0: Kolejne trzy są zakażone. Jedna z nich walczy o życie w szpitalu.
1: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
2: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Polska jest z was dumna, Polska jest wam wdzięczna. To słowa prezydenta do wszystkich strażaków. Karol Nawrocki dziękował im podczas centralnych uroczystości Dnia Strażaka.
3: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
0: A szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencję co minutę.
4: Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy.
0: Dzień Strażaka od kilkunastu lat ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm. Od egzaminu pisemnego z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Za pióra chwyciło prawie 345 tysięcy absolwentów liceów i techników. Tematy, z którymi się zmierzyli, brzmiały: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. I według większości zdających te tematy nie były trudne.
5: Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
6: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie. Czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
7: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
0: Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z arkusza egzaminacyjnego. Pojawiły się one chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu z polskiego.
8: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie.
0: Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Niewykluczone, że sprawa zostanie zgłoszona prokuraturze. A dziś drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.
9: To są aktualności jedynki.
0: Do 7 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na miasto Merefa na Ukrainie. Wśród zabitych jest 2-letnie dziecko. Rany odniosło ponad 30 osób. Władze obwodu charkowskiego poinformowały, że zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało co najmniej 10 budynków mieszkalnych, 4 sklepy oraz warsztat. Ponad 200 gatunków roślin i prawie 40 gatunków ptaków, gadów i płazów. Takim bogactwem może się pochwalić Jezioro Wierzchołek, nowy wielkopolski rezerwat przyrody. Najważniejszy skarb na jego terenie to torfowiska. A centralnym punktem jest eutroficzne jezioro, mówi Krzysztof Dymek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
10: Jest to rezerwat przede wszystkim torfowiskowy. Dwa typy torfowisk to są najcenniejsze siedliska, które tam występują. Między innymi obserwuje się tam proces wytrącania węglanu wapnia, tak zwanych trawertynów, ze względu na to, że charakter tych torfowisk jest źródliskowy.
0: Rezerwat ma ponad 22 hektary powierzchni. Znajduje się w gminie Zakrzewo na terenie nadleśnictwa Złotów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: W nocy słaby przelotny deszcz, miejscami w północnej i zachodniej Polsce. Od 6 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia i lokalnie przygruntowy przymrozek do minus 2.
9: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
11: Pierwsze majowe wydanie magazynu Saldo to dobry moment, by spojrzeć w przyszłość i w prognozy. Choć niektóre z nich są za mgłą geopolitycznego zamieszania i wydają się jeszcze niewyraźne, to z dużą pewnością możemy ocenić, jak 2 miesiące wojny na Bliskim Wschodzie przełożyły się na naszą gospodarkę. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Za nami długi weekend. No taki długi to bez przesady, bo tylko 3 dni, ale na pewno dla branży turystycznej to bardzo ważny zastrzyk i początek takiego pełnego sezonu wiosenno-letniego, no chyba, że ktoś przedłuża w czasy, na przykład nad Polskim Morzem. No to w takim razie przenieśmy się nad Polskie Morze, a dokładnie na Półwysep Helski. Tam jest nasz ekspert, pan dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku oraz ekonomista na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Ja wiem, że kiedy się jest nad morzem, to raczej telefon odkłada się na bok, nie spogląda się również w ekran telewizora, ale mamy bardzo ciekawą informację z ostatnich dni. Stąd moje pierwsze pytanie. Czy usługi streamingowe są w koszyku inflacyjnym GUS? Czy ich nie ma?
12: Są. Główny Urząd Statystyczny bada całą naszą konsumpcję i także tą cyfrową. Więc jeżeli kupujemy jakieś usługi i za nie płacimy, nie za wszystkie usługi cyfrowe płacimy, a w przypadku, nie wiem, najbardziej popularnych jakichś usług z serialami, filmami i tak dalej, no to Polacy akurat zdarza się, że płacą, no to mamy to w koszyku i to jest pewnie gdzieś 1/10, może 2/10 tego wskaźnika inflacyjnego, który widzimy na co dzień. Przypomnę, że żywność to jest ponad 20%, więc znacznie więcej niż te usługi streamingowe czy usługi cyfrowe.
11: No to pewnie w końcowym odczycie nie zauważymy pewnej informacji, którą przejęło się, myślę, wielu fanów kina i seriali. Jeden z najpopularniejszych serwisów streaming podnosi ceny o kilka złotych, ale jednak będzie to odczuwalne przez nasze portfele. No właśnie, jak ta inflacja kulturalna, rozrywkowa przekłada się na inflację ogółem?
12: No ta kulturalna, nie, inaczej, byłoby dobrze, gdybyśmy mieli takie problemy jak właśnie te związane z czynnikami kulturowymi, które by w największym stopniu ważyły w naszej konsumpcji, ale tak chyba nie jest i tak przynajmniej też Główny Urząd Statystyczny nie raportuje. Więc ta kultura to jest około 5-6% całego tego koszyka inflacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego, więc znacznie mniej niż te podstawowe potrzeby, które częściej są bardziej zależne od cen paliw niż chociażby usługi streamingowe.
11: A jak można z ekonomicznego punktu widzenia nazwać takie zjawisko, czy to ma również potwierdzenie w ekonomii, że jeżeli jeden taki serwis podnosi ceny, to potem, już przerabialiśmy to parę razy, kolejne podnoszą ceny i tutaj te abonamenty miesięczne się zmieniają i te zmiany następują już bardzo szybko, taki efekt domina. Jak pan ocenia taką sytuację i czy rzeczywiście no, jesteśmy skazani na podwyżki właśnie w tym segmencie?
12: No to zależy od pozycji danego usługodawcy. No, to jest taki sam rynek jak każdy inny, a w przypadku usług cyfrowych jest tak, że mamy najczęściej jeden podmiot z pozycją dominującą, który ma największą rzeszę użytkowników. No i on często jest cenodawcą. Czyli my w normalnym układzie doskonałej konkurencji, my jesteśmy cenodawcami jako konsumenci. My ustalamy tak naprawdę, ile chcemy zapłacić za dane dobro. Takich rynków doskonale konkurencyjnych jest oczywiście bardzo mało, ale w przypadku podmiotu, który ma dominującą pozycję na rynku, to on określa cenę, którą później, do której dostosowują się inne przedsiębiorstwa działające na tym samym rynku usług, na przykład usług streamingowych. No i on tak naprawdę będzie ustalał, ile będą mogli żądać jego konkurenci.
11: No właśnie, podobnie jest w kinach. Taka ciekawostka z ostatnich godzin. Diabeł ubiera się u Prady 2 trafił w minionym tygodniu na ekrany kin, jeśli dobrze pamiętam, w 50 kilku krajach świata. I teraz liczby, które naprawdę robią wrażenie, myślę, że również na ekonomiście. Weekendowe wpływy są szacowane na jakieś 120 milionów dolarów. Ta liczba cały czas się zmienia, więc ja nie wiem, czy za chwilę nie pojawi się jakaś aktualizacja, ale biorąc pod uwagę fakt, że film tak na dobrą sprawę zaczął zarabiać w połowie ubiegłego tygodnia, to w sumie na koncie ma prawie 160 milionów dolarów, a prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 100 milionów. Bajońskie sumy, prawda? Taki biznes globalny oparty na kulturze naprawdę potrafi generować potężne stopy zwrotu.
12: Potężne i też jest on niestety taki, że często jest podatny na modę i gusta, więc bardzo trudno wstrzelić się w te gusta konsumenta i niektóre filmy, które spodziewamy się i spodziewają się studia, że będą zarabiały ogromne pieniądze, okazują się wtopami i filmami, które wcale nie przynoszą później chluby aktorom, którzy w nich grali, ani postaciom, które w nich brały udział. Jedną z takich filmów, który spodziewano się, że raczej nie będzie przynosić dużych sukcesów finansowych, jest chyba jeden z najbardziej znanych filmów w historii kina i kinematografii, czyli Casablanca, który był jednym z takich tysięcy produktów kinematografii międzywojennej i stworzenia takiego produktu filmowego, o których było po prostu bardzo dużo w tamtym czasie. No i dostarczono ich ogromne ilości na rynki w latach 40. Natomiast dzisiaj można zarobić. 20 lat po ostatniej premierze mamy kolejny film Diabeł ubiera się u Prady. Nowa historia.
11: Bardzo ciekawa historia. Ja się zastanawiam, gdybyśmy chcieli o współczesnej ekonomii i gospodarce nakręcić teraz film, to podejrzewam, że musiałby się rozpocząć mimo wszystko od scen militarnych, nalotów na Iran, bo zdecydowanie to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, determinuje to, co widzimy również w przypadku wskaźników. Minęły 2 miesiące od momentu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. Jak pan ocenia wpływ tamtych wydarzeń na gospodarkę? Bo to, co stało się z ropą naftową, to widzimy, obserwujemy i nie wygląda to dobrze.
12: Wygląda na to, że będziemy musieli z podwyższoną inflacją na różnych szerokościach geograficznych sobie radzić w ciągu tego roku. Mamy banki centralne, które już nie obniżają stóp procentowych i w tym momencie czekają. W zeszłym tygodniu były decyzje Europejskiego Banku Centralnego, który nawet zastanawia się nad podwyżkami stóp procentowych, czyli podniesieniem kosztu kredytu dla państw strefy euro. Mamy brytyjski bank centralny, który także nic nie robił ze stopami procentowymi. Mamy też polski bank centralny, który może także czekać z kolejnymi obniżkami stóp procentowych, choć rynki wyceniają nawet podwyżki w perspektywie najbliższego pół roku, więc też może nas sytuacja zaskakiwać, jeżeli ta inflacja będzie jeszcze wyższa. Bo dzisiaj odczyt 3,2 z zeszłego tygodnia jest taką rzeczą, która może jeszcze nas jako konsumentów bardzo nie martwi, chociaż niektóre produkty drożeją, tak, żywność i paliwa są droższe nawet przy cenach regulowanych, ale to oznacza, że ta inflacja może być w kolejnych miesiącach w granicach 3,5, może 4%, a to by oznaczało, że właśnie Rada Polityki Pieniężnej mogłaby decydować się na podwyżki stóp procentowych, a my, jeżeli mamy kredyty, to o zmiennej stopie procentowej szczególnie, to moglibyśmy płacić więcej. A to oznaczałoby też, że będziemy mniej oszczędzać i mniej wydawać.
11: Tak, przeglądam analizy i prognozy z przeróżnych ośrodków i faktycznie pojawia się tam bardzo często takie zdanie, że to już koniec tej serii obniżek stóp procentowych, to czas na rewizję prognoz, jeżeli chodzi o politykę pieniężną państwa. Pana zdaniem te podwyżki stóp procentowych mogą wystąpić, a jeśli tak, to kiedy? To bardziej druga połowa roku?
12: Jeżeli miałoby tak być w Polsce, to raczej druga połowa roku. Tak dzisiaj to widzi rynek, wyceniając to, co by się działo z naszymi stopami procentowymi i decyzjami NBP-u, Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast ja na razie nie traktuję tego jako scenariusza bazowego. Wydaje się, że jeżeli ta inflacja będzie lekko powyżej 3%, to ona będzie jakoś później spowalniać i nie powinna nas aż na tyle niepokoić, żeby Rada Polityki Pieniężnej musiała przerwać cykl obniżek stóp procentowych. Bardziej nastawiałbym się na to, że będziemy musieli czekać na te kolejne decyzje o obniżkach aż do 2027 roku.
11: I tutaj mamy zjawisko, na które bardzo liczę, że tutaj pan nam je wyjaśni. Właściwie kwiecień to pierwszy taki pełny miesiąc, w którym obowiązywał program rządowy Ceny Paliw Niżej. I były przecież dni, w których ta chociażby benzyna kosztowała mniej niż jeszcze przed rozpoczęciem interwencji amerykańsko-izraelskiej w Iranie. Było naprawdę tanio. Liczyliśmy na to, że ten program mocno złagodzi ten szok paliwowy. Stało się inaczej, bo jednak mamy wzrost inflacji w tym wstępnym odczycie za kwiecień, tak jak pan wspomniał, do poziomu 3,2%. Co w takim razie się stało?
12: No ewidentnie jest tak, że ta część cen energii, które jednak podrożały, plus także LPG, które nie jest objęte wskaźnikiem, znaczy nie jest objęte interwencją państwową i drożeje normalnie, tak jak wynika to z braku dostępności gazu dla konsumenta europejskiego i jego wyższych cen, powoduje, że mamy te podwyższone, mamy ten impet wzrostu cen energii, to widzimy drugi miesiąc z rzędu w koszyku inflacyjnym. Natomiast on będzie wygasał, tak, w związku z tym, że te ceny są regulowane. To, że mamy je dzisiaj na podobnym poziomie jak w lutym 2026 roku, oznacza, że może nie będziemy widzieli po prostu tej inflacji na znacznie podwyższonym poziomie. Dlatego też większość ekonomistów i analityków nie spodziewa się interwencji po stronie naszego banku centralnego. Natomiast no, żywność też podrożała, czyli te produkty, które trochę drożej muszą do nas dojechać, i trochę drożej muszą zapłacić firmy za dostarczenie paliwa, dostarczenie produktów i przez to, że droższe jest paliwo, no powoduje to, że musimy zapłacić za część produktów żywnościowych odrobinę więcej i to widać też we wskaźniku inflacyjnym niestety publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Na razie nikt jeszcze nie bije na alarm, na razie jednak też ta inflacja nas negatywnie zaskakuje i to jest akurat zła informacja.
11: Mhm. Kilkanaście dni temu rozmawialiśmy w Katowicach przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego i tam jednym z tematów bardziej takich ciekawostkowych, zaskakujących był odczyt sprzedaży detalicznej za marzec 2026. Otóż sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 8,7%. Takiego odczytu nikt się nie spodziewał. Ekonomiści twierdzili, że to będzie w okolicach 6%. Taki wynik chyba się już nie powtórzy, biorąc pod uwagę i nastroje, i wzrosty cen. Czy może nas sprzedaż jeszcze zaskoczyć? Czy konsumenci mają jeszcze siłę albo taką potrzebę, aby wyśrubować bardziej ten wynik?
12: Wydaje się, że nie powtórzy się już taki, no chyba że rzeczywiście bardzo dużo osób by pojechało na kolejne majówki czy jakieś Boże Ciało i spędziłoby czerwcówki ewidentnie w Polsce, wydając znacznie więcej pieniędzy, ale no Wielkanoc się raczej nie powtórzy, jeżeli chodzi o ten efekt sprzedażowy, liczbę dni, no i też niedoszacowanie tego efektu sezonowego przez ekonomistów. Też poprzedni marzec był po prostu niższy. No i aż tak chyba dobre i po prostu sprzedaży detalicznej nie zobaczymy, co nie oznacza, że nie spodziewamy się konsumenta wydającego pieniądze. Raczej tak, aczkolwiek no, te ryzyka inflacyjne powodują, że między innymi sieci handlowe są bardzo ostrożne w prognozach swoich wyników do końca tego roku, spodziewając się tego, że konsument będzie bardziej obserwował zmiany cen niż na przykład w latach 2023-2024, kiedy nas ta inflacja męczyła, ale też my byliśmy gotowi wydawać więcej pieniędzy i zostawiać je w sklepach, no także poprawiając wyniki dużych sieci dystrybucyjnych, z których na co dzień korzystamy.
11: Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się prognozy dotyczące wzrostu PKB w Polsce w 2026 roku. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak potoczą się losy Bliskiego Wschodu. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że rozpocznie się tam poważny konflikt zbrojny. Wtedy, w grudniu, Ministerstwo Finansów i Gospodarki zakładało wzrost w okolicach prawie 4%, no ale teraz te prognozy nie są dużo niższe, 3,6%. Pan rewiduje swoje prognozy na ten rok z powodu...
12: No my zrewidowaliśmy już z 3,7 na 3,5, więc też nie za dużo, ale też nie byliśmy aż tak dużymi optymistami ze względu na jakby czynniki ryzyka, ale też nie jesteśmy aż tak dużymi pesymistami, żeby chociażby jak, nie wiem, organizacje międzynarodowe, widząc wzrost bliżej 3% niż chociażby 4. Nadal te czynniki wzrostu gospodarczego dla Polski, czyli inwestycje publiczne, wydatki państwa oraz, które są duże i mamy bardzo luźną politykę fiskalną, oraz czynniki związane z konsumpcją sprawiają, że ten wzrost prognozowany jest raczej wyższy niż niższy.
11: Co zaważyło o tym, że to są 0,2 punktu procentowego? Gdzie nasza gospodarka skurczy się najmocniej? To znaczy ona będzie rosła, ale gdzie, w których segmentach rzeczywiście zauważymy jakieś zwolnienie?
12: No pewnie będzie trochę mniej inwestycji prywatnych. Mhm. To jest taka rzecz, której się zakładaliśmy, że będzie trochę wyższa. I jednocześnie, że będzie mniejsza kontrybucja do eksportu, czyli będziemy mieli mniejszy popyt na nasze dobra eksportowe, które ogółem i tak miało być ujemne w ciągu tego roku, ale po prostu ten wynik się raczej pogorszy. No i konsument proszę. Raczej podobnie, a tak samo i państwowy inwestor.
11: No i proszę, pojawiła się informacja dotycząca najnowszej decyzji czy zapowiedzi Donalda Trumpa, który planuje kolejne uderzenie w europejski przemysł. Rozpoczynaliśmy od tego, nasz magazyn Saldo. Pojawia się pomysł, aby podwyższyć cła na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Ja mam wrażenie, że przerabiamy takie déjà vu z ubiegłego roku i ta wojna celna na razie gdzieś na papierze nam się rozkręca. No ale rok temu nie mieliśmy tego efektu w postaci wojny na Bliskim Wschodzie. Szacunki dotyczące importu samochodów z Chin również były troszeczkę, ale jednak niższe. Jak pan ocenia wpływ ewentualnej takiej decyzji na przemysł europejski, ale także polski, bo jesteśmy częścią tej wielkiej układanki?
12: No, oczywiście negatywnie. Pytanie, czy rzeczywiście też amerykański konsument już po prostu częściej nie wybiera jednak dóbr amerykańskich, więc rzadziej kupuje samochody produkowane przez Europejczyków ze względu na ceny, ale także ich mniejszą konkurencyjność w podobnych segmentach, chociażby jak auta elektryczne, gdzie są producenci amerykańscy, którzy też nasz rynek europejski zawojowują. A także chociażby firmy chińskie, które także obecne są na rynku amerykańskim ze swoimi samochodami, nawet z tymi dużymi stawkami celnymi, tam też się sprzedają. Więc my mamy oczywiście problem. Ma problem gospodarka niemiecka. To, co obiecywaliśmy też w umowie, którą podpisywała Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi w zeszłym roku, to są dodatkowe inwestycje, które się oczywiście nie wydarzyły. Czyli mielibyśmy po prostu inwestować i budować fabryki na terenie Ameryki. I tego oczekiwał prezydent Stanów Zjednoczonych. Europejczycy raczej nie spodziewali się, że będą realizować te zobowiązania, ale no Amerykanie raczej będą do tego dążyć, czyli żeby ta produkcja na rynek amerykański dokonywała się na terenie USA, a nie chociażby były to samochody, które są składane w Meksyku, a potem dopiero trafiają na rynek Stanów Zjednoczonych.
11: I tutaj dochodzi nam czynnik, którego ekonomia i gospodarka bardzo nie lubią. Chodzi o nieprzewidywalność decyzji politycznych, bo tak, przypomnijmy to raz jeszcze. Po porozumieniu między USA a Unią Europejską z końcówki lipca ubiegłego roku ustalono te cła na motoryzację na poziomie 15%. Po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego wysokość ceł została obniżona do 10%, no ale stawka ta ma obowiązywać tylko do lipca tego roku. No i tutaj wychodzi Donald Trump i mówi, od teraz 25%. W takich warunkach nie da się prowadzić skutecznej polityki eksportowej.
12: No nie, i widać to po wynikach niemieckiej gospodarki. Mam po prostu za każdym razem jakiś taki pierwiosnek optymizmu dotyczący tego, że może Niemcy będą miały wzrost gospodarczy powyżej 1% w każdym roku, a potem przychodzi kolejny szok geopolityczny, szok handlowy, no i okazuje się, że Niemcy nadal nie będą rosły i zostają w takim strukturalnym kryzysie od przynajmniej 2022, a jeżeli liczyć pandemię i konsekwencje z nią związane, no to od 2019 roku. I nie widać tutaj jakiegoś sygnału dla optymizmu. Potrzebujemy reform wewnętrznych, wykorzystywania jednolitego rynku europejskiego, bo na rynek amerykański już jako Europejczycy nie możemy w tak dużym stopniu liczyć jak w latach poprzednich. Stąd też ten pęd do umów handlowych, które chce podpisywać Unia Europejska z państwami Ameryki Południowej, z Indiami i z innymi krajami, takimi jak Australia, po to, żeby mieć inne rynki zbytu niż ten amerykański na nasze produkty.
11: Pan doktor Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku oraz ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: Bardzo serdecznie pozdrawiamy Półwysep Helski. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
9: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
13: A nasze zaproszenie przyjął generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jak pan patrzy na to zamieszanie, bym powiedział, dotyczące Stanów Zjednoczonych? Z jednej strony zapowiedzi mówiące o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. To jest około 5000 żołnierzy, choć Donald Trump, prezydent USA, też wspomina o tym, że może to być większa liczba. No i z drugiej strony te informacje dotyczące opóźnienia w dostawach amerykańskiego sprzętu.
14: No, żadnego zaskoczenia nie ma. Wystarczy przeczytać strategię bezpieczeństwa narodowego amerykańską, gdzie wyraźnie zdefiniowano cele, priorytety, wskazano na to, że Europa traci na znaczeniu, że staje się nieeuropejska, że z Rosją trzeba odbudować relacje. Kompletnie czy całkowicie nie zauważa się tej agresywnej twarzy Rosji. Wskazuje się na półkulę zachodnią jako tą kluczową dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście obszar Indo-Pacyfiku, Bliski Wschód. Także nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Ja się dziwię, że w ogóle ktoś jest udaje zaskoczonego. No bo trudno mi oceniać, że ekspert, który analizuje na bieżąco sytuację bezpieczeństwa, dziwi się, że Stany Zjednoczone, które rok temu zapowiedziały, że będą się z tych obszarów europejskich wycofywać, że to Europa ma przejąć za własne bezpieczeństwo, to dziwi się, kiedy od słów przechodzi do czynów. Stany Zjednoczone wycofują się częściowo, przynajmniej z Europy. Będą utrzymywali bazy, które z punktu widzenia samych Stanów Zjednoczonych są newralgiczne, bo trudno operować na Bliskim Wschodzie, jeżeli nie ma się tych baz, i to nawet wyszło teraz w trakcie tego amerykańskiego ataku na Iran, że jednak Europa Stanów Zjednoczonych jest bardzo potrzebna. Będą utrzymywać oczywiście też tą infrastrukturę po to, żeby też trzymać rękę na pulsie i patrzeć, co się w samej Europie dzieje, ale także poprzez Europę patrzeć na to, co się dzieje w Rosji. Stąd też myślę, że obecność amerykańska w Polsce będzie utrzymana, ponieważ jest to po pierwsze przyjazny klimat dla samych Amerykanów. Kiedyś Amerykanie prosili o bazę w Redzikowie, to się nie zmieniło. Również zapewnia im bezpieczeństwo. No i właśnie z pozycji polskiej dobrze jest obserwować, jakie plany ma Moskwa, i tylko w takiej sytuacji można kontrolować sytuację międzynarodową. No i ostatnia rzecz, a właściwie to pierwsza, na którą powinienem zwrócić uwagę. Nie ma takich sygnałów, które by pokazywały, że Stany Zjednoczone chcą wystąpić z NATO, mimo że takie zapowiedzi z ust prezydenta Trumpa padały, ale ta obecność czy sojusz jest Ameryce potrzebna po to, aby mogła realizować swoje cele w zakresie bezpieczeństwa.
13: Chociaż różnie z tą realizacją bywa, i tutaj ja wrócę też do tego wątku, który pan poruszył, to znaczy jak ważna jest Europa dla Stanów Zjednoczonych w obszarze chociażby Bliskiego Wschodu. A pamiętamy, że Hiszpania czy Włochy ograniczyły albo odmówiły Amerykanom korzystania z baz lub przestrzeni powietrznej. To a propos ataku Stanów Zjednoczonych, tego konfliktu z Iranem. Czy to było według pana w pewien sposób pęknięcie w samym sojuszu?
14: No z pewnością jest to kwestia, którą należy na szczycie sojuszu przedyskutować, ale pierwszy błąd popełnił sam prezydent Trump, bo jeżeli prowadzi się taką operację w Iranie, no to najpierw się ją uzgadnia na szczeblu sojuszniczym, a nie, że podjęło się takie działania bez uzgodnienia z sojuszem NATO, z partnerami, a później ma się pretensje, że ktoś nie udzielił wsparcia, ktoś nie pozwolił na korzystanie z bazy. Kolektywna obrona wymaga podmiotowego traktowania. Wszyscy w tym sojuszu jesteśmy równi, mamy prawo głosu, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, dzielimy się informacjami, tak aby wiedzieć, co się dzieje, aby nawzajem się wspierać.
13: Czy jest szansa, żeby naprawić te relacje? No bo słyszymy ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, że są działania, które mają jednak tutaj coś na korzyść dla Stanów Zjednoczonych zrobić. Państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych. Tak oświadczył w poniedziałek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Ta wypowiedź padła podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników, jednak zaznaczył, Europa zareagowała na te sygnały. Co to może w praktyce oznaczać?
14: Mark Rutte jest bardzo zręcznym dyplomatą i już pokazał kilkukrotnie przynajmniej, że potrafi dogadać się z kimś, z kim bardzo trudno się jest porozumieć. Mam na myśli przede wszystkim prezydenta Trumpa. Zaspokaja w jakiś sposób jego ego, łagodzi te wewnętrzne pęknięcia, czy to z pewnością będzie je scalał. No, te sygnały amerykańskie są bardzo różne. Ostatni sygnał amerykański zaspokaja w jakiś sposób jego ego, łagodzi te wewnętrzne pęknięcia, czy to z pewnością będzie je scalał. No, te sygnały amerykańskie są bardzo różne. Ostatni sygnał amerykański, na który warto zwrócić uwagę,

0: w Polsce wszystkie głosy polityczne i wszystkie były ze sobą skoordynowane, żeby uzyskać ten efekt tej siły, tej mocy głosu i prezydenta, i premiera, które wspierają siebie nawzajem po to, aby w sytuacji takiej gruntownej przebudowy NATO, która następuje, żebyśmy odgrywali rolę jednak tego gracza, który przejmuje inicjatywę i który to nowe NATO kształtuje. Zmiany są, one będą miały miejsce. Polska to, co powinna teraz ugrać, to żeby zbudować sobie taką pozycję, jak w okresie zimnej wojny miały Niemcy. Otóż NATO musi więcej inwestować na swojej północno-wschodniej flance, ponieważ ona zapewnia bezpieczeństwo Europie.
1: Teraz kolejny wątek, który tutaj się pojawia, no bo tutaj premier Donald Tusk mówi w ten sposób: jeśli pojawi się jakakolwiek szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, rząd i prezydent będą współpracować ze sobą dobrze i zgodnie, tak stwierdził premier. Zaznaczył zarazem, że plan wycofania żołnierzy USA z niektórych państw europejskich to sprawa bardzo delikatna. Wcześniej pojawiła się też taka wypowiedź, że my nie będziemy tutaj podbierali naszym sojusznikom żołnierzy amerykańskich, ale chyba ta zapowiedź współpracy to jest dobra. Sygnał ze strony polskich polityków po prostu.
0: Bardzo dobra, mądra wypowiedź. Nie cieszymy się, że przyjdą z Niemiec. Nie będziemy namawiać czy nakłaniać Stany Zjednoczone, żeby kosztem na przykład innych krajów wzmacniały nasze bezpieczeństwo, bo to jest kolektywna obrona. Po to, żeby się czuć bezpiecznie, potrzebujemy i powinniśmy kibicować także Niemcom, żeby tam ta obecność też była duża. Ale też to, co jest kluczowe, amerykańscy żołnierze czują się dobrze na polskiej ziemi, bo są dobrze przyjmowani. No i te relacje, które od dziesięcioleci były chyba najlepsze, jeżeli chodzi o stronę polską, polsko-amerykańskie, jeżeli chodzi o Europę, z pewnością trzeba utrzymać. Dobrze, że prezydent i premier mówią w tej sprawie jednym głosem. Też nie mam najmniejszych wątpliwości, że najlepiej przez całą właściwie moją służbę współdziałało nam się i realizowało misje i zadania z żołnierzami amerykańskimi. Dobrze te takie rozwiązania, czy ten sposób koordynacji działań, czy taką praktykę przenieść na grunt europejski, bo tutaj zawsze były problemy z taką kompatybilnością, interoperacyjnością, z takim zamiennością funkcji. Ta amerykańska obecność w Polsce z pewnością też przyczynia się do lepszego poziomu szkolenia naszych wojsk i do tej interoperacyjności, która jest kluczowa, żeby sojusz NATO działał jak jedna pięść, a nie, że każda armia ma swoje własne procedury.
1: To porozmawiajmy o naszym bezpieczeństwie w kontekście strategii bezpieczeństwa narodowego, bo wiemy, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa. Dokument został skierowany do rządu. Minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski powiedział w trzecim programie Polskiego Radia, że polityka bezpieczeństwa państwa wyrasta z założeń tam zawartych. Przypomniał, że poprzednią wersję przyjął rząd w lipcu 2025 roku, ale ówczesny prezydent Andrzej Duda miał do niej zastrzeżenia, dlatego zostały naniesione na nią poprawki.
0: Napoleon Bonaparte mówi, że jest jedyny złodziej, którego nikt jeszcze nie ukarał, a kradnie to, co jest najcenniejsze, czyli czas. I ten czas był kradziony przy programie SAFE, gdzie procedowano go, podczas gdy no, nie mamy czasu, nie możemy nawet sobie pozwolić na to, żeby rok czasu czekać na te zapowiedziane zyski Narodowego Banku Polskiego, aby uruchomić jakieś SAFE Zero. A to, że strategia powstaje, czy nawet powstała w tamtym roku, to i tak jest skandal. Pełnoskalowa agresja rosyjska na Ukrainę miała miejsce w 2022 roku w lutym. Mamy piąty rok już wojny, a my od tego czasu mamy wciąż taką strategię, która nie zauważa tych zmian, które miały miejsce na świecie, bo czynniki polityczne zajmowały się wszystkim, ale nie tym, za co w pierwszej kolejności są odpowiedzialne. Mały pałac z dużym pałacem zapowiadały, że w kwestiach bezpieczeństwa mówią jednym głosem, a w istocie toczyły między sobą wojnę.
1: To co to
0: dobrze,
1: nam
0: że
1: mówi?
0: Ta strategia wreszcie powstanie. Teraz na bazie strategii powinna powstać polityczno-strategiczna dyrektywa obronna i dopiero na tej bazie plany operacyjne i wtedy, kiedy są plany operacyjne, dopiero powinno się dokonywać zakupów, a my wszystko robimy tak jak od drugiej strony, czyli najpierw zakupy, a potem zobaczymy, co z tym sprzętem zrobimy.
1: To jakie dziś są kluczowe interesy Polski w obszarze bezpieczeństwa?
0: To powinna strategia określić, jakie są kluczowe interesy, jak je realizować. Ja przypominam, ta amerykańska strategia, ona wyraźnie pokazuje, jakie są obszary w tej chwili, że

0: że Europa ma mniejsze znaczenie, że obszar Indo-Pacyfiku, że Europa musi przejąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. My też powinniśmy określić, z kim chcemy współdziałać. Powinniśmy wskazać w tej strategii, że bardzo ważne jest w tej chwili utrzymanie jak najlepszych relacji pomiędzy wszystkimi państwami NATO, które należą do Unii Europejskiej, że oczywiście wzmacniamy NATO i wzmacniamy Unię Europejską, ale nie na zasadzie budowania jakiegokolwiek odrębnego bytu, tylko synergicznego współdziałania, no te wszystkie obszary powinny być pokazane. Przede wszystkim też mam nadzieję, że w tej strategii nie będzie, tak jak to miało miejsce wcześniej, wskazanych kilkunastu priorytetów, bo jeżeli wskazuje się wiele priorytetów, to znaczy, że nie ma żadnego i że na bazie strategii będzie jakaś polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, która będzie wskazywała, w którym kierunku powinniśmy pójść, aby realizować swoje interesy narodowe, jakie są oczekiwania polityków, tych mądrych głów, które tam siedzą w tym małym, dużym pałacu wobec wojska, po to, aby generałowie budowali na tej bazie plany operacyjne, aby rzeczywiście, jeżeli mają realizować tą koncepcję, że nie oddamy ani pięci ziemi, no to żeby też byli zdolni do prowadzenia działań wyprzedzających, to będzie się też oczywiście wiązało z szeregiem nowych uregulowań prawnych, czy nowych definicji, chociażby zdefiniowania systemu pojęciowego w zakresie bezpieczeństwa, no bo o wojnie hybrydowej mówią wszyscy politycy, ale w żadnych dokumentach legislacyjnych, czy nawet takich, które mówią o doktrynie, to raczej nie przeczytamy, co to jest i co w związku z tym, czy jakie działania powinny być podejmowane w czasie takiej wojny, nie wojny, z którą obecnie mamy do czynienia, że prowadzone są działania w cyberprzestrzeni przeciwko Polsce, że są wysyłane drony, a my wciąż reagujemy w taki sposób, jakby po prostu był całkowity pokój i spokój.
1: To łącząc jeszcze te wątki, o których rozmawiamy, zapytam, czy według pana amerykańska obecność w Europie to nadal z naszej perspektywy gwarancja bezpieczeństwa, czy raczej już element wspólnych interesów, który może się zmieniać?
0: Jedno i drugie. Parasol nuklearny amerykański jest kluczowy dla bezpieczeństwa Europy. Rozumiem, że musimy przejąć odpowiedzialność za odparcie takiego ataku konwencjonalnego, no ale to, co mówi nawet prezydent Macron, żeby zwiększyć te zdolności Europy w zakresie odstraszania nuklearnego, no to jednak jest kwestia długiego czasu. I to, co jest najważniejsze, żeby teraz poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi wynegocjować z naszymi partnerami to, aby dali nam czas na nadrobienie tych wszystkich zaległości i tych naszych zaniedbań, które przez wiele lat spowodowały, że europejski przemysł obronny, europejskie siły zbrojne dopiero teraz się odbudowują. Bo Bundeswehra, kiedy zbudowała te swoje plany 450-tysięcznej armii, no to ma realizować czy zakończyć realizację tego planu tam w 2032-35 roku. Także w Polsce, jeżeli chcemy otworzyć taki system szkolenia, czy nawet taki powrót do powszechnego szkolenia, odbudować rezerwy, no, czy dokonać tej rewolucji technologicznej, która się rozpoczęła, no to również jest taka perspektywa 5-10 lat i wtedy ten potencjał straszenia będzie na tyle mocny, że strona rosyjska pewnie nawet nie pomyśli, aby atakować sojusz NATO.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Panie generale, bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
0: Dziękuję.
1: I pana komentarz. Dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie.
1: Generał Roman Polko był naszym gościem.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A razem z nami jest pani redaktor Anna Łubiana-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej, 19.30. Pani redaktor, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Prawo i Sprawiedliwość z towarzyszeniami stoi?
3: Tak, ja myślę, że te 1000 kwitnących kwiatów na pewno zmieszczą się pod szerokim namiotem, którym jest partia Prawo i Sprawiedliwość teraz, ale tak naprawdę to tam ciągnie w dwie strony, bo z jednej strony jest Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, które bardzo kłowo, czy tak zwaną frakcję maślarzy, na czele której, no powiedzmy, to stoi jednak wciąż jeszcze kandydat na premiera tej partii Przemysław Czarnek, a zatem to między tymi dwoma stowarzyszeniami, a być może bardziej między dwoma politykami, którzy, trzeba to powiedzieć wprost, walczą o to, kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego. Rozegra się ta decydująca walka, może decydujący pojedynek, czyli Mateusz Morawiecki z jednej strony, a Przemysław Czarnek z drugiej, bo ewidentnie widać, że panom nie jest po drodze. Tutaj nie ma mowy o żadnej współpracy. Jest mowa być może o łagodzeniu nastrojów, ale to się da na chwilę przykryć, wyciszyć. Ale jak widzimy chociażby po tym, co się dzieje na X-ie, te emocje są wciąż żywe i zawsze wychodzą na wierzch.
1: A kto według pani redaktor ten polityczny wyścig obecnie w Prawie i Sprawiedliwości wygrywa?
3: Na razie jednak Mateusz Morawiecki, bo należałoby zwrócić uwagę, że wbrew tym wszystkim bardzo radykalnym zapowiedziom sprzed tygodnia, dwóch tygodni, już zapomniałam, kiedy to było. W każdym razie, kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił, że zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus, wówczas pojawiło się takie sygnały ze strony Prawa i Sprawiedliwości, wręcz ultimatum, które stawiał Jarosław Kaczyński, że dla tych osób, które będą w tym stowarzyszeniu, miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. I co? I nic się nie stało. Mateusz Morawiecki następnego dnia jakby nigdy nic pojechał bodajże do Bydgoszczy, gdzie spotkał się ze swoimi zwolennikami w asyście innych członków tego stowarzyszenia i po kilku dniach doszło do takiego kompromisowego spotkania między prezesem Prawa i Sprawiedliwości i Mateuszem Morawieckim. A zatem tutaj prezes Jarosław Kaczyński zrobił krok w tył, a raczej tego nie robi. To, co teraz próbuje zrobić Przemysław Czarnek, to jest tak naprawdę próba dogonienia tego peletonu, który prowadzi w Prawie i Sprawiedliwości, czyli o otworzenie własnego stowarzyszenia.
1: A myśli pani, że to dobry pomysł? No bo to jest pomysł odtwórczy w stosunku do Mateusza Morawieckiego.
3: Jest odtwórczy i jednak Przemysław Czarnek nie ma obecnie zbyt wysokich notowań w Prawie i Sprawiedliwości, bo powstaje pytanie, gdzie jest efekt Czarnka, tak? Chyba nie o taki efekt Czarnka Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło. Zatem on jest teraz w defensywie, on próbuje gonić. Ja myślę, że będziemy jeszcze świadkami wielu zwrotów akcji w tym spektaklu, bo to jest naprawdę gra o bardzo, bardzo wysoką stawkę, o przywództwo w największej partii opozycyjnej. Żaden z tych liderów, powiedzmy, grup w Prawie i Sprawiedliwości nie zamierza Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę opuszczać. Każdy walczy o to, kto zostanie tym nieformalnym następcą Jarosława Kaczyńskiego.
1: Co tak naprawdę, albo co mogło wydarzyć się na tej politycznej drodze Przemysława Czarnka po ogłoszeniu jego kandydatury na premiera przez Prawo i Sprawiedliwość? No bo on miał być tym liderem politycznym, miał nadawać ton wydarzeniom politycznym, które kreuje Prawo i Sprawiedliwość, a tu się okazuje, że on musi nadrabiać za Mateuszem Morawieckim. O czym to świadczy?
3: Tak, ale wydaje mi się, że błąd został popełniony trochę wcześniej, kiedy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało, że trzeba iść w narrację Konfederacji. Zwróćmy uwagę, że Przemysław Czarnek mówi językiem konfederatów, mówi trochę językiem takim miksem Grzegorza Brauna i Sławomira Mencena, mówi wprost, mówi bardzo ostro. No Ozes Roze jest tego przykładem. I ewidentnie okazało się, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości w większości tego nie chce, że tam są też tak zwani centryści, o których mówił Mateusz Morawiecki. I to się złożyło na to, że te notowania Przemysława Czarnka, który postawił właśnie na taki bardzo mocny przekaz kontrowersyjny, dzielący Polaków, to sprawiło, że Mateusz Morawiecki jest teraz troszeczkę w tej hierarchii wyżej. Natomiast Przemysław Czarnek wykonał swoje zadanie, tylko że zostało ono po prostu źle postawione. Prawo i Sprawiedliwość próbuje odbić się z tego sondażowego dołka i według moich informacji jednak zmieni sposób gry, że jednak wiele wskazuje na to, że to nie Przemysław Czarnek za rok będzie tym kandydatem na premiera, no ale tutaj należy postawić znak zapytania. Mamy jeszcze dużo czasu do wyborów.
1: No tak, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, a myślę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie po prostu czekał i obserwował sytuację, między innymi sondaże, to co się dzieje bieżącego też na scenie politycznej i być może jakie tematy przede wszystkim są ważniejsze dla Polaków, czy te bliższe, powiedzmy, temu o czym mówi czy Sławomir Mencen, czy pan Braun, czy może jednak właśnie takie bardziej tematy wyważone, bardziej te płynące z centrum.
3: Tym bardziej, że tych radykalnych wyborców, mam wrażenie, już Konfederacja zagospodarowała. Oni są po stronie Konfederacji, im będzie ciężko odpłynąć.
1: To znaczy nie ma sensu według pani z Konfederacją rywalizować?
3: Wydaje mi się, że tak. Gdybym miała podpowiadać Prawo i Sprawiedliwości, powiedziałabym, próbujcie zagospodarować jakoś radykalne centrum, no ale Prawo i Sprawiedliwość gra wabank. Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej z tych oficjalnych wypowiedzi, chce zdobyć taką większość, by móc rządzić samodzielnie. A zatem oni grali o pełną pulę i okazało się, że tak naprawdę nie mają za bardzo szabel, żeby o te pełną pulę zagrać, no bo jeśli skręcają w stronę tych radykalnych wyborców, no to to centrum im odpływa. Czy w tym szerokim namiocie, czy ten szeroki namiot w ogóle jest realny? To jest pytanie. Czy taka partia, która z jednej strony ma Przemysława Czarnka, a z drugiej strony ma Mateusza Morawieckiego, będzie w stanie przekonać wyborców, nowych wyborców, bo ci zadeklarowani wyborcy od Prawa i Sprawiedliwości nie odejdą, ale PiS gra teraz o to, by zyskać nowych wyborców. Nie wiem, czy partia, która jest tak rozjechana światopoglądowo, gdzie z jednej strony słyszymy o zewrodze, a z drugiej strony słyszymy, Unia Europejska jest nam potrzebna, nie chcemy z niej wychodzić. Czy to będzie przekonywujący przekaz? Nie wiem.
1: Pod tym politycznym namiotem Prawa i Sprawiedliwości nie ma już Janusza Kowalskiego i Łukasza Mejzy i też z relacji naszego reportera Michała Fabisiaka wynikało, że w Prawie i Sprawiedliwości, przynajmniej za Łukaszem Mejzą, raczej nikt nie tęskni. To panią dziwi, czy nie?
3: Nie, ale dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość trzymało Łukasza Mejzę, kiedy na przykład broniło go wręcz, kiedy na przykład okazało się, że próbował wyciągnąć od rodziców ciężko chorych dzieci pieniądze na terapię, które wiadomo, że były nieskuteczne. Łukasz Mejza został w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy okazało się, że pędzi na łeb na szyję samochodem i próbuje uniknąć płacenia mandatu. Wyleciał tak naprawdę wtedy, kiedy okazało się, że będzie brał udział w walkach MMA, tak?
1: I wyleciał, rozumiem, on utrzymuje, że sam odszedł też. To też jest dość istotny wątek.
3: No on nigdy w Prawie i Sprawiedliwości nie był. To też trzeba powiedzieć, tak? No ale był w klubie Prawa i Sprawiedliwości. No i jednak brali go w obronę politycy Prawa i Sprawiedliwości. I tego się po prostu nie da zapomnieć. Myślę, że ta czara goryczy została przelana, ale wydaje mi się, że ona została przelana już dużo wcześniej i dużo wcześniej trzeba było reagować. Tym bardziej, że właśnie tak jak mówię, Łukasz Mejza nigdy nie był w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No ale z drugiej strony był Prawo i Sprawiedliwości potrzebny przynajmniej wtedy, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, bo wtedy no to każdego jednego posła w zasadzie PiS się martwił, więc być może stąd taka pragmatyczna, polityczna decyzja, aby bronić tego parlamentarzysty pomimo różnego rodzaju kontrowersji.
3: Ale ja przypomnę, że Łukasz Mejza w poprzedniej kadencji wszedł do Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. I przeszedł bodajże do Kamila Bortniczuka, który wówczas już tworzył ugrupowanie, które oderwało się od Jarosława Gowina. Zatem on zrobił to pierwsze salto, on został, no, powiedzmy sobie wprost, no, politycznie podkupiony przez Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy faktycznie liczyły się wszystkie szable. I teraz tak jakby został w tym Prawie i Sprawiedliwości trochę przez zasiedzenie, no ale teraz Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi i Prawo i Sprawiedliwości nie jest potrzebna, nie jest potrzebny każdy głos na wagę złota, więc ja bym na miejscu tej partii Łukasza Mejzę pozbyła się, jak to powiedział Michał, z wozu już dużo wcześniej.
1: Żeby było lżej. Pytanie, czy teraz będzie lżej, kiedy Łukasza Mejzę i Janusza Kowalskiego nie ma?
3: Bez Łukasza Mejzy na pewno, z Januszem Kowalskim pojawiają się w Sejmie tak naprawdę dwie informacje na temat odejścia Janusza Kowalskiego. Pierwsza to taka, że Janusz Kowalski miał związek z aferą Zonda Krypto. Ja tego nie potwierdziłam. Wiadomo, że Janusz Kowalski był w jakiś sposób zafascynowany rynkiem kryptowalut, natomiast nie miał on na pewno aż tak mocnych związków z Zonda Krypto, z panem prezesem Kralem, jak na przykład Przemysław Wipler, który nie dość, że dostał na swoją fundację pieniądze od Zonda Krypto, to jeszcze wcześniej świadczył usługi PR-owskie dla tej firmy. Na pewno Janusz Kowalski nie dostał też pieniędzy, tak jak jego były szef Zbigniew Ziobro na swoją fundację. Drugi scenariusz, który pojawia się w kuluarach sejmowych, to taki, że tam tak naprawdę poszło o miejsce na listach, co poniekąd potwierdzał sam Janusz Kowalski, pisząc o tym, że bodajże w Biłgoraju, skarżąc się właśnie na to, co dzieje się w Biłgoraju, w tych strukturach lokalnych Prawa i Sprawiedliwości, według tych nieoficjalnych informacji, które właśnie gdzieś tam na korytarzach sejmowych można usłyszeć, Janusz Kowalski pewnie pojawi się za jakiś czas w Konfederacji. No ale czy to okaże się prawdą? Musimy się uzbroić w cierpliwość, ale nie tak mocno, bo to już przecież niedługo.
1: To prawda. Jeszcze jedna kwestia, która się pojawiła w relacji Michała Fabisiaka i wybrzmiała, mam takie wrażenie, to znaczy ocena tego, że Prawo i Sprawiedliwość robi porządki w partii, w klubie przed wyborami. Rzeczywiście?
3: Chyba nie. Chyba nie. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje dojechać w całości do tych wyborów. I faktycznie, jeśli Łukasz Mejza był faktycznie dużym obciążeniem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości, już tych walk w klatkach ten wizerunek mógłby po prostu nie udźwignąć. To wydaje mi się, że jednak Janusz Kowalski jest tutaj trochę kwestią bardziej własnych politycznych kalkulacji. Prawo i Sprawiedliwość próbuje iść tą partią szerokiego namiotu, w którym jest 1000 kwitnących kwiatów, i dojechać jako całość, bo Jarosław Kaczyński tego, czego się najbardziej obawia, to rozdrobnienia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To już przecież było i wówczas Prawo i Sprawiedliwość było w bardzo głębokiej opozycji. Dopiero kiedy nastąpiło zjednoczenie, Prawo i Sprawiedliwość wróciło do rządów i myślę, że Jarosław Kaczyński wyciągnął z tego lekcję.
1: To kolejna kwestia polityczna, przed nami kolejny temat, ale dotyczący tym razem obecnie rządzącej koalicji i przede wszystkim Polski 2050, która rozdzieliła się na dwa polityczne byty. Z jednej strony została Polska 2050 pod przewodnictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, z drugiej strony mamy Centrum pod przewodnictwem Pauliny Henning-Kloski. I tutaj pojawia się dość ciekawa informacja, przekazał ją premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy, czy klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, odparł, że jest to niewykluczone, bo zmieniła się sytuacja. Tutaj cytat. Mamy dwa kluby, chyba dokładnie tej samej wielkości po podziale Polski 2050 Szymona Hołowni. Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji, powiedział premier. Ja będę otwarty, będziemy rozmawiali, ale jeszcze nad tym się nie pochyliłem, dodał. No więc te zmiany nie są wykluczone, że prawdopodobnie tych wicepremierów klub Centrum będzie miał, ugrupowanie Centrum będzie miało, a to będzie też miało znaczenie dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i jej Polski 2050?
3: Na pewno tak, ale to też mnie nie dziwi, bo też takie zapowiedzi ze strony polityków ugrupowania Centrum Koła Klubu Parlamentarnego.
1: W zasadzie stowarzyszenia Centrum. Możemy tak, tak.
3: No właśnie, stowarzyszenia słyszałam, że tak, że kiedy ta sprawa troszeczkę ucichnie, kiedy ten rozwód zostanie już zatwierdzony i uznany przez wszystkie strony koalicyjne, to że wówczas upomną się o stanowiska, bo po tym podziale, proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę po stronie Centrum zostało tylko stanowisko Pauliny Henning-Kloski. Bo ministrą funduszu i polityki regionalnej jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do Polski 2050 należy stanowisko ministra kultury. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, wiceminister finansów. To wszystko są stanowiska dla Polski 2050. A zatem ten rozwód, jeśli chodzi o stan posiadania w koalicji, nie przebiegł równo i tak wynikało z zapowiedzi polityków Centrum, że tak, że oni będą się domagać wyrównania jeszcze raz tego podziału majątku, ale że właśnie zrobią to w momencie, kiedy już te emocje trochę opadną i kiedy też koalicjanci, współkoalicjanci przekonają się, że co do Centrum można mieć zaufanie, a przypomnijmy, że jednak notowania Centrum wzrosły chociażby po tym, co ostatnio działo się w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski i tych zapowiedzi, które słyszeliśmy z drugiej strony, ze strony Polski 2050, że może nie do końca poprzemy panią ministra, że tutaj są zastrzeżenia. To nie spodobało się innym współkoalicjantom.
1: No ostatecznie okazało się, że Polska 2050 z jednym wyjątkiem głosowała tak jak reszta współkoalicjantów, natomiast ja się zastanawiam,
3: ale Kupina psuła.
1: No, to było spore zamieszanie, sporo też było do komentowania, ale to na tej podstawie ja zastanawiam się trochę, czy to będzie rzeczywiście ta zapowiedź premiera, to jest kierunek taki zmierzający do wyrównania tego stanu posiadania, o którym też pani redaktor tutaj wspominała. Czy może to będzie chęć z czasem, ja nie mówię, że teraz, ale jednak marginalizacji Polski 2050 wewnątrz obecnie rządzącej koalicji?
3: Z czasem pewnie tak, bo to nie jest tajemnicą, że premierowi nie po drodze z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i chyba już nikt nie myśli, że stanowisko wicepremierki dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest jeszcze jako tako realne. Polska 2050 gra na siebie i Polska 2050, to cytuję ich działaczy, próbuje się odróżnić od reszty koalicjantów, ale odróżniając się od reszty koalicjantów, no, traci wiarygodność, tak, bo chociażby wspomniane wotum zaufania dla Pauliny Henning-Kloski, czy na przykład ustawy, które podobają się prezydentowi, które zamierza tutaj Polska 2050 zgłaszać. To wszystko jest odróżnianie się kosztem koalicji, czyli też poniekąd można by pójść dalej, rozbijanie tej jedności koalicji. To nie podoba się innym i dlatego według mnie Polska 2050 jednak będzie przepychana bardziej lub mniej oficjalnie troszeczkę dalej. A ten stan posiadania jest dobrym pretekstem do tego, żeby właśnie dokonać takiej mini rekonstrukcji w ramach rządu.
1: No to wątek konstytucyjny jeszcze. Dorzućmy na koniec naszego spotkania, czyli pomysł prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast przed powrotem do Warszawy ze szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami był pytany o powołaną w tę niedzielę przez Karola Nawrockiego Radę Nowej Konstytucji, która według prezydenta ma wypracować projekt nowej konstytucji, i szef rządu stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki nie wydaje mu się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju, tak aby to on miał więcej do powiedzenia. Tutaj cytat: wydaje mi się, że mniej więcej system, jaki mamy w tej chwili, dobrze służy polskim sprawom, także ja nie wybieram się do pracy nad nową konstytucją z prezydentem Nawrockim. Premier dodał również, że nie będzie udawał, że jest to poważna inicjatywa. Zaznaczył jednocześnie, że w poważnej rozmowie o konstytucji gotów jest uczestniczyć nawet osobiście. Jak pani interpretuje te słowa?
3: Ja myślę, że premier, podobnie jak reszta rządzących, uważa to za zasłonę dymną, żeby troszeczkę odwrócić uwagę od chociażby kwestii zonda krypto, od kwestii wetum pod kryptowalutami, od chociażby wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech, bo te notowania ostatnio prezydentowi trochę spadają. Natomiast no, zwróćmy uwagę, kto ma się zajmować tą nową konstytucją. Tam jest profesor Julia Przyłębska, tam jest profesor Legutko i profesor Krasnodębski, Marek Jurek, znani ze swoich antyunijnych przekonań, więc nie wydaje mi się, aby była to rozmowa na serio. Faktycznie prezydentowi jest za ciasno w ramach konstytucyjnych i myślę, że każdy to widzi, kto obserwuje scenę polityczną, ale też prezydent nie ma takiej siły, Prawo i Sprawiedliwość, prawica nie ma tylu szabel, żeby konstytucję zmienić, więc na razie to jest czysta polityka.
1: To może stąd ta data 2030, no bo tutaj być może jest ze strony Pałacu Prezydenckiego jakaś nadzieja na zmiany w 2027 roku.
3: I myślę, że jest to też taki temat, który jest wypuszczony, który mógłby trochę pociągnąć kampanię wyborczą w przyszłym roku, no ale to przekonamy się.
1: Ale myśli pani, że wyborcy będą zainteresowani tematem dotyczącym zmiany konstytucji? Czy to jest temat dla Polaków najważniejszy?
3: Nie, ale myślę, że mogą oczekiwać silnych rządów. Myślę, że może do nich dotrzeć, mogą do nich dotrzeć takie hasła: musimy działać sprawnie, nie ma czasu na podziały, więc myślę, że tymi hasłami prawica może grać.
1: Jeżeli takie hasła by się pojawią, że nie ma czasu na podziały, to moglibyśmy do polityków zaapelować już tu i teraz, to przestańcie się dzielić. Pani redaktor, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. To prawda. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Anna Ubiany-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej, 19.30 była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Procedura się rozpoczęła. Komisja Europejska jest na etapie zatwierdzania umowy pożyczkowej z Polską z funduszu SAFE. Potwierdził to rzecznik komisji Thomas Renier. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie, więc komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie jest to możliwe. Już zostały uruchomione wewnętrzne procedury, które muszą być przeprowadzone, by możliwe było podpisanie porozumienia. A podpisanie umowy odbędzie się w piątek w Warszawie. I jeszcze w tym miesiącu pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki.
1: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PID Radwar.
0: Łącznie z SAFE Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. Na spłatę nasz kraj będzie miał 45 lat. Komisje szacujące szkody po przymrozkach ruszają w teren. Straty w gospodarstwach i sadach są ogromne, w niektórych mogą sięgać nawet 100%.
2: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
3: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
2: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
4: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
2: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci nastolatka w warszawskim Ursusie. W niedzielę wieczorem ciało chłopaka zostało odnalezione między torami kolejowymi. O wstępnych ustaleniach poinformowała Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3.
5: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obrażenia. Na ten moment stwierdzone jest po prostu nagłe zatrzymanie krążenia w związku z powyższym. No tutaj będą konieczne te ustalenia, które będą prowadzić policjanci pod nadzorem prokuratury.
0: Służby o ciele na torach zawiadomił przechodzień.
6: To są aktualności jedynki.
0: Strzelanina w pobliżu Białego Domu z udziałem agentów Secret Service. Zauważyli osobę, która ich zdaniem mogła mieć przy sobie broń. Podczas konfrontacji z agentami napastnik oddał strzały w ich kierunku, a następnie rzucił się do ucieczki. Agenci ranili go i zatrzymali. Napastnik trafił do szpitala. Nie wiadomo, kim jest ani jakie były jego motywy. W czasie zdarzenia prezydent Donald Trump wygłaszał przemówienie w Białym Domu. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria opanowany. Z żywiołem od soboty walczyło ponad 500 strażaków.
7: Mamy obecnie pewność, że pożar się nie rozprzestrzenia i nie będzie się rozprzestrzeniał. Nawet przy zmianie warunków wiatrowych będziemy w stanie utrzymać go w obecnych granicach, powiedział w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. W ciągu ponad dwóch dni działań strażakom udało się ograniczyć obszar objęty ogniem z ponad 100 do około 20 hektarów. Dziś w trudnym, niedostępnym terenie pracowało ponad 500 strażaków. Wspierało ich z powietrza 8 śmigłowców, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według administracji parku najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia. Żywioł zniszczył m.in. nowe nasadzenia, ich ogrodzenie oraz część infrastruktury turystycznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Na koniec wracamy do kraju. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kórnickiej, wyjęte ze skarbca. To z okazji 200-lecia tej instytucji. W salach Zamku Kórnickiego pokazywane są prawdziwe skarby, mówi dyrektor biblioteki, profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
8: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament, pokazujemy naprawdę rzadko. Oprócz tego dzieła słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina. Ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana.
0: Wystawa będzie czynna tylko do piątku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy możliwy słaby przelotny deszcz w północnej i zachodniej Polsce. Temperatura od 6 do 12 stopni. Na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie przymrozki do minus 2. W dzień najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: Jakub Kukla, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
6: Komentarz.
9: Jest z nami Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. Dzień dobry, panie ambasadorze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: A może będzie tak, że kongres, który czasem trochę trzeźwiej niż prezydent Stanów Zjednoczonych ocenia sytuację, na przykład w Europie, te decyzje zablokuje, czy tej decyzji nie zaakceptuje, a gdyby jesienią wybory wygrali demokraci, to taki krok całkowicie zablokują?
10: Wyobrazić sobie można różne scenariusze jako tak następstwo ewentualnych, nieznanych dzisiaj naturalnie, wyników wyborów połówkowych do władz ustawodawczych Stanów Zjednoczonych. Więc stanowiska wyraźnie Partii Demokratycznej są takie, aby obecność amerykańska w Europie pozostała jako czynnik odstraszania przede wszystkim agresywnych zamiarów realizowanych na Ukrainie póki co przez Rosję, ale awizowanych przez polityków rosyjskich również ewentualnie w innych kierunkach. Także musimy poczekać po prostu do tego, do wyników wyborczych jesienią tego roku. Natomiast w międzyczasie oczywiście trwają debaty, bo w samym kongresie i reprezentantów i senacie i widać tutaj również wątpliwości wyrażane w sprawie decyzji, o którą zawizował prezydent Trump, również o te wątpliwości wyrażane przez grona republikanów. Przynajmniej tych spośród nich, którzy się zajmują trwale polityką bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
9: Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius stwierdził, że wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, czy właściwie zapowiedź tego wycofania, była do przewidzenia i przy okazji wezwał też Europejczyków do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Czy to aby nie jest tak, panie ambasadorze, że my tego rodzaju zapowiedzi słyszymy już od co najmniej 4 lat, od momentu, kiedy Rosjanie otwarcie zaatakowali Ukrainę?
10: No tak, rola prezydenta Trumpa, niezależnie od sposobu, w jaki on komunikuje światu swoje decyzje i podłożu psychologicznym tych decyzji, wypowiedzi jednak prezydenta Trumpa obudziły troszeczkę Europę, co do tego nie ma w ogóle najmniejszych wątpliwości. Przypomnijmy, że premier hiszpański Sanchez, który dopiero w tej chwili potwierdził, że Hiszpania osiągnie te 2% wydatków na cele militarne w swoim produkcie brutto, czyli potwierdził króciutko i to, że przez całe lata po rozpadzie Związku Radzieckiego Hiszpania korzystała z renty pokojowej i w rezultacie nie spełniała warunków, które wcześniej, wstępując do NATO, sama dobrowolnie zaakceptowała. No więc zachowania Trumpa, niezależnie od tego, jak będziemy zarówno od strony forum, jak i treści interpretować, uświadomiły Europejczykom, że powinni jednak stanąć na wysokości zadań, do których sami się zobowiązali, a ponadto również poważnie zacząć myśleć o tym, jak odeprzeć przecież trwającą fizyczną agresję Rosji na Ukrainę, ale odeprzeć ją w przypadku, gdyby Rosjanie chcieli pójść dalej i jednocześnie, gdyby Rosjanie, kontynuując tą brutalną wojnę na terytorium Ukrainy, zaczęły jeszcze bardziej niż do tej pory zagrażać państwom europejskim, nie tylko z Unii, ale również i tym, które są poza nią. Tak chociażby na przykład jak Norwegii, która przecież ma punkt graniczny tam niewielki, bo niewielki, ale biorąc pod uwagę na północ, ale mając ten punkt i jednocześnie ogromną linię brzegową z oceanami przykrywającymi północne krańce całego świata, globusu, jest wystawiona na ekspansję również militarną Federacji Rosyjskiej na terytorium Arktyki.
9: Swoją drogą o Hiszpanii i o Włoszech prezydent amerykański też mówił, ale jego zapowiedź, co ciekawe, czyli to wycofanie części amerykańskich wojsk z Niemiec, zbiega się z momentem, kiedy Trump czy administracja amerykańska została skrytykowana przez Friedricha Merca. Ten zauważył, że Waszyngton nie ma strategii prowadzenia wojny z Iranem. Myśli pan, że to mogło jakoś amerykańskiego prezydenta utwierdzić w jego przekonaniu, żeby żołnierzy amerykańskich z Niemiec wycofać?
10: Prezydent amerykański reaguje emocjonalnie na rozmaite przejawy krytyki pod jego adresem, formułowane nie tylko przez obcokrajowców, ale również przez swoich własnych polityków i zresztą częściowo również przez jego własnych sojuszników. No więc przypuszczalnie wypowiedź kanclerza Merca poirytowała go i dał temu wyraz między innymi w tej swojej ostatniej wypowiedzi. Ale jednak musimy pamiętać, że niezależnie od tego, jak on emocjonalnie reaguje, polityka Stanów Zjednoczonych i ich obecności w kluczowych punktach na ziemi, które zdaniem zarówno polityków cywilnych Stanów Zjednoczonych, ale i też specjalistów wojskowych są monitorowane regularnie i na tej podstawie są określane kierunki obecności amerykańskiej na całym świecie, że ta sprawa nie podlega takim bezpośrednim fanaberiom. One się oczywiście mogą pojawić i jesteśmy świadkami wyraźnego w ostatnim okresie przynajmniej skojarzenia reakcji czy rodzaju wypowiedzi prezydenta Trumpa pod adresem przywódców państw, którzy wyrazili jakieś zdanie krytyczne albo na przykład jak w przypadku Włoch czy Hiszpanii uniemożliwili wykorzystanie baz amerykańskich znajdujących się na ich terytoriach do przerzutu ewentualnych sił czy działań w kierunku Iranu. No więc niezwłocznie na to była reakcja Trumpa, że zaczął grozić zarówno palcem swojej wyraźnej wcześniej przez niego lubianej sojuszniczce, czyli pani premier Meloni, jak i też nielubianemu przez siebie premierowi Hiszpanii.
9: Wspomniany już dziś Boris Pistorius stwierdził, że Europejczycy powinni wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. To wydaje się dość oczywiste. Przy okazji stwierdził też, że w jego odczuciu Niemcy są w tej kwestii na dobrej drodze, bo Bundeswehr się powiększa, bo Niemcy szybciej kupują sprzęt i tworzą nową infrastrukturę. Czy równocześnie powinni i Niemcy, i w ogóle Europejczycy zabiegać o to, żeby ten proces ewentualnego wycofywania żołnierzy amerykańskich z krajów Europy przebiegał jak najwolniej?
10: No tak, i to wszyscy na swój sposób robią, utrzymując kontakty, czy to bezpośrednio z prezydentem, czy też z jego politykami, którzy w tej materii mają coś do powiedzenia, Hexetem, czy też ministrem spraw zagranicznych, czyli sekretarzem stanu Rubio. Ponadto oczywiście są utrzymywane kontakty na szczeblach wojskowych z oficerami, generalicją Pentagonu. Nie tylko tą, która rezyduje w Waszyngtonie, ale i tą, której kluczowi dowódcy stacjonują w Europie. No więc czyni to również i Polska. To jest sposób prowadzenia dialogu, żeby uzmysłowić Stanom jednak Zjednoczonym, że ich również i w przeszłości możliwość czasami znacznie bardziej większego zaangażowania w innych częściach świata była możliwa między innymi również i przez to, że w Europie mieli jednak swoje siły i one sprawiały, że przynajmniej wówczas Związek Radziecki, który był głównym oponentem Stanów Zjednoczonych, nie posuwał się do prowokacji na terytorium właśnie Europy.
9: Jak wspomnieliśmy, to wycofywanie czy początek tego procesu ma przebiegać od kilku do kilkunastu miesięcy, od 6 do 12 miesięcy. Przy okazji jeszcze musi wypowiedzieć się w tej kwestii Kongres. Jesienią w Stanach odbywają się wybory połówkowe. Niejedno może się wydarzyć, więc właściwie jesteśmy zdani na gdybanie, ale to też może być interesujące. I chciałbym zacząć od następującego scenariusza. Załóżmy, że istotnie Amerykanie wycofują swoich żołnierzy z Niemiec. Równocześnie Bundeswehr się powiększa, Niemcy kupują coraz więcej sprzętu, a wiemy przecież, że kanclerz Merz, jak każdy demokratyczny polityk, nie będzie rządził wiecznie. Czy aby taki wariant nie powinien nas trochę niepokoić?
10: trzeba go wziąć jako realistyczny pod uwagę i do niego się przygotować. W wypowiedzi kanclerza Merca, który zmienił swoje stanowisko w materii zwiększenia składu Bundeswehry i jej modernizacji, jest szczęśliwe z punktu widzenia wzrostu i ewentualnej siły obronnej całej Europy, Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo trzeba wziąć pod uwagę również państwa spoza Unii, takie jak Wielka Brytania, na terenie której w sumie jest trzecia co do wielkości liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Europie, czy też, jak wspomniałem już przeze mnie, Norwegia, chroniąca północną flankę, gdzie w sumie są dwa kroki tylko, pamiętajmy, do głównej bazy jądrowej na statkach podwodnych w Murmańsku, prawda? Więc rosyjskiej. Więc dlatego też, biorąc pod uwagę to, co może nas czekać, a więc jakieś dalsze wzmożenie wojny hybrydowej przez Rosjan prowadzonej w kierunku państw bałtyckich, czy też z czasem również i wzmożenie tego, co już Rosjanie prowadzą pod naszym polskim adresem, musimy kontynuować nasze konsultacje i współpracę z wszystkimi państwami europejskimi, które zadeklarowały wyraźnie, że będą zwiększały odsetek swoich wydatków z budżetach państw, swoich państw na rzecz obrony europejskiej. Takie są realia i ich to już nie jest scenariusz hipotetyczny, to jest scenariusz w sumie realny, że gdyby się Rosjanom z jakichś powodów, póki co jeszcze nieznanych, udało przesunąć linię frontów jeszcze bardziej na zachód, że musi w pewnym momencie Europa również powiedzieć, że będzie na to reagowała, mimo że Ukraina nie jest związana żadnym sojuszem wojskowym z państwami natowskimi zlokalizowanymi w Europie.
9: Ale ja też pytam o ewentualny niepokój w kontekście sytuacji wewnętrznej w Niemczech, bo cały czas bardzo dobrze w notowaniach wypada alternatywa dla Niemiec. Partia, mówiąc najkrócej, dość specyficzna. Nie jest wykluczone, że prędzej czy później będzie jedną z tych formacji, które stworzą koalicję rządzącą w Niemczech. Czy przy silnej Bundeswehrze nie byłoby to niepokojące?
10: Na razie nie. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor mówił, że gdyby wybory w Niemczech były dzisiaj, to niewykluczone, że alternatywa dla Niemiec byłaby na pierwszej pozycji. Pytanie tylko, czy byłaby zdolna sformułować rząd, a więc uzyskać aprobatę w Bundestagu. Ten scenariusz wszakże, czy ten kierunek, to zagrożenie, o którym pan wspomniał, trzeba je mieć, istnieje. I trzeba je oczywiście wziąć pod uwagę. Ja wszakże nie sądzę, żeby fakt, że Niemcy posiadałyby silniejszą armię niż mają dzisiaj, a rządzić mogłaby potencjalnie dominująca partia Alternatywa dla Niemiec, żeby to było bezpośrednie niebezpieczeństwo dla Europy. Zobacz, najprawdopodobniej rzeczywiście jednak wtedy by się polityka Republiki Federalnej Niemiec mogła zmienić, w szczególności wobec Rosji. I kto wie, czy nie zaakceptować pewne tendencje, których byliśmy świadkami w odległej przeszłości i które nam się wspólnie wszystkim wydawały, odeszły już definitywnie do archiwów, a tymczasem okazuje się, że nie. No, żyjemy w czasie, gdzie w wyniku serii kryzysów, dwa wymienię, ten największy w historii świata kryzys gospodarczy 2008-12, zażegnany ze względu na ilość pieniędzy wpompowaną w gospodarkę światową, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, i chwileczkę po tym pandemia sprawiły, że opinia publiczna, a więc wyborcy w wielu państwach demokratycznych i Europy, i świata, zaczęła po cichu, pro domo suo, ale jednak kwestionować na swój sposób system, funkcjonowanie czy skuteczność funkcjonowania systemów demokratycznych i zacząć przydawać większe znaczenie układom autorytarnym i wybierać polityków o takim nastawieniu u siebie w państwach. To jest fala powszechna i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. I w innych zresztą, na innych zresztą kontynentach troszkę podobnie. Zdarzają się od tego wyłomy, kazus na przykład Węgier, no ale daleko jeszcze jesteśmy od tego, żeby stwierdzić, że nastąpiła definitywna zmiana. Dzisiaj jesteśmy w fazie tego długiego historycznego rozwoju, gdzie nastawienia świata ulegają powolnym, ale jednak dość trwałym zmianom. Jesteśmy w fazie wzrostu znaczenia autorytaryzmu jako metody rządzenia światem, która zaczęła się podobać potencjalnym wyborcom w różnych jego zakątkach.
9: To prawda, zmienia się porządek świata. Co się z tego przepoczwarzania wykluje, jeszcze do końca nie wiemy, ale powinniśmy jednak znacznie bardziej niż do tej pory dbać o swoje bezpieczeństwo. Panie ambasadorze, dziękuję panu bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
10: Dziękuję, odwzajemnie.
6: Powtórka programu. Komentarz.
9: Jest z nami profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
9: Dyskusja na temat przyszłości konstytucji zdaje się nabierać tempa. W pana odczuciu potrzebujemy nowej konstytucji, potrzebujemy znowelizowanej konstytucji, czy może sytuacja aktualna jest wystarczająca?
11: Znaczy, na pewno nowa konstytucja musi mieć swój czas. Tego czasu nie ma. Co więcej, nawet nie mamy procedury uchwalenia nowej konstytucji, bo obecna konstytucja w artykule 235 przewiduje jedynie zmianę obowiązującej konstytucji, więc musielibyśmy tutaj dokonać nowelizacji konstytucji i ustalić tryb uchwalania nowej konstytucji. Natomiast ta konstytucja potrzebuje pewnie doprecyzowania stosunków między legislatywą i egzekutywą oraz egzekutywą wewnątrz siebie, czyli pomiędzy prezydentem a rządem, bo niestety tutaj twórcy konstytucji byli trochę niekonsekwentni i wzmocnili Radę Ministrów, ale chyba niepotrzebnie wzmocniono też prezydenta, chociażby poprzez powszechne wybory.
9: W ostatnich dniach bardzo często pojawia się określenie momentum i pytanie, czy takie momentum aktualnie zaistniało, czy to jest ta chwila, ten moment, ten czas, kiedy ewentualne zmiany byłyby możliwe. Zakładam, że pan takiej możliwości raczej w tej chwili nie widzi.
11: Nie, bo moment konstytucyjny wymaga szerokiego porozumienia politycznego dotyczącego potrzeby nowelizacji ustroju. No dzisiaj tej sytuacji nie mamy. Mamy konflikt polityczny, mamy zresztą także problemy natury prawnej związane z niefunkcjonowaniem niektórych organów, w szczególności władzy sądowniczej, więc póki my nie rozwiążemy tego typu problemów, no to trudno mówić o zaistnieniu momentu konstytucyjnego, bo próba uzdrawiania porządku prawnego poprzez przyjęcie nowej konstytucji, która będzie budzić bardzo daleko idące wątpliwości, no i tutaj nie będzie realizować tej najważniejszej funkcji, funkcji integracyjnej, czyli funkcji, która wiąże się z powszechną akceptacją społeczną dla tego nowego systemu ustrojowego.
9: A jakie okoliczności musiałyby nastąpić, żebyśmy mogli mówić o momencie konstytucyjnym? Co jest do tego potrzebne?
11: No przede wszystkim szerokie porozumienie polityczne i przekonanie społeczeństwa o potrzebie przyjęcia nowej konstytucji. No i na jedno się nie zanosi, co do drugiego chyba też nie, bo społeczeństwo w Polsce też jest podzielone w swoich poglądach, no co się przekłada na wyniki wyborów poszczególnych.
9: W tej chwili panuje zgoda co do jednego punktu. Otóż obie strony politycznego sporu twierdzą, że ciąg dalszy w takim napięciu jest mało sensowny i właściwie sprawia, że system polityczny staje się niewydolny. Czy to jest za mało, żeby mówić o momencie?
11: Tak, bo to jest raczej przesłanka negatywna, która pokazuje na sytuację, którą mamy w Polsce w kontekście poziomu przestrzegania porządku ustrojowego, przestrzegania konstytucji. Natomiast trudno mówić, że to jest ten czynnik, który powoduje, że musimy przyjąć nową konstytucję. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że ta konstytucja obecna z braku porozumienia politycznego była zmieniana bardzo rzadko, bo tylko dwukrotnie i nawet nie udało się przyjąć moim zdaniem bardzo ważnego rozdziału sytuującego Polskę w Unii Europejskiej. Więc nawet skoro tak istotna kwestia nie dała możliwości osiągnięcia porozumienia politycznego, to trudno sobie wyobrazić wypracowanie takiego systemu ustrojowego, który byłby akceptowalny przez szerszą grupę ugrupowań politycznych, no i przez społeczeństwo.
9: Jeśli dobrze rozumiem, to w tej chwili w Polsce mamy do czynienia z pewnym sporem politycznym, z którym poszczególne strony tego sporu albo nie chcą, albo nie potrafią sobie poradzić. W związku z tym jako temat zastępczy niejako podsuwa się dyskusję na temat ewentualnej nowej konstytucji czy zmian tej obowiązującej?
11: Znaczy ja mam wrażenie, że to jest taka trochę ucieczka do przodu. No, trochę tutaj działam poza konstytucją, no to spróbujemy może tę konstytucję zmienić, żeby moje uprawnienia były odpowiednie. No ja tak to odbieram i to jest duży problem, dlatego że no nawet już patrząc na ten wstępny skład owej Rady do spraw nowej konstytucji, no to też trudno powiedzieć, że zasiadają tam osoby, które są w pełni niezależne.
9: No tak, akty powołania do wspomnianej rady odebrali Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko, profesor Anna Łabno, profesor Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych. I to w takim gronie miałaby się toczyć dyskusja na temat nowej konstytucji?
11: No też jest tu problem, na pewno ja nie będę oceniał jakości tych osób, które tam zostały powołane, ale większość z tych osób jest jednak bardzo silnie umocowana politycznie. I no, jeśli ma być wypracowany jakiś projekt ekspercki, to chyba to grono powinno być jednak trochę mniej upolitycznione.
9: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że nawet niedoskonała konstytucja przy odpowiednio dużej, dobrej woli może funkcjonować bardzo dobrze, ale nawet najdoskonalsza konstytucja przy złej woli i tak się nie sprawdzi. Czy ma rację?
11: No i tutaj trudno się nie zgodzić z panem prezydentem, bo ewidentnie wola polityczna jest tu istotna. Jeśli nawet będzie najlepsza konstytucja, a nie będzie chęci jej przestrzegania, no to ta konstytucja przestanie być konstytucją normatywną, która ma realne znaczenie w państwie. No mamy przykłady liczne konstytucji bardzo dobrych, które no, doprowadziły do powstania systemów autorytarnych czy totalitarnych. No najlepszy przykład Konstytucja Republiki Weimarskiej w Niemczech, która była bardzo demokratyczna, a dzięki temu utorowała drogę do władzy Hitlera, więc no, nie jesteśmy w stanie za pomocą prawa zabezpieczyć się w sposób należyty przed ewentualnymi łamaczami tego prawa, używając kolokwializmu.
9: Czyli konstytucja to jest pewien zbiór zapisów prawnych, natomiast to, jak one są wcielane w życie i to, czy są przestrzegane, to już jest kwestia jakości i klasy polityków?
11: I tak, i jeszcze druga rzecz, poziomu niezależności sądów, bo jeśli mamy niezależne sądy, na które politycy nie mają wpływu, no to one są w stanie obronić konstytucję. Jeśli takiej wentyla w postaci niezależnych sądów nie ma, no to wtedy jesteśmy skazani na to, co politycy nam z tą konstytucją robią.
9: Kto dziś broni w Polsce konstytucji?
11: No to jest pytanie bardzo trudne, bo często bronią konstytucji ludzie, zwykli ludzie nie angażujący się bezpośrednio w spory polityczne, co było widać chociażby przy konfliktach dotyczących władzy sądowniczej. Natomiast no niestety politycy konstytucją grają i to jest przykre.
9: Myślałem, że pan powie, panie profesorze, Trybunał Konstytucyjny jako to gremium, jako ten skład, który powinien kontrolować, sprawdzać, czy stanowione prawo jest zgodne z zapisami konstytucyjnymi.
11: No powinien, ale no, może na tym poprzestanę, bo no, trudno przyznać tutaj jakiekolwiek realne, przyznaję, że Trybunał podejmuje jakiekolwiek realne działania, które zmierzają do ochrony konstytucji. No wręcz można powiedzieć, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego obecnie są przewidywalne, bo środowisko konstytucjonalistów nigdy nie ma wątpliwości, jaki wyrok w danej sprawie zapadnie. I to nie dlatego, że pojawiają się wątpliwości co do konstytucyjności czegoś, tylko ten Trybunał, no, trudno mu in gremio przypisać cechę tej niezależności od władzy politycznej.
9: A czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś możliwość, żeby ten impas przełamać?
11: No i to jest bardzo trudne pytanie, bo wymagałoby to porozumienia politycznego, no, a na to się niestety nie zanosi. No, może zmiana pokoleniowa w polityce przyniesie też zmiany w zakresie funkcjonowania systemu politycznego i będzie chęć odbudowania tego Trybunału i innych instytucji demokratycznych, ale ja jestem raczej sceptyczny i wydaje mi się, że ten klincz polityczny to jest coś, co służy wynikom wyborczym poszczególnych ugrupowań, więc konstytucja będzie jednak takim aktem trochę rozgrywanym, a nie aktem, który wyznacza reguły gry.
9: I wiele wskazuje na to, że pański sceptycyzm nie jest bezpodstawny. A wracając do obowiązującej konstytucji, tej z roku 1997, czy prawie 3 dekady jej funkcjonowania wskazały, że ona jest dokumentem dobrym, spójnym, sprzyjającym działaniom politycznym, czy jednak rzeczywiście wymagałaby pewnego doprecyzowania, pewnych korekt?
11: Znaczy, konstytucja polska jest aktem dobrym, nowoczesnym, jeszcze cały czas nowoczesnym, mimo tego czasu, który upłynął. Natomiast praktyka pokazała pewne niedoskonałości. No, jedne już mówiliśmy, czyli o tych relacjach pomiędzy prezydentem a rządem, bo tutaj no, trochę nie zdecydowano się na pójście w wyraźnym, określonym kierunku. No, dominują te elementy, które przejęliśmy z systemu kanclerskiego, ale oczywiście trochę przejęliśmy je a la Polaka, czyli tak, że dodaliśmy pewne rozwiązania albo nie przeprowadziliśmy pewnych rozwiązań, które ten system mogłyby poprawić. Natomiast to są różne detale. Można by tych detali wskazywać więcej. Chociażby można wskazać na to, jak jest traktowane referendum w Polsce, ale to są drobne rzeczy, które przy dobrej woli politycznej mogłyby funkcjonować w taki sposób, w jaki zostały uregulowane. Doprecyzowanie wszystkiego w konstytucji nie ma sensu, bo też konstytucja nie może być aktem nadmiernie obszernym. Ona powinna być zrozumiała dla każdego obywatela, który przeczyta konstytucję, powinien wiedzieć, co z niej wynika. No i ona moim zdaniem taka jest. Natomiast zdarzają się oczywiście dość karkołomne interpretacje konstytucji i no, to się dzieje zawsze. Tylko pytanie jest takie, czy takie specyficzne interpretowanie konstytucji no, powinno mieć jakiś pozytywny oddźwięk po stronie. Jakieś pozytywny oddźwięk po stronie politycznej, no ale to już jest zupełnie.

0: No tylko to jest regulacja niekonstytucyjna, bo konstytucja wyraźnie wskazuje, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm i na tym poprzestaje. Sposób objęcia przez nich urzędu jest już regulowany na poziomie ustawowym. I wydaje mi się, że to jest rozwiązanie dobre, bo ja jeszcze raz podkreślę, uważam, że konstytucja nie powinna być aktem przegadanym. Nasza konstytucja i tak jest stosunkowo długa, patrząc na rozwiązania innych państw Unii Europejskiej. W zasadzie tylko portugalska konstytucja z konstytucji unijnych jest dłuższa. Więc no, konstytucja musi być z natury rzeczy syntetyczna. I pytanie, czy nasza konstytucja nie jest zbyt rozwlekła, to jest większy problem niż to, czy powinniśmy kolejne rzeczy doregulowywać w konstytucji, bo nawet jeśli je doregulujemy, to i tak znajdą się politycy, którzy będą interpretować ją odmiennie niż wynika to bezpośrednio z przepisów tejże konstytucji.
1: Czy jest zatem tak, że twórcy obowiązującej w Polsce konstytucji w połowie lat 90. popełnili jeden podstawowy błąd, mianowicie nie wzięli pod uwagę ewentualnej złej woli swoich następców?
0: No prawdopodobnie tak, bo każdy zakładał, że będzie ta dobra wola przy interpretacji konstytucji. No i trzeba powiedzieć, że po wejściu w życie konstytucji przecież były spory polityczne i to czasami bardzo ostre, chociażby pomiędzy AWS a SLD, ale w zasadzie nie dochodziło tam do takiego jednoznacznego, cynicznego naruszenia przepisów konstytucyjnych.
1: Przecież
0: ten spór polityczny nie przekładał się na jakieś działania stricte kontra lega.
1: To jest ciekawa zmiana, bo przecież nie rozmawiamy o wydarzeniach sprzed 100 czy 200 lat, tylko o wydarzeniach sprzed 3 dekad mniej więcej. Wtedy też w polityce było sporo napięć, to był czas bardzo dynamiczny, dla wielu też bardzo trudny, a jednak udało się wspólnymi siłami wypracować ważny dokument. Co się zmieniło?
0: Ja mam wrażenie, że niestety zmieniło się to, że politycy, szczególnie największych partii, trochę zrozumieli logikę funkcjonowania systemu wyborczego. I dla obu głównych sił politycznych,
1: Halo, czy się słyszymy, panie profesorze?
0: Tak, słyszę. Coś przerwało. Dla obu głównych sił politycznych ten klincz jest korzystny, bo z perspektywy funkcjonowania systemu wyborczego to dwie największe partie na tej polaryzacji zyskują. Gdyby polaryzacja była mniejsza, prawdopodobnie system byłby polityczny bardziej rozbudowany z większą liczbą silnych ugrupowań politycznych, choć oczywiście słabszych niż te dwie największe, więc i jedna i druga strona na tym konflikcie zyskuje. Ona jest w stanie mobilizować elektorat, mobilizować swoich wyborców, no i wydaje mi się, że pod kątem realizacji strategii politycznej ta konstytucja jest pewnym elementem gry. I to jest przykre, ale niestety no, to nie tylko w Polsce się dzieje, bo to możemy zaobserwować także w innych państwach europejskich.
1: To jeszcze jednym zdaniem na koniec. Czy zatem powinniśmy się do tego stanu rzeczy przyzwyczaić? Powinniśmy przywyknąć? Czy może jednak możemy liczyć na to, że ktoś w najbliższej przyszłości Trybunał Konstytucyjny obywatelom przywróci?
0: No, miejmy nadzieję, że tak. I tutaj uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie, tylko pytanie, czy ta wola polityczna kiedyś się pojawi. Natomiast z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która zajmuje się prawem konstytucyjnym, no, takie niezależne organy sądowe i odcięcie sądownictwa od polityków jest moim zdaniem czymś, co może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu ustrojowego. Oczywiście ta kontrola władz politycznych, czyli legislatywy i egzekutywy, będzie większa, ale to tylko i wyłącznie w interesie obywateli.
1: Profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański. Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: I przyglądamy się sytuacji na świecie. Jest z nami dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu.
1: Trzymamy też kciuki za Europejczyków, żeby jakoś sobie ułożyli relacje z administracją amerykańską, bo ta cały czas stawia nas przed kolejnymi wyzwaniami. O relacjach transatlantyckich powiemy za chwilę, ale dzisiaj łączymy się z panem, żeby poprosić o pomoc, żeby nam pan wyjaśnił, co właściwie dzieje się w

0: Ameryce przed zbliżającymi się wyborami jesiennymi, bo tam Sąd Najwyższy ograniczył stosowanie ustawy wzmacniającej prawo wyborcze mniejszości. Pojawia się tu sekcja druga ustawy o prawach wyborczych. To jest wszystko dość skomplikowane. Czy mógłby nam pan tę kwestię wyjaśnić? Co się dzieje w Stanach?
1: Tak, to jest bardzo skomplikowane. Może króciutki kontekst. To się dzieje dlatego, że republikanie czują, że pali im się grunt pod nogami, bo o ile już od dłuższego czasu bardzo jasno wskazują statystyki, że przegrają w Izbie Reprezentantów, obecnie mają 98% szansy na przegraną, to Senat mieli utrzymać, bo tam 1/3 Senatu jest tylko wymieniana w tych wyborach i to były głównie republikańskie miejsca, natomiast już do końca nie są. I teraz jest grubsza 50-50, kto przejmie kontrolę w Senacie, to była duża porażka republikanów. No i dlatego starają się robić wszystko, żeby swoje szanse zwiększyć. To, o czym pan wspomniał, to jest kolejny wyrok Sądu Najwyższego, który mówi o takiej zasadzie, że jak się dokonuje redystrykcji, czyli przerysowania okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych, to trzeba wziąć pod uwagę także kwestie rasowe, żeby mniejszości rasowe nie były pomijane. Natomiast ten wyrok utwierdza jeszcze taką interpretację, że trudno jest tak naprawdę rozsądzić w obecnej sytuacji i poniekąd to jest prawda, czy dane linie podziału przebiegają wzdłuż podziałów rasowych czy politycznych, bo nastąpiła bardzo duża polaryzacja i fakt jest teraz taki, że mniejszości niebiałe w Stanach Zjednoczonych nie popierają republikanów, więc można argumentować, że to już nie chodzi o rasę, tylko o politykę. Natomiast to jest ze sobą oczywiście powiązane. I też jeszcze wyjaśnię, że powinniśmy pamiętać o tym, że to, jak wygląda okręg wyborczy w Stanach Zjednoczonych, jest niesamowicie istotne, bo to są jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli jest tylko jeden zwycięzca i w zależności od tego, jak rozrysujemy ten okręg, tak będą wyglądały wyniki wyborów. I dwie główne strategie są takie, że jeżeli mamy skupisko na przykład wrogich nam wyborców, tych, którzy głosują na drugą partię, to staramy się ich skupić w jednym okręgu, żeby zmarnowali swoje głosy, bo wygrywa ten, kto dostanie najwięcej głosów. Więc jeżeli dostanie 90% czy 30% i to będzie najwięcej, to i tak wygra.
0: Zwycięzca bierze wszystko.
1: Dokładnie. Zwycięzca bierze wszystko. Albo idziemy w drugą stronę. Jeżeli mamy skupisko wyborców, którzy głosują na inną partię, to ich rozczłonkowujemy i przypisujemy do dystryktów, do okręgów wyborczych, w których rozpuszczamy tych wyborców, żebyśmy my wygrali.
0: Ale to brzmi trochę tak, jakby te okręgi można było wytyczać w Stanach Zjednoczonych z dużą dozą dowolności. Istotnie to jest tak nieskomplikowane i tak proste?
1: To zależy już od stanów oczywiście, nie tylko od układanki bieżącej politycznej. To znaczy, co do zasady, te dystrykty powinny być rysowane na nowo po 10 latach, czyli po spisie wyborczym, po spisie obywateli, takim zalecanym co 10 lat przez ONZ i na podstawie tych świeżych danych powinno się to robić. Natomiast są stany, tam jest, zasada jest taka, że co najmniej musi minąć co najmniej 10 lat, ale to może trwać dłużej. Więc niektórzy się w tym wstrzymywali do tego roku wyborczego i też to jest decyzja stanowa, prawa stanowego i niektóre stany dopuszczają to przerysowywanie częściej, jeżeli parlamenty lokalne na to wyrażą zgodę. No i jak czy demokraci, czy republikanie dominują w danych stanach, to mogą takie decyzje podejmować.
0: Te regulacje, o których dziś mówimy, to jest prawo z połowy lat 60. Ono jest, czy było związane wtedy z ruchem na rzecz praw obywatelskich, miało chronić siłę głosu mniejszości rasowych. Czy zatem w Ameryce odwraca się regulacje, które działają od mniej więcej 6 dekad?
1: Tak, tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten ruch, który dokonuje Sąd Najwyższy, gdzie trzech sędziów wyznaczył Donald Trump i on naruszył bardzo mocno tą równowagę tak zwanych liberalnych versus konserwatywnych sędziów. Jest teraz 6-3, dlatego im się udaje to po prostu przeprowadzać, a Sąd Najwyższy ma najważniejszy głos i on decyduje ostatecznie. Tak samo było z prawem do aborcji dla kobiet, tak samo było z małżeństwami nieheteronormatywnymi. Cofnięto prawo, które funkcjonowało przez dekady.
0: Czy te nowe regulacje, ta próba wytyczenia nowych okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych w istocie może republikanom pomóc i może jakoś wpłynąć na wynik jesiennych wyborów?
1: Na pewno wpłynie. A czy pomoże to? Na razie wynik tych redystrykcji, jak wczoraj sprawdzałem, jest 13-10. To znaczy wskutek przerysowywania okręgów wyborczych Republikanie załatwili sobie praktycznie pewne zwycięstwo w 13 nowych okręgach, a demokraci w 10. Tylko że to jeszcze nie jest koniec. Do listopada jeszcze trochę czasu jest i różne stany podejmują tą grę. I zaczął Teksas na rzecz Republikanów, no i wtedy Kalifornia odpowiedziała na rzecz demokratów. Więc to jest taki wyścig zbrojeń.
0: Mhm. Wokół czego będzie się ogniskowała kampania przed tymi jesiennymi wyborami?
1: No wszystko wskazuje, że się nic nie zmieniło od poprzednich wyborów prezydenckich, to znaczy koszty życia. No i Donald Trump jest tutaj na absolutnie straconej pozycji, bo on jest sprawcą tego, że koszty życia rosną coraz bardziej i wraca widmo poważnej inflacji wskutek tej inwazji na Iran i tego, jak same negatywne skutki dla gospodarki, także amerykańskiej, przynosi. Pytanie, czy demokraci będą w stanie to wykorzystać, bo wyborcy są także nimi bardzo rozczarowani. I to, że nie będą głosować już na Trumpa, na republikanów, to nie znaczy automatycznie, że pójdą do urn i zagłosują na demokratów.
0: No ale Donald Trump to jest człowiek, który kiedy nawet jest na straconej pozycji, przedstawia siebie, swoje środowisko jako zwycięzców. Co mógłby zaproponować jesienią Amerykanom?
1: To już chyba niewiele. On oczywiście swoich wyznawców utrzyma przy sobie i wzmacnianie wojny kulturowej i rozpętywanie nowych wojen ma na celu motywację jego zwolenników do pójścia do urn wyborczych i oni pójdą. Więc on wciąż ma bardzo poważne poparcie. Natomiast to jest za mało, żeby wygrywać wybory. I nie widzę, cokolwiek mógłby Donald Trump zrobić. Nawet gdyby zrobił to dzisiaj, gdyby dzisiaj zakończył wojnę w Iranie, to ten wzrost kosztów i tak będzie się utrzymywał do listopada, co sam już nawet przyznał dwa tygodnie temu. Więc szczerze, oprócz wywołania wojny na jeszcze większą skalę, która ewentualnie by zjednoczyła Amerykanów, nie widzę żadnego innego rozwiązania dla niego.
0: No ja chciałem zapytać, czy do jesieni zdąży zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie?
1: No on go kończy codziennie, więc jeszcze parę razy pewnie zdoła. Jego wyznawcy mu uwierzą, a jego niewyznawcy mu nie uwierzą i to będzie się utrzymywało.
0: No tak, ale przecież to stoi w jawnej sprzeczności do obietnic, które składał, mówiąc, że Ameryka już nie będzie policjantem światowym i teraz prezydent skupi się przede wszystkim na kwestiach polityki wewnętrznej. Jak mocno starcie z Iranem ciąży Trumpowi i jego administracji?
1: No bardzo, bardzo, bo odchodzą od niego też takie tuzy skrajnie prawicowej infosfery jak Tucker Carlson, jak Joe Rogan, który no, jawił się jako bardziej umiarkowany, ale go krytykują jasno za to. No i na razie to tyle. Natomiast tak jak już rozmawialiśmy, chodzi o koszty życia, które no, to widać od razu. No, jest najdroższa benzyna na stacjach amerykańskich od czasu inwazji rosyjskiej pełnoskalowej. No i tu nie trzeba więcej słów. To mówi samo za siebie i poparcie Trumpa na tym cierpi i republikanów.
0: I to prawda, że dla Amerykanów ceny benzyny są tak istotne, że są jakimś wyznacznikiem wręcz poziomu życia?
1: Absolutnie tak. To jest podstawa nie tylko bytowa, tak jak w nas wszystkich, bo to jest przecież nośnik energii główny. Wszystko rośnie. Jeżeli rosną ceny paliw, to rosną ceny transportu, więc ceny wszystkich produktów muszą rosnąć. Natomiast ta osławiona amerykańska swoboda, która wyraża się poprzez posiadanie przez każdego auta i zdolności do prowadzenia go, wciąż tam istnieje. I to nie jest tylko kulturowe, ale jest też realne. Bardzo wielu Amerykanom jest to po prostu do życia potrzebne, bo transport publiczny no, nie istnieje w takim wymiarze jak w Europie.
0: Czyli realne i symboliczne, bo tania benzyna równa się wolność.
1: Tak jest, zdecydowanie.
0: Załóżmy, że jesienią rzeczywiście zwyciężają demokraci. Jak to zwycięstwo wpłynęłoby na układ sił w Stanach Zjednoczonych?
1: No, obawiam się, że... Znaczy, są dwa główne scenariusze. Negatywny jest taki, że republikanie nie wyzwalają się spod uroku Trumpa i osuwają się już całkowicie w autorytaryzm Donalda Trumpa i mu przyklaskują. Albo republikanie w końcu widzą, że Donald Trump jest już nie zasobem, a ciężarem. No i wtedy te głosy krytyczne wobec Trumpa, które cały czas są w partii republikańskiej, teraz są po prostu wyciszone, nabierają na sile No i to jest koniec Donalda Trumpa.
0: No ale jeszcze przez chwilę prezydentem będzie, prawda? Więc rozumiem, że pomysłów nam jeszcze przedstawi co niemiara. Natomiast gdyby rzeczywiście jesienią wygrali demokraci, to będą mogli w znaczący sposób kontrować jego propozycje co do kształtowania ładu światowego?
1: Tak, zdecydowanie, bo to już nie będzie chociażby wyznaczanie wyższych urzędników państwowych zgodnie ze swoim uznaniem, jeśli w Senacie stracą większość republikanie. Będą mogli przeprowadzić ustawy no, powstrzymujące Trumpa już przed pewną działalnością, które teraz są wciąż odrzucane jakby przed prowadzeniem nowych interwencji wojskowych. One wciąż są blokowane przez republikanów. Więc no i controlling, te przesłuchania, które teraz już mają miejsce, przybiorą jeszcze na sile i coraz więcej będzie w mediach tego, będzie wypływało tego, co ta administracja próbowała robić z demokratycznym systemem w Stanach Zjednoczonych.
0: To na pewno będą emocjonujące miesiące w USA, ale cały czas sporo jest też zamieszania w relacjach transatlantyckich. Ostatnio usłyszeliśmy, że Amerykanie mają w ciągu najbliższych miesięcy, ten proces ma potrwać od 6 do 12 miesięcy, mają wycofać około 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z terytorium Niemiec. To jest już decyzja nieodwołalna, klamka zapadła. Czy może jednak Kongres mógłby jeszcze ten pomysł amerykańskiego prezydenta powstrzymać?
1: No mógłby, gdyby republikanie też się opamiętali, na to bym jednak nie liczył. Natomiast musimy pamiętać, że Donald Trump nieraz już takie rzeczy zapowiadał. W poprzedniej transzy grożenia nam zapowiadał wycofanie z Niemiec 12 tysięcy wojsk, nie wycofał ich. Teraz też, tak jak pan wspomniał, to ma być rozłożone na wiele miesięcy. No i zobaczymy, czy to wycofanie naprawdę obejmie 5 tysięcy, czy w ogóle obejmie kogokolwiek, no i w jakiej przestrzeni czasowej, co się dalej z nimi stanie, bo jeżeli te wojska, z tego co czytałem, to mają być wojska szybkiego reagowania, gotowe do akcji dość szybko, no i Amerykanie ich po prostu mogą potrzebować w Europie, zwłaszcza wobec konfliktu, który rozpętali w Iranie.
0: Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję, miłego dnia.
2: Powtórka.

0: Tego się państwo pewnie nie spodziewali. Czego słuchaliśmy, wyjaśnią nasi goście Grzegorz Sajur, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Michał Miotkę, muzyk, kompozytor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie witam Michale, serdecznie. Czego słuchaliśmy?
2: Słuchaliśmy hymnu akcji Polska na tak,
0: którego pan jest autorem.
2: Jak to się wszystko... jego kompozytorem. Tak.
0: Tak, jak to się wszystko wydarzyło? Jak do tego doszło?
2: Otrzymałem propozycję nie do odrzucenia od dyrektora Sajura i z niej skorzystałem. Przystąpiłem od razu do pracy, czasu było mało. No i mamy efekty. Do pracy zaangażowałem także Justynę Lew-Machnicką, która jest autorką tekstu. Ja zrobiłem muzykę. My razem z zespołem nagraliśmy taką podstawową formę tego hymnu i Telewizja Polska zdecydowała, żeby pomysł rozwinąć, dołożyć do niego chóry, kwartet smyczkowy i mamy taki efekt finalny.
0: Tak. Kto jeszcze wziął udział w nagraniach? Jak to wszystko wyglądało? Do tego wrócimy, ale zastanawiam się, panie dyrektorze, do czego państwu był potrzebny hymn akcji, żeby postawić kropkę nad i?
1: Taką cząstkową kropkę nad i, żeby to nie było zrozumiane, że to jest jakieś zakończenie tej naszej akcji Polska na tak. Wprost przeciwnie, akcja się rozwija, trwa i rozwijać się będzie wciąż. Natomiast tak pomyślałem, że każda porządna akcja powinna mieć swój
0: taki motyw muzyczny.
1: Motyw muzyczny, taki znak muzyczny. I stąd właśnie powstał pomysł, żeby nagrać taki hymn Polski na tak. Pewnie słuchacze Polskiego Radia 24, które ma hasło słowem wszystko, mogą być zaskoczeni, że muzyka na antenie. No ale tutaj oczywiście muzyka jest ważna, ale to słowo, które jest zawarte w tym hymnie, jest też bardzo istotne, no bo zależy nam na tym, żebyśmy doceniali właśnie to, co mamy wokół siebie od morza aż po góry.
0: Jak to się stało, że właśnie Michał Miotka odebrał telefon i usłyszał propozycję nie do odrzucenia?
1: Bo Michał Miotka jest bardzo utalentowanym muzykiem, kompozytorem. Znam trochę jego twórczość z zespołu Cztery Pory Miłowania i wiem, że potrafi tworzyć melodię, co dziś nie jest tak powszechną sztuką. A pomyślałem, że taki hymn powinien być no właśnie taki, który łatwo wpada w ucho i niewątpliwie ten hymn taki właśnie jest.
0: Ja jestem zwolennikiem melodii smutnych i tonacji molowych, ale jak rozumiem, panie Michale, tu miało być w dur i optymistycznie.
2: No jak najbardziej, bo cała akcja jest na tak, więc i hymn musiał być na tak. Tak jak pan dyrektor zauważył, postawiliśmy także dużą wartość co do tej warstwy literackiej hymnu. Taki hymn, który można cytować, warto cytować, to też jest dzisiaj pewną nieoczywistością w przestrzeni publicznej. I także wydaje mi się, że trafiliśmy w punkt, jeśli chodzi o tę akcję i dobrze je to wszystko poczuliśmy.
0: Najpierw powstał tekst, a do niego melodię, czy odwrotnie?
2: A tutaj było różnie. Znaczy było na zmianę, dlatego że najpierw powstała melodia zwrotki, wtedy Justyna dopisała tekst, potem napisała najpierw powstał refren, potem Justyna dopisała tekst. No i następnie zaczęliśmy pracować nad zwrotkami, także pracowaliśmy wspólnie od samego początku aż do finału.
0: Czerpał pan, tworząc muzykę, z własnego doświadczenia, czy chciał się pan oprzeć na jakichś elementach lokalnych?
2: Tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia i z tego, co mi tam w duszy grało. No zapoznałem się przede wszystkim z akcją i chciałem zobaczyć, co ta akcja ma do powiedzenia, jakie niesie wartości, jakie ma cele, założenia. No i od tego zaczęliśmy. No a reszta poszła zgodnie z planem, tak jak zawsze. Czyli gdzieś czekaliśmy na taką wenę, jakiś sygnał, symbol, który się gdzieś tam pojawił w głowie i na bazie tego stworzyliśmy całą piosenkę.
0: Panie dyrektorze, kompozytor miał carte blanche?
1: Oczywiście, że tak. Miał, to jest kwestia zaufania. Natomiast ten hymn ma również obraz, ponieważ powstał teledysk. Miłosz Bidziński stworzył teledysk do tego hymnu. Kilkanaście dni temu w radiowym studiu imienia Lutosławskiego, no bo przecież to jest nasza wspólna akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, wszyscy się spotkali i tam został zrealizowany teledysk, który można oczywiście oglądać na antenach Telewizji Polskiej, ale także na kanale YouTube i z tego, co wiem, cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie zachęcamy, żeby wejść i ten teledysk obejrzeć. A że akcja ma wiele wymiarów, tak jak wielokrotnie tutaj goszcząc w tym studiu miałem przyjemność opowiadać, że to nie tylko właśnie odwiedzamy miasta, nie tylko pokazujemy aktywności seniorów, ale także szkoły, młodych ludzi. Stąd właśnie pomysł, by do nagrania tego utworu, by do zrealizowania teledysku zaprosić młodych ludzi. Od chóry dwa występują i śpiewają. Jeden chór, a raczej jest to kilka chórów ze Starchowic w województwie świętokrzyskim i to są młodzi ludzie od szkoły podstawowej do szkoły średniej i również chór studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I tak to ten nasz hymn wygląda.
0: To prawda, podmiotów wykonawczych jest całe mnóstwo i to nie tylko artyści profesjonalni i artyści z Warszawy, jak można by się spodziewać na przykład.
1: No bo to Polska na tak, a nie tylko Warszawa na
0: właśnie.
1: Tak.
0: Panie Michale, panu zależało na tym, żeby w ten sposób choćby też przekazać taki wspólnotowy charakter tego całego przedsięwzięcia?
2: Znaczy, ja pochodzę z Podkarpacia, mieszkam w Rzeszowie i tutaj zaangażowałem muzyków z Rzeszowa i tutaj znowuż ukłon w stronę Telewizji Polskiej, bo to ona rozwinęła ten pomysł, tak jak wspominałem, i zaangażowała muzyków także spoza Warszawy i z Warszawy. Mamy właśnie chór z Warszawy i mamy ze Starachowic chór dziecięcy, Portamento, o czym wspominał pan dyrektor. No i mamy kwartet smyczkowy, który aranżował pan Piotr Sitkowski z Kielc.
0: Chór Szkoły Podstawowej nr 11 i drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. To jeden z podmiotów. Jak młodzi odnaleźli się w sytuacji artystycznej?
1: No, tak jak mi donoszą ci młodzi ludzie, to są zafascynowani i tym, że mogli wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Raz, że byli no właśnie na nagraniu tego hymnu, to już było dla nich wielkie wyróżnienie i wielką frajdą. Zdradzę, że jeszcze ten weekend majowy mieli też okazję wziąć udział w programie Pytanie na śniadanie, gdzie śpiewali kawałek, część tego utworu, więc wielkie przeżycia dla nich i to bardzo fajnie, bo to też super komuś sprawiać przyjemność, że ktoś może wziąć udział w takim ogólnopolskim przedsięwzięciu.
0: Panie Michale, czy łatwo komponuje się piosenki z pozytywnym przekazem w czasach, które premiują jednak przekazy negatywne?
2: Nie widzę różnicy. O. Generalnie, znaczy nie zdarzyło mi się w sumie jeszcze komponować piosenki z negatywnym przekazem. Może taka jest prawda. Nigdy po nic takiego nie sięgnąłem. Zawsze jakby staram się, żeby w mojej twórczości zawarte były pewne wartości, z którymi ja się zgadzam i z którymi koreluję. A są to wartości pozytywne i na tym bazowałem. Tutaj taką nowością było to, że robiłem po raz pierwszy piosenkę na zamówienie. Może nie miałem jakichś wytycznych, tak jak już było to powiedziane, ale trzymałem się oczywiście akcji Polska na tak i chciałem, żeby w refrenie był zawarty ten zwrot Polska na tak. No i to wszystko, więc no, nie jestem w stanie wskazać, czy to jest łatwe, czy trudne, dlatego że niczym innym się nie param. Robię tylko pozytywne rzeczy.
1: Ale faktem jest, że no, w mediach, jak dobrze wiemy, no lepiej sprzedają się niestety te negatywne informacje, więc przed taką akcją Polska na tak, która jest no właśnie bardzo pozytywną akcją, no to jest też spore wyzwanie, żeby zainteresować widzów, zainteresować słuchaczy tym, żeby no dostrzegali to, co dzieje się fajnego wokół nich, a nie tylko to, co dzieje się negatywnego.
0: Cały czas pokutuje jeszcze to myślenie, że dobra informacja to zła informacja.
1: No właśnie, dokładnie tak. Pewnie tego nie zmienimy oczywiście, no bo taka też pewnie jest natura człowieka. Natomiast dostrzegajmy i bądźmy dumni z tego, co udało, no właśnie nam się osiągnąć, bo to nigdy tego nam nie daje. To my sami sprawiamy, że rzeczywistość wokół nas jest po prostu ładniejsza.
0: Ciężko na to zapracowaliśmy przez ostatnie lata. Grzegorz Sajur, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Michał Miotkę, kompozytor, wykonawca hymnu akcji Polska na tak. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta. To był program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Dwie osoby nie żyją, około 20 jest rannych. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, został zatrzymany. Powody tej tragedii nie są jeszcze znane.
1: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajsze Strasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Rządzący krytykują, PiS popiera. Chodzi o inicjatywę prezydenta dotyczącą zmiany konstytucji. Projekt ustawy zasadniczej ma wypracować Rada Nowej Konstytucji, powołana w niedzielę przez Karola Nawrockiego. Obóz rządzący nie zostawia na tym przedsięwzięciu suchej nitki. Zdaniem wiceszefa MON-u Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej środowisko prezydenta próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich problemów.
2: Po to, żebyśmy nie mówili o zondzie krypto, nie mówili o zaangażowaniu polityków PiS-u i Konfederacji w tę jedną z największych w Polsce aferę, jedną z największych od kilkudziesięciu lat.
0: Akty powołania do Rady Nowej Konstytucji otrzymali Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Anna Łabno, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski. Wśród powołanych członków są też Piotr Andrzejewski, Zdzisław Krasnodębski i Jacek Majchrowski. Zych i Majchrowski będą bezpiecznikami w prezydenckiej Radzie, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ich rola może być jako takich bezpieczników, bo niebezpiecznikiem w tej Radzie na pierwszy rzut oka, jaki można rozpoznać, jest pani Przyłębska.
0: W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Jabłońskiego obecna ustawa zasadnicza wymaga nowelizacji, bo ogranicza kompetencje głowy państwa.
4: Mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania.
0: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Leśna ściółka bardziej sucha niż kartka papieru. Tak źle w lasach nie było od dawna. Mieszkańcy 40 powiatów z 8 województw dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające przed dużym ryzykiem pożaru lasu. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka i nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów.
0: Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
6: To są aktualności jedynki.
0: Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to objawy, których nie powinniśmy lekceważyć. Mogą wskazywać na astmę. Dziś przypada Światowy Dzień tej choroby. Nieleczona astma prowadzi do astmy ciężkiej, podkreśla internista i alergolog dr Piotr Dąbrowiecki.
7: Jeżeli nie leczymy tej podstawowej astmy łagodnej, no to z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, kolejne zaostrzenie, kolejny kontakt z alergenem, kolejna infekcja, w dół, w dół, w dół. Dochodzimy do astmy ciężkiej.
0: W Polsce według ekspertów objawy astmy ma 4 miliony osób. Leczy się 2 miliony 200 tysięcy pacjentów. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników pisało maturę z języka polskiego. A my o wrażenia zapytaliśmy zdających w czwartym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku.
8: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
9: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą.
10: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat.
8: No już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
0: Matura z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. A dziś egzamin z matematyki. Początek za 5 godzin o 9. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: We wtorek najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
11: Pierwsze majowe wydanie magazynu Saldo to dobry moment, by spojrzeć w przyszłość i w prognozy. Choć niektóre z nich są za mgłą geopolitycznego zamieszania i wydają się jeszcze niewyraźne, to z dużą pewnością możemy ocenić, jak 2 miesiące wojny na Bliskim Wschodzie przełożyły się na naszą gospodarkę. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Za nami długi weekend. No taki długi to bez przesady, bo tylko 3 dni, ale na pewno dla branży turystycznej to bardzo ważny zastrzyk i początek takiego pełnego sezonu wiosenno-letniego, no chyba, że ktoś przedłuża w czasy, na przykład nad Polskim Morzem. No to w takim razie przenieśmy się nad Polskie Morze, a dokładnie na Półwysep Helski. Tam jest nasz ekspert, pan dr Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku oraz ekonomista na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Ja wiem, że kiedy się jest nad morzem, to raczej telefon odkłada się na bok, nie spogląda się również w ekran telewizora, ale mamy bardzo ciekawą informację z ostatnich dni. Stąd moje pierwsze pytanie. Czy usługi streamingowe są w koszyku inflacyjnym GUS? Czy ich nie ma?
12: Są. Główny Urząd Statystyczny bada całą naszą konsumpcję i także tą cyfrową. Więc jeżeli kupujemy jakieś usługi i za nie płacimy, nie za wszystkie usługi cyfrowe płacimy, a w przypadku, nie wiem, najbardziej popularnych jakichś usług z serialami, filmami i tak dalej, no to Polacy akurat zdarza się, że płacą, no to mamy to w koszyku i to jest pewnie gdzieś 1/10, może 2/10 tego wskaźnika inflacyjnego, który widzimy na co dzień. Przypomnę, że żywność to jest ponad 20%, więc znacznie więcej niż te usługi streamingowe czy usługi cyfrowe.
11: No to pewnie w końcowym odczycie nie zauważymy pewnej informacji, którą przejęło się, myślę, wielu fanów kina i seriali. Jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych podnosi ceny o kilka złotych, ale jednak będzie to odczuwalne przez nasze portfele. No właśnie, jak ta inflacja kulturalna, rozrywkowa przekłada się na inflację ogółem?
12: No ta kulturalna, nie, inaczej, byłoby dobrze, gdybyśmy mieli takie problemy, jak właśnie te związane z czynnikami kulturowymi, które by w największym stopniu ważyły w naszej konsumpcji, ale tak chyba nie jest i tak przynajmniej też Główny Urząd Statystyczny nie raportuje. Więc ta kultura to jest około 5-6% całego tego koszyka inflacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego, więc znacznie mniej niż te podstawowe potrzeby, które częściej są bardziej zależne od cen paliw niż chociażby usługi streamingowe.
11: A jak można z ekonomicznego punktu widzenia nazwać takie zjawisko, czy to ma również potwierdzenie w ekonomii, że jeżeli jeden taki serwis podnosi ceny, to potem, już przerabialiśmy to parę razy, kolejne podnoszą ceny i tutaj te abonamenty miesięczne się zmieniają i te zmiany następują już bardzo szybko, taki efekt domina. Jak pan ocenia taką sytuację i czy rzeczywiście no, jesteśmy skazani na podwyżki właśnie w tym segmencie?
12: No to zależy od pozycji danego usługodawcy. No, to jest taki sam rynek jak każdy inny, a w przypadku usług cyfrowych jest tak, że mamy najczęściej jeden podmiot z pozycją dominującą, który ma największą rzeszę użytkowników, no i on często jest cenodawcą. Czyli my w normalnym układzie doskonałej konkurencji, my jesteśmy cenodawcami jako konsumenci. My ustalamy tak naprawdę, ile chcemy zapłacić za dane dobro. Takich rynków doskonale konkurencyjnych jest oczywiście bardzo mało, ale w przypadku podmiotu, który ma dominującą pozycję na rynku, to on określa cenę, którą później, do której dostosowują się inne przedsiębiorstwa działające na tym samym rynku usług, na przykład usług streamingowych. No i on tak naprawdę będzie ustalał, ile będą mogli żądać jego konkurenci.
11: No właśnie, podobnie jest w kinach. Taka ciekawostka z ostatnich godzin. Diabeł ubiera się u Prady 2 trafił w minionym tygodniu na ekrany kin, jeśli dobrze pamiętam, w 50 kilku krajach świata. I teraz liczby, które naprawdę robią wrażenie, myślę, że również na ekonomiście. Weekendowe wpływy są szacowane na jakieś 120 milionów dolarów. Ta liczba cały czas się zmienia, więc ja nie wiem, czy za chwilę nie pojawi się jakaś aktualizacja, ale biorąc pod uwagę fakt, że film tak na dobrą sprawę zaczął zarabiać w połowie ubiegłego tygodnia, to w sumie na koncie ma prawie 160 milionów dolarów, a prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 100 milionów. Bajońskie sumy, prawda? Taki biznes globalny oparty na kulturze naprawdę potrafi generować potężne stopy zwrotu.
12: Potężne i też jest on niestety taki, że często jest podatny na modę i gusta, więc bardzo trudno wstrzelić się w te gusta konsumenta i niektóre filmy, które spodziewamy się i spodziewają się studia, że będą zarabiały ogromne pieniądze, okazują się wtopami i filmami, które wcale nie przynoszą później chluby aktorom, którzy w nich grali, ani postaciom, które w nich brały udział. Jedną z takich filmów, który spodziewano się, że raczej nie będzie przynosić dużych sukcesów finansowych, jest chyba jeden z najbardziej znanych filmów w historii kina i kinematografii, czyli Casablanca, który był jednym z takich tysięcy produktów kinematografii międzywojennej i stworzenia takiego produktu filmowego, których było po prostu bardzo dużo w tamtym czasie. No i dostarczono ich ogromne ilości na rynki w latach 40. Natomiast dzisiaj można zarobić. 20 lat po ostatniej premierze mamy kolejny film Diabeł ubiera się u Prady. Nowa historia.
11: Bardzo ciekawa historia. Ja się zastanawiam, gdybyśmy chcieli o współczesnej ekonomii i gospodarce nakręcić teraz film, to podejrzewam, że musiałby się rozpocząć mimo wszystko od scen militarnych, nalotów na Iran, bo zdecydowanie to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, determinuje to, co widzimy również w przypadku wskaźników. Minęły 2 miesiące od momentu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. Jak pan ocenia wpływ tamtych wydarzeń na gospodarkę? Bo to, co stało się z ropą naftową, to widzimy, obserwujemy i nie wygląda to dobrze.
12: No wygląda na to, że będziemy musieli z podwyższoną inflacją na różnych szerokościach geograficznych sobie radzić w ciągu tego roku. Mamy banki centralne, które już nie obniżają stóp procentowych i w tym momencie czekają. W zeszłym tygodniu były decyzje Europejskiego Banku Centralnego, który nawet zastanawia się nad podwyżkami stóp procentowych, czyli podniesieniem kosztu kredytu dla państw strefy euro. Mamy brytyjski bank centralny, który także nic nie robił ze stopami procentowymi. Mamy też polski bank centralny, który może także czekać z kolejnymi obniżkami stóp procentowych, choć rynki wyceniają nawet podwyżki w perspektywie najbliższego pół roku, więc też może nas sytuacja zaskakiwać, jeżeli ta inflacja będzie jeszcze wyższa. No bo dzisiaj odczyt 3,2 z zeszłego tygodnia jest taką rzeczą, która może jeszcze nas jako konsumentów bardzo nie martwi, chociaż niektóre produkty drożeją, tak, żywność i paliwa są droższe, nawet przy cenach regulowanych, ale to oznacza, że ta inflacja może być w kolejnych miesiącach w granicach 3,5, może 4%, a to by oznaczało, że no właśnie Rada Polityki Pieniężnej mogłaby decydować się na podwyżki stóp procentowych, a my, jeżeli mamy kredyty, no to o zmiennej stopie procentowej szczególnie, no to moglibyśmy płacić więcej. A to oznaczałoby też, że będziemy mniej oszczędzać i mniej wydawać.
11: Tak, przeglądam analizy i prognozy z przeróżnych ośrodków i faktycznie pojawia się tam bardzo często takie zdanie, że to już koniec tej serii obniżek stóp procentowych, to czas na rewizję prognoz, jeżeli chodzi o politykę pieniężną państwa. Pana zdaniem te podwyżki stóp procentowych mogą wystąpić, a jeśli tak, to kiedy? To bardziej druga połowa roku?
12: Jeżeli miałoby tak być w Polsce, to raczej druga połowa roku. Tak dzisiaj to widzi rynek, wyceniając to, co by się działo z naszymi stopami procentowymi i decyzjami NBP-u, Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast ja na razie nie traktuję tego jako scenariusza bazowego. Wydaje się, że jeżeli ta inflacja będzie lekko powyżej 3%, to ona będzie jakoś później spowalniać i nie powinna nas aż na tyle niepokoić, żeby Rada Polityki Pieniężnej musiała przerwać cykl obniżek stóp procentowych. Bardziej nastawiałbym się na to, że będziemy musieli czekać na te kolejne decyzje o obniżkach aż do 2027 roku.
11: I tutaj mamy zjawisko, na które bardzo liczę, że tutaj pan nam je wyjaśni. Właściwie kwiecień to pierwszy taki pełny miesiąc, w którym obowiązywał program rządowy Ceny Paliw Niżej. I były przecież dni, w których ta chociażby benzyna kosztowała mniej niż jeszcze przed rozpoczęciem interwencji amerykańsko-izraelskiej w Iranie. Było naprawdę tanio. Liczyliśmy na to, że ten program mocno złagodzi ten szok paliwowy. Stało się inaczej, bo jednak mamy wzrost inflacji w tym wstępnym odczycie za kwiecień, tak jak pan wspomniał, do poziomu 3,2%. Co w takim razie się stało?
12: No ewidentnie jest tak, że ta część cen energii, które jednak podrożały, plus także LPG, które nie jest objęte wskaźnikiem, znaczy nie jest objęte interwencją państwową i drożeje normalnie, tak jak wynika to z braku dostępności gazu dla konsumenta europejskiego i jego wyższych cen, powoduje, że mamy te podwyższone, mamy ten impet wzrostu cen energii i to widzimy drugi miesiąc z rzędu w koszyku inflacyjnym. Natomiast on będzie wygasał, tak, w związku z tym, że te ceny są regulowane. To, że mamy je dzisiaj na podobnym poziomie jak w lutym 2026 roku, oznacza, że może nie będziemy widzieli po prostu tej inflacji na znacznie podwyższonym poziomie. Dlatego też większość ekonomistów i analityków nie spodziewa się interwencji po stronie naszego banku centralnego. Natomiast no, żywność też podrożała, czyli te produkty, które trochę drożej muszą do nas dojechać, i trochę drożej muszą zapłacić firmy za dostarczenie paliwa, dostarczenie produktów i przez to, że droższe jest paliwo, no powoduje to, że musimy zapłacić za część produktów żywnościowych odrobinę więcej i to widać też we wskaźniku inflacyjnym niestety publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Na razie nikt jeszcze nie bije na alarm, na razie jednak też ta inflacja nas negatywnie zaskakuje i to jest akurat zła informacja.
11: Mhm. Kilkanaście dni temu rozmawialiśmy w Katowicach przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego i tam jednym z tematów bardziej takich ciekawostkowych, zaskakujących był odczyt sprzedaży detalicznej za marzec 2026. Otóż sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 8,7%. Takiego odczytu nikt się nie spodziewał. Ekonomiści twierdzili, że to będzie w okolicach 6%. Taki wynik chyba się już nie powtórzy, biorąc pod uwagę i nastroje, i wzrosty cen. Czy może nas sprzedaż jeszcze zaskoczyć? Czy konsumenci mają jeszcze siłę albo taką potrzebę, aby wyśrubować bardziej ten wynik?
12: Wydaje się, że nie powtórzy się już taki, no chyba że rzeczywiście bardzo dużo osób by pojechało na kolejne majówki czy jakieś Boże Ciało i spędziłoby czerwcówki ewidentnie w Polsce, wydając znacznie więcej pieniędzy, ale no Wielkanoc się raczej nie powtórzy, jeżeli chodzi o ten efekt sprzedażowy, liczbę dni, no i też niedoszacowanie tego efektu sezonowego przez ekonomistów. Też poprzedni marzec był po prostu niższy. No i aż tak chyba dobre i po prostu sprzedaży detalicznej nie zobaczymy, co nie oznacza, że nie spodziewamy się konsumenta wydającego pieniądze. Raczej tak, aczkolwiek no, te ryzyka inflacyjne powodują, że między innymi sieci handlowe są bardzo ostrożne w prognozach swoich wyników do końca tego roku, spodziewając się tego, że konsument będzie bardziej obserwował zmiany cen niż na przykład w latach 2023-2024, kiedy nas ta inflacja męczyła, ale też my byliśmy gotowi wydawać więcej pieniędzy i zostawiać je w sklepach, no także poprawiając wyniki dużych sieci dystrybucyjnych, z których na co dzień korzystamy.
11: Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się prognozy dotyczące wzrostu PKB w Polsce w 2026 roku. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak potoczą się losy Bliskiego Wschodu. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że rozpocznie się tam poważny konflikt zbrojny. Wtedy, w grudniu, Ministerstwo Finansów i Gospodarki zakładało wzrost w okolicach prawie 4%. No ale teraz te prognozy prognozy nie są dużo niższe, 3,6%. Pan rewiduje swoje prognozy na ten rok z powodu...
12: No my zrewidowaliśmy już z 3,7 na 3,5, więc też nie za dużo, ale... Ale też nie byliśmy aż tak dużymi optymistami ze względu na jakby czynniki ryzyka, ale też nie jesteśmy aż tak dużymi pesymistami, żeby chociażby jak, nie wiem, organizacje międzynarodowe widząc wzrost bliżej 3% niż chociażby 4%. Nadal te czynniki wzrostu gospodarczego dla Polski, czyli inwestycje publiczne, wydatki państwa oraz, które są duże i mamy bardzo luźną politykę fiskalną, oraz czynniki związane z konsumpcją sprawiają, że ten wzrost prognozowany jest raczej wyższy niż niższy.
11: Co zaważyło o tym, że to są 0,2 punktu procentowego? Gdzie nasza gospodarka skurczy się najmocniej? To znaczy ona będzie rosła, ale gdzie, w których segmentach rzeczywiście zauważymy jakieś zwolnienie?
12: No pewnie będzie trochę mniej inwestycji prywatnych. To jest taka rzecz, której się zakładaliśmy, że będzie trochę wyższa. I jednocześnie, że będzie mniejsza kontrybucja do eksportu, czyli będziemy mieli mniejszy popyt na nasze dobra eksportowe, które ogółem i tak miało być ujemne w ciągu tego roku, ale po prostu ten wynik się raczej pogorszy. No i konsument raczej podobnie, a tak samo i państwowy inwestor.
11: No i proszę, pojawiła się informacja dotycząca najnowszej decyzji czy zapowiedzi Donalda Trumpa, który planuje kolejne uderzenie w europejski przemysł. Rozpoczynaliśmy od tego, nasz magazyn Saldo. Pojawia się pomysł, aby podwyższyć cła na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Ja mam wrażenie, że przerabiamy takie déjà vu z ubiegłego roku i ta wojna celna na razie gdzieś na papierze nam się rozkręca. No ale rok temu nie mieliśmy tego efektu w postaci wojny na Bliskim Wschodzie. Szacunki dotyczące importu samochodów z Chin również były troszeczkę, ale jednak niższe. Jak pan ocenia wpływ ewentualnej takiej decyzji na przemysł europejski, ale także polski, bo jesteśmy częścią tej wielkiej układanki?
12: No, oczywiście negatywnie. Pytanie, czy rzeczywiście też amerykański konsument już po prostu częściej nie wybiera jednak dóbr amerykańskich, więc rzadziej kupuje samochody produkowane przez Europejczyków ze względu na ceny, ale także ich mniejszą konkurencyjność w podobnych segmentach, chociażby jak auta elektryczne, gdzie są producenci amerykańscy, którzy też nasz rynek europejski zawojowują. A także chociażby firmy chińskie, które także obecne są na rynku amerykańskim ze swoimi samochodami, nawet z tymi dużymi stawkami celnymi, tam też się sprzedają. Więc my mamy oczywiście problem. Ma problem gospodarka niemiecka. To, co obiecywaliśmy też w umowie, którą podpisywała Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi w zeszłym roku, to są dodatkowe inwestycje, które się oczywiście nie wydarzyły. Czyli mielibyśmy po prostu inwestować i budować fabryki na terenie Ameryki. I tego oczekiwał prezydent Stanów Zjednoczonych. Europejczycy raczej nie spodziewali się, że będą realizować te zobowiązania, ale no Amerykanie raczej będą do tego dążyć, czyli żeby ta produkcja na rynek amerykański dokonywała się na terenie USA, a nie chociażby były to samochody, które są składane w Meksyku, a potem dopiero trafiają na rynek Stanów Zjednoczonych.
11: I tutaj dochodzi nam czynnik, którego ekonomia i gospodarka bardzo nie lubią. Chodzi o nieprzewidywalność decyzji politycznych. Bo tak, przypomnijmy to raz jeszcze. Po porozumieniu między USA a Unią Europejską z końcówki lipca ubiegłego roku ustalono te cła na motoryzację na poziomie 15%. Po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego wysokość ceł została obniżona do 10%, no ale stawka ta ma obowiązywać tylko do lipca tego roku. No i tutaj wychodzi Donald Trump i mówi, od teraz 25%. W takich warunkach nie da się prowadzić skutecznej polityki eksportowej.
12: No nie, i widać to po wynikach niemieckiej gospodarki. Mam po prostu za każdym razem jakiś taki pierwiosnek optymizmu dotyczący tego, że może Niemcy będą miały wzrost gospodarczy powyżej 1% w każdym roku, a potem przychodzi kolejny szok geopolityczny, szok handlowy, no i okazuje się, że Niemcy nadal nie będą rosły i zostają w takim strukturalnym kryzysie od przynajmniej 2022, a jeżeli liczyć pandemię i konsekwencje z nią związane, no to od 2019 roku. I nie widać tutaj jakiegoś sygnału dla optymizmu. Potrzebujemy reform wewnętrznych, wykorzystywania jednolitego rynku europejskiego, bo na rynek amerykański już jako Europejczycy nie możemy w tak dużym stopniu liczyć jak w latach poprzednich. Stąd też ten pęd do umów handlowych, które chce podpisywać Unia Europejska z państwami Ameryki Południowej, z Indiami i z innymi krajami, takimi jak Australia, po to, żeby mieć inne rynki zbytu niż ten amerykański na nasze produkty.
11: Pan doktor Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku oraz ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: Bardzo serdecznie pozdrawiamy Półwysep Helski. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
6: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
13: A nasze zaproszenie przyjął generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jak pan patrzy na to zamieszanie, bym powiedział, dotyczące Stanów Zjednoczonych? Z jednej strony zapowiedzi mówiące o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. To jest około 5000 żołnierzy, choć Donald Trump, prezydent USA, też wspomina o tym, że może to być większa liczba. No i z drugiej strony te informacje dotyczące opóźnienia w dostawach amerykańskiego sprzętu.
14: No, żadnego zaskoczenia nie ma. Wystarczy przeczytać strategię bezpieczeństwa narodowego amerykańską, gdzie wyraźnie zdefiniowano cele, priorytety, wskazano na to, że Europa traci na znaczeniu, że staje się nieeuropejska, że z Rosją trzeba odbudować relacje. Kompletnie czy całkowicie nie zauważy się tej agresywnej twarzy Rosji. Wskazuje się na półkulę zachodnią jako tą kluczową dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście obszar Indo-Pacyfiku, Bliski Wschód. Także nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Ja się dziwię, że w ogóle ktoś jest udaje zaskoczonego. No bo trudno mi oceniać, że ekspert, który analizuje na bieżąco sytuację bezpieczeństwa, dziwi się, że Stany Zjednoczone, które rok temu zapowiedziały, że będą się z tych obszarów europejskich wycofywać, że to Europa ma przejąć za własne bezpieczeństwo, to dziwi się, kiedy od słów przechodzi do czynów. Stany Zjednoczone wycofują się częściowo, przynajmniej z Europy, będą utrzymywali bazy, które z punktu widzenia samych Stanów Zjednoczonych są newralgiczne, bo trudno operować na Bliskim Wschodzie, jeżeli nie ma się tych baz, i to nawet wyszło teraz w trakcie tego amerykańskiego ataku na Iran, że jednak Europa Stanów Zjednoczonych jest bardzo potrzebna. Będą utrzymywać oczywiście też tą infrastrukturę po to, żeby też trzymać rękę na pulsie i patrzeć, co się w samej Europie dzieje, ale także poprzez Europę patrzeć na to, co się dzieje w Rosji. Stąd też myślę, że obecność amerykańska w Polsce będzie utrzymana, ponieważ jest to po pierwsze przyjazny klimat dla samych Amerykanów. Kiedyś Amerykanie prosili o bazę w Redzikowie, to się nie zmieniło. Również zapewnia im bezpieczeństwo. No i właśnie z pozycji polskiej dobrze jest obserwować, jakie plany ma Moskwa, i tylko w takiej sytuacji można kontrolować sytuację międzynarodową. No i ostatnia rzecz, a właściwie to pierwsza, na którą powinienem zwrócić uwagę. Nie ma takich sygnałów, które by pokazywały, że Stany Zjednoczone chcą wystąpić z NATO, mimo że takie zapowiedzi z ust prezydenta Trumpa padały, ale ta obecność czy sojusz jest Ameryce potrzebna po to, aby mogła realizować swoje cele w zakresie bezpieczeństwa.
13: Chociaż różnie z tą realizacją bywa, i tutaj ja wrócę też do tego wątku, który pan poruszył, to znaczy jak ważna jest Europa dla Stanów Zjednoczonych w obszarze chociażby Bliskiego Wschodu. A pamiętamy, że Hiszpania czy Włochy ograniczyły albo odmówiły Amerykanom korzystania z baz lub przestrzeni powietrznej. To a propos ataku Stanów Zjednoczonych, tego konfliktu z Iranem. Czy to było według pana w pewien sposób pęknięcie w samym sojuszu?
14: No z pewnością jest to kwestia, którą należy na szczycie sojuszu przedyskutować. Ale pierwszy błąd popełnił sam prezydent Trump, bo jeżeli prowadzi się taką operację w Iranie, no to najpierw się ją uzgadnia na szczeblu sojuszniczym, a nie, że podjęło się takie działania bez uzgodnienia z sojuszem NATO, z partnerami, a później ma się pretensje, że ktoś nie udzielił wsparcia, ktoś nie pozwolił na korzystanie z bazy. Kolektywna obrona wymaga podmiotowego traktowania. Wszyscy w tym sojuszu jesteśmy równi, mamy prawo głosu, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, dzielimy się informacjami, tak aby wiedzieć, co się dzieje, aby nawzajem się wspierać.
13: Czy jest szansa, żeby naprawić te relacje? No bo słyszymy ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, że są działania, które mają jednak tutaj coś na korzyść dla Stanów Zjednoczonych zrobić. Państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych. Tak oświadczył w poniedziałek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Ta wypowiedź padła podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników, jednak zaznaczył, Europa zareagowała na te sygnały. Co to może w praktyce oznaczać?
14: Mark Rutte jest bardzo zręcznym dyplomatą i już pokazał kilkukrotnie przynajmniej, że potrafi dogadać się z kimś, z kim bardzo trudno się jest porozumieć. Mam na myśli przede wszystkim prezydenta Trumpa. Zaspokaja w jakiś sposób jego ego, łagodzi te wewnętrzne pęknięcia, czy to z pewnością będzie je scalał. No, te sygnały amerykańskie są bardzo różne. Ostatni sygnał amerykański, na który warto zwrócić uwagę, to jest wiceszef Pentagonu, który mówił, żeby budować NATO 3.0, czyli NATO, część europejską NATO pod przywództwem Niemiec. Należy obserwować to, co się dzieje. Dobrze by było, żeby w Polsce wszystkie głosy polityczne i wszystkie były ze sobą skoordynowane, żeby uzyskać ten efekt tej siły, tej mocy głosu i prezydenta, i premiera, które wspierają siebie nawzajem po to, aby w sytuacji takiej gruntownej przebudowy NATO, która następuje, żebyśmy odgrywali rolę jednak tego gracza, który przejmuje inicjatywę i który to nowe NATO kształtuje. Zmiany są, one będą miały miejsce. Polska to, co powinna teraz ugrać, to żeby zbudować sobie tego gracza, który przejmuje inicjatywę i który to nowe NATO kształtuje. Zmiany są, one będą miały miejsce. Polska to, co powinna teraz ugrać, to żeby zbudować sobie taką pozycję, jak w okresie zimnej wojny.

0: Szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. Rząd i prezydent będą współpracować ze sobą dobrze i zgodnie, tak stwierdził premier. Zaznaczył zarazem, że plan wycofania żołnierzy USA z niektórych państw europejskich to sprawa bardzo delikatna. Wcześniej pojawiła się też taka wypowiedź, że my nie będziemy tutaj podbierali naszym sojusznikom żołnierzy amerykańskich, ale chyba ta zapowiedź współpracy to jest dobry sygnał ze strony polskich polityków po prostu.
1: Bardzo dobra, mądra wypowiedź. Nie cieszymy się, że przyjdą z Niemiec. Nie będziemy namawiać czy nakłaniać Stany Zjednoczone, żeby kosztem na przykład innych krajów wzmacniały nasze bezpieczeństwo, bo to jest kolektywna obrona. Po to, żeby się czuć bezpiecznie, potrzebujemy i powinniśmy kibicować także Niemcom, żeby tam ta obecność też była duża. Ale też to, co jest kluczowe, amerykańscy żołnierze czują się dobrze na polskiej ziemi, bo są dobrze przyjmowani. No i te relacje, które od dziesięcioleci były chyba najlepsze, jeżeli chodzi o stronę polską, polsko-amerykańskie, jeżeli chodzi o Europę, z pewnością trzeba utrzymać. Dobrze, że prezydent i premier mówią w tej sprawie jednym głosem. Też nie mam najmniejszych wątpliwości, że najlepiej przez całą właściwie moją służbę współdziałało nam się i realizowało misje i zadania z żołnierzami amerykańskimi. Dobrze te takie rozwiązania, czy ten sposób koordynacji działań, czy taką praktykę przenieść na grunt europejski, bo tutaj zawsze były problemy z taką kompatybilnością, interoperacyjnością, z takim zamiennością funkcji. Ta amerykańska obecność w Polsce z pewnością też przyczynia się do lepszego poziomu szkolenia naszych wojsk i do tej interoperacyjności, która jest kluczowa, żeby sojusz NATO działał jak jedna pięść, a nie, że każda armia ma swoje własne procedury.
0: To porozmawiajmy o naszym bezpieczeństwie w kontekście strategii bezpieczeństwa narodowego, bo wiemy, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa. Dokument został skierowany do rządu. Minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski powiedział w trzecim programie Polskiego Radia, że polityka bezpieczeństwa państwa wyrasta z założeń tam zawartych. Przypomniał, że poprzednią wersję przyjął rząd w lipcu 2025 roku, ale ówczesny prezydent Andrzej Duda miał do niej zastrzeżenia, dlatego zostały naniesione na nią poprawki.
1: Napoleon Bonaparte mówi, że jest jedyny złodziej, którego nikt jeszcze nie ukarał, a kradnie to, co jest najcenniejsze, czyli czas. I ten czas był kradziony przy programie SAFE, gdzie procedowano go, podczas gdy no, nie mamy czasu, nie możemy nawet sobie pozwolić na to, żeby rok czasu czekać na te zapowiedziane zyski Narodowego Banku Polskiego, aby uruchomić jakieś SAFE Zero. A to, że strategia powstaje, czy nawet powstała w tamtym roku, to i tak jest skandal. Pełnoskalowa agresja rosyjska na Ukrainę miała miejsce w 2022 roku w lutym. Mamy piąty rok już wojny, a my od tego czasu mamy wciąż taką strategię, która nie zauważa tych zmian, które miały miejsce na świecie, bo czynniki polityczne zajmowały się wszystkim, ale nie tym, za co w pierwszej kolejności są odpowiedzialne. Mały pałac z dużym pałacem zapowiadały, że w kwestiach bezpieczeństwa mówią jednym głosem, a w istocie toczyły między sobą wojnę.
0: To co to
1: dobrze,
0: mówi,
1: że ta strategia wreszcie powstanie. Teraz na bazie strategii powinna powstać polityczno-strategiczna dyrektywa obronna i dopiero na tej bazie plany operacyjne i wtedy, kiedy są plany operacyjne, dopiero powinno się dokonywać zakupów, a my wszystko robimy tak jak od drugiej strony, czyli najpierw zakupy, a potem zobaczymy, co z tym sprzętem zrobimy.
0: To jakie dziś są kluczowe interesy Polski w obszarze bezpieczeństwa?
1: To powinna strategia określić, jakie są kluczowe interesy, jak je realizować. Ja przypominam, ta amerykańska strategia, ona wyraźnie pokazuje, jakie są obszary w tej chwili, że Europa ma mniejsze znaczenie, że obszar Indo-Pacyfiku, że Europa musi przejąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. My też powinniśmy określić, z kim chcemy współdziałać. Powinniśmy wskazać w tej strategii, że bardzo ważne jest w tej chwili utrzymanie jak najlepszych relacji pomiędzy wszystkimi państwami NATO, które należą do Unii Europejskiej, że oczywiście wzmacniamy NATO i wzmacniamy Unię Europejską, ale nie na zasadzie budowania jakiegokolwiek odrębnego bytu, tylko synergicznego współdziałania. No te wszystkie obszary powinny być pokazane. Przede wszystkim też mam nadzieję, że w tej strategii nie będzie, tak jak to miało miejsce wcześniej, wskazanych kilkunastu priorytetów, bo jeżeli wskazuje się wiele priorytetów, to znaczy, że nie ma żadnego i że na bazie strategii będzie jakaś polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, która będzie wskazywała, w którym kierunku powinniśmy

0: pójść, aby realizować swoje interesy narodowe. Jakie są oczekiwania polityków, tych mądrych głów, które tam siedzą w tym małym, dużym pałacu wobec wojska, po to, aby generałowie budowali na tej bazie plany operacyjne, aby rzeczywiście, jeżeli mają realizować tą koncepcję, że nie oddamy ani pięci ziemi, no to żeby też byli zdolni do prowadzenia działań wyprzedzających, to będzie się też oczywiście wiązało z szeregiem nowych uregulowań prawnych, czy nowych definicji, chociażby zdefiniowania systemu pojęciowego w zakresie bezpieczeństwa, no bo o wojnie hybrydowej mówią wszyscy politycy, ale w żadnych dokumentach legislacyjnych, czy nawet takich, które mówią o doktrynie, to raczej nie przeczytamy, co to jest i co w związku z tym, czy jakie działania powinny być podejmowane w czasie takiej wojny, nie wojny, z którą obecnie mamy do czynienia, że prowadzone są działania w cyberprzestrzeni przeciwko Polsce, że są wysyłane drony, a my wciąż reagujemy w taki sposób, jakby po prostu był całkowity pokój i spokój.
1: To łącząc jeszcze te wątki, o których rozmawiamy, zapytam, czy według pana amerykańska obecność w Europie to nadal z naszej perspektywy gwarancja bezpieczeństwa, czy raczej już element wspólnych interesów, który może się zmieniać?
0: Jedno i drugie. Parasol nuklearny amerykański jest kluczowy dla bezpieczeństwa Europy. Rozumiem, że musimy przejąć odpowiedzialność za podparcie takiego ataku konwencjonalnego, no ale to, co mówi nawet prezydent Macron, żeby zwiększyć te zdolności Europy w zakresie odstraszania nuklearnego, no to jednak jest kwestia długiego czasu. I to, co jest najważniejsze, żeby teraz poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi wynegocjować z naszymi partnerami to, aby dali nam czas na nadrobienie tych wszystkich zaległości i tych naszych zaniedbań, które przez wiele lat spowodowały, że europejski przemysł obronny, europejskie siły zbrojne dopiero teraz się odbudowują. Bundeswera, kiedy zbudowała te swoje plany 450-tysięcznej armii, no to ma realizować czy zakończyć realizację tego planu tam w 2032-35 roku. Także w Polsce, jeżeli chcemy otworzyć taki system szkolenia, czy nawet taki powrót do powszechnego szkolenia, odbudować rezerwy, no, czy dokonać tej rewolucji technologicznej, która się rozpoczęła, no to, to również jest taka perspektywa 5-10 lat i wtedy ten potencjał straszenia będzie na tyle mocny, że strona rosyjska pewnie nawet nie pomyśli, aby atakować sojusz NATO.
1: Tutaj musimy postawić kropkę, panie generale. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
0: Dziękuję.
1: I pana komentarz. Dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie.
1: Generał Roman Polko był naszym gościem.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A razem z nami jest pani redaktor Anna Łubiana-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej, 19.30. Pani redaktor, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Prawo i Sprawiedliwość z towarzyszeniami stoi?
3: Tak, ja myślę, że te 1000 kwitnących kwiatów na pewno zmieszczą się pod szerokim namiotem, którym jest partia Prawo i Sprawiedliwość teraz, ale tak naprawdę to tam ciągnie w dwie strony, bo z jednej strony jest Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, które bardzo kłowo, czy tak zwaną frakcję maślarzy, na czele której, no powiedzmy, to stoi jednak wciąż jeszcze kandydat na premiera tej partii Przemysław Czarnek, a zatem to między tymi dwoma stowarzyszeniami, a być może bardziej między dwoma politykami, którzy, trzeba to powiedzieć wprost, walczą o to, kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego. Rozegra się ta decydująca walka, może decydujący pojedynek, czyli Mateusz Morawiecki z jednej strony, a Przemysław Czarnek z drugiej, bo ewidentnie widać, że panom nie jest po drodze. Tutaj nie ma mowy o żadnej współpracy. Jest mowa być może o łagodzeniu nastrojów, ale to się da na chwilę przykryć, wyciszyć. Ale jak widzimy chociażby po tym, co się dzieje na X-ie, te emocje są wciąż żywe i zawsze wychodzą na wierzch.
1: A kto według pani redaktor ten polityczny wyścig obecnie w Prawie i Sprawiedliwości wygrywa?
3: Na razie jednak Mateusz Morawiecki, bo należałoby zwrócić uwagę, że wbrew tym wszystkim bardzo radykalnym zapowiedziom sprzed tygodnia, dwóch tygodni, już zapomniałam, kiedy to było. W każdym razie, kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił, że zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus, wówczas pojawiły się takie sygnały ze strony Prawa i Sprawiedliwości, wręcz ultimatum, które stawiał Jarosław Kaczyński, że dla tych osób, które będą w tym stowarzyszeniu, miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. I co i nic się nie stało. Mateusz Morawiecki następnego dnia jakby nigdy nic pojechał bodajże do Bydgoszczy, gdzie spotkał się ze swoimi zwolennikami w asyście innych członków tego stowarzyszenia i po kilku dniach doszło do takiego kompromisowego spotkania między prezesem Prawa i Sprawiedliwości i Mateuszem Morawieckim. A zatem tutaj prezes Jarosław Kaczyński zrobił krok w tył, a raczej tego nie robi. To, co teraz próbuje zrobić Przemysław Czarnek, to jest tak naprawdę próba dogonienia tego peletonu, który prowadzi w Prawie i Sprawiedliwości, czyli o otworzenie własnego stowarzyszenia.
1: A myśli pani, że to dobry pomysł? No bo to jest pomysł odtwórczy w stosunku do Mateusza Morawieckiego.
3: Jest odtwórczy i jednak Przemysław Czarnek nie ma obecnie zbyt wysokich notowań w Prawie i Sprawiedliwości, bo powstaje pytanie, gdzie jest efekt Czarnka, tak? Chyba nie o taki efekt Czarnka Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło. Zatem on jest teraz w defensywie, on próbuje gonić. Ja myślę, że będziemy jeszcze świadkami wielu zwrotów akcji w tym spektaklu, bo to jest naprawdę gra o bardzo, bardzo wysoką stawkę, o przywództwo w największej partii opozycyjnej. Żaden z tych liderów, powiedzmy, grup w Prawie i Sprawiedliwości nie zamierza Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę opuszczać. Każdy walczy o to, kto zostanie tym nieformalnym następcą Jarosława Kaczyńskiego.
1: Co tak naprawdę, albo co mogło wydarzyć się na tej politycznej drodze Przemysława Czarnka po ogłoszeniu jego kandydatury na premiera przez Prawo i Sprawiedliwość? No bo on miał być tym liderem politycznym, miał nadawać ton wydarzeniom politycznym, które kreuje Prawo i Sprawiedliwość, a tu się okazuje, że on musi nadrabiać za Mateuszem Morawieckim. O czym to świadczy?
3: Tak, ale wydaje mi się, że błąd został popełniony trochę wcześniej, kiedy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało, że trzeba iść w narrację Konfederacji. Zwróćmy uwagę, że Przemysław Czarnek mówi językiem konfederatów, mówi trochę językiem takim miksem Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena, mówi wprost, mówi bardzo ostro. No Ozes Roze jest tego przykładem. I ewidentnie okazało się, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości w większości tego nie chce, że tam są też tak zwani centryści, o których mówił Mateusz Morawiecki. I to się złożyło na to, że te notowania Przemysława Czarnka, który postawił właśnie na taki bardzo mocny przekaz kontrowersyjny, dzielący Polaków, to sprawiło, że Mateusz Morawiecki jest teraz troszeczkę w tej hierarchii wyżej. Natomiast Przemysław Czarnek wykonał swoje zadanie, tylko że zostało ono po prostu źle postawione. Prawo i Sprawiedliwość próbuje odbić się z tego sondażowego dołka i według moich informacji jednak zmieni sposób gry, że jednak wiele wskazuje na to, że to nie Przemysław Czarnek za rok będzie tym kandydatem na premiera, no ale tutaj należy postawić znak zapytania. Mamy jeszcze dużo czasu do wyborów.
1: No tak, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, a myślę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie po prostu czekał i obserwował sytuację, między innymi sondaże, to co się dzieje bieżącego też na scenie politycznej i być może jakie tematy przede wszystkim są ważniejsze dla Polaków, czy te bliższe, powiedzmy, temu o czym mówi czy Sławomir Mentzen, czy pan Braun, czy może jednak właśnie takie bardziej tematy wyważone, bardziej te płynące z centrum.
3: Tym bardziej, że tych radykalnych wyborców, mam wrażenie, już Konfederacja zagospodarowała. Oni są po stronie Konfederacji, im będzie ciężko odpłynąć.
1: To znaczy nie ma sensu według pani z Konfederacją rywalizować?
3: Wydaje mi się, że tak. Gdybym miała podpowiadać Prawo i Sprawiedliwości, powiedziałabym, próbujcie zagospodarować jakoś radykalne centrum, no ale Prawo i Sprawiedliwość gra wabank. Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej z tych oficjalnych wypowiedzi, chce zdobyć taką większość, by móc rządzić samodzielnie. A zatem oni grali o pełną pulę i okazało się, że tak naprawdę nie mają za bardzo szabel, żeby o tę pełną pulę zagrać, no bo jeśli skręcają w stronę tych radykalnych wyborców, no to to centrum im odpływa. Czy w tym szerokim namiocie, czy ten szeroki namiot w ogóle jest realny? To jest pytanie. Czy taka partia, która z jednej strony ma Przemysława Czarnka, a z drugiej strony ma Mateusza Morawieckiego, będzie w stanie przekonać wyborców, nowych wyborców, bo ci zadeklarowani wyborcy od Prawa i Sprawiedliwości nie odejdą, ale PiS gra teraz o to, by zyskać nowych wyborców. Nie wiem, czy partia, która jest tak rozjechana światopoglądowo, gdzie z jednej strony słyszymy o Ozes Rodze, a z drugiej strony słyszymy, Unia Europejska jest nam potrzebna, nie chcemy z niej wychodzić. Czy to będzie przekonujący przekaz? Nie wiem.
1: Pod tym politycznym namiotem Prawa i Sprawiedliwości nie ma już Janusza Kowalskiego i Łukasza Mejzy i też z relacji naszego reportera Michała Fabisiaka wynikało, że w Prawie i Sprawiedliwości, przynajmniej za Łukaszem Mejzą, raczej nikt nie tęskni. To panią dziwi, czy nie?
3: Nie, ale dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość trzymało Łukasza Mejzę, kiedy na przykład broniło go wręcz, kiedy na przykład okazało się, że próbował wyciągnąć od rodziców ciężko chorych dzieci pieniądze na terapię, które wiadomo, że były nieskuteczne. Łukasz Mejza został w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy okazało się, że pędzi na łeb na szyję samochodem i próbuje uniknąć płacenia mandatu. Wyleciał tak naprawdę wtedy, kiedy okazało się, że będzie brał udział w walkach MMA, tak?
1: Że sam odszedł też, to też jest dość istotny wątek.
3: No on nigdy w Prawie i Sprawiedliwości nie był, to też trzeba powiedzieć, tak? No ale był w klubie Prawa i Sprawiedliwości, no i jednak brali go w obronę politycy Prawa i Sprawiedliwości i tego się po prostu nie da zapomnieć. Myślę, że ta czara goryczy została przelana, ale wydaje mi się, że ona została przelana już dużo wcześniej i dużo wcześniej trzeba było reagować. Tym bardziej, że właśnie tak jak mówię, Łukasz Mejza nigdy nie był w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No ale z drugiej strony był Prawu i Sprawiedliwości potrzebny przynajmniej wtedy, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, bo wtedy no to każdego jednego posła w zasadzie PiS się martwił, więc być może stąd taka pragmatyczna, polityczna decyzja, aby bronić tego parlamentarzysty pomimo różnego rodzaju kontrowersji.
3: Ale ja przypomnę, że Łukasz Mejza w poprzedniej kadencji wszedł do Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. I przeszedł bodajże do Kamila Bortniczuka, który wówczas już tworzył ugrupowanie, które oderwało się od Jarosława Gowina. Zatem on zrobił to pierwsze salto, on został, no, powiedzmy sobie wprost, no, politycznie podkupiony przez Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy faktycznie liczyły się wszystkie szable. I teraz tak jakby został w tym Prawie i Sprawiedliwości trochę przez zasiedzenie, no ale teraz Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi i Prawo i Sprawiedliwości nie jest potrzebna, nie jest potrzebny każdy głos na wagę złota, więc ja bym na miejscu tej partii Łukasza Mejzy pozbyła się, jak to powiedział Michał, z wozu już dużo wcześniej.
1: Żeby było lżej. Pytanie, czy teraz będzie lżej, kiedy Łukasza Mejzy i Janusza Kowalskiego nie ma?
3: Bez Łukasza Mejzy na pewno, z Januszem Kowalskim pojawiają się w Sejmie tak naprawdę dwie informacje na temat odejścia Janusza Kowalskiego. Pierwsza to taka, że Janusz Kowalski miał związek z aferą Zonda Krypto. Ja tego nie potwierdziłam. Wiadomo, że Janusz Kowalski był w jakiś sposób zafascynowany rynkiem kryptowalut, natomiast nie miał on na pewno aż tak mocnych związków z Zonda Krypto, z panem prezesem Kralem, jak na przykład Przemysław Wipler, który nie dość, że dostał na swoją fundację pieniądze od Zonda Krypto, to jeszcze wcześniej świadczył usługi PR-owskie dla tej firmy. Na pewno Janusz Kowalski nie dostał też pieniędzy, tak jak jego były szef Zbigniew Ziobro na swoją fundację. Drugi scenariusz, który pojawia się w kuluarach sejmowych, to taki, że tam tak naprawdę poszło o miejsce na listach, co poniekąd potwierdzał sam Janusz Kowalski, pisząc o tym, że bodajże w Biłgoraju, skarżąc się właśnie na to, co dzieje się w Biłgoraju, w tych strukturach lokalnych Prawa i Sprawiedliwości, według tych nieoficjalnych informacji, które właśnie gdzieś tam na korytarzach sejmowych można usłyszeć, Janusz Kowalski pewnie pojawi się za jakiś czas w Konfederacji, no ale czy to okaże się prawdą? Musimy się uzbroić w cierpliwość, ale nie tak mocno, bo to już przecież niedługo.
1: To prawda. Jeszcze jedna kwestia, która się pojawiła w relacji Michała Fabisiaka i wybrzmiała, mam takie wrażenie, to znaczy ocena tego, że Prawo i Sprawiedliwość robi porządki w partii, w klubie przed wyborami. Rzeczywiście?
3: Chyba nie. Chyba nie. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje dojechać w całości do tych wyborów. I faktycznie, jeśli Łukasz Mejza był faktycznie dużym obciążeniem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości, już tych walk w klatkach ten wizerunek mógłby po prostu nie udźwignąć. To wydaje mi się, że jednak Janusz Kowalski jest tutaj trochę kwestią bardziej własnych politycznych kalkulacji. Prawo i Sprawiedliwość próbuje iść tą partią szerokiego namiotu, w którym jest 1000 kwitnących kwiatów i dojechać jako całość, bo Jarosław Kaczyński tego, czego się najbardziej obawia, to rozdrobnienia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To już przecież było i wówczas Prawo i Sprawiedliwość było w bardzo głębokiej opozycji. Dopiero kiedy nastąpiło zjednoczenie, Prawo i Sprawiedliwość wróciło do rządów i myślę, że Jarosław Kaczyński wyciągnął z tego lekcję.
1: To kolejna kwestia polityczna, przed nami kolejny temat, ale dotyczący tym razem obecnie rządzącej koalicji i przede wszystkim Polski 2050. która rozdzieliła się na dwa polityczne byty. Z jednej strony została Polska 2050 pod przewodnictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a z drugiej strony mamy Centrum pod przewodnictwem Pauliny Henning-Kloski. I tutaj pojawia się dość ciekawa informacja, przekazał ją premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy, czy klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, odparł, że jest to niewykluczone, bo zmieniła się sytuacja. Tutaj cytat, mamy dwa kluby, chyba dokładnie tej samej wielkości po podziale Polski 2050 Szymona Hołowni. Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji, powiedział premier. Ja będę otwarty, będziemy rozmawiali, ale jeszcze nad tym się nie pochyliłem, dodał. No więc te zmiany nie są wykluczone, że prawdopodobnie tych wicepremierów klub Centrum będzie miał, ugrupowanie Centrum będzie miało, a to będzie też miało znaczenie dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i jej Polski 2050?
3: Na pewno tak, ale to też mnie nie dziwi, bo też takie zapowiedzi ze strony polityków ugrupowania Centrum Koła Klubu Parlamentarnego.
1: W zasadzie stowarzyszenia centrum. Możemy tak, tak.
3: No właśnie, stowarzyszenia słyszałam, że tak, że kiedy ta sprawa troszeczkę ucichnie, kiedy ten rozwód zostanie już zatwierdzony i uznany przez wszystkie strony koalicyjne, to że wówczas upomną się o stanowiska, bo po tym podziale, proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę po stronie Centrum zostało tylko stanowisko Pauliny Henning-Kloski, bo ministrą funduszu i polityki regionalnej jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do Polski 2050 należy stanowisko ministra kultury, Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, wiceminister finansów. To wszystko są stanowiska dla Polski 2050, a zatem ten rozwód, jeśli chodzi o stan posiadania w koalicji, nie przebiegł równo i tak wynikało z zapowiedzi polityków Centrum, że tak, że oni będą się domagać wyrównania jeszcze raz tego podziału majątku, ale że właśnie zrobią to w momencie, kiedy już te emocje trochę opadną i kiedy też koalicjanci, współkoalicjanci przekonają się, że co do Centrum można mieć zaufanie, a przypomnijmy, że jednak notowania Centrum wzrosły, chociażby po tym, co ostatnio działo się w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski i tych zapowiedzi, które słyszeliśmy z drugiej strony, ze strony Polski 2050, że może nie do końca poprzemy panią ministra, że tutaj są zastrzeżenia. To nie spodobało się innym współkoalicjantom.
1: No ostatecznie okazało się, że Polska 2050 z jednym wyjątkiem głosowała tak jak reszta współkoalicjantów, natomiast ja się zastanawiam,
3: ale Kufina psuła.
1: No, to było spore zamieszanie, sporo też było do komentowania, ale to na tej podstawie ja zastanawiam się trochę, czy to będzie rzeczywiście ta zapowiedź premiera, to jest kierunek taki zmierzający do wyrównania tego stanu posiadania, o którym też pani redaktor tutaj wspominała. Czy może to będzie chęć z czasem, ja nie mówię, że teraz, ale jednak marginalizacji Polski 2050 wewnątrz obecnie rządzącej koalicji?
3: W czasem pewnie tak, bo to nie jest tajemnicą, że premierowi nie po drodze z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i chyba już nikt nie myśli, że stanowisko wicepremierki dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest jeszcze jako tako realne. Polska 2050 gra na siebie i Polska 2050, to cytuję ich działaczy, próbuje się odróżnić od reszty koalicjantów, ale odróżniając się od reszty koalicjantów, no, traci wiarygodność, tak, bo chociażby wspomniane wotum zaufania dla Pauliny Henning-Kloski, czy na przykład ustawy, które podobają się prezydentowi, które zamierza tutaj Polska 2050 zgłaszać, to wszystko jest odróżnianie się kosztem koalicji, czyli też poniekąd można by pójść dalej, rozbijanie tej jedności koalicji. To nie podoba się innym i dlatego według mnie Polska 2050 jednak będzie przepychana bardziej lub mniej oficjalnie troszeczkę dalej. A ten stan posiadania jest dobrym pretekstem do tego, żeby właśnie dokonać takiej mini rekonstrukcji w ramach rządu.
1: No to wątek konstytucyjny jeszcze. Dorzućmy na koniec naszego spotkania, czyli pomysł prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast przed powrotem do Warszawy ze szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami był pytany o powołaną w tę niedzielę przez Karola Nawrockiego Radę Nowej Konstytucji, która według prezydenta ma wypracować projekt nowej konstytucji i szef rządu stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki nie wydaje mu się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie zmianie ustroju, tak aby to on miał więcej do powiedzenia. Tutaj cytat: wydaje mi się, że mniej więcej system, jaki mamy w tej chwili, dobrze służy polskim sprawom, także ja nie wybieram się do pracy nad nową konstytucją z prezydentem Nawrockim. Premier dodał również, że nie będzie udawał, że jest to poważna inicjatywa. Zaznaczył jednocześnie, że w poważnej rozmowie o konstytucji gotów jest uczestniczyć nawet osobiście. Jak pani interpretuje te słowa?
3: Ja myślę, że premier, podobnie jak reszta rządzących, uważa to za zasłonę dymną, żeby troszeczkę odwrócić uwagę od chociażby kwestii zonda krypto, od kwestii wetum pod kryptowalutami, od chociażby wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech, bo te notowania ostatnio prezydentowi trochę spadają. Natomiast no, zwróćmy uwagę, kto ma się zajmować tą nową konstytucją. Tam jest profesor Julia Przyłębska, tam jest profesor Legutko i profesor Krasnodębski, Marek Jurek, znani ze swoich antyunijnych przekonań, więc nie wydaje mi się, aby była to rozmowa na serio. Faktycznie prezydentowi jest za ciasno w ramach konstytucyjnych i myślę, że każdy to widzi, kto obserwuje scenę polityczną, ale też prezydent nie ma takiej siły, Prawo i Sprawiedliwość, prawica nie ma tylu szabel, żeby konstytucję zmienić, więc na razie to jest czysta polityka.
1: To może stąd ta data 2030, no bo tutaj być może jest ze strony Pałacu Prezydenckiego jakaś nadzieja na zmiany w 2027 roku.
3: I myślę, że jest to też taki temat, który jest wypuszczony, który mógłby trochę pociągnąć kampanię wyborczą w przyszłym roku, no ale to przekonamy się.
1: Ale myśli pani, że wyborcy będą zainteresowani tematem dotyczącym zmiany konstytucji? Czy to jest temat dla Polaków najważniejszy?
3: Nie, ale myślę, że mogą oczekiwać silnych rządów. Myślę, że może do nich dotrzeć, mogą do nich dotrzeć takie hasła: musimy działać sprawnie, nie ma czasu na podziały, więc myślę, że tymi hasłami prawica może grać.
1: Jeżeli takie hasła by się pojawią, że nie ma czasu na podziały, to moglibyśmy do polityków zaapelować już tu i teraz, to przestańcie się dzielić. Pani redaktor, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. To prawda. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Anna Ubiane-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej, 19.30 była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Czy na wschodzie umilkną działa? O północy Ukraina ma zawiesić działania zbrojne. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Ma to związek ze świętowaniem przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
1: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych groźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tak zwany reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To patogen odzwierzęcy przenoszony przez myszy i szczury. Ognisko hantawirusa wykryte na holenderskim statku wycieczkowym. Płynął z Argentyny na wyspy Zielonego Przylądka. Wirus spowodował śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone. To nietypowa sytuacja, bo wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: To jest wirus odzwierzęcy, którym jeżeli zarazi się człowiek, może chorować albo na taką postać, można powiedzieć sepsy, czyli wysoka gorączka, bóle mięśniowe, bardzo duże osłabienie. No a druga postać jest postacią płucną, gdzie dochodzi jeszcze do tych wszystkich objawów ciężkie uszkodzenie płuc, które niestety w części przypadków kończy się śmiertelnie.
0: Statek wycieczkowy stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie dostali zgody na zejście na ląd. Na pogład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę. Premier Donald Tusk wybiera się do Rzymu. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgią Meloni. O planach wizyty w Rzymie szef rządu powiedział dziennikarzom w samolocie przed powrotem z Armenii.
3: Mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
0: Premier ma wrócić z Rzymu w czwartek. Na kolejny dzień zapowiedział podpisanie umowy w sprawie programu SAFE.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ceny benzyn lekko w górę, oleju napędowego bez zmian. Minister energii podał maksymalny pułap na dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Cena litra 98 nie może przekroczyć 6 zł 99 groszy, a litra oleju napędowego 7 zł 31 groszy.
5: Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliwa w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
0: Mówił rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna i dodał, że pakiet ceny paliwa niżej zostanie utrzymany co najmniej do połowy maja. Jest oskarżony o zabójstwo ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach rozpoczyna się dziś proces Adama C.
6: Będzie mógł dzisiaj złożyć zeznania. Zostaną też przesłuchani pierwsi świadkowie, prawdopodobnie także drugi z ratowników biorący udział w interwencji. Przypomnę, do tragedii doszło 25 stycznia ubiegłego roku. Podczas libacji w Adamcze uderzył się w głowę. Sam wezwał pogotowie. Medycy chcieli zabrać go do szpitala. Wtedy chwycił 2 noże. Jednym ranił młodszego ratownika, drugim śmiertelnie ugodził w klatkę piersiową 64-letniego Cezarego L. Mężczyzna został zatrzymany, przyznał się do winy, lecz twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. O jego poczytalności wypowiedzieli się biegli, co przypomina Bartłomiej Świderski z prokuratury okręgowej w Siedlcach.
7: Z opinii tej wynika, iż podejrzany jest poczytalny. Zdaniem biegłych miał zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
6: Adamowicza grozi dożywocie.
0: No, o czym informowała Olga Kwaśniewska z Radia Dla Ciebie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej części kraju. Miejscami spadnie deszcz i może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie, do nawet 28 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie spadać.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
8: A razem z nami jest pan Artur Szymanek, OKE, czyli okiem krytycznego egzaminatora, nauczyciel biologii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Matury, czas, start. Ja pamiętam ze swoich maturalnych czasów, że to był egzamin, przed którym bardzo się stresowałem, no bo też słyszałem z każdej strony, że to najważniejszy egzamin w życiu, że egzamin dojrzałości, że od tego po prostu będzie zależała moja przyszłość i to, jak się poukłada wszystko w następnych latach, chociażby zawodowo. Czy rzeczywiście w pana ocenie dzisiaj matura to nadal najważniejszy egzamin w życiu?
9: Nie, zdecydowanie nie i może nie będzie to... Taka opinia, która by Państwa interesowała, natomiast tak naprawdę jest to jeden z wielu egzaminów, jeden z trudniejszych chyba egzaminów, bo taki bardziej poważny, ale nie jest to na pewno nic, co świadczy bezpośrednio o jakości człowieka, o jakości tego ucznia. Po prostu egzamin, który trzeba przejść, trzeba zdać. Jeżeli nie wyjdzie, to można go poprawić i tak naprawdę na tym polega sens tego egzaminu.
8: Z deklaracji maturzystów, jeżeli chodzi o wybór przedmiotów rozszerzonych, wynika, że na pierwszym miejscu jest język angielski, na drugim miejscu znajduje się matematyka, trzecia, jeżeli chodzi o wybór geografia, no i na czwartym miejscu jest biologia, dalej język polski, chemia, WOS, historia i fizyka. Jak pan interpretuje te tegoroczne wybory maturzystów? Czy one nam mówią coś o kondycji szkoły i o tym, czego uczniowie oczekują od swojej przyszłości albo co po prostu według nich się opłaca?
9: No, te wybory świadczą niestety o tym, że jakość edukacji spada, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na pierwszym miejscu jest język obcy, a ponieważ maturzysta musi wybrać przynajmniej dwa przedmioty rozszerzone, więc wybiera te przedmioty, które no tak naprawdę są dla niego w miarę łatwe. Dzisiejszy maturzysta raczej nie ma problemów z językiem obcym, jest to coś, z czym styka się na co dzień. Natomiast ten drugi przedmiot do wyboru jest to taki przedmiot, który musi być wybrany i gdzieś tam rzeczywiście te wybory już są takie bardziej podyktowane tym, co na danej uczelni będzie wymagane.
8: Na czwartym miejscu biologia. Czy jest dopiero czwarta, czy jednak to jest satysfakcjonujące z pana perspektywy jako nauczyciela tego przedmiotu?
9: No jeżeli spojrzymy na to, że to czwarte miejsce to jest 71 tysięcy maturzystów, którzy przystępują do tego egzaminu maturalnego z biologii, więc jest to rzeczywiście dość spora rzesza maturzystów, którzy wiążą gdzieś tam swoją przyszłość przeważnie z przedmiotami, no takimi albo bezpośrednio medycznymi zawodami, albo takimi paramedycznymi zawodami.
8: Ja sam zdawałem rozszerzoną biologię i chemię na maturze, bo moje ścieżki zawodowe miały pójść w zupełnie innym kierunku niż poszły, jak się okazało później. Ale to też być może jest pewne odniesienie do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli czy ta matura jest rzeczywiście tym najważniejszym egzaminem w życiu i czy to ona nam życie tak naprawdę ustawia. Ale zapytam, czy obecna konstrukcja matury według pana rzeczywiście sprawdza naszą wiedzę, czy raczej uczy strategii zdawania egzaminu?
9: To tutaj wypowiem się jako korepetytor. Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Można ucznia dobrze przygotować do matury, nawet takiego ucznia, który, ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
8: Ja byłem tym rocznikiem, do którego wróciła obowiązkowo matematyka na egzaminie maturalnym. Ja pamiętam, że bardzo mocno drżałem o to, jak sobie na tym egzaminie poradzę i czy te 30% punktów uda się uzyskać. Udało się mi to nawet z niezłą górką, ale nie o tym. Natomiast zastanawia mnie fakt, czy to, że maturę można zdać przy stosunkowo niskim progu, czy to kompromis, czy jednak obniżenie pewnych standardów, które być może negatywnie wpływają na naszą rzeczywistość?
9: No niestety jest to obniżanie standardów i to widać po tym okresie pandemicznym, tak? To jest ten moment, który spowodował, że ta edukacja niestety obniżyła bardzo, bardzo mocno standardy. Proszę wziąć pod uwagę chociażby to, że na przedmiotach rozszerzonych nie ma zdawalności. Wystarczy, że pan czy młodzi maturzyści, którzy podejdą do tej matury, podpiszą się na tym egzaminie maturalnym, mogą mieć nawet 0 punktów, a i tak rozszerzenie będzie traktowane jako zaliczone tak naprawdę.
8: To osłabia wagę tego egzaminu?
9: Moim zdaniem zdecydowanie tak.
8: System poprawek to też jest ciekawa sprawa. Jedna niezdana matura i poprawka w sierpniu, więcej i trzeba czekać tak naprawdę rok. Czy to jest rozwiązanie według pana sprawiedliwe?
9: Trudno mówić o sprawiedliwości w momencie, kiedy na przykład komuś zabrakło jednego punktu, tak, bo się nie wstrzelił w klucz. Ja wiem, że OKE nie lubi bardzo tego określenia klucz odpowiedzi, tylko schemat punktowania, ale tak naprawdę jak się temu przyjrzymy, to są klucze. Nie, tutaj nie ma sprawiedliwości. Powinniśmy to traktować albo na zasadzie, że jeżeli coś jest niezdane, no to po prostu jest niezdane i mamy poprawkę, albo jeżeli jest zdane, no to idziemy do przodu i tyle.
8: No i teraz moglibyśmy sobie rozpocząć debatę na temat stanu edukacji w Polsce w ogóle, no bo też w swojej działalności, ja zerkałem na pana stronę internetową w mediach społecznościowych, krytykuje pan chociażby taką narrację, że wszystko zależy od nauczyciela. Dlaczego uważa pan, że ją za nieuczciwą? Bo ja też na swojej drodze związanej z edukacją wielokrotnie spotykałem się z takimi komentarzami, że jednak dobry nauczyciel to już jest duży plus, bo człowiek w pewien sposób automatycznie zaczyna się bardziej tym przedmiotem interesować.
9: To ja pozwolę sobie zadać panu pytanie. A co to znaczy dobry nauczyciel?
8: A właśnie, tak myślałem, że do tego będzie to pytanie zmierzało. To jest ciekawa w ogóle kwestia. Ja bym interpretował dobrego nauczyciela jako takiego, który potrafi rzeczywiście tym przedmiotem zainteresować ucznia. Ale domyślam się, że to definicja niepełna, bo każdego co innego może zainteresować i sposób przekazywania wiedzy tak samo.
9: Więc zwróćmy uwagę na to, że w klasie mamy średnio, jeżeli byśmy policzyli, w Polsce to klasy są około 30-osobowe i nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy uczniowie interesowali się danym przedmiotem. Więc dobry nauczyciel to jest taki, który potrafi wytłumaczyć dany przedmiot w taki sposób, że uczeń zapytany po lekcji, czy zrozumiał, co zostało tutaj omówione, powie, że tak, że zrozumiał, że nie ma potrzeby sięgania do książki, żeby coś jeszcze zostało wytłumaczone, natomiast ma potrzebę sięgania do tej książki po to, żeby sobie pewną wiedzę powtórzyć. Natomiast jeżeli zerkniemy na to tak zwane rankingi, no to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy mieli szkołę rankingową, która przyjmuje uczniów, którzy są intelektualnie bardzo sprawni, no to jak chcemy ją porównywać ze szkołą, która przyjmuje uczniów, którzy na starcie już są troszeczkę mniej, nazwijmy to, zainteresowani nauką, tak? Wybrali jakąś szkołę, bo system tego wymaga, nie mogą sobie po szkole podstawowej nie kontynuować dalej nauki. No to jak będziemy teraz porównywali tych nauczycieli? Czasami sukcesem jest to, że ktoś w ogóle przyjdzie do szkoły i będzie chciało mu się przyjść do szkoły właśnie dlatego, że nauczyciel ciekawie i interesująco opowiada o swoim przedmiocie, a niekoniecznie tym sukcesem musimy patrzeć na ten sukces w kategorii rankingu szkoły.
8: A czy nauczyciel, i tu odnoszę się też do pana doświadczenia, nauczyciel w naszym kraju ma realny wpływ na system kształcenia, czy raczej jest jego wykonawcą?
9: Nauczyciel jest wykonawcą i to jeszcze takim, na którym ten system stoi i wymaga, a my jako nauczyciele słyszymy od ministerstwa tylko i wyłącznie tyle, że jeżeli sobie ktoś nie radzi, to znaczy się, że jest słabym nauczycielem, a to zupełnie nie tak wygląda. Gdyby nie ta rzesza nauczycieli, która się stara, która tak naprawdę finansuje tą oświatę oddolnie, bo proszę zwrócić uwagę, że praktycznie brakuje pieniędzy na wszystko, to ten system już dawno by zbankrutował.
8: A jak to jest? Bo to mnie zastanawia za każdym razem, kiedy rozmawiam o stanie edukacji w naszym kraju, czy to przy okazji matur, czy innych wydarzeń z edukacją związanych, innych takich okoliczności z edukacją związanych. Jak to jest, że brakuje w edukacji pieniędzy, że jest problem chociażby z pensjami nauczycieli, bo o tym też często słyszymy, a przecież ta edukacja, kwestia nauki, kształcenia młodych pokoleń, to jest jednak fundament w ogóle funkcjonowania naszego państwa tu i teraz, ale również na przyszłość.
9: To jest dość proste, bo o edukacji decydują politycy, a politycy zawsze pójdą tam, gdzie rosną im słupki poparcia, więc oni nie mają takiej wizji długoterminowej, bo w polityce się jest przez chwilę, potem się z tej polityki wypada, więc no tutaj trudno, żeby ktoś myślał takim kryterium, co będzie z tym młodym człowiekiem po skończeniu szkoły, jak ta szkoła ma wyglądać. Więc dopóki tutaj kwestia polityczna będzie decydowała o tym, jak wygląda nasz system oświaty, no to niestety tych funduszy nie będzie. Proszę zwrócić uwagę na to, co się stało z projektem, który wszedł w życie bodajże 3 czy 4 lata temu, jak rozdawane były laptopy dla ucznia. Czy ktoś dzisiaj pyta o to, co się z tymi laptopami dzieje? Czy ktoś jest w stanie pokazać, jaka była wartość dodana tego programu?
8: Czyli to taki program na chwilę i bez mierzenia konsekwencji.
9: Jak wszystko, co się niestety od kilkunastu lat dzieje w edukacji.
8: No to gdzie w takim razie leży realna odpowiedzialność za stan polskiej szkoły?
9: W mojej ocenie realna odpowiedzialność byłaby wtedy, kiedy byłoby jakieś gremium pozapolityczne, które rzeczywiście widziałoby sens edukacji. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj w edukacji słowem odmienianym przez wszystkie możliwe przypadki jest dobrostan, ale ten dobrostan jest traktowany jako coś, co jest tu i teraz, jako coś, co ma zdjąć z ucznia jakąkolwiek odpowiedzialność, jako coś, co ma usunąć mu spod nóg wszystkie kamyczki, które powodują, że on się może trochę zestresować. Natomiast w żadnym dokumencie ministerialnym nie znajdzie pan słowa wiedza. Szkoła przestała być instytucją, która uczy, a stała się instytucją, która ma doprowadzić do tego, żeby w szkole uczniowi było wygodnie. A to w żadnej mierze nie rozwija młodego człowieka.
8: No ale mamy też taki konkurs jak Nauczyciel Roku. Mamy wielu nauczycieli, którzy też starają się wyjść poza schemat, wyjść poza ramy systemu, organizować różnego rodzaju własne inicjatywy w ramach systemu i w ramach edukacji uczniów. Zastanawia mnie, czy tej sprawczości, czy przykłady takiej sprawczości to wyjątki, co do których inni nauczyciele mają swoje wątpliwości, czy może to jest potwierdzenie też tego, o czym pan mówi i mimo wszystko ci nauczyciele działają w systemie. Jak to w pana perspektywie wygląda?
9: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że większość nauczycieli stara się mimo wszystko pracować w taki sposób, żeby to było innowacyjne, ale pracujemy jak gdyby trochę poza systemem. My musimy wyjść poza ramy tego, co przewiduje ministerstwo właśnie po to, żeby gdzieś tam ta szkoła była bardziej atrakcyjna, bo wszyscy ci nauczyciele, którzy pracują, oni dostrzegają to, że uczeń w tej szkole jest najważniejszy, ale nie jako ta osoba, która właśnie ma nie być zestresowana, tylko uczeń jako osoba, która ma wynieść coś z tej szkoły, ma realnie nauczyciel ma mieć realny wpływ na to, jak ten uczeń w szkole funkcjonuje.
8: To teraz kolejny wątek szkoły dotyczący i też poniekąd matur, bo słyszeliśmy w relacji Martyny Szymczakowskiej o tych zdjęciach egzaminu z języka polskiego, które ukazały się zaraz po godzinie 9.20, zaraz po rozpoczęciu tego egzaminu w internecie, zdjęcia tego arkusza. No i tutaj możemy dotknąć tematu związanego ze smartfonami, telefonami w szkołach. Pan też wystosował niedawno, chyba z 2 dni temu, taki apel do premiera Donalda Tuska w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zasad używania telefonów komórkowych w szkołach, w których głos zabierają różne środowiska, w tym organizacje reprezentujące prawa uczniów. Pozwalam sobie przedstawić perspektywę, której w tych debatach zwykle nie słychać, a która jest codziennością tysięcy nauczycieli pracujących u podstaw. Jaka jest ta perspektywa?
9: Ta perspektywa jest taka, że młody człowiek przychodzący do szkoły przychodzi już na starcie zmęczony, przychodzi przebodźcowany, przychodzi niewyspany właśnie ze względu na to, że media społecznościowe są obecne praktycznie w każdym momencie życia tego młodego człowieka. Co więcej, one prowadzą do takiej sytuacji, że ten młody człowiek zaczyna się porównywać ze wszystkim tym, co jest w mediach społecznościowych, a my jako dorośli wiemy, że ten obraz jest zakłamany. I tutaj, jeżeli zobaczylibyśmy, jakbyście Państwo mogli przyjść na taką zwykłą lekcję, nie lekcję, która jest ustawiona, nie lekcję, która jest pod publika, ale taka zwykła lekcja, która dzieje się w każdej szkole o godzinie 8 rano, to zobaczyliby Państwo, jak wygląda ta perspektywa z punktu widzenia nauczyciela i ucznia. To jest naprawdę przebodźcowanie, przemęczenie i zmęczenie na samym starcie dnia.
8: A czym to się objawia? Jak to wygląda w praktyce? No bo tutaj myślę, pan zaciekawił też naszych słuchaczy, mnie również. To znaczy a propos tego, jak taka lekcja po prostu w praktyce nauczycielskiej wygląda?
9: Lekcja w praktyce wygląda w ten sposób, że każdy nauczyciel stawia sobie jakiś cel dydaktyczny, co ma być na tej lekcji zrealizowane i stara się tą lekcję realizować w taki sposób, żeby ten materiał został przerobiony. Natomiast jeżeli spotyka się z grupą 30 uczniów, gdzie 25 jest zmęczonych, przemęczonych, zainteresowanych tylko tym, czy przyjdzie jakieś powiadomienie, czy można zobaczyć coś nowego na TikToku, no to ta lekcja zaczyna się powoli rozsypywać, tak jak pisałem, że nauczyciel w tym momencie musi walczyć o uwagę, drobną uwagę każdego ucznia.
8: To czy zakaz telefonów w szkołach ma sens według pana, czy to tylko za objawem, walka z objawem, a nie przyczyną?
9: Po części jest to walka z objawem, a nie z przyczyną, no ale od czegoś trzeba zacząć. Nie można tutaj sensownie rozpocząć tej edukacji cyfrowej niż od tego, że te telefony muszą zostać ze szkoły wyprowadzone. I to nie tak, jak mówią różnego rodzaju instytucje, nazwijmy to sobie Stowarzyszenie Umarłych Statutów, że zakaz telefonu tylko na lekcji, a na przerwie to już można z tego telefonu korzystać, bo proszę zobaczyć, co się będzie działo, jak taki uczeń po 10 minutach znowuż tego przebodźcowania wejdzie na lekcję. Ile czasu zajmie mu to, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania?
8: Pan Artur Szymanek, OKE, czyli Okiem Krytycznego Egzaminatora, nauczyciel biologii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Życzę dobrego dnia.
9: Dziękuję uprzejmie, wzajemnie.
4: Powtórka programu. Samo zdrowie.
10: W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a dzisiejszym gościem naszej audycji jest doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co niektórych trapi przed wakacjami. Co prawda wiosna wybuchła nam prosto w twarz, ale za chwilę już lato, jakieś planowanie wakacyjnych podróży. Lato, podróże, długie unieruchomienie i czasami przychodzi nam myśl o tym, czy przypadkiem nie dojdzie do jakichś powikłań związanych właśnie z tym długim unieruchomieniem, czyli na przykład z zakrzepicą żył głębokich. I o tym właśnie z panem doktorem Krzyżakiem będziemy dzisiaj rozmawiać. Zakrzepica żył głębokich to poważny problem, który zagraża zdrowiu i życiu, prawda?
11: Tak, zgadza się. Jest to choroba, której powikłania mogą być groźne dla życia, a może się pojawić zupełnie nagle, więc warto przed naszym urlopem, ale też na co dzień warto dbać o układ żylny, żeby taka niespodzianka nas nie spotkała.
10: A czy właśnie wspominał pan, że to się może przytrafić właściwie każdemu? Chyba ryzyko zwiększa się w takiej grupie, ja czytałam 40-45, wtedy już zdecydowanie częściej powinniśmy myśleć o tym. To prawda, że ryzyko wzrasta z wiekiem, ale i może się przytrafić całkiem młodym ludziom?
11: Tak, często spotykamy w naszej praktyce klinicznej osoby młode, które potencjalnie zdrowe, wracają z urlopu albo po jakimś urazie przychodzą do nas z podejrzeniem zakrzepicy, którą niestety potwierdzamy. Rzeczywiście ryzyko rośnie wraz z wiekiem i w piątej, szóstej dekadzie życia jest ono już naprawdę dość częste, natomiast w młodym wieku również się to zdarza, przy czym też są różnice w płci. W młodym wieku częściej chorują kobiety, w starszym wieku częściej mężczyźni.
12: I niestety, ja tak sama wiem, z takich różnych informacji, które docierają od czasu do czasu, tak, zdarzają się przypadki bardzo młodych osób, które zmarły w wyniku zakrzepicy żył głębokich i to zawsze jest taki szok, ogromny szok dla wszystkich dookoła. I tak, jeśli pan mówi, że to ryzyko jest też związane z płcią, no to powiedzmy w ogóle o genezie. Skąd się bierze ta zakrzepica? Na co zwrócić uwagę? Ale przede wszystkim, dlaczego tak się dzieje, że w pewnym momencie gdzieś w naszej żyle pojawia się zakrzep krwi?
11: Przyczyny zakrzepicy opisał niemiecki lekarz Virchow prawie 200 lat temu. Ustalił, że do zakrzepicy dochodzi w trzech mechanizmach, które oczywiście na siebie się nakładają. Pierwsza rzecz to jest właśnie unieruchomienie, czyli spowolniony przepływ krwi. Druga rzecz to jest dysfunkcja śródbłonka, czyli tej takiej błonki, która wyścięła ściany naczyń krwionośnych. Więc gdy tam dochodzi do zaburzeń autoregulacji, może dojść właśnie do takiego procesu zapalnego, który może wyzwolić czynniki prozakrzepowe. I trzeci czynnik to jest czynnik związany z układem krzepnięcia, czyli jeżeli, bo cały czas nasza krew znajduje się w takim stadium równowagi pomiędzy procesami, które mają prowadzić do zakrzepu w momencie, gdyby doszło do uszkodzenia, a takimi czynnikami rozrzedzającymi krew. Jeżeli ta równowaga zostanie zaburzona na korzyść właśnie tych procesów prozakrzepowych, może dojść do zakrzepicy. Więc te trzy czynniki, jak się na siebie zaczynają nakładać, to ryzyko dość istotnie rośnie.
12: A czy są jakieś sygnały, które mogą nam gdzieś tam w głowie zapalić taką lampkę kontrolną, że być może mamy jakieś predyspozycje do zakrzepicy żył głębokich?
11: Nie, niestety nie ma czegoś takiego. Oczywiście, jeżeli w rodzinie występowała, to tutaj ta predyspozycja genetyczna jest i powinniśmy po prostu, wiedząc, że zakrzepica zdarzała się u członków rodziny, można wykonać badania genetyczne, które po prostu powiedzą nam, czy jesteśmy nosicielami mutacji, która mogłaby sprzyjać właśnie takim czynnikom prozakrzepowym. Natomiast tak, to nie mamy żadnych takich sygnałów ostrzegawczych.
12: Bo zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli gdzieś wcześniej zdarzały nam się, nie wiem, epizody, że na przykład puchną nam nogi, to nie jest to.
11: To nie jest to. Po na przykład locie samolotem spuchnięte kostki nie muszą świadczyć o niczym groźnym. Nawet nie mając niewydolności żylnej, żyły mogą po prostu zamanifestować, zbuntować się przeciwko takim szczególnym warunkom, które panują w samolocie. No bo tam jest jednak niższe ciśnienie, jest suche powietrze, to krążenie. Jesteśmy unieruchomieni w pewnym stopniu, więc to krążenie jest zaburzone i po prostu rośnie ciśnienie w układzie żylnym, nawet w zdrowych żyłach. Natomiast oczywiście, jeżeli ta dyspozycja do niewydolności żylnej jest większa, no to wtedy trzeba po prostu mocniej uważać. Ale myślę, że za chwilkę o tym porozmawiamy.
12: No właśnie, będziemy mówić też o unieruchomieniu jako jednym z tych czynników, które może powodować zakrzepicę żył głębokich. Dlaczego, nie wiem, siedzenie w jednej pozycji, czy w ogóle unieruchomienie, bo przecież zakrzepica dotyczy też osób, które na przykład mają kończynę w gipsie. Dlaczego tak się dzieje, że to może wyzwolić ten taki kaskadowy mechanizm, który zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Co się takiego dzieje z naszym układem żylnym czy krwionośnym, że to zaczyna być problem?
11: To jest właśnie jeden z elementów triady Virchowa, czyli spowolniony przepływ krwi, który powoduje, że w żyłach, które są przeciążone, dochodzi do spowolnionego wypłukiwania takich czynników prozapalnych, czyli dochodzi do ich kumulacji i wówczas ten spowolniony przepływ krwi może po prostu spowodować, że krew robi się coraz bardziej gęsta, aż w końcu ta forma płynna przejdzie w formę stałą i krew przestaje płynąć.
12: I co? I tworzy się wtedy jakiś jej skrzep? Jakaś
11: tak, i wtedy krew...
12: zagęszczona masa, która gdzieś się przemieszcza?
11: Ona się nie przemieszcza. Ona zostaje w tym miejscu, utrudniając jakby odpływ krwi z niżej położonych części układu żylnego. No i wtedy po prostu dochodzi właśnie do obrzęku, do bólu. Ten skrzep po prostu się tam zaczyna organizować. Jeżeli te czynniki, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy pewną równowagę między czynnikami krzepnięcia a czynnikami, które mają potencjalne skrzepy rozpuszczać. Jeżeli ta równowaga jest zaburzona na korzyść czy na rzecz tych czynników prozakrzepowych, no to po prostu ten skrzep robi się coraz bardziej taki zwarty i może też rozszerzać swoją objętość.
12: Z ciekawości spytam, jak szybko albo jak wolno do tego dochodzi? Czy to jest proces, który będzie trwał wiele dni, tygodni? Czy to jest proces, który może postępować błyskawicznie w ciągu, nie wiem, kilku godzin, kilkunastu godzin?
11: To znaczy objawy, raczej to chodzi o objawy. One mogą nawet przez kilka, kilkanaście godzin w ogóle nie występować. Wszystko zależy od kalibru naczynia. Jeżeli proces zakrzepowy dotyczy dużych naczyń, no to wtedy obszar, którym ta zakrzepica jest objęta i jakby konsekwencja braku odpływu krwi z położonych niżej części układu żylnego, no to wtedy te objawy narastają szybciej, są bardziej, no trudno je przeoczyć. Natomiast zdarza się, że pacjenci przychodzą z bardzo niespecyficznymi dolegliwościami, nie ma takiego typowego obrzęku, typowego bólu czy zaczerwienienia. To są takie typowe objawy stanu zapalnego i zakrzepicy. A dopiero w trakcie badania ultrasonograficznego widzimy, że jedna jakaś drobna gałązka śródmięśniowa po prostu wykrzepła i tam jest utrudniony przepływ krwi, czy w ogóle zatrzymany, i to powoduje te niespecyficzne dolegliwości. Także wszystko zależy od kalibru naczynia oraz jego lokalizacji. Wiadomo, że im wyżej jest to ta przeszkoda w odpływie, no to wtedy większa część nogi jest jakby objęta tym procesem zapalnym i tym spowolnionym przepływem i dolegliwościami.
12: Wyszliśmy oczywiście z powodu pory roku, od wakacji i długiego unieruchomienia w czasie podróży, i o tym będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać, ale najczęściej zakrzepice żył głębokich kojarzyłyby z tym unieruchomieniem, kiedy po jakimś, nie wiem, wypadku narciarskim, jakimkolwiek jesteśmy unieruchomieni, nasza noga jest unieruchomiona, nie zawsze w gipsie, czasami w ortezie, ale faktycznie my wtedy ruszamy nią zdecydowanie mniej. No, teoretycznie jesteśmy pod kontrolą lekarzy, ale przecież zdarzają się przypadki, że nawet wtedy, gdy jesteśmy pod kontrolą lekarzy, no dochodzi do jakiegoś bardzo szybkiego czy gwałtownego procesu, no i do tragedii, bo takie historie też były opisywane i o nich po prostu słyszeliśmy. Czyli to, co się może zdarzyć, no nie tylko w podróży, ale właśnie w jakimkolwiek formie unieruchomienia, na przykład związanego z ortezą czy gipsem.
11: Tak, bo gdy mięśnie przestają pracować, przestaje pracować tak zwana pompa mięśniowa, czyli to nasze drugie serce, które ułatwia odprowadzanie krwi żylnej z kończyn dolnych. Więc jeżeli mamy gips czy ortezę, no to w tym momencie ta pompa mięśniowa, nawet jeżeli delikatnie ruszamy stopą, jest niewystarczająca.

0: Należy tego oczywiście, tego unieruchomienia wtedy bagatelizować i każdy, kto przeszedł przez kontuzję kończyny dolnej, kontuzję nogi, ten wie, że oprócz ortezy, czasami oprócz gipsu, dostaje po prostu receptę na leki przeciwzakrzepowe i tego nie wolno bagatelizować, nie wolno machnąć na to ręką i nie wolno powiedzieć, nie zrobię sobie zastrzyku w brzuch.
1: No jest opór oczywiście przed zastrzykami, bo to trzeba wbić sobie igłę w powłoki brzuszne. Natomiast jest to cieniutka igła, zastrzyk jest banalny technicznie. Natomiast jest ten opór przed wbiciem sobie czegoś ostrego. Natomiast jest to do przełamania, a jest to niezbędny element profilaktyki przeciwzakrzepowej.
0: I nie wolno bagatelizować, bo są osoby, które twierdzą, że jeśli już zaczynają kręcić stopą albo trochę kuśtykać na chorej nodze, to można sobie odpuścić. Nie, nie można.
1: Nie, nie można. Jeżeli jest zalecenie lekarza, myślę, że warto byłoby się do tych zaleceń zastosować.
0: I ja potwierdzę, że jest to cieniutka igiełka i jakoś da się przez to przejść. Każdy, kto właśnie taką kontuzję miał albo nogę w ortezie, ten wie, że no pocierpi, ale nawet tygodniami takie leki przeciwzakrzepowe trzeba brać, no po to, żeby nie stało się najgorsze, żeby nie doszło do bardzo groźnych powikłań. Na co zwrócić uwagę? Co jest takim charakterystycznym obrazem zakrzepicy żył głębokich, no bo pan doktor wspominał, że czasami to są bardzo nieswoiste zupełnie objawy i dopiero czysty przypadek w czasie badania pokazuje, że gdzieś tam jakaś gałąź, jak pan to powiedział, jest dysfunkcyjna i coś tam się dzieje.
1: Najczęstszym objawem jest ból, zaczerwienienie bądź obrzęk kończyny. Bardzo często te trzy objawy występują jednocześnie i wówczas no, mamy taki właściwie prawie, że diagnozę postawioną po prostu z marszu, chociaż oczywiście zawsze warto skonsultować to z lekarzem, warto wykonać badanie ultrasonograficzne doplerowskie żył kończyn dolnych. To od razu myślę, że nie wiem, czy pani miała taki plan, ale też można wspomnieć o badaniach Dedimerów, bardzo popularnych ostatnio i często pacjenci przychodzą pokazując, mam nieprawidłowy wynik. No i teraz zaczyna się szukanie, bo badanie Dedimerów nie jest badaniem takim patognomonicznym, czyli badaniem typowym dla zakrzepicy. Rzeczywiście one idą do góry, rośnie stężenie we krwi przy zakrzepicy, ale sam wynik o tej zakrzepicy nie świadczy. Więc najlepszym badaniem jest badanie doplerowskie, bo wtedy możemy znaleźć takie naczynie, które po prostu wykrzepło, w którym krew nie płynie i wtedy mamy już diagnozę postawioną bez żadnych wątpliwości. Także to są takie najczęstsze objawy, ból, zaczerwienienie, obrzęk. Natomiast jeżeli są to nieswoiste uczucie ciężkości, jakiś dyskomfort w obrębie łydki na przykład, to zawsze jest to sytuacja, która wymagałaby konsultacji lekarskiej, wykonania badania ultrasonograficznego, żeby mieć pewność, czy to jest zakrzepica, czy może jednak jakaś inna przyczyna.
0: Właśnie, ja mam wrażenie, że my te badania USG żył tak troszeczkę bagatelizujemy, bo albo sobie ktoś to rozmasuje, albo może przestanie to boleć. USG kojarzymy z zupełnie czymś innym niż akurat chorobami żył. Jest to podstawowe badanie, które da odpowiedź na bardzo wiele pytań.
1: Tak. Jest to badanie bezbolesne, badanie, które trwa kilka minut. Jedyna rzecz, no to jest troszkę nietypowa pozycja, bo badamy na stojąco, ale po kilku minutach badania, które jest właśnie w miarę komfortowe, bezbolesne, jesteśmy w stanie po prostu postawić diagnozę i odpowiedzieć na nurtujące pacjenta pytania.
0: Na stojąco, dlaczego? Żeby sprawdzić ten przepływ.
1: Żeby sprawdzić przepływ, tak. Jeżeli pacjent leży, to wtedy możemy po prostu pewne rzeczy przeoczyć. Natomiast tutaj mamy tą komponentę dynamiczną, kiedy widzimy po prostu refluks. Możemy też zobaczyć, czy jest współistnieje niewydolność żylna, która sama w sobie kilkukrotnie zwiększa ryzyko zakrzepicy.
0: Ale spotkałam się z przypadkami, że była opuchlizna, był ból, była nawet zmiana koloru kończyny. Jednak w tym badaniu okazywało się, że nie jest to zakrzepica. To jest badanie, które bardzo często uspokoi, ale z drugiej strony przy unieruchomieniu, co może być takie wokół zakrzepicy żył głębokich, co właśnie powoduje i ból, i opuchnięcie, ale nie jest jeszcze tą diagnozą zakrzepicy.
1: To jest właśnie niewydolność żylna. To jest choroba cywilizacyjna, też mająca pewne uwarunkowania genetyczne. Natomiast no niestety nasz tryb życia żyłą wybitnie nie służy, a jeszcze do tego wszystkiego mamy dwie części układu żylnego,

0: część głęboką, która jest schowana w mięśniach, więc tutaj niewielka czynność, aktywność fizyczna, to uruchomienie tego drugiego serca w łydce usprawnia odpływ krwi z kończyny. Natomiast układ żył powierzchownych, to jest ta część, która jest pomiędzy skórą a mięśniami. Już ta pompa mięśniowa troszeczkę mniej ten układ powierzchowny wspiera. I to jest ta część, która częściej ulega po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, zepsuciu. Czyli po prostu no, nasze żyły od momentu, kiedy siadamy w łóżku po przebudzeniu, walczą przez cały dzień z siłą grawitacji. Muszą przepychać krew od stóp w kierunku serca. To jest bardzo ciężka praca.
1: No właśnie, nie doceniamy w czasie tej pracy tego drugiego serca, o którym pan doktor wspominał. Łydka jest nam potrzebna nie tylko po to, żeby dobrze wyglądała w szpilce, tylko też po to, żeby tłoczyła nam krew, drugie serce.
0: Tak. Tutaj chciałbym powiedzieć, bo właśnie tak się bardzo łatwo zalecić państwu, żeby robić sobie przerwy w pracy. Sam rzadko mam możliwość zrobienia sobie takiej przerwy, żeby rozruszać nogi, więc jeżeli mamy pracę siedzącą, pracę, która wymaga wielogodzinnej pozycji siedząco-stojącej, to warto pomyśleć o profilaktyce i stosowaniu wyrobów kompresyjnych, które po prostu pracują za nas. Jeżeli nie możemy tej łydki uruchomić w ciągu dnia, to wyroby kompresyjne, które wypychają krew, no fizyki się nie da oszukać, jeżeli one są tak zbudowane, że maksymalna kompresja jest przy kostce i potem wraz z wysokością tego produktu, tutaj mam na myśli czy podkolanówki, czy pończochy, po prostu wypychają krew ku górze, zapobiegając refluksowi, czyli temu spływaniu do tych dolnych partii. A więc to jest rzecz, która wspiera układ żylny w ciężkiej pracy przeciwko sile ciążenia. Do tego wszystkiego działa również przeciwzakrzepowo, bo paradoksalnie, mimo ucisku, usprawnia przepływ krwi w naczyniach żylnych.
1: Ale ponieważ zaczęliśmy od tego, że to jest taka pora przygotowań do wakacji, a potem mówiliśmy o urazach i związanych z nimi unieruchomieniu, no to mam nadzieję, że też państwu uświadomimy, że to unieruchomienie, które przeżywamy wybierając się w wielogodzinną podróż samochodem albo samolotem, też może doprowadzić do zakrzepicy żył głębokich. Tu też trzeba uważać na różne sygnały, symptomy, bo to się może zdarzyć, jeżeli ktoś samochodem zamierza przejechać 2000 km.
0: Naraz,
1: no to absolutnie odcina sobie prawidłowe krążenie w nogach.
0: Dokładnie, więc wiedząc, że czeka nas długa podróż, można zadbać, a na przykład niekoniecznie mamy możliwość robienia sobie często przerw. W samolocie też, zwłaszcza w klasie ekonomicznej, te fotele są dość gęsto upakowane i po prostu siedzimy z nogami pod brodą niemalże i nie zawsze jest możliwość po prostu wyjścia, rozruszania nóg. To wtedy takim bardzo dobrym elementem profilaktyki jest właśnie założenie podkolanówek uciskowych, które będą pilnowały, żeby to krążenie było troszkę sprawniejsze.
1: Czyli podstawowe wyposażenie turysty w wielogodzinnej podróży, w długiej podróży.
0: Absolutnie. Ja się bez podkolanówek uciskowych w ogóle nie ruszam, nie wsiadam do samolotu.
1: Szanowni państwo, proszę sobie dopisać w takim razie do listy zakupów. Czy jest coś, co możemy robić, jadąc samochodem albo lecąc samolotem, żeby trochę odciążyć albo usprawnić pracę tego drugiego serca?
0: No jest jeszcze dodatkowy element pozytywny tych wyrobów kompresyjnych, no bo ucisk na poziomie 20-30 mm słupa rtęci, który generuje taka podkolanówka w drugiej klasie ucisku, zwiększa to ciśnienie w tych wewnętrznych warstwach tkanki podskórnej, a więc działa również przeciwobrzękowo. Więc nawet jeżeli nie mamy niewydolności żylnej, to założenie takich podkolanówek po długim locie samolotem okaże się, że nogi są szczupłe, nieobrzęknięte i w ogóle nie są zmęczone.
1: Więc same zalety w takim razie. Same zalety.
0: To, na co chciałbym zwrócić uwagę, żeby jednak nie kupować sobie tych wyrobów na oko, tylko one powinny być jednak kupowane na nogę, czyli najpierw trzeba byłoby je zmierzyć. Więc można się udać do sklepów rehabilitacyjnych albo do klinik, które zajmują się flebologią i tam wykwalifikowany personel po prostu zmierzy nogi i dobierze te wyroby tak, żeby one działały właściwie.
1: Szanowni państwo, panie i panowie, niezależnie od wieku. Pamiętajmy o tym, że w czasie długiego unieruchomienia może dojść do zakrzepicy żył głębokich, no albo do niewydolności żylnej. Dbajmy o siebie, dbajmy o to i pamiętajmy, żeby zachowywać aktywność fizyczną, żeby się nawadniać, żeby stosować kompresoterapię, odpowiednie leki. Mówił o tym dzisiaj w audycji Samozdrowie doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Tylmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Polski rząd wciąż nie wypowiedział się przeciwko proponowanemu przez Komisję Europejską osłabieniu przepisów dotyczących pestycydów. A jakie to przepisy? O tym porozmawiamy z gościem, którym jest dzisiaj Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: 4 na 5 Polek uważa, że państwo powinno stosować restrykcyjne podejście zapobiegawcze, jeśli chodzi o pestycydy. Chcemy jeść zdrowo. A tymczasem plany Komisji Europejskiej chyba idą w drugą stronę. No właśnie, tak. O co chodzi w tych zmianach?
4: Myślę, że chcemy jeść zdrowo i chcemy żyć w zdrowym środowisku. Stąd tak powszechna niezgoda na nadmierne stosowanie chemicznych środków, pestycydów przy uprawie roślin. I zresztą Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wiele krajów europejskich, społeczeństw europejskich oczekuje, że rzeczywiście rządy, Unia Europejska będą nas chroniły przed pestycydami. Natomiast rzeczywiście Komisja Europejska w ramach takiego dużego wzmożenia deregulacyjnego chce również osłabić przepisy dotyczące pestycydów. I tam jest szereg różnych takich kruczków w tej propozycji od komisji, które rzeczywiście wpływają negatywnie na poziom ochrony nas, naszego zdrowia i naszej przyrody przed pestycydami.
3: Ale chodzi o to, żeby te pestycydy były silniejsze, mocniejsze, działały na szkodniki?
4: Podstawowy kierunek, w którym idą te propozycje ze strony Komisji Europejskiej, dotyczy tego, w jaki sposób pestycydy są wprowadzane na rynki europejskie. Obecnie mamy taką sytuację, że jeżeli jakaś firma chciałaby używać
3: środków ochrony roślin,
4: środków tak, do zabijania tych organizmów, które mogą szkodzić roślinom, ona musi przedstawić takie kompletne dossier, dokumentację dotyczącą danego produktu. Ona jest przeglądana przez odpowiednie instytucje na poziomie Unii Europejskiej i wydawana jest zgoda na 10, a później 15 lat. Po upływie tego czasu producent znowu musi przedstawić dowody naukowe, że nic się nie pojawiło nowego.
3: Nic nie zmienił w składzie.
4: Przede wszystkim, że nie pojawiły się nowe dane naukowe, które by wskazywały na to, że ten środek może być w jakiś sposób szkodliwy dla przyrody albo dla zdrowia człowieka.
3: Czyli one są badane, że może po jakimś czasie być negatywny wpływ i wtedy trzeba by coś zmienić jednak.
4: To jest bardzo częsta sytuacja, że coś się pojawia. Rzadko jest tak, że mamy pełen wgląd w to, jak substancja może wpływać na nasze zdrowie czy na środowisko. Od kiedy te przepisy weszły w życie w Unii Europejskiej już ponad 15 lat temu, kilkadziesiąt substancji czynnych zostało wycofanych, czyli właśnie nowe badania naukowe pokazały, na początku myśleliśmy, że to jest w porządku, że to nie jest nieszkodliwe, ale okazuje się, że jednak tak. Takim najbardziej spektakularnym przykładem były tak zwane neonikotynoidy, które się pojawiły właśnie jako takie nowoczesny pestycyd, który właściwie jest szkodliwy tylko dla tych organizmów, które chcemy wytępić, które nie chcemy, żeby atakowały daną roślinę. Okazało się, że mają bardzo negatywny wpływ na pszczoły, na inne owady zapylające, na organizmy wodne i tak dalej. I po pewnej walce udało się te pestycydy wycofać. Teraz będzie to trudniejsze, dlatego że bardzo duża część substancji czynnych, czyli właśnie tych, które działają w pestycydach na inne organizmy, dostanie takie zezwolenie nieograniczone w czasie. Czyli zamiast...
3: Zbadacie, jak będziecie mieć na to przestrzeń.
4: Producent mówi, tu jest, proszę, moja propozycja, substancja czynna jest zaakceptowana i w momencie, w którym ktoś znajdzie jakieś dowody, to rozpoczniemy procedurę, ale nie ma takiego regularnego przeglądu, czy nic nowego się nie pojawiło. To z jednej strony sprawia, że otwiera taką drogę do pozostawania substancji czynnej na rynku przez wiele, wiele lat, a z drugiej strony przerzuca odpowiedzialność za dostarczenie dowodów z producentów, czyli z firm, z korporacji, to są przecież wielkie korporacje międzynarodowe, na władze publiczne, bo to teraz jakby instytucje publiczne będą musiały szukać
3: podjąć
4: tych dowodów,
3: podjąć się sprawdzania.
4: Jeżeli coś znajdą, uruchomić procedurę, która pozwoli wycofać. Co więcej, wydłużony zostanie okres karencji, czyli ten okres, kiedy dany pestycyd może zostawać na rynku cały czas sprzedawany, mimo już stwierdzono jego szkodliwość. Także to jest taki podstawowy kierunek, w którym idzie ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej. Zdecydowanie propozycja, która jest na rękę korporacjom, a jest przeciwko temu, czego oczekują ludzie.
3: No właśnie zastanawiałam się, gdzie tu jest interes i kto ma na tym zbić interes, komu na tym ma zależeć, skoro wcześniej producent musiał co 10-15 lat robić takie badania tych swoich środków, w tej chwili będzie z tego zwolniony.
4: Będzie z tego zwolniony, będzie tak naprawdę miał również taką trochę spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o to, że no coś wprowadziliśmy na rynek i to na tym rynku będzie mogło pozostawać. Często jest tak, że w momencie, w którym jest propozycja jakaś zmian w prawie, to człowiek się zastanawia, kto właściwie na tym korzysta, kto na tym zarabia, kto będzie miał na tym lepiej. Tutaj sprawa jest dosyć klarowna. To znaczy my traci na tym przyroda, bo są szerzej otwarte bramy do stosowania szkodliwych dla przyrody, dla naszego zdrowia pestycydów. Natomiast zdejmuje się cały szereg różnych takich kontrolnych narzędzi z barków korporacji. Także myślę, że tutaj odpowiedź jest dosyć prosta i niestety no jest to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób deregulacyjne wzmożenie Komisji Europejskiej działa właśnie na korzyść raczej korporacji, a przeciwko ludziom, przeciwko środowisku, przeciwko naszemu zdrowiu.
3: No dobrze, ale dlaczego te korporacje chcą te szkodliwe pestycydy?
4: Pestycydy muszą być
3: z nich korzystać. No bo mogą być pestycydy okej, ale takie właśnie mniej szkodliwe. Dlaczego akurat te szkodliwe są lepsze i chcą je gdzieś tam wpuścić w środowisko?
4: To znaczy, nikt oczywiście nie ma takiej ambicji, żeby tutaj nas zatruwać. Natomiast no, pestycydy to są trucizny, tak? Znaczy, pestycydy służą do tego, aby zniszczyć tak zwane chwasty, tak? Rośliny, które występują i które w jakiś sposób mogą zakłócać wzrost plonu, które mają zabić ewentualne owady, czy inne organizmy, które żywią się jakąś rośliną, która jest naszym plonem, a my chcemy, żeby ten plon
3: był bardziej wydajny.
4: Więc to są trucizny, które zabijają te organizmy, które mogą przeszkodzić rolnikom w uprawie. Niestety jest też tak, że poza tym, że one zabijają te szkodliwe dla upraw organizmy, mogą też w pewnych przypadkach szkodzić czy innym owadom, czy innym zwierzętom, ptakom, rybom, innym organizmom wodnym, ale również naszemu zdrowiu. Dlatego, że po prostu tak działa trucizna. Ona nie
3: wybiera tak do końca.
4: Niekoniecznie wybiera. Oczywiście producenci starają się wykonać tę pracę, aby precyzyjnie celować, ale to się po prostu bardzo rzadko udaje. I stąd jest konieczność tego regularnego przeglądania tych substancji, bo pojawiają się nowe dane naukowe. Często po wielu latach jesteśmy w stanie dopiero odkryć, że jakaś substancja, która wydawała się cudowna i świetnie działająca tylko na jakiś jeden gatunek, wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną ludzi, tak? Albo może mieć działanie rakotwórcze. Obecnie, według tej propozycji, którą składa Komisja Europejska, również takie substancje, których podejrzewamy o na przykład rakotwórcze działanie, takie jak substancje z grup wiecznych chemikaliów, to jest teraz taka popularna nazwa, one również będą mogły się znaleźć na liście tych substancji, które będą miały nieograniczone w czasie zezwolenie na bycie stosowanym.
3: To trochę tak jak z lekami. Też są takie leki, które są celowane, nie zawsze celujemy i nie zawsze dobrze na organizm działają, a też producenci czasami są skutki uboczne i też próbują nam powiedzieć, że niewiele osób będzie miało te skutki uboczne, jakby sprzedać ten produkt.
4: Dokładnie tak, przy czym leki są nam przepisywane przez lekarzy. Chemiczne, syntetyczne pestycydy są w jakiś tam sposób kontrolowane przez państwa. Teraz ta kontrola, ten poziom tej kontroli ma się zmniejszyć, ale są stosowane często nie do końca zgodnie z tą instrukcją obsługi. No i tutaj znamy te przypadki śmierci dużej ilości na przykład pszczół, tak, czy innych owadów, które nie są szkodnikami w żaden sposób, które są nam konieczne do życia, a które po prostu padły ofiarą tego, że jakaś substancja była stosowana w sposób nieodpowiedni. Jak czytamy te wyniki badań, opinii publicznej dotyczącej tego, jak ludzie mają się do pestycydów, no to tam bardzo wyraźnie widać takie oczekiwanie, żeby państwo...
3: Że chcemy niepryskanego.
4: Że chcemy niepryskanego. Oczekiwanie, żeby państwo po pierwsze skupiło się na takiej mocniejszym egzekwowaniu tych zasad, które już jesteśmy, ale też szukaniu alternatyw, dlatego że to nie jest tak, że my musimy truć takimi substancjami, które są szkodliwe dla wszystkich. Jest coraz więcej tak naprawdę sposobów na to, aby dbać o plony bez zatruwania środowiska. Jest cała masa takich rozwiązań, które na przykład wykorzystują inne organizmy, drapieżniki, tak? Nicienie, grzyby, bakterie, inne owady, które po prostu zwalczają te owady, które żerują na
3: plonach. Na przykład, żeby zwalczyć stonkę, trzeba mieć Biedronkę.
4: Dokładnie. Takich propozycji jest coraz więcej. Przekierowanie większych środków na badania, na poszukiwanie takich alternatyw jest tym, co wszystkim nam by się przysłużyło, bo rzeczywiście ostatecznie mniej tej wyprodukowanej przez wielkie koncerny chemii lądowałoby w naszym jedzeniu.
3: A jak to wyglądało przez lata? No bo kiedyś mówiło się o tym, że ekologiczne gospodarstwa były jeszcze dawno temu, za czasów naszych babć, dziadków. Potem ta chemia się pojawiła, potem była kontrolowana właśnie, żeby nie przesadzić i teraz jesteśmy znowu w takim punkcie zawieszenia. Tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o rolnictwo?
4: W Polsce od lat wzrasta zużycie syntetycznych, chemicznych pestycydów. Różne sposoby walki z tymi naszymi konkurentami o nasze plony, tak, były stosowane tak naprawdę od zawsze. One nie były produkowane przez wielkie koncerny, ale tak jak pani powiedziała tutaj o Biedronce do walki ze stonką.
3: Chociaż ja zbierałam z ziemniaków u babci, ale to było na własny użytek, więc nie było to duże pole.
4: Każdy też pamięta, jak na pewno pielenie z chwastów tak zwanych, tak, z roślin, które występują i mogą zakłócać rozwój tego spodziewanego plonu, więc walczono na to różne sposoby. W momencie, w którym rolnictwo tak bardzo się sprofesjonalizowało, zindustrializowało, że tak powiem, tak, stało się przemysłowym po prostu przedsięwzięciem w bardzo wielu przypadkach, no to szukane są też te przemysłowe rozwiązania. Często stosowane na wyrost, bo często tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, a czasami warto wrócić do rozwiązań, które były stosowane wcześniej i szukać po prostu nowoczesnych dróg na to, aby powrócić do tych rozwiązań, które tradycyjnie stosowano w rolnictwie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o zużycie syntetycznych pestycydów w polskim rolnictwie, ono wzrasta. Jest tak, że te przepisy unijne, które są stosowane również w Polsce, one nas w jakiś sposób chronią i państwa Unii Europejskiej z całą pewnością nie są państwami, w których tych pestycydów się używa bardzo dużo, dlatego że właśnie mamy tutaj pewien poziom ochrony. No ale teraz Komisja Europejska chce to zmienić, a niestety duża część państw członkowskich, w tym Polska, nie wykazuje chęci, żeby posłuchać społeczeństw i przeciwstawić się tym deregulacyjnym zakusom.
3: No bo jak wspominamy, mieszkańcy, my Polacy raczej chcielibyśmy mieć tę żywność zdrową, ale też pewnie tanią, no bo to jednak te chemiczne środki są tańszą opcją niż ekologiczne gospodarstwo, niż pielenie samemu. Wiadomo, więcej rąk do pracy, więcej kosztów i te ceny finalnie będą większe. A co z gospodarstwami ekologicznymi? Też sobie tak myślę, dlatego że często jest tak, że jak jest gospodarstwo ekologiczne, a obok, gdzieś w niedalekiej odległości jest to tradycyjne, to jest to problem, żeby te pestycydy gdzieś w jakiś sposób się nie dostały przez ziemię, wodę, glebę.
4: No, to jest,
3: Czy to będzie też dla tych gospodarstw ekologicznych trudniejsze do opanowania?
4: To jest nie tylko kwestia upraw, tak? My dwa lata temu w ramach akcji Adoptuj Pszczołę, którą Greenpeace regularnie prowadzi, zrobiliśmy takie badanie miodu, test miodu. Miodów przede wszystkim takich, które pochodzą z upraw ekologicznych, czyli z hodowli ekologicznych, czyli takich, które są właśnie w pewnej odległości od miejsc, w których stosowane są chemiczne, syntetyczne pestycydy. I okazało się, że nawet w tych miodach ekologicznych znajdowane są pozostałości pestycydów, w tym takich, które są zakazane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. To nie są takie poziomy, które byłyby groźne dla człowieka, tak? Bo gdyby mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, no to jakby ten miód nie mógłby się znaleźć na rynku. Natomiast to są poziomy, które pokazują, że nasze dzielne owady zapylające, które są nam konieczne do tego, aby dużą część naszych upraw mogła w ogóle się rozmnażać i rosnąć, są cały czas narażone również tam, gdzie w tych miejscach tak zwanych ekologicznych na spożywanie pyłku czy nektaru, który jest skażony tymi szkodliwymi środkami, a to w oczywisty sposób przekłada się też na zdrowie tych pszczół i innych owadów zapylających. Także to nie jest tak, że ktoś się decyduje na stosowanie pestycydów, a ktoś inny nie i tutaj mamy zdrowe jedzenie, a tam mamy jedzenie z pestycydami. Te pestycydy przenikają do gleby, do wody, przez powietrze dostają się przenoszą się w inne miejsca. Także to jest rzeczywiście duży problem. My uruchomiliśmy taką petycję stoppestycydom.pl, która właśnie ma skłonić polski rząd do tego, żeby jednak opowiedział się za takimi rozwiązaniami, które służą ludziom, przyrodzie, a nie które służą wielkim korporacjom. Kilkanaście tysięcy osób się już pod tą petycją podpisało. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wpłynie na stanowisko polskiego rządu, Ministerstwa Rolnictwa w kwestii tej, no, naszym zdaniem, szkodliwej propozycji Komisji Europejskiej.
3: Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.
5: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko w środę, chwilę po 22. Ewelina Kamińska. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Papież Leon i premier Meloni. Z nimi jutro w Rzymie spotka się szef polskiego rządu. Najbliższej nocy Ukraina, dwie doby później Rosja. Oba kraje ogłosiły swój dwudniowy rozejm. Niemiecka prokuratura ustala okoliczności tragedii w Lipsku. Kierowca wjechał tam w ludzi, są zabici i ranni. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Jutro premier spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgio Meloni. Szef rządu o planach wizyty w Rzymie mówił dziennikarzom w samolocie przed wylotem z Armenii.
2: Cieszę się, że właśnie mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Więc no, Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
1: Premier ma wrócić z Rzymu w czwartek, 7 maja, a na piątek premier zapowiedział podpisanie umowy o programie SAFE. To nie jedyna zapowiedź premiera. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Więcej by o tym powiemy w kolejnych porannych informacjach. Najbliższej nocy, czyli z 5 na 6 maja, Ukraina zawiesza działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni 8 na 8 i 9 maja. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, chodzi o świętowanie przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
3: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych groźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tak zwany reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Już pora, żeby rosyjscy wodzowie podjęli rzeczywiste kroki na rzecz zakończenia wojny, jeśli uważają, że bez dobrej woli Ukrainy nie zorganizują w Moskwie parady wojskowej, napisał Zełenski w internecie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W informacjach teraz Niemcy. Wszystko wskazuje na to, że kierowca, który wjechał wczoraj w Lipsku w ludzi, miał problemy psychiczne. Prokuratura uważa, że działał sam i nie był motywowany ani politycznie, ani religijnie. W efekcie jego działań dwie osoby zginęły, a ucierpiało kolejnych 20. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Górczewski.
4: 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna zginęli po tym, gdy w centrum miasta na deptach wjechał samochód kierowany przez mieszkańca okolic Lipska. Sprawca ma 33 lata i jest obywatelem Niemiec, poinformował Armin Schuster, minister spraw wewnętrznych Saksonii. Szefowa prokuratury Landu podkreśliła, że ustalenia okoliczności tragedii trwają i zaapelowała o wstrzymanie się od snucia domysłów. Przyjmujemy, że to czyn dokonany w amoku. Nic nie wskazuje obecnie na inną wersję ani na innych niż zatrzymany sprawca. Przekazała Klaudia Laube. Liczba poszkodowanych, także tych, którzy wymagali wyłącznie wsparcia psychicznego, była szacowana wieczorem na nawet 80. Wśród rannych 3 osoby mają bardzo ciężkie obrażenia. Według lokalnych mediów 33-latek niedawno wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Ma być też znany policji. Z Lipska Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Maksymalne ceny benzyny dziś w górę. Litr 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli też 3 grosze więcej. Litr oleju napędowego kosztuje dziś maksymalnie 7,31 zł. W tym przypadku cena nie zmieniła się. Resort Energii napisał w mediach społecznościowych, że wzrost cen surowców i paliw na światowych rynkach znajduje swoje odzwierciedlenie w sprzedaży detalicznej. Po języku polskim przyszła kolejna matematyka. Dziś maturzyści zmierzą się z królową nauk. Punktualnie o 9:00 prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników otrzyma arkusze egzaminacyjne. O nastrojach przed drugim majowym egzaminem z abiturientami i ich rodzicami rozmawiał Maciej Szefer.
5: córka nienawidzi matematyki, nie lubi jej.
6: Matematyka, język angielski, więc już teraz z górki.
7: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
8: Już mam za sobą najgorsze dla mnie. Myślę, że matematyka jutro jakoś pójdzie. Jak już polski poszedł, to matematyka też musi.
9: Umiem, lubię, wychodzą mi arkusze, więc się cieszę.
1: Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Matury ustne zaplanowano w terminie do 30 maja, a wyniki matur mają zostać ogłoszone 8 lipca.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: To była kolejna ciepła noc. O godzinie 4:00 termometry w Bielsku-Białej pokazały 18,7 stopnia. Jednak w Tatrach i Bieszczadach jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkiem. Na północy i zachodzie kraju dziś deszczowo, burzowo i chłodniej. Od 15 stopni nad morzem do 21 na Dolnym Śląsku. Na wschodzie i południu wciąż będzie słonecznie i ciepło i tam od 24 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju, a także w czasie burz porywisty.
0: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra i bardzo dobra, umiarkowana tylko w Kielcach, Nowinach, Kaliszu i Połczynie Zdroju. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niespełna 7% energii elektrycznej i można normalnie korzystać z prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewni Górnej Warty, Górnej Noteci, Iny, Radomki, Jeziorki i Rudawy, a w lasach środkowej i wschodniej Polski występuje duże zagrożenie pożarowe. W zachodniej i północnej Polsce jest średnie, a w północno-zachodniej części kraju zagrożenie pożarowe jest małe.
0: Klimat.
10: 6:07 na zegarach.
11: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Wtorek, 5 dzień maja 2026 roku. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie w ten chyba najbardziej upalny dzień tego roku, który przed nami. A przed nami 125 dzień 2026 roku. Przywitamy się teraz z Państwem, Roch Kowalski, a wraz ze mną są Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna, Karol Szymankiewicz, dzięki wielkie. Paweł Szymankiewicz, dzięki wielkie, Pawle, że zostałeś. A po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Słońce wzeszło dzisiaj minutę przed godziną 5:00, zajdzie o 20:07. Dzień trwa 15 godzin i 8 minut. Pawle, bardzo proszę, już mnie nie rozśmieszaj dłużej. Imieniny obchodzą dzisiaj Hilary, Irena, Ita, Izyda, Pius, Teodor i Waldemar. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Przed nami moc tematów. Będziemy rozmawiać m.in. o prezydenckiej radzie do spraw nowej konstytucji, ale także o problemach rolników, m.in. związanych z wejściem w życie umowy Mercosur. To tylko nieliczne z tematów, które się pojawią, bo już za chwilę będzie z nami Maciej Jastrzębski, z którym porozmawiamy o zawieszeniu broni pomiędzy Rosją a Ukrainą. To zawieszenie broni ma zacząć obowiązywać od jutra. Czy będzie skuteczne i ile potrwa, to wszystko już za chwilę, a zaczynamy jak zawsze, drogi Pawle, od kalendarium historycznego.
12: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
13: Ich bin ein Berliner.
14: Jeśli nam pomożecie, to...
15: Abemus Papam.
16: My, naród.
17: We, the people.
18: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
0: Kalendarium historyczne.
19: 5 maja w roku 1819 urodził się kompozytor Stanisław Moniuszko, twórca opery narodowej i ojciec polskiej pieśni artystycznej. Jego dziełami są między innymi opery Straszny Dwór czy Halka, a także pieśni takie jak Kozak czy Prząśniczka, która pełni funkcję hejnału miasta Łodzi. Tego dnia, lecz w roku 1844 urodził się architekt Józef Pius Dziekoński. Był projektantem wielu warszawskich kościołów, a także pierwszym dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
20: Był nieprawdopodobnie płodny, zaprojektował 60 kościołów i 240 obiektów. Trzeba sobie zdać sprawę, że to były czasy, kiedy wszystko trzeba było wykreślić ręcznie. Na pewno miał swoich kreślarzy, pomocników, ale tempo pracy było inne i faktycznie, można powiedzieć, jest charakterystyczne charakterystyczny dla krajobrazu Mazowsza, jego sygnaturki strzeliste.
19: Mówiła doktor inżynier Anna Wierzbicka z Politechniki Warszawskiej. Dziś 180. rocznica urodzin pisarza Henryka Sienkiewicza.
2: Interesuje go świat od samego początku. To jest takie pokolenie, które jest bardzo ciekawe w światach. Pokolenie tak zwanych pozytywistów to ludzie, którzy nagle uświadamiają sobie, że Polski nie tylko nie ma na mapie, ale że znajdujemy się na jakichś głębokich peryferiach Europy, że nie dla nas to, co się nazywa modernizacją świata.
19: Mówiła profesor Jolanta Stachelska. Sienkiewicz był pierwszym polskim laureatem literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku, a także jednym z najpopularniejszych pisarzy przełomu XIX i XX wieku. W roku 1939 minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie słynną mowę, w której odrzucił niemieckie roszczenia względem Polski.
21: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
19: Minister Beck zakończył przemówienie słowami, które wywarły olbrzymie wrażenie na słuchaczach i przeszły do historii.
21: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna.
19: Przemówienie było reakcją na groźby dyktatora Adolfa Hitlera, domagającego się między innymi włączenia wolnego miasta Gdańska do III Rzeszy w zamian za pokój. 5 maja 1945 roku amerykańskie wojska wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen, znajdujący się na terenie zaanektowanej Austrii. Położony w pobliżu Linzu, był jednym z najcięższych obozów III Rzeszy i jednocześnie jednym z największych miejsc zagłady Polaków w czasie II wojny światowej.
22: W pewnym momencie słyszymy, że tam od bramy hałas jakiś idzie. Co się okazało? Amerykańska tankietka wjechała i na tej tankietce był Polak. Rozbroił tych strażników. No i krzyknął, pamiętamy do dzisiaj te słowa, chłopaki, jesteś tam wolne.
19: Wspominał moment wyzwolenia Jan Wojciech Topolewski. 55 lat temu w pierwszym meczu pod wodzą Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Lozannie Szwajcarię 4-2. Szkoleniowiec prowadził kadrę w 68 oficjalnych meczach, w których odniósł 37 zwycięstw, 12 remisów i 19 porażek. Dziś 48 lat kończy aktor i muzyk Piotr

0: Wokalista grupy Koma był także jurorem w pierwszych 10 edycjach telewizyjnego talent show Must Be The Music, tylko muzyka. 5 maja w roku 1990 podczas Kongresu Jedności Ugrupowań Ludowych z PSL Odrodzenie i Wilanowskiego PSL utworzono Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe będzie się opierać na wartościach chrześcijańskich, na społecznej nauce Kościoła, naukach głoszonych przez Polaka papieża, a przede wszystkim musi wypływać z godności chłopskiej, bo chłopi przez całe wieki zachowali to swoją godność i tą godność potrafią dochować.
0: Mówił prezes połączonego PSL Roman Bartoszcze. Dziś 5. rocznica śmierci kompozytora, aranżera i profesora sztuk muzycznych Lucjana Kaszyckiego. Był autorem muzyki do wielkiego przeboju Sławy Przybylskiej zatytułowanego Pamiętasz, była jesień.
2: Pamiętasz.

0: Kalendarium historyczne.
1: 3 Pan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Kaczyński ma wobec Cęckiewicza ogromne długi, mówi Gazecie Wyborczej profesor Antoni Dudek. Rozmowa z politologiem, historykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na 4. i 5. stronie tego dziennika. Rozmawia Agata Kondzińska. Jeden, może dwa fragmenty. Bez wątpienia Jarosław Kaczyński ma długi wdzięczności wobec Cęckiewicza, choć wiemy tylko o niektórych. Nie przypadkiem, gdy Antoni Macierewicz poleciał z MON, to Mariusz Błaszczak, który po nim przyszedł, pogonił ludzi Macierewicza, ale Cęckiewicz pozostał w roli dyrektora Wojskowego Biura Historycznego. I jeszcze pada pytanie od Agaty Kondzińskiej, jak mocno Nawrocki włączy się w kampanię. Będzie chciał być patronem Paktu Senackiego, do czego nie pali się zresztą Kaczyński, bo wie, że bez Senatu udało się rządzić w drugiej kadencji, a ustępstwa wobec Konfederacji i Brauna przy układaniu list też nie są mu na rękę. Otwarcie przeciwko paktowi pewnie nie wystąpi, ale wyśle emisariuszy do pałacu i będą negocjować tak, aby zwalić winę na konfederatów i koroniarzy. Jeśli jednak uda się zawrzeć pakt senacki pod egidą prezydenta, to będzie pierwszy polityczny sukces Nawrockiego w roli ojca chrzestnego polskiej prawicy, mówi profesor Antoni Dudek. Na 7. stronie tej samej Gazety Wyborczej Karolina Słowik pisze o tym, że znów lalka pasuje na maturze. Wątek pracy i postrzegania człowieka przez innych to zagadnienia, z którymi w ramach rozprawki musieli się mierzyć maturzyści. W tym roku zaskoczeń nie było. Oba tematy można ograć lalką Bolesława Prusa, komentuje wieloletnia egzaminatorka maturalna i polonistka z Piły Katarzyna Włodkowska, znana w sieci jako Facetka od Polskiego. Maturzyści mogli wybrać jeden z dwóch tematów rozprawki: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, albo temat numer dwa, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Egzamin z języka polskiego jest pierwszym, do którego podchodzą zdający. W ciągu 240 minut mieli do wypełnienia 3 arkusze, język polski w użyciu, test historyczno-literacki i najwyżej punktowane wypracowanie, najczęściej to właśnie rozprawka. Pół minuty jeszcze mamy, a w fakcie bardzo ciekawa informacja. Ci z Państwa, którzy wywieszają flagę na święta państwowe, dobrze wiedzą, ja także tego w tym roku doświadczyłem, że ta flaga się mocno brudzi i zanieczyszcza. Więc co zrobić z flagą, która już się nie nadaje do publicznego okazywania? Tutaj z radą pospiesza fakt. Nie wyrzucaj, rzecz jasna. Z okazji państwowych świąt, jak choćby Święto Narodowe 3 maja, wiele osób wywiesza z okien biało-czerwone flagi. Warto wiedzieć, że flaga, gdy ulegnie zniszczeniu, nie może być wyrzucona jako zwykły odpad. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub baneru z barwami narodowymi jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi poprzez rozdzielenie barw, czyli po prostu przecięcie flagi w pół, podaje mini przewodnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niektóre urzędy państwowe ustawiają w swoich siedzibach pojemniki na zużyte flagi i tam także można je wrzucać. Publiczne znieważenie lub niszczenie symboli narodowych może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, z karą pozbawienia wolności do roku włącznie. No to taka rada. Chyba najłatwiej, lepiej nie palić, po prostu rozciąć na pół. Szósta 17, dokładnie na zegarach. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent na wschodzie, dziennikarz Polskiego Radia. Cześć Macieju.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Powiedz, bo mamy tutaj w redakcji od rana się głowimy. Mamy poważne wątpliwości. Czy rozejm pomiędzy Rosją a Ukrainą obowiązuje od północy dzisiaj, czy od północy jutro?
2: Od północy z 5 na 6, czyli dzisiaj,
1: czyli no, od
2: przyjmijmy 24, dzisiaj 24, 1 jutro.
1: Dobrze, bo północ dzisiaj może oznaczać tak na dobrą sprawę dwie rzeczy. No ale dobrze, czyli mamy jasność, że od jutra to zawieszenie broni, powodem, jak rozumiem, obchody rocznicy zakończenia wojny.
2: Władimir Putin tego się domagał. Tu jest wiele takich niejasności, a wczoraj próbowałem się wczytać, wgryźć w to, co przede wszystkim zapowiedział Wołodymyr Zełenski, bo to jest niezwykle ciekawe. Proszę pamiętać, że Ukraińcy od 6 tak naprawdę będą starali się przestrzegać rozejmu, natomiast Rosjanie jednostronnie ogłosili, że 8 i 9, czyli wtedy, kiedy jest próba parady zwycięstwa na Placu Czerwonym i 9 maja, kiedy już będzie właściwa parada wojskowa, to Moskwa tak naprawdę ogłaszała ten rozejm jako pierwsza i domagała się takiego rozejmu, żeby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować tę paradę na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa. Zresztą w Erwaniu pytany o to Wołodymyr Zełenski na takim spotkaniu przywódców państw europejskich powiedział, że nie wyklucza, że mogą polecieć. Ani nie zaprzeczam, ani nie potwierdzam. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza bardzo od wielu tygodni obawia się Władimir Putin, a do tego doszedł jeszcze podobno, tak twierdzą niezależni dziennikarze, strach przed możliwym zamachem stanu. Dyktator chowa się w bunkrach, zacieśnił wokół siebie krąg ochrony, dlatego ogłosił jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. I taki komunikat Ministerstwa Obrony pojawił się wczoraj wieczorem, z którego wynikało, że jeżeli drony przylecą 9 maja do Moskwy ukraińskie, to niech się w ciągu 24 godzin cywile wyniosą z Kijowa, bo zostanie zaatakowane centrum Kijowa, tam gdzie znajdują się budynki instytucji rządowych i siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych różnych krajów. Roman Anin z portalu Ważne Historie tak mówi o tych strachach Putina, a przede wszystkim o tym, co zaczęło pojawiać się w niezależnej prasie rosyjskiej, ale także w prasie zachodniej, że takim sprawcą zamachu stanu na Putina w tej trudnej sytuacji miałby być jego kolega, przyjaciel, przynajmniej tak to podkreślali przez wiele lat, były minister obrony Siergiej Szojgu.
3: Gdy czujesz się przyciśnięty do ściany, gdy twojego zastępcę posadzili, wiesz, że organy ścigania już mają też coś na ciebie, to stajesz przed wyborem, albo idziesz do łagru na 20 lat, albo próbujesz walczyć. Dla Szojgu, który jest już dawno po 60, coś takiego to tortura, śmierć w męczarniach. Dlatego człowiek zagnany do kąta, który ma ogromne możliwości finansowe i władzę, nie będzie chciał w ten sposób spędzić reszty życia i będzie walczył.
2: Niezależne media rosyjskie informują, że w okolicach tego, no można powiedzieć Kremla, tak jak my to przyjęliśmy mówić, czyli w najbliższym kręgu Władimira Putina, to już jest jakaś taka paranoja, strach przed i ukraińskimi dronami, i przed zamachem stanu na życie dyktatora. I kiedy rozmawiałem na ten temat z Artiomem Ważenkowem, to jest opozycjonista z ruchu Otwarta Rosja, i pytałem, co się musiałoby stać, żeby skończyła się wojna, to ten odpowiadał mi tak.
4: To bardzo trudne pytanie, dlatego że nie ma na nie prostej odpowiedzi. Rosja jest na tyle ciężko chora, porażona wirusem faszyzmu, że leczenie tej choroby zajmie wiele czasu, może dziesięciolecia. Ważne, żeby ten proces się zaczął. A żeby się zaczął, to społeczeństwo musi dojrzeć i same tego chcieć, elity muszą tego chcieć i powinien umrzeć główny sprawca zła. On musi przestać istnieć. Nieważne, czy odejdzie naturalnie, czy w wyniku spisku elit.
2: No i mnie się wydaje, że jesteśmy w takim punkcie tej wojny, w którym jest wiele sprzyjających elementów temu, żeby Władimir Putin zdecydował się na zakończenie działań zbrojnych. Po pierwsze, on się boi. I to wyraźnie, bo to wskazują na to różnego rodzaju informacje płynące i z ośrodków władzy, ale także od instytucji takich jak chociażby media państwowe, te, które powinny go wspierać propagandowo. Po drugie, sytuacja Ukrainy, jeśli chodzi o działalność na zapleczu agresora, czyli wszelkiego rodzaju ataki dronowe na instalacje naftowe, czy punkty, w których gromadzona jest armia, magazyny broni, lotniska wojskowe, także są coraz bardziej skuteczne. No i wreszcie dochodzi do tego kryzys gospodarczy, który zaczyna Rosja przeżywać bardzo mocno odczuwalny. On jest przez zwykłych ludzi i takie paranoiczne zacieśnianie restrykcji wobec społeczeństwa, na przykład pozbawianie ludzi łączności telefonii komórkowej czy internetu, i to nie budzi sympatii nawet u tych, którzy do tej pory te sympatie dla Putina i poparcie dla jego polityki wyrażali. Więc no, Ukraina ma wszelkie przesłanki ku temu, by jeśli mocniej naciśnie, to może uda się zmusić Putina, oczywiście nie bezpośrednio do zakończenia wojny, ale do rozpoczęcia działań zbrojnych. I jeszcze taka pułapka, którą Zełenski moim zdaniem przygotował dla Putina. Jak ten chce rozejmu na 8 i 9 dzień maja, to proszę bardzo, my ogłaszamy rozejm 6 i będziemy działali zwierciadlanie, lustrzanie, jak powiedział Zełenski. Ja sobie przyjąłem w takim dowolnym tłumaczeniu, wolnym właściwie tłumaczeniu, niedowolnym. Jak ty mnie, tak ja tobie. To znaczy, jeżeli my ogłaszamy rozejm rozejm 6, a wy zaczniecie ten rozejm łamać, bo sobie przyjęliście, że chcecie od 8, to my będziemy wam odpowiadali. 8. Jeżeli odpowiemy wam 9, to proszę bardzo, no, będziecie mieli to, co sami chcecie, to, na co sobie zasłużyliście.
1: Całkiem sprytne. Maciej Jastrzębski, dziennikarz, korespondent wieloletni na Wschodzie. Dzięki, Macieju.
2: Dziękuję bardzo.
1: A my jeszcze pozostaniemy w wątkach zagranicznych, bo wracamy do zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu ponad 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zdaniem Jakuba Gracy z Instytutu Nowej Europy wycofane z Niemiec siły mogą pozostać właśnie na naszym kontynencie. I to jest okazja dla Polski, tak ocenił ekspert, z którym rozmawiała Magdalena Skajewska.
5: Czy twoim zdaniem to jest element takiej długofalowej strategii Pentagonu, by przenieść być może te wojska na teatr wojenny na Indo-Pacyfiku? Czy może jest to, jak twierdzą chociażby demokraci, foch prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz skrytykował Stany Zjednoczone, mówiąc, że zostało upokorzone przez Teheran w wojnie na Bliskim Wschodzie?
6: I to jest pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi nie znamy, bo to, wiemy co prawda od dłuższego czasu już, że Amerykanie podczas prezydentury Donalda Trumpa szykowali się do tego, żeby ewentualnie wycofać część żołnierzy z Europy bądź dokonać jakichś korekt w stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Europie. Więc istnieje oczywiście możliwość, że Amerykanie czekali na, ta administracja czekała na dogodną okazję do tego, żeby ogłosić taką decyzję, ale istnieje również możliwość, że Donald Trump po prostu się obraził, tak jak, czy tak użyłeś tego sformułowania foch. Wiemy, że Donald Trump nie od dzisiaj, wiemy, że on postępuje w sposób taki nieprzewidywalny, potrafi podjąć decyzję pod wpływem impulsu. Więc tutaj to mogła być jakby ten impuls spowodowany krytyką ze strony kanclerza Niemiec, mógł być takim, powiedzmy, już tym, co przelało czarę goryczy, mógł być tym ostatecznym impulsem. Wcześniej jeszcze był duży zawód, duże rozczarowanie po tym, jak Europejczycy odmówili Amerykanom zaangażowania się w kwestii Iranu, czy nawet niektóre państwa odmówiły dostępu do baz, czy przelotu przez przestrzeń powietrzną. Więc to może być kilka poziomów, czyli ten pierwszy poziom to, że Amerykanie rzeczywiście od dłuższego czasu się szykowali do tego, żeby tutaj w Europie dostosować liczebność sił zbrojnych do aktualnej polityki. Potem na to się nałożył spór wokół Iranu i na to się nałożył jeszcze ten ostateczny już bodziec, czyli słowa kanclerza Niemiec, które były, no powiedzmy sobie szczerze, no były dość nieprzemyślane, no bo coś takiego powiedzieć, że Iran upokorzył Stany Zjednoczone, no to nie są słowa, które powinny paść ze strony poważnego sojusznika.
5: I że Amerykanie nie mają żadnej strategii w tej wojnie na Bliskim Wschodzie, to także Friedrich Merz powiedział. Ja zapytałam o tę długofalową strategię, bo też to nie jest pierwsza taka decyzja dotycząca redukcji wojsk, czy też przeniesienia wojsk. W zeszłym roku Waszyngton podjął decyzję o zmniejszeniu obecności swoich wojsk w Rumunii, co było częścią planu mającego na celu przeniesienie ciężaru amerykańskiego zaangażowania militarnego z Europy właśnie na ten Indo-Pacyfik.
6: I tutaj pojawia się podstawowe pytanie. Nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony Stanów Zjednoczonych, jakie konkretnie oddziały zostaną wycofane. Nie mamy potwierdzenia, czy te oddziały wrócą na ziemię amerykańską, czy one zostaną być może przeniesione gdzieś indziej, być może zostaną rozparcelowane, część zostanie przeniesiona w jedno miejsce, część w inne miejsce. To jest pewna okazja dla Polski, żeby tutaj jednak wykorzystać te kilkanaście miesięcy, które będzie potrzebne na wycofanie tych sił, do tego, żeby być może coś uszczknąć dla siebie.
1: Z Jakubem Gracą z Instytutu Nowej Europy rozmawiała Magdalena Skajewska. Już za chwilę Rafał Boguta i najnowsze informacje.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
9: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, zapowiada premier Donald Tusk. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wycofanie z Niemiec 5 000 amerykańskich żołnierzy. Sugerował też, że rozważa podjęcie podobnych kroków wobec Włoch i Hiszpanii. Przed wylotem z Armenii premier Tusk podkreślał, że Polska nie będzie wykorzystywana w próbach podważania jedności europejskiej.
13: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
12: Premier dodał, że należy dbać o trwałość relacji transatlantyckich i zamierza współpracować z prezydentem w kwestii inicjatyw mających zwiększyć obecność amerykańskich sił w Polsce. Podkreślił jednocześnie, że w interesie Polski jest też obecność amerykańskich żołnierzy w innych państwach europejskich. 33-letni obywatel Niemiec, który wjechał samochodem w ludzi w niemieckim Lipsku, został zatrzymany. Dwie osoby zginęły. Wszystko wskazuje na to, że kierowca miał problemy psychiczne. Prokuratura uważa, że działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. Niemiecka policja ustala okoliczności tragedii. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale został szybko ujęty. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad 500 000 miasta, aż uderzyło w ludzi w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. W ubiegłym roku Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna interweniowały prawie 500 000 razy, mówił podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister podkreślił, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencje co minutę.
14: Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nie strach. Niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy.

0: Najchłodniejszym miejscem w kraju jest obecnie Szczecinek w województwie zachodniopomorskim. Tam 5,1 stopnia. Najcieplej już teraz jest w Warszawie, 14,8 stopnia. A w ciągu dnia temperatura pobije tegoroczny rekord. Na plusie oczywiście, bo na minusie już pobiła. 27 stopni, nawet 28 stopni będzie na Mazowszu i na ziemi łódzkiej, a także na południu kraju, między innymi w Małopolsce. Nieco tylko chłodniej na wschodzie i południowym wschodzie, 25-26 stopni, i na Śląsku oraz Dolnym Śląsku, tam 24 stopnie. Zdecydowanie chłodniej w porównaniu do tych temperatur będzie na północy kraju, bo od strony Niemiec, od północnego zachodu wkracza do nas front burzowy i deszczowy. Tylko 14 stopni w Szczecinie, 15 stopni na Wybrzeżu Środkowym i Gdańskim, 19 stopni w województwie lubuskim, na Warmii, Mazurach, Kujawach i w Wielkopolsce po 20 stopni. Rafał Bała, dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie i tak się zastanawiałem, czy przeczytasz wszystkie miejscowości w Polsce i wszystkie regiony, jeśli chodzi o pogodę, bo aż na ten podkład nam się skończył.
0: To prawda, pierwszy raz się skończył
1: nie,
0: podkład.
1: No, ale chcemy wiedzieć, jak to wszystko wygląda.
0: Szczególnie, że amplituda temperatury jest może niewielka, ale nieco jest.
1: Nieco jest, a ja tylko chciałem powiedzieć, nawiązując do ostatniej informacji z naszych wiadomości, że nie wiem, czy ty też zawsze chciałeś zostać strażakiem, jak byłeś mały.
0: Nie chciałem. Nie miałem tego marzenia.
1: Nie miałeś tego, a wielu chłopców...
0: Chciałem od zawsze być motorniczym, to się nie zmieniło.
1: A, nie zmieniło się. No to ciekawe, nie wiem, kiedy jest Dzień Motorniczego, ale to wtedy...
0: Też nie wiem, muszę sprawdzić. Dobrze.
1: Dziś Dzień Strażaka, ale na razie o sporcie.
0: Sport. 25 dzień listopada jest obchodzony w Polsce Dzień Motorniczego.
1: O, no 25 listopada. To już, a wczoraj Dzień Strażaka, także też.
0: Wszystkiego najlepszego dla strażaków i dla tramwajarzy.
1: Wciąż świętujemy, bo jest czego naprawdę, jest co świętować. Świętują też piłkarze Radomiaka, bo wygrali z Lechią Gdańsk 3-1. To 31 kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. 3 gole dla gospodarzy strzelił Abdul Tapsoba. No a wyobraź sobie, że od 36 minuty w osłabieniu właśnie grał Radomiak. Mimo to wygrał 3-1, także można. No i pokazali to piłkarze Radomiaka. Mówi trener Lechii John Carver. Oczywiście nie takiego rezultatu oczekiwaliśmy. Muszę pochwalić rywali za to, jak grali w osłabieniu. To jednak niestety kolejna sytuacja, kiedy tworzymy okazje bramkowe, których nie wykorzystujemy. Znowu wygląda to jak święta i rozdawanie prezentów. Czyli 3 punkty otrzymali w prezencie piłkarze Radomiaka, chociaż na nie zasłużyli. Oczywiście liderem tabeli Lech Poznań, drugi Górnik Zabrze, trzeci GKS. Radomiak jest 8, Lechia 15. Broni się przed spadkiem. No, przypomnijmy, 23 maja ostatnia kolejka, no i wszystkie mecze będą rozgrywane o tej samej porze. W Anglii Everton zremisował z Manchesterem City 3-3, to 35 kolejka Premier League. W innym spotkaniu Chelsea przegrała z Nottingham 1-3. Sevilla wygrała z Realem Sociedad 1-0, to już Primera Division. Na 4 kolejki przed końcem w tabeli prowadzi Barcelona, ma 11 punktów przewagi nad Realem Madryt. Roma pokonała Fiorentinę 4-0, to 35 kolejka Serie A. W drużynie gospodarzy przebywał na boisku Jan Ziółkowski, a w drugim poniedziałkowym spotkaniu Cremonese przegrało z Lazio 1-2 na pierwszym miejscu w tabeli, pewny już tytułu Inter Mediolan. A dziś piłkarska Liga Mistrzów i rewanżowy mecz półfinałowy Arsenal-Atletico Madryt. Czego możemy się spodziewać? O tym Filip Jastrzębski, z którym mamy teraz połączenie.
2: Dzień dobry. Dziś czeka nas taka przystawka przed tym daniem głównym, ale taka przystawka, powiedziałbym, ciężko strawna, ponieważ ten pierwszy mecz Atletico Madryt z Arsenalem no nie przyniósł nam wielu emocji. Nie był to pokaz ofensywnego futbolu w przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się dzień wcześniej na Parc des Princes. Raczej spodziewaliśmy się tego, że ta para będzie znacznie mniej atrakcyjna. No i rzeczywiście potwierdziło się, że Arsenal i Atletico, któraś z tych drużyn zagra w finale, natomiast wielce ofensywny i atrakcyjny futbol to nie jest. W tym pierwszym spotkaniu na Metropolitano w Madrycie 2 gole, oba z rzutów karnych. No i nie był to mecz pełen zwrotów akcji. Co prawda

0: Oba zespoły wygrały i to nie minimalistycznie swoje ostatnie mecze, bo 2-0 Atletico pokonało Walencję w takim zrotowanym, zmienionym składzie, a Arsenal uporał się z lokalnym rywalem Fulham, pokonując go 3-0 i umacniając się na pozycji lidera w Premier League i zmierzając po mistrzostwo, bo każde zwycięstwo drużyny Mikela Artety znacznie przybliża do zdobycia tytułu mistrza Anglii. No dziś miejmy nadzieję, że jednak piłkarze obu drużyn i także trenerzy będą zmuszeni na postawienie wszystkiego na jedną kartę, że już nie będzie takiego kunktatorstwa i kalkulacji jak w tym spotkaniu przed tygodniem, tylko wydarzy się coś ciekawego. Pod znakiem zapytania stoi przede wszystkim występ Juliana Alvareza i myślę, że to jest coś, co może martwić kibiców Atletico Madryt, bo nie ma takiego zmiennika, który wniósłby tyle jakości do zespołu z Madrytu. A pamiętajmy, że Arsenal to drużyna, która w tym sezonie Ligi Mistrzów meczu jeszcze nie przegrała, więc jeśli to się nie zmieni, no to kanonierzy 30 maja w Budapeszcie po 20 latach przerwy ponownie wystąpią w finale Ligi Mistrzów. Pamiętam, że wtedy przegrali z Barceloną, fantastyczną wówczas Barceloną, natomiast teraz postarają się być może po raz pierwszy w historii klubu wygrać Ligę Mistrzów, ale Atletico też walczy o to, by napisać swoją historię, bo zespół z Madrytu także jeszcze po Ligę Mistrzów nie sięgał. No ale zanim będziemy mówić o finale w Budapeszcie, to jednak trzeba najpierw rozegrać ten półfinał, a zatem niech to będzie jednak lekko strawna przystawka dla nas i miejmy nadzieję, że znacznie lepsze widowisko zafundują nam oba zespoły.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję za relację. I Stefan Hongacher wraca do Polski. To jest trener skoków narciarskich, który będzie tym razem...
2: Coś mi mówiło to nazwisko.
1: Tak, no spore sukcesy.
2: To już trochę lat minęło.
1: 2016-19, tak. Natomiast teraz będzie koordynatorem, czyli nie tym takim głównym trenerem, tutaj pozostanie Maciej Maciusiak, ale on będzie koordynował. Na czym ta praca będzie polegać? No przekonamy się w najbliższych miesiącach, mamy nadzieję z dobrym skutkiem.
2: Będzie koordynował.
1: Będzie koordynował, to jest chyba najlepsza praca na świecie. Ja pamiętam z Andrzejem Niemczykiem, świętej pamięci, zawsze rozmawiałem, kiedy on był trenerem, no zdobywał te medale z siatkarkami, ale później jak zakończył, mówi, ja to bym chciał być koordynatorem. Siedzisz, oglądasz sobie, płacą dobre pieniądze.
2: Widzisz, czyli za młodu trzeba było nie marzyć o tym, żeby zostać strażakiem, tylko koordynatorem.
1: Nieważne czego, ale koordynatorem. Jeśli o pieniądzach mowa, to już na koniec Indie i Chiny. Tutaj no, najbardziej zaludnione kraje świata. Natomiast wyobraź sobie, że mimo, że no, kilka tygodni pozostało do Mistrzostw Świata, to one nie mają jeszcze wykupionych praw. Telewizje z tamtych krajów nie mają wykupionych praw do mundialu. To jest coś niesamowitego, bo w poprzednich mundialach zawsze miały. To były ogromne kwoty oczywiście. Chińczycy wygenerowali prawie połowę oglądalności w mundialu w Katarze. No a teraz...
2: Czyli zaciekła walka się toczy.
1: Zaciekła walka.
2: Kto?
1: A wyobraź sobie, że kilkadziesiąt milionów dolarów chcą tylko zapłacić no, telewizję z Indii. No i okazuje się, że to jest zdecydowanie za mało wobec tego, czego żąda FIFA. Także Chińczycy i mieszkańcy Indii być może nie obejrzą Mistrzostw Świata, ale zobaczymy. No to jeszcze kilka tygodni zostało.
2: Rafał Bała. Wielkie dzięki i do usłyszenia za godzinę.
1: Dziękuję.
2: Szósta 41 na zegarach. Z nami teraz Agnieszka Drążkiewicz. Cześć Agnieszko, dzień dobry.
3: Cześć, witam.
2: Dziennikarka, reporterka Polskiego Radia. Okazuje się, droga Agnieszko, że nasze rozmowy i pozdrowienia są w ogóle bardziej kultowe, niż nam się wydawało. Bo oczywiście pozdrawiamy Konrada Piaseckiego z TVN24, skoro mamy wtorek. Ale wczoraj spotkałem także pana dyrektora Grzegorza Sajura z TVP. I też prosił, żeby pozdrowić. Więc pozdrawiamy serdecznie z całego serca obu panów i wszystkich innych, którzy chcieliby zostać przez nas pozdrowieni. Wszystko u ciebie dobrze, Agnieszko?
3: Wszystko dobrze, oczywiście noga jest właśnie obłożona zimnym kompresem, także działamy, robimy. Jest przepiękne słońce w Rembertowie, tak jak i w całej Warszawie i pewnie w całej Polsce prawie.
2: A o sprawach wojskowych chciałem z tobą porozmawiać, bo...
3: Oczywiście, jestem gotowa. No,
2: nie wątpię. Tych od początku tygodnia mamy dużo i omawiamy. Wystarczy wspomnieć doniesienia ostrzeżenia zza oceanu i przestrogi administracji Stanów Zjednoczonych o możliwości możliwych opóźnieniach w dostawach sprzętu dla europejskich sojuszników. No i druga, chyba najważniejsza wiadomość tego tygodnia, czyli piątkowe, jak zapowiadał wczoraj premier, podpisanie umowy pożyczkowej na SAFE. Chciałem cię zapytać, kiedy do tego dojdzie, ale już sobie odpowiedziałem. To jeszcze powiedz, jak ważna jest ta kwestia.
3: Zaczęłabym najpierw o tej kwestii z oceanu, o której wspomniałeś, bo rzeczywiście te informacje bardzo wiele osób niepokoją. Ja pozwoliłam sobie na potrzeby tej rozmowy o taką krótką analizę tych doniesień i poprosiłam o sprawdzenie ich przez eksperta z Polityki Insight, Marka Świerczyńskiego, znanego z naszej anteny. I ekspert tak naprawdę nie pozostawia złudzeń, bo ostrzeżenia odbiorców z Europy o możliwych opóźnieniach w relacjach, w tych realizacji tych kontraktów, no rzeczywiście mogą mieć poważne konsekwencje, między innymi dla polskiej armii, no bo po prostu nie dokończymy na czas wielu procesów modernizacyjnych, które rozpoczęliśmy w wojsku.
4: To oczywiście jest sygnał bardzo niekorzystny. Myśmy ogromne pieniądze zainwestowali w broń amerykańską, a zwłaszcza w tą amunicję rakietową. Oczywiście my jako Polska nie kupujemy Tomahawków, ale kupujemy naprawdę w setkach pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Gdyby się miało okazać, że one również zostaną wstrzymane, no to można powiedzieć, że cała modernizacja polskich sił powietrznych staje pod znakiem zapytania.
3: Najbardziej wrażliwym uzbrojeniem dla nas, dla Polski, są oczywiście pociski przechwytujące PAK-3 MSI do tych słynnych wyrzutni Patriot. One tworzą w Polsce, jak wiemy, przecież obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową krótkiego zasięgu. No są takim must have, jeżeli chodzi o te systemy dalekiego rażenia. No i tutaj, jak mówi Marek Świerczyński, no sprawa jest bardziej poważna, no bo de facto takie opóźnienia tych pocisków, w dostawach tych pocisków, unieruchomiłyby de facto w przyszłości ten system. No i dlatego też ekspert pozwala sobie na takie nieco szersze spojrzenie w ogóle na problemy z opóźnieniami w dostawach sprzętu i na te informacje właśnie, które administracja Stanów Zjednoczonych przekazała Polsce, ale też Wielkiej Brytanii czy Łotyszom i Litwinom.
4: No i w ogóle można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką sytuacją, która podważa w pewien sposób te polityczne deklaracje o tym, jak to Ameryka na nowo miałaby się stać arsenałem demokracji, czy też arsenałem wolności. Skoro nie jest w stanie na czas i zgodnie z umową wykonać swoich zobowiązań, to będzie kolejny argument dla krajów europejskich, w tym dla Polski, żeby rozwijać przede wszystkim własne, ale także tutaj kontynentalne, europejskie zdolności przemysłowe i technologiczne.
3: No i jak Marek Świerczyński powiedział właśnie o rozwijaniu tych własnych, narodowych, ale też sojuszniczych, kontynentalnych, czyli w starej części, czyli na starym kontynencie rozwijanych zdolności, no to oczywiście idziemy do tej kwestii, o której powiedziałeś. Najbliższy piątek, rzeczywiście bardzo duża, pozytywna sprawa dla polskiego rządu, dla wojska, to jest kwestia podpisania umowy pożyczkowej z Komisją Europejską, która będzie uruchamiała środki z mechanizmu SAFE. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił już o tym w święto Konstytucji 3 maja. Mówił, że już ma wszystko de facto policzone, na co pójdą te pieniądze. Oczywiście w pierwszej kolejności na systemy dronowe, na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do armii, także tych opartych na sztucznej inteligencji. No i oczywiście bardzo szeroki strumień środków do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
5: Oczywiście wszystko chcemy inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym, więc takie zakłady jak Huta Stalowa Wola są na pierwszym miejscu, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz, inne, które produkują, czy to amunicję, czy armatochaubice. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego, czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, nie produkujemy, więc będziemy kupować u naszych sojuszników.
3: No i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta uroczystość piątkowa. Z moich informacji wynika, że rzeczywiście to będzie bardzo duże wydarzenie. My z mikrofonem Polskiego Radia oczywiście będziemy na takim podpisaniu.
2: Nie przepuścisz takiej okazji.
3: Nie przepuszczę. I jeszcze ja chciałam zakończyć też troszeczkę taką prywatą, ale wydaje mi się,
2: Mogę cię wstrzymać na chwilę, bo chciałem cię jeszcze o jedną rzecz dopytać, bo mam dwie myśli. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście koalicja rządząca miała rację, mówiąc, że weto prezydenta opóźni program SAFE, bo ja pamiętam te pierwsze deklaracje, że te pieniądze mogłyby przypłynąć na przełomie marca i kwietnia. Mamy już maj.
3: Tak, potem był, tak, potem była połowa kwietnia też mówiona, tak. Bo były takie ostrożne szacunki, że trzeba troszeczkę mieć ten zapas, bo Komisja Europejska, jak wiemy, no jest bardzo skrupulatną instytucją, która każdy przecinek negocjuje.
2: I tutaj moje
3: ale mamy maj.
2: Tak, i tutaj moje drugie pytanie. Czy wiemy, co z tymi pieniędzmi, które miały być przeznaczone na inne siły niż na wojsko? Czy udało się to uzgodnić?
3: No tutaj jeszcze trwają uzgodnienia, bo rzeczywiście te mechanizmy są bardzo skomplikowane i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak my, polska strona, rozpiszemy te wszystkie późniejsze projekty.
2: Okay.
3: No trzeba nad tym mocno usiąść rzeczywiście, żeby to wszystko udało się tak zrealizować.
2: Ale nadzieja nie zgasła, jak rozumiem.
3: A oczywiście, że nadzieja nie zgasła. No, między innymi jest pani minister Sobkowiak, która chyba zjadła zęby, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, na rozmowie z Komisją Europejską, więc zapewne zrobię wszystko, żeby...
2: też ostatnio żeby ten...
3: Tak, tak, tak. Chciałam zakończyć tylko jeszcze, bo pewnie i twoja mama, i moja mama też nas słuchają, bo to nie jest tak tylko, że słuchają nas nasi koledzy, prawda, dziennikarze, ale nasze mamy nas też słuchają zawsze i chyba też powinniśmy je pozdrowić.
2: No oczywiście, jak twoja mama ma na imię?
3: Halina.
2: To pozdrawiamy i Halinę, i Julitę w takim razie, moją mamę.
3: I Julitkę z Łodzi, a Halinę z Radomska.
2: Z Łodzi. Julitka z Łodzi, tak. I pozdrawiamy tak. też Konrada Piaseckiego raz jeszcze
3: oczywiście.
2: I Grzegorza Sajura. Myślę, że ta lista pozdrowień będzie nam się we wtorki wydłużała bardzo. Aga, musimy kończyć. Dzięki wielkie.
3: Oczywiście.
2: Pozdrawiamy cię
3: Dziękujemy.
2: Serdecznie. Do usłyszenia.
3: Dzięki, dzięki. Do widzenia.
2: Rzadki i śmiertelny wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Nie żyje troje pasażerów rejsu po Atlantyku. U jednej z ofiar potwierdzono hantawirusa przenoszonego przez gryzonie. Chorych może być więcej. Na pokładzie są również obywatele Polski. Jak potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czują się dobrze. Joanna Stankiewicz.
6: Według komunikatu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia na statku wykryto jeden potwierdzony przypadek zakażenia hantawirusem oraz 5 kolejnych podejrzeń zakażenia. 3 osoby zmarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Statek płynął z Argentyny do wysp Zielonego Przylądka. Zakażenia hantawirusami są znane od dawna i występują w określonych okolicznościach, gdzie jest większe występowanie gryzoni, które przenoszą ten patogen, mówił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Ten statek wycieczkowy od 1 kwietnia podróżował przez różne miejsca i zawijano tam do różnych bardzo portów, również jakby no, o bardzo różnym poziomie sanitarnym, więc być może doszło właśnie do jakiejś ekspozycji masywnej w jakimś jednym z tych portów, miejsc, gdzie dzieci turyści przebywali. I tą drogą doszło do zakażenia. Ono wylęga się około 2-3 tygodni, czyli to musiała być no, ekspozycja gdzieś w początkowym okresie tego rejsu.
6: Hantawirusami można zakazić się poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni, najczęściej szczurów i myszy, dodaje krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz.
8: Jeżeli mamy kontakt z tymi odchodami, to w aerozolu w powietrzu mogą zawierać cząsteczki tego wirusa i drogą oddechową zakazić, aczkolwiek także notowane są zakażenia drogą pokarmową. Bo jeżeli ten wirus znajduje się w naszym otoczeniu, jeżeli powierzchnie są zanieczyszczone tymi wirusami, no to siłą rzeczy również dochodzi do zakażenia człowieka, który bytuje w tym środowisku.
6: Hantawirusy wywołują gorączki krwotoczne, mówi dr Paweł Grzesiowski.
7: Sama choroba jest niebezpieczna, jest groźna, jest bardzo często powikłana, ale nie jest chorobą super zaraźliwą, czyli ludzie od siebie zarażają się bardzo rzadko i w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli chodzi o zagrożenie zdrowia publicznego, to jest ono opisane przez WHO i CDC jako niskie. Natomiast indywidualnie rzeczywiście ten wirus jest bardzo groźny i może doprowadzić do śmiertelnego zakażenia.
6: Dr Grzesiowski dodaje, że nie istnieje specyficzne leczenie zakażenia hantawirusami. Leczy się je objawowo. Nie ma także szczepienia przeciwko tym wirusom. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest obecnie w kontakcie ze służbami sanitarnymi i zapewnia, że wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze. Jak poinformował rzecznik ministerstwa Maciej Wiewiór, nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. W sumie na statku jest około 150 pasażerów i 70 członków załogi. Jednostka stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Prawdopodobnie pasażerowie zostali objęci kwarantanną, bo nikt nie otrzymał pozwolenia zejścia na ląd. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: 7,5 minuty pozostało do godziny 7, a my mamy połączenie ze Stanami Zjednoczonymi, z Miami, z Janem Pachlowskim, korespondentem Polskiego Radia właśnie tam. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Rozejm pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem przechodzi próbę. Po tym, jak obie strony oddały strzały w cieśninie Ormuz, prezydent Donald Trump odmówił jednoznacznego stwierdzenia, czy zawieszenie broni nadal obowiązuje. To powiedz, Janie, co wiemy w takim razie?
9: Przede wszystkim w poniedziałek prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone toczą mini wojnę. Posłuchajmy zresztą.
10: Military operation, call it whatever you want. We can't let Iran have a nuclear weapon. We had all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour and it's working out very nicely.
9: Nasz kraj przeżywa obecnie rozkwit, pomimo faktu, że znajdujemy się, jak to nazywam, mini wojnie, powiedział prezydent podczas wydarzenia w Białym Domu, poświęconego małym przedsiębiorstwom. I tutaj prezydent Trump określił konflikt z Iranem mianem wojny z różną częstotliwością, niekiedy używając tego słowa, innym razem zaś nazywając to wszystko operacją, nawet wyprawą, podróżą czy objazdem. Tutaj dlaczego zwracam na to uwagę? Bo słowo wojna może być terminem o szczególnym ciężarze gatunkowym, gdyż administracja Donalda Trumpa stara się lawirować wokół faktu, iż Kongres nie wydał zgody na użycie siły militarnej przeciwko Iranowi. W marcu prezydent przyznał, że niechętnie posługuje się tym słowem, ponieważ w takim przypadku wymagana jest zgoda ustawodawców. A Donald Trump, o którym cały czas mówimy, odmówił odpowiedzi na pytanie, czy te kruche zawieszenie broni, które podkreślamy jest bardzo kruche między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, nadal obowiązuje. I tutaj na przykład dopytywany przez konserwatywnego prezentera radiowego Hugha Hewitta, czy zawieszenie broni z Iranem się skończyło i czy ataki mogą zostać wznowione w najbliższych godzinach, prezydent odparł. Cóż, tego nie powiem. A w wywiadzie dla stacji Fox News Donald Trump ostrzegł reżim w Teheranie. Siły irańskie zostaną zmiecione z powierzchni ziemi, jeśli spróbują wziąć na cel amerykańskie okręty w cieśninie lub w Zatoce Perskiej, podsumował Donald Trump. I też wspomniałem już, że Donald Trump miał tutaj takie przemówienie w Białym Domu poświęcone małym przedsiębiorcom. Spotkał się między innymi z przedstawicielami małych biznesów w Białym Domu. Tam mówił pokrótce o Iranie. No i później jak schodził ze sceny, to przechodził obok dziennikarzy. No i dziennikarze starali się dopytać prezydenta o kwestie irańskie, przede wszystkim o ten kruchy rozejm. No i Donald Trump w tym przypadku zignorował prośbę reporterów.
2: Mam takie poczucie, bo wspomniałeś o tym określeniu Donalda Trumpa, mini wojna. To jest taka mini wojna o maxi konsekwencjach dla całego świata. To jeszcze jeden temat, bo funkcjonariusze Secret Service wdali się w wymianę ognia z uzbrojonym podejrzanym w pobliżu Białego Domu. Postrzeleni zostali napastnik oraz przypadkowy nieletni przechodzień. Ten incydent wymusił też krótkotrwałą ewakuację północnego trawnika Białego Domu. Czy wiemy, jakie były motywacje napastnika?
9: Czy było to wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy. Tutaj podsumował te wydarzenia tragiczne Secret, zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo zresztą przed strzelaniną w tym obszarze, gdzie doszło do tego wymiany ognia, przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a, ale tutaj Secret Service poinformowało, że podejrzany nie zbliżył się do kolumny. I jak przekazał wspomniany przed chwilą Matt Quinn, do strzelaniny doszło w pobliżu National Mall, poza takim zewnętrznym obwodem kompleksu Białego Domu. Funkcjonariusz Secret Service najpierw po cywilnemu zauważył podejrzaną osobę, która zdawała się posiadać broń palną. Wówczas do akcji weszli już umundurowani agenci, którzy przez krótki czas śledzili podejrzanego, a gdy nawiązali z nim kontakt, ten rzucił się do ucieczki pieszo i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając podejrzanego. Został on przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji na temat jego stanu zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek nieletni chłopak został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika.
2: Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia na Florydzie w Miami. Dzięki, Janie. Dobrej nocy. Dziękuję. Dla ciebie. A my, proszę państwa, będziemy do państwa wracać już za chwilę, bo 3 minuty pozostały do godziny 7. No to za chwilę informacje i Rafał Boguta.
11: Reklama.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
15: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
16: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
17: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina ogłasza bezterminowy rozejm. To odpowiedź na dwudniowe zawieszenie broni ogłoszone przez Moskwę. Działał sam bez motywacji politycznych czy religijnych. To niemiecka prokuratura o kierowcy, który wjechał w ludzi w Lipsku. Wzmocni współpracę, zwłaszcza w kwestii obronności. Pod koniec miesiąca zostanie podpisany polsko-brytyjski traktat. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów jednostronnych rozejmów może mieć skutek odwrotny. Zamiast uspokojenia sytuacji na froncie dojdzie do eskalacji. Na Ukrainie od najbliższej północy ma obowiązywać bezterminowy rozejm ogłoszony przez prezydenta Zełenskiego. Rosja natomiast postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja na czas świętowania 81. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
2: To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów i ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza obawia się Władimir Putin, a do tego doszedł strach przed możliwym zamachem stanu, informują rosyjskie media niezależne. Dyktator chowa się w bunkrach i zacieśnił wokół siebie krąg ochrony, dlatego ogłosił jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił bezterminowy rozejm i zapowiedział, że będzie działać według zasady jak ty mnie, tak ja tobie. Jeśli Rosja złamie ukraiński rozejm, to musi spodziewać się ukraińskich ataków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W informacjach teraz Niemcy. Służby ustalają okoliczności tragedii w Lipsku. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych. W tym 3 ciężko po tym, jak w tłum ludzi wjechał samochodem 33-letni obywatel Niemiec. Kierowca pojazdu został aresztowany. Wszystko wskazuje na to, że miał problemy psychiczne. Prokuratura uważa, że działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. Prokurator Klaudia Laube z tamtejszej prokuratury podczas rozmowy z dziennikarzami zwróciła się też z apelem. Prosimy Państwa o cierpliwość i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Prosimy o niepodsycanie strachu. Przyjmujemy, że sprawca ataku był w silnym amoku. Auto wjechało w tłum na jednej z ulic w ścisłym centrum Lipska, blisko najbardziej znanych obiektów miasta, w tym kościoła Świętego Mikołaja. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział Donald Tusk. Jak mówił szef rządu na briefingu po wizycie w Armenii, traktat ten ma wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności.
3: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Donald Tusk dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską. Teraz doniesienia Onetu w sprawie zonda krypto. Portal podaje, że Przemysław Kral, prezes giełdy kryptowalut, jest prawdopodobnie jedynie figurantem. Rzeczywistym twórcą i szefem spółki ma być Marian W., pseudonim Maniek. Jak relacjonuje Onet, to właśnie Maniek jest podejrzany przez prokuraturę o udział w uprowadzeniu Sylwestra Suszka, szefa firmy BitBay, później przekształconej w zonda krypto. Według prokuratury Suszek prawdopodobnie nie żyje. Po jego zniknięciu i przejęciu jego interesów przez Krala, Maniek miał stać za wyprzedażą majątku należącego do BitBay. Według portalu przez cały czas od ucieczki z Polski Przemysławowi Kralowi towarzyszy właśnie Marian W., pseudonim Maniek, który kontroluje wszystkie poczynania biznesowe. Nieoficjalnie według ustaleń prokuratury Kral ma być jedynie słupem firmującym działania zonda krypto. Ręce są jedną z najczęstszych dróg przenoszenia chorób, przypomina główny inspektor sanitarny w obchodzonym Światowym Dniu Higieny Rąk. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, by zwiększyć świadomość znaczenia higieny rąk w placówkach medycznych w celu redukcji zakażeń. Doktor Grzesiowski podkreśla, że regularne mycie rąk kilka razy dziennie jest bardzo ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa.
4: Higiena rąk to jest najtańsza i najskuteczniejsza metoda przerywania przenoszenia zakażeń drogą kontaktową. I zarówno w takim życiu normalnym, codziennym, powinniśmy o higienie rąk pamiętać zawsze, czyli po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami.
1: Szacuje się, że co ósmy Polak nie myje rąk przed jedzeniem, a co piąty nie robi tego po powrocie do domu. Co gorsza, połowa mężczyzn i co czwarta kobieta nie używa mydła i wody po skorzystaniu z toalety. Tymczasem mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund zmniejsza liczbę bakterii już o prawie 90%, a kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobne ustroje, które mogą być przyczyną chorób.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na wschodzie i południu kraju utrzyma się aura zmienionej majówki. Tam nadal będzie słonecznie i ciepło. Termometry pokażą od 24 do 27 stopni. A na północy i zachodzie kraju od rana deszczowo, burzowo i chłodniej. Tam dziś maksymalnie od 15 stopni nad morzem do 21 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju, a także w czasie burz porywisty.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Siódma sześć na zegarach, wtorek, piąty dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 125 dzień roku. Słońce wzeszło minutę przed godziną piątą, a zajdzie 7 minut po godzinie 20. Dzień trwa 15 godzin i 8 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Hilary, Irena, Ita, Izyda, Pius, Teodor i Waldemar. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Pierwszym gościem wtorkowego poranka w Polskim Radiu 24 jest Henryk Smolarz, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Panie pośle, dołączycie do, jako PSL, dołączycie do Rady do Spraw Nowej Konstytucji przy prezydencie Nawrockim?
4: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Będziemy analizowali, ale też podkreślamy to, że takie ciało, które mogłoby zająć się opracowaniem nowej konstytucji, ono musi być w taki sposób skonstruowane i w takich warunkach posadowione, a nie tylko przy prezydencie, tylko w jakiejś szerszej formule, aby dawało perspektywę owoców tej pracy. Pracy nad nową konstytucją. Dzisiaj takie usytuowanie prac nad konstytucją wyłącznie jako grupa robocza przy prezydencie wyklucza szersze porozumienie, a wiemy oczywiście, że do prac nad konstytucją, do zmian, które mogły być realnymi zmianami, potrzeba szerszego wsparcia politycznego i takiego umiejscowienia, aby ono nie ważyło w żadną stronę polityczną. W związku z tym ta inicjatywa wydaje się być na samym początku skazana na niepowodzenie. Aczkolwiek my zwracaliśmy uwagę jako Polskie Stronnictwo Ludowe nad potrzebą pewnego resetu konstytucyjnego, szczególnie w odniesieniu do sporów o sądownictwo, do wyjścia z tego pata, który się przez lata narósł, szczególnie za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, zbudował taką oto sytuację, w której zabrnęliśmy tak daleko, że już nie wiadomo, gdzie był początek i trudno wyjść z tych sporów, jeśli chodzi o trybunały, sędziów i całość funkcjonowania systemu sądownictwa w Polsce.
2: Czyli według pana z tej prezydenckiej mąki konstytucyjnego chleba nie będzie?
4: No nie będzie. No tak jak mówię, poprzez usytuowanie właśnie przy prezydencie tego typu ciała, poprzez dobór osób, które nie wszystkie mogą jakby szczycić się tym, że mają wiedzę prawniczą i szczególnie taką z zakresu spraw związanych z konstytucją, czy też bogate doświadczenie, jakąś ścieżkę swoją kariery zawodowej, drogi w życiu publicznym, uzasadniającą do tego, aby mogły one reprezentować szerszy pogląd niż swój własny albo wąskiego środowiska politycznego. I to te elementy wskazują na ruch czysto taktyczny, taki czysto polityczny, a nie rzeczywisty, no podyktowany może chęcią zaistnienia w dniu 3 maja, ale święta konstytucji, ale nic więcej za tym nie idzie.
2: A to jest według pana taktyka na wybory w 27 czy na wybory w 30 roku? Wybory parlamentarne,
4: ja myślę, czy prezydenckie? Ja myślę, że to jest taka taktyka chwilowa nawet. Ja nie sądzę, żeby ta inicjatywa przetrwała dłużej niż przeciętne newsy, które są dzisiaj w polityce, więc daję jej czas na kilka dosłownie dni, może to tydzień jeszcze porozmawiamy na ten temat, a później jak większość tego typu inicjatyw nie oparta na rzetelnych podstawach, na rzetelnym przekonaniu i takiej dobrej woli, ona zakończy się niczym.
2: A czy uważa pan, że rząd powinien szukać jakiegoś porozumienia z prezydentem w sprawie rozwodów pozasądowych?
4: Oczywiście w każdej sprawie należy rozmawiać, jeżeli widzimy sens jakiegokolwiek działania, to ja i moje stronnictwo jesteśmy otwarci na rozmowy z każdymi, bo liczy się dla nas cel, który chcemy osiągnąć. Jeżeli tym celem będzie służba Polakom i przyjmowanie rozwiązań, które będą służyły Polakom, no tak, może nie wszystkim, ale znaczącą część będą zadowalały, to wtedy ma sens każda rozmowa i każde działanie.
2: Tylko pamiętam, że to wy jako PSL zgłaszaliście jeszcze na etapie prac rządowych nad tym kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Zgłaszaliście zastrzeżenia co do takiego sposobu rozwiązywania instytucji małżeństwa.
4: Tak, bo my te wszystkie formy działań, jeśli chodzi o małżeństwo, przenoszące całkowicie i poza kontrolą na płaszczyznę kancelarii notarialnych, no byliśmy temu przeciwni. My jesteśmy jednak dosyć konserwatywni w swoich poglądach, więc nic tutaj w tym obszarze się nie zmienia.
2: Mhm. To jeszcze zapytam pana, bo w piątek ma zostać podpisana umowa, rządowa umowa z Komisją Europejską na program SAFE. Czy w pańskiej ocenie tej zwłoki, która jest, bo rząd deklarował, że pieniądze mogłyby być gotowe na przełomie marca i kwietnia, dałoby się uniknąć?
4: Trudno powiedzieć. No, być może tak. No, na pewno udałoby się uniknąć, gdyby nie było weta prezydenta w tej sprawie. W związku z tym rząd był zmuszony do szukania pewnych rozwiązań. Oczywiście te zarzuty, które padały, że to jest działanie na szkodę interesu państwa polskiego, że to chodzi tylko o jakieś zagraniczne, oczywiście na pewno niemieckie firmy, no nie budowały tej atmosfery szybkości działań, ich takiej dużej skuteczności, ale wierzę w to głęboko, że deklaracje co do podpisania w piątek samej umowy zrealizują się, odbywają się w tej chwili. To znaczy nie jest tak, że to poza jakby samo podpisanie umowy zatrzymało szereg innych działań, bo w całej Polsce organizowane są teraz spotkania przez Polską Grupę Zbrojeniową, gdzie zapraszane są firmy z branży no, budowy sprzętu, z branży obronnej, można by tak ogólnie powiedzieć, na spotkania, więc nawet nie jest tak, że rząd czy Grupa Zbrojeniowa czeka, aż firmy się zgłoszą, tylko w Polsce w różnych miejscach są tego typu spotkania po to, aby zapraszać różne firmy, które nie bezpośrednio gotową broń wytwarzają, ale również komponenty współpracują przy takich pracach, więc samo podpisanie jest istotne, a nie na tyle istotne, żeby ono zatrzymywało całość działań i tych prac, które są związane z budowaniem obronności i budowaniem poczucia bezpieczeństwa dla Polaków.
2: Panie pośle, zmienimy temat i porozmawiamy chwilę o sprawach związanych z rolnictwem, bo przełom kwietnia i maja, ten okres newralgiczny dla wielu rolników, dla sadowników, był wyjątkowo mroźny. Rolnicy i sadownicy mówią, że będą ogromne straty po tych przymrozkach. Czy planujecie, czy macie szacunki, jakie to mogą być straty i w jaki sposób planujecie je zrekompensować? Czy planujecie?
4: Oczywiście, że rolnicy nie pozostaną pozostawieni sami sobie, szczególnie sadownicy, bo to ich w tej trudnej sytuacji to głównie dotyczy. Ci, którzy mają również owoce jagodowe, plantacje truskawek czy też innych owoców jagodowych, tam pomoc będzie udzielana. Zanim to się oczywiście stanie, są już powoływane komisje do spraw szacowania strat. One będą przekazywały informacje. Dzieje się to z udziałem izb rolniczych, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, administracji samorządowej. Te informacje są przekazywane do wojewodów, będą spływały raporty. Ta sytuacja trudna jest z kilku względów. No po pierwsze, że zawsze takie przymrozki zaskakujące, a wręcz mróz, bo o tym mówią sami sadownicy, bo 2, 3, 4 stopnie to sad dobrze prowadzony często jest w stanie sobie sam poradzić i te systemy, które sadownicy prowadzą, zabezpieczające przeciw przymrozkom, ale jeżeli mamy mróz rzędu 10 stopni, a taki był, no to tutaj już żadne zabezpieczenia nie pomogą i rolnicy oczekują takiej pomocy sadownicy. Myślę, że taka pomoc oczywiście z całą pewnością będzie udzielona. Oczywiście też musimy pamiętać o tym, że aby komisje prawidłowo pracowały, to potrzeba odczekać kilka dni, czy tydzień, czy dwa po to, aby te straty, które są, mogły być dobrze ocenione w sadach. Sytuacja jest o tyle trudna, że to jest kolejny rok, kiedy pojawiły się przymrozki i o tyle trudna, że one dotyczą już nie tylko, tak jak w poprzednich latach, pewnych regionów Polski, ale no w wielu częściach Polski się pojawiły. Grójcu, ale także właśnie w moim lubelskim, w wielu regionach, to tego typu zjawiska atmosferyczne miały dosyć powszechną, dużą skalę, aczkolwiek bardzo często one mają lokalne takie oddziaływanie i poziom strat lokalnie może się różnić. Mhm. Ja byłem na spotkaniu z sadownikami, oni też podkreślali i oczekują rzetelnego zbadania tych strat. Oni nie odmawiają też innym kolegom sadownikom pomocy, ale chcą, aby one były szacowane rzetelnie. W związku z tym powiem tutaj już jako również dyrektor KOWR-u, przygotowujemy wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa, ministrem Stefanem Krajewskim, narzędzia wspomagające i wspierające, bo każda ocena człowieka jest oceną subiektywną, ale to, co uda się zmierzyć, zbadać, no jest już poza dyskusją. W ciągu najbliższych 2 lat zostanie zbudowany niesatelitarny system monitorowania stanu upraw, bo również rolnicy wnosili uwagi co do tego, jak oceniana były straty suszowe. Trzeba wspomnieć, że przymrozki to jeden problem, a susza, powszechna susza w całym kraju, która dotyka także i moje gospodarstwo, no jest gołym okiem widoczna. W Lubelskim nie było, można powiedzieć, kropli.
2: Panie pośle.
4: Spadł śnieg, więc tutaj sytuacja jest dosyć poważna.
2: To jeszcze tylko zapytam, bo pan wspomniał o tych procedurach i o komisjach badających, szacujących straty, bo wielu rolników czytam, że uważa, że te procedury są zbyt skomplikowane, że tutaj chodzi o czas wypłat, także rekompensat i że te komisje wydłużają to postępowanie.
4: Tak, ale z drugiej strony mamy to, aby ocenić w sposób rzetelny rzeczywisty poziom strat, który był. A to uda się ocenić wtedy, jak zobaczyć, jaka jest reakcja samych roślin na te przymrozki. Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, tak wypadałoby, do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią. Więc to myślę, że zbiegło się dobrze w czasie. Komisje są powoływane, są przygotowane do takiej oceny. Na pewno wypłata środków będzie wcześniej niż wtedy, kiedy nastąpiłyby wpływy do gospodarstw rolnych z produktów, które miały być sprzedane. Więc myślę, że nie będzie to przeciągało się jakieś długie miesiące, ale po solidnym i rzetelnym oszacowaniu pieniądze wpłyną na konta rolników jako pomoc. My oczywiście staramy się uruchomić, i to jest działanie ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, rezerwę, która jest w Komisji Europejskiej, a później mamy możliwość na poziomie krajowym dołożyć ze środków krajowych dodatkowych środków, tak aby to wsparcie było odczuwalne przez poszkodowanych.
2: Panie dyrektorze, bo teraz będę się do pana zwracać głównie w tej roli dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jak tam rozliczenia po aferze z CPK i ze spółką Daftona?
4: Tych rozliczeń w KOWR-ze jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że najbardziej medialna kwestia działki w Zabłotni, związana z inwestycją CPK, z
2: Ile
4: firmą Daftona.
2: Do prokuratury przesłaliście?
4: To jest, powiem tak, my przesłaliśmy, nie chcę wymieniać w tej chwili, ale tych doniesień jest co najmniej kilka.
2: W sprawie tej działki w Zabłotni?
4: Nie, w sprawie wielu innych rzeczy,
2: które
4: się działy.
2: Nie skupiamy się teraz na innych rzeczy. W sprawie działki w Zabłotni nie wpłynął od was żaden wniosek do prokuratury, żadne zawiadomienie? Nie dopatrzyliście się w KOWR-ze popełnienia przestępstwa w tej sprawie?
4: Już odpowiem, panie redaktorze. W sprawie działki w Zabłotni, z tego co wiem, to minister rolnictwa Stefan Krajewski skierował zawiadomienie do prokuratury, ponieważ ma informacje od pracowników resortu rolnictwa, że to oni byli, krótko mówiąc, motywowani czy wręcz nachalnie przymuszani do szybkiego działania.
2: To ja powiem panu, jak to wygląda z zewnątrz. Z zewnątrz wygląda to tak, jakbyście się dogadali z właścicielem spółki Daftona, oddał działkę pod CPK i w zamian za to włos mu z głowy nie spadł.
4: Nie, absolutnie nie. Ja już tłumaczę, no panie redaktorze, o co chodzi.
2: To pytam, gdzie są te jakie konsekwencje w KOWR-ze także wyciągnęliście? Bo jakie personalne konsekwencje? Czy ktoś stracił pracę na przykład wskutek tego niedopatrzenia? Delikatnie rzecz ujmując?
4: Już powiem tak. Jeśli chodzi o KOWR, to decyzje personalne podejmowałem w momencie, kiedy ta sprawa stała się, no jakby...
2: I
4: wiele osób podzajmowanych przez siebie stanowisk, ale to tylko było w związku z relacjami, jakie były pomiędzy KOWR-em i przesyłem informacji, a Centralnym Portem Komunikacyjnym. Od strony formalnej, to podkreślam od samego początku, to co działo się po stronie KOWR-u było zgodne z istniejącymi procedurami. Natomiast mówię o tym zawiadomieniu, które zostało skierowane przez ministra rolnictwa, dlatego że to tam znalazły się osoby, które potwierdziły, że były przymuszane do tego. Naganne w tym wszystkim było to, że te działania były bardzo szybkie. No, mówiliśmy o tym, że wystarczyło 24-48 godzin na uzyskanie pewnych decyzji, które normalnie trwałyby tygodniami, nie mówiąc, że miesiącami. I to jest podejrzane, aczkolwiek możliwe.
2: A prowadził pan, panie dyrektorze?
4: Aczkolwiek możliwe.
2: Prowadził pan, panie dyrektorze, postępowanie sprawdzające, jak to się stało, że wam po przejęciu władzy w KOWR-ze umknęła ta działka, że nie zauważyliście tego problemu?
4: A już odpowiem, panie redaktorze. Umknęła ona, powiem tak, ona umknęła może z tego powodu, że tam rzeczy, które się zadziały, były zgodne z regulacjami. Czyli KOWR mógł sprzedać działkę, wystawił ją do sprzedaży, ogłosił. Zastanawiające było, i to oczywiście widzieliśmy, że działo się to bardzo szybko. My w wielu, wielu innych sprawach, ja sporządziłem audyt taki wstępny, skierowaliśmy wiele zawiadomień do prokuratury. Efektem tych zawiadomień jest pozbawienie chociażby immunitetu byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Z tego, co wiem, w tej sprawie są już postawione zarzuty 19 osobom, które będą odpowiadały, z czego 4 osoby przyznały się do winy.
2: Ale to nie jest bezpośrednio wiele innych przypadków. Z tą działką w Zabłotni.
4: Z działką w Zabłotni.
2: Dobra,
4: bezpośrednio.
2: To ja uproszczę, panie dyrektorze.
4: Nie, bo to jest
2: Panie redaktorze, panie dyrektorze, tak? To teraz ja. Czy ktokolwiek w KOWR-ze, w Ministerstwie Rolnictwa, w spółce Daftona, czy ktokolwiek poniósł jakiekolwiek konsekwencje za sprzedaż tej działki pod CPK?
4: Nie mam wiedzy, czy ktoś w spółce Daftona poniósł konsekwencje i czy takie konsekwencje są w Ministerstwie Rolnictwa. Wie pan, to dotyczy, powiem tak, to wszystko, ten cały proces przygotowawczy, który doprowadził do tego, że działka została sprzedana, a przeze mnie została, można powiedzieć, odzyskana, odkupiona, no to te działania, które doprowadziły do sprzedaży, one są po stronie Wód Polskich i to Wody Polskie skierowały zawiadomienie do prokuratury, gdzie
2: panie
4: była rzeka, potem ona zniknęła. I podobnie w Ministerstwie Rolnictwa.
2: Jak ma być w tym kraju dobrze? Jak ma być w tym kraju dobrze? Była wielka afera z sprzedażą strategicznej działki i z pańskiej wypowiedzi wynika, to nie jest być może zarzut tylko do pana, ale że nikt nie poniósł konsekwencji, że nikomu włos z głowy nie spadł za sprawę, która bulwersowała opinię publiczną przez tygodnie, która była właściwie zagrożeniem dlatego, żeby strategiczna inwestycja, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny, była zagrożona. I nikomu się nic nie stało.
4: To ja powiem tak, na pewno konsekwencje polityczne tej sprawy są bardzo duże, bo jak pan wie, że od momentu, kiedy wybuchła sprawa z działką w Zabłotni, no to znacząco spadły notowania Prawa i Sprawiedliwości i poszczególne osoby, myślę, że poniosły odpowiedzialność polityczną, całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy ponosi odpowiedzialność i to jest ta odpowiedzialność, która już się zadziała. Jakie będą odpowiedzialności prawne, no to o tym zdecyduje już prokuratura, która ewentualnie będzie stawiała zarzuty i skoruje sprawę do sądu. Zawiadomienie złożyły Wody Polskie i zawiadomienie... Zawiadomienie złożyło Ministerstwo Rolnictwa. My przekazujemy wszelkie dokumenty w tej sprawie. To jest pytanie tak, czy KOWR mógł sprzedać działkę? Mógł sprzedać ją, czy ją sprzedał?
2: Sprzedał. Czy powinien był ją sprzedać?
4: No więc, trudno mówić,
2: czy powinien był ją sprzedać?
4: I to jest odpowiedzialność polityczna, wie pan. Trzeba pamiętać o tym, że ja cały czas to podkreślam, że nam umyka z punktu widzenia najważniejsza rzecz. Przecież w 2016 roku to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ustawowo całkowity zakaz sprzedaży ziemi. My w tym roku przedłużyliśmy, on zaczął właśnie obowiązywać o kolejne 10 lat. Więc pytanie jest, jak to się dzieje, że taki przywilej został zapisany jako kompetencja ministra rolnictwa do wydawania zgody na sprzedaż działki.
2: Panie dyrektorze,
4: trzeba pytać ministra rolnictwa, dlaczego taką zgodę wydał. Dlaczego wydał taką zgodę?
2: Ale przecież tyle słów padło w tamtym okresie, jak wybuchła ta afera, że to działania przestępcze, że to korupcja, że działanie na szkodę państwa. A okazało się, że jedynym, co się po tym wszystkim zmieniło już po zakończeniu tej afery i po oddaniu działki, to było to, że Daftona zmieniła logo, ociepla sobie wizerunek i wykupiła wielką kampanię reklamową w mediach. No to tyle się zmieniło, jeśli chodzi o rzeczywistość. To na koniec jeszcze pana zapytam, panie dyrektorze, o konsekwencje umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur w kontekście tego, kiedy będziemy w stanie tak realnie powiedzieć i oszacować, czy rzeczywiście podpisanie tej umowy z krajami Ameryki Południowej zadziałało na szkodę polskiego rolnictwa?
4: No, myślę, że na to trzeba znacząco dużo czasu. Jak odnajdzie się polska gospodarka i polskie rolnictwo w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, więc myślę, że tutaj dopiero czas pokaże, jak my przygotowywaliśmy się do tej umowy. Ja chcę podkreślić, że jest deklaracja i w najbliższym czasie strona polska, rząd polski skieruje zaskarżenie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, skargę, więc to ten krok, który może być zbudowany. Warto przypomnieć o klauzulach ochronnych, które zostały wprowadzane. Jakie rzeczywiste będą efekty, to czas będzie pokazywał. My, jako też powiem tutaj w imieniu instytucji mojej, ale jakie całe społeczeństwo, musimy budować świadomość konsumencką i przede wszystkim to my będziemy dokonywali świadomych wyborów konsumenckich. My w Polsce, ale również w Europie. Zobaczymy, pojawia się szereg informacji, czasem bardzo nieprawdziwych, takich jak o tym, że chociażby, że mamy jakiekolwiek problemy w eksporcie towarów, produkcji produktów mlecznych do Brazylii. Jest na ten temat informacja na stronach Ministerstwa Rolnictwa, które dementują tego typu fake newsy, więc jak to rzeczywiście będzie, czas pokaże. My nie składamy broni, jeśli chodzi o samą umowę Mercosur.
2: Dopytam tylko, bo właśnie pan wspomniał o wniosku między innymi i Parlamentu Europejskiego, jak rozumiem, także resortu rolnictwa, rządu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaskarżającym umowę z Mercosur. Tylko poproszę o krótką odpowiedź. Czy to rzeczywiście może coś przynieść, czy to jest po prostu działanie poniekąd pozorowane?
4: Nie, no wierzymy w to, że przyniesie. Ja powiem, wszystkie działania, które były prowadzone przez rząd, a na pewno przez resort rolnictwa od początku tej kadencji, one zmierzały do zatrzymania tej umowy. Niestety ona została, wszystkie ustalenia umowy zostały zawarte w 2023 roku, pod koniec roku i ona została podpisana. I tylko mieliśmy, obejmując władzę, sytuację, w której umowa była podpisana i ona miała wchodzić w życie. Więc zostało zrobione wszystko, co możliwe, czyli próba ochrony interesów polskich rolników, ale i europejskich poprzez klauzule ochronne i próba zakwestionowania samej umowy w trybie takim, jaki jest możliwy prawem, czyli w tym przypadku poprzez skargę do TSUE. I to robimy. Natomiast oczywiście przygotowujemy nas, rynek, wszystkich do tego, aby właściwie reagować przy swoich wyborach konsumenckich. Powiem również, że jako KOWRA, ale też Ministerstwo Rolnictwa otwieramy się na rynki poprzez to, że nasi przedsiębiorcy wyjeżdżają na targi do Brazylii, na targi do Chile, które są krajami, no może nie Mercosur, ale z Ameryki Południowej. Więc te działania są podejmowane, nie jesteśmy bierni w tej sytuacji. Nie było to działanie czysto polityczne, tylko takie, które było możliwe do zrealizowania.
2: Henryk Smolarz, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wszystkich naszych rozmów mogą państwo nie tylko wysłuchać, ale mogą je państwo także zobaczyć. Jak je państwo zobaczą, włączą w portalu, na portalu YouTube, to zobaczą państwo między innymi, jak Henryk Smolarz propaguje zapinanie pasów w samochodzie. Bardzo za to dziękuję, panie pośle. Do zobaczenia. Miłego dnia.
4: Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę państwu.
2: Minuta do 7.30. Za chwilę Rafał Boguta i informacje.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Ceny paliw lekko w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli też 3 grosze więcej. Litr oleju napędowego to dziś maksymalnie 7,31 zł. W tym przypadku cena nie zmieniła się. Rzecznik prasowy ministra energii Grzegorz Łaguna powiedział, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
5: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliwa w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
0: Grzegorz Łaguna dodał, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakiety ceny paliwa niżej będą podejmowane na podstawie konkretnych danych. Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
11: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Paweł Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Blisko 4 miliony osób zgłosiły się do programu profilaktycznego Moje Zdrowie, poinformował rzecznik Centrum E-Zdrowia Tomasz Kulas. Program profilaktyczny działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo Ministerstwo Zdrowia zakładało, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób, ale zainteresowanie przeszło korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo Ministerstwo Zdrowia zakładało, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób, ale zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania, dodał.

0: zdrowy.
1: Zapisać się na bezpłatne badania można przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP lub bezpośrednio w swojej przychodni. Z programu Moje Zdrowie mogą skorzystać osoby od 20 do 49 roku życia raz na 5 lat, a powyżej 49 roku życia co 3 lata.

0: Nawet rekordowe 28-29 stopni mogą dzisiaj wskazać termometry w centrum i na południu kraju. Tam będzie najcieplej. 24 stopnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku. Ciepło także na wschodzie. Od 25 stopni na Podlasiu do 26 na Podkarpaciu. Na północy od północnego zachodu będzie wchodzić do nas front burzowego i zimnego powietrza z Niemiec. I tak, na Pomorzu Szczecińskim 14 stopni, na Pomorzu Gdańskim 15, w województwie lubuskim 19, na Kujawach, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach do 20 stopni maksymalnie. Na całej północnej części kraju, w całej północnej części kraju prognozowane opady deszczu, a nawet burze. Rafał Bała z redakcji sportowej. Cześć.
1: Witam ponownie.
0: Tak,
1: nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak wchodziłem, to tak spojrzałem na twoje stanowisko pracy i takie schludne, uporządkowane, wszystko w porządku, ale tutaj Rzeczpospolita na pierwszym miejscu leży i wyczytałem, że główny artykuł szkoleni przez Zondę.
0: No wykłady prowadzone przez branżę krypto miały pomóc śledczym zrozumieć nowe mechanizmy przestępczości.
1: Dziś no proszę.
0: Rodzą pytania o granice ich współpracy.
1: Czyli jakieś pozytywne skutki też mogą być, prawda? Że teraz będziemy szkoleni, jak zapobiec tego typu no, przestępstwom już chyba trzeba powiedzieć.
0: No tak, tylko, że jak przestępcy będą szkolić, jak popełniać przestępstwa, to ja nie wiem. No to ale może to prokuraturze wyjdzie na dobre.
1: Oni wiedzą najlepiej, prawda?
0: To mają najlepsze know-how.
1: Najlepsze informacje. No i podejrzewam, że też w związku z tym Polski Komitet Olimpijski zrywa umowę z Zonda Krypto.
0: Ale wstrzymaj konie, bo jeszcze musi pójść sygnał informacji sportowych.
1: Ojej, dobra. Ostatnie tygodnie, no to jeśli chodzi o sport, zamieszanie wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie mają wciąż olimpijczycy tych obiecanych nagród, to prawie 1 000 000 złotych, powiedzmy. No i jest już to zerwanie umowy, właściwie wkracza w decydującą fazę. Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Zonda Krypto czekał prezes Radosław Piesiewicz, no ale do 30 kwietnia te pieniądze od Zonda Krypto do komitetu nie wpłynęły, no i w związku z tym wygaszenie neonu.
0: No i nawet jest, zdjęcie chyba.
1: Tak, już teraz będzie zdejmowanie, demontaż i teraz już wypowiadanie tej umowy marketingowej. Potwierdza to rzeczniczka PKOL-u Katarzyna Kochaniak-Roman.
2: W momencie, w którym do 30 kwietnia Zonda Krypto nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, czy też ze swoich świadczeń finansowych, ponieważ termin na przelanie kolejnej transzy zaświadczenia marketingowe upłynął właśnie 30 kwietnia. I w tym momencie my jako Polski Komitet Olimpijski mieliśmy możliwość rozpocząć procedurę rozwiązania tej umowy. Budynek to jest Centrum Olimpijskie, które był Zonda Krypto Centrum Olimpijskie. Dokładnie od wieczora 30 kwietnia już ten neon zniknął, a zatem również to świadczenie mogło być przestać realizowane i w pierwszym możliwym terminie, tak jak mówiliśmy, neon zniknął z budynku.
1: A to nie jedyne problemy z tym sponsorem. PKOL poinformował, że z przyczyn niezależnych od komitetu program Mamy Olimpijki. No tak, pojawił się taki program pomocy dla tych sportsmenek zawodniczek, które urodziły dziecko, mają przerwę w startach, no a przecież żyć trzeba, prawda, jakieś stypendia. No i ten program zostaje zawieszony do odwołania. Nagrody mającym w tym programie na celu finansowe wsparcie zawodniczek miała zapewnić oczywiście firma Zonda Krypto, ale tych pieniędzy nie ma. W meczu z 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak podejmował Lechię. Gdańsk zwyciężył 3-1. Radomianie wskoczyli na 8. miejsce w tabeli. Lechia jest 15. Nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek. To jest niespodzianka, bo zwolniony, przecież zatrudniony niedawno dosyć, Łukasz Tomczyk, szef, czyli właściciel Rakowa Częstochowa, nie wytrzymał po porażce w Pucharze Polski. Przypomnijmy, tam Raków przegrał z Górnikiem 0-2, no i trener Łukasz Tomczyk już nie będzie prowadził tego zespołu. Everton zremisował z Manchesterem City 3-3. To 35. kolejka piłkarskiej Premier League. W innym spotkaniu Chelsea przegrała z Nottingham 1-3, a polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunami 2-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie.

0: Spotkanie podsumowuje trener Tomasz Redzimski.
1: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali, ale myślę, że w naszej drużynie jest potencjał na to, żeby te możliwości i talenty naszych zawodników rozwijać i zagrać dużo lepiej na kolejnych mistrzostwach.
0: Punkty dla Polski w tym meczu zdobyli Marek Badowski i Miłosz Redzimski. W decydującym pojedynku Badowski przegrał z Julianem Chilitą 0-3, a wcześniej na tym samym etapie Polki odpadły również, uległy faworytkom turnieju, czyli Chinkom 1-3, a przypomnijmy, że w poprzednich Mistrzostwach Świata obie nasze ekipy dotarły jednak drabinkę, ten szczebelek w drabince wyżej, czyli do 1/8 finału. Koszykarze New York Knicks w pierwszym półfinałowym meczu konferencji wschodniej Ligi NBA rozgromili Filadelfię, wygrywając 137-98. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Niestety szansy gry nie dostał Jeremy Sochan, który całe spotkanie oglądał z ławki rezerwowych. A więcej na ten temat zza oceanu Jan Pachlowski.
2: Wśród wszystkich 15 zawodników desygnowanych na spotkanie z Filadelfią zagrało 14. Niestety jedynym, który nie dostał szans od trenera Nowojorczyków Mike'a Browna, był nasz Jeremy Sochan. Knicks są pierwszym zespołem w historii NBA, który wygrał trzeci mecz playoffs minimum różnicą 25 punktów. Podsumował zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Najskuteczniejszym koszykarzem w ekipie Nowojorczyków był Jalen Brunson, który zdobył 35 punktów, w tym aż 27 do przerwy. Dzisiaj wygraliśmy, ale już skupiamy się na kolejnym meczu. Zaczyna się wszystko od wyniku 0-0. To jest dopiero pierwsze zwycięstwo w serii. Podsumował Brunson. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A w półfinale na zachodzie też 1-0. Minnesota Timberwolves prowadzą San Antonio Spurs. Dzisiaj wygrali 104-102. I tak zerkam na realizatora. Czy mamy taki dżingiel ekonomia w sporcie? Sport ekonomiczny? Nie, nie mamy jeszcze takiego. Nie dorobiliśmy się. A przecież ja bardzo często tutaj mówię o pieniądzach, prawda? W sporcie.
3: Ale Rafale, zmartwię się. Mówisz o bardzo wielu różnych tematach.
0: Trzeba by tych dżingli trochę przygotować.
3: Sport i przyroda.
0: Sport i przyroda generalnie. Tak, moja córka ma jeszcze przyrodę w trzeciej klasie, także rzeczywiście tam o wielu rzeczach się uczą. Natomiast o tych pieniądzach teraz, bo czołowi tenisiści, między innymi trzecia w światowym rankingu Iga Świątek, a także liderzy zestawień Sabalenka i Jannik Sinner, apelują o dalsze zwiększenie puli nagród finansowych w turniejach wielkoszlamowych. Uznają, że wzrost na przykład we French Open jest niewystarczający, a tam przypomnijmy 400 milionów euro, no i za zwycięstwo prawie 3 miliony euro jest w takim turnieju. W US Open 5 milionów dolarów, w Wimbledonie 3 miliony funtów, no i prawie 10 milionów złotych na polskie pieniądze.
3: To co, startujemy?
0: Australian Open. No i właśnie tak jak mówię, we French Open w tym roku wyobraź sobie, że w ogóle za przystąpienie do kwalifikacji, czyli jakby przyjeżdżasz, no ty czy ja moglibyśmy przystąpić, aha, no wiadomo, że nie jesteśmy tak wysoko w rankingu, ale 24 tysiące euro za porażkę w pierwszym meczu, czyli prawie 100 tysięcy złotych, a jeśli wejdziesz do turnieju głównego, no to 87 tysięcy euro za porażkę w pierwszej rundzie.
3: Wcześniej trzeba wydać na treningi.
0: Tak, no i oczywiście to jest takie uproszczenie, ale no mówimy, że akurat w tym turnieju, prawda, no i chcą zwiększenia tej puli nagród, no bo chcą mieć większe udziały, więcej jeszcze zarabiać. Gdzie jest granica tego wszystkiego?
3: A w zarobkach to nie ma granicy.
0: Nie ma granicy.
3: Nie ma. No chyba sam to czujesz po sobie, że nigdy nie jest wystarczająco.
0: Tak, zawsze chciałoby się więcej i mam nadzieję, że będzie zwiększona pula w Polskim Radiu. No, że nagród.
3: Do milionów. Miliony będą milionów. Rafał Bała z redakcji sportowej.
0: Dziękuję,
3: optymista
0: miłego dnia.
3: Jak zawsze. Trzymaj się. Siódma 42 już na zegarach. Teraz z nami Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
4: Dzień dobry.
3: Martyna Szymczakowska jest przed 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a tam 300 uczniów, którzy dzisiaj przystąpią drugiego dnia egzaminów maturalnych do właśnie egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Prawie 345 tysięcy tegorocznych abiturientów. Do punktualnie o 9 rozpocznie ten drugi egzamin. To Martyno, teraz powiedz, z jakim nastawieniem podchodzą uczniowie Liceum Hoffmanowej do drugiego dnia egzaminów? Wolą wczorajszy polski czy dzisiejszą matematykę?
4: No tutaj jest odwrotnie niż w całym kraju, bo te średnie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych są zwykle najniższe właśnie z matematyki, a w 9 ELO w Warszawie to właśnie Królowa Nauk jest tą, do której maturzyści podchodzą z największym spokojem. Nie dość powiedzieć, że absolwenci tej właśnie szkoły mają jedne z najlepszych wyników matur z matematyki w całej Warszawie. No więc dla nich ten dzisiejszy dzień jest taką rozgrzewką przed matematyką rozszerzoną, którą tutaj zdają praktycznie wszyscy. Oni są spokojni, uśmiechnięci. Zresztą posłuchajmy ich, no i mam nadzieję, że oni przeleją na wszystkich maturzystów to swoje dobre nastawienie.
5: No bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję. Mam nadzieję przynajmniej.
6: Okej. Okay. Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa, więc myślę, że okej. Okay. Ja aż tak dobrze się nie znam, bo ja rozszerzenia nie piszę, ale nie wiem, no myślę, że będzie też okej. Okay. Ta matematyka podstawowa, zwłaszcza po 4 latach na rozszerzeń, nie jest zbyt skomplikowana.
7: Przy matematyce raczej podstawą to luź. Luźno raczej. Bardziej to przed matematyką rozszerzoną, ale to taki rozgrzewka. Wydaje mi się, że najtrudniejszy jeszcze nadejdzie. Jak na razie to taka rozgrzewka.
8: Dobrze, matma to tam z góry, teraz
9: tylko,
8: z górki.
9: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
10: No to właśnie mamy, że jak ktoś ma 100% z matematyki podstawowej, to dostaje czekoladę.
4: Celujesz w stówę?
10: No chciałabym celować, ale z moim możliwością skupienia się to różnie bywa. Tam plusik z minusem czasami się zamieni i potem w zadaniach obliczeniowych wychodzi średnio, ale...
4: To dla tej czekolady się opłaca.
10: No, dokładnie.
9: No właśnie, wszystko dla tej
10: będę
9: czekolady.
10: Będę pilnować plusików dla tej czekolady.
4: Faktycznie liceum imienia Klementyny Hoffmanowej daje swoim maturzystom profit w postaci czekolady za egzamin zdany na 100%. Powód jest prosty. Otóż ci bardzo zdolni i mądrzy uczniowie lepiej zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym niż na podstawie. No i kilka lat temu ówczesna dyrektorka zaczęła zastanawiać się dlaczego. No i szybko się dowiedziała właśnie od swoich uczniów. Otóż wynik z matury na poziomie podstawowym nie jest dla nich, nie jest im potrzebny do rekrutacji na studia. Dlatego po prostu starali się mniej. A po zachęcie w postaci czekolad to się zmieniło faktycznie. No i teraz maturzyści starają się napisać jak najlepiej. Tak jak tutaj jeden z uczniów powiedział, wymaksować. Jeśli wymaksuje, będzie miał 100%. Dostaje na zakończenie roku, dostanie nie na zakończenie roku, ale w trakcie odbioru świadectw maturalnych jeszcze czekoladę. No, matematyka, no to przedmiot, który można uwielbiać albo wręcz przeciwnie. Nie wszędzie jest tak jak tutaj w tej szkole. No i nie wszyscy chcą o nim słyszeć, no ale od 2010 roku jest on obowiązkowy na maturze. No i z tego powodu budzi takie skrajne emocje zdających. No jak mówili mi maturzyści tutaj z 9 ELO w Warszawie, ten materiał do opanowania no, jest dosyć szeroki i zawiera dużo działów matematyki.
7: No to co, ma pani jakieś tam ciągi, ma pani jakąś tam płaską geometrię analityczną, przestrzenną, no dużo tego jest, kombinatoryka, prawdopodobieństwo, no dużo.
11: Równania są na pewno, planimetria
12: udawanie,
11: jest.
12: Odejmowanie.
11: Planimetria, są jakieś układy równań. Ojejku, no wszystko jest. No.
12: Logarytmy.
11: Procenty, logarytmy. Funkcje są, na pewno liniowa jest chyba i kwadratowa chyba też na podstawie, ale nie jestem pewna.
12: Tak, ale równań wielomianowych nie ma na podstawie, to na pewno. My tak bardziej w rozszerzenie idziemy, więc tak z tej podstawy to tak,
11: no coś będzie.
5: Na podstawie jest dużo, jest stereometria, jest planimetria, geometria analityczna, kombinatoryka, prawdopodobieństwo, dowody geometryczne, niegeometryczne, bardzo dużo tego jest.
4: Dużo tego jest, no ale tak jakbyśmy chcieli skondensować, to ta matura z matematyki składa się z 3 grup zadań. Pierwsze to zadania zamknięte, no do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Druga grupa zadań to zadania otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi wraz z takim krótkim uzasadnieniem. No i trzecia grupa zadania otwarte o największym stopniu skomplikowania wymagają udzielenia bardzo złożonej odpowiedzi. Maturzysta musi przedstawić swój sposób rozumowania i umiejętności dobierania najlepszych strategii matematycznych, ale za te zadania jest też największa liczba punktów do zdobycia. Matura z matematyki rozpocznie się punktualnie o 9, potrwa 180 minut, czyli 3 godziny, a czasu będzie dużo, więc żadnej strategii nie trzeba obmyślać. Wystarczy spokój, koncentracja, no i dokładne sprawdzenie swoich odpowiedzi.
3: Jak myślę o tych strategiach matematycznych, które trzeba wykazać na arkuszu egzaminacyjnym, to aż mi jakieś takie nieprzyjemne ciarki przez plecy przechodzą. Martyna Szymczakowska.
4: Dlatego warto tutaj przyjechać przed to 9 ELO i tutaj taki spokój wszystkich ogarnie, jak słyszy się, jak fajnie
3: można się przy okazji zarazić tą wiedzą matematyczną od maturzystów, bo by się przydało. Myślę, że
13: spróbuję.
3: Mi na pewno.
13: Spróbuję i powiem później.
3: Martyna Szymczakowska śledzi oczywiście matury przed 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Martyno, tobie dziękujemy, a za wszystkich maturzystów
13: dziękuję.
3: Trzymamy z całych sił kciuki. Punktualnie 7.48 w studiu Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
14: Dzień
3: Błażeju.
14: Dobry.
3: Zaczynamy informacje gospodarcze.
15: Saldo. Magazyn gospodarczy.
14: A dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Członkowie RPP zdecydują, co dalej ze stopami procentowymi w Polsce. Jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, zapewne Rada nie zdecyduje się na obniżenie ich poziomu. Powód jest oczywisty – inflacja. Ta, przypomnijmy, w kwietniu w ujęciu rok do roku wyniosła 3,2%.
16: Ta inflacja znajduje się od 2 miesięcy w górnym paśmie odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego, czyli powyżej tych 2,5%, a więc wiąże to jakby Radzie Polityki Pieniężnej ręce. Rada nie może w tej chwili pozwolić sobie na dalsze obniżki stóp procentowych.
14: Jednocześnie, jak dodaje ekspertka, rośnie prawdopodobieństwo ich podwyżki. Według Moniki Kurtek wzrost stóp procentowych będzie możliwy, jeśli inflacja skoczy do 3,5%.
16: Przypuszczam, że Rada nie zareaguje natychmiast, czyli nawet jeżeli to 3,5% zostałoby osiągnięte powiedzmy w ciągu 2-3 miesięcy, to pewnie Rada też da sobie jeszcze jednak chwilę na to, żeby poobserwować, co dalej się dzieje i wtedy możliwe, że no na przykład jesienią bieżącego roku do takiej podwyżki by doszło.
14: A obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Czy ten poziom zostanie utrzymany? Tego dowiemy się jutro po południu. A na pewno jednym z głównych czynników, które Rada będzie brała pod uwagę, będą ceny paliw. Te obecnie są kontrolowane w ramach rządowego programu CPN. Nie oznacza to jednak, że są one całkowicie oderwane od realiów rynkowych. A sytuacja na Bliskim Wschodzie jest wciąż bardzo napięta. Obecnie ropa Brent kosztuje 113 dolarów za baryłkę, co jest efektem m.in. ostatniego ataku Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak mówi rzecznik prasowy ministra energii Grzegorz Łaguna, sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
17: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
14: A dziś za benzynę bezołowiową 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Nie zmieniła się natomiast cena diesla. Litr tego paliwa dziś nadal kosztuje 7,31. Ruszyła sprzedaż biletów na wakacyjny pociąg do chorwackiej Rijeki. W ubiegłym roku bilety na Adriatic Express rozchodziły się w błyskawicznym tempie, więc pewnie nie warto z tym zwlekać. W tym sezonie pociąg wraca z kilkoma zmianami. Po pierwsze, będzie jeździł częściej. Nowością będą także wagony do słoweńskiego Kopru, które odłączą się od składu w Lublianie. Jak mówi Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, pierwszy kurs z Warszawy ruszy w dniu zakończenia roku szkolnego.
18: Pociąg Adriatic Express w tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia i będzie to 6 razy w tygodniu, a nie jak 4 razy w zeszłe lato. Większa częstotliwość kursowania tych pociągów to odpowiedź na duże zainteresowanie pasażerów. Skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie, którzy będą chcieli dotrzeć do największego słoweńskiego miasta na wybrzeżu, będą mieli teraz taką możliwość.
14: Co więcej, PKP Intercity zapowiedziało także możliwość zakupu wspólnego biletu Adriatic Express plus autobus, który z Lubliany dowiezie turystów do włoskiego Triestu. I teraz kwestia może najważniejsza, czyli ceny biletów. Te są bardzo podobne do tych ubiegłorocznych. Najtańsze miejsce siedzące w promocji kosztuje nieco ponad 190 zł. W przypadku kuszetek ceny zaczynają się od około 300 zł. Jeśli natomiast chodzi o czas podróży, to tu jest pewien problem, bowiem według zapowiedzi ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka pociąg miałby pokonywać tę trasę godzinę szybciej niż w zeszłym roku, gdy w przypadku odcinka Warszawa-Rijeka było to nieco ponad 19 godzin. Tymczasem na razie na stronie PKP Intercity pokazuje się czas 20 godzin, choć też dodajmy, że jest tam adnotacja, że to czas orientacyjny i może ulec zmianie. Tak czy inaczej, na tę długą podróż trzeba się odpowiednio przygotować, także pod kątem żywnościowym, radzi Łukasz Malinowski z portalu rynekkolejowy.pl.
19: Pasażerowie udający się w wakacje do Chorwacji muszą pamiętać o tym, że wagon restauracyjny Wars nadal będzie kursował tylko do Wiednia. Kolację będzie więc można zjeść w pociągu, ale za śniadaniem będzie już większy problem.
14: No chyba, że ktoś preferuje późne śniadania, to wtedy będzie mógł je zjeść już na miejscu, bowiem pociąg planowo do Rijeki powinien dotrzeć kilka minut przed godziną, po godzinie 10.
15: Saldo.
14: A w magazynie Saldo wracamy teraz do kontrowersji związanych z umową handlową z krajami Mercosur. Po jej tymczasowym wejściu w życiu 1 maja podżyły obawy polskich producentów żywności związane z napływem tańszych produktów spoza Unii Europejskiej. Jak podkreśla Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, rolnicy obawiają się, że nie będą w stanie konkurować z dużymi przedsiębiorstwami z Ameryki Łacińskiej. W rozmowie z Polskim Radiem 24 Andrzej Gantner zaznaczył, że umowa z krajami Mercosur znosi cła na ponad 90% produktów, w tym na wysokiej jakości wołowinę.
20: To będzie uderzenie w bardzo dobry, efektywny i bardzo wysokomarżowy rynek wołowiny premium. I to w tej chwili wzbudziło bardzo poważną kontrowersję, również u nas, ponieważ my też jesteśmy producentem bardzo dobrej jakości wołowiny i trudno nam będzie bardzo konkurować z wołowiną z krajów Mercosur przy zerowej stawce.
14: Wołowina objęta dotąd cłem około 20% będzie mogła trafiać teraz do Unii bez opłat. Nowe przepisy uderzą zwłaszcza w małych i średnich producentów z Polski, dodał ekspert.
20: Ta nasza gospodarka żywnościowa, gdzie w produkcji wołowiny ciągle odgrywają rolę małe i średnie gospodarstwa, jest dużo bardziej wrażliwa, mniej odporna na tego typu szoki cenowe, a tu mówimy o szoku cenowym.
14: Umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur tymczasowo weszła w życie 1 maja. Polska zamierza zaskarżyć to porozumienie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem Komisja Europejska zaleciła krajom Unii wycofanie sprzętu firm Huawei i ZTE z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów. Zalecenie to jest zgodne z nowymi zasadami cyberbezpieczeństwa w Unii. Pozwalają one na wprowadzenie zakazu używania sprzętu pochodzącego od tzw. dostawców wysokiego ryzyka. Chiny zagroziły wprowadzeniem środków odwetowych, jeśli nowe zasady wejdą w życie. Pekin uważa je za dyskryminujące. Przez ponad 5 lat klienci przypłacali za panele podłogowe z oferty firmy Decora. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że za zmowę cenową i podział rynku firmy Decora, Belpol oraz dwaj menadżerowie z tych przedsiębiorstw zapłacą łącznie prawie 34 miliony złotych kary. Jak mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, skutki zmowy uderzały w portfele konsumentów.
21: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Decora oraz akcesorów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
14: I jak dodał Tomasz Chrustny, spółki zostały ukarane także za nielegalny podział rynku.
21: Decora i Belpol ustalili, którzy klienci hurtowi będą obsługiwani przez każdą ze spółek. Oznaczało to, że odbiorcy hurtowi przypisani do Decory nie mogli samodzielnie wybrać, od kogo kupią produkty.
14: Zarząd Decory nie zgadza się z przedstawioną przez UOKiK oceną sytuacji i zapowiada odwołanie się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Pierwsza majowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na zielono. W górę poszły wszystkie główne indeksy. Najwięcej, bo ponad 1% zyskał MWIG 40. WIG 20 z kolei urósł o 0,11%. Jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,64 zł. Kurs euro wynosi 4,26, a za franka trzeba zapłacić 4,65 zł.
15: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert,
22: dalej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiat.
1: te podlane grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
22: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
22: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
23: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
24: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
23: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
25: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
26: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
25: Latium?
26: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
25: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
26: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
27: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
28: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
29: Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj, oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
30: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
27: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska czeka na te pieniądze, mówi minister finansów w piątek podpisanie umowy na fundusze SAFE. Życie ludzkie cenniejsze niż jakiekolwiek obchody. Prezydent Ukrainy ogłasza wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Po języku polskim czas na matematykę. Za godzinę początek drugiego pisemnego egzaminu maturalnego. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Wkrótce po podpisaniu umowy z Komisją Europejską Polska otrzyma pierwsze pieniądze z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Chodzi o zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Warszawie. Minister finansów Andrzej Domański mówił w Brukseli, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy, co pozwoli obniżyć koszty finansowania modernizacji armii.
2: Dziesiątki miliardów euro popłyną do polskiego przemysłu obronnego, który musi być rozwijany. To są tysiące miejsc pracy w całym naszym kraju. Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię. Chcemy, aby ten proces rozpoczął się natychmiast.
1: W realizację deklaracji zawartych w umowie wierzy nasz poranny gość Henryk Smolarz z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: To znaczy nie jest tak, że to jakby samo podpisanie umowy to zatrzymało szereg innych działań, bo w całej Polsce organizowane są teraz spotkania przez Polską Grupę Zbrojeniową, gdzie zapraszane są firmy z branży obronnej, można by tak ogólnie powiedzieć, które nie bezpośrednio gotową broń wytwarzają, ale również komponenty współpracują przy takich pracach, więc samo podpisanie jest istotne, a nie na tyle istotne, żeby ono zatrzymywało całość działań i tych prac, które są związane z budowaniem obronności i budowaniem poczucia bezpieczeństwa dla Polaków.
1: Polska będzie największym beneficjentem funduszu SAFE, opiewającego na 150 miliardów euro. Ma z niego otrzymać prawie 44 miliardy euro. Wołodymyr Zełenski ogłosił od najbliższej północy wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Uważamy, że życie ludzkie jest o wiele cenniejsze niż jakiekolwiek obchody rocznicowe. W związku z tym ogłaszamy zawieszenie broni, które wejdzie w życie o północy w nocy z 5 na 6 maja, stwierdził prezydent Ukrainy. Zełenski nie podał żadnych ram czasowych zawieszenia broni, ale stwierdził, że Ukraina będzie działać symetrycznie od określonego momentu. Decyzja prezydenta Ukrainy to bezpośrednia odpowiedź na wcześniejszą propozycję ogłoszoną przez Władimira Putina, który zapowiedział dwudniowy rozejm w dniach od 8 do 9 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa w Rosji. Teraz Stany Zjednoczone i strzelanina w sąsiedztwie Białego Domu. Ucierpiał napastnik, a także przypadkowy nieletni przechodzień. Incydent ten wymusił krótkotrwałą ewakuację północnego trawnika Białego Domu. Czy było to wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy. Tak powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według wiceszefa Secret Service podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Podejrzany został przetransportowany do szpitala, a służby odmówiły informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika. Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. W tym celu powołał radę, w skład której weszła m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Szef rządu mówił przed powrotem z Armenii, że w takim gronie nie wyobraża sobie konstruktywnych rozmów.
4: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście, ale w grach politycznych, jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Jeśli państwo chcecie to na serio komentować, wasza sprawa, takie jest prawo mediów, nie mam z tym problemu. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
1: Zgodnie z konstytucją jej zmianę uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. To już za niespełna godzinę. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Przed nami drugi dzień matur. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Więcej o tym Martyna Szymczakowska.
5: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
5: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający z 9 ELO w Warszawie nie są zdenerwowani tym egzaminem.
7: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi notami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
8: Przypadło to raczej podstawą to luź.
9: Dobrze, matma to tam z gór, teraz
10: tylko,
9: z górki.
10: 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
5: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: A do zdających zwróciła się kilkanaście minut temu w radiowej jedynce wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
11: Kochani, powodzenia i na pewno wszystko będzie świetnie. Na pewno się uczyliście, na pewno poradzicie sobie też później i to jest najważniejsze.
1: Mamy również wszystkim zdającym życzymy połamania piór.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na wschodzie i południu kraju dziś dużo słońca i ciepło od 24 do 27 stopni, a na północy i zachodzie deszczowo, burzowo i dość chłodno. Od 15 stopni nad morzem do 21 na Dolnym Śląsku.
12: Poranek w Polskim Radiu 24.
13: Wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24, 8:07 już prawie na zegarach. Przed nami piąty dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry. Słońce towarzyszy nam od godziny 4:59 i będzie z nami do 27. Dzień trwa 15 godzin i 8 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Hilary, Irena, Ita, Izyda, Pius, Teodor i Waldemar, ale może Izydor także, skoro i Izyda. Najlepsze życzenia Państwu wszystkim składamy i dołączamy się do życzeń Pani Minister dla maturzystów połamania piór, jak to mawiają, tylko 53 minuty do tego egzaminu. Nie stresujcie się, będzie dobrze, napiszecie najlepiej jak potraficie.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: A czy Anna Bryłka z Konfederacji, europosłanka, pamięta swoją maturę? Dzień dobry, pani posłanko.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak, pamiętam swoją maturę.
13: Stres był?
14: I to był dla mnie oczywiście bardzo stresujący. Natomiast oczywiście ten stres jest troszeczkę większy przy jednak tych ustnych egzaminach niż przy tych pisemnych, no ale udało się.
13: Ja nie chcę tutaj demotywować oczywiście, ale z perspektywy już 30-latków to ta matura wygląda zupełnie inaczej, że ten strach miał trochę wielkie oczy, niż za duże niż powinien mieć.
14: Być może, natomiast ja byłam ostatnim rocznikiem, który nie zdawał matury z matematyki obowiązkowej, więc dla mnie to była akurat dobra wiadomość, więc teraz maturzyści na pewno są w troszeczkę trudniejszej sytuacji z tą matematyką. My jeszcze nie, ja na przynajmniej jeszcze nie miałam obowiązkowej matematyki.
13: Bardzo dziękuję. Ja byłem drugim rocznikiem z obowiązkową matematyką, więc jeszcze były stresy, że po pierwszym roczniku, który był łatwy, nas docisnął na tej maturze. Na szczęście się jakoś udało. Dobrze, pani posłanko, trzymamy kciuki za maturzystów, a teraz przejdziemy do tematów politycznych. Czy pani widzi potrzebę zmiany polskiej konstytucji?
14: Tak, widzę. Jest kilka luk, w których trzeba było na pewno polską konstytucję poprawiać i my akurat jako Konfederacja od wielu, no nawet już pierwszą propozycję takich zmian konstytucyjnych zaproponowaliśmy w 2020 roku w tezach konstytucyjnych w kampanii w wyborach prezydenckich, więc my widzimy potrzebę na pewno zmiany konstytucji, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że no nie ma większości konstytucyjnej i na pewno w tej kadencji tej większości nie będzie. Czy będzie w kolejnej, tego nie wiem. Natomiast są na pewno obszary, w których trzeba konstytucję poprawić, są luki i to wychodzi w wielu, wielu przypadkach, na przykład czy teraz w wymiarze sprawiedliwości, ale też w tych tematach, o których mówi pan prezydent. To znaczy my nie mamy w Polsce ani systemu kanclerskiego, ani systemu prezydenckiego, czy no, systemu, gdzie jest silna pozycja premiera. Mamy taki system mieszany, hybrydowy. I on się w takich kryzysowych sytuacjach po prostu nie sprawdza.
13: Ale to teraz ustalmy, to... przepraszam tylko pani posłanko, tak. Dołączacie do tej inicjatywy prezydenta?
14: Panie redaktorze, jeśli takie zaproszenie się pojawi, to na pewno dołączymy, bo my jesteśmy zwolennikami współpracy. Natomiast nie wiem dokładnie, czy takie zaproszenie wpłynęło ze strony Kancelarii Prezydenta, czy nie wpłynęło, bo ja mam trochę poczucie, że Kancelaria Prezydenta po prostu na ostatnią chwilę, na tego 3 maja chciała coś zaproponować, chciała coś przygotować. I to wszystko jest nieprzygotowane, nieprzemyślane, jest tylko i wyłącznie ogłoszone. Ja rozumiem, że pan prezydent takie zobowiązanie złożył w czasie kampanii wyborczej, ale też w czasie tych pierwszych tygodni swojej prezydentury. No i jak rozumiem, 3 maja był taką dobrą okazją, żeby taką inicjatywę przedstawić. Natomiast wydaje mi się, że jest to do końca nieprzemyślane i że to było przygotowywane na ostatnią chwilę. Chyba ten skład też do końca nie jest przygotowany, nie jest zamknięty. Więc to jest na szybko chyba inicjatywa nie do końca dobrze przemyślana.
13: Zaraz obiecuję, przejdziemy jeszcze do tych szczegółów, jak pani widzi, w jakich obszarach widzi pani problemy z obecną ustawą zasadniczą, ale jeszcze zapytam o ten zarzut, który płynie ze strony rządzącej. To znaczy, że prezydent nie tyle myśli o nowej konstytucji, co o kampanii wyborczej. I tutaj zdania są podzielone. Jedni mówią, że chodzi o kampanię tę przyszłoroczną, drudzy, że o kampanię w 30 roku, kampanię prezydencką. Czy pani też tak uważa, że to jest bardziej strategia polityczna niż realna propozycja?
14: No każda inicjatywa polityczna jest elementem kampanii wyborczej. Nie ma co udawać, że tak nie jest. I na pewno wszyscy ci, którzy bardziej szczegółowo śledzą działania polityczne, no to pamiętają, że chociażby obecna koalicja rządząca i obecny premier Donald Tusk, przecież też miał propozycję zmiany konstytucji.
13: 3 razy między tak. Innymi,
14: tak, na przykład, ale i ja już nie pamiętam dokładnie, tak, bo to już było wiele, wiele lat temu, ale likwidację właśnie Senatu. No to była propozycja.
13: Tak, to właśnie było to premiera... referendum 3 razy tak, właśnie. Za likwidacją Senatu, już tych kolejnych postulatów nie pamiętam. Ale tak, tak rzeczywiście było.
14: Tak, tak było, więc taka propozycja też była za czasów premiera Donalda Tuska i teraz pan premier jak gdyby zapomniał o tych swoich propozycjach, natomiast oczywiście jest to element kampanii wyborczej, nie ma co tego w żaden sposób ukrywać, natomiast niewątpliwie na pewno konstytucja też jest do poprawienia.
13: Czy pani podobnie widzi, znaczy już pani o tym powiedziała poniekąd, że widzi pani podobnie problem z tym naszym ustrojem hybrydowym, czyli ani prezydencki, ani parlamentarno-gabinetowy. Prezydent mówił 3 maja, że trzeba się zdecydować albo w jedną, albo w drugą. W którą stronę by pani poszła?
14: To jest do przedyskutowania, na pewno albo w jedną, albo w drugą, to znaczy my akurat proponowaliśmy bardziej wzmocnienie roli prezydenta. Natomiast no to jest do przedyskutowania. Tu ważne, żeby był jeden ośrodek, który bierze całą odpowiedzialność za władzę i za rządy. No bo w tym momencie no jest po prostu, no można paraliżować pracę państwa, natomiast na pewno to jest do przedyskutowania. Tak? My nie upieramy się, że to powinien być czy system taki kanclerski, czy system prezydencki. To jest do wyważenia, to jest do przedyskutowania. To jest do uzgodnienia. Natomiast no, dopóki nie ma większości konstytucyjnej, to jest tylko i wyłącznie spór teoretyczno-prawno-ustrojowy. Mhm.
13: Ja tylko doprecyzuję, żeby dla naszej wiedzy, dla wiedzy naszych słuchaczy i słuchaczek, 3 razy tak to referendum z 1946 roku, to referendum, którego wyniki zostały sfałszowane przez władze komunistyczne, a propozycja Platformy to była 4 razy tak, zgłoszona na przełomie 2004 i 2005 roku. 4 główne postulaty to były, to też ciekawe z perspektywy czasu, zmniejszenie liczby posłów o połowę, likwidacja Senatu, zniesienie immunitetu parlamentarnego i wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Akcje promowali Donald Tusk, Zyta Gilowska i Jan Maria Rokita. Mhm.
14: Dokładnie tak.
13: Dobrze,
14: ja
13: czyli...
14: nie pamiętałam dokładnie tych punktów, ale pamiętałam, że była likwidacja na pewno Senatu i zmniejszenie liczby posłów i te jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli generalnie reforma ordynacji wyborczej. Więc w dużej mierze to się pokrywa trochę z programem Konfederacji.
13: Dlatego to dosyć przewrotne po czasie, po tych 20 ponad latach. Natomiast chciałem, żebyśmy spuentowali ten temat, pani posłanko, czyli rozumiem, że pani, i też przeniosę to na Konfederację, uważacie, że korekta konstytucji jest potrzebna, ale trochę nie do końca wierzycie, że bez większości parlamentarnej 307 głosów ta inicjatywa prezydenta ma sens.
14: Dokładnie tak. No nie ma... To jest bezprzedmiotowa dyskusja w momencie, kiedy nie ma większości konstytucyjnej. Oczywiście to się może zmienić w 2027 roku, ale no to trzeba jednak poczekać do 2027 roku. Natomiast moim zdaniem tak czy inaczej prace nad nową konstytucją mogą trwać. Mhm. To jedno drugiego nie wyklucza. Dobrze, żeby o tym dyskutować, dobrze, żeby o tym rozmawiać, dobrze, żeby być przygotowanym i w każdej chwili taki moment może się pojawić po wyborach w 2027 roku.
13: To jeszcze jeśli chodzi o decyzję prezydenta, dopytam panią, chociaż pani z perspektywy Europarlamentu na to patrzy, nawet o prezydenta do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który miał ułatwić rozwody w przypadku, kiedy małżonkowie nie mają dzieci i są zgodni co do tego, że to małżeństwo powinno zostać zakończone. Czy pani uważa, że to weto było potrzebne?
14: My akurat uważamy, że tak, że było potrzebne, że jednak no warto byłoby, żeby przede wszystkim przed zawarciem małżeństwa dobrze to wszystko przemyśleć, przedyskutować i zawarcie małżeństwa jest odpowiedzialną decyzją i jego rozwiązanie po prostu też powinno być dobrze przemyślane, nie powinno być... No to jest odpowiedzialna decyzja, tak? I warto, żeby w momencie zawarcia małżeństwa, żeby była też świadomość, że rozwiązanie tego małżeństwa to też nie jest taka prosta decyzja, no, prosta czynność administracyjna, tylko żeby ta decyzja w momencie i zawarcia, i zakończenia tego małżeństwa była dobrze przemyślaną decyzją.
13: A myśli pani, że rzeczywiście mogłoby dochodzić do takich sytuacji, w której poluzowanie, liberalizacja prawa związanego z rozwodami przyczyniałaby się do zwiększenia liczby nieprzemyślanych małżeństw? Małżeństw ad hoc?
14: Tego nie wiem, panie redaktorze, tego nie wiem.
13: Tak zinterpretowałem pani wypowiedź.
14: Tego nie wiem, panie redaktorze, natomiast dobrze byłoby, żeby i w momencie zawarcia małżeństwa ta decyzja była dobrze przemyślana i im bardziej liberalizuje się sprawy dotyczące przeprowadzenia procedury rozwodowej, tym, no niestety, ale moim zdaniem tych rozwodów może być jeszcze więcej, no bo byłaby to dużo łatwiejsza procedura, a być może jakaś część tych małżeństw jest po prostu do uratowania.
13: Wojciech Czuchnowski pisał wczoraj w Gazecie Wyborczej, że Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja oficjalnie zapewniają, że nie mieli żadnych związków z Zonda Krypto, ale według naszych źródeł, według źródeł Czuchnowskiego, kryptoafera bardzo osłabiła pozycję Przemysława Wiplera w Konfederacji. To prawda?
14: No, panie redaktorze, na pewno poseł Wipler w tej początkowej fazie wyjaśniał te wszystkie swoje związki z Zonda Krypto. Ja akurat w ogóle nie znam ani tej kryptogiełdy, ani się tymi sprawami dotyczącymi kryptowalut w Konfederacji nie zajmuję. Na pewno nie powinno takie zdarzenia jak te wpłaty, no po prostu nie powinny mieć miejsca. Natomiast na pewno jeśli są podejrzenia dotyczące złamania prawa, no to tutaj czy pan premier, czy w ogóle koalicja rządząca, czy wszyscy, którzy jakieś zarzuty formułują wobec Konfederacji, no to powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury. Tym powinna się zajmować prokuratura. Natomiast to, co chyba powinno nas w pierwszej kolejności najbardziej martwić, to fakt, że pan premier przez wiele tygodni chciał tą aferę z Zonda Krypto wykorzystać na potrzeby polaryzacji politycznej, tylko chyba sam pan premier nie spodziewał się, jaka skala jest, czyli jakie nadużycia są związane z całą tą kryptogiełdą. Ja nie jestem posłem krajowym, więc ja nie wiem, co było na tym niejawnym posiedzeniu Sejmu. Ono chyba było w listopadzie czy w grudniu, kiedy ta pierwsza ustawa przechodziła, więc ja nie mam też pełnej wiedzy, jak to wyglądało wewnątrz, natomiast zdaję sobie sprawę, że być może gdyby zastosowano lepsze działania ze strony służb, ze strony pana premiera, to być może jakąś część dokumentów czy środków finansowych udałoby się zatrzymać. Natomiast okazuje się, że tutaj no, prokuratura chyba nie zadziałała w odpowiednio szybki sposób w momencie, kiedy pan Przemysław Kral złożył takie długie oświadczenie, gdzie właściwie przyznał się do winy, do winy dotyczącej oszustwa wszystkich tych, którzy swoje środki finansowe inwestowali na tej kryptogiełdzie. I tutaj powinno być natychmiastowe działanie prokuratury. Okazuje się, że prokuratura nie działała, bo prokurator był na urlopie. No to na pewno woła o pomstę do nieba.
13: Dobrze panią teraz zrozumiał te sugestie. Spróbuję ją przełożyć, proszę potwierdzić albo zaprzeczyć. Czyli sugeruje pani, że Donald Tusk albo w ogóle prokuratura trochę pozwoliły Zonda Krypto się wykrwawić, żeby zgarnąć na tym polityczne punkty.
14: No, panie redaktorze, no można było zabezpieczyć dokumenty, a te dokumenty były niszczone. Z dnia na dzień zwolniono pracowników Zonda Krypto. No, być może w momencie, kiedy pan premier pozyskał jakąś wiedzę od służb, no bo pan premier się, rozumiem, posiłkował taką wiedzą, no prokuratura powinna od razu zacząć działać, tak, a nie w momencie, kiedy dokumenty są zniszczone, nie ma Przemysław Kral wyjechał, albo w ogóle go w Polsce nie było, a użytkownicy użytkownicy, inwestorzy, zwykli Polacy zostali po prostu oszukani. Natomiast tutaj pan premier bierze też odpowiedzialność za to, co się tutaj wydarzyło w związku z Zonda Krypto.
13: Szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, jak dzisiaj informuje Onet, ukrywa się za granicą wraz z Marianem W., pseudonim Maniek. To właśnie pan o pseudonimie Maniek jest podejrzewany przez prokuraturę o udział w uprowadzeniu Sylwestra Suszka, pierwszego szefa Zonda Krypto. Suszek wedle prowadzących śledztwo prokuratorów zapewne nie żyje. Na koniec, pani posłanko, chciałem jeszcze panią zapytać o decyzję Donalda Trumpa o relokacji, czy też na razie o wyniesieniu z Niemiec 5000, a nawet i więcej żołnierzy amerykańskich. Czy to jest jakiś powód do niepokoju, czy kolejna z różnych decyzji Donalda Trumpa?
14: No przede wszystkim w dużej mierze to jest reakcja na wypowiedź kanclerza Niemiec wobec Donalda Trumpa dotycząca wojny na Bliskim Wschodzie, wojny z Iranem, gdzie kanclerz Merz powiedział, że Stany Zjednoczone
13: kompromitują chyba.
14: Zostały upokorzone. Między takiego sformułowania użył. Więc Donald Trump oczywiście od razu zareagował i to jest nie jedyna reakcja wobec akurat Niemców, dlatego że drugą reakcją to jest zapowiedź podniesienia ceł z tych 15%, które są finalizowane teraz na poziomie Unii Europejskiej z 15 na 25%. W przemyśle motoryzacyjnym. Więc to oczywiście uderza w pierwszej kolejności w Niemców. Natomiast na pewno mnie z perspektywy Polski bardziej martwi wypowiedź premiera Tuska, który w imię jakiejś nieistniejącej solidarności europejskiej, zamiast troszczyć się o interes Polski i Polaków i nasze sojusznicze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bardziej wspiera tutaj nieistniejącą europejską solidarność. Nigdy nie było europejskiej solidarności, natomiast my powinniśmy w pierwszej kolejności zabiegać o nasze bezpieczeństwo i mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i w kontekście bezpieczeństwa, i w kontekście utrzymania dobrych, poprawnych relacji. A akurat kanclerz Merz swoją nieroztropną wypowiedzią po prostu będzie ponosił takie skutki.
13: To jest też głębsze pytanie, to znaczy, czy zawsze mamy się kryć w język w obawie przed Donaldem Trumpem, ale musimy to pytanie zawiesić już.
14: Ale to nie jest to nie dotyczy relacji z Donaldem Trumpem, tylko dotyczy tego, czy w jaki sposób mamy zabezpieczać polskie bezpieczeństwo. I naszym najważniejszym sojusznikiem w zakresie bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone.
13: Proszę wpaść do studia następnym razem, jak będzie pani w Warszawie, dobra?
14: Dobrze, oczywiście.
13: Anna Bryłka, posłanka, europosłanka Konfederacji. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
14: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
15: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
16: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
15: Autopromocja.
13: 8:24 na zegarach. Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
17: Dzień dobry, z Lipska.
13: Już w Lipsku. To tym lepiej w tej sytuacji, bo rozmawiamy o wczorajszych wydarzeniach, kiedy to samochód w Lipsku, w centrum Lipska, wjechał w grupę ludzi. Powiedz, jakie są najnowsze doniesienia, najnowsze informacje o bilansie ofiar i poszkodowanych w tym wypadku?
17: Dwie osoby nie żyją, to jest 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna, obywatele Niemiec. To jest ta najtragiczniejsza część bilansu. 20 osób przynajmniej zostało rannych fizycznie, mówi się nawet o 80 osobach, które zostały poszkodowane. z tych osób, które ucierpiały w wyniku samego uderzenia, dlatego że wśród tych poszkodowanych są także takie, które do teraz jeszcze są w traumie i wymagają wsparcia psychologicznego przede wszystkim, to wśród tych osób, które zostały poszkodowane fizycznie, 3 osoby są w bardzo ciężkim stanie i tutaj śledczy podkreślają, że ten bilans tej tragedii może niestety w tym najtragiczniejszym swoim elemencie jeszcze ulec zmianie.
13: Powiedz, Adamie, co wiemy o samym sprawcy, o jego motywacji? Czy śledczy mają już jakieś koncepcje, hipotezy?
17: Tak. Oficjalnie wiadomo, że sprawca ma 33 lata, mieszka w Lipsku i jest obywatelem Niemiec. Nieoficjalnie to wiadomo o tym, że on trenował boks, znaczy trenował, nie tylko sam uprawiał, ale także był trenerem bokserskim i miał przebywać także niedawno na obserwacji psychologicznej w szpitalu i właśnie w niedzielę miał z tego szpitala wyjść, a w poniedziałek, czyli wczoraj, doszło do tej tragedii tutaj. Natomiast co do motywacji, nie jest to traktowane ani jako wypadek, ani jako zamach terrorystyczny. Natomiast jest to właśnie czyn spowodowany stanem psychicznym sprawcy. Taką wersję na tą chwilę przyjmują policjanci, prokuratorzy i mówią, że nic nie wskazuje w tej chwili, żeby kierowała nim jakaś ideologia religijna czy polityczna. Natomiast nie wykluczają, że może coś za tym stać dodatkowo, oprócz samej potencjalnej choroby. Jak to tutaj się w Niemczech określa, może to być sytuacyjna sprawa, a to oznacza, że mogło być to jakiś zawód miłosny albo jakiekolwiek inne relacje z innym człowiekiem, które sprawiły, że on został jakby, że tak powiem, popchnięty wewnętrznie do tego, żeby doprowadzić do tego, co wczoraj niestety tutaj tragicznego się stało.
13: A powiedz, jak wygląda samo to miejsce, w którym doszło do tego wypadku? Bo wiemy, że w Niemczech już do podobnych zdarzeń motywowanych wtedy terrorystycznie dochodziło. Czy to miejsce nie miało takich zabezpieczeń, barier antysamochodowych, czy to po prostu było zwykłe skrzyżowanie?
17: Nie, to jest w ogóle deptak, to jest jedna z ulic, która biegnie środkiem Starówki, szeroka ulica i która w tych najważniejszych wjazdach jest zabezpieczona, dlatego że w Niemczech takie miejsca są zabezpieczone w związku z tymi wydarzeniami, o których wspomniałeś. I to nie jest prosto wjechać, natomiast ono nie jest zabarykadowane całkowicie i z każdej strony. Choćby dlatego, że ja stoję w tej chwili na rynku, który przylega do ulicy Grymajsze Strasse i tutaj dzisiaj rozstawiają się właśnie stragany. Tutaj od rana, jak ja się pojawiłem, wjechało już chyba 10 na pewno, może nawet kilkanaście samochodów dostawczych. I to jest teren otwarty, dlatego że tutaj toczy się handel. To oprócz tego, że to jest miejsce historyczne i turystyczne, to jest to także miejsce, w którym można kupić warzywa, owoce i kupić kwiaty. I ono dzisiaj, tak widzę, że chyba się wahali trochę rano, patrzyli po sobie ci wystawcy tutaj, co zrobić, ale jednak zaczęli rozstawiać i stoją te skrzynki klientów. Za wielu to ja tutaj jeszcze nie widziałem. Turystów także nie ma. Natomiast można było wjechać na tą ulicę, dlatego właśnie, że jest to miejsce, które żyje i które przez to, że żyje, wczoraj było też wypełnione ludźmi, którzy, kiedy zobaczyli samochód biały, taki większy samochód, Volkswagen Taygo, to zaczęli do siebie krzyczeć, uciekać, rozstąpcie się na boki, natomiast nie wszyscy byli w stanie uciec, stąd taka duża dość liczba poszkodowanych.
13: Adam Górczewski, korespondent na co dzień w Berlinie, dzisiaj w Lipsku relacjonował dla Państwa te tragiczne wydarzenia z wczoraj z centrum Lipska. Adamie, mam jeszcze pytanie do Ciebie. Pracujesz jutro?
17: Tak.
13: To mam serdeczną prośbę, bo chciałem Ciebie z Tobą także porozmawiać o Friedrichu Mercu i o jego konflikcie z Donaldem Trumpem, ale tutaj zwracam się także do naszego wydawcy, do Andrzeja, żebyśmy jutro znaleźli nieco więcej czasu w poranku na naszą rozmowę, jeśli się pozwoli.
17: Słyszałem właśnie wczoraj, przed chwilą właśnie rozmowę o Friedrichu Mercu. To dziwne, kiedy słyszysz o nim w radiu, a nie o nim mówisz, więc chętnie na jutro się umówię. Ale jutro jest też, przepraszam, jeśli wiem, że przedłużam, ale krótko, jutro jest też wyrok w Niemczech, o którym też być może będziemy opowiadać. Polski kierowca, polski złodziej samochodów rok temu zabił policjanta w czasie ucieczki kradzionym samochodem. Jutro zostanie ogłoszony wyrok, na co zostanie skazany.
13: To jesteśmy umówieni i z Tobą, i tak, z Państwem na rozmowę o Niemczech i o niemieckiej polityce jutro. A Adam Górczewski był z nami dzisiaj z Lipska. Bardzo
17: Lipska.
13: Z Lipska. Bardzo serdecznie dziękuję. Minuta do 8.30 pozostała. Za chwilę informacje i Rafał Boguta.
18: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dziś drugi dzień matur. Za pół godziny maturzyści zmierzą się z królową nauk. Jakie nastroje panują przed wejściem na egzamin?
24: Jestem super podekscytowana. Dużą przyjemność będę miała z rozwiązywania zadań. Nie spodziewam się porażki.
25: Matematyka jest maturą łatwiejszą od polskiego, o tyle, że nie trzeba dużo napisać na matematyce. Trzeba jedynie zrobić równanie i dojść do konkretnego wyniku.
24: Stresuję się na pewno bardziej niż na polski, bo będziemy się liczyć na studia, podstawa nawet. Ale czuję się dość przygotowana, więc myślę, będzie okej ze wszystkim.
26: Mega się cieszę, bo ja lubię akurat matematykę i wydaje mi się, że mi pójdzie dużo lepiej niż polski, a polski poszedł mi tak też dość dobrze.
1: Matematyka na maturze jest obowiązkowa od 2010 roku. Jutro egzamin z języka obcego. Rada nowej konstytucji powołana przy prezydencie wyklucza szerokie porozumienie, wskazuje nasz gość Henryk Smolarz z PSL-u. Do 2030 roku prezydent chce zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami nowej ustawy zasadniczej. Akty powołania do tego gremium otrzymali m.in. Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Ryszard Legutko czy Józef Zych. Według Henryka Smolarza z PSL-u jest mało realne, by prezydentowi udało się zmienić konstytucję.
3: Dzisiaj takie ustawowanie prac nad konstytucją wyłącznie jako grupa robocza przy prezydencie wyklucza szersze porozumienie, a wiemy oczywiście, że do prac nad konstytucją, do zmian, które mogły być realnymi zmianami, potrzeba szerszego wsparcia politycznego i takiego umiejscowienia, aby ono nie ważyło w żadną stronę polityczną. W związku z tym ta inicjatywa wydaje się być na samym początku skazana na niepowodzenie.
1: Zgodnie z konstytucją jej zmianę uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a także Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Śmierć podczas interwencji policji w Poznaniu. Wczoraj późnym wieczorem na Jeżycach policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu innej interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. Wobec awanturującego się użyto gazu pieprzowego, po czym mężczyzna stracił przytomność. Mimo działań ratowników nie udało się go uratować. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia. Spółka PKP Intercity rozpoczyna sprzedaż biletów na letnie połączenie do Chorwacji. Bilety do Rijeki są już dostępne w systemie. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w tym roku połączenie będzie szybsze i wygodniejsze.
27: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
1: Po raz pierwszy państwowa spółka uruchomiła połączenie do Chorwacji w zeszłym roku. Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut.

Upalny dzień dla mieszkańców centralnej i południowej Polski. Termometry zbliżą się do 30 stopni. Upalny dzień dla mieszkańców centralnej i południowej Polski. Termometry zbliżą się do 30 stopni 30 kresek. 28, 20.

0: Polski. Prognozowane są także opady deszczu i burze, bo ze strony Niemiec od północnego zachodu wkracza do nas front deszczowo-burzowy, który w kolejnych dniach będzie obejmować cały kraj. Ósma 34 na zegarach. Jak zawsze ostatnią część poranka poświęcamy na komentarze ekspertów. Komentarz. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, witam naszych drogich słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie. Zaczniemy od wątków związanych z Ukrainą i rozejmem, czy też czasowym zawieszeniem broni zaproponowanym przez Władimira Putina. Miałoby obowiązywać pomiędzy 8 a 9 maja. Ukraina chce swojego zawieszenia broni od północy. Co z tego będzie?
1: No, będzie prawdopodobnie przeciąganie liny do samego końca. To znaczy, wydaje mi się, że stroną bardziej zainteresowaną w tym zawieszeniu, w jego uzyskaniu tego zawieszenia jest Putin, ponieważ nie chce żadnej przykrej niespodzianki podczas uroczystości. A wiemy doskonale już dzisiaj, że strona ukraińska może takiego psikusa w każdej chwili mu sprawić.
0: Że ma takie zdolności, zresztą udowadniała już w ostatnich dniach atakami dronowymi na biurowce w centrum Moskwy.
1: Dokładnie, w związku z tym zakłócenie jednej z najważniejszych imprez propagandowych współczesnej Rosji, no by graniczyło, jakby powiedzieć, no, z taką formą upokorzenia Władimira Putina, zdolności Rosji do obrony, zdolności zresztą do obrony. Rosja przecież się nigdy nie broni, więc to w ogóle byłoby wydarzenie na skali międzynarodowej, przynajmniej odbiłoby się głośnym echem w Europie. W związku z tym wydaje się, że tutaj oczywiście to jest rozgrywka prowadzona przez Putina z pozycji siły, że on chce, że on tutaj jakby no oczekuje tego, prawda? A tak naprawdę samo wystąpienie z tą propozycją wskazuje, że no jest takie właśnie realne zagrożenie. A to też z kolei pokazuje jakby skalę słabości państwa rosyjskiego w zabezpieczeniu własnego obszaru. I to jeszcze parę innych elementów można byłoby wskazać, które prowadzą do takiej konkluzji, że oto Rosja, która 4 lata temu zaatakowała Ukrainę, dzisiaj sama w zasadzie musi bronić się od powiedzmy tutaj granicy wschodniej z Białorusią, granicy zachodniej, przepraszam, z Białorusią, aż po Władywostok.
0: Ale czy w takim razie możemy, skoro już obie strony, mam też takie poczucie, że powoli dochodzą do granic swoich wytrzymałości, czy nie ma nadziei na to, że to kolejne porozumienie, kolejne zawieszenie broni, bo poprzednie miało miejsce w trakcie prawosławnych świąt Wielkiej Nocy, że może one jednak któregoś razu doprowadzą do dłuższego zawieszenia broni, bo o rozejmie nie myślę.
1: Oczywiście, to nie można tego scenariusza wykluczyć, dlatego że każda chwila oddechu, taka dłuższa, powiedzmy kilkudniowa, czy on, daj Boże, jeszcze dłuższa dla obu stron, to jest chwila złapania oddechu, regeneracji, a przede wszystkim na linii frontu rotacji wojska przede wszystkim, prawda, wycofanie tych zmęczonych jednostek, które są po obydwu stronach, do tego oczywiście uzupełnienie zapasów i przygotowanie się na prowadzenie dalszych działań wojennych, więc każda taka przerwa, im dłuższa, tym zdecydowanie sprzyjająca właśnie regeneracji wojsk walczących na froncie. Natomiast w tym wymiarze geopolitycznym, może nie geopolitycznym, a propagandowym, ma to też właśnie wtedy znaczenie, że takie, że no to obie strony pokazują, że starają się wychodzić naprzeciw pewnym oczekiwaniom służącym temu, że no każda ze stron chce dążyć do tego pokoju, tak przynajmniej rozejmu czy pokoju, prawda, w dalszej perspektywie. No tylko dziwnym takim zbiegiem okoliczności czy trafem okazuje się, że potem i tak wracamy do, jakby do punktu wyjścia, czyli rozpoczynają się ponownie działania wojenne.
0: Panie profesorze, a tak się też zastanawiam, bo widziałem ostatnią informację, że Ukraina zdecydowała o rotacji wojskowych na froncie co 2 miesiące. Jak rozumiem, ta decyzja jest spowodowana także pewnie zmęczeniem, to oczywista sprawa, ale także kwestią utrzymania morale w armii.
1: Zdecydowanie, bo tutaj musimy pamiętać o dwóch rzeczach. W ostatnim czasie, powiedzmy mniej więcej od 1,5 roku, widzimy, że do armii ukraińskiej nie napływają ochotnicy w zdecydowanej większości, tylko niestety ci mężczyźni, którzy byli z tych łapanek, które można było oglądać w social mediach. Więc morale wtedy rzeczywiście nawet tych żołnierzy, którzy walczą od dłuższego czasu na froncie, zdecydowanie

0: spada, kiedy widzą, kto zostaje im tutaj przysłany do jako wsparcie. Więc rzeczywiście tutaj psychika odgrywa no decydującą, kluczową rolę, więc ta rotacja jest niezwykle ważna, tym bardziej, że ja ostatnio też z kolei widziałem takie filmiki w social media, które pokazują żołnierzy ukraińskich, którzy bez rotacji byli po kilka miesięcy na froncie walczyli, więc ten bezmiar zmęczenia, wycieńczenia i też takiego bym powiedział i psychicznej właśnie takiego obniżenia psychicznej odporności jest zdecydowanie widoczne w oczach i na twarzach tych żołnierzy. Więc Rosjanie, Ukraińcy zdają sobie sprawę, że są pewne granice, których przekroczenie grozi zawaleniem się sytuacji na froncie. Tym bardziej, że strona ukraińska zaczyna stopniowo odnosić coraz większe, ale nie w sensie takim, bym powiedział, geostrategicznym, a raczej taktycznym, czy nawet na szczeblu operacyjnym, sukcesy, których nie chce zmarnować.
1: To znaczy, co ma pan, panie profesorze, na myśli? Bo ja właśnie chciałem wspomnieć, że domyślam się, że szczególnie dla żołnierzy taka wojna pozycyjna, w której ruchy wojsk są niewielkie, zdobycze terytorialne prawie w ogóle, jest jeszcze trudniejsza psychicznie do wytrzymania, bo nie przynosi tego ośrodka nagrody.
0: To jest jedna rzecz. Do tego no, przede wszystkim niebezpieczeństwo, które grozi ze strony, jak to się ładnie określa współcześnie w terminologii, środków napadu powietrznego, a ja to zawsze powtarzam, dla mnie ta taka terminologia jest trochę jednak zbyt taką nową mową, po prostu ze względu na drony, ze względu na pociski rakietowe, ostrzał rakietowy, ostrzał artyleryjski, no wtedy wojska, które są na pozycjach, bym powiedział, nieruchome, no one stanowią też łatwiejszy cel, prawda? Więc wykrycie takiego punktu oporu, który jest na przykład jakimś elementem systemu obrony, jego zniszczenie jest dużo łatwiejsze. W związku z tym rzeczywiście no to wszystkie te czynniki, o których tutaj rozmawiamy, mają wpływ na to i dlatego decyzja dowództwa wojsk ukraińskich jest słuszna. Oczywiście pozostaje otwarte pytanie. Mówimy o 2 miesiącach rotacji, ale jakimi zasobami po prostu armia ukraińska dysponuje, żeby móc taką rotację prowadzić? To jest inne pytanie.
1: Przeniesiemy się, panie profesorze, chociaż te sprawy są ze sobą, mam wrażenie, powiązane nierozerwalnie. Przeniesiemy się do trochę innej części świata, czyli na Bliski Wschód, gdzie doszło do wzajemnego ostrzału pomiędzy jednostkami irańskimi a amerykańskimi. I to wszystko dzieje się w czasie tego przedłużanego już wielokrotnie zawieszenia broni. I to pana pytanie fundamentalne. Dzisiaj Jan Pachlowski rano w swojej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych mówił, że Donald Trump nazywa wojnę z Iranem mini-wojną. Ja mówiłem, że to mini-wojna o maxi konsekwencjach. Ale do pana, panie profesorze, pytanie kluczowe. Czy ta wojna trwa?
0: W wymiarze militarnym nie, no bo w sensie atakowanie, nawet jeżeli teraz doszło do wymiany ognia między jednostkami irańskimi a amerykańskimi, to one, jak widać, nie przekreślają tego, że jest zdecydowana reakcja z obu stron. Zrywamy rozejm, rozpoczynamy działania. Obie strony nie są gotowe do podjęcia, według mnie, do podjęcia ponownych działań militarnych, więc przeciągają ten rozejm z tym naciskiem, że stronie amerykańskiej bardziej to leży, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Jest to bardziej korzystne dla strony amerykańskiej. Natomiast wojna trwa. Wojna trwa w cieniu gabinetów, dlatego że tutaj każdy dzień zwłoki w otwarciu cieśniny Ormus, każdy dzień zwłoki w nowym podejmowaniu działań militarnych ze strony amerykańskiej wobec Iranu, co czyni? Wzmacnia władze irańskie na każdej płaszczyźnie, osłabia prestiż Stanów Zjednoczonych, a do tego oczywiście dochodzą konsekwencje z tego tytułu właśnie zamknięcie cieśniny. Chociaż ja czasami się zastanawiam, czy jednak Amerykanie ustami Donalda Trumpa nie wskazują, że jednak oni też zyskują troszeczkę, przynajmniej w tym wymiarze ekonomicznym z tego tytułu, że ta ropa nie przepływa przez cieśninę Ormus, nie jest dostarczana do krajów docelowych w takiej ilości jak wcześniej.
1: Do krajów docelowych, czyli przede wszystkim do krajów azjatyckich, krajów globalnego wschodu. Myślę o Chinach, o między innymi o Indiach, o tym regionie świata.
0: Tak jest, dokładnie. No do tego dochodzą oczywiście te mniejsze kraje, jak Wietnam, prawda, Filipiny, gdzie już ta benzyna jest reglamentowana i ropa od dłuższego czasu. A słyszymy przecież, że powoli Europa się do tego przygotowuje. Linie lotnicze, prawda, które są jednym z największych odbiorców tej ropy. Więc ta wojna, ja bym powiedział, wojna nerwów. Wojna nerwów, rozumiem, która dotyka wiele państw w tym momencie.
1: O czym pan mówi, panie profesorze, to jest takie myślenie na zasadzie im gorzej dla, z perspektywy Donalda Trumpa oczywiście, im gorzej dla naszych przeciwników ze wschodu, tym lepiej dla nas.
0: Tym lepiej dla nas. Ja tutaj jeszcze bym dodał ten argument, to możemy o tym wspomnieć, że przecież w piątek podczas takiego briefingu prasowego Donald Trump wyraził opinię, że on jest w ogóle zaskoczony, że cena ropy tak słabo pikuje w dół, prawda? I to znaczy, że cena ropy tak spadła nieznacznie, nie, że wzrosła nieznacznie, a że indeksy giełdowe spadły nieznacznie w stosunku do tego, czego on oczekiwał. Ja po tym briefingu odniosłem takie wrażenie, jakby, nie chcę tego powiedzieć tak zbyt brutalnie, ale że jakby Donald Trump, wykorzystując urząd prezydenta, rozgrywa też jakieś swoje sprawy biznesowe w ten sposób. No bo jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych zwraca uwagę na takie detale, a jest pełnokrwistym biznesmenem, to ja z tyłu głowy zaczyna mi się otwierać taka puszka z pytaniami pod tytułem, dlaczego to powiedział, kto na tym mógł zyskać, etc., etc.
1: To jest poważny problem, czy Donald Trump reprezentuje interes swój i swojej rodziny, czy interes państwa amerykańskiego.
0: No właśnie, albo też tych innych, którzy są gdzieś powiązani z rodziną Trumpa.
1: Tej amerykańskiej oligarchii, nowej oligarchii, nazwijmy ją w ten sposób. Panie profesorze, a jaki jest stan reżimu irańskiego, tego co się dzieje w Iranie obecnie po tych atakach? Reżim wiemy, że przetrwał, ale tak na dobrą sprawę w jakiej on jest kondycji? Kto obecnie sprawuje władzę w Iranie? Jakie są możliwości militarne Iranu? Co Amerykanom udało się zniszczyć? I w końcu co ze wzbogaconym uranem, który w Iranie nadal jest. Wiem, że bardzo wiele pytań, ale niewiele czasu na odpowiedź, panie profesorze.
0: Bardzo szybciutko zacznę od końca. O stanie wzbogaconego uranu jest przekonany, że on, ten zapas, jakim Iran dysponował, i pozostał nienaruszony. Jeżeli chodzi o potencjał militarny, wydaje się, że on został nadwyrężony, ale nie zniszczony ze względu na to, że po prostu cele, które Amerykanie próbowali zniszczyć, one zostały w jakiś sposób zniszczone, ale my tak do końca i zarówno służby, przede wszystkim służby specjalne, zarówno izraelskie, jak i amerykańskie, nie dysponowały pełnią wiedzy na temat tego, czym dysponuje Iran, więc myślę, że szacunkowo Iran dysponuje jeszcze w granicach 50-60% pierwotnych stanów wyjściowych, jeżeli chodzi o potencjał militarny. To bardzo dużo, tym bardziej, że w zasadzie jeżeli chodzi o cele związane z niszczeniem infrastruktury należącej do Korpusu Strażników Rewolucji i tak dalej, to praktycznie to zostało nienaruszone. Jeżeli chodzi o sam reżim, wydaje się, że w tym momencie, jeżeli byśmy to porównali do takiego klasycznego podziału na gołębi, czyli zwolenników pokoju i jastrzębi, tych, którzy chcą kontynuować wojnę, ja to teraz generalizuję oczywiście, wydaje się, że przewagę mają jastrzębie, ale czekają na bieg wydarzeń, ponieważ w tym momencie ten rozejm był wypracowany, wydaje się, przez grupę osób związanych z prezydentem Pezeszkianem, w związku z tym takim bardziej gołębiem niż jastrzębiem, więc oni czekają na rozstrzygnięcie. Jeżeli dojdzie do zerwania rozejmu, no to wtedy rzeczywiście jastrzębie po prostu będą miały zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o realną władzę w Iranie. No i to dużo mówić. Nawet sama postawa społeczeństwa irańskiego pokazuje, że działania amerykańskie nie odniosły skutku takiego, jakiego sami Amerykanie czy Izraelczycy by oczekiwali.
1: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję również. Miłego, słonecznego dnia państwu i panu życzę.
1: Wzajemnie. Mamy połączenie z kapitanem Łukaszem Górczyńskim, oficerem prasowym komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Dzień dobry, panie kapitanie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Doszła do nas informacja, że w nocy doszło do ewakuacji noworodków na oddziale dziecięcym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na początku, panie kapitanie, chciałbym, żebyśmy potwierdzili te informacje. Jak doszło do tego zdarzenia i czy wszystkie dzieciaki są zdrowe i całe?
2: Tak, potwierdzam, że wszystkie dzieciaki są zdrowe i całe. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 22 na oddziale noworodków na drugim piętrze Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Pojawiło się zadymienie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że strażacy znaleźli źródło zadymienia na poziomie -1, gdzie doszło do stopienia się części instalacji elektrycznej, lampy elektrycznej, i to zadymienie przedostało się przewodami wentylacyjnymi właśnie na drugie piętro. W wyniku tego zdarzenia była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało w swoich salach, dlatego że nie było tam zadymienia i zagrożenia. Mhm.
1: Jak wyglądała ta akcja ewakuacji noworodków? Bo domyślam się, że to niezwykle niecodzienne, no i też bardzo nerwowa musiało być działanie.
2: No zawsze, kiedy chodzi o takie maleństwa, zawsze tutaj pojawia się nieco więcej emocji, natomiast personel szpitala wraz ze strażakami bardzo sprawnie dokonał tej ewakuacji na pozostałe piętra budynku, więc wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Natomiast w trakcie działań ratowniczych dwie osoby z personelu medycznego zgłosiły się również do strażaków ze względu na pogorszenie samopoczucia, uskarżały się na dolegliwości, bóle i zawroty głowy, w związku z czym zostały pod opieką lekarza instytutu.
1: Czy szpital funkcjonuje już normalnie? Czy ma pan wiedzę, panie kapitanie?
2: Tak, szpital funkcjonuje z tego, co wiemy, normalnie. Już jeszcze w trakcie naszych działań gaśniczych te pomieszczenia zostały przewietrzone, sprawdzone czujnikami wielogazowymi. Nie było tam zagrożenia, zostały przewietrzone i z tego, co wiem, rozpoczęto też powrót tych noworodków do swoich sal.
1: Kapitan Łukasz Górczyński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Bardzo dziękuję. Proszę przyjąć spóźnione życzenia z okazji Dnia Strażaka i oczywiście podziękowania za skuteczną akcję i za uratowanie dzieciaków w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki. Wszystkiego dobrego, panie
2: kapitanie. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Profesor Józef Górski z nami, hydrogeolog, Uniwersytet Adama Mickiewicza w przepięknym Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam.
1: Jak tam pada u was w Wielkopolsce?
3: Ja w tej chwili jestem w Kołobrzegu.
1: Aha, no to tym bardziej pytanie zasadne, czy już pada na Pomorzu.
3: Proszę?
1: To pytanie tym bardziej zasadne, czy już pada na Pomorzu.
3: No tak.
1: Panie profesorze, chciałem zapytać, jak trudna jest sytuacja hydrologiczna w kraju? Słyszymy o tym, że mamy suszę i że to rekordowa susza. Czy tak rzeczywiście jest?
3: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w tym sensie, że w kilku ostatnich latach była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim no, w ciekach, jeziorach, prawda? Bo to decyduje o zasilaniu właśnie tych cieków czy tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej, prawda? To jest, bo ja tłumaczyłem już kiedyś, że wyróżniamy różne rodzaje suszy, prawda?
1: Mm-hmm. A ta susza, z którą mamy obecnie do czynienia, jak duże zagrożenie stanowi dla rolników, a także dla nas, dla zasobów wody pitnej?
3: Tak, no jest to nieciekawa sytuacja. Zresztą to się powtarza niestety, że często wiosną mamy taką sytuację, że opady są bardzo słabe. Bo to jest właśnie też pewne zmiany zachodzą, jeśli chodzi właśnie o rodzaj opadów, które u nas docierają, prawda, do nas deszcze. Jeśli chodzi o uzupełnianie tych deficytów w sensie wód, które wtąkają do środowiska geologicznego, to o tym decyduje okres jesienno-zimowy. U nas przede wszystkim były no, niewielkie ilości śniegu. Co prawda niby w tym roku było sporo śniegu, ale on szybko stopniał, bo to decyduje również no, tempo, jak gdyby topienia śniegów decyduje, ile wody jest wchłaniane przez środowisko biologiczne i później decyduje właśnie o tym, co się dzieje w rzekach, w jeziorach, prawda? Ale nas najbardziej, powiedzmy, najbardziej się obawiamy tej suszy atmosferycznej, glebowej, prawda? Ponieważ no, to jest zagrożenie w tej chwili dla rolnictwa i leśnictwa. No wiemy, że w lasach jest bardzo trudna sytuacja. Także to jest właśnie ten problem, który narasta, ale tak jak mówię, w tle wszystkiego są pewne zmiany, jeśli chodzi o zasilanie rzek, jezior.
1: Jasne. Panie profesorze, musimy powoli kończyć. Profesor Józef Górski, hydrogeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Ósma 55 na zegarach. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan pracy nad nową konstytucją. Liczy na to, że do 30 roku projekt zostanie sfinalizowany. Problem w tym, że koalicja rządząca podejrzliwie patrzy na działania Karola Nawrockiego. Uważa, że to polityczne działanie, które nie ma nic wspólnego z poprawianiem ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk z dziennikarzami rozmawiał na pokładzie samolotu z Armenii.
4: To projekt obliczony na lata, a nie miesiące, dlatego współpracownicy prezydenta mają nadzieję, że Rada do Spraw Nowej Konstytucji zrealizuje pomysły Karola Nawrockiego. Minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski zaznaczył, że prezydent chce zmienić konstytucję do 2030 roku.
5: Wczorajsza deklaracja prezydenta i decyzja o powołaniu Rady do Spraw Nowej Konstytucji dopiero rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji.
4: Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Skrytykował skład powołanej przez prezydenta Rady.
6: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucji. Bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
4: Premier powiedział, że nie ma takiej konstytucji, która by w 100% precyzyjnie określała kompetencje różnych władz i instytucji. Zaznaczył jednak, że obecnie obowiązująca konstytucja w przyszłym roku skończy 30 lat i do tej pory, jak to ujął szef rządu, jakoś dawaliśmy radę.
6: Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość, ale to z złymi skutkami. Słuchajcie, wiecie, najgorsze reżimy miały pięknie napisane konstytucje, ale chodzi tak naprawdę o praktykę działania. Ja pomijam już fakt, że prezydent Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik, nie wydaje mi się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju, tak aby to on miał więcej do powiedzenia.
4: Prawo i Sprawiedliwość zamierza wziąć udział w inicjatywie prezydenta. Poseł PiSu Paweł Jabłoński zauważył, że choć konstytucja daje silny mandat prezydentowi, bo jest wybierany w wyborach powszechnych, to jednocześnie ogranicza jego kompetencje.
7: Za pomocą jakich narzędzi prezydent może to robić? Jakie ma służby bezpośrednio sobie podległe? Jest na przykład zwierzchnikiem sił zbrojnych, tak się formalnie to nazywa, ale w praktyce siły zbrojne podlegają ministrowi obrony. Więc mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania. Albo trzeba dać prezydentowi te możliwości, albo zdecydować się na system wyłącznie parlamentarno-gabinetowy. Takie jest moje zdanie, uważam, że trzeba nad tym pracować.
4: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 powiedział, że skład Rady, która ma napisać nową konstytucję, nie daje rękojmi obiektywizmu.
8: Skład w tej chwili pokazuje taki aspekt, że pan prezydent, chcąc przejść na system prezydencki, a może nawet monarchistyczno-prezydencki, dobrał sobie takich ekspertów do Rady, którzy dokładnie tę tezę będą bronili. Jeżeli ta Rada tylko i wyłącznie w tym składzie miałaby funkcjonować, to zapewne mielibyśmy przygotowany projekt ustroju i zmiany konstytucji idący w kierunku modelu prezydenckim, monarchistycznym, może nawet z wskazaniem, że Karol Nawrocki byłby prezydentem dożywotnio. Oczywiście to jest sarkazm.
4: Politycy koalicji rządzącej uważają, że gdyby prezydent przestrzegał konstytucji, dyskusji o nowej ustawie zasadniczej by nie było. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Żegnamy się z państwem. Dziękujemy za wspólny poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, miłego dnia i do usłyszenia jutro rano.
9: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zabici i ranni w rosyjskim ataku na Ukrainę. Oba kraje ogłaszają tymczasem wstrzymanie ognia. Minister energii zapewnia, w Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Po języku polskim czas na królową nauk. W całym kraju rozpoczyna się egzamin maturalny z matematyki. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Cztery osoby zginęły, a 31 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na obwód Połtawski w środkowej Ukrainie. Miejscowe władze przekazały, że ostrzał uszkodził infrastrukturę przemysłową, w wyniku czego prawie 3,5 tysiąca ludzi zostało odciętych od dostaw gazu. Zniszczeniu uległa także infrastruktura kolejowa. Rosjanie użyli do ataku rakiet i dronów. Późnym wieczorem Ukraina ogłosiła wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od najbliższej północy. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie podał przy tym żadnych ram czasowych zawieszenia broni, ale stwierdził, że Ukraina będzie działać symetrycznie od określonego momentu. To odpowiedź na ruch Władimira Putina, który wczoraj zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni obowiązującego 8 i 9 maja na czas obchodów w Rosji Dnia Zwycięstwa. Bezpieczeństwo i obronność, odporność Europy na zagrożenia hybrydowe i kryzysy wywołane przez konflikty na świecie, w tym gospodarcze, to główne tematy omawiane podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu w Armenii. Organizacja powstała po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, stąd rozmowy dotyczyły również sytuacji Kijowa. Ukrainie zależy, by Polska pomogła odbudować jej relacje z Węgrami po objęciu władzy przez nowego premiera, powiedział szef polskiego rządu Donald Tusk.
2: Ukrainie też bardzo zależy na tym, żebyśmy zaopiekowali się nowym premierem węgierskim. No w cudzysłowie zaopiekowali się. Chodzi o to, żeby ułatwić współpracę. Te relacje były bardzo napięte między Ukrainą a Węgrami. Jak wiecie, to blokowało wiele spraw. Choćby pieniądze dla Polski, nie mówiąc już o tej wielkiej pożyczce europejskiej dla Ukrainy. Nam zależy także na tym, aby premier Węgier działał na rzecz odbudowy pełnego zaufania między Budapesztem a Kijowem. To przyda się wszystkim w Europie.
1: Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu w Armenii. Spotkanie dotyczyło również organizowanej w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Wszystko wskazuje na to, że kierowca, który wjechał wczoraj w Lipsku w ludzi, miał problemy psychiczne. Prokuratura sądzi, że działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. W efekcie jego działań zginęły dwie osoby, a fizycznie ucierpiało kolejnych 20. Więcej o tym w relacji Adama Górczewskiego.
3: 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna zginęli po tym, gdy w centrum miasta na deptak wjechał samochód kierowany przez mieszkańca okolic Lipska. Sprawca ma 33 lata, jest obywatelem Niemiec, poinformował Armin Schuster, minister spraw wewnętrznych Saksonii. Szefowa prokuratury Landu podkreśliła, że ustalenia okoliczności tragedii trwają i zaapelowała o wstrzymanie się od snucia domysłów. Przyjmujemy, że to czyn dokonany w amoku. Nic nie wskazuje obecnie na inną wersję ani na innych niż zatrzymany sprawców, przekazała Klaudia Laube. Liczba poszkodowanych, także tych, którzy wymagali wyłącznie wsparcia psychicznego, była szacowana wieczorem na nawet 80. Wśród rannych 3 osoby mają bardzo ciężkie obrażenia. Według lokalnych mediów 33-latek niedawno wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Ma być też znany policji. Z Lipska Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację złożył w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że Polska jest producentem tego typu paliwa i ma jego zapasy. Podkreślił, że bezpieczny jest też narodowy przewoźnik Polskie Linie Lotnicze LOT.
4: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji. Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni oczywiście. Jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawialiśmy z kilkoma ministrami. Momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
1: Redukcję połączeń ogłosiła m.in. niemiecka Lufthansa. Kilka minut temu, punktualnie o 9:00, rozpoczął się drugi dzień matur. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Marcela i Konrad z liceum imienia Staszica w Białej Podlaskiej uczyli się w klasie o profilu matematyczno-geograficznym i, jak twierdzą, dzisiejszy egzamin nie powinien im sprawić żadnych trudności.
5: to forma takiego sprawdzenia się. No i celuje się gdzieś tam pod maksymalną liczbę punktów, tak. Najbardziej bym chciał oczywiście, żeby pojawiło się jakieś proste prawdopodobieństwo. Mogłyby być również nierówność albo równanie kwadratowe. Jest to takie proste, zawsze są punkty. I jakieś wykresy, odczytywanie danych z wykresu, to też jest raczej proste.
6: Ja matematykę lubię, więc nie powinno mi przynieść to żadnego problemu. Akurat od zawsze lubiłam, nie lubiłam polskiego i z tym miałam problem i już jestem po polskim, więc się cieszę.
1: Do egzaminu maturalnego z matematyki przystępuje w całym kraju blisko 345 tysięcy absolwentów szkół średnich. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 180 minut.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Na wschodzie i południu słonecznie i ciepło, tam od 24 do 27 stopni, a na północy i zachodzie od rana deszczowo i burzowo, a także chłodniej, od 15 do 21 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany w południowych regionach, a także w czasie burz porywisty.
0: Klimat.
1: Bardzo zła jakość powietrza jest teraz w Lublińcu, niedaleko Częstochowy, dostateczna w Gliwicach i Nowinach pod Kielcami, a umiarkowana w Warszawie, Pruszkowie, Otwocku i Konstancinie Jeziornie, a także Łodzi i Wrocławiu. W pozostałych regionach i miejscowościach jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 32% energii elektrycznej. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
0: Klimat. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Osiem minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Dzień dobry Państwu. Marzena Perdion, Anna Pałdyna i Karol Smyk. To my będziemy z Państwem do południa, czyli formalnie do czasu, w którym zakończy się egzamin maturalny z matematyki. No chyba, że któryś młody człowiek ma ten egzamin wydłużony. Jest 8, prawie 9 minut po godzinie 9, to część z nich pewnie już ma arkusze w rękach i już wie, co ich czeka. Ale ja może tak nietypowo, bo mam wrażenie, że zapominamy o rodzicach, opiekunach maturzystów, o najbliższych, którzy razem z nimi przeżywają ten stres i nie dość, że próbują ukoić niepokój młodych ludzi, to sami jeszcze muszą zachować formę i znaleźć sposób na własny stres. A co zrobić, jak się ma w domu dwoje maturzystów? Albo troje? Proszę Państwa, no to my dziś wspieramy rodziców, opiekunów i wszystkich tych, którzy towarzyszą maturzystom wczoraj, dzisiaj, jutro i w kolejnych dniach. Trzymajmy się.
0: Stan dnia.
15: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa. Dokument trafił do rządu. Teraz, jak mówią przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego, czas na ruch gabinetu Donalda Tuska. Agnieszka Drążkiewicz z nami. Dzień dobry, Agnieszko.
16: Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. I witam wszystkich maturzystów. Nie, rodziców maturzystów,
15: prawda? Maturzyści to tak. Bez dostępu maturzyści do świata zewnętrznego.
16: Właśnie... tak, ale rodziców, tak, wspieramy też. Przyłączam się do tego Twojego apelu.
15: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Traktuję go również osobiście. To a propos dokumentu. Co to za dokument? Co opisuje? Jakiej możemy spodziewać się decyzji rządu w jego sprawie?
16: No to jest jeden z ważniejszych dla państwa, dla naszego bezpieczeństwa dokumentów. Ta strategia przez ostatnie miesiące była szeroko omawiana, konsultowana z ośrodkiem prezydenckim. No jak pamiętamy, to jest dokument, który rząd koalicyjny wysłał do podpisu prezydenta jeszcze w lipcu ubiegłego roku. Wtedy jeszcze głową państwa był Andrzej Duda. No i finalnie nie podpisał tego, co dostał z gabinetu Donalda Tuska. Potem długo był wyczekiwany ruch nowego prezydenta, no ale Karol Nawrocki też tutaj nie podpisał tej strategii. Sugerował wtedy między innymi 15 sierpnia, wtedy kiedy pierwszy raz jako zwierzchnik Sił Zbrojnych przemawiał na święcie Wojska Polskiego, między innymi właśnie do żołnierzy. Mówił, że ten dokument musi być jeszcze uzgodniony. Jest tam jeszcze wiele wyzwań, które nie zostały opisane, no i dlatego został skierowany ten dokument jeszcze raz do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Teraz, a dokładnie właśnie w miniony weekend, w święto Konstytucji i też w święto flagi, które 2 maja było obchodzone, ogłoszono, kierownictwo BBN-u ogłosiło właśnie, że dokument jest już zatwierdzony, został wysłany do rządu i mówił o tym w Polskim Radiu doradca prezydenta Wojciech Kolarski.
17: Zostały rozpoczęte prace przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej za prezydentury Karola Nawrockiego. Ten dokument przyjęty to już jest dokument, który może służyć fundament dla polskiej armii, polskich polityków działających w sferze naszego bezpieczeństwa. On odpowiada na najważniejsze pytanie o to, jak należy budować silną polską armię.
16: Tak jak wspomniał doradca prezydenta, to jest dokument, który ma właśnie być takim niejakim światłem, które potem posłuży do tego, żeby stworzyć tę nową strategię. Zresztą o potrzebie stworzenia takiego dokumentu, który właśnie będzie gwarantował silną armię, dobrze zarządzaną, mówił prezydent Karol Nawrocki właśnie 2 maja w dniu święta flagi. Wtedy wręczał 12 oficerom Wojska Polskiego generalskie awanse. No i zwracając się do nich, mówił właśnie o konieczności opracowania nowych dokumentów strategicznych.
18: Siła państwa polskiego i nasze bezpieczeństwo zamknięte jest przede wszystkim w idei budowania silnych polskich sił zbrojnych i dbania o polskiego żołnierza. Do tego potrzebujecie przede wszystkim, patrzę w stronę pana premiera, strategii bezpieczeństwa. Potrzebujecie jasnego i klarownego systemu dowodzenia Wojskiem Polskim i tego dostarczyć musimy wam my, władze państwowe, bo wy w swoim życiorysie pokazaliście, że gotowi jesteście do wypełniania planów, przed którymi stawia was cywilna władza.
16: A wywołany przez prezydenta szef MON-y wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, też nawiązując do tych generalskich nominacji z 2 maja, wskazywał, że jeśli oba obozy polityczne traktują poważnie sprawy bezpieczeństwa, to właśnie jest możliwe porozumienie ponad podziałami.
19: To jest obowiązek współdziałania nakreślony w Konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy Konstytucji najważniejszych organów państwa. I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
16: Ja tylko przypomnę, że ten dokument, nad którym pracowano przez ostatnie tygodnie, miesiące w BBN-ie, tak jak mówiłam, w lipcu ubiegłego roku już trafił do ośrodka prezydenckiego, nazwijmy to tak bardzo już ogólnie i szeroko. I wtedy w tym dokumencie kancelaria premiera wskazywała, że jednym z najważniejszych założeń tej nowej strategii, przyszłej strategii, ma być dobre opisanie interesów narodowych, jeżeli chodzi właśnie o bezpieczeństwo. I tam zostało opisane to jako te nasze interesy. interesy, jako zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności, ale także bezpieczeństwo państwa i obywateli. Oczywiście też opisane zostały konieczność zawierania sojuszy, czy to w NATO, czy w Unii Europejskiej, i oczywiście rozwijanie, dbanie o armię, o jej wyposażenie, o modernizację.
15: Agnieszko, dziękuję ci bardzo.
16: Dziękuję.
0: Komentarz.
15: A z nami profesor generał Stanisław Koziej, generał Brygady Stanie Spoczynku, profesor w Akademii Sztuki Wojennej i członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie generale.
20: Dzień dobry, witam państwa.
15: Panie generale, jak słyszymy o strategii bezpieczeństwa, to przychodzą nam pewnie do głowy skojarzenia militarne związane z armią, związane z naszym bezpieczeństwem militarnym, a tymczasem od obowiązku współdziałania różnych ośrodków władzy przez cyberbezpieczeństwo, przez bezpieczeństwo energetyczne, udział w strukturach międzynarodowych, bo bezpieczeństwo, ten dokument przynajmniej, pojmuje bardzo szeroko.
20: No tak powinno być. Taka jest istota strategii bezpieczeństwa narodowego. Ona powinna odzwierciedlać tę sztukę bezpieczeństwa, sztukę zapewniania bezpieczeństwa przez państwo. To jest dużo szersze pojęcie niż tylko sztuka wojenna i niż strategia wojskowa. Oczywiście, że jednym z głównych elementów, filarów wręcz bezpieczeństwa narodowego jest to bezpieczeństwo militarne, ale nie tylko. Słusznie pani to podkreśla. I dlatego ta strategia bezpieczeństwa narodowego stanowi pewien drogowskaz strategiczny nie tylko dla armii, co najczęściej o czym mówimy, ale także i dla innych struktur bezpieczeństwa, dla służb mundurowych wszelkich w państwie, ale także dla gospodarki, dla działalności w sferze społecznej na rzecz bezpieczeństwa. Więc jest to bardzo ważny dokument, który powinien kompleksowo budować fundament dla kolejnych wykonawczych, realizacyjnych już decyzji. W związku z tym dobrze, że on się wreszcie pojawił, chociaż szkoda, że tak późno, prawda? Pewnie dawno już powinien być przyjęty. Ważne jest rzeczywiście, co będzie w treści tej strategii, bo na razie póki co nie wiemy. Znamy tam ten projekt rządowy z ubiegłego roku, który był przepracowywany w ramach różnych działań współpracy BBN-u ze strukturami rządowymi. Jestem sam ciekaw, czy ta strategia na przykład usunie słabości, które miała poprzednia strategia, a nawet tamten projekt rządowy, który ja znam i pamiętam. Jedną z takich słabości tego pierwotnego dokumentu, rekomendacji poprzedniego prezydenta, projektu tego rządowego, była słabość czy brak koncepcji operacyjnej tej strategii. Tam w zasadzie do tej pory, przez ostatnie lata przynajmniej, koncentrowaliśmy się w tych działaniach na rozwoju, na budowie systemu, na rozwoju sił zbrojnych i tak dalej, nie definiując, a jakie zadania te struktury powinny wykonywać w razie zagrożenia i wojny.
15: Panie generale, bo ona powinna mieć taką rangę, ta strategia, jak na przykład ostatnie dokumenty, które poznaliśmy, te zza oceanu, czy ten rosyjski. Rozumiem, że co do dokumentu, o którym w tej chwili rozmawiamy, nie ma pan jakichś informacji, tak? Takich bardziej konkretnych. Czy na przykład te koncepcje operacyjne tam są?
20: No nie mam właśnie. Wiem, że w projekcie ich za bardzo nie było. One były bardzo słabo zaznaczone. Ja o tym zresztą mówiłem publicznie, w dyskusjach różnych to się pojawiało. I dlatego jestem bardzo ciekaw, czy w ramach tej mozolnej, bym powiedział, pracy przez rok niemal trwającej dwóch najważniejszych instytucji BBN-u, Ministerstwa Obrony Narodowej, czy w ramach tej współpracy dokonano właściwych korekt także tego projektu, czy też ograniczono się do jakichś elementów takich wyłącznie ideologiczno-propagandowych, czyli tych, które są obszarem sporu między rządem i prezydentem, bo te początkowe sygnały, które mieliśmy na samym początku, o których tu pani redaktor mówiła wcześniej, one raczej pokazywały, że te różnice między obozem prezydenckim a obozem rządowym dotyczyły raczej takich tych elementów, bym powiedział, ideologicznych, ideowych, doktryny pewnej politycznej różnicy na tle na przykład podejścia do Europy, Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Tymczasem ważniejsza jest treść tej strategii, konkretna, zadaniowa. I jestem sam ciekaw, czekam, aż będzie ta strategia opublikowana.
15: No tak. Wielkimi literami i tłustym drukiem pewnie powinniśmy zawrzeć w tym dokumencie obowiązek współdziałania. I jestem ciekawa, czy wtedy, kiedy pan był szefem BBN-u, 2010-2015, o ile dobrze pamiętam, też mieliście do czynienia z takim konfliktem, dobrze, powiem delikatniej, z różnicą zdań, żeby nie powiedzieć konfliktem interesów?
20: Tak, ta różnica zdań jest w sposób naturalny wpisana niejako w nasz ustrój konstytucyjny, który ustanawia dwa organy władzy wykonawczej, które muszą wszystko uzgadniać w tych najważniejszych sprawach. No i siłą rzeczy poglądy tej instytucji, poglądy tamtej się różnią. Problem polega na tym, w jaki sposób te różnice są po prostu usuwane, w jaki sposób dochodzi się do konsensusu. Ja nie miałem dużego problemu wówczas ze współpracą ze stroną rządową. Prowadziliśmy strategiczny przegląd bezpieczeństwa narodowego, szeroko zakrojony z udziałem nie tylko przedstawicieli struktur prezydenckich, ale także przedstawicieli struktur rządowych, całego świata akademickiego, eksperckiego i tak dalej. Około 200 ekspertów było zatrudnionych, zaangażowanych w ten strategiczny przegląd. I w ramach tego strategicznego przeglądu, który trwał ponad rok, no właśnie wypracowaliśmy, uzgodnialiśmy konsensusowe podejście, ale w ramach dyskusji merytorycznych, a nie przepychanek politycznych. No jak ja słyszę dzisiaj, to niestety to jest główny problem na poziomie strategicznym. Ja już słyszę teraz, w tej chwili z tych komunikatów, że już widzę, że rozpocznie się za chwilę wyścig taki polityczny, czyja to zasługa, czyj sukces, że ta strategia wreszcie jest, no i przemilczania, takiego wstydliwego, cichego przemilczania, a czyja to wina, że dopiero teraz, że tak późno, prawda? I to jest niedobre, bo ja się właśnie tego obawiam, że nawet wokół tego najważniejszego dokumentu strategicznego w sferze bezpieczeństwa znowu będzie się toczyła jakaś taka przepychanka niemerytoryczna, a polityczna wyłącznie między dwoma elementami władzy wykonawczej.
15: Panie generale, Stany Zjednoczone zmniejszają swoją obecność wojskową w Europie. Pan się pewnie tego spodziewał. To była kwestia czasu.
20: No tak, na ten problem moim zdaniem trzeba spojrzeć z dwóch stron. On ma, tak jak medal, ma dwie strony, strategiczną i polityczną. Ta strona strategiczna jest oczywista i myślę, że dla nikogo nie może stanowić zaskoczenia, dlatego że Stany Zjednoczone nie tylko mówią ustami swoich polityków, ale wręcz zapisały w swoich doktrynalnych dokumentach strategicznych, że obrona Europy to jest zadanie państw europejskich. Konwencjonalna, tu podkreślmy, konwencjonalna obrona kontynentu europejskiego to jest zadanie państw europejskich. I dlatego Stany Zjednoczone będą w związku z tym minimalizować, redukować swoje zaangażowanie właśnie to konwencjonalne tu bezpośrednio w Europie. Miejmy nadzieję, że pozostawiając wciąż trwały taki parasol wsparcia tego wyselekcjonowanego na przykład zastraszania nuklearnego, jakiegoś wsparcia wywiadowczego, kosmicznego i tak dalej. Natomiast obrona konwencjonalna Europy to jest nasze zadanie, Europejczyków. Tak mówią Amerykanie, taki mają kurs strategiczny i w tym kierunku działają. Więc ten wymiar strategiczny my musimy brać pod uwagę jako fakt istniejący i stosownie do niego tutaj właśnie w Europie podejmować różne decyzje i działania, na przykład europeizując za wszelką cenę NATO.
15: Natomiast przejąć inicjatywę, panie generale, czy my w ogóle jesteśmy w stanie przejąć inicjatywę? Jeżeli w Niemczech będzie mniej o co najmniej 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy i zakładając, że amerykańska obecność w Polsce będzie utrzymana, w jaki sposób my możemy zareagować na tę sytuację, wykorzystać ją ku dobru takim, znaczy myślę oczywiście o europejskim bezpieczeństwie.
20: No tak marzymy, że będzie utrzymana obecność amerykańska u nas. ale ja wcale tego nie jestem pewien. No jeśli bierzemy poważnie strategię amerykańską, ja nie mam żadnych podstaw ku temu, żeby nie brać poważnie tych dokumentów, które są przygotowywane poniżej tej całej takiej gwary politycznej, która się przetacza, który prezydent tu co chwilę co innego mówi i tak dalej, ale poniżej tej fali politycznej trwają przecież normalne strategiczne prace w strukturach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I tam jest przyjęta wyraźna doktryna, zresztą zrozumiała dla każdego, kto obserwuje i analizuje świat i warunki bezpieczeństwa, wyzwania, przed jakimi stoją Stany Zjednoczone. Wyraźnie widać, że jest to kurs po prostu nieodwracalny. Amerykanie będą tu redukować swoją obecność wojskową, zwłaszcza właśnie tę konwencjonalną, te wojska, które tutaj stoją na tym, zatrzymają bazy najważniejsze, strategiczne, lotniska i tak dalej, ale te wojskowe zaangażowanie, które dla nas jest najważniejsze, będą redukować. W związku z tym my na razie nie cieszmy się, że Amerykanie tylko wycofują z Niemiec. Ojojoj, nas omijają, prawda? Ale fajnie, bo jesteśmy bardzo dobrym sojusznikiem. Nie cieszmy się z tego. Obserwujmy obiektywnie tendencje strategiczne Stanów Zjednoczonych, to może dotknąć także nas. W związku z tym my, Polska i wszystkie państwa europejskie, musimy tak się dogadać ze Stanami Zjednoczonymi, aby ich proces redukowania zaangażowania w Europie był w miarę systemowo zorganizowany tak, abyśmy my mogli zgodnie z oczekiwaniami także amerykańskimi, my państwa europejskie, przejmować tę odpowiedzialność za obronę konwencjonalną, czyli prowadzić pewien proces europeizacji NATO, bardziej odpowiedzialny przez państwa europejskie niż tak jak do tej pory większość zadań strategicznych odpowiadały, za większość tych zadań odpowiadały Stany Zjednoczone. To musimy robić i myślę, że szczyt NATO, który się zbliża w lipcu w Ankarze będzie, on powinien dać nam odpowiedź, czy mamy wizję, mamy koncepcję, mamy program przejmowania przez państwa europejskie stopniowego, uzgodnionego ze Stanami Zjednoczonymi, przejmowania tej odpowiedzialności za obronę konwencjonalną Europy.
15: Panie generale, to tak na koniec jeszcze chcę pana zapytać. Mamy traktat z Nancy. Przed nami 27 maja podpisanie umowy czy traktatu o bezpieczeństwie z Wielką Brytanią. Do tego najprawdopodobniej w piątek gotowy do podpisania pakiet umów SAFE. Czego nam brakuje do tego, żebyśmy nie martwili się tak bardzo ograniczeniem liczebności amerykańskich żołnierzy na razie u naszych zachodnich sąsiadów?
20: No, martwić to się musimy niestety, bo to nie jest dobra.
15: Albo trochę mniej się martwić, może tak.
20: Trochę mniej. Dogadania się w Europie, to jest moim zdaniem klucz, sedno naszego bezpieczeństwa. Dogadania się państw europejskich co do sposobu przejmowania odpowiedzialności przez państwa europejskie za obronę Europy, czyli wyzwalania się, chociaż to nie źle słowo brzmi, wyzwalania się od tego uzależnienia do tej pory od Stanów Zjednoczonych w tym względzie. I to jest proces nieuchronny i my musimy, wszyscy przywódcy w Europie, powoli to robić. Ja mam pewną dozę optymizmu, jak obserwuję, że jednak te elity europejskie w ostatnich przynajmniej miesiącach co najmniej jednak mają już pełną świadomość, że trzeba przejmować odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
15: No ale panie generale, nie... świadomość to mamy i ja i pan. Tylko co my możemy w tej sprawie, ale europejskie elity mogą więcej. Świadomość to jest bardzo duży krok, tylko my oczekujemy działania. My jesteśmy w tym procesie?
20: Dobrze, tak, ma pani rację, ale świadomość jest punktem wyjścia, jest fundamentem tego. Jeżeli premierzy państwa, kanclerz, premier, prezydent jeden, drugi premier i tak dalej, już o tym mówią, wiedzą, że to trzeba zrobić, to już jest dobry punkt wyjścia. Natomiast trzeba...
15: Musimy kończyć powolutku.
20: Trzeba podejmować decyzje. Ja myślę, że w Unii Europejskiej ten proces powoli się rozpoczął. Dobrze, żeby w NATO ten proces trwał, ratowania NATO przez jego europeizację. Tanie, krócej bym powiedział, to wyzwanie, przed jakim stoimy. I szczyt w Ankarze będzie tutaj pewnym znakiem, czy idziemy we właściwym kierunku, czy nie.
15: A to lipiec, Ankara, tak jak mówił pan generał. Generał Stanisław Koziej z nami. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Autopromocja.
21: Klimat jaki jest, każdy widzi.
22: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
23: Ale my nie załamujemy rąk.
24: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
21: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
23: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
21: I o tym rozmawiamy w audycji.
23: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
21: I na stronie polskieradio.pl.
23: Zapraszamy.
21: Marta Hoppe
23: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 9:30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek tragedia w Austrii. Na górskim szlaku zginęła tam 26-letnia Polka. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W sobotę w pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. W niedzielę w okolicy zapory przy Wasserfallboden odnaleziono jej ciało. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. Ministerstwo Edukacji rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wycieku arkuszy maturalnych. Wczoraj w trakcie trwania egzaminu z języka polskiego zdjęcia arkuszy maturalnych trafiły do sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala źródło wycieku. W radiowej jedynce wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz wskazała, że rozważane jest wprowadzenie dodatkowych zakazów dotyczących sprzętu elektronicznego wnoszonego na egzaminy maturalne.
25: Wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia. Liczę tutaj na mądrość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i też ich uwagi po tej odsłonie egzaminu.
1: Dziś drugi dzień matur, uczniowie zdają egzamin z matematyki. Ceny rosną szybciej, a to oddala kredytobiorców od obniżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżanie stóp.
26: Ta inflacja znajduje się od 2 miesięcy w górnym paśmie odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego, czyli powyżej tych 2,5%, a więc wiąże to jakby Radzie Polityki Pieniężnej ręce. Rada nie może w tej chwili pozwolić sobie na dalsze obniżki stóp procentowych.
1: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy jutro po południu. Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności. To mogą być objawy astmy i nie warto ich lekceważyć. Dziś Światowy Dzień Astmy i jak wskazują eksperci, to trudna do zdiagnozowania choroba.
27: Ten kaszel, świst, duszności pojawia się raz na tydzień, raz na miesiąc, co drugi dzień, ale często nie w gabinecie lekarza. Często nie wtedy, kiedy pacjent zaczyna się wsłuchiwać w siebie, tylko na przykład ostatni weekend na imprezie, bo był dym tytoniowy, bo był wysiłek fizyczny. I nagle okazało się, że trudno mi oddychać, kaszel, świszczący oddech.
1: Mówił dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. W Polsce na astmę jest leczonych 2 200 000 pacjentów, natomiast eksperci szacują, że objawy astmy mają 4 miliony osób. I tyle ode mnie. Na kolejne informacje punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
15: 9:33, no to teraz to już na pewno wszyscy mają arkusze w rękach. Pierwsze zadania z matematyki za nimi. Jakże ja się łączę w niepokoju z rodzicami, opiekunami, maturzystów, tych wszystkich, którzy trzymają za nich kciuki. A teraz o szkoleniu przez zondę. Dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To jest taka wyższa matematyka, zdaje się. Samoinwestowanie w kryptowaluty. Wykłady prowadzone przez branżę krypto miał... Dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To jest taka wyższa matematyka, zdaje się. Samoinwestowanie w kryptowaluty. Wykłady prowadzone przez branżę krypto miały pomóc śledczym zrozumieć nowe mechanizmy.

0: głusi to w konsekwencji. Najlepsi śledczy muszą się dzisiaj wyłączyć ze sprawy dotyczącej nieprawidłowości na giełdzie. Tak się stało w przypadku prokuratora Sławomira Soli, który pierwotnie miał prowadzić to postępowanie. Uznany za jednego z najlepszych w kraju prokuratorów w dziedzinie kryptowalut, musiał się z niego wyłączyć. I o tym za chwilę nasz reporter prosto z Sejmu.
1: Stan dnia.
0: O tej sprawie informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Przypomnę, według tych informacji konsekwencją tych szkoleń prowadzonych przez na przykład Zondę jest to, że teraz ci, którzy znają się na kryptowalutach, jak mówiłam, muszą się wyłączyć ze śledztwa. Michał Fabisiak, Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to nie jest w Sejmie nowy temat. Korytarze pewnie huczą. Przypomnijmy, o co chodzi.
2: No właśnie, chyba korytarze aż tak nie huczą, bo ten temat pojawił się na posiedzeniu Sejmu już w środę. Prawo i Sprawiedliwość właśnie podczas obrad Sejmu w takim punkcie zatytułowanym Pytania bieżące skierowało właśnie do rządu pytanie, czy prawdziwe są informacje, że od 2023 roku Zonda Krypto organizowała szkolenie dla funkcjonariuszy ABW, kasy CBŚP czy właśnie prokuratorów. Pytało to m.in. poseł PiSu Bartosz Kownacki.
3: Jakie szkolenia i kto te szkolenia dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzał? Ale drugie pytanie, czy inne instytucje państwa, o których mówił pan minister Hoffmann, korzystały z wiedzy osób, które są związane z sprawą Zonda Krypto i czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wówczas o tym wiedziała i informowała, czy też dowiedziała się post factum?
2: No i w imieniu rządu udzielił odpowiedzi zastępca ministra koordynatora służb Radosław Kujawa, który zaprzeczył informacjom o tym, aby w szkoleniach mieli uczestniczyć funkcjonariusze ABW.
4: Uzyskałem kategoryczną odpowiedź, że w zakresie kryptowalut nie były to osoby związane z Zonda Krypto ani firma Zonda Krypto. Nie jestem w stanie szczegółowo odpowiedzieć, kto w jakim zakresie, czy w ramach szkoleń korpusowych, czy specjalistycznych, czy dla jakiegoś departamentu, czy w ramach współpracy z prokuraturą zajmował się kryptowalutami.
2: Podkreślił również pan minister, że dla ABW kryptowaluty przede wszystkim są sferą, w której posługują się środowiska przestępcze i obce służby specjalne. Zwrócił też uwagę chociażby na to, że działania dywersyjne realizowane na terytorium Polski były opłacane właśnie za pośrednictwem kryptowalut. No jak tłumaczył Radosław Kujawa, przede wszystkim z tego powodu ABW zajmuje się tą sferą. Ta odpowiedź, jak słyszeliśmy, była jednak niepełna, bo minister wyraźnie zaznaczył, że może wypowiadać się tylko za służby, które podlegają ministrowi koordynatorowi służb. No a z tych, które były wymienione, plus prokuratura, to właśnie jedynie ABW podlega ministrowi koordynatorowi służb specjalnych, więc w sprawie ABW mamy jasność. ABW w tych szkoleniach, przynajmniej jeśli wierzyć temu, co mówił minister, nie uczestniczyło. Natomiast minister nie odniósł się do CBŚP i nie odniósł się do prokuratorów. No a teraz Rzeczpospolita właśnie opisuje, że jednak prokuratorzy w tych szkoleniach uczestniczyli. No i to też rodzi takie problemy, tak jak wspomniałaś na wstępie, że duża część śledczych, którzy znają się na kryptowalutach, musi się teraz wyłączyć właśnie ze śledztwa dotyczącego tychże kryptowalut, czy właśnie tutaj w tym przypadku konkretnym afery Zonda Krypto. My oczywiście dzisiaj w Sejmie będziemy pytać się polityków, bo o to też dopytywała opozycja podczas tamtej środowej debaty, dlaczego, skoro służby wiedziały o tym, co się dzieje w krypto, właściwie wewnątrz Zonda Krypto, dlaczego nikt nie ostrzegł prokuratorów chociażby przed tym, aby nie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych właśnie przez firmę Zonda Krypto. Myślę, że te pytania dzisiaj na pewno na sejmowych korytarzach się pojawią.
0: Michale, bardzo ci dziękuję. Ja tylko dodam jeszcze jeden fragment z Rzeczpospolitej. Bitbay był firmą, Bitbay to giełda, która poprzedzała Zonda Krypto. Bitbay był firmą, która nas szkoliła z kryptowalut i muszę przyznać, że było to na bardzo wysokim poziomie. Mówi Rzeczpospolitej jedna z prokuratorek, która brała udział w takich sympozjach. Jednocześnie współpraca z nimi przy zabezpieczaniu na przykład bitcoinów będących w posiadaniu grup przestępczych była bezproblemowa. Odpowiadali na nasze zapytania, zabezpieczali mienie podejrzanych. Pod tym względem nie można było im niczego zarzucić. Tylko, że to o Bitbay, nie o Zonda Krypto.
1: Komentarz.

0: Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry, pani doktor.
1: Witam serdecznie, pani redaktor, witam wszystkich państwa.
0: No, myślę, a propos szkoleń prowadzonych przez Sylwestra Suszka i przez Bidway, no kto inny miał szkolić prokuratorów, jeśli nie operatorzy takiej giełdy? Widzi pani tutaj jakiś konflikt interesów? Czuje pani jakiś naukowy niepokój?
1: Powiem tak, pani redaktor, oczywiście powinni szkolić najlepsi i co do tego nie ma wątpliwości. Ja myślę, że operacyjnie zarówno prokuratorzy, jak i policja, jak i służby specjalne na pewno wykorzystują tego rodzaju osoby, które są w środku pewnego systemu i to nie tylko dotyczy kryptowalut, ale też innych kwestii. Natomiast w tej chwili rzeczywiście mamy taką kroczącą, powiedziałabym, aferę i wszyscy czujemy, że to dopiero się nam rozwija i pewnie tych kręgów, które nam się pojawią wokół zarówno tej giełdy Zonta Krypto, jak i innych giełd, jak i innych firm związanych z kryptowalutami, będzie pewnie coraz więcej. Dlatego, że mamy tam mnóstwo tajemnic. Myślę, że wokół w ogóle właśnie tych kryptowalut jest mnóstwo różnych kwestii, na których po prostu większość z nas się nie zna. No i do tego mamy ogromną liczbę poszkodowanych, więc mamy jakby cały przepis na dużą aferę.
0: No tak, ale pewnie dowiemy się za chwilę. Konsekwencje są takie, że najlepszy, podobno prokurator Sola, nie może prowadzić śledztwa w sprawie Zonta Krypto, bo chodzi nie tylko o sympozja i szkolenia, ale także kontakty towarzyskie. Ja cytuję oczywiście to, co jest napisane w Rzeczpospolitej. Pani doktor, mam propozycję dla pani i dla państwa. W Prawie i Sprawiedliwości powstaje wiele stowarzyszeń, ale nie narusza to spójności partii. To jest deklaracja szefa klubu parlamentarnego PiS-u Mariusza Błaszczaka. No to przypomnijmy sobie, co mówił.
2: W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele stowarzyszeń. Jesteśmy szerokim obozem politycznym. To jest taki duży namiot. Wiele jest stowarzyszeń. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, że przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest przywództwem, które się sprawdza. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczone, jeżeli chodzi o cel, a tym celem jest odsunięcie złego rządu Donalda Tuska.
0: To Mariusz Błaszczak, to ja zacytuję w pytaniu do pani to, o czym mówił pan poseł i przewodniczący. Środowisko PiS jest zjednoczone. To prawda, pani zdaniem?
1: Oczywiście, że nie. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości są nauczeni takiej narracji, którą przedstawiają na zewnątrz i póki co ta narracja bardzo dobrze im się sprawdzała, dlatego że już wszyscy nawet tak trochę anegdotycznie opowiadamy o przekazie dnia i myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są bardzo mocno tego przyzwyczajeni i oni tak funkcjonują. Natomiast no, na ile damy się na to nabrać, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, no właśnie mamy nowe stowarzyszenie pana Przemysława Czarnka, to naprawdę moim zdaniem wewnętrznie dzieje się bardzo dużo, a te spory obserwujemy już od ładnych kilku lat, a w ciągu ostatnich miesięcy rzeczywiście się to bardzo mocno nasiliło. Mam na myśli też takie wewnętrzne spory dotyczące regionów, czego może tak z punktu widzenia Warszawy dokładnie nie widać, ale myślę, że regionalnie Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo mocno podzielone i różnego rodzaju środowiska bardzo mocno tutaj w stosunku do siebie są wrogie i to widać wyraźnie, tak jak powiedziałam, na niższych też poziomach, gdzie partia, która jest w tej chwili, nie jest u władzy, natomiast w niektórych regionach rządzi, mówię o sejmikach, widać jak bardzo w tej chwili jest napięta sytuacja i mało tego, myślę, że Jarosław Kaczyński cały czas próbuje, pan prezes cały czas próbuje jednoczyć to środowisko, ale moim zdaniem jest coraz trudniej, dlatego że zaczynają pojawiać się różnego rodzaju grupy interesu, zaczynają się pojawiać no, obniżone sondaże, czyli coraz mniej osób chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość i najważniejsze, coraz trudniej znaleźć nowych wyborców. I to myślę może niepokoić w niektórych kręgach i takie zaniepokojenie, plus to, że jednak partia nie rządzi od jakiegoś czasu. No też mamy pana prezydenta, który miał być takim jednoczącym środowisko, a nie do końca tak jest. Myślę, że pan prezydent przede wszystkim gra w tej chwili na siebie. I to wszystko takie wewnętrzne spory, które są po prostu ludzkie w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, powoduje, że mamy taki, a nie inny obraz, aczkolwiek polityką Prawa i Sprawiedliwości niewątpliwie zależy, żebyśmy cały czas myśleli, że jest inaczej.
0: No stąd pewnie Stowarzyszenie Przemysława Czarnka, prawda, żeby z tego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zdjąć pewne odium zagrożenia dla jedności Prawa i Sprawiedliwości. No właściwa, można by powiedzieć, reakcja, jeśli chodzi o takie polityczne aspekty.
1: Oczywiście,
0: jeśli można jednym, jeśli wolno jednym, to wolno też innym, prawda? To nic niezwykłego w prawie stowarzyszenia, to nic niezwykłego w Prawie i Sprawiedliwości. Pewnie o to chodziło.
1: Tak, tylko że myślę, że wyborcy i wszyscy my dokładnie pamiętamy, co pan Jarosław Kaczyński powiedział o stowarzyszeniu pana premiera Morawieckiego. Potem pamiętamy słynne kolacje i ciastka. Natomiast no, mamy tę świadomość, że jednak cały czas wrze w Prawie i Sprawiedliwości i wizerunkowo oczywiście świetnie to wygląda, że mamy drugie stowarzyszenie. Natomiast pytanie, czy wizerunkowo da się jeszcze to utrzymać? Dlatego, że...
0: Nie sądzi pani, że to jest ostatni moment przed kampanią tą taką najbardziej intensywną, żeby pokazać, albo próbować pokazać, że jednak stanowimy jedno?
1: Oczywiście, że tak. To jest dobra strategia. Natomiast pytanie o odwagę i pytanie o kalkulację zarówno pana Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego, jak i pana Przemysława Czarnka, bo myślę, że te kalkulacje to w tej chwili się bardzo mocno rozpoczęły. Rozpoczęło się już pewnie dyskusja na temat list, na temat sformowania tych list, na temat kto się tam znajdzie. Rozpoczęły się dyskusje, kto mógłby być taki w koalicji, czyli jaka partia ewentualnie mogłaby być koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, czyli też jest taka kalkulacja, który z tych polityków mógłby pójść i dyskutować, prawda, czy z Konfederacją, czy odważę się to powiedzieć z Polskim Stronnictwem Ludowym, więc myślę, że tutaj w tej chwili trwa taka gra i tak jak powiedziałam, dokładna kalkulacja, jak to wszystko ułożyć, żeby rozpocząć kampanię wyborczą.
0: Ma pani wrażenie, że Mateusz Morawiecki wykonał już zdecydowany ruch i jeśli teraz nie dostanie tego, co chce, to PiS będzie miał kłopoty.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to, że w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego znalazło się aż 40 naprawdę bardzo znanych posłów i takich znaczących i takich pochodzących jeszcze z tego dawnego, jak to nazywamy, zakonu Porozumienia Centrum, to powoduje, że rzeczywiście jest to liczący się gracz w Prawie i Sprawiedliwości. I rzeczywiście myślę, że Mateusz Morawiecki w tej chwili myśli o tym, żeby sprawdzić, na ile jest siłą w Prawie i Sprawiedliwości. A myślę, że jest siłą w Prawie i Sprawiedliwości, skoro jednak prezes Jarosław Kaczyński wycofał się z takich bardzo mocnych słów, które mówiły o tym, że nikt na listach się nie znajdzie, kto znajdzie się właśnie w tym stowarzyszeniu. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa sytuacja w tej chwili i myślę, że taka bez precedensu w Prawie i Sprawiedliwości, bo wcześniej oczywiście mieliśmy tego rodzaju wystąpienia z Prawa i Sprawiedliwości, ale i też Prawo i Sprawiedliwość często się dzieliła, często się kłóciła, natomiast tak wewnętrznie. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia naprawdę z bardzo dużą, znaczącą grupą i z takimi nazwiskami, które są bardzo znane w regionach, które naprawdę są nazwiskami, jak to się mówi, biorącymi i wokół których rzeczywiście gromadzi się też mnóstwo wyborców i osób takich bezpośrednio zainteresowanych tym wyborem.
0: Pani doktor, a czy w regionach podziały przebiegają na podobnej linii jak w tej polityce sejmowej, powiedzmy, czy stołecznej, też zwolennicy Czarnka i Morawieckiego, czy to nie jest takie oczywiste?
1: Jest takie oczywiste, natomiast osoby niezadowolone z tego, co dzieje się w regionach, wiadomo, że szukają dla siebie różnej alternatywy. No i tą alternatywą stało się Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. I myślę, że ci politycy, którzy są naprawdę bardzo doświadczeni również w regionach, a przypomnę, że niedawno przebiegła taka dosyć duża reforma na temat okręgów w Prawie i Sprawiedliwości, czyli kto gdzie rządzi. Mhm. I myślę, że tutaj bardzo wiele wielu niezadowolonych, no nazwijmy to baronów kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, poczuło się mocno niedocenionych. I myślę, że tutaj trochę pan prezes przeszarżował z taką polityką dziel i rządź, no bo się okazało, że na horyzoncie właśnie pojawił się Mateusz Morawiecki, który bardzo chętnie zagospodarował osoby, które po prostu z tego były niezadowolone. Więc bardziej to kalkulacja, a myślę nie kwestia ideologiczna, czy taka kwestia związana z takim programem wyborczym, nazwijmy to w ten sposób.
0: Od kiedy zaczęły się te problemy wewnątrz PiS-u? Co przegapił prezes Kaczyński? Który moment, które wydarzenie, pani zdaniem?
1: Ciężko powiedzieć, co przegapił, natomiast wydaje mi się, że przegrana w wyborach to jest zawsze kryzys dla partii i to jest zawsze taka sytuacja, w której partia polityczna rzeczywiście, to jest takie sprawdzam dla partii politycznej, czy rzeczywiście tą jedność uda się utrzymać, czy rzeczywiście ci politycy będą potrafili pozostać przy Prawie i Sprawiedliwości. Ja myślę, że to są takie może nie błędy, ale takie drobne kwestie, które są częściowo wizerunkowe. Na pewno jest to kwestia związana z tym, że wszyscy oczywiście są w tej chwili przekonani o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej. Więc myślę, że takie zjadanie przystawek już tradycyjne związane z polityką Prawa i Sprawiedliwości powoduje, że taka obniżka w sondażach no, budzi niepokój. Bo gdyby jeszcze można było otwarcie mówić o tym, że idziemy w koalicji z Konfederacją albo idziemy w koalicji z Koroną, z Konfederacją Korony Polskiej, to wtedy nie byłoby większego problemu. Natomiast tutaj, proszę zwrócić uwagę, zarówno Konfederacja, jak i Grzegorz Braun no zdecydowanie mówią o tym, że nie wyobrażają sobie tej współpracy, tej koalicji. Oczywiście o wyborach może być różnie, ale pamiętajmy, że czeka nas kampania wyborcza, a Prawo i Sprawiedliwość gdzieś traci ten swój rezerwuar nowych, pozyskiwania nowych wyborców. Też zwróćmy uwagę na to, że społeczeństwo nam się trochę starzeje. Mamy też coraz mniej naturalnie wyborców, którzy są starsi. A z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się z młodymi. W pierwszym swoim zwycięstwie Prawo i Sprawiedliwość bardzo dobrze wykorzystało koniunkturę właśnie na młodzież i część młodzieży zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast teraz no, młodzież najwyraźniej na to Prawo i Sprawiedliwość nie chce głosować. Wizerunkowo też przegrywa tu był ten projekt pana Jakiego, o którym też dyskutowaliśmy nieraz. On generalnie no, nie wyszedł, widać to wyraźnie. I bardzo ciężko pozyskiwać w tej chwili młodych ludzi, którzy są radykalni, którzy chcieliby też dla siebie jakąś ofertę, a tej oferty w zasadzie nie ma.
0: No tak, pani doktor, wspomniała pani o PSL-u, które jest moim zdaniem wystawione na niezwykłe pokusy.
1: Tak, to prawda.
0: Prawda? I czytam artykuł redaktora Stankiewicza, który twierdzi, że na przykład Adam Bielan, wspomniała pani o herbatce, tak, o ciasteczkach, tam był Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan. Podobno Adam Bielan ma opowiadać dziennikarzom niestworzone rzeczy na temat Przemysława Czarnka, na przykład dotyczące alkoholu. I z drugiej strony też czytam, że Michał Kamiński, który teoretycznie cały czas jest koalicyjnym partnerem, ale w Senacie też robi podchody w stronę PSL-u. Czy pani, podobnie jak mnie, nie wydaje się nieprawdopodobne porozumienie otoczenia Mateusza Morawieckiego i PSL-u, takie polityczne?
1: Mnie się wydaje, szczerze powiem, to prawdopodobne, bo Mateusz Morawiecki no, spotykał się z panem przewodniczącym Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Nawet oficjalnie, prawda? Na debatach.
1: Tak, nawet tak, oczywiście była debata, gdzie panowie raczej nie okazywali sobie jakiejś szczególnej wrogości, wręcz przeciwnie. To jest też kwestia, proszę zwrócić uwagę, samego PSL-u, czyli tego, co dzieje się w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo też te sondaże nie rozpieszczają tej partii. Z drugiej strony to jest partia gdzieś tam bardzo mocno przyzwyczajona jednak do rządzenia w różnych konfiguracjach, ale jednak taka, która lubi te konfitury, zwłaszcza właśnie też regionalnie. I mamy też duże środowiska, które w Polskim Stronnictwie Ludowym są w stanie poświęcić pewne rzeczy, żeby tylko pozostać u władzy. Więc pytanie właśnie o politykę samego przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, bo no bądźmy szczerzy, on też ma sporą grupę opozycjonistów w swojej partii. partii i sporą grupę, która wytyka mu pewne błędy, których dokonał. I myślę, że to jest, tu jest ten pies pogrzebany i dlatego wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju podchody pana Kamińskiego, który właśnie przecież jest senatorem z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego rodzaju takie drobne kwestie, które my na razie, takie sygnały, które obserwujemy, mogą świadczyć o tym, że ten PSL no, puszcza oko do właśnie środowisk Mateusza Morawieckiego.
0: Albo Mateusz Morawiecki strony, do środowisk PSL, właśnie, no to jeśli się spotkają w pół drogi w tym puszczaniu oka, to może to być może ciekawie.
1: Proszę zwrócić uwagę jeszcze, Polskie Stronnictwo Ludowe słynie ze swoich struktur, które naprawdę potrafią robić kampanię wyborczą właśnie gdzieś w małych miasteczkach, we wsiach, gdzie tam mają naturalne swoje środowisko.
0: Dodam i przecież tylko, pani doktor, że stąd niskie prognozy sondażowe, a potem znacznie wyższe wyniki wyborcze, zawsze, prawda? To dzięki tym regionalnym strukturom przede wszystkim.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Polskie Stronnictwo Ludowe jest zazwyczaj niedoszacowane w sondażach i też zwróćmy uwagę, że przecież ten manewr właśnie z wykorzystaniem struktur udało się i Polska 2050 razem w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym właśnie osiągnęła ten wynik, który byłby oczekiwany. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną kwestię, która właśnie może nas skłonić do tego, żebyśmy myślały właśnie o tym, że taka koalicja jest możliwa. Konfederacja, ona troszeczkę zabrała wyborców Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i tu mówię o takich młodych rolnikach, którzy są już przedsiębiorcami na wsi. I oni najczęściej właśnie są obciążani różnego rodzaju opłatami, podatkami. I myślę, że tutaj też jest z kolei ze strony Mateusza Morawieckiego mógłby podkupić, można powiedzieć, tych wyborców, którzy no, oczekują też takiego myślenia o przedsiębiorcach. O przedsiębiorcach, którzy gdzieś tam są przysłowiowo łupieni przez rząd. Więc to jest ciekawa konfiguracja i myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy to obserwować.
0: No tak, bo nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie chciał zaryzykować indywidualnie wynik wyborczy i pewnie też zastanawia się nad koalicją. Słuchałam dziś porannego wywiadu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Pani minister pytana o to, czy w przypadku przegranej czy wyborczej katastrofy, gdyby nie dostała się na przykład do Sejmu, to czy zrezygnuje z polityki? Odpowiedziała, że to sytuacja jest niemożliwa, bo ona się do tego Sejmu razem z Polską 2050 dostanie. Żaliła się także na to, że otoczenie pana premiera próbuje jej podebrać posłów z koła. Jeden mniej, bo jest ich 15, jeden mniej i nie będzie koła Polski 2050 w Sejmie. A ostatni sondaż dawał, zdaje się, Polsce 2050 około 0,5% poparcia. Myśli pani, że Polska 2050 ma pomysł i szansę na to, żeby się odbić?
1: Nie. Zupełnie nie, pani redaktor. I tu ja rzadko tak kategorycznie coś stwierdzam, ale tym razem uważam, że polityka pani Pełczyńskiej-Nałęcz i takie spory i takie bardzo pójście na ostro i to proszę zwrócić uwagę praktycznie ze wszystkimi środowiskami, które są wokół niej, bo i ze swoimi koalicjantami i również wewnętrznie. Myślę, że pani Pełczyńska-Nałęcz zbiera teraz owoce tego, co do tej pory robiła. Ja szczerze powiem, myślałam bardzo pozytywnie
0: ona,
1: o tej
0: czy
1: polityce.
0: Polska 2050? Już tak myślę, na koniec, bo musimy zmierzać.
1: Jasne. Myślę, że to po prostu jest taki serial, który obserwujemy. No i konsekwencje właśnie pani Pełczyńska-Nałęcz w tej chwili to zbiera.
0: No tak, bo z tego wywiadu też wynikało, że czuje się osaczona, źle traktowana, niesprawiedliwie traktowana. A nie wiem, czy takie głębokie poczucie krzywdy jest, może być
1: no, nie do końca
0: pomocne,
1: uzasadnione.
0: Dokładnie.
1: I pomocne, zgadza się.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Agnieszka Zaręba
1: bardzo
0: z nami w Polskim Radiu 24.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
7: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
6: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
7: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
6: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
7: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
6: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
7: To działam.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podpisanie unijnej umowy na program SAFE coraz bliżej, zaliczka może trafić do Polski jeszcze w maju. 5 osób zginęło w rosyjskich ostrzałach Ukrainy. Prezydent Zełenski mówi o cynizmie Moskwy. Rada Miasta w Rudzie Śląskiej bije na alarm. Chodzi o sytuację w branży hutniczej. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Piątek. Polski rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową na środki z programu SAFE. Poinformował o tym premier Donald Tusk. To pozwoli na wypłacenie zaliczki. Jeszcze w maju Polska ma otrzymać 6,5 spośród ponad 40 miliardów euro na wzmocnienie i unowocześnienie naszej armii. Temat europejskich pieniędzy pojawił się także w naszych porannych rozmowach. Z nami w studiu ich prowadzący Roch Kowalski.
2: Dzień dobry.
1: Witaj, Rochu, ponownie. Jakie nadzieje, no i jakie obawy związane z programem SAFE?
2: Nadzieje są wielkie, że gigantyczne środki europejskie rzeczywiście wzmocnią naszą armię i pozwolą jej w szybkim czasie zwiększyć swoje możliwości. Przede wszystkim oczywiście zapobiegawczo na wypadek ewentualnej agresji ze strony rosyjskiej. Ale są i obawy, czy wszystkie środki uda się wykorzystać i czy po wecie prezydenta Karola Nawrockiego nie przepadną fundusze przeznaczone na inne służby mundurowe.
3: Te zarzuty, które padały, że to jest działanie na szkodę interesu państwa polskiego, że to chodzi tylko o jakieś zagraniczne, oczywiście na pewno niemieckie firmy, no nie budowały tej atmosfery szybkości działań, ich takiej dużej skuteczności.
2: Tak komentował w poranku Polskiego Radia 24 poseł PSL-u Henryk Smolarz. Po piątkowym podpisaniu umowy z Komisją Europejską rząd będzie mógł zawierać kolejne, już z wykonawcami konkretnych projektów.
1: O czym mówił Roch Kowalski. Dziękujemy. I do usłyszenia. Polska powinna rozwijać siły zbrojne i budować bezpieczeństwo na bazie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Tak uważa szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem Europa samodzielnie nie jest w stanie przeciwstawić się Rosji. W rozmowie z Polskim Radiem Mariusz Błaszczak podkreślał, że współpraca z USA to podstawa polskiego bezpieczeństwa.
4: Dziś Europejczycy siły nie mają, żeby się przeciwstawić Rosji. Polska powinna budować siłę Wojska Polskiego poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi. My, kiedy rządziliśmy, budowaliśmy taką siłę. Potencjał amerykański jest gigantyczny.
1: Dodajmy, że Stany Zjednoczone planują zredukować liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o co najmniej 5 tysięcy. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej oceniał, że na tym ruchu straci cała Europa.
5: Każdy żołnierz wyciągnięty dzisiaj z Europy Środkowej, a mówię tutaj także o Niemczech, to jest dobra wiadomość dla Putina. Bezpieczeństwo na koniec naszej części Europy jest jedno, niepodzielne. Nie ma czegoś takiego, że my będziemy bezpieczni, a Niemcy nie. No to tak, to jest dziecinne myślenie. No to znaczy infantylizm tej strategii robi na mnie wrażenie.
1: Obecnie na terenie Niemiec stacjonuje około 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosyjska propozycja zawieszenia broni, a następnie ataki świadczą o całkowitym cynizmie, tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według najnowszych danych w nocnych ostrzałach zginęło łącznie 5 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Przypomnijmy, że Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja, wtedy gdy Rosjanie mają świętować 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Dramatyczna sytuacja w branży hutniczej. Rada Miasta w Rudzie Śląskiej bije na alarm. W związku z tym wystosowaliśmy apel do rządu o podjęcie pilnych działań, mówił w Polskim Radiu Katowice prezydent Michał Pierończyk.
6: Hutnictwo wymaga troski i mam wrażenie, jak tak rozmawiam z pracownikami, ale też prezesami tych spółek, że dużo zostało przygotowane, zrobione. Te plany są. Teraz trzeba jakiś guzik nacisnąć na wyższych, jak to się mówi, poziomach, czynnikach. Praca została wykonana. Z takim umiarkowanym optymizmem na to patrzę.
1: W apelu czytamy, że brak natychmiastowej reakcji doprowadzi do nieodwracalnych skutków likwidacji zakładów, wzrostu bezrobocia oraz dalszego osłabienia polskiego przemysłu ciężkiego. Blisko 4 miliony osób zgłosiły się już do programu profilaktycznego Moje Zdrowie. Po zapisaniu się na badania dostajemy skierowania, poinformował rzecznik Centrum Zdrowia Tomasz Kulas.
7: Są to skierowania dostosowane specjalnie dla nas, do naszego wieku, do naszej płci. Są w ramach tych badań pewne pakiety standardowe, pewne badania ogólne, takie jak morfologia krwi, badania ogólne moczu, ale są też badania dodatkowe, dobierane właśnie pod kątem określonego pacjenta, naszych właśnie potrzeb
1: Program Moje Zdrowie działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Królowa nauk. Dziś na maturze matematyka to drugi po języku polskim obowiązkowy pisemny egzamin. Maturzyści z Białegostoku przed wejściem na salę byli opanowani.
8: Najbardziej się boję dowodów, bo są najbardziej skomplikowane. Zadania jak zadania, no, trzeba po prostu je napisać i tyle im jest z głowy.
9: Pozytywnie, już tyle zadań było rozwiązanych, że na pewno te 30% będzie.
10: Też nie mogę się doczekać matematyki.
11: Zawsze są takie zadania, klasyczki takie, których można się spodziewać. Na przykład nierówności zawsze są, funkcja kwadratowa, coś z geometrii zawsze się trafi, więc są takie zadania, na które można być przygotowanym.
12: Bez stresu, pełny luz i damy radę. Na poziomie podstawowym jest 30 zadań z różnych działów. Można mieć kalkulator i kartę wzorów.
13: To spokojnie. Trochę się uczyłem, to coś wiem.
1: Przed maturzystami jeszcze obowiązkowy egzamin z języka obcego i wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszczowo dziś na północy i zachodzie kraju, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Tam też dzisiaj najwięcej słońca.
0: Reklama.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
18: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
19: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
20: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
19: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
20: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
19: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
20: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
19: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Osiem minut po godzinie 10, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Zgodnie z obietnicą trzymam kciuki za wszystkich rodziców, opiekunów, maturzystów, bo im też dziś należy się szczególne wsparcie. Nasz gość się uśmiecha, za chwilę go przedstawię, ale zanim to się stanie, zacytuję Państwu kilka aforyzmów matematycznych. Matematyka nie może wypełnić życia, ale jej nieznajomość już niejednemu je wypełniła. Liczba jest istotą wszystkich rzeczy, to Pitagoras. Mamy jeszcze Alberta Einsteina, który twierdził, że wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej. W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów, to Euklides. Kogo my tu jeszcze mamy? Albert Schweitzer. Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice. No to mamy jeszcze kogoś. Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak. Ja ze swojego liceum pamiętam, jak nasza pani profesor mówiła, matematyka to poezja, matematyka to gra na fortepianie. Bo swoją drogą muzyczna harmonia to przede wszystkim matematyka. To, co musiałeś odkryć samodzielnie, zostawia w twoim umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz. Zostawiamy Państwa z tymi złotymi myślami.
0: gość Polskiego Radia 24.
1: No to dodam jeszcze jeden ciekawy, że celem obliczeń nie są same liczby, ale ich zrozumienie i z tym jak najbardziej się zgadzam. Doktor Igor Protasowicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa, dziekan Wydziału Informatyki, Grafiki i Architektury Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Dlaczego pan się uśmiechał, jak czytałam te aforyzmy?
3: Bo ja pamiętam też jeden z cytatów z Alberta Einsteina, który kiedyś powiedział, że powtarzanie tego samego eksperymenta z nastawieniem na to, że w końcu uda się uzyskać inny rezultat, jest drogą do obłędu.
1: Czyli co? Jak się nie powiedzie, to mam nie próbować jeszcze raz?
3: Nie, jeżeli robimy rozumiem. Wszystko to tak samo, każdy eksperyment tak, musi dać jasne. Się powtórzyć.
1: Poza tym taki egzamin to nie eksperyment, tylko najczęściej efekt ciężkiej pracy młodych ludzi. Komisja Europejska zaleciła na razie krajom Unii Europejskiej wycofanie sprzętu firm. Tutaj mogę bez obawy o konsekwencje podać. Huawei i to znamy. A co to ZTE?
3: To jest drugi potentat, jeżeli chodzi o rynek chiński. Bardzo duży producent sprzętu elektronicznego, przede wszystkim telekomunikacyjnego.
1: I Komisja Europejska zaleciła wyłączenie z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów urządzenia tych firm. To znaczy...
3: I tu zaczyna się problem.
1: Prawda? To co, wszyscy jesteśmy na podsłuchu?
3: Jeżeli ktoś odpowiada za obsługę połowy rynku, to... Podejrzewam, że tak. No niestety, jeżeli
1: to
3: mówimy
1: znaczy
3: o producentach...
1: Huawei czy ZTE?
3: I ten producent. Jeżeli ktoś operuje na rynku chińskim, jeżeli jest dużym chińskim producentem sprzętu elektronicznego, to komunistyczna partia Chin nie dopuści do takiej sytuacji, żeby firma, która choćby w jakiś sposób nie jest kontrolowana czy podporządkowana woli partii, mogła sobie na takim rynku poradzić. Także siłą rzeczy podejrzewam, że te sprzęty są programowane w taki sposób, żeby umożliwić dostawcy, czyli w tym przypadku ZTE albo Huawei'owi, dostęp do danego urządzenia, gromadzenie informacji, kontrolę przepływu informacji albo przynajmniej tworzenie statystyk na podstawie przesyłanych informacji, które później oczywiście mogą władzom chińskim posłużyć do tego, żeby podejmować decyzje i wyciągać dalej posunięte wnioski.
1: Dodam tylko, że argument to wysokie zagrożenie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Wierzy pan w to, że te urządzenia, które do nas trafiają, są wolne od, nie wiem jak to nazwać, jakiś szpiegowskiego oprogramowania, od elementów, które pozwalają nas śledzi w każdym miejscu i o każdym czasie. Przecież byśmy to wykryli.
3: Ależ absolutnie nie. Generalnie sami przecież bardzo dużo takiego oprogramowania instalujemy.
1: Czyli to nie chodzi o same urządzenia, prawda? Tylko o oprogramowanie, z którym one do nas przyjeżdżają.
3: Teraz musimy sobie rozdzielić, do czego te urządzenia służą, bo z perspektywy zwykłego Kowalskiego Huawei i ZTE są producentami przede wszystkim telefonów komórkowych, podczas gdy oni są największymi światowymi w tym momencie dostawcami urządzeń infrastrukturalnych, czyli do budowy tej infrastruktury szkieletowej telekomunikacyjnej.
1: Na przykład
3: centrale telefoniczne, na przykład BTS, czyli od anten po systemy przesyłowe. Czyli te systemy nie tylko, z których my korzystamy, mając je w swoim zasięgu, ale urządzenia, które służą do tego, żeby umożliwiać nam te komunikacje w ogóle. Jeżeli chodzi o rynek europejski, tych producentów jest niewielu. No, Stany mają swoją Motorola, Europa ma swojego Ericssona. No i koniec.
1: Chce pan powiedzieć, że to samo się dzieje?
3: Nie. No, nie mogę powiedzieć, że dzieje się to samo, ponieważ to są nasi producenci produkujący na terytorium Unii Europejskiej, projektujący na terytorium Unii Europejskiej i odpowiadający przede wszystkim przed europejskimi przepisami. Natomiast taka kategoria jak hardware Trojan to jest rzecz, można powiedzieć, że wszechobecna w sprzętach, które są importowane z Chin właśnie.
1: Trojan to jest taki system do śledzenia nas, dobrze kojarzę?
3: To jest jedno z zagrożeń, które polega na tym, że my pod pozorem czegoś, co może być przydatne użytkownikowi, przemycamy jeszcze dodatkowo jakieś elementy, czy kodu, czy sprzętu, który będzie gromadził dane, uszkadzał dane, podmieniał dane. Tutaj możliwości zastosowań jest w zasadzie nieskończenie wiele, ogranicza nas tylko wyobraźnia.
1: Ty masz Trojana, masz kłopot.
3: Tak.
1: Właściwie działalność w swoim założeniu doskonała. Sami ich do siebie zapraszamy, jeszcze im za to płacimy?
3: Żeby w ogóle mogli zacząć funkcjonować, musieli pozyskać technologię. Chiny technologię pozyskały dzięki współpracy z koncernami zachodnimi, przy czym bardzo, bardzo roztropnie, inteligentnie, tak bardzo perspektywicznie to zostało rozegrane, ponieważ jeżeli jakaś firma chciała sprzedawać swój sprzęt na terenie Chin, najpierw musiała wejść w spółkę typu joint venture z podmiotem na terytorium Chin i to właśnie za pośrednictwem tej spółki produkować na terenie Chin sprzęt, który był później na tamtym rynku sprzedawany. Dzięki czemu te spółki, które były stroną chińską w joint venture, pozyskiwały technologię, pozyskiwały know-how, no i były w stanie uzupełnić portfolio właśnie państwa środka o nowy sprzęt.
1: Jak pan użył słowa pozyskiwały Chiny, to zapaliła mi się czerwona lampka. Chodzi o sposób pozyskania, ale tutaj wszystko się odbywało zgodnie z regułami.
3: Dokładnie, w białych rękawiczkach. No dzięki temu w tym momencie przeżywamy swego rodzaju zalew wszelkiego rodzaju sprzętu ruchomego z Chin.
1: Dobrze, to jeszcze do tego przejdziemy, bo różnica, myślę, mam na myśli Komisję Europejską, to nie pierwsze takie zalecenie, ale to ostatnie różni się od poprzednich tym, że nie ma dobrowolności, to znaczy, szanowni państwo, nie macie wyjścia i nowe przepisy mają sprawić, że usunięcie chińskiego sprzętu z sieci 5G będzie obowiązkowe. No to jeśli jest ich tyle i na takich etapach, o których pan wspomniał, to my zostaniemy ślepi i głusi.
3: No nie, bo mamy pewien czas na to, żeby powycofywać sprzęt z użycia. To też nie jest powiedziane, że 100% tego sprzętu 24 godziny na dobę gromadzi te dane i je przekazuje. One mogą mieć taką funkcjonalność, która jest zaszyta zarówno wewnątrz w samym sprzęcie, jak i w oprogramowaniu do tego sprzętu. Czyli najpierw możemy na przykład próbować tworzyć własne oprogramowanie do obsługi tych urządzeń, co zresztą się i tak dzieje. W drugiej kolejności, w trakcie rozwoju sieci i rozwoju infrastruktury, będziemy je po prostu zastępować sprzętem bardziej zaufanym.
1: Jasne, bo wrogie działanie nie oznacza niszczenia systemu, w którym taki Huawei na przykład operuje, prawda? Tylko zdobywaniu, polega na zdobywaniu danych, a informacje są dziś bezcenne.
3: Tak, bym powiedział, że wręcz informacja jest dzisiaj równie cenna, co wszelkiego innego rodzaju dobra, no bo na przestrzeni informacyjnej właśnie prowadzone są wszelkiego rodzaju spory i konflikty.
1: Jasne, tylko powiedzmy prywatny operator komórkowy, który posiada taki sprzęt, kupił go. To są jakieś umowy, pewnie jakieś kredyty, pewnie jakieś wieloletnie zobowiązania. I teraz Komisja Europejska decyduje, powiedzmy, nie wiem, od jutra stop. I Komisja Europejska twierdzi, że to się będzie odbywało bez konieczności wypłacania operatorom miliardowych odszkodowań. To jak to możliwe?
3: Pierwszy raz sprzęt Huawei został poddany pod wątpliwość podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. I to był taki wyraźny sygnał dla całego świata, że no coś może być na rzeczy. Amerykanie wtedy poszli bardzo drastycznie, bo z jednej strony poszło o właśnie elementy infrastruktury krytycznej, czyli na przykład stacje przekaźnikowe. Z drugiej strony poszło o telefony komórkowe, bo wtedy właśnie te flagowe modele importowane z Chin straciły na przykład autoryzację firmy Google do tego, żeby ich aplikacje mogły być uruchamiane na tym sprzęcie.
1: A wtedy to było oparte na jakimś, na podstawach zagrożenia? Czy była to tylko biznesowa wojna, bo mamy powiedzmy swoje produkty? No to wypuścimy w przestrzeń informacje, że te chińskie są zagrożeniem.
3: To był
1: i tak
3: pretekst.
1: Załatwimy sprawę.
3: To był pretekst do sporu technologicznego, no do sporu gospodarczego tak naprawdę. No bo tak jak wspomniałem, no, to są bardzo duzi gracze na całym rynku. Już nie mówimy o tym, że po maluśku ktoś początkujący próbuje wejść na rynek i zdobywa tam powiedzmy 5%. Mówimy o walce równego z równym.
1: No tak, ale Chiny grożą podjęciem środków zaradczych, jeśli te nowe przepisy zostaną zastosowane, uważa je za dyskryminujące, to co Chiny mogą nam zrobić?
3: Mogą utrudnić dostęp do sprzętu, mogą wprowadzić dodatkowe bariery, cła, mogą zaostrzyć konkurencję w dostępie do zasobów światowych.
1: Albo na przykład wprowadzić piny, za które trzeba będzie, upraszczam to oczywiście, ale tak sobie to wyobrażam, jakieś piny, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić.
3: No istnieje taka możliwość.
1: No ale są jeszcze komputery na kołach tak zwane, bo pan już o tym wspomniał, o urządzeniach mobilnych i pewnie nie miał pan na myśli telefonów komórkowych.
3: No nie, nie, nie. Myślałem tutaj tylko bezpośrednio o samochodach kołach i motocyklach.
1: No tak, ale to nie jest fikcja, te opowieści o tym, że one nas śledzą i filmują i przekazują dane?
3: Nie no, ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas. I robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów. Czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie. Albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia i tak samo wykorzystuje go do wnioskowania. Te informacje mogą być. Tutaj oczywiście użytkownik może zaznaczyć, że nie wyraża zgody na wysyłanie danych diagnostycznych do producenta.
1: Czy to coś da?
3: I to jest drugie pytanie, które powinniśmy zachować gdzieś z tyłu głowy, bowiem te informacje i tak są właśnie do producenta pojazdu wysyłane. Producent pojazdu wykorzystuje na przykład do udoskonalania map albo przekazuje je innym podmiotom. Natomiast im więcej takich pojazdów przejedzie po danej okolicy, tym bardziej szczegółowy obraz danego fragmentu świata się pojawia. Stąd pojawiły się wątpliwości, czy możemy wpuszczać te sprzęty na przykład na terytorium baz wojskowych.
1: Mm-hmm. No dobrze, to jeśli za daleko idę, to proszę mnie powstrzymać. To każdy, kto jest użytkownikiem chińskiego samochodu, przykłada do tego rękę?
3: Trochę tak. Niestety, bo jeżeli na pokładzie danego pojazdu znajduje się sprzęt, który służy do skanowania otoczenia, to informacje rejestrowane przez ten sprzęt mogą być przesyłane i najprawdopodobniej są przesyłane gdzieś do centrali.
1: To się pewnie odbywa tak, że to, co samochód rejestruje, czyli kamery, czujniki, stały dostęp do internetu i tak dalej, jest przesłane do bazy producenta i na tym etapie pewnie nie mamy się do czego przyczepić, prawda?
3: Nie, nie, nie, bo to są dane statystyczne wykorzystywane przede wszystkim do udoskonalania sposobu działania danego sprzętu, czyli tych czynnych elementów bezpieczeństwa w pojeździe. Na przykład do udoskonalenia systemu ostrzegania przed kolizjami.
1: Tak zwane zło pojawia się pewnie w momencie, w którym te dane docierają do producenta i na etapie tego, co on z nimi zrobi, komu je przekaże, albo komu przekaże analizy tych danych.
3: I z drugiej strony też musimy wziąć pod uwagę to, że nawet jeżeli tu i teraz producent nie przekazuje tych danych nikomu dalej, jest lojalny w stosunku do swoich klientów, nie mamy pewności, czy przypadkiem któregoś dnia władze chińskie nie powiedzą: ok, dobrze, nacieszyliście się tymi danymi, a teraz bardzo prosimy się podzielcie, albo to jest ostatni dzień waszego funkcjonowania.
1: Niemcy podjęły decyzję o usunięciu komponentów. Pan mówi Huawei, czy ja mówię Huawei? To
3: tak bardziej po chińsku. Oni...
1: Okej. Okay. IZTS sieci 5G do 2026 roku, czyli już?
3: Już teraz, tak.
1: I poradzili sobie bez...
3: Ale to oczywiście było okupione bardzo dużymi nakładami finansowymi.
1: To był marzec ubiegłego roku. Nasz resort cyfryzacji informował, że nie planuje zakazu używania sprzętu w krajowych sieciach, mimo apeli Komisji Europejskiej. To przypomnę, stan na wiosnę ubiegłego roku. No to teraz nie będziemy mieli wyjścia.
3: Ale z drugiej strony sieci piątej generacji będą zastępowane przez szóstą generację i w momencie, gdy będziemy dokonywali tych... poprawek infrastrukturalnych, to istnieje możliwość, że sprzęt, który będzie instalowany, już będzie pochodził od bardziej zaufanego dostawcy.
1: Pozwolę sobie na żart. No to jeśli 5G nas śledzi, to co będzie robiła z nami i ingeruje w nasz genotyp, to co będzie robiła z nami 6G?
3: To samo, ale szybciej.
1: I tym się będzie przede wszystkim różniła 5G? Znaczy 6G od 5G?
3: Najprawdopodobniej tak, bo tutaj mówimy o tej niekończącej się walce o przepustowości. Im szersze pasmo, tym więcej danych można przesłać, tym więcej wątków można obsłużyć jednocześnie, tym więcej klientów.
1: I tym więcej genów przejąć. Ja oczywiście żartuję. A kiedy ta perspektywa się ziści, to 6G?
3: To jest najbliższa dekada tak naprawdę.
1: Aha, no
3: te systemy są bardzo szybko zastępowane.
1: No tak, ale 10 lat w tym krajobrazie cyfrowym to jest epoka.
3: Tak. Dlatego mówię, że to w gruncie rzeczy już po maluśku następuje. Technologia jest przygotowywana.
1: No dobrze. Uważajmy na siebie, przepraszam. Ja tutaj oczywiście trochę ironizuję z tych obaw, które się często pojawiają gdzieś tam w internecie. Rosja ogranicza internet przed defiladą majową. Boją się Ukraińców.
3: Bardzo. Bardzo, no bo już teraz wiemy, że...
2: ukraińskie drony sięgają coraz dalej.
3: Tak, ukraińskie drony dolatują w serce Rosji, można powiedzieć, ale z drugiej strony mówimy też o technologiach, które umożliwiają komunikację w tłumie pomiędzy poszczególnymi agentami czy operatorami. Rosjanie są bardzo dobrzy w rozpracowywaniu tłumu, co zresztą już niejednokrotnie udowodnili. Nawet przed 89 rokiem nasze służby były szkolone przez... służby rosyjskie w zakresie panowania nad tłumem. No i oczywiste jest to, że żeby zapanować nad ewentualnie zaplanowanymi akcjami, to przerwać komunikację.
2: No właśnie, a dlaczego SMS-y?
3: Bo to jest technologia dość archaiczna, a przez to bardzo pewna w działaniu. To znaczy, jeżeli mamy dostęp do sieci komórkowej, przesyłanie wiadomości tekstowych jest rzeczą w gruncie rzeczy najmniej obciążającą dla sieci, czyli w momencie, kiedy ta sieć pracuje na podwyższonych obrotach, jak mamy do czynienia z takim 10 czy też wielotysięcznym tłumem, wszyscy są w tym samym momencie zalogowani i wiele osób będzie próbowało wykonać połączenie, SMS ma większe prawdopodobieństwo, że prędzej czy później się po prostu przez tę sieć przebije. Natomiast jeżeli odetniemy osobom w ramach tego tłumu możliwość komunikowania się między sobą, będą potencjalni napastnicy, potencjalni z perspektywy Federacji prawdopodobnie terroryści, czyli operatorzy ukraińscy zdani na wykorzystanie innych środków komunikacji, przez to będą łatwiejsi do namierzenia w tym tłumie.
2: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dr Igor Protasowicki z nami w Polskim Radiu 24.
3: Cała przyjemność po mojej stronie i wszystkiego bezpiecznego.
21: Stan dnia.
2: To trwa prawie półtorej godziny, zaczęło się o 9, a jest ich 345 tysięcy. To oczywiście tegoroczni maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy piszą maturę z matematyki. Dziś to drugi dzień egzaminu dojrzałości. Żeby zdać, trzeba policzyć na przynajmniej 30%. Przed 9 liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dzień dobry.
22: Dzień dobry.
2: Jest już ktoś, kto policzył i wyszedł? Spotkałaś kogoś takiego?
22: Nie, jeszcze takich śmiałków nie ma. Co prawda oni przed wejściem mówili, że no, a tam godzinka im wystarczy i wyjdą, ale ja myślę, że tutaj nauczyciele pilnują, żeby za szybko nie wyjść, żeby sprawdzić, przeliczyć wszystko dokładnie, no i za bardzo się nie spieszyć. Oni mają dzisiaj 3 godziny, mają czas do 12, więc niech ten czas wykorzystają do cna. No ale oczywiście zarówno w szkole, przed którą jestem, jak i w całym kraju ta matura z matematyki rozpoczęła się dzisiaj bez problemów. Zresztą już kilka minut po 9 potwierdził mi to dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Ma 9 liceum ogólnokształcące w Warszawie. To jest taka szkoła z jednymi z najwyższych wyników z matematyki. Dlatego wchodząc do budynku, maturzyści mówili że no, stresu nie ma, a wręcz przeciwnie, jest przekonanie o dobrych wynikach.
23: Wydaje mi się, że będę koło setki celował. Oczywiście będę się starał jakoś prostych błędów unikać, bo wydaje mi się, że to właśnie na nich będzie najciężej. Albo że zapomnę jakieś formuły, ale bardziej się stresowałem przed polskim chyba.
24: Dużo lepiej dzisiaj jest. 100%.
25: No szczerze tak.
24: Ja czekam na czekoladę tylko. Bo jako, że w sumie piszemy i tak matematykę rozszerzoną, to ta matematyka podstawowa, to tak powinna pójść łatwiej. Nie wiem, no tak powyżej 90 pewnie, na pewno.
26: Podstawowy na pewno są takie emocje mniejsze, ale jak zaczną się rozszerzenia, to znowu myślę, że stresik się pojawi.
27: No na pewno, no na spokojnie. Dzisiaj matematyka podstawowa, więc bez stresu będziemy sobie pisać, to będzie taki bardziej odpoczynek.
22: No, jak maturzysta mówi, że egzamin dojrzałości to jest odpoczynek, no to no, tylko pozazdrościć, ale bardzo dobrze. Oni przez ostatnie 4 lata uczyli się pilnie, włożyli w to wiele wysiłku, no więc te efekty muszą być. No tutaj muszę wyjaśnić jeszcze jedną sprawę. Jedna z zdających, którą przed chwilą słyszeliśmy, mówiła, że ona czeka na czekoladę. No i faktycznie, dodatkową zachętą dla zdających w 9 ELO w Warszawie jest czekolada za każdy zdany na 100% egzamin. Taką zasadę wprowadziła tu poprzednia dyrektorka. No i efekty są, bo ta liczba bezbłędnych egzaminów wzrosła. No więc taka prosta rzecz, a przynosi efekty. No a matura z matematyki jest też bardziej przewidywalna niż z innych przedmiotów. To takie może pocieszenie dla osób, które no, nie są fanami królowej nauk, bo wiemy, że ten przedmiot też budzi takie skrajne emocje. No i te zadania są powtarzalne z każdego z działów. O tym, jak wygląda ta właśnie matura z matematyki, opowiada dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut i w tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań i łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu, jest równa 50 punktów. Liczba zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań w całym arkuszu to są zadania zamknięte, to jest od 20 do 25, zadania otwarte od 7 do 14.
22: A dzisiaj maturzyści mają czas do 12. Jutro ostatni dzień i język obcy. Ostatni dzień egzaminów na poziomie podstawowym i języki obce.
2: Martyna Szymczakowska, dziękujemy bardzo.
22: Dziękuję.
21: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. W nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę zginęło 5 osób, a 31 zostało rannych. Prezydent Ukrainy nazwał ostrzał cynicznym. Proszą o ciszę na przeprowadzenie propagandowych uroczystości i przeprowadzają rakietowo-dronowe uderzenia. Głównymi celami Rosji tej nocy były obiekty naszej infrastruktury energetycznej, czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej, przypomnijmy, Władimir Putin domagał się od Ukrainy rozejmu na czas obchodów Dnia Zwycięstwa 8 i 9 maja. W odpowiedzi Władimir Zełenski ogłosił rozejm od północy z 5 na 6 maja. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to na naszej antenie prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. Jak powiedział, wysokość strat ocenią specjalne komisje, a szacowanie może jeszcze trochę potrwać.
5: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wypadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
1: W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Najwięcej szkód wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju. Dotknięte zostały też uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce. Ognisko hantawirusów na holenderskim statku wycieczkowym to nietypowa sytuacja, bo te wirusy rzadko przenoszą się między ludźmi, mówi nam główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na statku płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Dr Grzesiowski podkreślił, że hantawirus może być bardzo niebezpieczny.
6: To jest wirus odzwierzęcy, którym jeżeli zarazi się człowiek, może chorować albo na taką postać, można powiedzieć sepsy, czyli wysoka gorączka, bóle mięśniowe, bardzo duże osłabienie, taka burza cytokinowa, trochę analogicznie jak przy COVID-zie. No a druga postać jest postacią płucną, gdzie dochodzi jeszcze do tych wszystkich objawów ciężkie uszkodzenie płuc, które niestety no, w części przypadków kończy się śmiertelnie.
1: Statek wycieczkowy stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład mieli wejść za to lekarze, by ocenić stan zdrowia podróżnych.
21: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: To jeszcze a propos pogody. O 10.33 w Polskim Radiu 24 piszemy na naszym portalu o tym, że nadciągają potężne burze i pokazujemy Państwu na mapach regiony, w których możliwe są na przykład trąby powietrzne. To będzie pierwszy albo może być tak silny incydent burzowy w tym roku. W części kraju mogą się rozwinąć gwałtowne burze z gradem, silnym wiatrem, intensywnym deszczem lokalnie. Nie można też wykluczyć właśnie trąb powietrznych. No i gdzie tak może być? Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest prognozowane w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, na północy Mazowsza i Podlasia. Słabsze zjawiska mogą się pojawić w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. I jak zwykle mamy dla Państwa mapy, na których wszystko widać. Można się na nich odnaleźć, żeby się zorientować, jakie zagrożenie nas czeka i jak na nie zareagować.
21: Dan dnia.
2: Dwa Amerykanie.
21: Dan dnia.
2: Dwa amerykańskie niszczyciele.

0: Ale i ta jest mu bardzo bliska. Tomku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
0: Udało ci się zdobyć jakieś informacje na ten temat? No bo skoro nieoficjalne, no to warto by je potwierdzić, a z drugiej strony niszczyciele to nie są...
1: Brzmi poważnie.
0: Brzmi poważnie i nie są to ziarnka piachu w jakiejś stratosferze.
1: Dla ciebie i dla państwa w ciągu ostatnich minut przejrzałem większość tych oficjalnych kont irańskich, bo to stamtąd przede wszystkim powinniśmy mieć potwierdzenie tego, że doszło do odparcia, czy też doszło do ataku na dwa amerykańskie niszczyciele. Na razie strona irańska milczy. To, co najbardziej zajmuje w tej chwili polityków w tej części świata, to oczywiście kwestia cieśniny Ormus i domniemanego ataku, bo Iran do niego się nie przyznaje, a miało dojść do zmasowanego ataku ostrzału rakietowego z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wydaje się, że ten moment, w którym rozmawiamy, ten dziś jest taką, może być momentem przełomowym, dlatego że z jednej strony oczywiście skończyła się cierpliwość prezydenta Trumpa, który ogłosił ten swój projekt, operację Wolność, która ma udrożnić kanał w cieśninie Ormus, ale z drugiej strony widać też, że Iran zrozumiał to jako naruszenie zawieszenia broni, które obowiązywało, przypomnę, od ponad 3 tygodni. Nie było tak intensywnych ostrzałów. W ogóle ich prawie nie było do ostatniej nocy, gdzie te rakiety zostały przejęte nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jedna z irańskich rakiet, jak twierdzą władze Zjednoczonych Emiratów, trafiła w rafinerię w jednym z Emiratów.
0: Tomku, może jeszcze przez chwilę wróćmy do porozumienia. Pojawiło się coś nowego w tej sprawie?
1: No, niestety nie. Wciąż powiedziałbym, że drepczemy w miejscu, dlatego że od 3 czy nawet od 4 tygodni powtarzamy i prawie na pamięć my wszyscy, ty komentująca to, ja też przekazujący państwu informacje, znamy te postulaty i irańskie, i amerykańskie, i wszyscy wiemy, że one nie są zbieżne, że trudno będzie wypracować porozumienie, które z jednej strony zabezpieczałoby interesy Iranu tak, jak Teheran tego chce, ale z drugiej strony byłoby też odpowiedzią na roszczenia i postulaty Stanów Zjednoczonych. To w tej chwili nie jest możliwe, dlatego że chociażby Iran nie zgadza się wciąż na wyprowadzenie wzbogaconego uranu z tego kraju. Jak wiemy, ma ogromne zasoby sięgające nawet 9000 kilogramów, w tym 400 wzbogaconego do ponad 60%. Na to Stany Zjednoczone to jest ta czerwona linia, zarówno dla USA, jak i dla Izraela. Cieśnina Ormus to oczywiście cała osobna sfera zawirowań, które mają wpływ na sytuację w najodleglejszych wątkach, cząstkach globu. W tej chwili, to co powtarzam, nie mieliśmy takiego strzału rakietowego od dawna, jeśli chodzi o znowu wciągnięcie państw Zatoki Perskiej w ten konflikt. Było mniej więcej wyciszenie i spokój. Rzeczywiście kwestia humanitarna, którą podnosi prezydent Trump, ona jest tam ziarno prawdy rzeczywiście od ponad 2 miesięcy. To są setki, jeśli nie tysiące marynarzy na kilkuset jednostkach uwięzionych po dwóch stronach cieśniny Ormus, więc tutaj sytuacja musi się rozwiązać, biorąc pod uwagę chociażby zwykłe zapasy, ale oczywiście tutaj stawką w grze nie jest kwestia dobrostanu, niestety, marynarzy, ale ceny ropy na światowych rynkach i to prawdopodobnie jest głównym motywem, dla którego Donald Trump też, któremu kończy się ewidentnie cierpliwość, zdecydował się na podjęcie takiego działania powrotu, przypomnę, bo to jest tak jednak powrót do próby zmontowania koalicji państw, bo tutaj też jest zaproszenie, mamy już pierwsze sygnały z Korei Południowej, koalicji państw, które miałyby udrożnić cieśninę Ormus.
0: Tomku, bardzo ci dziękuję za podsumowanie. Tomasz Sajewicz z państwem.
1: Dziękuję.
0: Komentarz. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry.
0: Słyszeliśmy od Tomka Sajewicza, że Donaldowi Trumpowi kończy się cierpliwość, ale Amerykanom zdaje się też.
2: Przede wszystkim Donaldowi Trumpowi kończy się już czas. Czas, kiedy mógł jeszcze Amerykanom prosić o cierpliwość, żeby jeszcze dali mu politycznie szansę, żeby załatwić tę sprawę w Iranie, jak on to przedstawia. Bo zbliżają się wybory połówkowe w listopadzie. Czerwiec to już jest start takiej bardzo intensywnej kampanii przed wyborami do Kongresu. I Donald Trump nie może sobie pozwolić na to, że Amerykanie są tak mocno rozczarowani tym, jak wygląda amerykańska gospodarka. Analitycy podają, że jeśli cieśnina Ormus pozostanie zablokowana, no to średnia cena za galon benzyny będzie niedługo wynosiła $5. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych już jest dużo powyżej tej granicy.

0: pokazuje, że to są takie problemy, które bezpośrednio wpływają na życie Amerykanów, a Donald Trump nie wydaje się mieć planu. Ostatnie sondaże mówiły, że 68% Amerykanów uważa, że Donald Trump nie ma planu, jak wyjść z Iranu, i to się potwierdza, bo sam amerykański prezydent ostatnio zapytany, to on właściwie nie chciał powiedzieć, czy to zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi właściwie obowiązuje. Jesteśmy w takim momencie trochę zawieszenia, być może dzisiaj się bardzo dużo wyjaśni, no ale Amerykanie nie chcą już czekać, nie dają prezydentowi kredytu zaufania, a Donald Trump zaczyna bardzo mocno to politycznie odczuwać, no i on, pamiętajmy, że nienawidzi przegrywać, więc chce jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby mógł ogłosić pełne zwycięstwo, ale takie, w które Amerykanie będą w stanie uwierzyć.
1: Czy brak planu B oznacza, że przystępując do tej wojny w ogóle go nie miał?
0: Donald Trump liczył, że ta wojna przebiegnie zupełnie inaczej. On liczył na powtórkę z Wenezueli. On był bardzo przekonany, że ma do wykorzystania moment, w którym reżim irański jest tak słaby, że po prostu upadnie i Donald Trump będzie mógł robić właściwie, czy oczekiwać tego, takich maksymalistycznych postulatów. Będzie mógł oczekiwać wszystkiego, czego tylko chce. Okazuje się, że ten reżim irański był dużo silniejszy niż Donaldowi Trumpowi się wydawało. Nie mógł przeprowadzić takiej akcji rodem z filmu sensacyjnego. No i zaczęło się przeciąganie liny, które bardzo negatywnie działa na Donalda Trumpa, no bo to Irańczycy mają czas, Donald Trump ma wybory, które Republikanie muszą wygrać, żeby Donald Trump otrzymał pełnię władzy przez kolejne 2 lata swojej kadencji, więc ta cała wojna poszła niezgodnie z przewidywaniami Stanów Zjednoczonych. Donald Trump chyba też nie docenił tego, jak bardzo Amerykanie nie będą w stanie stanąć za nim w tej wojnie, jak bardzo poczują rozczarowanie tym, co się dzieje i jak bardzo będą sprzeciwiać się zagranicznym interwencjom, które zresztą Donald Trump obiecał zakończyć w trakcie kampanii wyborczej. Więc to wszystko sprawiło, że ta wojna nie poszła po myśli zupełnie Donalda Trumpa i on teraz próbuje znaleźć wyjście, ale improwizuje. Widać, że tam nie ma przemyślanej strategii, która by zapewniła Stanom Zjednoczonym realizację tych postulatów. A pamiętajmy, że Trump nie ściga się tylko z wyborcami, nie ściga się tylko, nie tylko walczy o zwycięstwo w wyborach w listopadzie, właściwie jego partia, ale on ściga się też z takim widmem Baracka Obamy. Pamiętajmy, że Donald Trump w pierwszej kadencji wypowiedział porozumienie jądrowe zawarte przez Baracka Obamy z Iranem i teraz Donald Trump nie może zakończyć interwencji, jeśli nie uzyska lepszych warunków niż były w tym porozumieniu zawartym przez Baracka Obamy. Więc tam jest kilka takich kwestii, które bardzo mocno wpływają na to, jak Donald Trump ma niewielkie pole manewru, a jak bardzo potrzebuje sukcesów, które będą w stanie uwierzyć amerykańscy wyborcy.
1: My o wyborach połówkowych mówimy już od jakiegoś czasu i cały czas może się wydawać, że one są takie odległe, ale przecież, tak jak pani powiedziała, czas Trumpa się kończy. Ten na zdobycie większej popularności, to jest chyba złe określenie, na wyciszenie tego niezadowolenia. Może nie zdążyć. Ma jakieś inne pomysły niż Bliski Wschód?
0: Donald Trump jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej, bo ten Bliski Wschód miał trochę, prawdopodobnie gdyby poszedł w takim rodem z filmu sensacyjnego, mógł odwrócić uwagę od tego, gdzie Donaldowi Trumpowi bardzo nie idzie. A nie idzie mu w gospodarce i nie szło mu już, nie realizował tych swoich obietnic złotego wieku, zanim jeszcze uderzył na Iran. Donald Trump dość mocno zaklinał rzeczywistość w orędziu o stanie państwa, gdzie mówił, że ceny faktycznie spadają, że życie jest coraz tańsze dla Amerykanów, natomiast Amerykanie tego nie odczuwali. On miał ten problem, który miał Joe Biden, że te wskaźniki makroekonomiczne nie wyglądały źle, ale Amerykanie tylko na co dzień nie odczuwali. I potem zaatakował Iran, ceny benzyny poszły znacząco w górę, co się przełożyło na ceny wszystkiego innego i ta gospodarka tym bardziej nie jest w takim stanie, w którym Amerykanie mogli poczuć, że no, żyje im się lepiej. Ale pamiętajmy też, że on już miał wcześniej problemy. Miał kwestię polityki migracyjnej, która początkowo była bardzo jego silnym atutem. On wygrał wybory obiecując uszczelnienie granic, to, że wyrzuci ze Stanów Zjednoczonych przestępców, którzy stanowią zagrożenie dla Amerykanów, no ale zaczęli ginąć amerykańscy obywatele z rąk służb migracyjnych na oczach całego kraju i to wszystko sprawiło, że ta bardzo rygorystyczna polityka migracyjna przestała się podobać Amerykanom. Oni też zaczęli się przeciwko temu sprzeciwiać, opowiadać. Więc te filary, na które Donald Trump zbudował swoją popularność, no, zaczęły się bardzo mocno chwiać, zaczęły od niego odchodzić kolejne grupy wyborców. Młodzi ludzie, którzy uwierzyli, że będzie ich stać na dom. Cały czas ich nie stać. Mhm. Latynosi, którzy wierzyli, że będą tylko deportowani przestępcy. Są deportowani też członkowie ich rodzin, którzy przebywają mieszkają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Więc ci wszyscy, którzy dali Donaldowi Trumpowi zwycięstwo w wyborach 2024 roku, teraz pokazują mu żółtą, jeśli nie czerwoną kartkę. I jest duże szanse, że po prostu Donald Trump i Partia Republikańska w listopadowych wyborach zostanie już tylko z tymi najwierniejszymi, którzy prezydentowi wierzą w każdej możliwej kwestii, ale to może być za mało, żeby wygrać te wybory do Kongresu. No i Donald Trump przez dwa kolejne lata prezydentury będzie się zmagał z bardzo dużą taką kontrolą ze strony Kongresu, bo Kongres w tym momencie zrezygnował ze swojej funkcji kontrolnej. Właściwie nie przepytuje Donalda Trumpa, członków jego administracji, dlaczego robi to, co robi. Natomiast jeśli układ sił w Kongresie się zmieni, no to dużo jaśniej i dużo częściej amerykański prezydent i członkowie jego administracji będą musieli wyjaśniać członkom Kongresu, ale też Amerykanom wszystkie swoje działania.
1: To kto przy nim został? I jeszcze chcę panią zapytać, czy jak głośne są apele tych, którzy uważają, że trzeba sprawdzić, czy pan prezydent Donald Trump jest świadomy, delikatnie mówiąc, decyzji, które podejmuje?
0: Tak, to jest ta kwestia, która bardzo mocno rozgrzewa już opinię publiczną. 6 na 10 Amerykanów uważa według ostatniego sondażu, że Donald Trump nie ma takich zdolności mentalnych, żeby prowadzić tę politykę na takim szczeblu, na którym ją prowadzi. On ma wokół siebie tych ludzi, którzy właściwie nie stawiają mu żadnych granic, którzy przeciwnie, pomagają mu realizować te wszystko, co sobie wymyśli. Sekretarzem wojny, sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem na czele, który właściwie popiera wszystko, co Donald Trump mówi, co Donald Trump robi w kontekście Iranu. Nie ma takich hamulcowych, bo jeśli ktoś jest hamulcowym w otoczeniu Donalda Trumpa, no to natychmiast wypada z jego łask i natychmiast Donald Trump zrywa z nim relacje, czy sprawia, że ta osoba popada w niełaskę. Więc bardzo dużo osób chce tego uniknąć, myśląc o swoich przyszłych karierach, także w partii. Być może już po odejściu Donalda Trumpa, więc tego nie robi i Donald Trump dzięki temu ma pełnię swobody działania. No i amerykański prezydent bardzo przyzwyczaił wszystkich do takiego bardzo gwałtownego stylu działania, do tego chaosu. Natomiast wydawało się, dla wielu komentujących, wydawało się, że w tym chaosie jest pewna metoda, czy jest jakiś cel, do którego on zmierza. Natomiast w przypadku Iranu i w przypadku momentu, w którym się znaleźliśmy, tego celu za bardzo nie widać. I myślę, że amerykańscy wyborcy też zaczynają sobie zadawać już to pytanie. Zwłaszcza, że zmierzyli się z tymi pytaniami przy okazji Joe Bidena, przy okazji tego jego prezydentury, tego, że on się wycofał z wyborów, ubieganie się o reelekcję. No to teraz te pytania pojawiają się przy Donaldzie Trumpie, który miał być przecież antidotum do takiego na Joe Bidena, który nie był tym energicznym prezydentem. No ale pojawiają się pytania, czy Donald Trump wie, dokąd zmierza, i raczej Amerykanie, wyborcy, odpowiadają, że chyba nie do końca.
1: Co się może w listopadzie zmienić? Myślę o procesach decyzyjnych, o tym, czyją zgodę, w jakich sprawach będzie musiał mieć Donald Trump, żeby podejmować tak radykalne decyzje, jak na przykład w sprawie Wenezueli czy Bliskiego Wschodu.
0: Donald Trump przede wszystkim może liczyć na to, że Kongres odetnie mu finansowanie bardzo wielu rzeczy, no bo władza wykonawcza to jedno, ale władzy wykonawczej pieniądze tak naprawdę dostarcza Kongres. I jeśli demokraci będą mieć większość w obu izbach Kongresu, no to może być bardzo trudno Donaldowi Trumpowi finansować te wszystkie jego pomysły, łącznie z zagranicznymi interwencjami. Dodatkowo prawdopodobnie ruszą bardzo różne komisje, które będą starać się szczegółowo dowiedzieć, co motywuje członkami administracji Donalda Trumpa, czy czym są powodowane poszczególne polityki. I tutaj, zeznając już pod przysięgą, trudno będzie tego unikać cały czas odpowiedzi. Jak bardzo długo unikał Donald Trump i jego otoczenie, dlaczego Stany Zjednoczone w ogóle zaatakowały Iran? To wyjaśnienie pojawiło się po prawie miesiącu od interwencji. Więc to pokazuje, że być może ta przejrzystość, ta transparencja będzie dużo większa, jeśli Kongres nie będzie stał po stronie prezydenta za każdym razem.
1: Te Jak pani sądzi, kto może pójść na pierwszy ogień takich przesłuchań?
0: No myślę, że Pete Hegseth to jest ktoś, członkowie demokratyczni Kongresu bardzo chcą usłyszeć. Prawdopodobnie może być też dyrektor FBI Kash Patel, który też może dużo powiedzieć na temat działań FBI. Więc to są chyba takie dwie osoby z takiego otoczenia prezydenta, ale zajmujące się bezpieczeństwem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Czy żeby oni wyjaśnili właściwie, co się dzieje, jaka za tym stoi, czy stoi za tym jakaś logika i w którym kierunku Stany Zjednoczone mają zmierzać. I to jest coś, to prawdopodobnie usłyszymy, jeśli kongres przejdzie w ręce demokratów, no bo zeznając pod przysięgą trudno będzie bardzo mocno kluczyć i nie powiedzieć niczego. Zawsze coś tam się da wyczytać, przynajmniej między wierszami, i myślę, że to nie tylko sami członkowie kongresu, ale przede wszystkim Amerykanie, te wyborcy podejmujący decyzję o tym, kogo poprzeć w kolejnych wyborach prezydenckich w 2028 roku, usłyszą i razem z nimi cały świat.
1: No tak, cały czas mam w głowie, nie wiem, czy pani również, słowa Marka Wałkuskiego, które padły w Białym Domu, który mówił: dla mnie Stany Zjednoczone zawsze były ostoją wolności, demokracji, i że on nie chce wyobrażać sobie innego świata. My się często zastanawiamy, czy Amerykanie mają świadomość tego, że tracą opinię gwaranta bezpieczeństwa i innych wartości ważnych jednak mimo wszystko dla wielu ludzi na świecie, mimo wszystko tak, ja świadomie o tym mówię. A dla Amerykanów też oni mają świadomość tego, że ich kraj traci rolę takiego gwaranta?
0: Wydaje mi się, że tak, że część wyborców na pewno to rozumie, ale musimy też sobie zdawać sprawę, że jest część wyborców, których to szczególnie nie obchodzi. To jest to rosnące skrzydło izolacjonistyczne amerykańskiej prawicy, którzy nie chcą po prostu, żeby Stany Zjednoczone ingerowały w porządek światowy, żeby były tą ostoją demokracji, żeby narzucały demokrację, czy promowały tę demokrację na całym świecie. Oni są nie tylko anty-NATO, czy antystarym sojuszu, ale oni są nawet przeciwko sojuszowi Stanów Zjednoczonych z Izraelem, więc to pokazuje, że to skupienie się na America First, tylko że nie w wydaniu Donalda Trumpa, tylko w wydaniu właśnie izolacjonistów, którzy absolutnie odżegnując się od wszystkich zagranicznych interwencji, od takich trwałych sojuszy, jest to nurt, z którym trzeba będzie się liczyć. On będzie rósł w siły między innymi napędzany przez alternatywne media, przez podcasterów, przez wpływowych dziennikarzy, którzy mają własne ogromne społeczności. Więc to wszystko sprawia, że musimy się liczyć z tym, że jest taka świadomość na amerykańskiej scenie politycznej, że Stany Zjednoczone świadomie zrezygnują z tego, żeby być takim lśniącym miastem na wzgórzu dla wszystkich innych. Donald Trump trochę jest wyrazicielem tego gniewu czy tej opozycji wobec takiego postrzegania Ameryki, natomiast ze względu na to, jakie działania podejmował, on stoi za tym skrzydłem militarystycznym, który chce rządzić, który traktuje armię Stanów Zjednoczonych jako coś na sprzedaż, coś, co może wpływać na światową gospodarkę czy na światowy układ sił równie mocno jak amerykańska gospodarka, jak dolary. Więc pod tym względem, tutaj jest ten rozdźwięk między Donaldem Trumpem a skrzydłem izolacjonistycznym i ten rozdźwięk może się w najbliższych miesiącach pogłębiać. Zobaczymy, jacy kandydaci będą wygrywać w wyborach do kongresu po prawej stronie, czy to będą ci popierani przez Donalda Trumpa, czy niekoniecznie, bo musimy tutaj pamiętać, że przed tymi wyborami toczy się też walka wewnątrz partii o to, czyja frakcja będzie tą zwycięską. To też pokazuje, jak będzie wyglądać przyszłość partii republikańskiej po Donaldzie Trumpie i czy to będą tworzyć tą partię osoby, które myślą o roli Stanów Zjednoczonych jako globalnego przywódcy, policjanta, strażnika demokracji, trochę też, którą pamiętamy z czasów Reagana jeszcze. Czy to będzie już taka zupełnie nowe skrzydło izolacjonistyczne, zamknięte na jakieś wspieranie sojuszników poza Stanami Zjednoczonymi, tylko skupione na tym, żeby zapewnić jak najlepsze życie samym Amerykanom?
1: Myślę jeszcze o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Kruchy rozejm. Trump miga się od odpowiedzi, co dalej. Na jakim etapie jest to porozumienie? Dodam tylko, że sam Donald Trump właściwie nie odpowiada jednoznacznie na pytanie, czy zawieszenie broni nadal obowiązuje. No jeśli wysłał tam dwa okręty wojenne, to nie w celach pokojowych.
0: Groził też, że zmiecie irańskie siły z powierzchni ziemi, jeśli będą one otwierać ogień do amerykańskich okrętów, więc to pokazuje, że kończy się chyba to bezterminowe zawieszenie broni, które bezterminowe było Donaldowi Trumpowi dużo bardziej na rękę niż podejmowanie konkretnych decyzji, które prawdopodobnie nie doprowadzą do tego, że ten pokój będzie dobrze wyglądał, czy tam to porozumienie będzie dobrze wyglądało dla Stanów Zjednoczonych. A pamiętajmy, że Donald Trump musi z tej całej sytuacji wyjść jako zwycięzca, ale tak, żeby amerykańscy wyborcy to w ten sposób odebrali. Natomiast w tej chwili wydaje się, że amerykański prezydent nie wie sam, w którym momencie jest. On mówi, że to dlatego, że reżim irański ma tak bardzo zróżnicowany przywódców, czy nie wiadomo z kim negocjować. Natomiast dla samego Donalda Trumpa wychodzi w tym trochę brak planu, brak tego planu B i to, że on chce jak najszybciej zakończyć tę interwencję, ale Iran na to mu nie pozwala, no bo Iran ma czas, nie spieszy się Iranowi. Pamiętajmy, że jeszcze w przyszłym tygodniu jest wizyta w Chinach, co dodaje dodatkowego smaczku tej całej sytuacji. I osłabienie, to, że Donald Trump nie wie właściwie, w którym jest momencie, tylko wzmacnia stronę chińską w tych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I znowu, Donaldowi Trumpowi jest to bardzo mocno na rękę.
1: No tak, ale warunkiem Iranu jest między innymi zawieszenie broni, przynajmniej zawieszenie broni w Libanie, tam gdzie operuje, delikatnie mówiąc, Izrael. I to, że Izrael schodzi sam Benjamin Netanyahu na drugi plan, na razie, przynajmniej na tę chwilę, wcale nie oznacza, że traci wpływ.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że trochę zapominamy o Izraelu, właśnie, jak mówimy o wojnie w Iranie. Pamiętajmy, że w dużej mierze Izrael odegrał rolę w tym, że Stany Zjednoczone w ogóle uderzyły na Iran. Nawet Barack Obama w ostatnim wywiadzie opowiadał, że Benjamin Netanyahu, jego też próbował namówić, żeby uderzył na Iran, no a próbował namówić Donalda Trumpa i dopiero Donald Trump się zgodził. Więc to pokazuje, że Izrael nie jest państwem, które można łatwo kontrolować. Benjamin Netanyahu nie jest politykiem, którego można łatwo kontrolować, nawet będąc Donaldem Trumpem, więc jeszcze może się wydarzyć taka niespodzianka ze strony Izraela, że to Izrael po prostu no, nakręci z powrotem ten konflikt i Donalda Trumpa po raz kolejny wciągnie w tę ostrą fazę konfliktu, więc to jest kolejne zagrożenie dla amerykańskiego prezydenta, że tym bardziej będzie mu trudno się z tego wyplątać, no bo z jednej strony nie będzie miał tylko Iran, ale będzie musiał sobie poradzić ze swoim własnym sojusznikiem, który wprowadza ten bardzo ważny aspekt nieprzewidywalności do tego już, do tej bardzo złożonej i bardzo skomplikowanej układanki.
1: Jak pani sądzi, kto ma dziś największy wpływ na postrzeganie przez Donalda Trumpa świata, który go otacza?
0: Myślę, że Donald Trump przede wszystkim ma swoją wizję świata, do której stara się dostosować tych ludzi, którymi się otacza. On nie ma już takich doradców, jakie miał w pierwszej administracji, gdzie faktycznie trochę go powstrzymywano, trochę starano się prowadzić politykę, jak gdyby Donald Trump nie był prezydentem. Teraz wszyscy żyjemy trochę w takim świecie kreowanym, w reality show, kreowanym przez Donalda Trumpa i on przypisuje tę rolę tak, żeby móc ten scenariusz realizować według swojego zamysłu. Więc on oczywiście otacza się takimi ludźmi jak Pete Hegseth, który jest przedstawicielem chrześcijańskiego nacjonalizmu, gdzie każde działanie Stanów Zjednoczonych jest wynikiem woli Bożej i realizacją woli Bożej, więc tutaj mamy ten też taki aspekt nadnaturalny bardzo mocno obecny. On jest bardzo mocno obecny w retoryce Pete Hegsetha, który wypowiada się na temat wojny w Iranie. Mamy w jego otoczeniu też osoby, które no, sprzeciwiają się Donaldowi Trumpowi, jak J.D. Vance, wiceprezydent, ale on z kolei jest odsuwany. Widzimy, jak on w przypadku Iranu jest dość mocno marginalizowany. On został wysłany na te negocjacje z Iranem w Pakistanie, które wiadomo było, że zakończą się fiaskiem. Więc to pokazuje, że Donald Trump mówi, że ci, którzy mu się sprzeciwiają, nie będą mieć wpływu, nie będą realizować swoich przekonań, no bo to jednak on jest prezydentem. Więc to bardzo dobrze pokazuje, że ci najbliżej Donalda Trumpa muszą robić to, co prezydentowi się wydaje. Więc to są te osoby, które są w tym najbliższym kręgu. Jest Marco Rubio, sekretarz stanu, który no, póki co jeszcze nie wyrósł na zagrożenie dla Donalda Trumpa. Pamiętajmy, że Donald Trump lubi być na scenie główną gwiazdą. On póki co uważa, że Marco Rubio robi bardzo dobrą robotę, natomiast nie jest głównym negocjatorem nawet, jeśli chodzi o Iran. Pamiętajmy, że tam jest Jared Kushner i Steve Witkow jako ci specjalni wysłannicy. Jeden to zięć, a drugi osobisty przyjaciel Donalda Trumpa.
1: Musimy kończyć, pani Magdaleno.
0: Dobrze, więc to tylko pokazuje, że bardzo trudno znaleźć osoby, które mają wpływ na prezydenta, to prezydent raczej kształtuje wizję świata według swojej własnej.
1: Magdalena Górnicka-Partyka z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani za komentarz.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
3: masz. Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby ujawniają szczegóły tragedii w Poznaniu. Podczas policyjnej interwencji zginął mężczyzna. Przeciąganie liny między Rosją a Ukrainą. Kijów ogłosił wstrzymanie ognia od północy. Bójki na autostradzie, rozboje i handel narkotykami. Śląscy policjanci zatrzymali 7 pseudokibiców. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Kluczowa będzie sekcja zwłok 40-latka. Służby badają śmierć podczas policyjnej interwencji w Poznaniu. Wczoraj późnym wieczorem na Jeżycach mundurowi użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu innej interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. Dziś służby ujawniają szczegóły tej nocnej tragedii. Szczegóły zna Maciej Szefer.
2: Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak przekazał Polskiemu Radiu, że podczas udzielania pomocy rannemu pojawił się inny mężczyzna, który przeszkadzał w akcji ratunkowej i nie reagował na wezwania policjantów. Wobec 40-latka użyto gazu pieprzowego, a ten po chwili stracił przytomność. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia pojawił się lekarz i biegły medycyny sądowej. Według jego wstępnej opinii nieznana pozostaje przyczyna zgonu. Nie wiadomo także, czy ktokolwiek mógł się do niej przyczynić. Sprawę bada prokuratura. Wewnętrzną kontrolę wszczęła też policja.
1: Dodajmy, że sekcję zwłok 40-latka zaplanowano na jutro. Władze Ukrainy zapowiadają zawieszenie broni o północy i jak zapewniają, od tego czasu będą działać na zasadzie wzajemności. Rosjanie chcą tymczasem wstrzymania działań wojennych 8 i 9 maja na czas świętowania Dnia Zwycięstwa. O takich żądaniach mówił m.in. Władimir Putin. Moskwa szczególnie obawia się ukraińskiego ataku podczas obchodów Narodowego Święta, oceniał na naszej antenie profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3: Będzie prawdopodobnie przeciąganie liny do samego końca. To znaczy, wydaje mi się, że stroną bardziej zainteresowaną w jego uzyskaniu tego zawieszenia jest Putin, ponieważ nie chce żadnej przykrej niespodzianki podczas uroczystości, a wiemy doskonale już dzisiaj, że strona ukraińska może takiego psikusa w każdej chwili mu sprawić.
1: Dodajmy, że minionej nocy Rosja znów zaatakowała Ukrainę. W ostrzałach zginęło co najmniej 5 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Te działania skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który mówił o cynicznym ataku. W Prawie i Sprawiedliwości powstaje wiele stowarzyszeń, ale nie narusza to spójności partii. Tak deklaruje szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Jak zapewniał, wszystkie inicjatywy działają dla wspólnego celu.
4: W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele stowarzyszeń. Jesteśmy szerokim obozem politycznym. To jest taki duży namiot. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczone, jeżeli chodzi o cel, a tym celem jest odsunięcie złego rządu Donalda Tuska.
1: Przypomnijmy, w połowie kwietnia Mateusz Morawiecki poinformował o założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego od razu zapisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki uzgodnili, że inicjatywa byłego premiera będzie działać w ramach partii, a jego członkowie zasilą radę ekspercką ugrupowania. W informacjach: śląskie 7 pseudokibiców zatrzymanych pod zarzutem udziału w grupie przestępczej. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Warszawy, mówi Sabina Chyra-Gieres ze śląskiej policji.
5: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach.
1: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grozi im do 15 lat więzienia. W lasach można spotkać w trakcie wycieczki żmije zygzakowate lub gniewosza plamistego. Te gady potrzebują ciepła, dlatego chętnie wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach. Kiedy zauważymy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju, mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
6: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać. No a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować tą ręką.
1: Gniewosze nie są wężami jadowitymi, w przeciwieństwie do żmii. Oba gatunki są pod ochroną.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najcieplej dziś na południowym wschodzie Polski, do 28 stopni. Tam też dziś najwięcej słońca. Poza tym od 15 stopni na północy do około 20 na zachodzie. I dość pochmurno. Na północy i zachodzie może też dziś popadać, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze.
0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam.
10: Nie magazyn Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jedenasta osiem i cały czas Polskie Radio 24 z Państwem. Zaglądamy na nasz portal polskieradio24.pl. Tam także piszemy o tym, że Zonda Krypto szkoliła śledczych. Prokurator wyłącza się ze sprawy. A dlaczego? No bo brał udział w takich szkoleniach. I to jest oczywiste, że teraz śledztwa prowadzić nie może. Szkolenia dla organów ścigania prowadził właśnie Sylwester Suszek, zaginiony w 2022, założyciel giełdy BitBay. Miał on wystąpić w szkoleniu dla policjantów, prokuratorów, na którym, jak opisuje gazeta Rzeczpospolita, opowiadał o zasadach działania kryptowaluty, o zagrożeniach płynących z funkcjonowania giełd bitcoinowych. I teraz są tego konsekwencje. Polecamy Państwu ten artykuł. Odnosimy się w nim do dzisiejszych informacji Rzeczpospolitej.
0: Stan dnia.
11: To ma być realna pomoc dla seniorów. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy o bonie senioralnym. Rada Ministrów zbiera się za niecałą godzinę w południe. Ministrowie mają omówić także projekt dotyczący osobistych kont inwestycyjnych. Na czym polegają te rozwiązania? To pytania do Sylwii Białek. Sylwio, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Bon senioralny to wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, osób, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Seniorzy pieniędzy do ręki jednak nie dostaną, będą za to mogli liczyć na pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego. Chodzi na przykład o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, czy po prostu z wizytą u lekarza. Po prostu taka osoba do pomocy będzie mogła seniorowi w ośrodku zdrowia towarzyszyć. Program będzie wprowadzany stopniowo. W pierwszej kolejności obejmie gminy, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów, a w Polsce wciąż 10% gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych. W 30% natomiast ta pomoc dotyczy garstki osób, tak do 10 osób. Ministrowie rozpatrzą dziś także projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. To nowa forma inwestowania. Środki zgromadzone na takich kontach objęte będą podatkiem od aktywów, którego stawka będzie wynosić 19%.

0: 15% wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, ale jednocześnie aktywa tam zgromadzone mają być częściowo zwolnione z podatku. Środki zainwestowane na przykład w obligacje oszczędnościowe czy też ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione do kwoty 25 tysięcy złotych, a z kolei środki ulokowane w akcjach do kwoty 100 tysięcy złotych, to zapisano w projekcie. Niewykluczone, że pewne zmiany w trakcie posiedzenia Rady Ministrów zostaną na ten projekt naniesione. Uproszczone będą także rachunki za energię elektryczną. Takim projektem deregulacyjnym dziś także zajmą się ministrowie. Będziemy otrzymywać czytelną informację, za co i ile płacimy. I tak mają wyglądać rachunki po zmianach, które zamierza wprowadzić rząd. To pierwsze posiedzenie rządu po piątkowym głosowaniu, czwartkowym głosowaniu nad wotum nieufności wobec dwóch szefowych resortu klimatu i zdrowia. Premier Donald Tusk nie wyklucza, że klub Centrum, na czele którego stoi Paulina Henik-Kloska, która w trakcie tego głosowania zyskała poparcie rządu, nie udało się opozycji pani minister odwołać, że klub pani minister będzie miał nowych wiceministrów. Klub parlamentarny Centrum powstał, przypomnę, po rozłamie w Polsce 2050, kiedy wybory na przewodniczącą partii Paulina Henik-Kloska przegrała. Wygrała natomiast Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i wtedy szefowa resortu klimatu i środowiska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła własny klub. Ale jak zwrócił uwagę premier Donald Tusk, układ w rządzie nie odzwierciedla tego, co dzieje się obecnie w koalicji.
1: Zmieniła się jakby sytuacja. Mamy dwa kluby, chyba dokładnie tej samej wielkości, po podziale Polski 2050 Szymona Hołowni. Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum, czyli tego środowiska, które związało się z panią minister Henik-Kloską, że będzie próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji.
0: Tak mówił premier Donald Tusk wczoraj w samolocie podczas rozmowy z dziennikarzami w drodze powrotnej ze szczytu unijnego w Armenii. Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska zdradziła natomiast w czwartek, tuż po właśnie głosowaniu w sprawie wotum nieufności, że takie wstępne rozmowy już były prowadzone.
2: Takie decyzje mają swój kalendarz. Będzie decyzja, na pewno się Państwo o niej dowiedzieli. Jestem dobrej myśli, że ekipa Centrum niebawem w rządzie się powiększy. Ustalenia wiążące z premierem i słowo premiera są dla mnie wystarczające, również dla Centrum. Liczymy, że rozmowy, które prowadzimy, dojdą do finału.
0: Klub parlamentarny Centrum liczy 15 posłów i 3 senatorów. Tyle samo posłów dokładnie ma klub Polski 2050. Tak więc sytuacja w rządzie takiego układu nie odzwierciedla. No i niewykluczone, że dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów także i o tym będzie mowa.
3: Sylwia Białek, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Komentarz. Jarosław Włodarczyk, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: A pan już po maturze?
4: Tak. Ja uczę w jednym... Ja studiowałem matematykę, więc miałbym dość...
3: Naprawdę?
4: Z góry, tak. Przed dziennikarstwem 2 lata byłem na matematyce, więc trochę byłoby mi łatwiej. Natomiast ja też uczę w liceum edukacji medialnej, w jednym z liceów warszawskich i wiem, że moi maturzyści tam dzielnie walczą, pewnie część już skończyła.
3: No to potwierdzi pan, że matematyka to poezja, jak mawiała moja pani profesor od matematyki.
4: Ja nie wiem, czy poezja, ale dla mnie to było fascynujące. Matematyka jest jedyną dziedziną, której się uczymy tak powszechnie, która jest całkowicie wytworem ludzkiego umysłu. Nie jest, tak jak język jest dość naturalną rzeczą, ma swoje nielogiczności, niuanse i też, które są urocze. Większość nauk mamy empirycznych, przyglądamy się światu, próbujemy analizować te procesy, a matematyka od początku do końca jest efektem wytworu ludzkiego intelektu. Nie ma wyjątków. Jest w tym sensie niezwykłym światem, który też Polacy mają w swój duży udział, więc summa summarum to jest dziedzina wyjątkowa.
3: No tak, czy matematyka bywa też kalkulacją czasem, choć ta polityczna nie ma z nią zbyt wiele wspólnego, choć może na liczeniu głosów Szabel czasem się skupia. Zonda krypto, i szkolenia. Jakoś pana oburza to, że prokuratorzy, nie wiem, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości brali udział w szkoleniach organizowanych przez Sylwestra Suszka, BitBay i Zonda Krypto?
4: Nie do końca. Akurat to w tej aferze jest najmniej jakoś dla mnie dotkliwe. W tym sensie, że to jest tak, że ludzie biznesu, jakiegokolwiek, angażują się w szkolenie służb państwowych czy urzędników państwowych, no bo mają wiedzę. No wyobraźmy sobie, że firma farmaceutyczna szkoli ludzi z inspektoratu farmaceutycznego na temat nowych trendów dokumentowania procesów badawczych w laboratoriach. Nie byłoby w tym nic zaskakującego. Albo firma motoryzacyjna o nowych badaniach na temat nie wiem, systemów bezpieczeństwa samochodów, uczy inspektorów, inspekcję transportu drogowego. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. To musi być oczywiście jawne, musimy wiedzieć, że takie coś miało miejsce, ale to akurat, ja rozumiem, że pan Suszek, no, który był szefem tej giełdy BitBay, mógł uczyć służby jak na przykład, ja nie wiem, czego dotyczyło to szkolenie, ale jeżeli by dotyczyło na przykład, jak unikać prania brudnych pieniędzy przez giełdę kryptowalut i mówi to ekspert od giełdy kryptowalut, to nie jest dla mnie jakieś naganne czy zaskakujące. Zwłaszcza, że robił to wtedy, kiedy nie wiedzieliśmy o tym, że za ileś lat będzie afera. To, że prokurator się wyłącza, z jednej strony to dobrze, bo mamy sytuację taką, że no, nie chcę mieć cienia podejrzeń prokurator na sobie. Z drugiej strony ta kwestia Zonda Krypto już jest w którejś prokuraturze. To znaczy zaraz będziemy mieli wrażenie, że to jest tak gorący kartofel, że nikt tego nie chce w ogóle analizować. I Szymon Jaczek z Wirtualnej Polski, który dość mocno w tym temacie, chyba najmocniej z dziennikarzy, zaczął ten temat i w tym siedzi głęboko. On też już pisze o tym, że po prostu to jest już no, kabaretowe, ale też straszne w tym, że nikt się za to porządnie na poziomie prokuratury nie bierze i trochę każdy szuka jakiejś wymówki, żeby to gdzieś przenieść, się tym nie zajmować, dlatego że ta afera z tą giełdą jest aferą trochę tak, jak było przy Amber Gold, ponieważ oni finansowali bardzo dużo przedsięwzięć rozmaitych, to bardzo dużo ludzi jest w to umoczonych, tak to nazwijmy.
3: Tak.
4: Kolokwialnie. I to nie tylko Polski Komitet Olimpijski i Konfederacja i Przemysław Wippler i jakieś tam układy Prawa i Sprawiedliwości towarzyskie, ale myślę, że mogą być przeróżni politycy, różne środowiska lokalne, jakieś organizacje. No bo to jest, był to trefny interes, ale chętnie rozdawał pieniądze. Analogicznie było przy Amber Gold. Kiedy Amber Gold otworzył taką tanią linię lotniczą, OLT się chyba nazywała, jeśli dobrze pamiętam, to tam bardzo wielu polityków trójmiejskich było w to jakoś zaangażowane, nie mając pojęcia, że dochodzi do budowy piramidy finansowej. I tutaj my dochodzimy do punktu kluczowego, że my nie mamy skutecznego systemu i ta afera Zonda Krypto to po raz kolejny to pokazuje, żeby służby państwa właściwe, nie mam na myśli tylko służb specjalnych, czy tam służb jakichś tajnych, jakichś ABW i tak dalej, tylko służby na przykład KNF, no bo KNF się tłumaczy, że na stronie internetowej KNF-u było ostrzeżenie. No to trochę mało. Powinno być jednak tak, że jeżeli służby państwowe widzą, że jest nadużycie w jakiejś branży, że pojawia się gracz, który gra nieuczciwie, te ostrzeżenie powinno być nie dość, że na stronie internetowej, ale powinna być jakoś, nie wiem, informacja przekazywana. Na przykład, jeżeli widzimy, że na jakimś wydarzeniu na styku państwa i biznesu pojawiają się przedstawiciele danej firmy.
3: Tak, i w którym momencie rodzą się zagrożenia, prawda?
4: Tak, do którego wszyscy momentu uczestnicy powinni dostać ostrzeżenie.
3: Tak.
4: I wtedy prokurator taki nawet x lat temu powinien dostać informację, to jest niepewny interes. Nie powinniście podejmować tej współpracy. Czyli te sprawdzenia i efekty tego sprawdzenia i niewiarygodności partnerów powinny być adresowane przez właściwe służby do tych podmiotów, które ewentualnie korzystają z tych pieniędzy czy usług takich firm. I wtedy bym rozumiał, że dzisiaj nie mielibyśmy tej skali problemu, że prokuratorzy się wyłączają, ale też no, znacznie bezpieczniej by się czuli uczciwi pewnie prokuratorzy, którzy chcieli uczestniczyć w szkoleniu, chcieli podnieść kwalifikacje, czegoś się dowiedzieć. I nagle się okazuje, że ich uczył przestępca. Są osoby zaangażowane w proceder przestępczy, raczej tak bym powiedział.
3: No z taką sytuacją mamy tutaj do czynienia, tylko w momencie, w którym Sylwester, Suszek i Bitbay współpracowali z prokuratorami, to jeszcze niewiele wskazywało na to, co się wydarzy potem. Zresztą cytowana przez Rzeczpospolitą anonimowo pewna pani prokurator mówi, że oni nawet dość dobrze, jeśli nie bardzo dobrze współpracowali przy wykrywaniu różnych nieprawidłowości z prokuraturą.
4: Więc ja
3: prawda,
4: mówię, że
3: nie było się do czego przyczepić.
4: Dla mnie ta reakcja prokuratora jest trochę, rozumiem ją z punktu widzenia takiego, że nie chcę, żeby był cień podejrzeń. Ale z drugiej strony uważam, że jest trochę na wyrost, bo naprawdę nie ma w tym, co do zasady, nie ma w tym nic złego, że biznes i administracja publiczna, szeroko pojęta, współpracują, bo to znacznie ułatwia na przykład wykrywanie przestępstw. No mamy na przykład, no i drugi przykład, mamy firmę amerykańską Meta, która przegrała proces w Kalifornii, ma algorytm, który jest tak stworzony, żeby uzależniać dzieci, tak, dorosłych zresztą też, ale uzależniać dzieci od ekranów. To jest firma przestępcza w tym sensie. To znaczy stworzyła uzależnieniowy algorytm. I teraz, czy to oznacza, że rząd dziś już nie powinien kontaktować się z firmą Meta na żadnym poziomie? Pewnie tak, tylko to jest trochę nierealne.
3: Znaczy, ale wie pan, no w momencie, w którym jest to nierealne, to trzeba się skupić na zasadach, które gwarantowałyby uniknięcie jakichkolwiek niejasności i tak dalej, i tak dalej. Kto wie, czy tutaj nie mamy z tym do czynienia.
4: Tak, ale na przykład nadal lobbyści firmy Meta hasają sobie po polskim Sejmie. No i to już nie jest. Znaczy, jeżeli firma ma udowodnione przestępstwo celowego uzależniania dzieci od ekranów przez sąd amerykański, w tej chwili jest cała seria pozów. To trochę jak branża tytoniowa w latach 60., jak zaczęto udowodniać, że papierosy mają wpływ na raka. Dzisiaj lobbysta branży tytoniowej nie wejdzie do Ministerstwa Zdrowia czy na Komisję Zdrowia Sejmu. Nie wejdzie. A wejdzie na jakąś tam biznesu.
3: Tak.
4: I ale lobbysta firm technologicznych, Meta czy innych firm, czy TikToka, wejdzie na komisję, która będzie rozpatrywała ograniczenie dostępu do serwisów społecznościowych dla dzieci. To jest absurdalne. Więc my nie mamy takiej odporności, takiej reakcji naturalnej. No nie, przegrywają procesy, są firmą, która robi działalność przestępczą, nie wejdą na przykład, nie będą uczestniczyć w procesie legislacyjnym. Mhm. Tu oczywiście z Big Techami jest bardziej skomplikowane, bo tutaj prezydent Donald Trump i ambasada amerykańska będą broniły.
3: Wie pan, one nie potrzebują legitymacji, żeby wejść gdziekolwiek. Wystarczy, że użyją narzędzi, którymi dysponują. Tyle.
4: Nie do końca, nie do końca, bo się okazuje, że legislatorzy na poziomie i europejskim, i poziomie krajowym, zresztą w zeszłym tygodniu było takie spotkanie premiera Tuska i pani minister Nowackiej konsultacyjne na ten temat, jednak rozumieją to zjawisko i ten problem i próbują w zakresie dostępu do serwisów społecznościowych, czy w ogóle uzależnienia od telefonów komórkowych dzieci i młodzieży, próbują jednak bardzo działać. Nie jest to łatwe, bo to jest proces legislacyjny, który też może zablokować akurat w Polsce prezydent Nawrocki, który jest no, ostatnio powołał taką radę i pozapraszał wszystkie te big techy do swojej rady. Nowych mediów to się chyba nazywa. I pan prezydent Nawrocki jest jakoś tam z nimi zblatowany, co jest w tym sensie, można to łatwo odczytać, bo jest zblatowany podobnie jak Donald Trump, który wszystkie te big techy związał w tej chwili z Białym Domem. No ale też trwają prace nad kolejnymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej, także związanych ze sztuczną inteligencją. Więc zmierzam tylko do tego, że my musimy jeżeli chcemy się bronić przed niedobrymi powiązaniami złego biznesu z polityką, musimy właśnie, to o czym mówimy, mieć transparentność, wiedzieć, co złego te firmy robią i wtedy na przykład takie powiązania, ta afera cała z Antkrypto by była znacznie mniejszych rozmiarów. Bo trzeba też patrzeć z drugiej strony, że ta firma się tak uwiarygodniała.
3: Tak, no teraz to już za późno. Możemy sobie teraz gdybać w pewnym sensie. Tak, ale to jeszcze na koniec naszej, prawie na koniec naszej rozmowy. Czy pan uważa, że ogłoszenie rady, kolejnej rady przy panu prezydencie, która miałaby pracować nad nowym projektem konstytucji, ten projekt został ogłoszony właśnie tu i teraz po to, żeby było ciszej o zonda krypto? Bo czytam takie komentarze. Nie wiem, czy to możliwe,
4: no,
3: prawdopodobne.
4: Ja nie wiem, jak działają strategie pana prezydenta. Wiadomo, znaczy już po wiadomo, że projekt zaproponowany tej rady i udział w niej Julii Przyłębskiej oznacza, że pan prezydent nie jest zainteresowany budowaniem nowej konstytucji, tylko jest zainteresowany awanturą polityczną. Co mnie nie dziwi, no bo nie spodziewałem się po panu prezydencie jakichś szczególnych konstruktywnych propozycji w zakresie konstytucji i nie powstanie żaden sensowny projekt konstytucji w tym składzie osobowym, taki, który miałby jakąkolwiek cień szansy na większość konstytucyjną i na, ja przypomnę, że obowiązująca konstytucja jednak odbyła się na, znaczy została wypracowana wtedy takim twarzą tej tworzenia tej konstytucji był minister prezydencki Kalisz, ale no jednak udało się ją osiągnąć w miarę na jakimś takim zgodzie wokół tego. No, jakiś kompromis w wielu obszarach był wypracowany, ale jednak to była konstytucja, którą w miarę wszyscy zaakceptowali.
3: Tak.
4: Robiona
3: no,
4: przez pana...
3: Nawet nie w miarę, bo przecież my wszyscy mieliśmy okazję zabrania głosu w tej sprawie, byliśmy
4: tak,
3: za.
4: Tak, no, ale był konsensus różnych sił politycznych, nie wszystkich, ale większości. Natomiast powołanie do tej rady pani Julii Przyłębskiej, która zdewastowała Trybunał Konstytucyjny, no to mniej więcej jakbyśmy zaprosili pana Krala z Antkrypto, żeby nam teraz nową ustawę o finansach publicznych pisał. No to mniej
3: nie, może nie pomysł. O finansach publicznych, ale o kryptowalutach.
4: Albo o kryptowalutach,
3: prawda?
4: Tak.
3: Ja sobie przypominam takie opinie sprzed wielu, wielu lat, kiedy po przerwie spowodowanej dyplomatyczną pracą męża pani sędzia Julia Przyłębska próbowała wrócić do zawodu i potrzebowała wtedy opinii środowiska, zdaje się, poznańskiego. No i wystawili bardzo surową opinię, zawodową, nieosobistą. Od nieobecności po jedną z największych liczbę uchylonych apelacji na przykład, tak? Po na przykład braki w argumentacji, w uzasadnieniu wyroków, które ogłaszała. I
4: no
3: wtedy
4: tak,
3: nie dostała zgody.
4: A prezes Antkrypto jest prawnikiem, no to akurat może też go powołać prezydent jako eksperta do ustawy o kryptowalutach.
3: Musimy kończyć.
4: Będzie miał świetnego prawnika.
3: Bardzo panu dziękuję za komentarz. W Polskim Radiu 24 Jarosław Udarczyk z nami.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadku na Mazowszu. Rano na drodze krajowej nr 57 w Przesnyszu samochód wjechał do rowu. Kierowca i pasażer zginęli na miejscu, mówił w TVP Info starszy kapitan Tomasz Krawczyk z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Po godzinie 6.12 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej 57 na wyjeździe z miejscowości Przasnysz. Pojazdem, który znalazł się w rowie, podróżowało dwóch mężczyzn. Niestety w wyniku tego wypadku obydwaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu.
8: Dokładne okoliczności wypadku bada policja. Specjalne komisje powołane przez wojewodę będą oceniać skutki suszy na Mazowszu. Region mierzy się z suszą hydrologiczną już od kilku tygodni. Zanim jednak specjalne komisje rozpoczną działania, najpierw muszą otrzymać wnioski od rolników, powiedział w Polskim Radiu RDC wicewojewoda Robert Sitnik.
10: Komisje muszą wyjść w teren w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Wnioski suszowe rolnik bezpośrednio wypełnia w aplikacji i to trafia do Ministerstwa Rolnictwa.
8: Obecnie są wydane ostrzeżenia dla zlewni rzek Jeziorki i Radomki, a w lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W prognozach pogody dziś możliwe burze w pasie od województwa lubuskiego po warmińsko-mazurskie, w tym również na północy województwa mazowieckiego. Prawie 700 zarzutów usłyszała stomatolożka z okolic Zielonej Góry. Śledczy oskarżają 59-letnią lekarkę o fałszowanie dokumentacji przekazywanej do NFZ i wzbogacenie się w ten sposób przez co najmniej 5 lat. W sprawie przesłuchano kilkuset świadków, mówi Ewa Antanowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze.
11: W latach 2017-2022 oskarżona miała wykazywać w rozliczeniach świadczenia stomatologiczne, które w rzeczywistości nie zostały wykonane. W ten sposób mogło dojść do wyłudzenia ponad 275 tysięcy złotych. Postępowanie zostało wszczęte po sygnałach od pacjentów.
8: Lekarce grozi do 8 lat więzienia. To był prawdziwy hit w ubiegłym roku. PKP wraca z popularnym połączeniem. Rozpoczęła się sprzedaż biletów do Rijeki w Chorwacji. W tym roku połączenie będzie szybsze i wygodniejsze, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
8: W czasie nadchodzących wakacji PKP Intercity uruchomi także więcej krajowych połączeń. Regularnie kursujące pociągi zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony.
12: Na nasze piękne Mazury mamy 2 razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
8: A letni rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 14 czerwca.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 11.33 prawie Polskie Radio 24. Przypominam tylko Państwu, że na naszym portalu polskieradio24.pl informacja o tym, gdzie burza, gdzie Państwo powinni szczególnie na siebie uważać. Mamy mapy, informacje, jak ona się przesuwa, w którą stronę zmierza i co Państwa może czekać w najbliższych godzinach. Polecamy polskieradio24.pl.
5: Stan dnia.
3: Ukraina i Rosja ogłosiły rozejm. Ukraińcy od jutra, Rosjanie od 8 maja. Ukraińcy chcą ratować ludzkie życie, a Rosjanie bez ukraińskich dronów nad głową Putina świętować po prostu dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Do czego taka sytuacja może doprowadzić? Co dzieje się w Moskwie? O tym Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia, tym razem w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Co cię zaprowadziło tu? W
13: to tak
3: radia,
13: w wielkim skrócie, bo kiedy indziej mam o tym opowiadać. Jasne. Przygotowujemy wspólnie z zespołem PR24 taką krótką audycję, która ma nam dać odpowiedź na to, jak wygląda dzisiaj prawdziwa Rosja. Oczywiście to prawdziwa, proszę traktować, że i tak to wszystko przechodzi przez pryzmat naszej wiedzy. Na miejscu nas tam nie ma, ale staramy się mieć różne źródła i dowiedzieć. Będę wyjaśniał, jak to jest, przynajmniej z mojego punktu widzenia, z tą prawdziwą Rosją. A wracając do tej kwestii, o której powiedziałaś, rozejmy. Dla mnie rzecz niezwykle istotna, ale co najważniejsze, to jest taka moim zdaniem trochę pułapka zastawiona na Władimira Putina przez Wołodymyra Zełenskiego. Putin opowiadał całemu światu, jak to jest gołębiem pokoju i jak starał się o to, żeby w spokoju można było świętować wielki dzień dla Federacji Rosyjskiej. Największe święto w Rosji od czasu

0: maszerują, czołgi przyjadą, ale mogą też przelecieć ukraińskie drony.
1: No tak, bo one sięgają coraz dalej.
0: I bardzo często w ostatnich dniach dolatują do Moskwy i no, może nie sieją tam zniszczenia, spustoszenia, ale jednak dolatują i ludzi straszą. A sam Putin od pewnego czasu jest w ogóle w strachu, bo oprócz tego, że ukraińskie drony niszczą mu rafinerie, bazy wojskowe i mogą dolecieć do Moskwy 9 maja na Plac Czerwony, to jeszcze okazuje się, że ludzie mają dość wyłączania internetu, telefonii komórkowej, mają dość różnego rodzaju takich restrykcji w życiu codziennym. Mało tego, nie słyszą o tym, żeby były jakieś wielkie, zapowiadane przez Putina sukcesy na tym froncie, więc zaczynają pytać, a po co nam ten front? No, jakby do tej pory nie mogli wpaść na to, że po nic. I Władimir Putin obawia się puczu.
1: Pod wpływem takiej propagandy To pytania, raczej odpowiedź na pytanie po co, może przyjść trochę później, na przykład teraz.
0: Ja uważałem od początku niedługo tej wielkoskalowej inwazji, że powinna przyjść odpowiedź na to pytanie na samym początku i ludzie powinni się zgodzić tylko na jedną odpowiedź w Rosji, że po nic i powinna ta wojna zostać zaprzestana. No ale takie Rosjanie stworzyli społeczeństwo, jakie stworzyli. Tak jak wspomniałem, do tego dochodzi coś, co miało swój zalążek na początku pełnoskalowej wojny, czyli strach przed jakimś przewrotem. I teraz ten strach narasta z różnych powodów. Jednym z takich cieni albo twarzą tego strachu Putina, jak mówią dziennikarze niezależni, może być na przykład jego były minister obrony Siergiej Szojgu. Posłuchajmy, co mówi na ten temat Roman Anin.
2: Gdy czujesz się przyciśnięty do ściany, gdy twojego zastępcę posadzili, wiesz, że organy ścigania już mają też coś na ciebie, to stajesz przed wyborem, albo idziesz do łagru na 20 lat, albo próbujesz walczyć. Dla Szojgu, który jest już dawno po 60, coś takiego to tortura, śmierć, w męczarniach. Dlatego człowiek zagnany do kąta, który ma ogromne możliwości finansowe i władzę, nie będzie chciał w ten sposób spędzić reszty życia i będzie walczył.
0: No więc z jednej strony rozejm, z drugiej strach przed puczem, wytykanie palcami przez różne środowiska ludzi, którzy są w otoczeniu Putina, to jest takie powodowanie zamieszania na Kremlu. Im większe zamieszanie na Kremlu, tym spokojniejszą głowę mają dowódcy ukraińscy, żeby planować różne operacje, które pozwolą im odepchnąć agresora od swoich granic. A pytanie, które znowu zaczęło żyć w Rosji, to jest to także z początku wojny tej pełnoskalowej. Co musiałoby się stać, żeby Putin skończył wojnę, albo żeby w ogóle wojna się skończyła. I jeden z moich znajomych jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w Moskwie, opozycjonista rosyjski z ruchu Otwarta Rosja, Artyom Ważenkow, odpowiada tak.
3: To bardzo trudne pytanie, dlatego że nie ma na nie prostej odpowiedzi. Rosja jest na tyle ciężko chora, porażona wirusem faszyzmu, że leczenie tej choroby zajmie wiele czasu, może dziesięciolecia. Ważne, żeby ten proces się zaczął. A żeby się zaczął, to społeczeństwo musi dojrzeć i same tego chcieć, elity muszą tego chcieć i powinien umrzeć główny sprawca zła. On musi przestać istnieć. Nieważne, czy odejdzie naturalnie, czy w wyniku spisku elit.
0: Tak też mówi Garry Kasparow. Wielokrotnie powtarza, że dopóki żyje Putin, a Putin jest symbolem wojny, to ta wojna się nie skończy. No ale teraz, jak państwo słyszeli z moich wcześniejszych słów, a ja opieram się na tym, o czym mówią dziennikarze mediów tych niezależnych, o czym piszą i na jaki temat przygotowują, że tak powiem, swoje wizyjne i słuchowe reportaże, że Putin zaczął się po prostu bać i siedzi gdzieś tam w bunkrach, tak podkreślają moi koledzy z niezależnych mediów. I tutaj dochodzi również kwestia tej pułapki, o której wspomniałem. To jest coś za coś. Jeżeli Zełenski mówi, dobra, to my powstrzymamy swoją armię od północy z 5 na 6, a wy chcecie od 8, to jak nie będziecie przestrzegali naszego rozejmu, to dlaczego my mamy przestrzegać waszego rozejmu? Więc to będzie taka zapowiedź ze strony Zełenskiego, odpowiedź lustrzana, czy jak my mówimy tutaj w Polsce takim poprawnym językiem dziennikarskim, symetryczna. Bo będziemy czekali, zobaczymy, co się stanie.
1: Jest to rodzaj prowokacji. Rzeczywiście zgodzę się z tobą i za chwilę też z naszym gościem o tym porozmawiamy. A tymczasem Maciej Jastrzębski z państwem w studiu Polskiego Radia 24. Dziękuję.
0: Pozdrawiam.
4: Comment.

0: Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Pewnie pan słuchał tego, co mówił Maciej i odpowiedzi jego gościa na pytanie, co musiałby się stać, żeby wojna się skończyła. I pojawił się taki no właśnie, to pana zdaniem, co dziś musiałoby się stać?
1: Znaczy, powiem szczerze, aż takim pesymistą nie jestem, bo ja myślę, że tutaj jeszcze jest jeden problem, który się pojawia na horyzoncie w kontekście tego reportażu, który teraz słyszeliśmy przed chwilą, tego, że Władimir Putin ukrywa się w bunkrach, że boi się spisku Siergieja Szojgu. Zauważmy, że ataki dronowe na cele w głębi Federacji Rosyjskiej, ataki ukraińskie oczywiście, one bardzo mocno podkupują morale społeczeństwa rosyjskiego. Dodajmy jedną rzecz, że z tymi atakami łączy też się wyłączanie internetu. To się nakłada jeszcze na kwestię odcinania Telegramu, który jest bardzo popularny w Federacji Rosyjskiej jako messenger, ale też jako takie źródło informacji niezależne. Wcześniej, jak wiemy, Rosjanie odcięli Facebooka, ograniczyli dostęp do, czy spowolnili YouTube. Tak widzimy, że Rosja się powoli izoluje i szeregu młodych osób to się po prostu nie podoba. Oni już nie widzą sensu kontynuowania tej wojny. Po co mamy piąty rok prowadzić wojnę? Po co mamy ginąć na froncie? Jaki jest cel tej wojny?
0: No ale to co, propaganda, panie doktorze, nie działa? Że trzeba zniszczyć zgniły Zachód, który zagraża mateczce Rosji? To już nie działa?
1: Znaczy, w Rosji sam Władimir Putin zbudował kult przywódcy silnej ręki, osoby sprawczej, która jest w stanie każdy problem rozwiązać, jako jedna z niewielu w Rosji. Czyli on budował swój autorytet na tym, że on jest w stanie coś doprowadzić do końca. Obiecywał zwycięstwo, szybkie zwycięstwo z Ukrainą, obiecywał, że Kijów będzie zajęty w kilka dni. Może nie wprost, ale sugerował to. Tak więc no, widzimy teraz, że mija piąty rok wojny. I to jest faktycznie nierealne. Co więcej, Ukraińcy coraz odważniej, coraz śmielej atakują w głębi terytorium. Już te ataki sięgały nawet 2000 km w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej. Tego nie było od początku wojny. I Rosja realnie boi się tego, że Ukraina będzie w stanie zaatakować Plac Czerwony w trakcie obchodów Dnia Zwycięstwa. Dlatego ona też straszy, że odpowie atakami na Kijów i prosi też personel dyplomatyczny, między innymi, który tacy jest w Kijowie, aby opuścił Kijów w tym dniu, bo może dojść do ataków, jak oni to określają, odwetowych. Ale to wszystko pokazuje tak naprawdę słabość Rosji, bo od początku wojny nie było takiej sytuacji, że Rosja realnie bała się ataków na Moskwę i to jeszcze w trakcie Dnia Zwycięstwa. Oczywiście Ukraińcy atakowali w tym dniu cele rosyjskie, to były też takie spektakularne często ataki, ale widzimy, że no, Rosjanie nie potrafią sobie poradzić z tymi atakami dronowymi, atakami też rakietami Flamingo. I na froncie też nie widzimy jakiegoś przełomu.
0: Co więcej, marzec był, zdaje się, tym miesiącem, w którym Ukraińcy więcej terenów odzyskali i zajęli niż stracili.
1: Więc tutaj tak naprawdę
0: pierwszy
1: musimy
0: raz,
1: pamiętać...
0: Przepraszam, dodam jeszcze, że pierwszy raz od 2023 roku.
1: Tak, dokładnie. I dla Rosjan tak naprawdę przewrot to jest kwestia zmiany w obrębie władzy, a nie jakiś bunt oddolny, rewolucja i tak dalej. Bo oczywiście mamy ten mit rewolucji październikowej, ale zauważmy, że to był de facto przewrót bolszewików. To był przewrót zbrojnej frakcji, która siłą przejęła władzę, a wcześniej przegrała wybory demokratyczne. Więc dla Władimira Putina większym zagrożeniem może być Siergiej Szojgu czy jakieś osoby z wojska, które no, są niezadowolone tak naprawdę z przebiegu tej wojny albo chcieliby zakończyć wojnę, widząc, że teraz jest jeszcze w miarę dobra sytuacja, że można dogadać się ze Stanami Zjednoczonymi i spróbować wynegocjować jakiś pokój, który byłby przynajmniej do przyjęcia. Bo tak naprawdę może się okazać, że za parę miesięcy, a może nawet za parę lat, te warunki będą jeszcze gorsze niż byłyby teraz. Więc ja myślę, że tutaj na to warto zwrócić uwagę, że te pęknięcia, które się pojawiają w obrębie elit rosyjskich, na razie co pierwsze doniesienia oczywiście, ale wcześniej pamiętamy, było takie doniesienie o Dmitrze Kozaku, jednej z tych osób, które odpowiadały w otoczeniu prezydenta Putina za kontakty z Ukrainą i za te porozumienia mińskie, a dokładniej za ich wdrażanie. Czyli de facto chodziło tutaj o tą federalizację Donbasu i oderwanie Donbasu tak naprawdę od Ukrainy. Ta osoba wprost powiedziała, jak się okazało później, że była przeciwko i atakowi na Ukrainę i teraz jest on całkowicie odsunięty, więc to pokazuje, że liczba tych osób, które po cichu albo coraz głośniej podważają sens kontynuowania wojny, czy widzą potrzebę może nawet jakiegoś nawiązania kontaktu z Zachodem. Tak samo czytam na przykład zwolnienie Andrzeja Poczobuta, bo pamiętajmy, że w to była też zaangażowana Federacja Rosyjska. Mógł być taki sygnał wysłany do Zachodu. Jesteśmy gotowi na rozmowy, jesteśmy gotowi na pewne może nawet ustępstwa, tylko no, potrzebujemy jakiejś platformy do dyskusji.
0: Jasne. Panie doktorze, wtedy, kiedy zwalniano Andrzeja Poczobuta, pomyślałam, że decyzja Łukaszenki po pierwsze była uzgadniana z Moskwą, a po drugie może świadczyć o tym, że Łukaszenka zaczyna czuć, że traci powoli, pewnie na razie, opiekę, czy nie wiem, wpływ silnego partnera, jakim jest Rosja, i zaczyna się rozglądać. Może to i mylę się? Jak pan sądzi?
1: Ale dokładnie, to też jest kolejny element. Zobaczmy, co dzisiaj ma miejsce, czy w tych dniach ma miejsce spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej w Armenii. Armenia powoli wycofuje się z tego sojuszu gospodarczego i militarnego z Federacją Rosyjską. Paszynian, premier Armenii, mówi wprost, że Rosja, no, oczywiście jest ważnym partnerem, ale mamy inne alternatywy też. Co więcej, dzisiaj w Erywaniu właśnie przebywa prezydent Zełenski. Też pokazuje, że on się czuje bezpieczny tam, w państwie, które jest de facto w sojuszu z Federacją Rosyjską. To pokazuje po prostu słabość Federacji Rosyjskiej, która nie jest w stanie zmusić swojego sojusznika nawet do prowadzenia polityki zgodnej z interesami Rosji.
0: Jasne. Więc... jeszcze chcę pana zapytać, żeby to nie umknęło. Myśli pan, że to już jest ten moment, w którym Władimir Putin powinien zacząć czujnie oglądać się za siebie?
1: Ja myślę, że on już to robi. To, że przebywa teraz w bunkrach, że ogranicza liczbę osób, które mają dostęp do jego osoby, to, że na przykład jego kucharze czy osoby, które z nim współpracują, mają zakaz używania komórek, są pod stałym nadzorem służb. I tak naprawdę liczba osób, które w Rosji wiedzą, gdzie dokładnie przebywa Władimir Putin, jest bardzo ograniczona. To świadczy, że on wpada w jakąś paranoję, po raz kolejny zresztą, bo pamiętamy okres pandemii, kiedy on obawiał się strasznie, że zachoruje na COVID. I mimo, że był zaszczepiony tą oczywiście cudowną rosyjską szczepionką, ale pamiętamy te stoły i te odległości w czasie spotkań z przywódcami różnych państw. To świadczyło też o tym, że on się po prostu obawiał wirusa. I teraz mamy podobną sytuację. On nikomu nie ufa. Ma świadomość tego, że w każdej chwili może dojść do jakiejś zdrady. I to świadczy chyba, można powiedzieć wprost, o tym, że na szczytach władzy Federacji Rosyjskiej jest przynajmniej jakiś brak zaufania. Czy jest jakiś spisek, czy grozi odsunięcie, grozi Putinowi odsunięcie od władzy, tego nie wiemy, ale ten brak zaufania i to, że on się chowa, unika mediów i próbuje przeczekać ten trudny okres dla niego, świadczy, że on jednak sam czuje słabość.
0: No i w takim razie co dalej? Bo wie pan, o tym, że Rosja jest słaba, że słabnie, przynajmniej jej gospodarka, mówimy od dawna. Co wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z jakimś punktem zwrotnym albo z tym, że ta słabość zaczyna przynosić konsekwencje niekorzystne oczywiście dla Putina?
1: Znaczy ja myślę, że tym symptomem, czy inaczej, tym elementem, który bardzo mocno uderzył w wizerunek prezydenta Rosji i ogólnie władz Federacji Rosyjskiej, są te ataki, o których mówiliśmy. Bo Ukraińcy od kilku tygodni naprawdę przeprowadzają skuteczne, celne ataki na Flotę Cieni, na Noworosyjsk, na usługę, na te terminale przeładunkowe ropy naftowej i gazu ziemnego, tam jeżeli chodzi bardziej o tą usługę. Natomiast też atakowane są rafinerie, atakowane są przepompownie, atakowane są magazyny, gdzie przechowywana jest ropa naftowa. I Ukraińcy są skuteczni. Co więcej, oni ponawiają atakiem te same cele dzień po dniu. To pokazuje, że Rosjanie nie są w stanie po prostu nawet wiedząc, że będzie zaatakowana dana rafineria czy dany punkt przeładunkowy, nie są w stanie ich skutecznie obronić.
0: Ale dokładnie tak samo robiła Rosja, prawda? Atakując także cele cywilne, że na przykład zniszczony został jakiś budynek, ratownicy ruszali na pomoc i pociski spadały w to samo miejsce.
1: Tak, ale mamy 5. rok wojny. Ukraina powinna być teoretycznie na kolanach i prosić o pokój, a jest
0: ona
1: przeciwnie.
0: Miała być na kolanach po ilu? Po 2 tygodniach.
1: No tak, dokładnie, tak. Więc... Ale zobaczmy, to ostatnie tygodnie pokazują, że mimo tego, że Donald Trump zniósł sankcje nałożone na Federację Rosyjską, częściowo przynajmniej, prezydent Zełenski się nie ugiął. Mimo, że są naciski na prezydenta Zełenskiego, też o tym wiemy ze strony różnych polityków, także europejskich, aby zastanowić się, czy jest sens w realiach tego kryzysu bliskowschodniego i ryzyka kolejnej eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie i ataków na Iran, odcinać Rosję od możliwości sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Prezydent Zełenski jest konsekwentny. To też pokazuje, że on potrafi być asertywny i może nie wprost, ale no, de facto swoimi działaniami przeciwstawić się i Stanom Zjednoczonym i częściowo także niektórym politykom Unii Europejskiej.
0: I jeszcze pokazuje, dodam tylko, że politycy z otoczenia Władimira Putina twierdzą, że Zełenski stał się bezczelny i arogancki. Dlatego władze rosyjskie muszą poważnie zastanowić się, co dalej zrobić z tą marionetką. To oczywiście jeden z deputowanych, tak, o Wołodymyrze Zełenskim, który wcześniej oświadczył, że ukraińskie drony mogą się pojawić na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Myśli pan, że to może, że to wywołało panikę, bo nie tylko internet, wstrzymane także SMS-y, które pozwoliłyby w jakikolwiek sposób komunikować się z, między sobą, na przykład z dywersantą?
1: Znaczy ja myślę, że tutaj prezydent Zełenski, jak on słusznie mówi, sam wprowadza sankcje przeciwko Rosji. No jeżeli te sankcje, które do tej pory obowiązywały, są obchodzone, są przez niektóre podmioty międzynarodowe ignorowane, to takie ataki na elfotecieni, ataki na naftoporty, ataki na rurociągi, one de facto uderzają w serce gospodarki rosyjskiej, ale to jest tylko, jak już powiedziałem wcześniej, jeden tylko element. Dwa, one uderzają w wizerunek prezydenta Putina i jego otoczenia, że armia rosyjska nie jest w stanie skutecznie bronić swoich kluczowych elementów infrastruktury gospodarczej. I dodajmy, że kilkadziesiąt obwodów Rosji codziennie jest objętych tymi alarmami, ostrzeżeniami przed dronami czy rakietami. Takiej liczby tych obwodów nie było od początku wojny. I
0: jest,
1: ta liczba ciągle rośnie.
0: Jest jeszcze pewien ruch Zełenskiego, bo Rosja gwarantuje zawieszenie broni od 8 maja, czyli tuż przed uroczystościami, a Ukraina od jutra. I teraz jeżeli między jutrem, jutro jest 6, między 6 a 8 jakikolwiek pocisk spadnie na Ukrainę, to ona będzie w pewnym sensie upoważniona do tego, żeby po 8 maja nie pozostać bierną.
1: Dokładnie. I to jest też taki przekaz skierowany i do Unii Europejskiej, i do Zachodu ze strony Ukrainy, ogólnie z Zachodu, w sensie też do Amerykanów, bo zauważmy, że w Stanach Zjednoczonych też jest ogromna dyskusja na temat polityki Trumpa. Wielu jego byłych zwolenników jest bardzo mocno rozczarowanych. Ostatnio widziałem nawet post pana Cejrowskiego, który wcześniej wychwalał pod niebiosa Trumpa, teraz twierdzi, że został szukany przez niego. Więc okazuje się, że ale to jest taki jeden, można powiedzieć, pojedynczy przykład, ale takich przykładów, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, że tak nie chodzi o polskie podwórko, jest bardzo dużo. I ci dawni jego wyznawcy, można powiedzieć nawet, bo nie zwolennicy, nagle rozumieją, że ta polityka jego jest całkowicie irracjonalna. I prezydent Zełenski, widać, że prowadząc swoją politykę, on wie, w jakie struny uderzyć, wie, jak ją dobrze rozgrywać, bo jak pani powiedziała, on może to wykorzystać jako pretekst, ale nie musi. Może też pokazać, że my dążymy do pokoju, my chcemy zakończenia wojny. To, czego domaga się od wielu miesięcy, to Donald Trump. Ale to Rosja jest agresywna, to Rosja nas atakuje. My nawet poszliśmy na rękę i w tych dniach, Dnia Zwycięstwa, rozszerzyliśmy zawieszenie broni nie na jeden dzień, tylko na kilka dni, tak? Więc zobaczymy, jak to zagra Ukraina, ale tak naprawdę pozycja Ukrainy jest wbrew pozorom nie taka słaba, jak niektórzy uważają, a drony są ewidentnie game changerem, jeżeli chodzi o front na samej Ukrainie, ale też w głębi Rosji, bo tutaj ta wojna ma też bardzo ważny aspekt psychologiczno-ideologiczny. I ja myślę, że to będzie kluczowe, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, bo ośmieszenie Putina, ośmieszenie jego armii, ośmieszenie władz, to jest gorsze, co może być, niż nawet porażka na jakimś odcinku frontu. Bo zauważmy, jak odszedł Borys Jelcyn. On był ośmieszony przez media jako pijak, osoba, która po pijanemu dyrygowała jakimiś orkiestrami, osoba słaba, osoba, która nie jest w stanie rządzić wielkim państwem. Na tym przecież doszedł do władzy sam Władimir Putin, jako młody, wysportowany, silny mężczyzna, który jest w stanie zakończyć wojnę w Czeczeniu, który jest w stanie w końcu dbać o interesy rosyjskie. I teraz widzimy, że on jest sam taką osobą trochę słabą i nie jest w stanie jednak spełnić swoich obietnic.
0: Zełenski mówi, że od tego momentu Ukraina będzie postępować na zasadzie wzajemności, że nadszedł czas, żeby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia wojny. Ja się zastanawiam, czy wcześniej nie miał czym tak solidnie grozić Rosji, Zełenski oczywiście i Ukraina, czy na przykład nie miało zgody Stanów Zjednoczonych i europejskich partnerów na takie ataki. Jeszcze tylko dodam, że moim zdaniem, bo powoli musimy zmierzać do końca, w przypadku tego dronu nad Moskwą to on nawet nie musiałby nigdzie spaść. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Wystarczyłoby, żeby doleciał ten ukraiński, prawda?
1: Tak, ale zauważmy, że Ukraina prowadzi bardzo mądrą politykę. Ona szuka partnerów na całym świecie, którzy są w stanie z Ukrainą tworzyć drony, ale w zamian Ukraina oczekuje, że część tych dronów wróci na Ukrainę. Czyli my dajemy know-how, my dajemy doświadczenia z frontu, ale oczekujemy wsparcia nie bezinteresownie. To jest genialny model. Czyli my wam pokazujemy, jakie drony są skuteczne przeciwko jednej z najbardziej zaawansowanych w wojnie dronowej armii świata, a wy nam pomożecie je produkować. I Polska też tak chce robić w ramach programu SAFE, zauważmy. I to jest bardzo mądre rozwiązanie.
0: Musimy kończyć, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przepraszam, że tak radykalnie, ale no tak, czas nas zobowiązuje. Ale myślę, że miejsce na kropkę było bardzo dobre. Doktor Andrzej Szabaciuk z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Państwu za wspólny czas. W południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
12: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Lada moment rusza posiedzenie rządu. Wśród tematów bon senioralny oraz projekt upraszczający rachunki za prąd. Będzie też kolejny wątek w aferze Zonda Krypto. Przedstawiciele spółki mieli szkolić służby i prokuratorów. Zajrzymy też do szkół. Trwa drugi dzień egzaminów maturalnych. Dziś matematyka na poziomie podstawowym.
0: Suma wydarzeń.
1: To ważny krok w kierunku poprawy życia seniorów. Rząd przygotował bon senioralny, który obejmie osoby po 65 roku życia. Wyznaczony próg dochodowy to 3410 zł. Za chwilę rozpocznie się posiedzenie rządu, na którym mowa będzie także m.in. o bardziej czytelnych i uproszczonych rachunkach za prąd. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Witaj, Sylwio. Dobry. Powiedz proszę, co się zmieni?
2: Rzeczywiście, będzie wprowadzony bon senioralny. To wsparcie dla osób, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie średnio, ale kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji. Realizacja bonu senioralnego następować będzie na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. Umowa będzie określała zakres świadczonego wsparcia. W projekcie ustawy nie ma natomiast jeszcze określonej maksymalnej kwoty świadczenia. Niewykluczone, że ta maksymalna kwota w ustawie się nie znajdzie, ale to o tym będą rozmawiać za chwilę ministrowie. Seniorzy pieniędzy do ręki nie dostaną. Będą mogli liczyć na pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego i w tym wachlarzu tych możliwości wpisano na przykład pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, w utrzymaniu porządku, ale też w zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, czy po prostu pomoc w wyjściu z domu, na przykład do lekarza seniorowi, czy towarzyszenie mu, czy po prostu pomoc w załatwianiu takich codziennych, życiowych spraw. Program ten będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane w ogóle publiczne usługi opiekuńcze, a takich gmin jest wciąż 10%, natomiast 30% gmin świadczy pomoc, ale dla garstki osób tak mniej więcej do 10 osób, czyli w tych gminach także ta pomoc bon senioralny będzie realizowana w pierwszej kolejności. Za realizację programu będą odpowiadały gminy. Program będzie realizowany w ramach 3-letnich rządowych programów. Pierwszy z nich zaplanowano na lata 2026-2028. Na jego realizację rząd zamierza przeznaczyć 1 mld zł, 100 milionów w tym roku, 400 milionów w przyszłym oraz 500 milionów w 2028 roku. Ale ministrowie rozpatrzą dziś także projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. To nowa forma inwestowania, którą proponuje resort finansów. Środki zgromadzone w OKI będą objęte podatkiem od aktywów w wysokości 19%, ale aktywa zgromadzone tam będą też częściowo zwolnione od podatku. Aktywa inwestycyjne do 100 tysięcy złotych, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. I ta ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Uproszczone będą też rachunki za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Ustawą w tym zakresie też zajmą się za chwilę ministrowie. To jeden z projektów deregulacyjnych. Będziemy otrzymywać czytelną informację, za co i ile płacimy, i ta informacja będzie już na pierwszej stronie rachunku, który otrzymamy. I otrzymamy ten rachunek drogą elektroniczną, ponieważ rząd chce odchodzić od korespondencji papierowej, ale jeśli ktoś będzie chciał taką korespondencję w wersji papierowej otrzymywać, wciąż będzie miał taką możliwość, tylko będzie musiał po prostu taką informację przekazać.
1: Jeszcze jedno pytanie do ciebie, Sylwio. Premier Donald Tusk zapowiedział, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Powiedz proszę, co zakłada ten dokument?
2: Rzeczywiście, pod koniec maja dojdzie do podpisania takiej umowy z Wielką Brytanią. Mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk w drodze powrotnej z Armenii, gdzie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii. Polska będzie też adwokatem zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Donald Tusk poinformował, że bardzo długo negocjowaliśmy z Wielką Brytanią ten traktat.
3: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
2: premier powiedział, że zmieniły się nastroje Wielkiej Brytanii. Obecnie większość mieszkańców żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśniania więzi z Unią. No i w tym zakresie po prostu będziemy rzecznikiem zbliżania Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. A o ten traktat, który będzie podpisany 27 maja, zapytałam też posła Koalicji Obywatelskiej, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala.
4: Interesy strategiczne mamy wspólne, podejście do ochrony przed Rosją wspólne, jesteśmy na wspólnym kontynencie, Wielka Brytania jest dobrym łącznikiem ze Stanami i jest tradycyjnie mocnym partnerem w sprawach bezpieczeństwa w Europie Środkowej. To zawsze. Więc to wszystko powoduje, że dzisiaj relacje polsko-brytyjskie są szczególne i stąd ten traktat, który ma podkreślić kwestie obronne, tak jak traktat z Francją.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział także, że w najbliższym czasie odwiedzi również Kanadę.
1: Rządowe porozumienie z Wielką Brytanią i posiedzenie Rady Ministrów. Tymi tematami zajmuje się Sylwia Białek. Dziękujemy bardzo. Teraz w magazynie kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Cyfrowa giełda miała prowadzić szkolenia dla prokuratorów i policjantów. Teraz osoby, które mają wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów rynku kryptowalut, są wyłączane ze śledztw. O sprawie pisze Rzeczpospolita, a komentarze na sejmowym korytarzu zbiera nasz reporter Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co o tym wątku afery mówią politycy? Halo, słyszymy się, Michale? Michał Fabisiak na linii. W sprawie kryptowalut wrócimy być może jeszcze do Michała. Teraz czas na komentarz. Halo? Do tej sprawy. A nie, słyszymy się jednak z Michałem. W
5: tak,
1: takim razie,
5: słyszymy się.
1: Michale, powiedz proszę, co o tym wątku afery mówią politycy.
5: Tak, to już wracając do twojego pytania. No, ten temat pojawił się w Sejmie już na ostatnim posiedzeniu. Posłowie PiSu pytali, czy prawdą jest, że Zonda Krypto po 2023 roku szkoliła funkcjonariuszy ABW, CBŚP i KAS oraz prokuratorów. Chodzi o szkolenia dotyczące właśnie rynku kryptowalut. No i zastępca koordynatora służb Jarosław Kujawa zaprzeczał, aby były takie szkolenia organizowane przez ABW. Rzeczpospolita ustaliła jednak, że brali w nich udział prokuratorzy, czy właśnie policjanci. No i że odbywało się one dużo wcześniej, bo nawet już w 2016 roku. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że jeśli jest to prawda, no to mamy do czynienia z sytuacją, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Ale jak dodaje, nie to jest największym skandalem w tej sprawie.
6: Największym skandalem jest to, że w sprawie Zonda Krypto i firm, które były jej protoplastami, prokuratura dwa razy za czasów Zbigniewa Ziobro umarzała postępowania w tej sprawie. Dzisiaj potrzeba przeprowadzić śledztwo nie tylko w sprawie piramidy Zonda Krypto, piramidy finansowej, ale także śledztwo, dlaczego prokuratura dwa razy w tej sprawie umarzała postępowania.
5: No i powinno być jeszcze trzecie śledztwo, zdaniem senatora Kwiatkowskiego. Powinno dotyczyć się tego, za co minister Zbigniew Ziobro dostał prawie 500 000 złotych od Zonda Krypto. W sprawie szkoleń, zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, należy sprawdzić przede wszystkim to, kto podjął decyzję, że ci prokuratorzy właśnie uczestniczą w tego typu szkoleniach. Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk uważa, że osoby, które wzięły udział w tych szkoleniach, powinny złożyć obszerne wyjaśnienia.
7: Powinni być poproszeni o wyjaśnienia. Osoby, które decydowały o takich szkoleniach, też powinny podlegać dzisiaj ocenie. I też nie chcę przesądzać, bo nie nadzoruję na szczęście tych osób, ale one no, muszą te okoliczności wyjaśnić.
5: Natomiast Prawo i Sprawiedliwość uważa, że rewelacje Rzeczpospolitej to dowód na to, że wbrew temu, co sugeruje koalicja rządowa, odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto, jak mówi poseł PiS Łukasz Schreiber, ponosi obecny rząd.
8: Ta cała historia pokazuje, że jest to afera, która jest aferą tak naprawdę Tuska i tego rządu. No sami nakręcają histerię, próbują zwalać winę. Sami, jak widać, nie wdrożyli nic, nie zrobili nic, mając do tego swoje służby, wiedząc dużo więcej niż posłowie opozycji. I oni próbują znajdować, że tam stali się, prawda, reklamodawcą jakiejś stacji telewizyjnej.
5: Tak zauważa poseł PiS-u, zonda krypto finansowała różne organizacje o różnym światopoglądzie. Przypomina, że na liście obdarowanych była chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której raczej nie po drodze jest z Prawem i Sprawiedliwością. Zdaniem Schreibera obecny rząd miał 2,5 roku, aby ustalić się winnych, a sprawę zaczął nagłaśniać dopiero wtedy, gdy prezydent zawetował ustawę o kryptowalutach. Rządzący odpowiadają jednak, że to PiS nie zrobił nic przez wiele lat w sprawie chociażby zonda krypto, a może nawet chronił firmę, stąd decyzja właśnie o umorzeniu śledztw prokuratorskich. Co ciekawe, na sejmowych korytarzach, między innymi za sprawą tej publikacji Rzeczpospolitej, ale również publikacji OKO.press, która informuje o tym, że być może rosyjskie służby przy pomocy zonda krypto po prostu prały pieniądze, ale również próbowały wpływać na sytuację polityczną w kraju. No właśnie te wszystkie doniesienia medialne sprawiają, że coraz więcej polityków zaczyna głośniej mówić, że być może to jednak jest temat dla komisji śledczej i taką komisję śledczą należałoby powołać. Przypomnę, że kilka tygodni temu ten temat wprowadził do debaty publicznej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, natomiast dziś mówił o tym właśnie Krzysztof Paszek, którego mieliśmy przyjemność usłyszeć na naszej antenie.
1: Szkolenia dla służb i prokuratorów prowadzone przez przedstawicieli zonda krypto i nowe ustalenia w sprawie tej afery. Tematem zajął się Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy za relację. O kontrowersyjne szkolenia pytaliśmy na naszej antenie dr Agnieszkę Zarembę. Jak mówi politolożka, sama współpraca z prokuratorami czy służbami nie powinna dziwić.
9: Oczywiście powinni szkolić najlepsi, co do tego nie ma wątpliwości. Ja myślę, że operacyjnie zarówno prokuratorzy, jak i policja, jak i służby specjalne na pewno wykorzystują tego rodzaju osoby, które są w środku pewnego systemu i to nie tylko dotyczy kryptowalut, ale też innych kwestii. Natomiast w tej chwili rzeczywiście mamy taką kroczącą, powiedziałabym, aferę i wszyscy czujemy, że to dopiero się nam rozwija. I pewnie tych kręgów, które nam się pojawią wokół zarówno tej giełdy zonda krypto, jak i innych giełd, będzie pewnie coraz więcej, dlatego że mamy tam mnóstwo tajemnic. Myślę, że wokół w ogóle właśnie tych kryptowalut jest mnóstwo różnych kwestii, na których po prostu większość z nas się nie zna. No i do tego mamy ogromną liczbę poszkodowanych. Mamy cały przepis na dużą aferę.
1: A przypomnijmy, liczba poszkodowanych w aferze zonda krypto jest szacowana na dziesiątki tysięcy osób. Ich straty sięgają co najmniej 350 milionów złotych.
0: Suma wydarzeń.
1: Amerykanie ostrzegają sojuszników z Europy o opóźnieniach w dostawach zamówionego sprzętu. Informacje o możliwych problemach dostali Brytyjczycy, Litwini i Estończycy oraz Polska. Analitycy z niepokojem przyjmują doniesienia zza oceanu. Co to może oznaczać dla polskiej armii? Opinie ekspertów zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
10: Wiadomości zza oceanu powinny wzbudzić dużą czujność naszego rządu, uważa analityk wojskowości z Polityka Insight Marek Świerczyński.
11: Kupujemy naprawdę w setkach pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Gdyby się miało okazać, że one również zostaną wstrzymane, no to można powiedzieć, że cała modernizacja polskich sił powietrznych staje pod znakiem zapytania.
10: A redaktor naczelny portalu Strefa Obrony Robert Schulz dodaje, niestety opóźnienia w dostawach szybko nie znikną. USA trenuje swoje magazyny działaniami na Bliskim Wschodzie.
12: Teraz przemysł zbrojeniowy amerykański będzie troszeczkę nastawiony na uzupełnianie arsenału.
10: Amerykanie od pewnego czasu ostrzegają sojuszników z Europy o możliwych opóźnieniach. Mówił o tym Marco Rubio i nie wykluczał przekierowania dostaw broni zakupionej przez NATO dla Ukrainy na własne potrzeby. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: W kwestii obronności jest też dobra wiadomość. Komisja Europejska finalizuje procedury, by w piątek było możliwe podpisanie z Polską umowy w ramach programu SAFE, czyli Funduszu Pożyczkowego na Dozbrajanie. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, pierwszy etap tej procedury na niższym szczeblu zakończył się pozytywnie. Teraz już tylko ostatni element układanki, a chodzi o zatwierdzenie umowy przez unijnych komisarzy.
13: Komisja Europejska przyspieszyła działania. Tak mówił jej rzecznik Tomas Renie. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Polska ma otrzymać z funduszu pożyczkowego SAFE prawie 44 miliardy euro. Ze 150, bo to cała dostępna pula. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał wczoraj w Brukseli, że to zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu obronnego.
14: Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię, nasze siły zbrojne teraz. Te pieniądze muszą być natychmiast kierowane na zamówienia sprzętu, uzbrojenia w polskich zakładach.
13: Po podpisaniu umowy Warszawa będzie mogła szybko otrzymać zaliczkę 6,5 miliarda euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: O bezpieczeństwo w naszym regionie, w nowych realiach, pytaliśmy eksperta. Jak mówił na naszej antenie generał Stanisław Koziej, na Starym Kontynencie potrzeba sensownego porozumienia między państwami.
15: Dogadania się w Europie, to jest moim zdaniem klucz, sedno naszego bezpieczeństwa. Dogadania się państw europejskich co do sposobu przejmowania odpowiedzialności przez państwa europejskie za obronę Europy. Czyli wyzwalania się, chociaż źle słowo brzmi, wyzwalania się od tego uzależnienia do tej pory od Stanów Zjednoczonych w tym względzie. I to jest proces nieuchronny i my musimy, wszyscy przywódcy w Europie, powoli to robić. Ja mam pewną dozę optymizmu, jak obserwuję, że jednak te elity europejskie w ostatnich przynajmniej miesiącach co najmniej jednak mają już pełną świadomość, że trzeba przejmować odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
1: Mówił generał Koziej. A przypomnijmy, Amerykanie podjęli decyzję o wycofaniu części swoich wojsk z Niemiec. O sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl.
0: Suma wydarzeń.
1: Absolutny cynizm, tak Wołodymyr Zełenski nazwał nocne ataki Rosjan na ukraińskie regiony. W nocy i nad ranem wojska agresora uderzyły z powietrza w obwód połtawski. Zginęły 4 osoby, a ponad 30 zostało rannych. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w kilkunastu ukraińskich regionach. Wcześniej Władimir Putin domagał się od Ukrainy rozejmu na czas obchodów Dnia Zwycięstwa 8 i 9 maja. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił rozejm od północy z 5 na 6 maja. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
16: W ocenie prezydenta Ukrainy proszenie o rozejm i na kilka dni przed jego obowiązywaniem dokonywanie zmasowanych ataków na obiekty cywilne jest cynizmem. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że pokój jest potrzebny, ale jak dodał, Ukraina nie będzie bierna wobec rosyjskich ataków i na każdy odpowie symetrycznie. W nocy Rosjanie zbombardowali obwód połtawski oraz Charków, Dniepropietrowsk, Zaporoże i rejon Kijowa. Jak podkreślił Zełenski, celami ataków agresora były obiekty infrastruktury energetycznej. Maciej Jastrzębski, Polski Radio.
1: Przeciąganie liny w rozmowach o rozejmie pomiędzy Rosją a Ukrainą prognozuje profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jak mówił ekspert, Moskwa szczególnie obawia się ukraińskiego ataku w czasie obchodów swojego narodowego święta.
17: Będzie prawdopodobnie przeciąganie liny do samego końca. To znaczy, wydaje mi się, że stroną bardziej zainteresowaną w jego uzyskaniu tego zawieszenia jest Putin, ponieważ nie chce żadnej przykrej niespodzianki podczas uroczystości, a wiemy doskonale już dzisiaj, że strona ukraińska może takiego psikusa w każdej chwili mu sprawić.
1: Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów rozejmów w różnych terminach może doprowadzić do eskalacji konfliktu. W magazynie teraz Bliski Wschód. Prezydent Libanu wycofuje się ze spotkania z premierem Izraela. Józef Aoun i Benjamin Netanyahu mieli rozmawiać w połowie maja. Libański prezydent zarzuca jednak Izraelowi, że mimo rozejmu cały czas atakuje południe jego kraju.
18: To nie jest dobry moment na spotkanie z premierem Netanyahu. Zanim podejmiemy tę kwestię, musimy osiągnąć porozumienie w sprawie bezpieczeństwa i powstrzymać izraelskie ataki na nas, powiedział prezydent Aoun na spotkaniu z parlamentarzystami. Podtrzymał jednak chęć negocjacji pokojowych z Izraelem, które na razie toczą się na poziomie ambasadorów. Trzecie takie spotkanie ma się odbyć w Waszyngtonie w najbliższych dniach. Zaproszenie do Białego Domu premiera Izraela i prezydenta Libanu ogłosił Donald Trump 3 tygodnie temu przy okazji ogłaszania w imieniu Izraela zawieszenia broni w Libanie. Zaproszenie budziło wtedy emocje większe nawet niż sam rozejm, bo oba kraje nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od powstania Izraela. Z samego rozejmu też zresztą niewiele zostało. Od jego ogłoszenia zginęło w Libanie prawie 500 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Izrael także, mimo deklarowanej wojny z Hezbollahem, a nie z samym Libanem, niszczy na południu kraju na dużą skalę obiekty cywilne, zrównując z ziemią całe miejscowości. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Przenosimy się za ocean. W sąsiedztwie Białego Domu doszło do strzelaniny. Ucierpiał napastnik oraz przypadkowa osoba nieletnia. Incydent wymusił krótkotrwałą ewakuację. Szczegóły tej sprawy zna Jan Pachlowski.
19: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Meta Quinna podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W magazynie teraz kolejne doniesienia z Europy. Niemiecka policja szuka świadków, którzy widzieli moment, gdy auto wjechało w tłum pieszych w Lipsku. Do tego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Ulica, na której wydarzyła się tragedia, wciąż jest zamknięta. Śledczy zabezpieczają ślady. Dwie osoby, przypomnijmy, zginęły, a trzy są w ciężkim stanie. Kilkudziesięciu poszkodowanych wymagało pomocy medycznej.
20: Grimajsze Strasse jest zamknięta. Przy jednej z przecznic mieszkańcy Lipska i turyści układają wiązanki i znicze, żeby upamiętnić ofiary tragedii. 63-letnią kobietę i 77-letniego mężczyznę, którzy zginęli pod kołami samochodu prowadzonego przez 33-latka.
21: Zakładamy, że to był czyn szaleńca. Nic nie wskazuje na inną interpretację ani na potencjalnego współsprawcę.
20: Podkreśla Claudia Laube, stojąca na czele prokuratury Saksonii. Podczas zatrzymania kierowca Volkswagena Taygo nie stawiał oporu. Jest mieszkańcem Lipska i obywatelem Niemiec. Dziennikarze MDR ustalili, że w niedzielę, dzień przed tragedią, wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Lokalne redakcje informują, że jest trenerem bokserskim, ma żonę i dziecko, pracuje jako dozorca konserwator. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych. Z Lipska Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Coraz więcej mieszkańców Anglii wyjeżdża z kraju i przenosi się do Szkocji oraz Walii. Powodem są rosnące koszty życia i drogie nieruchomości, szczególnie w Londynie i na południu. Informacje w tej sprawie zebrała Anna Rączkowska.
22: Dla wielu mieszkańców Anglii, zwłaszcza Londynu i południowych hrabstw, utrzymanie dotychczasowego poziomu życia staje się coraz większym wyzwaniem. W praktyce oznacza to rezygnację z zakupu mieszkania, odkładanie decyzji o założeniu rodziny albo przeznaczanie nawet połowy dochodów na czynsz. Nowe badania pokazują, że brytyjska stolica traci na atrakcyjności w oczach młodych. Według raportu London Heritage Quarter nawet 800 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat może opuścić stolicę do 2030 roku. Coraz częściej pojawia się więc alternatywa. W szkockich miastach, takich jak Glasgow czy Aberdeen, za cenę niewielkiego mieszkania w Londynie można kupić przestronny dom. Podobnie w Walii. W okolicach Cardiff czy Swansea dostępne są nieruchomości oferujące więcej przestrzeni i niższe koszty utrzymania. Zmieniają się także oczekiwania wobec codzienności. Zamiast życia w ciągłym pośpiechu, wielu Brytyjczyków wybiera spokojniejsze tempo, krótsze dojazdy i bliższy kontakt z naturą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Na koniec w magazynie zmagania z królową nauk. Pół godziny temu zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin, dodajmy, obowiązkowy. Przed 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dzień dobry. Słyszymy się, super. Rozmawiałaś już z maturzystami, którzy zakończyli swoje zmagania. Powiedz proszę, w jakich nastrojach wychodzili ze szkoły?
23: No, w bardzo dobrych. No, bardzo przyjemnie było patrzeć na zadowolonych, rozluźnionych zdających, o którzy mówili, że ten egzamin to była sama przyjemność. No, od razu muszę dodać, że jestem przed jedną ze szkół, gdzie maturzyści osiągają najlepsze wyniki. No, właśnie z matematyki. Nie tylko tutaj w Warszawie, ale i w całej Polsce. To jest jedna z tych szkół, które przodują w naukach ścisłych i rzeczywiście poziom zdawania matury z matematyki jest tutaj bardzo, bardzo wysoki. Dlatego zdający powtarzali, że właśnie egzamin z matematyki jest bardziej przewidywalny niż na przykład z języka polskiego, że zadania są powtarzalne, a zdecydowana większość zdających wyszła też ze szkoły przed czasem.
24: Bardzo dobrze. Ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność. Na rozszerzeniu będziemy walczyć. 3 godziny to aż nadto. Bardzo przekrojowa była ta matura, sprawdzała wszystkie. Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły, funkcja kwadratowa, funkcja liniowa, no właściwie wszystko, czego się można było spodziewać.
2: Będzie 100%, no nie ma tutaj co dużo myśleć, no przewidywalne to było.
3: Jedyne trudniejsze to właśnie z tą funkcją kwadratową, bo to na 4 punkty było, a tak to wszystko takie bardzo przyjemne.
4: Tak z 80 będzie. Wydaje mi się, że stereometria, ale to jest dla mnie normalne, że stereometria i planimetria, one mi idą najgorzej, więc spodziewam się, że na tym stracę parę punktów.
23: No ale muszę też dodać, że żeby osiągnąć takie wyniki, no to tutaj uczniowie przez 4 lata bardzo pilnie uczyli się, włożyli bardzo dużo wysiłku właśnie po to, żeby dzisiaj z takim spokojem i z takim podejściem do matury podejść. A egzamin z matematyki składa się z 3 grup zadań. No pierwsza to zadania zamknięte i wybór odpowiedzi A, B, C lub D. Druga grupa zadań otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi. I trzecia grupa zadania otwarte o największym stopniu skomplikowania, za które można też uzyskać największą liczbę punktów. No wiadomo, tak jak już słyszeliśmy, że matematyka budzi skrajne emocje, no jedni ją uwielbiają, inni delikatnie mówiąc niekoniecznie, no ale napisać i zdać na minimum 30% musi ją każdy maturzysta. No a bez względu na upodobania zdający potrafią też przyznać, że matematyka może im się w życiu bardzo przydać.
6: No do wszystkiego praktycznie, tak? Nie wiem, do wszystkich praktycznie zawodów, tak? Przydaje się jednak. Cały świat jest na niej oparty, tak? To królowa nauk.
2: Myślę, że do takiego codziennego życia, gdzie można, no w sklepie, czy także później przy wykonywaniu zawodów, to będzie podstawą naszej przyszłości.
7: Sama matematyka, może takie liczenie tych wszystkich tangensów i różnych takich rzeczy nie jest przydatne na co dzień, jak nie wiem, idzie się do sklepu czy coś. Jednak matematyka uczy myślenia przede wszystkim i jak podejmować się z różnymi trudnościami, które nie zawsze się opierają na sile fizycznej i po prostu przenoszenia czegoś z miejsca do miejsca.
25: To chyba tylko w sklepie, ale to już kalkulator wchodzi.
26: Sprawność logicznego myślenia, sprawność głowy.
23: No to jest argument za nauką matematyki, sprawność głowy. A Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że dyrektorzy szkół unieważnili maturę kilkunastu osobom do tej pory, tę tegoroczną maturę. No to z powodu wniesienia na salę urządzenie teleinformatycznych jak telefony, smartwatche czy aparaty oraz ze względu na ściąganie, na niesamodzielną pracę. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, kilka minut po 9:00 w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pojedynczych stron arkuszy egzaminacyjnych. To jest wbrew prawu. Dlatego dyrektor CKE zapewnił, że zbiera wszystkie dane o takich naruszeniach, no i po zakończeniu egzaminów obowiązkowych złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. A jutro ostatni dzień egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, języki obce. Przeważająca większość, ponad 90% maturzystów, wybrała język angielski.
1: Zakończył się egzamin na poziomie podstawowym z matematyki. O wrażenia maturzystów pytała Martyna Szymczakowska, a my trzymamy kciuki jeszcze za jutrzejsze egzaminy. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Ewelina Kamińska, zapraszam.
0: To była suma wydarzeń.
1: Przenosimy się teraz na posiedzenie rządu. Przed rozpoczęciem obrad głos zabrał premier Donald Tusk.
27: Postanowiliśmy z odpowiednimi ministrami wrócić jak najszybciej do ustawowego rozwiązania problemu kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut. Mówię o tym dzisiaj dlatego, ponieważ wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może... Także pan prezydent, liderzy PiS-u nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowo, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki. W tej chwili to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury. Wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, nie tylko dzięki pracy instytucji, są już na stole. A więc po pierwsze mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła są, nie że są dwuznaczne, tylko są wyjątkowo ciemne. To jest tak zwana bratwa, mafia rosyjska i jej pieniądze zaangażowane w zorganizowanie giełdy kryptowalut, Zonda Krypto. To jest porwanie lub zabójstwo, bo ta sprawa do dzisiaj nie jest ostatecznie wyjaśniona. Założyciela i pierwszego właściciela, to jest sprawa finansowania przez tę giełdę kryptowalut rozmaitych kampanii związanych z PiS-em, organizowanie, finansowanie, patronowanie politycznym imprezom w trakcie kampanii prezydenckiej na rzecz prezydenta Nawrockiego. To jest finansowanie bezpośrednie polityków prawicy, w tym byłego ministra Ziobro, którego za którego czasów, kiedy był prokuratorem generalnym, ta giełda no, rozchulała się na dobre, mimo że prokuratura dobrze wiedziała, jaka jest geneza tej firmy. To w końcu były skuteczne niestety działania PiS-u, Konfederacji i prezydenta Nawrockiego, aby zablokować dwukrotnie regulacje dotyczące tego rynku. Regulacje, które oczywiście nie zbawią świata, nie uratują wszystkich oszczędności ludzi. My sobie dobrze z tego zdajemy sprawę, ale mogą dać narzędzia państwu polskiemu, zanim wkroczy prokuratura, zanim wkroczą służby specjalne, ale takie narzędzia, które pozwolą ostrzegać publicznie wszystkich, którzy chcą inwestować w różne tego typu przedsięwzięcia. I dlatego postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz frank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności. A więc jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takiego oszustwa się, takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie. Dziękuję bardzo.
5: To było wystąpienie premiera Donalda Tuska przed rozpoczęciem posiedzenia rządu. Z Alei Ujazdowskich wracamy do studia Polskiego Radia 24. Jest 12:32.
8: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Ramageddon to określenie, które spędza sens powiek nie tylko miłośnikom gamingu czy elektronicznych gadżetów, ale także firmom, które do swojej działalności potrzebują szybkich komputerów czy serwerów. Moc obliczeniowa ma swoją cenę, a w dobie rewolucji AI ta cena rośnie i to niemiłosiernie. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Zanim jednak o cenach elektroniki, powiemy o cenach wszystkiego. Inflacja rośnie, a to oddala kredytobiorców od obniżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie właśnie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżanie stóp.
9: Wiąże to jakby Radzie Polityki Pieniężnej ręce. Rada nie może w tej chwili pozwolić sobie na dalsze obniżki stóp procentowych.
5: Monika Kurtek dodała, że jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie się nie skończy i drogie paliwa nadal będą podbijały inflację, wzrośnie prawdopodobieństwo, że kredytobiorcy będą płacili wyższe raty. Ekonomistka uważa, że wzrost stóp będzie możliwy, jeśli inflacja skoczy do 3,5%.
9: Przypuszczam, że Rada nie zareaguje natychmiast, czyli nawet jeżeli to 3,5% zostałoby osiągnięte powiedzmy w ciągu 2-3 miesięcy, to pewnie Rada też da sobie jeszcze jednak chwilę na to, żeby poobserwować, co dalej się dzieje.
5: A podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi aktualnie 3,75%. Decyzję Rady poznamy już jutro po południu. Teraz o pogodzie, która również ma wpływ i to nie mały na gospodarkę. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to na antenie Polskiego Radia 24 prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Henryk Smolarz powiedział, że wysokość strat ocenią specjalne komisje. Zaznaczył, że szacowanie może trochę potrwać.
10: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wybadałoby do połowy maja.
5: A najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju, w województwie lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Dotknięte zostały także uprawy na Mazowszu oraz w Wielkopolsce. A teraz przenosimy się na rynki i wreszcie więcej zieleni. Jeżeli chodzi o parkiet warszawskiej giełdy, WIG zyskuje w tej chwili 0,62%, WIG 20 prawie 1%, dokładnie 0,98%. Dobrze to wygląda na wykresie. MWIG 40, 0,16% na plusie i SWIG 80 niewiele, bo 0,05%, ale jednak po zielonej stronie rynku. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro płacimy 0,16% na plusie i SWIG 80 niewiele, bo 0,05%, ale jednak po zielonej stronie rynku. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro płacimy 4,25 zł.

0: Magazyn gospodarczy.
1: A w studiu Polskiego Radia 24 w magazynie Saldo nasz gość, pan Daniel Majkowski, dziennikarz technologiczny Gazeta.pl.
2: Dzień dobry.
1: Ramageddon to jest określenie, które pojawia się już nie tylko w forach internetowych, ale również w raportach dotyczących technologii cyfrowych oraz rynku IT, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której ceny pamięci RAM, ale nie tylko, elektroniki, chipów, procesorów, no, rosną w zawrotnym tempie. Co się dzieje? Inni mówią o RAM inflacji, która no, jest odczuwalna w gospodarce.
2: Mhm. Ja w swoich tekstach nawet ukułem stwierdzenie ramokalipsy, takie bardziej spolszczone, tak. Więc polecam też, ale rzeczywiście, ramokalipsa, ale rzeczywiście dzieje się bardzo, bardzo dynamicznie. Znaczy już gdzieś tam w końcówce ubiegłego roku analitycy ostrzegali, że ceny pamięci będą szły w górę w związku z tak zwanym boomem na sztuczną inteligencję. W skrócie, wielkie firmy od AI muszą te swoje wielkie modele trenować na bardzo zaawansowanych komputerach, a do tego potrzebna jest też szybka pamięć. To są tak zwane moduły HBM, czyli nie takie, które my mamy w swoich komputerach, smartfonach, ale produkcja tych modułów jest dużo bardziej czasochłonna niż w przypadku tych standardowych pamięci, ale pieniądze są dużo większe, więc te firmy zasypały producentów pamięci zapytaniami, kontraktami, przez co producenci pamięci stwierdzili, no my już tutaj nie mamy miejsca dla zwykłych klientów, dla zwykłych konsumentów do produkcji RAM-u tego takiego standardowego właśnie do smartfonów i komputerów. No i jeśli jest popyt, a nie ma produktu, no to ceny rosną i to w zastraszającym tempie, nawet 3-4-krotnie w stosunku do jeszcze rok temu.
1: To samo, co czujemy na rynku ropy naftowej teraz w sytuacji, w której jest zagrożenie, że tej ropy będzie mniej, a na niektórych rynkach może jej brakować. No to widzimy, że ceny ropy rosną w zawrotnym tempie, ale te wzrosty na ropie to nic w porównaniu z tym, co obserwujemy ostatnio w przypadku procesorów, kart graficznych, zaawansowanych technologii, bo tutaj w niektórych, na niektórych odcinkach ten wzrost jest nawet, uwaga, 4-krotny. Mhm.
2: Tak, no zdecydowanie. Powiem więcej. Niedawno koledzy z jednego z zagranicznych serwisów zabawili się w taką grę, czyli porównajmy cenę dysków twardych do ceny złota. Mhm. Więc przeliczyli i wyszło, że w przypadku tych największych dysków NVMe o dużych pojemnościach, to koszt 1 grama krzemu użytego do produkcji takiego dysku przebił nawet koszt 1 grama złota, więc no... No, sytuacja jest poważna.
1: Ale rzeczywiście, bardzo dobre porównanie, bo to pokazuje skalę również tych wzrostów, które obserwujemy i zapotrzebowania właśnie na tego typu sprzęt. Zanim zagłębimy się mocniej w ten rynek, to też się zastanawiam, bo zwykle mówiono o tym, że jeżeli kupujemy wiosną komputer albo smartfona nawet, czy tablet, to tutaj pojawiała się takie ostrzeżenie, poczekajmy na koniec sezonu komunijnego, który się właśnie teraz rozpoczyna i wtedy będą przeceny, będzie taniej. W tym roku może być inaczej.
2: Tak, ta sezonowość została całkowicie zaburzona. Tak naprawdę, jeśli spojrzelibyśmy na wykres, no to on idzie po prostu w górę od gdzieś tam października ubiegłego roku i z każdym miesiącem jest coraz drożej. Ja bym się tutaj nie spodziewał, żeby nawet gdzieś w końcówce roku, kiedy też są te promocje jakieś słynne Black Friday'owe, żeby nawet wtedy te ceny były niższe, bo po prostu nie ma produktu.
1: No właśnie, jakie produkty, jaki rodzaj produktów najmocniej zostanie uderzony przez to, co widzimy w przypadku tej RAM inflacji czy RAM apokalipsy? Czy to są wyłącznie komputery gamingowe, czy również możemy schodzić tutaj technologicznie niżej i zatrzymamy się na jakichś elektronicznych gadżetach, takich jak smartwatch czy smartfon?
2: Posiadacze komputerów oberwą najszybciej, z tego też względu, że często samodzielnie składają komputery, więc te pamięci RAM, które się kupuje po prostu z rynku, ze sklepu, no to one już zdrożały. W przypadku gotowych zestawów czy laptopów to jest troszeczkę przesunięte, prawda, bo niektóre tutaj kontrakty zostały już, że tak powiem, podpisane na

0: na inne kwoty przez dostawców, więc tutaj jeszcze troszeczkę gdzieś tam można promocję znaleźć, ale oczywiście też będą to laptopy, będą to tablety i znowuż smartfony jeszcze później dostaną, ale tego nie unikniemy. Zresztą już kilku prezesów koncernów, między innymi tego największego amerykańskiego producenta smartfonów, prezes powiedział, że nie uniknie i w tej kolejnej generacji, która gdzieś jesienią będzie, już te podwyżki niestety w związku z cenami pamięci będą widoczne.
1: My tego tak mocno nie odczuliśmy w ostatnich miesiącach, bowiem umacniał się złoty, szczególnie w pierwszej połowie ubiegłego roku. Ja tylko przypomnę, gdyby ktoś nie pamiętał, że w styczniu 2025 za jednego dolara płaciliśmy grubo ponad 4 złote i 10 groszy. Teraz mamy 3,64, a zatem różnica jest wyraźna i tutaj polski złoty był taką poduszką bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ceny elektroniki. Gdyby tego zjawiska nie było, gdyby tutaj złoty się nie umocnił względem dolara, albo dolar nie osłabił względem całego świata, mogłoby być bardzo źle.
0: Zdecydowanie. To pewnie mówilibyśmy raczej o pięciokrotnym wzroście na niektórych podzespołach, ale tak jak mówię, tak jak ta sezonowość nie działa, tak nawet... Znaczy kurs waluty ma znaczenie, ale problem jest tak duży, że nawet to ma mniejsze znaczenie niż ten brak tak naprawdę mocy produkcyjnych w fabrykach.
1: Panie redaktorze, to w takim razie bardzo proszę wyjaśnić, jak ten rynek wygląda od środka, bo ja się tak zastanawiam, no przecież jeżeli jest zapotrzebowanie, no to jaki problem zwiększyć moce produkcyjne, jaki problem uruchomić dodatkowe linie, taśmy montażowe, no żeby tego sprzedawać więcej. A tutaj się okazuje, że produkcja jest na tym samym poziomie. Trochę to wygląda jak działanie kartelu ropowego.
0: Można to tak potraktować, ale też po prostu tutaj firmy myślą bardziej długoterminowo i jest też jakieś przeświadczenie w Dolinie Krzemowej. Ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie, że boom na AI, czyli ta sytuacja, w której te wielkie firmy potrzebują coraz więcej tej pamięci, coraz więcej tych komputerów, żeby trenować te modele, że to może minąć. Może to nie będzie takie pęknięcie bańki, jak było w przypadku tego dotcomu słynnego, ale jakieś będzie. I jeżeli teraz zapadną decyzje od tych największych producentów pamięci na świecie, to są tak naprawdę 3-4 firmy, jeśli oni teraz zdecydują się na budowę nowych fabryk, to przecież to pochłonie miliardy dolarów. To będą gigantyczne kredyty spłacane potem latami. A co jeśli za 2-3 lata sytuacja się, że tak powiem, wychłodzi i te firmy zostaną z tymi wielkimi fabrykami, które no, nie będą miały co produkować, bo nie będzie takiego zapotrzebowania. To jest gdzieś tam jakieś też myślenie z ich strony, dlatego wolą bezpieczniej, tak? Wolą produkować mniej,
1: sprytne.
0: Wolą drożej produkować, tak? Bo przestawili się na te moce produkcyjne, na produkcję tych droższych układów HBM. Wolą mniej, drożej, mają pewnych klientów, właśnie te największe korporacje od AI i tylko my na tym cierpimy jako klienci.
1: Jak wygląda produkcja takiego sprzętu? Bo wspomniał pan o Dolinie Krzemowej w Kalifornii, ale też mamy Tajwan, który jest istotnym graczem. No też częściowo taka produkcja odbywa się w Europie. Jak to wygląda w praktyce?
0: W praktyce jednak to, co gdzieś tam w Europie powstaje, to są bardziej, nazwijmy to, zaawansowane maszyny litograficzne do produkcji układów samych, tak?
1: Czyli tu się często wszystko zaczyna.
0: Tu się wszystko zaczyna, tak. Tu powstają często te maszyny. Jest tak naprawdę jeden wielki producent holenderski, który się tym zajmuje. Natomiast same układy, same pamięci, no to jednak głównie Tajwan i Chiny cały czas. Tutaj jakby nie ma tutaj możliwości, aby to w Europie produkować i zachować jakieś konkurencyjne ceny.
1: W ubiegłym roku Mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone chcą zamknąć drogę dla swoich urządzeń, swoich maszyn, swoich technologii, aby ta technologia nie uciekała do Chin. I w ubiegłym tygodniu mieliśmy powtórkę, bo również Donald Trump powiedział, że no uważajmy tutaj z naszymi technologiami, żeby one tak mocno nie przedostawały się do państwa środka, tutaj na myśli znowu Chiny. Miał pan prezydent. Jak to wygląda? Bo to niektórzy określają mianem takiej cyfrowej wojny handlowej. Mhm.
0: To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku prezydenta Donalda Trumpa to jest tylko i wyłącznie instrument polityczny do rozgrywania jakichś aktualnych tematów chwilowych, bo przecież pamiętamy, jak była blokada ogólnie eksportu wszystkich technologii związanych z AI przez jeszcze administrację Joe Bidena, potem Trump się z tego wycofał, potem znowu było, że ale może jednak nie wszystko. I teraz to wygląda tak, że jeśli chodzi o tą litografię, o te maszyny, których bardzo pożądają Chińczycy do produkcji właśnie układów scalonych, to oni nie mają dostępu do tych najnowocześniejszych EUV, to jest absolutnie dla nich zablokowane, mają tą starszą generację, ale okazało się, że na tej starszej generacji są w stanie produkować całkiem wydajne układy i to trochę Amerykanów znów przestraszyło, że oni jakoś tam obeszli te ograniczenia i znów się pojawiły właśnie jakieś tam wezwania, żeby to zablokować, ale nie sądzę, aby tak się stało, bo też i amerykański, i europejski przemysł cierpiałby na tym, jeśli nie byłoby eksportu. Mhm.
1: Spójrzmy na rynek konsumentów. Jednak na tym rynku w Polsce najczęściej sprzedają się tak zwane średniopółkowe smartfony. W tej chwili cena takiego średniopółkowego, proszę mnie poprawić, jeżeli mam inne dane, to w okolicach 2000 zł. 1800
0: tak, myślę,
1: mniej
0: że to
1: więcej?
0: Tak, że to jest mniej więcej między 1500 a 2000, to już jest ten taki smartfon w miarę wydajny.
1: Dobrze, to jeżeli przyjmiemy, że te smartfony kosztują w tej chwili właśnie tyle, czy jest ryzyko, że te najpopularniejsze, ten segment najpopularniejszych telefonów komórkowych, on zdrożeje w przeciągu, nie wiem, najbliższych miesięcy albo roku?
0: Zdrożeje tak, ale to nie będą podwyżki rzędu, nie wiem, 30-40%. Mi się wydaje, że raczej analizy wskazują na podwyżki gdzieś rzędu może 10%, bo wiadomo, że ta pamięć jest jedną ze składowych takiego smartfona, a też nie oszukujmy się, najpopularniejsze smartfony to są jednak smartfony chińskie, jeśli chodzi o tą średnią półkę. A Chińczycy często są gotowi dużo dołożyć od siebie, dodotować, aby zachować swoją przewagę rynkową. Więc moim zdaniem ta średnia półka jest w miarę bezpieczna. Będą na pewno mocniej drożyć te najdroższe, najbardziej wydajne smartfony, tak zwane flagowce. I zresztą dotyczy to wszystkich segmentów, najbardziej wydajne komputery, laptopy. Tutaj te podwyżki mogą być najwyższe, bo jakby to jest półka premium. Jak klient premium jest gotowy coś kupić, to nawet jeśli trzeba dołożyć do tego 20-30%, to i tak pewnie się na to zdecyduje.
1: A to prawda. Mówi się też, że luksus, czy branże luksusowe nigdy nie dotyka kryzys żaden. I to podobnie może być tutaj. Dobra, spójrzmy historycznie też, bo mamy ten problem już drugi raz. Taka mała powtórka. Ja pamiętam mniej więcej 10, może 12 lat temu mówiono o tym, że pamięci drożeją, dlatego że wszyscy rzucili się na koparki kryptowalut. Mhm. I wtedy mieliśmy taki wzrost. On również wyglądał spektakularnie. Teraz mamy zupełnie inne przyczyny. Czym różnią się oba kryzysy, czy oba impulsy inflacyjne?
0: Mhm. Czy pod pewnymi względami są podobne. Natomiast skala jest dziś nieporównywalnie większa, bo wtedy tak naprawdę problem był taki, że to konsumenci nakręcali to, kupując te koparki, nakręcali całą tą spiralę. Wtedy też zresztą głównie karty graficzne drożały, a nie pamięci, bo te karty graficzne były potrzebne, aby właśnie kopać te różne kryptowaluty. A teraz ten kryzys napędzają giganci, największe korporacje, najbogatsze korporacje świata. Więc to są te dwa wyróżniki. Wtedy taki troszeczkę oddolna była sytuacja, czyli te sprzęty znikały z spółek wykupywane przez nas, przez konsumentów, którzy gdzieś tam chcieli sobie taką kopareczkę w piwnicy zbudować i dużo takich konstrukcji i projektów wówczas powstało, ale to nie była skala przemysłowa. No teraz mamy do czynienia z tym, że tak naprawdę 5-6 firm całkowicie wyczyściło magazyny.
1: To teraz musimy sobie to wyobrazić, bo jak wygląda komputer, każdy wie, ale jak wygląda taka fabryka AI, no to jest absolutnie spektakularne i prądożerne przedsięwzięcie. Niektórzy mówią, że jeden model AI potrafi zużyć tyle prądu rocznie, co niewielki kraj europejski, więc robi to naprawdę ogromne wrażenie. Te serwerownie, one się głównie znajdują w Stanach Zjednoczonych.
0: W Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, także gdzieś tam w regionach często się je stawia, na przykład chłodniejszych, więc jakieś klimaty norweskie i tak dalej też służą i w takich lokalizacjach, gdzie to chłodzenie jest tańsze, również się je buduje, no ale jednak Amerykanom też zależy, żeby u nich to było, a też mają, powiedzmy, stany, w których klimat sprzyja, że tak powiem, chłodzeniu, więc mają duże możliwości pod tym względem.
1: Porównanie takiego modelu językowego od tej strony infrastrukturalnej do potężnej fabryki albo miasta jest absolutnie uzasadnione.
0: No zdecydowanie, no to mówimy naprawdę o tak dużych liczbach tych serwerów połączonych w całość, że to takie megalopolis, które gdzieś tam sprawia, że możemy się dowiedzieć potem, ile to jest 6 razy 6 i akurat model halucynuje i pisze, że jest 26, a nie 36.
1: Tak, można się naciąć. Jakie są prognozy dla tego rynku? Bo pan już wspomniał o tym, że dużo zależy od tego, czy rzeczywiście to zjawisko tej bańki, czy tego przesilenia na rynku AI wystąpi w najbliższych latach. I tak na dobrą sprawę to będzie taki punkt zwrotny. Ale czy są przewidywania, jak dalej może wyglądać ten problem? No bo jeżeli faktycznie ta bańka nie pęknie, przesilenia nie będzie, to jest nadzieja na to, że te fabryki jednak ruszą z budową nowych linii produkcyjnych. I czy jest szansa na jakąś stabilizację tych cen? Bo teraz obserwujemy absolutne szaleństwo.
0: Większość analityków wskazuje, że nawet jeżeli jest tam element bańki, to właśnie nie takie jak w przeszłości, że może rynek jest za bardzo rozgrzany, musi się wychłodzić, ale że sama sztuczna inteligencja, samo AI, które no widzimy już wchodzi w nasze życie drzwiami i oknami i będzie to robić, więc to nie jest bańka, ale pewnie gdzieś tam można się spodziewać wychłodzenia w ciągu 2-3 lat, a firmy gdzieś też prognozują z raportów z ostatnich tygodni, że ten przyszły rok 2027 będzie jeszcze ciężki, więc nie spodziewa się, nie widziałem żadnej analizy, w której ktoś sugerowałby, że obniżki będą w przyszłym roku i gdzieś 2028 z tego też względu, że wtedy co najmniej kilka fabryk może zostać otwartych i gdzieś tam ta produkcja też konsumencka będzie się mogła w nich odbywać. Także na pewno tutaj nie oczekiwałbym na jakiś wielki krach, nawet na miarę tego, który był w przypadku rynku kryptowalut, bo potem nagle się okazało, że kopanie przestaje być opłacalne i to rzeczywiście ceny na przykład kart graficznych to dwukrotnie spadły w ciągu dosłownie miesięcy, tak? Więc tam no, to uderzenie było bardzo mocne.
1: Powiedziałem o cyfrowej inflacji, bo ceny tych zaawansowanych urządzeń i podzespołów, o których powiedzieliśmy, to jedno, ale druga rzecz to są usługi, które powstają w tej elektronicznej rzeczywistości. No i już obserwujemy, największy serwis streamingowy podnosi ceny. Wiadomo, że inne usługi również drożeją. To wszystko jest taką zasadą naczyń połączonych i już ekonomiści zwracają uwagę, że ta cyfrowa inflacja coraz więcej będzie ważyła w naszych portfelach.
0: To jest ciekawy przykład też, jeśli chodzi o same modele AI, z których my możemy konsumencko korzystać. Mamy do wyboru ich sporo i też większość z nich startowała tak naprawdę za darmo. Tylko, no za darmo, za nasze dane osobowe to też jest jakiś koszt całkiem duży.
1: Ale mogliśmy sobie testować.
0: Później pojawił się jakiś jeden plan pro, później plan ultra i też obserwujemy na przestrzeni nawet ostatniego roku, że gdzieś tam co parę miesięcy są podwyżki, czyli najpierw nas uzależniono od tych modeli, żebyśmy gdzieś tam je w pracy wykorzystywali w różnych branżach, a potem przyjdzie nam płacić, a za jakiś czas już sobie nikt nie będzie wyobrażał, że nie ma tego modelu gdzieś tam pod ręką w telefonie, więc będzie gotowy płacić jeszcze więcej. Także to nawet nie tyle, że system naczyń połączonych i że gdzieś tam zewnętrzne warunki warunkują ten wzrost cen, tylko po prostu firmy dobrze wiedzą, że my już bez tego sobie nie poradzimy.
1: To jest niesamowite, bo mamy do czynienia z odwrotnością tego, co obserwowaliśmy na rynku telefonii komórkowej. Pamięta pan, kiedyś były połączenia 3 zł za minutę, megabajt potrafił kosztować naprawdę wielokrotnie więcej niż teraz i obserwowaliśmy, że te usługi cyfrowe spadały, jeżeli chodzi o przesył danych, przesył głosu. A tutaj mamy zupełnie lustrzane odbicie tej sytuacji. Tutaj taniej nie będzie.
0: No zdecydowanie nie będzie taniej, ponieważ, że tak powiem, shareholderzy wymagają wzrostów na giełdach i firmy muszą ten zysk pokazać, więc nie ma tutaj mowy o tym, aby gdzieś tam temu konsumentowi ulżyć, tylko najpierw uzależnijmy, a potem niech płaci.
1: Mhm. Czy istnieje szansa na to, że jakieś usługi AI pozostaną w tej sferze takiej darmowej? Czy tutaj będzie potężna różnica, jeżeli chodzi o jakość tych danych, które potem wychodzą z takich języków modelowania?
0: No to jest właśnie największy problem, że będą darmowe modele, ale będą, znaczy będą i są, ale będą na tyle okrajane z funkcji, żeby użytkownik miał poczucie, że traci coś, że jeżeli nie ma tego wyższego, no, za który tam, jak zapłacisz $10 miesięcznie, to już będziesz miał to i to, tyle więcej zapytań, taką większą bazę i tak dalej, więc jest taki proces. Nie użyję tego słowa, ponieważ jest to wulgaryzm, ale on funkcjonuje jak dotyczący pogarszania usług, aby zachęcać ludzi do kierowania się do tych płatnych planów. I to teraz się dzieje na wszelkich możliwych polach. Czyli na przykład taki serwis streamingowy, o którym wspomnieliśmy. No teraz w standardzie tylko będzie to dobrze wyglądać na małym ekranie telefonu, ale jak już też na telewizorze, no to tutaj już trzeba parę dziesiąt złotych więcej zapłacić. Więc obniżanie tej jakości jest widoczne.
1: Pan Daniel Majkowski, dziennikarz technologiczny Gazeta.pl, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Również dziękuję.
1: To był magazyn Saldo Extra. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: Po 400 latach Opera Dworska Władysława IV powraca na Zamek Królewski w Warszawie. Był to jeden z najnowocześniejszych teatrów w Europie. Czy król występował w widowiskach i czy opera może być narzędziem władzy? Odpowiedź na te pytania znajduje się na wystawie zatytułowanej Wielka Gra – Opera Władysława IV w Zamku Królewskim w Warszawie. A my porozmawiamy o niej w audycji Między Sztukami. Dziś kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie kolejna próba uchwalenia ustawy o kryptowalutach. Projekt wróci do Sejmu w tym tygodniu. Prokurator prowadzący sprawę Zonda Krypto wycofał się z postępowania. Powodem konflikt interesów. Na stacjach bez zmian minister energii podał jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący rynek kryptoaktywów. Zapowiedział to premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Jedyną zmianą w porównaniu do wcześniejszych propozycji Rady Ministrów będą wyższe sankcje dla oszustów.
2: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank.
1: Mówił szef rządu. Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego. A tymczasem śledztwo wokół afery Zonda Krypto natknęło się na kolejne problemy. Z prowadzenia postępowania zrezygnował prokurator Sławomir Sola. Jak informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz, prokurator Sola miał utrzymywać kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy.
3: Pan prokurator Sławomir Sola złożył wniosek o wyłączenie od prowadzenia sprawy Zonda Krypto. Oświadczył, że na części konferencji organizowanych przez Zonda Krypto był także prelegentem. Naprowadzone okoliczności mogłyby w ocenie pana prokuratora budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
1: Ani Zonda Krypto, ani Bitbay nie organizowały żadnych szkoleń dla prokuratury krajowej, wyjaśnia tymczasem jej rzecznik Przemysław Nowak. Jednocześnie dodał, że śledczy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych m.in. tematyce kryptoaktywów. Według szacunków prokuratury straty w aferze Zonda Krypto wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej. Ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen surowca. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex podkreśla, że to negatywnie będzie się przekładać na krajowy rynek paliw.
4: I będzie powodowało, że ta wrażliwość też cen detalicznych będzie pozostawała wysoka i ta zmienność cen każdego dnia może się utrzymywać w kolejnych dniach. To, co stoi za bezpośrednim powodem wzrostu cen, to ataki rakietowe i dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie.
1: Jak podał minister energii, jutro ceny maksymalne paliw pozostaną na poziomie z wtorku. Za popularną 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 49 groszy za litr, a za olej napędowy maksymalnie 7,31. Dziś mija 8 lat od katastrofy w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Zginęło w niej 5 górników. 900 metrów pod ziemią wskutek tąpnięcia uwięzionych zostało wtedy 7 górników. Akcja ratownicza była bardzo trudna, wspomina jeden z górników.
5: Warunki bardzo ciężkie, okropnie, wszystko pozaciskane, nie idzie się nigdzie przecisnąć. Pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, czy z powrotem wyjdziemy, ale niestety to jest akcja i tam nie ma, zmiły się, idziemy do przodu.
1: Akcja ratownicza trwała 12 dni i była najtrudniejszą w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Udało się wówczas uratować 2 górników. 3 godziny wystarczyły. Zakończył się egzamin maturalny z matematyki. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, które specjalizuje się w naukach ścisłych, nie byli zaskoczeni, a z sali wychodzili wcześniej.
6: Wszystko było takie w miarę proste i logiczne. Jeśli potrafi się korzystać z kart, to powinno być ok. Oby też tak było na rozszerzonej maturze.
7: Funkcja kwadratowa to było tak naprawdę najtrudniejsze zadanie. Z najwięcej punktów no to można było się spodziewać. Tak najwięcej obliczeń trzeba było zrobić.
8: Było w zasadzie wszystko. No nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Chyba jeden punkt niestety stracony, więc jest 98. Ale wyszedłem szybciutko. Zadowolony jestem.
1: A jutro maturzystów czeka egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszczowo i pochmurno dziś na północy i zachodzie kraju. Do tego w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskie po Warmii i Mazury możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Tam też dziś najwięcej błękitnego nieba.
0: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, miejscami bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Na południowym wschodzie, w centrum, zagrożenie pożarami lasów jest duże, a w większości kraju średnie. Za to w częściach województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego zagrożenie nie występuje.
0: Klimat. Reklama.
9: Marian, A więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 7 minut temu minęła godzina 13. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
0: Komentarz.
1: Na początku naszego wczesnopopołudniowego spotkania udzieli go nam pan Roman Imielski, wicenaczelny redaktor Gazety Wyborczej. Dzień dobry panie redaktorze.
16: Dzień dobry.
1: Na początek pytanie i zapewniam, że nie przemawia przeze mnie taka pusta ciekawość, tylko szczera troska. Pytanie o Andrzeja Poczobuta. Jak się czuje?
16: Andrzej czuje się coraz lepiej. Przechodzi bardzo kompleksowe badania w szpitalu, w jednym z warszawskich szpitali. Jest pod bardzo dobrą, naprawdę wyśmienitą, jak mówi, opieką lekarzy. Nigdy takiej nie miał. On nie ma też takich szans na Białorusi. Widzieliście pewnie państwo, pewnie wielu z państwa widziało Andrzeja, jak odbierał order Orła Białego przyznany mu w zeszłym roku przez prezydenta Karola Nawrockiego. No, w tym garniturze wyglądał już całkiem nieźle, natomiast jak ma, nazwijmy to, strój szpitalny, no to jednak widać to ogromne wycieńczenie, które jest efektem tych 1860 dni spędzonych w areszcie i w więzieniu, przede wszystkim w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, no, gdzie był, mówiąc wprost, torturowany przede wszystkim psychicznie, ale też wielokrotnie pod błahymi pretekstami trafiał do karceru. Białoruski karcer to jest naprawdę coś niebywałego. To jest niewielka cela, gdzie śpi się na gołych deskach, bez przykrycia, czasami nawet mimo warunków panujących na zewnątrz przy otwartym oknie, gdzie ograniczono Andrzejowi racje żywnościowe, gdzie odmawiano mu dostępu do lekarza. Ale wraca Andrzej do zdrowia. Andrzej jest generalnie osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia, pogodną, bardzo skromną, z dużym poczuciem humoru. Dużo się śmieje. No, oczywiście bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie, które tutaj z Polski dostawał, bo mimo tych grubych murów, które go dzieliły od wolności, to on to czuł, że nie jest sam, co często podkreśla, i to była jedna z tych rzeczy, która go, mówiąc prosto, trzymała przy życiu, dlatego że powiedział mi, w soboty z nim się długo widziałem, dzisiaj też będę się z nim widział, więc powiedział mi, że w roku 2024 naprawdę myślał, że to może się skończyć bardzo źle, bo reżim białoruski chciał go zmusić do tego, żeby się złamał właśnie tymi ciągłymi karcerami, tymi restrykcjami dotyczącymi jedzenia. Oczywiście Andrzej nie miał żadnego praktycznie kontaktu z rodziną przez ten czas, plus odmawianie podawania leków. Ale Andrzej wytrzymał, to jest bardzo twardy człowiek. Ja zawsze to podkreślam, że często używamy tu w języku publicznym takich słów, jak że ktoś jest niezłomny, ktoś jest człowiekiem zasad. Ja, prawdę mówiąc, znam jedną taką osobę, to jest mój przyjaciel Andrzej Poczobut.
1: Widzieliśmy te zdjęcia, te relacje ze spaceru Andrzeja Poczobuta po Warszawie 3 maja bodajże. Na pewno też okazja do spotkania z ludźmi po prostu, którzy na pewno kojarzą Andrzeja Poczobuta. Teraz przecież bardzo wiele o nim się mówi. Te zdjęcia są publikowane, więc też pewnie była okazja do takich bezpośrednich rozmów. Też cały czas w uszach mam to jego podziękowanie właśnie przy okazji uroczystości, kiedy odbierał order Orła Białego i mówił o tym, co łączy wszystkich ponad powinno. Przynajmniej łączyć ponad tymi partyjnymi podziałami, czyli polskość. I zastanawiam się nad rolą Andrzeja Poczobuta, bo rozważamy jego rolę dla mniejszości polskiej na Białorusi, w ogóle dla białoruskiej opozycji. A czym Andrzej Poczobut, kim Andrzej Poczobut, jaką rolę do odegrania ma w Polsce w 2026 roku?
16: Andrzej Poczobut nie chce odgrywać żadnej wielkiej roli. Ja mówię o nim, że jest moim bohaterem i nie od dzisiaj zresztą, bo przecież nie pierwszy raz był za kratkami, ale to oczywiście był ten najgorszy z dotychczasowych czasów prześladowań ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jak mówię, Andrzej jest niezwykle skromną osobą. Andrzej chce po prostu robić to, co lubi i co uwielbia, to znaczy być niezależnym dziennikarzem, pisać o tym, co go interesuje, a to nie tylko jest Białoruś, to jest szeroko rozumiany były obszar postsowiecki, jest świetnym specjalistą od Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, publikował bardzo dużo tekstów na ten temat właśnie w Gazecie Wyborczej, jest wyśmienitym znawcą historii podziemia niepodległościowego i w trakcie II wojny światowej i tuż po II wojnie światowej właśnie na terenie Grodzieńszczyzny przede wszystkim. Zresztą też o tym wspominał podczas tego krótkiego przemówienia na Zamku Królewskim 3 maja, kiedy już po odebraniu orderu Orła Białego. No i Andrzej przede wszystkim jest działaczem społecznym i kulturalnym Związku Polaków na Białorusi. On zawsze podkreśla, że nie jest to w żaden sposób organizacja polityczna i nigdy nie chciała być. To jest organizacja, która chce dbać o to, by można było nauczać języka polskiego, by można było nauczać polskiej historii, by można było dbać o ważne dla nas, Polaków, miejsca pamięci na Białorusi. Andrzej nigdy nie przyjął polskiego obywatelstwa, mógł przyjąć polskie obywatelstwo. Zawsze mówi, że jest oczywiście Polakiem. Jego małą ojczyzną jest Grodzieńszczyzna, która dla niego jest najpiękniejszym miejscem i najważniejszym miejscem na ziemi. Tam są groby jego przodków, tam są jego rodzice, tam się wychował i mieszka. Natomiast też powtarza, że chce być lojalnym obywatelem państwa Białoruś. Ale cały czas jego marzeniem, jednym z największych, jest to, że ta Białoruś kiedyś będzie państwem niezawisłym, demokratycznym, prozachodnim, a już absolutnym szczytem marzeń jest to, że Białoruś będzie kiedyś członkiem Unii Europejskiej. Dlatego też Andrzej jest takim bojownikiem też o demokrację na Białorusi, dlatego że państwo demokratyczne nie represjonowałoby polskiej mniejszości na Białorusi.
1: Panie redaktorze, jeśli będzie pan widział się dzisiaj z panem Andrzejem Poczobutem, to bardzo proszę serdecznie go od nas pozdrowić. A teraz
16: pozdrowię. Już naprawdę dla niego to jest bardzo ważne, bo takie wsparcie się czuje, to on to zawsze podkreśla. Można być uwięzionym, ale takie wsparcie się czuje.
1: Są sprawy ważne i sprawy błahe. O sprawach ważnych już porozmawialiśmy, o tych bardziej błahych pomówimy teraz, ale o tych błahych, które nie schodzą z pierwszych stron z gazet. To taki paradoks, czyli ta bieżąca polska polityka. Dzisiaj słyszymy od premiera Donalda Tuska, że będzie kolejna próba ustawy o kryptoaktywach, o kryptowalutach. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo, że tym razem się uda?
16: Oceniam, że się nie uda, skoro dwa razy już prezydent Karol Nawrocki zawetował tą ustawę i musimy tutaj podkreślić fakt, że drugie weto było już po tym utajnionym posiedzeniu parlamentu, na którym był przecież przedstawiciel kancelarii prezydenta, bodajże był to Zbigniew Boguński, czyli szef kancelarii prezydenta, na którym przedstawiano ustalenia polskich służb specjalnych i kiedy informowano po raz pierwszy o tym, że no, ta giełda to jest, może być wydmuszka, za którą, której prawdziwymi właścicielami jest rosyjska mafia i to się potwierdza, ta firma zniknęła. Obóz prezydenta próbuje teraz obracać kota ogonem i mówić, przecież my nigdy nie mieliśmy z tym nic wspólnego, to jest wina obecnie rządzących, że dopuścili do tego, żeby te pieniądze klientów Zonda Krypto zniknęły, żeby pan Przemysław Kral nie stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no ale też wiemy coraz więcej przede wszystkim o tym, że ta giełda, która kiedyś nazywa się BitBay, której właściciel Sylwester Suszek zniknął w roku 2022 i do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim dzieje. No, raczej podejrzewać, że nie żyje. Wtedy już Komisja Nadzoru Finansowego w 2018 roku bodajże składała pierwsze zawiadomienie do prokuratury w sprawie Zonda Krypto. No i ta prokuratura, której szefem był wtedy prokurator jako prokurator generalny Zbigniew Ziobro, nic z tym nie zrobiła, znaczy umorzyła po prostu postępowanie. Dziś wiemy, że niedawno pan Zbigniew Ziobro, właściwie fundacja założona przez ziobrystów, dostała 450 tysięcy złotych od pana Przemysława Krala. Więc to jest duży problem moim zdaniem dla obozu prezydenckiego, ale nie wierzę, że po tych dwóch wetach trzecie coś zmieni. Mamy tutaj jeszcze też rozgrywkę wewnątrz samej opozycji, koalicji rządzącej, dlatego że przecież rząd pracuje nad nowym, kolejnym projektem tej ustawy, która miałaby objąć nadzorem rynek kryptowalut.
17: A jeszcze jest ten alternatywny Polski 2050.
16: Właśnie, ogłosiła nagle pani ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli liderka Polski 2050, że oni przygotowują własny, niezależnie od rządu projekt, który
17: i
16: będzie
17: były planowane konsultacje w zeszłym tygodniu autorów tego projektu w Pałacu Prezydenckim.
16: Tak, tak, dokładnie. Dlatego, że pani Pełczyńska-Nałęcz i jej środowisko przedstawia to jako jedyną możliwość przyjęcia przez Karola Nawrockiego tej ustawy, ponieważ mówi, my wycofamy z tych poprzednich projektów te rzeczy, które prezydentowi się nie podobają i wtedy pan prezydent podpisze tą ustawę. No ale to trochę taka, jak moja koleżanka redakcyjna Dominika Wielwiejska to myślę słusznie określiła, to jest taka opozycja wewnętrzna w rządzie, bo nie jest to jedyne działanie Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, w kontrze rzeczywiście do własnego obozu władzy.
17: Czyli to, o czym mówił premier Donald Tusk po tych głosowaniach nad wnioskami o wotum nieufności dla ministrów, dwóch, ministry zdrowia i ministry, to głównie nas z punktu widzenia tej dyskusji o trwałości koalicji ministry Pauliny Hennig-Kloski i mówił o tym, że to niezwykle koalicję, całą koalicję 15 października wzmocniło, zahartowało w boju. Rozumiem, że pan to tak dzieli na pół i jeszcze odejmuje.
16: To znaczy, trzeba też pamiętać, co powiedział Donald Tusk przed tymi głosowaniami, bo tam były naprawdę bardzo poważne obawy o to, że no może się nie udać obronić minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, która jest w nie najlepszych relacjach z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, bo pamiętajmy, że klub centrum Pauliny Hennig-Kloski powstał po tym, jak doszło do rozłamu w Polsce 2050. No i wtedy Donald Tusk przed głosami powiedział, jeśli ktoś podniesie rękę za odwołaniem którejś z ministrów, to znaczy, że wypisuje się z rządu. I to było bardzo stanowcze stwierdzenie publiczne, a wiemy, że niepublicznie zakulisowo taką sprawę jeszcze bardziej twardo. No, byłaby to katastrofa dla obozu rządzącego, gdyby doszło do odwołania własnego ministra. Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji w ostatnich... No, właściwie sobie nie przypominam takiej sytuacji w trzeciej RP. Może gdzieś na początku lat 90., gdzie mieliśmy już trochę szalony Sejm, po kilkanaście partii, bo był inny system wyborczy. I też wizerunkowo no, byłaby to kompletna porażka. Ja myślę, że też pani ministra Pełczyńska-Nałęcz tak naciąga tą strunę, ponieważ też bada granice, do których może się posunąć, no bo jej ugrupowanie musi się czymś wyróżnić, tak? Jeśli ma, miała w perspektywie wybory parlamentarne już no, za niewiele ponad rok, no to trzeba budować tą swoją pozycję. No i tutaj środowisko Polskie 2050 postanowiło budować właśnie też między innymi w kontrze nie tylko do opozycji poprzednich rządów, ale też i do obecnej części przynajmniej tej koalicji, no bo tam krytyka ze strony Polski 2050 dotyczy wielu też obszarów, nie tylko związanych z polityką, znaczy na przykład z resortem klimatu i środowiska.
17: A wracając jeszcze do kryptoaktywów, zonda krypto, kryptowalut, panie redaktorze, wsłuchuję się i wczytuję w materiały prasowe, dziennikarskie, które się pojawiają, bo rzeczywiście dziennikarze śledczy tutaj robią robotę i coraz to nowe fakty, informacje wypływają i wychodzą na światło dzienne. I tam w komentarzach pobrzmiewa taki gorzki ton, nie tylko w stosunku do poprzedniej ekipy rządzącej. Mówi pan o tym, że to za czasów ministra Ziobry ta afera się rozhulała, no ale i obecnie rządzący mogli przez ten czas od 2023 roku zrobić coś, żeby rozmiarowi tej afery gdzieś no, ten rozmiar zmniejszyć, ten rozwój zahamować. Słyszymy przecież o tych kolejnych prokuratorach w Katowicach, którzy się z tego śledztwa wycofują ze względu na konflikt interesów. Słyszymy i czytamy o tym, że były prowadzone szkolenia dla prokuratorów i policjantów przez ludzi związanych właśnie z tą jedną giełdą kryptowalut. Czy to również może mieć znaczenie dla poparcia dla obecnej ekipy? Czy to również będzie miało takie polityczne znaczenie i czy to może być politycznym argumentem w dyskusji w zbliżającej się kampanii przed wyborami przyszłorocznymi parlamentarnymi?
16: Jeśli zważymy na szali te wiadomości, które już mamy o tym, jak wyglądały działania wobec tej giełdy kryptowalut, która kiedyś nazywała się BitBay, później Zonda Krypto, a działaniami, które miały miejsce właśnie między 2018 a 2023 rokiem i już po oddaniu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, tutaj nie ma żadnego równoważnika. To znaczy dano wtedy, można było rzeczywiście zatrzymać lub objąć przynajmniej bardzo szczegółowym nadzorem takie instytucje jak Zonda Krypto, bo przecież to nie chodzi tylko o Zonda Krypto. Prezydent dwukrotnie zawetował ustawę, która dawałaby Komisji Nadzoru Finansowego naprawdę bardzo duże uprawnienia w tej sprawie, więc tutaj nie ma zupełnie równowagi między tymi zaniechaniami ze strony rządu PiS i prawicy szerzej rozumianej, a obecną koalicją rządzącą. Oczywiście, że pewnie obecne służby też mogły, nazwałbym to, bardziej przyłożyć się do tej sprawy, no ale to już było po tym, jak Zonda Krypto była wielką gwiazdą i sponsorem takich rzeczy jak to spotkanie konserwatystów SIPAK w Rzeszowie w zeszłym roku, gdzie Karol Nawrocki był gwiazdą tego spotkania jako jeszcze kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, a ówczesny prezydent Andrzej Duda był drugą gwiazdą tego SIPAK-u i wielu polityków tam też prawicy, między innymi Przemysław Wipler się znalazło. Przypomnę, że dowiedzieliśmy się niedawno, że Fundacja Przemysława Wiplera też dostała od pana Przemysława Krala dofinansowanie, chodziło o 70 tysięcy euro. Więc tutaj tego równoważnika nie ma. Oczywiście, że to nie jest taka sprawa, która myślę tak bardzo rozgrzewa opinię publiczną. Pewnie duża część Polek i Polaków mówi, no dobrze, ale przecież ci ludzie wiedzieli, w co inwestują. Nawet jak teraz stracili pieniądze, no to mogą mieć pretensje w dużej mierze sami do siebie. No ja bym nigdy nie zainwestował w kryptowaluty. Tak sobie to, jak sądzę, tłumaczą dzisiaj Polki i Polacy, bo widać nawet po tych sondażach, które mamy, bo chyba dwa dotyczące tego, kto jest tam winny.
17: I czy państwo się powinno zaangażować w pomoc tym poszkodowanym.
16: Tak. I tutaj to były dosyć takie właśnie rozłożone troszkę ta wina. Oczywiście, że rząd Donalda Tuska i z jego perspektywy bardzo słusznie i też biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, gdzie leży jednak główna wina, że Zonda Krypto mogła tak działać, jak działała i tak długo działać, jak działała, leży, przedstawia to jako aferę PiS-u i prezydenta Karola Nawrockiego. Ale czy to będzie jakiś, jak to mówią, jak się mówi kolokwialnie, game changer, jak coś to zmieni Polskę? Nie, nie sądzę, że to nie, chyba że jeszcze się dowiemy jakichś rzeczy, o których obecnie nie mamy pojęcia.
17: Mówi pan o tym, że to jest sprawa, która jest obciążeniem na tym etapie dla ośrodka prezydenckiego, a dla samego Prawa i Sprawiedliwości, bo słyszymy o tym, że te ostatnie odejścia z klubu parlamentarnego, chociażby Janusza Kowalskiego, to w tle może być również zonda krypto, no. I internet i media społecznościowe polityków Prawa i Sprawiedliwości no huczą od takich insynuacji i wzajemnego obrzucania się argumentami w sprawie afery zonda krypto.
16: Ale oczywiście, że już jest problemem, dlatego że ja cały czas przypominam, że Zbigniew Ziobro, jeszcze raz przypomnijmy, jego założona przez niego ludzi fundacja dostała 450 tysięcy złotych od Często Bakrala, czyli ostatniego nominalnego szefa, bo wiemy, że on był raczej słupem zonda krypto. Jest cały czas wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tu się nic nie zmieniło. Jest cały czas wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Również to odejście Janusza Kowalskiego, mamy różne informacje, na pewno zonda krypto też miała na to wpływ, ale tam też jest wewnętrzny konflikt w środowisku Prawa i Sprawiedliwości dotyczący Lubelszczyzny, skąd Janusz Kowalski miałby startować w wyborach w 2027 roku. To publicznie oskarża lokalnych ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości o to, że przyjmują do partii jego zdaniem szemrane osoby, związane chociażby z Januszem Palikotem. PiS w ogóle ma duży dzisiaj problem, bo tam naprawdę pod tym przykryciem aż furczy i bulgocze, bo ten konflikt między środowiskiem harcerzy Mateusza Morawieckiego, jak się kolokwialnie tę grupę określa, a grupą tak zwanych maślarzy z kolei, gdzie jest między innymi Tobiasz Bocheński, gdzie jest Przemysław Czarny, gdzie jest Jacek Sasin, no naprawdę się nie zakończył. On się wręcz rozkręca. Jarosław Kaczyński nie jest w stanie tego zahamować. Widać, że jego władza w partii, która jest partią dyktatorską de facto, dlatego że jeśli się przeczyta statut Prawa i Sprawiedliwości, prezes jest nieodwoływalny de facto. No ale on już nie ma takiej mocy jak jeszcze kilka lat temu. Też inaczej się działa w partii, która ma poparcie rzędu 35% i jest na przykład u władzy albo ma szansę za chwilę na przejęcie władzy niż w partii, która właśnie spadła z 35% na około 22%, w niektórych sondażach nawet 20% czy poniżej 20%. No bo ci ludzie tracą motywację, tracą też takie poczucie, że warto w tej partii być, no bo ona nam coś może dać. No bo jeśli założymy, że prosta matematyka tutaj dla państwa, żeby wytłumaczyć, jak trochę działają te mechanizmy takie partyjne. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma tam 180 chyba troje posłanek i posłów. Ja dobrze pamiętam, no ale to było przy wyniku tam 35%, tak? A natomiast kiedy no, PiS miałby 22%, no to jest strata z 60-70 mandatów pewnie, no to w zależności jak się ułożyłby w ogóle ten parlament, czyli 1/3 czy prawie połowa nie weszłaby do Sejmu, tak? No to proszę sobie wyobrazić, że ktoś jest na listach wyborczych, musi zasuwać w tej kampaniach wyborczych, wyłożyć gdzieś tam pieniędzy i tak dalej i nie wchodzi do tej, i wie, że nie wejdzie nawet do tego w parlamentu, tak? No inaczej zupełnie się wtedy działa, ta motywacja jest jednak inna niż w takiej partii, która jest partią władzy albo właśnie jest pewne, że idzie po władzy.
17: Ciekawie dzieje się po obu stronach tej naszej polskiej politycznej barykady, ale niezmiennie przekazujemy pozdrowienia dla Andrzeja Poczobuta za pana pośrednictwem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
16: Dziękuję bardzo, do widzenia.
17: Pan Roman Imielski, wicenaczelny Gazety Wyborczej, był z nami.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
20: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
18: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Już prawie 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt ustawy w sprawie kryptowalut, zapowiedział to premier Donald Tusk. Jedyną zmianą w nowym projekcie ma być zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptoaktywami. Szef rządu zaapelował do wszystkich sił politycznych o uchwalenie przepisów chroniących inwestorów.
2: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
1: Do tej pory prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował uchwalone przez Sejm ustawy dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Na stacjach bez zmian minister energii ogłosił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 9,5 zapłacimy tak jak dzisiaj nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Zmian nie ma też w cenie oleju napędowego. Litr będzie kosztował jutro maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Ustalane ceny paliw są możliwe dzięki ustawie ceny paliw niżej. Mężczyzna wyskoczył z okna w mieszkaniu. Policjanci znaleźli rozkładające się zwłoki. Dramatyczna sprawa z warszawskiego Żoliborza. Służby wezwali sąsiedzi, którzy skarżyli się na smród, relacjonuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji.
21: W trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra, w momencie kiedy policjanci byli na wysokości okna, z innego okna znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, bo to jest mieszkanie dwustronne, wyskoczył mężczyzna. Mimo podjętej reanimacji 68-latek zmarł na miejscu. Wewnątrz lokalu policjanci ujawnili list oraz zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu.
1: Na razie nie ma pewności, czyje ciało znaleziono w mieszkaniu. Trwa ustalanie jego tożsamości. Ze wstępnych informacji wynika, że w lokalu mieszkało dwóch braci. W Polsce chorują na nią nawet 4 miliony osób. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy. Warto mieć świadomość, że na to schorzenie na całym świecie umiera nawet kilkaset tysięcy osób, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
22: Astma oskrzelowa powoduje ponad 450 tysięcy zgonów rocznie. Możemy to wszystko zminimalizować poprzez dobre zdiagnozowanie, gdzie najważniejszy jest właściwie wywiad dobrze zebrany z pacjentem, jego objawy, jego sezonowość i wywiad rodzinny i odpowiednie leczenie.
1: Inhalatory powinny być indywidualnie dobrane pod danego pacjenta. Ich celem jest zmniejszenie przewlekłego stanu zapalnego w drogach oddechowych.
18: Dzień w Polskim Radiu 24.
17: Jest godzina 13.33 w Polskim Radiu 24. Śledzimy dla Państwa najważniejsze wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Teraz o sprawie, która łączy oba te wątki, bo coraz bliżej jest uchwalenia nowej strategii bezpieczeństwa państwa. Prezydencki Ośrodek Doradczy, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zakończyło pracę nad dokumentem, na podstawie którego niedługo powinny powstać stosowne wytyczne i zalecenia, które będą wzmacniały nasze bezpieczeństwo. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, naszą reporterką, która na ten temat wie, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko. Witaj Agnieszko, dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam Ewo.
17: Powiedz
23: i Państwa.
17: Proszę, gdzie teraz ten dokument trafi po zakończeniu pracy w BBN-ie? Co opisuje i jakiej możemy się spodziewać decyzji rządu?
23: No, dokument trafił oczywiście do rządu, bo taką w niedzielę przekazał informacje pełniące obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Andrzej Kowalski. Rzeczywiście w tym wpisie swoim na portalu X przekazał również, że zakończono tym samym prace już wielomiesięczne nad tym dokumentem, projektem tej strategii. I teraz, jak mówią przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego, czas na ruch gabinetu Donalda Tuska. To też według moich informacji ustaleń powinno w miarę szybko być już gotowe. To, co wyszło z BBN-u, to jest materiał kompletny, na podstawie którego można już na nowo pisać strategię bezpieczeństwa narodowego. Tak mówił w Polskim Radiu wczoraj, właśnie przekazując więcej szczegółów na temat tej strategii, tego dokumentu, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, minister Wojciech Kolarski. Posłuchajmy.
24: Zostały rozpoczęte prace przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej za prezydentury Karola Nawrockiego. Ten dokument przyjęty, to już jest dokument, który może służyć za fundament dla polskiej armii, polskich polityków działających w sferze naszego bezpieczeństwa. On odpowiada na najważniejsze pytania o to, jak należy budować silną polską armię.
23: Na ten wątek właśnie jak należy budować silną polską armię, tak żeby ona była tym najważniejszym filarem bezpieczeństwa szeroko pojętego, zwracał też uwagę w Dniu Flagi, 2 maja, w trakcie obchodów właśnie Dnia Flagi i prezydent Karol Nawrocki wtedy wręczał też oficerom Wojska Polskiego generalskie awanse. Karol Nawrocki, gratulując tym 12 oficerom, wskazywał właśnie na konieczność zmian w patrzeniu na armię, w patrzeniu na to, jak nią zarządzać, ale także mówił o konieczności wdrożenia takich narzędzi, które także tym nowo mianowanym generałom pozwolą lepiej dowodzić i lepiej zarządzać wojskiem.
3: Do tego potrzebujecie przede wszystkim, patrzę w stronę pana premiera, strategii bezpieczeństwa. Potrzebujecie jasnego i klarownego systemu dowodzenia Wojskiem Polskim i tego dostarczyć musimy wam my. Władze państwowe, bo wy w swoim życiorysie pokazaliście, że gotowi jesteście do wypełniania planów, przed którymi stawia was cywilna władza.
23: A wywołane przez prezydenta
3: się pokazaliście, że gotowi jesteście do wypełniania planów, przed którymi stawia was cywilna władza.
23: A wywołane przez prezydenta szef resortu obrony, wicepremier

0: niejako tą wypowiedzią sugerował właśnie to, że jeżeli chodzi o strategię bezpieczeństwa, no to w porozumieniu obu tych ośrodków, czyli prezydenckiego i rządowego, to uda się to szybko przyjąć.
1: To jest obowiązek współdziałania nakreślony w Konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy Konstytucji najważniejszych organów państwa. I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
0: Zobaczymy, jak słowa obu polityków zostaną przekute już na czyny i na fakty, czyli na przyjęcie dokumentu, przyjęcie strategii przez rząd, bo żeby zadziała się ta nowa odsłona strategicznych dokumentów, które będą opisywały bezpieczeństwo naszego państwa, no to oczywiście musi być podpis premiera pod tymi dokumentami, potem jeszcze raz muszą trafić do prezydenta, musi to wszystko być podpisane w zgodzie z obowiązującym prawem. Na koniec jeszcze tylko przypomnę króciutko, że pracę nad tą strategią już rząd Donalda Tuska otworzył i rozpoczął, bo jak pamiętamy w lipcu ubiegłego roku taki zarys tej strategii przygotowany przez rząd dostał wtedy jeszcze prezydent Andrzej Duda, ale nie podpisał go ostatecznie, nie zdecydował się na to też nowy prezydent. Zresztą mówił o tym, dlaczego między innymi 15 sierpnia w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego zwracał wtedy prezydent Karol Nawrocki uwagę na to, że no potrzebuje jeszcze trochę wgryźć się niejako w ten dokument, który rząd przygotował. Tam pojawiały się takie mikro oskarżenia, no może niekoniecznie, ale mikrokrytyka pod adresem tego dokumentu, że musi bardziej odpowiadać na współczesne wyzwania i na bieżące zagrożenia. Potem rzeczywiście trafił właśnie do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no i po tych wielu miesiącach jest na horyzoncie finał.
2: O czym informowała Państwa Agnieszka Drążkiewicz, nasza radiowa specjalistka od spraw wojskowości i obronności. Agnieszko, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A teraz z nami pan dr Przemysław Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu WSB Merito. Witamy. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor.
2: Rozmawiamy w czasie, kiedy za chwilę ma rozpocząć się konferencja prasowa w Pentagonie, dotycząca pewnie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale my zacznijmy naszą rozmowę od tego, co tu i teraz dzieje się w Europie w związku z zapowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu na razie z Niemiec i na razie co najmniej 5000 amerykańskich żołnierzy. Od czego zależy podjęcie takiej decyzji? Czy od kaprysu prezydenta Trumpa, czy od strategicznego myślenia na temat ochrony europejskich, ale przecież i amerykańskich interesów?
4: Okres rządów Donalda Trumpa to jest takie zdarzenie właśnie z jednej strony myślenia strategicznego, pewnych głównych kierunków myślenia strategicznego i impulsywnych działań kierowanych emocjami. I ta decyzja ogłoszona niedawno amerykańskiego prezydenta o wycofaniu w ciągu od 6 do 12 miesięcy, więc nie mówimy o to, że już pakują się amerykańscy żołnierze i opuszczają Stany Zjednoczone. Ta decyzja była efektem dosyć emocjonalnej reakcji na wypowiedź niemieckiego kanclerza, który powiedział, że Iran upokorzył Stany Zjednoczone i najwidoczniej bardzo się... I sama w sobie ta wypowiedź była bardzo emocjonalna niemieckiego kanclerza, za którą był krytykowany przez niemieckich komentatorów. No i wywołała emocjonalną reakcję po stronie Waszyngtonu.
2: No ale to wygląda niepoważnie, panie doktorze, no bo tak jakby się prezydent Trump zdenerwował na kanclerza Merca i robiąc mu na złość powiedział, no to ja w takim razie zabieram tych 5000 żołnierzy swoich od ciebie, niejako za karę, niejako żeby ci pokazać, gdzie twoje miejsce. Nie brzmi to poważnie i jeżeli amerykańscy żołnierze, jedni z najlepiej, jeśli nie najlepiej wyszkoleni żołnierze na świecie, stają się zakładnikami no, tego rodzaju nastrojów polityków, to nie świadczy dobrze. Nie wiem, czy bardziej o prezydencie Trumpie, czy bardziej o kanclerzu Mercu.
4: Powiem tak. To był użyte jako pretekst. Donald Trump chciał pokazać, chciał zareagować w pewien sposób na tą wypowiedź i zrobił to w sposób taki, żeby podjąć działanie, ale de facto nie przekroczyć pewnych czerwonych linii, ponieważ i tak było.

0: mowa o tym, że ta redukcja liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie będzie następowała. Druga sprawa była decyzja Kongresu dotycząca tego, że liczba amerykańskich żołnierzy na kontynencie europejskim nie może spaść poniżej liczby 76 tysięcy. Na dzień dzisiejszy jest to ponad 10 tysięcy więcej. Około 85-6 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonuje na terenie Europy. Więc redukcja o 5 tysięcy liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech nie spowoduje, że zostanie jakby przekroczona ta wartość, która została określona przez Kongres. Z perspektywy wygląda to dosyć niepoważnie, ale oddaje to niestety stan obecnych trudnych relacji transatlantyckich. Tutaj kwestia wokół braku wsparcia, tak jak Amerykanie na to patrzą, braku wsparcia udzielonego przez państwa europejskie Stanom Zjednoczonym w trakcie operacji wojny przeciwko Iranowi jest tutaj właśnie powodem do tego, żeby właśnie tutaj kolejnych etapów tego napięcia, bo już mieliśmy przecież kilka miesięcy temu kwestię dotyczącą Grenlandii, powracającą niczym bumerang i też stanowiącą istotne pole napięć w relacjach dwustronnych. Więc może być też tak, jak spojrzymy przez pryzmat dokumentów strategicznych amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, to ewidentnie tam jest wskazane, że Europa ma się bronić sama, prawda, to zaangażowanie wojskowe będzie zmniejszane kosztem innych teatrów operacji i Stany Zjednoczone będą sobie wybierały te państwa europejskie, które będą wpisywały się w politykę amerykańską.
1: I tutaj kryterium i argumentem, panie doktorze, będą osobiste relacje prezydenta Trumpa z aktualnie rządzącymi w tych krajach przywódcami?
0: Tu myślę, że przykład ostatniej porażki międzynarodowki ruchu MAGA, czyli przegrana Fideszu Viktora Orbana na Węgrzech, troszeczkę może ostudziła te zapędy. Też wzrost napięcia w relacjach z Giorgio Meloni, włoską premier, też w kontekście właśnie wydarzeń związanych z Iranem, powoduje, że tutaj o te dobre relacje może być trudno. To, ale przy okazji niektórych innych przywódców europejskich może pojawić się pokusa, żeby właśnie wykorzystać te pogarszające się relacje z niektórymi państwami europejskimi, przywódcami niektórych europejskich państw, żeby tutaj pokazać się, że to oni są najbardziej proamerykańscy.
1: Muszę zapytać o Polskę i muszę zapytać o naszych liderów, bo premier Donald Tusk reaguje taką wypowiedzią krytykowaną przez opozycję polską i przez ośrodek prezydencki o tym, że nie będziemy podbierać, chyba niedokładnie takiego sformułowania użył, ale w takim kontekście premier Donald Tusk podbierać tych amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. Z kolei prezydent Karol Nawrocki 3 maja z prezydentem Trumpem miał rozmawiać, jakby podkreślając te swoje dobre, bardzo dobre osobiste relacje, znane jeszcze z kampanii wyborczej sprzed wyborów prezydenckich polskich. Jak polscy politycy się w tej sytuacji sytuują i to, że mamy złego i dobrego policjanta w postaci premiera i prezydenta, to jest nasz atut? Czy to może być jednak coś przeciwnego niż atut w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i prezydentem Trumpem?
0: To byłby atut, gdyby to było umiejętnie rozgrywane. Gdyby obydwie strony politycznego sporu w Polsce, czyli duży i mały pałac, przyjęły taki pakt cyniczny o nieagresji, polegający na tym, że o swego rodzaju nieagresji, polegający na tym, że właśnie mamy dobre, w cudzysłowie, jeden policjant jest bardziej proeuropejski, drugi jest proamerykański i obydwaj rozgrywają w interesie państwa polskiego, wykorzystują te dobre relacje w Brukseli, w Waszyngtonie na korzyść państwa polskiego. Natomiast to właśnie te ostatnie wypowiedzi wskazują, że to jest istotny problem, ponieważ nie było w ogóle po stronie amerykańskiej powiedziane, że ci amerykańscy żołnierze trafią gdzieś poza, czy zmienią miejsce relokacji z Niemiec do innego kraju europejskiego.
1: Równie dobrze mogą wrócić do domu, do Stanów, prawda?
0: Mogą wrócić do domu. Też pojawiły się takie informacje, że mogą służyć do wzmocnienia amerykańskich sił na Grenlandii. Więc to absolutnie nie jest powiedziane, gdzie ci żołnierze będą stacjonować po zakończeniu okresu swojego pobytu w bazach Stanów Zjednoczonych, Armii Amerykańskiej na terenie Niemiec. Więc takie liczenie na to, że za dobre sprawowanie dostaniemy 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, jest, jak tutaj pani redaktor mówiła o kwestiach niepoważnych, to chyba też za bardzo to niepoważnie wygląda, że teraz nas skarżymy na drugą stronę i pokażemy, my tu jesteśmy bardziej, my jesteśmy prawdziwi amerykańscy i w nagrodę poprosimy o 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ja przypomnę, na terytorium państwa polskiego stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I to jest fakt. Drugi fakt jest taki, myślę, że o którym powoli zapominamy, ale myślę, że trzeba o tym przypominać, kiedy we wrześniu, 10 września ubiegłego roku spadały na terytorium Polski, wleciały na terytorium Polski drony rosyjskie, to amerykański prezydent twardo nie stał w obronie Polski jako państwa członkowskiego NATO. Nie miał tutaj twardej, stanowczej wypowiedzi o obronie każdego centymetra, właściwie cala, tutaj trzeba było powiedzieć cala polskiej ziemi. Zadał pytanie dziennikarzom, czy to...
1: Na pewno rosyjskie.
0: Czy to na pewno rosyjskie, prawda? Więc... my jako państwo w obecnej sytuacji musimy mieć świadomość tego, że nie możemy za bardzo liczyć, może to za mocno zacznij. Musimy być ostrożni w naszych oczekiwaniach w stosunku do amerykańskiego sojusznika, ponieważ przykład państw Zatoki Perskiej, wydających dziesiątki miliardów dolarów rocznie na uzbrojenie kupowane w Stanach Zjednoczonych. Gigantyczne kontrakty zbrojeniowe Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mm-hmm. I co?
1: No i nie można Stany tego traktować jak polisy ubezpieczeniowe.
0: To nie jest polisa ubezpieczeniowa. Jedyną polisą ubezpieczeniową jest sprawne państwo, stojące na tego czele państwa, sprawne decyzyjnie, kierownictwo polityczne, mające konkretną wytyczną, strategiczną i tylko wtedy możemy w oparciu oczywiście o sojusze, o wspólnotę interesów z naszymi sąsiadami, które mają podobne dylematy bezpieczeństwa jak Polska, budować nasze bezpieczeństwo naszego kraju, naszych obywateli, bo tutaj naprawdę trzeba zakładać scenariusze i myślę, że w odpowiednich komórkach naszego państwa toczone są takie analizy, co by było gdyby. Co by było gdyby zamiast 3 tygodni amerykańscy żołnierze by mogli się pojawić po 2 miesiącach w Polsce.
1: No to też a propos tego, o czym mówiła przed naszą rozmową Agnieszka Drążkiewicz, o tej strategii bezpieczeństwa przygotowywanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Też jestem bardzo ciekawa, czy są tam te wątki związane z tym, jaką postawę wobec europejskich sojuszników w NATO przyjmują Stany Zjednoczone. Panie doktorze, porozmawiajmy o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Tam trwa jeszcze wojna, czy nie? Wymyśl tego, co próbuje przekazać i do czego próbuje przekonać amerykański kongres prezydent Trump.
0: Teraz jesteśmy w takiej fazie konfliktu, gdzie oczywiście te intensywne działania obydwu stron zostały wstrzymane. Tutaj jednostronna była deklaracja Donalda Trumpa o bezterminowym zawieszeniu broni. Natomiast oczywiście co rusz media informują o kolejnych incydentach zbrojnych, czy to właśnie skierowanych przeciwko amerykańskim okrętom, to w dniu wczorajszym, ale też był atak na infrastrukturę krytyczną państw Zatoki Perskiej. Cały czas mamy zablokowaną ciśninę Ormus, no może nie tak w 100%, bo niektóre okręty, statki pokonują tę drogę wodną, ale generalnie mamy do czynienia z impasem. Mm. No, takie powiedzenie, no, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. No, to jest właśnie dobry opis tej sytuacji, gdzie obydwie strony poniosły duże koszty tego konfliktu, bo z jednej strony Amerykanie mogą się chwalić, że przeprowadzili 13 tysięcy operacji lotniczych precyzyjnie skierowanych wobec głównych elementów infrastruktury państwa irańskiego, ale według specjalistów absolutnie, no, tutaj daleko jest od tego, żeby powiedzieć, że Iran został rzucony na łopatki. On, używając tej terminologii bokserskiej, ustał te rundy tego pojedynku, co już dla niego jest zwycięstwem. Bo tutaj musimy pamiętać o tej gigantycznej asymetrii potencjałów obydwu państw. Wprowadził tak pokierował tak tym konfliktem, że wykorzystał słabości amerykańskie w regionie, maksymalizując swoje atuty. I właśnie te ataki dronowe były tego narzędziem służącym osiągnięcia tego celu. Stany Zjednoczone żadnego celu politycznego nie zrealizowały, bo trzeba pamiętać o tym, że wojna jest to uprawianie polityki innymi metodami, sięgając do klasyka Clausewitza, i przede wszystkim przystępuje, jakiekolwiek państwo przystępuje do konfliktu zbrojnego, to przystępuje z celami politycznymi.
1: Panie doktorze, jakieś te cele koszty polityczne i koszty,
0: one zostały osiągnięte.
1: I koszty społeczne w Stanach Zjednoczonych jeszcze zapytam, bo na początku maja Washington Post opublikował wyniki badania, z których wynika, że 61% badanych Amerykanów, pytanych w tym badaniu Amerykanów, uważa, że wojna z Iranem to był błąd. 61%, czyli można przyjąć, że wśród tych, którzy tak właśnie myślą, są także zwolennicy MAGA?
0: Tak, ja tutaj akurat patrzę na wyniki badania opinii publicznej Pew Research Center, przeprowadzone pod koniec kwietnia, gdzie właśnie poddano analizie nastroje wśród wyborców Trumpa z roku 2024. No i tutaj spadki są dosyć znaczące, jeżeli chodzi o takie całościowe ocenę rządów, to wśród wyborców Donalda Trumpa z 95% poparcia właśnie w momencie wyborów do poziomu 78%. Największy spadek jest wśród ludności hiszpańskojęzycznej, hiszpańskojęzycznych wyborców Donalda Trumpa, bo tam z 93% do odpowiednio 66%.
1: No i dobrze, oni to na razie wyrażają w odpowiedziach na pytania sondażowni, a czy wyrażą to również przy urnach wyborczych w listopadzie, czy do listopada jeszcze będą o tym pamiętać?
0: Jeżeli ten konflikt się przedłuży do lata, tak, bo nie będzie amerykańska gospodarka nie będzie w stanie, nawet jeżeli dojdzie do końca tego konfliktu, do przywrócenia stanu sprzed jej wybuchu, jeżeli chodzi o właśnie dostęp do surowców, łańcuchy całe logistyczne związane z węglowodorami na skalę globalną, to i tak te ceny będą spadały stopniowo. Efekty inflacyjne tego konfliktu będą stopniowo schodziły i to może potrwać właśnie, im dłużej ten konflikt trwa, tym większe prawdopodobieństwo, że te efekty utrzymają się do momentu wyborów i wtedy najprawdopodobniej, taką stawiałbym hipotezę, ci wyborcy rozczarowani po prostu pozostaną w swoich domach, nie będą głosować, co też od razu nie daje gwarancji zwycięstwa demokratom, czyli partii opozycyjnej, ponieważ chociażby sposób, w jaki zorganizowane są wybory, tak zwana geografia okręgów wyborczych, jest taka, że ona cementuje układ polityczny większości amerykańskich stanów, więc tam de facto ta walka, faktyczna walka o miejsca w amerykańskim kongresie tyczy się kilkunastu miejsc przy ponad 425 miejscach w Izbie Reprezentantów. Też pamiętamy, że wybory do Senatu to jest 1/3 składu podlega temu wyborowi. Więc tutaj mamy do czynienia właśnie, to nie jest powiedziane, że obóz MAGA rozpadnie się i poniesie klęskę Republikanie, ale na razie nie ma takich, jest coraz więcej pęknięć w tym środowisku. Na razie odchodzą osoby rozpoznawalne, te, które bardzo dużo zainwestowały w poparcie Donalda Trumpa. No i teraz mamy przykład Tuckera Carlsona, influencera, który intensywnie wspierał Donalda Trumpa w trakcie ostatniej kampanii wyborczej, który publicznie, no można powiedzieć, przepraszał za to, że wprowadził w błąd amerykańskich wyborców, że pomógł ich oszukać. Więc tutaj ostre padają słowa. Donald Trump nie pozostaje dłużny, też ostro krytykuje tych, którzy go krytykują, więc tam jest duże napięcie, ale z kolei u demokratów też to nie jest monolit polityczny, to nie jest, ta partia też ma swoje problemy, które będą wpływały na efektywność polityczną tego ugrupowania przy okazji kolejnych wyborów.
1: Polaryzacja, brutalizacja, te tarcia wewnętrzne w poszczególnych partiach politycznych, można by powiedzieć, skąd my to znamy. A to wszystko amerykańska rzeczywistość. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za przybliżenie tych amerykańskich realiów. Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu WSB Merito, był z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ustawa o kryptoaktywach wraca do Sejmu. Jedyna zmiana to zaostrzenie kar dla oszustów. Śledztwo CBA na Śląsku. Europejska prokuratura chce uchylenia immunitetu polskiemu posłowi. Kryzys parlamentarny w Rumunii. Po wotum nieufności upadł proeuropejski rząd. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Premier Donald Tusk przekazał, że do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Jedyną zmianą w porównaniu do poprzednich przepisów jest zaostrzenie kar dla oszustów. Będzie to też, jak mówił szef rządu, odpowiedź na aferę z giełdą Zonda Krypto oraz nieprawidłowości, jakie ujawniono wokół tego podmiotu.
2: Rząd musi pilnie uregulować rynek kryptowalut, uważa premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu nie może być tak, że ludzie tracą pieniądze, swoje oszczędności, inwestując w podejrzaną giełdę. Dlatego po raz trzeci rząd wysyła do Sejmu ustawę. Zmieniono w niej tylko jeden paragraf i zwiększono kary dla oszustów. A przy okazji premier Donald Tusk apelował do prezydenta, prezesa PiS i liderów partii opozycyjnych o poważne podejście do sprawy.
3: I to jest mój apel ostatni. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
2: Zdaniem premiera to trzecie podejście do kryptowalut to ostatnia szansa dla prawej strony sceny politycznej, aby naprawiła wcześniejsze błędy, tym razem wspólnie z rządzącymi zadbała o lepsze prawo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano jednak, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych, a została sfinansowana z unijnych pieniędzy. Więcej o tym Beata Płomecka.
4: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W informacjach: Rumunia, parlament przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiego rządu Ilie Bolojana. Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości w parlamencie, po odejściu z niej rumuńskiej partii socjaldemokratycznej. Niestabilność polityczna może sprawić, że Bukareszt może stracić szansę na uzyskanie około 10 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Śledczy rozważają złożenie wniosku o kasację wyroku. Prokuratura zabiera głos po wystawieniu listu gończego w sprawie Pawła Kozaneckiego. To łuski adwokat skazany za śmiertelny wypadek na Warmii, który później zasłynął kontrowersyjnymi słowami o trumnie na kółkach. Mężczyzna nie stawił się w więzieniu, by odbyć karę. Nic nie wskazywało na to, że może uciec, mówi prokurator Daniel Brodowski.
5: W toku postępowania zarówno przygotowawczego, jak i sądowego pan oskarżony nie był tymczasowo aresztowany, a zarazem nie utrudniał w żaden sposób postępowania, stawiał się na wszystkie wyznaczone mu terminy i nic w jego zachowaniu aż do czasu prawomocnego wyroku nie wskazywało, aby planował utrudniać to postępowanie.
1: Paweł Kozanecki został początkowo skazany na 2 lata więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale w apelacji wyrok złagodzono do 1,5 roku. Sprawa była bulwersująca, bo w mediach społecznościowych mężczyzna próbował zrzucić winę na ofiary, przekonując, że jechały starym i niebezpiecznym samochodem. W całym kraju kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok. Na dziś maturzyści pisali matematykę na poziomie podstawowym, jutro za to zmierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski. Obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany oraz latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku. To tylko niektóre cenne nabytki, które można od dziś oglądać na wystawie czasowej w stołecznych Łazienkach Królewskich, mówi kuratorka ekspozycji Izabela Kopania.
6: Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z łazienkami królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie Państwo zarówno obrazy, znajdziecie Państwo rzeźby, znajdziecie Państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę.
1: Wystawę w łazienkach królewskich można oglądać do końca września.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze możliwe dziś w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę aż po Warmię i Mazury. Poza tym na północy i zachodzie kraju możliwy też deszcz. Najchłodniej dziś na północy, tam około 15 stopni, nieco chłodniej nad morzem, około 13, a na zachodzie 20 stopni, z kolei na południowym wschodzie miejscami termometry pokazują nawet 28 stopni.
0: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
10: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
9: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 8 minut temu minęła godzina 14. Ewa Wasążnik, witam się z Państwem ponownie i zapraszam na kolejne rozmowy o sprawach krajowych i międzynarodowych.
0: Stan dnia.
1: Tym razem naszym gościem jest pan generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
15: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Ileż tematów do poruszenia, czasu tak niewiele, panie generale. Zacznijmy od tej strategii bezpieczeństwa, która krąży między BBN-em a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Czego pan od tego dokumentu w tak niepewnych i niebezpiecznych czasach oczekuje? Jak taka idealna strategia bezpieczeństwa na te czasy pana zdaniem powinna wyglądać?
15: Panie redaktor, szanowni państwo, oby słowo ciałem się stało, dlatego że już od 6 lat wojna trwa, tam poziom bezpieczeństwa międzynarodowego wobec Polski pogarsza się z miesiąca na miesiąc, a strategii nie mamy aktualnej. Mam nadzieję, że w końcu ta strategia się pojawi. Co do życzeń moich, bo jeszcze treści strategii nie znamy, dlatego że została opracowana przez zespół rządowy razem z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Szczegółów nie znamy, ale mam nadzieję, że w tej strategii znajdziemy odpowiedzi, które powinny być przygotowane i działania wobec zagrożeń wobec państwa polskiego, bo tutaj nie mówimy tylko o zagrożeniach typu militarnego, a więc potencjalnej agresji ze strony sąsiadów wschodnich na Polskę, czy nawet na całe NATO, szczególnie kraje bałtyckie. Mam nadzieję, że strategia bezpieczeństwa obejmie wszystkie obszary funkcjonowania państwa, zarówno w zakresie bezpieczeństwa politycznego, w zakresie bezpieczeństwa socjalnego, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, militarnego, jak również jeszcze wielu, wielu innych, i będzie takim drogowskazem dla rządu obecnego, a po wyborach w przyszłym roku, bez względu na to, kto władzę przejmie, będzie ta strategia realizowana. Dlaczego o tym mówię, że taką mam nadzieję? Te strategie, które do tej pory miały miejsce, ukazywały się na przestrzeni 30 lat, praktycznie w wielkim stopniu nawet niektóre były realizowane. I wiele pozostaje pytań, dlaczego tak się stało. No przede wszystkim dlatego, że strategia bezpieczeństwa narodowego nie jest aktem prawnym, który by nakazywał poszczególnym organom władzy państwowej, a przede wszystkim rządowi, opracowanie pochodnych strategii do realizacji, a szczególnie w zakresie bezpieczeństwa państwa, tutaj mówimy, przetrwania jego na czas agresji zbrojnej.
16: Panie generale, zazwyczaj tak sobie to wyobrażam, że kiedy przygotowuje się zręby takiego dokumentu, już potem ten dokument, no, jak strategia bezpieczeństwa, to bierze się pod uwagę szczególnie zagrożenie, które może przyjść, no, u nas geograficznie ze wschodu. Czy tym razem takim czynnikiem, który różni te strategie od innych, jest również to, że trzeba brać pod uwagę to, jak zachowują się nasi najbliżsi sojusznicy? No oczywiście mam na myśli, to w jaki sposób zachowuje się prezydent Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, który straszy wycofaniem części wojsk amerykańskich z Europy. I takie mam wrażenie, że uzależnia te decyzje nie od strategicznych różnych argumentów, tylko od własnego widzimisię, ale może to jest moja błędna ocena. No ale również zmienia się podejście do kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, nie tylko w Sojuszu Północnoatlantyckim.
15: Panie redaktor, szanowni państwo, ja często mówię swoim słuchaczom w czasie wykładów ze strategii wojskowej, ale też w kontekście strategii bezpieczeństwa państwa polskiego, że my Polacy ciągle mamy syndrom naiwności. To się ten syndrom ciągnie już od czasów rozbioru, że ktoś nam pomoże odzyskać niepodległość, ktoś nam będzie bronił. Ten syndrom naiwności również trwał w okresie Układu Warszawskiego, że oto Związek Radziecki zabezpiecza nam bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Pora zmienić to myślenie. Po pierwsze, musimy sobie bezpieczeństwo sami zabezpieczyć, zwłaszcza, że Polska dzisiaj w okresie tego wzrostu gospodarczego i no, w pewnym sensie budowania dobrobytu, tak to można nazwać, jest w stanie wystawić odpowiednie siły zbrojne i stać się realnym siły zbrojne, czyli w ogóle przygotować państwo do wojny i stać się po pierwsze elementem ostraszania natowskiego wobec potencjalnego agresora, ale zawsze sojusznicy pomagają silnemu, a nie słabemu, bo wtedy rozpoczyna się gra, czy warto pomagać, na ile możemy pomóc i tak dalej. Jeżeli Polska to, co zaczęła robić od 2017 roku w zakresie przebudowy zdolności sił zbrojnych, a więc krótko mówiąc rozbudowy struktur, unowocześnienia sprzętu, a przede wszystkim przebudowa polskiej armii, a teraz potrzeba jeszcze, aby zbudować system, tak jak myśmy rozmawialiśmy o strategii bezpieczeństwa narodowego, to znaczy w myśl tych zagrożeń, jak przygotować państwo do przetrwania i zabezpieczyć funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju, w czasie wojny. Tutaj trzeba też mieć na myśli, że przetrwanie państwa to nie tylko funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie wojny, ale również przetrwanie ludności, ochrona ludności, opieka dla ludności, również świadczenia. I teraz jak mówimy o tym kontekście sojuszu z Amerykanami, czy w Sojuszu Północnoatlantyckim, no Amerykanie w czasie trwania kampanii wyborczej obecnego prezydenta, jak również po wydaniu strategii bezpieczeństwa narodowego, my często już o tym zapominamy, właśnie mówili o tym, że będzie Amerykanie zmniejszać swoją obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim i sugerowali i sugerują ciągle, że główny ciężar obrony Europy muszą wziąć na siebie kraje europejskie. Polska to czyni to niektóre jeszcze inne państwa, wydając duże pieniądze na modernizację sił zbrojnych czy przebudowę i utworzenie zdolności, które by straszyły Rosjan, a jednocześnie w czasie konfliktu zbrojnego były jakby elementem siły państwa, które będzie się przeciwstawiał skutecznie agresji. Jednak powtarzam jeszcze raz, wtedy przyjdą inni sojusznicy, szczególnie europejscy. Trzeba też zaznaczyć w tym miejscu, że na dobrą sprawę Europejczycy zaniedbali swoje swoje znaczy wymagania wobec obrony, zwracając się tylko w kontekście Stanów Zjednoczonych jako tego gwaranta parasola nuklearnego. Ja ostrożnie podchodzę do tych deklaracji prezydenta Trumpa, bo po pierwsze to nie są decyzje jego osobiste. To musi jeszcze kongres zatwierdzać.
16: Mówi pan o tym wycofaniu amerykańskich żołnierzy z poszczególnych europejskich krajów.
15: Tak, ale tutaj jest pewien pułap, chciałbym krótko wyjaśnić. Po pierwsze, żeby wycofać państwo z NATO, musi być, szczególnie Stanów Zjednoczonych, musi być zgoda kongresu. Wiemy o tym doskonale, że w kongresie amerykańskim są podzielone opinie, a większość dąży za tym, nawet i republikanie, którzy popierają Trumpa, aby Stany Zjednoczone pozostały w sojuszu pozostatlantyckim. Ja parokrotnie powtarzam w różnych mediach, że Ameryka jest potrzebna, Europa, aby flankować Rosjan i Chin w wypadku konfliktu światowego tutaj, a co ciągle jesteśmy straszeni tym konfliktem. Po drugie, Amerykanie sobie zdają sprawę, że mają w tej części Europy również interesy obronne. No przede wszystkim bardzo ważne dwie bazy. Ja nie mówię o bazach wojskowych, którym są lokowani żołnierze, czy jednostki wojskowe, ale przede wszystkim dwie bazy w Polsce i w Rumunii, które świadczą o bezpieczeństwie Amerykanów i czy zbudowali zdolności niszczenia rakiet balistycznych zarówno ze strony Rosji, jak i również potencjalnego agresora, bo często o tym mówiono Iranu, że Iran będzie dysponował środkami przenoszenia swoich ładunków jądrowych, jeżeli on to zbuduje, środkami rakietami balistycznymi. No i tutaj widzieliśmy w czasie tej wojny, że pewne zdolności już, co prawda, Iran osiągnął w zakresie budowy rakiet balistycznych, ale jeszcze nie taką odległość, żeby doleciały do Stanów Zjednoczonych. A to by była, gdyby nie była wojna, to byłaby kwestia kilku lat, aby takie zdolności Iran uzyskał. W związku z tym Amerykanie o tym doskonale pamiętają, mając na myśli jeszcze i Rosję, bo to nie jest tak, że pomimo, że Putin rozmawia, czy w ogóle Trump stara się rozmawiać z Putinem, to znaczy prowadzą Amerykanie uległą politykę wobec Rosji. Trzeba się przyjrzeć faktom, absolutnie tak nie jest. W związku z tym nie uważam, że Amerykanie wyjdą w całości, czy opuszczą sojusz północnoatlantycki. Po drugie, jeżeli chodzi o wycofanie wojsk, są informacje, że prawdopodobnie od 5 do 10 tysięcy nawet żołnierzy amerykańskich może być wycofanych z terytorium Niemiec. No tutaj, szanowni państwo, pani redaktor, jeżeli popatrzymy na przykłady, jakie Rosjanie mieli kłopoty w czasie wycofywania swoich wojsk, oczywiście to były wojska potężne, gdzie trzeba było na terytorium własnego państwa, więc Rosji, czy jeszcze Ukrainy nawet, budować bazy, mieszkania, osiedla dla ludności, znaczy dla rodzin wojskowych. I tu takie wycofanie to nie jest taka prosta sprawa. Ponadto jest ustalony w przepisach amerykańskich limit bodajże 76 tysięcy, które muszą być na stałe w Europie. Mówię o żołnierzach amerykańskich. W związku z tym uważam, że trzeba do tego spokojnie podchodzić i mniej hałasu publicznego przez naszych polityków i w ogóle polityków europejskich, bo wiemy o tym, jaki ma charakter prezydent Trump i często jest nieobliczany w swoich wypowiedziach, a może nawet i w decyzjach. I tutaj uważam, że dyplomacja powinna odgrywać zasadniczą rolę, a więc jeżeli mówimy o dyplomacji, to są rozmowy w kuluarach, są rozmowy gabinetowe, a nie w mediach, przekrzykiwanie się nawzajem i oskarżanie. To szkodzi po prostu też i w Polsce. I tutaj mam pretensje do doradców naszego pana premiera, który mu doradzili taką wypowiedź dla jednego z czasopisma brytyjskiego, już nie pamiętam dokładnie, gdzie mówił o tym, no w pewnym sensie o erozji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast to jest ważne i Europa zaczyna to rozumieć, że to, co mówi Trump odnośnie konieczności europejskich, budowy europejskich zdolności odciążenia Stanów Zjednoczonych, to jest prawda.
16: Panie generale, a jak właśnie w tym budowaniu odporności europejskiej mieści się program SAFE, który w tym tygodniu ma być podpisany, ta umowa SAFE dla Polski ma stać się już
15: panie
16: faktem?
15: Panie redaktor, na pewno pieniądze siłom zbrojnym i państwu polskiemu na... Bo tutaj, jeżeli mówimy o tym programie SAFE, to nie tylko zakupy dotyczą, pieniądze na zakupy uzbrojenia, sprzętu, wyposażenia dla sił zbrojnych, ale również na wzmocnienie potencjału przemysłu zbrojeniowego w tanich państwach, w tym i Polsce. Bo tak jak mówiłem o konieczności budowania zdolności odpornościowych w państwie, a w tym wypadku obok przetrwania ludności, opieki nad ludnością i tak dalej, opieki czy dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe, również jest potrzebny silny przemysł zbrojeniowy, a więc krótko mówiąc, który zabezpieczy funkcjonowanie sił zbrojnych w państwie.
16: I a tutaj... nie ma pan, panie generale, pretensji do pana prezydenta, że zawetował tę ustawę?
15: Pani redaktor, na pewno nie mam pretensji, może inaczej. Ja jestem żołnierzem i całego programu nie znamy. Ja sądzę, że i część polityków, czy posłów sejmowych, czy senatorów sejmowych, czy senackiej komisji obrony narodowej nie zdążyli się z tym zapoznać, bo nawet byłem na takim spotkaniu na konferencji, gdzie jeden z wiceministrów powiedział wyraźnie, że członkowie sejmowej komisji obrony narodowej z obydwu stron, a więc rządzące i opozycyjne, powinni takie dokumenty czytać, nie na ostatnią chwilę, tylko studiować i no ja może inaczej, nie chciałbym atakować posłów, dlatego że nie znam dokładnie systemu pracy tych komisji. Natomiast panie redaktor, ja żałuję tylko, że zrobiono z tego przedsięwzięcia wielką hucpę polityczną. Mhm. Natomiast jak się postudiuje innych naszych ekspertów, bez względu na sympatie polityczne, no to jest dużo takich pytań, które mogą powodować frustrację niektórych, części establishmentu politycznego w państwie polskim. No nawet jeżeli ja przestudiowałem pewne dokumenty, to co było dostępne, jak również artykuły prasowe czy opinie, to mam takie pytania na przykład i nad tym się zastanawiam. Na przykład jest presja czasu dla projektów w modelu jednego państwa, bo taki zapis tym porozumieniu jest, że musi być spełniony do 30 maja bieżącego roku. A więc rozporządzenie Unii Europejskiej dopasowane nasze finansowanie dopuszcza czasowo finansowanie zamówienia prowadzącego przez jedno państwo, w tym wypadku jak Polskę, ale wyłącznie wtedy, gdy umowa będzie podpisana przed tą datą. To znaczy, że Polska musiałaby znać takiegoś partnera. Ponadto muszą być prowadzone realne działania, aby korzyści z projektu objęły co najmniej jednego partnera. To znaczy, państwo powinno podejmować działanie, aby korzyści z kontraktu objętego co najmniej i obejmowało co najmniej jedno państwo Unii Europejskiej lub państwo należące na przykład do EFTA. Tak jak na przykład Stany Zjednoczone, tej organizacji należą, czy Ukrainę. Pytanie, czy polski rząd to zdąży zrobić? No pani Sobkowiak mówi o tym, że w piątek bodajże będzie ta umowa podpisana.
16: I wtedy pewnie jeszcze, panie generale, będzie czas, żeby więcej o programie SAFE rozmawiać. Tak jak mówiłam, tematów jest mnóstwo, czasu niewiele, ale z nadzieją na kolejne spotkanie. Za to dzisiejsze bardzo dziękuję. Pan generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Akademia Sztuki Wojennej, był z nami.
15: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Stan dnia.
16: A teraz z nami Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Witaj Maćku, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam państwa.
16: Porozmawiamy o tym, co dzieje się na linii Rosja-Ukraina, bo tam oba te kraje ogłosiły rozejm, ale na różnych zasadach i w różnym czasie. Powiedz, jak interpretować to, co się dzieje na wschodzie?
17: Ja przyznam szczerze, zastanawiałem się wczoraj kilka dobrych minut, zanim przyszło mi do głowy, że to jest taki wybieg Wołodymyra Zełenskiego, żeby jednak, jeżeli już rozejm, to na warunkach Ukrainy, a nie dlatego, że Rosja sobie wymyśliła, że będzie organizowała paradę po raz kolejny na Placu Czerwonym i teraz, żeby nikt Rosjanom w tym nie przeszkadzał, dlatego że, tak jak powiedział Wołodymyr Zełenski, dla niego ważniejsze jest życie ludzkie niż nawet najważniejsza data w historii. Ja tutaj no, nie mam wątpliwości, że Wołodymyr Zełenski mówił to szczerze i od serca. Zresztą tak zawsze mówią Ukraińcy, że oni dbają przede wszystkim o swoich żołnierzy, o swoich cywilów, a Władimir Putin, jak państwo sami wiedzą z naszych różnych relacji, bardziej dba o tą fasadę państwa, a nie o obywateli, którzy tam w tym państwie w środku są. 6 tak naprawdę maja to jest data ogłoszona przez Wołodymyra Zełenskiego o północy. Z 5 na 6 dzień maja będzie obowiązywał rozejm. No, chciałem powiedzieć ten reżim ciszy, jak to się wprost tłumaczy z języka ukraińskiego czy z języka rosyjskiego. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to Władimir Putin polecił, by Ministerstwo Obrony wstrzymało działania zbrojne na froncie 8 i 9 maja. I tutaj ten wybieg, moim zdaniem, Zełenskiego polega na tym, że owszem, my się godzimy na warunki rosyjskie pod warunkiem, że Rosjanie godzą się na nasze warunki. I jak oni nam, tak my im. Jeżeli Rosjanie będą przestrzegali od 6 tego zawieszenia broni, nie będą bombardować celów cywilnych na Ukrainie, to Ukraińcy oczywiście powstrzymają się od odpowiedzi, a oznacza to, że również nie będą przeszkadzali swoimi dronami i rakietami Rosjanom świętować Dnia Zwycięstwa, które obchodzone w Rosji jest 9 maja, przypomnę, i jest to najważniejsze od wielu dziesiątek lat święto dla obywateli Federacji Rosyjskiej, wcześniej dla obywateli Związku Radzieckiego. Takie święto, na którym zbudowano pewien mit funkcjonowania tego państwa, tak jak Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli ten okres wojny II światowej, w którym Rosjanie stanęli po stronie koalicji antyhitlerowskiej i Władimir Putin bardzo często wykorzystuje właśnie ten fakt. Zresztą będę o tym mówił w nowej audycji, która pojawi się już w sobotę po 17 na antenie PR24 o takich mitach założycielskich dla Rosjan od X wieku aż po współczesność, na których budowano tą agresywną politykę tamtych ludów.
16: Maćku, więcej będzie o mitach czy o prawdzie?
17: Będzie więcej o prawdzie, ale jak na tych mitach zbudowano ideologię, która doprowadziła społeczeństwo rosyjskie do sytuacji, w której atakują swoich sąsiadów, w której pod pretekstem bycia gołębiem pokoju sieją agresję, jak zniewolono rosyjski naród, opowiadając różne dziwne historie o tym, że mają jakąś misję do spełnienia i wmawiając Rosjanom, że wszyscy inni pójdą do piekła, a Rosjanie za swój trud, za swoje bohaterstwo zwalczania czegoś tam, co wymyślają kolejni wodzowie, pójdą do raju.
16: Bo rozumiem, że to będzie taki program, taka audycja o poszukiwaniu prawdziwego oblicza Rosji, prawdziwej Rosji, o tym, czym ona tak naprawdę jest, co Rosjanie myślą, na czym opierają swoją narodową tożsamość?
17: I co się w Rosji dzieje? Co prawda nie jesteśmy tam w środku w tej chwili ze względu na to, że trwa wojna i represje polityczne i one mogą także dotknąć dziennikarzy Polskiego Radia, ale mamy swoich ludzi, którzy z nami chętnie porozmawiają i opowiedzą nam, a także będziemy korzystali z doświadczeń dziennikarzy z innych krajów, którzy na miejscu byli jeszcze do niedawna, wyjechali, także mają swoje kontakty, więc to będzie nie tylko opowieść o pewnej ideologii, ale również o tym, co dzieje się tu teraz na ziemi rosyjskiej. Natomiast pierwsze odcinki ja sformatowałem tak, żeby były wprowadzeniem do tego, jak patrzeć na tę Rosję, jeżeli chcemy o tej Rosji rozmawiać jako o rzeczywistości, a nie o mitach, które kuli kolejni carowie, pierwsi sekretarze i wreszcie sam Władimir Putin.
16: No to będzie naprawdę duże wyzwanie, ale kto nie, jeśli nie Maciej Jastrzębski, mu może podobać. Maćku, to jeszcze zapytam cię a propos tego, co się dzieje tu i teraz w Rosji. Jakie były kulisy podjęcia tej decyzji o rozejmie, zawieszeniu broni na ten 8 i 9 dzień maja przez Władimira Putina? To jest gest takiego ludzkiego pana, czy jednak objaw słabości i potrzeba takiego krótkiego oddechu dla rosyjskich żołnierzy, dla wojska, dla dowódców na froncie wojny z Ukrainą?
17: A wiesz, część komentatorów tych niezależnych rosyjskich nawet bardziej prozaicznie patrzy na ten proces decyzyjny, mówiąc, że Władimir Putin po prostu boi się, że Moskwa zostanie zaatakowana dronami w sposób taki pokazowy, że będzie to zmasowany atak dronowy ukraiński,
16: że to będzie
17: wtedy, kiedy będzie defilada, tak, i że to zagrozi mniej może żołnierzom, a bardziej jemu i jego otoczeniu, więc nie chciałby pokazywać, że obawia się tego, co dzieje się na niebie rosyjskim za sprawą Ukraińców i uciekać na przykład z parady wojskowej do schronu, bo to nieładnie by wyglądało na wszelkiego rodzaju filmach, które pojawiłyby się na całym świecie. To tak mówiąc najprościej. Natomiast Wołodymyr Zełenski po prostu nie chce, żeby ta wojna się toczyła. Chce, żeby ona się jak najprędzej skończyła. I od początku negocjacji, od ubiegłego roku, kiedy Donald Trump się w te negocjacje zaangażował, Wołodymyr Zełenski mówi, że my chcemy rozejmu już teraz, natychmiast, i niech ten rozejm trwa tak długo, dopóki nie podpiszemy porozumienia pokojowego. Ale to Rosjanie, głównie Władimir Putin, decydują się rozejm na święta, rozejm na jeden dzień, a może na tydzień, a może na dwa dni, bo mamy kolejne święto. To jest tylko, tak jak powiedziałem, dbanie o interes polityczny Kremla, Władimira Putina, a nie o interes społeczeństwa rosyjskiego czy sąsiednich krajów, po to, by nie lała się krew.
16: Maciej Jastrzębski, dziś w Polskim Radiu 24, wkrótce, co tydzień o prawdziwej Rosji będzie Państwu opowiadał. Maćku, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
17: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Na zegarach 14.30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Do 3 razy sztuka. Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt dotyczący kryptowalut. Poprzednie 2 zawetował prezydent Karol Nawrocki. Szef rządu, uzasadniając potrzebę regulacji rynku, odniósł się do sprawy Zonda Krypto oraz powiązań firmy z politykami prawicy.
3: Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
2: Mówił Donald Tusk. Premier zapowiedział, że jedyną zmianą w nowym projekcie będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Rząd przyjął tymczasem dziś szereg ustaw, w tym o opiece długoterminowej. Dotyczy ona osób, które są niesamodzielne. Szczegóły przedstawił podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Projekt przede wszystkim przewiduje wprowadzenie koordynacji opieki senioralnej na poziomie powiatu, bonu senioralnego oraz wzmocnienia wsparcia opiekunów nieformalnych poprzez działania informacyjne, edukacyjne. Ważnym elementem tej ustawy, oprócz oczywiście koordynowanego też z samorządami bonu senioralnego, będzie wprowadzenie tego koordynatora opieki senioralnej.
2: Projekt przygotowała pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Szpital Pirogowa w Łodzi przechodzi na własność Ministerstwa Obrony. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami placówki MSWiA. To kolejny element, który ma przysłużyć się powstającej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz o wzmocnienie obrony kraju, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
5: Przejęcie szpitala Pirogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej to na pewno zwiększenie zdolności operacyjnych w momencie kryzysu, ale również poprawa dostępności świadczeń medycznych.
6: Łódź była, jest i będzie stolicą kształcenia medycznego, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Wynika to i z tradycji, i wynika z doświadczeń, i wynika z tego, że ta baza, która jest w Łodzi, jest po prostu najlepsza z możliwych.
2: Dodawał sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk. W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu Akademii Medycznej. Minister Obrony Narodowej zabezpieczył w swoim budżecie około 500 milionów złotych na rozwój zdolności WAM w Łodzi. Mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka. Nowe informacje w sprawie groźnego hantawirusa na luksusowym wycieczkowcu, który obecnie utknął u wybrzeży wysp Zielonego Przylądka. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że obecnie wysiłki koncentrują się na ewakuowaniu chorych pasażerów. Zarażonych zostało co najmniej kilka osób. 3 zmarły, a na pokładzie jest około 150 osób. Hantawirus zazwyczaj jest przenoszony przez gryzonie.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 14.33.
0: Komentarz.
7: Połączył się z nami publicysta Rzeczpospolitej, pan Bogusław Chrabota. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Witam państwa, dzień dobry.
7: Na początek sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Czy w PiS-ie znaleźli sposób na stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, nie mogąc skutecznie zakazać utworzenia tej organizacji, postanowili, że rozpuszczą ją w morzu innych podobnych, a na razie tego jednego, Stowarzyszenia Przemysława Czarnka?
8: Po pierwsze Polska, tak się ma nazywać to stowarzyszenie. Według tego, co słyszymy, zgłosiło akces do tego stowarzyszenia już 90 osób, 90 parlamentarzystów, a więc sporo i sporo więcej niż do Stowarzyszenia Morawieckiego. W PiS-ie mówi się, że partia musi oddychać 2 płucami, to ma być to drugie płuco. bardziej konserwatywne, bardziej zachowawcze od tego proeuropejskiego i pragmatycznego płuca Morawieckiego. Ja uważam, że tak naprawdę inspiratorem tego jest Jarosław Kaczyński. Znaczy, on próbuje walczyć z Morawieckim legalnie w ramach partii tą samą bronią, którą zastosował wobec niego Morawiecki. A więc koncentrując środowisko, zawiązując bliższe więzi w ramach szeroko rozumianej formuły partyjnej na poziomie właśnie Stowarzyszenia Konserwatywnego. Natomiast prawda jest taka i to jest moja konkluzja i komentarz do tego, że o ile rzeczywiście Morawiecki jako były premier, jako człowiek, który się otarł o świat realnej polityki europejskiej również, skądinąd jest szefem frakcji konserwatywnej w Parlamencie Europejskim, prawda? Jest w stanie zbudować alternatywny projekt merytoryczny dla głównej strategii PiSu dzisiaj, taki bardziej idący w stronę centrum. O tyle to Stowarzyszenie Czarnka jest pozorne. Tam raczej głównym pieniądzem będzie lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego. No, na pewno Czarnek nie będzie w ten sposób brykał, przepraszam za to określenie, jak Morawiecki. W związku z tym, o ile Morawiecki rzeczywiście postawił się prezesowi i próbuje zredefiniować partię i zaproponować jej inny kurs, no to tamta druga część Stowarzyszenie związane z Przemysławem Czarnkiem raczej będzie płaciło lojalnością wobec prezesa za prawo swojego istnienia.
7: Mówimy Stowarzyszenie Przemysława Czarnka. Jaka jest tam jego rola? Podmiotowa? Przedmiotowa?
8: Tego nie wiemy, dlatego że przynajmniej kilku dziennikarzy, którzy mają jakąś wiedzę na ten temat, uważa, że Przemysław Czarnek nie będzie pełnił roli lidera. Natomiast bez wątpienia to stowarzyszenie, z tego co słyszymy, ma wesprzeć jego kandydaturę jako kandydata na premiera i być jego zapleczem politycznym. No zobaczymy, czy to się powiedzie. Jak powiedziałem, dla mnie o ile stowarzyszenie

0: zbalansować ten projekt Morawieckiego w ramach samej partii.
1: W nazwie tego nowego stowarzyszenia Przemysława Czarnka, tak go nazywajmy dla porządku, dla odróżnienia od tego Mateusza Morawieckiego, słyszy pan echa kampanii wyborczej prezydenckiej, niedawno zakończonej, wygranej przez prezydenta Króla
0: Nawrockiego? Tak, oczywiście, tak, Powietrze Polska to jest hasło, które wiążemy z Karolem Nawrockim. Nie wiem, czy to jest konkurencja, czy schlebianie jemu jako potencjalnemu liderowi prawicy. No, dokąd Prawem i Sprawiedliwością zawiaduje Jarosław Kaczyński i jest faktycznym liderem tego środowiska i tej formacji z aspiracjami do, jak zawsze, do przewodzenia całej prawicy, to Nawrocki jest raczej dla niego zagrożeniem. Chyba że już gdzieś w głębi swojego politycznego sumienia Jarosław Kaczyński naznaczył Nawrockiego jako sukcesora. Też tak może być, tego jeszcze nie wiemy. Chociaż moim zdaniem z perspektywy przyszłości partii byłoby to ryzykowne.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma jakąś rolę pana zdaniem do odegrania, jeśli chodzi właśnie o rozstrzygnięcie tego wewnętrznego konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości, który przycichł, ale no chyba wszyscy mamy takie poczucie, a niektórzy również wiedzą o tym, że cały czas buzuje i że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wykipi spod tej pokrywy, którą nałożył Adam Bielan razem z Jarosławem Kaczyńskim, a właściwie Jarosław Kaczyński, może powinnam tak powiedzieć, z Adamem Bielanem. Tak, z pomocą Adama Bielana, że wcześniej czy później to spod tej pokrywy wykipi, no i wtedy może też odezwie się prezydent.
0: Prezydent bez wątpienia ma ambicje bycia liderem prawicy w Polsce. On gra na polaryzację, on stoi po jednej stronie sporu politycznego. On nie próbuje szukać kompromisu ani porozumienia z lewą sceną strony politycznej. Zadeklarowany przeciwnik rządu, zadeklarowany przeciwnik Donalda Tuska. Nawet ten flirt z PSL-em okazał się krótkotrwały, już go właściwie nie ma. W związku z tym bez wątpienia ma ambicje, żeby stać na czele porozumienia partii prawicowych. No, a skoro PiS jest wciąż i zapewne pozostanie najmocniejszą partią na prawicy, no to kontrola nad PiS-em, przejęcie PiS-u po Jarosławie Kaczyńskim panu prezydentowi Nawrockiemu się marzy. Natomiast nie jemu jedynemu, prawda? Bo tych chętnych do tego, żeby stanąć na czele Prawa i Sprawiedliwości jest wielu. Jak wiemy, są te dwie najważniejsze grupy, maślarzy i harcerzy, ale przecież jest jeszcze Zakon PC, ale jest jeszcze Mariusz Błaszczak, ale jest jeszcze szereg innych polityków, którzy nie odpuszczą tego odejścia z roli kierowniczej w partii Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym ja uważam, że ten wyścig o sukcesję się nasila. To jest tak naprawdę prawdziwa stawka polityczna po Jarosławie Kaczyńskim. Wyścig po sukcesję, który ma największe szanse, moim zdaniem, ma jednak Mateusz Morawiecki. To jest jednak doświadczony polityk, to jest ile? 6 lat premierowania. A Karol Nawrocki, jakkolwiek by nie na to nie patrzeć, mimo jego ogromnych ambicji, może sporego potencjału, tego jeszcze do końca nie wiemy, prezydentem jest niecały rok. To jest raptem 8-9 miesięcy prezydentury. On jest człowiekiem niedoświadczonym, on nigdy nie kierował państwem. Mam wrażenie, że on nie ma w ogóle pojęcia o wyzwaniach, przed jakimi stoi osoba w roli premiera, koordynująca całą politykę państwa 40-milionowego. No tutaj on nie ma żadnego doświadczenia, chociaż jak powiedziałem, nie brakuje mu ambicji.
1: Stawką tej rywalizacji jest, no tak jak pan to ujął, scheda po Jarosławie Kaczyńskim po przejściu przez niego na polityczną emeryturę, czy wygrana wyborów w 2027? A może trzeba połączyć jedno z drugim i bez wyborczego sukcesu nie da się przejąć władzy w obecnie największej opozycyjnej partii?
0: Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński zapewne doczeka do tych wyborów w 2027 roku, chociaż moim zdaniem partia mu się rozsypie, czy już mu się sypie, no bo jest kilka tych odejść znaczących, prawda? Ja nie przesadzam może z tym, jak ważną postacią w partii był Janusz Kowalski, no ale odszedł, prawda? I to z hukiem. Te podziały wewnętrzne są równie intensywne, w związku z tym myślę sobie, że o ile PiS wytrzyma do wyborów jako partia, to już nie w takim składzie i układzie, jakim jest jeszcze dzisiaj. No a wybory pokażą, czy PiS je wygra,

0: czy przegra, jeśli będzie partią numer dwa, zostanie przeskoczony przez Koalicję Obywatelską Donalda Tuska, no to zasadniczo tradycyjnie wedle polskiego obyczaju politycznego to Donald Tusk otrzyma jako lider koalicji prawo do tworzenia rządu i wszystkie opcje są otwarte, prawda? Łącznie z wyjęciem części posłów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no bo przecież nie po to Morawiecki spotkał się publicznie z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, żeby potem w sytuacji, kiedy taka oferta padnie, z niej nie skorzystać. No, zobaczymy. Ja uważam, że wszystkie karty są na stole i o ile jeszcze rok temu zakładano, że prawica, a więc trzy główne partie, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, idą po pewne zwycięstwo. Dzisiaj to już nie jest takie pewne. Jeśli ja miałbym obstawiać, to szanse na to, żeby prawica przejęła władzę wedle dzisiejszych realiów po 2027 roku są mniejsze niż utrzymanie się dzisiejszej koalicji.
1: Na ile argumentem w tej rywalizacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości będzie to, ile w wyborach w 2027 roku poszczególne frakcje będą mogły wyborców przyprowadzić do urn, czyli to łowienie z jednej strony Mateusza Morawieckiego wśród elektoratu centrowego i na ile on jest tam wiarygodny, a z drugiej strony Przemysław Czarnek i te ukłony umizgi i zwracanie się w stronę elektoratu obu konfederacji.
0: Umówmy się, że małe ma szanse. Zaczynam od Przemysława Czarnka. Konfederacje obie. To są dwa różne problemy. Po pierwsze problem pokoleniowy, który jest w konfederacji numer jeden, czyli tej konfederacji Bosaka i Mentzena. To jest inny elektorat od pisowskiego. Pozyskanie przez PiS młodzieży zbuntowanej, albo libertariańskiej, albo narodowców jest szalenie trudne. Oni już wielokrotnie próbowali, niewiele z tego wyszło, takim koniem trojańskim prawicy tej młodzieżowej w PiS-ie miał być Bąkiewicz, skompromitował się. W związku z tym mam wrażenie, że te możliwości pozyskania przez Czarnka młodzieży, która głosuje na Konfederację, są bardzo ograniczone. Tym bardziej, że ta młodzież pamięta go jako ministra edukacji narodowej człowieka, który nie był zbyt popularny w środowisku szkół, zwłaszcza średnich, w związku z tym myślę, że nie będzie mimo swoich oze srozy atrakcyjny dla młodzieży. Nawet jeśli będzie starał się być memem internetowym, to ich nie pozyska. Natomiast jeśli idzie o Konfederację Korony Polskiej, no to cóż, no to Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, łamie wszelkie tabu. Jest antysemitą, jest promoskiewski, jest antyeuropejski zdecydowanie, Europę nazywa eurokołchozem i tak dalej. To jest nie o jeden, ale o kilka mostów za daleko dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj Przemysław Czarnek nie może konkurować z nim tą radykalną, antyeuropejską czy antysemicką retoryką, bo na to nigdy Jarosław Kaczyński nie pozwoli. W związku z tym też jest ograniczona możliwość pozyskania dzisiaj przez PiS elektoratu, który wybiera dzisiaj Grzegorza Brauna. Oczywiście wiele się może zmienić, natomiast ja zakładam, że ten efekt Czarnka już mógłby dzisiaj się pokazać, gdyby nie to, że po prostu moim zdaniem to jest nietrafiona kandydatura. Czyli mówiąc krótko, łowienie po prawej stronie bardzo trudne, łowienie w centrum też. Chociaż myślę, że łatwiejsze. Więcej jest wciąż ludzi, mam wrażenie, na polskiej scenie politycznej, którzy zmęczeni polaryzacją zawsze szukają środka. No, dzięki temu wypłynęła i zyskała swoje punkty Trzecia Droga, prawda? Mhm. To był bunt przeciwko polaryzacji. Trzeciej drogi już nie ma. Polska 2050 właściwie w sensie wyborczym nie istnieje. Nie wykluczam, że odzyska pewien udział w elektoracie, no ale jak na razie nic na to nie wskazuje. W związku z tym no, ta grupa osieroconych ludzi, którzy głosowali wcześniej na Nowoczesną, potem na Polskę 2050, ona jest do zajęcia. I jeśli Morawiecki dobrze pogra, uwaga, i to jest najważniejsze w jego wypadku, nie zostanie obciążany zarzutami ze względu na afery związane z jego rządem.
1: Tak dalej.
0: To ma szansę pozyskać jakąś część tych ludzi. I jeżeli to jest kontrolowane przez Jarosława Kaczyńskiego, to jest ta grupa, która może wesprzeć PiS na tej ścieżce do uzyskania większości może nie parlamentarnej, ale w wyborach przeskoczenia Koalicji Obywatelskiej. Ale tutaj znowu Tusk musiałby popełnić błędy, bo ta przewaga pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością jest dzisiaj gigantyczna. Nadrobienie tej odległości jest bardzo trudne, o ile Donald Tusk nie popełni błędów jako lider koalicji na ścieżce do tych wyborów, które już za rok.
1: No ale wciąż o samodzielnych rządach Koalicja Obywatelska no, marzyć nie może.
0: Ja myślę, że żadna partia w Polsce w perspektywie najbliższych wyborów nie może marzyć ani liczyć na samodzielną większość. To nie jest Bułgaria, to nie są Węgry. Paradoksalnie Polacy akceptują ten system konstytucyjny, ten system parlamentarno-gabinetowy i jakoś się mieszczą w logice tej polaryzacji, nie domagając się radykalnej zmiany, prawda? I myślę sobie, że ta logika podziału pół na pół Polski z lekką przewagą jednej bądź drugiej strony, ona się utrzyma.
1: Zatem Donald Tusk jako lider całej koalicji 15 października dzisiaj, stający do wyborów w przyszłym roku o stawkę, o utrzymanie tej władzy, musi również, o ile to jest dobre sformułowanie, dopieszczać również swoich koalicjantów, żeby nie powtórzyć
0: absolutnie
1: tego scenariusza
0: tak
1: z 2023 roku, gdzie PiS wygrało wybory, no ale tylko i aż wygrało te wybory.
0: To jest najbardziej doświadczony polityk w Polsce obok Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, on był przez wiele lat premierem, prawda? Jarosław Kaczyński, te epizody jego premierowania były bardzo krótkie. Dla Jarosława Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia i utrzymanie partii, kiedyś PC, potem Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. Natomiast zdecydowanie w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, Donald Tusk jest politykiem państwowym. To znaczy to jest premier dużego narodu, dużego państwa, lider sporej społeczności, który sobie z tym umie radzić. I dzisiaj, jak obserwuję na przykład ataki Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, na Donalda Tuska, to wiem, że ona w poszukiwaniu elektoratu radykalizuje swoje oczekiwania. A Donald Tusk robi wszystko, żeby tą politykę polską trzymać z daleka od bardzo radykalnych reform, zmian i tak dalej. Myśmy osobiście jako komentatorzy byli wobec niego bardzo krytyczni przy poprzednich rządach wówczas Platformy Obywatelskiej, że on nie stawia ambitnych celów, nie realizuje wiekopomnych i historycznych reform i tak dalej, i tak dalej. On szedł krok po kroku do przodu bardzo ostrożnie, nie ryzykując za bardzo w polityce. Myślę, że gdyby został w polityce polskiej i nie poszedł na przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, to myślę sobie, że dużo łatwiej byłoby tamtej koalicji utrzymać władzę. W związku z tym on jest politykiem niezwykle wyczulonym na ryzyko i mało ryzykownie grającym. W związku z tym, jeśli, jak powiedziałem, nie popełni błędów albo z lekceważenia ryzyk, albo zbyt śmiałych planów politycznych, bo to też... No wyobraźmy sobie dzisiaj, że Donald Tusk zarządza wejście Polski do strefy euro, prawda? I on raz już to powiedział w 2011 roku, ja to świetnie pamiętam. Co więcej, jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro. Natomiast na skutek wieloletniej propagandy Prawa i Sprawiedliwości Polacy są przeciwko. A zatem ta reforma niezbędna dla państwa polskiego nie może zostać zrealizowana w trybie pilnym, bowiem spowodowałaby klęskę wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Inna sprawa, 500, a właściwie dzisiaj 800 plus. To jest oczywiste dla wszystkich ekspertów, wszystkich jak stoją, że należy wprowadzić kryterium dochodowe, czyli ograniczyć wypłaty 800 plus dla ludzi bardzo zamożnych, tak? A podnieść tak naprawdę stawkę czy wartość tej wypłaty dla ludzi biednych. Dla tych, którzy są oczywiście, wciąż są w strefie wykluczenia finansowego.
1: No jeszcze
0: ale
1: jest
0: znowu,
1: ten temat,
0: to jest,
1: panie redaktorze,
0: to jest,
1: ochrona.
0: To jest nie do zrobienia, to jest nie do zrobienia dzisiaj.
1: W tej logice wyborczej, jasne.
0: Tak, tak, do 2027 roku. A po 2027, jeśli koalicja się utrzyma, sprawa będzie otwarta.
1: Ja jeszcze myślę sobie o ochronie zdrowia, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu te dwa głosowania nad wnioskami o wotum nieufności. Skupiliśmy się na Paulinie Hennig-Klosce. No, to zrozumiałe z racji tego kontekstu partyjnego wewnątrz koalicji, ale jeszcze przecież było wotum nieufności wobec ministry zdrowia, a sytuacja w ochronie zdrowia, szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi, poza dużymi miastami, w Polsce powiatowej, która, jak wiemy, często decyduje, albo zazwyczaj decyduje, albo zawsze decyduje o wyniku wyborów prezydenckich, ale także parlamentarnych, no to tam to jest temat numer jeden, panie redaktorze.
0: Tak, tylko że ja nie spodziewam się tu radykalnych kroków, choćby takich, jakie sufluje Lewica dzisiaj, z której słyszę propozycję wprowadzenia totalnej reformy i ustanowienia w Polsce podatku zdrowotnego na poziomie kilkunastu procent. To jest bardzo radykalny krok, prospołeczny. On by rzeczywiście był w stanie rozwiązać pewne problemy właśnie tej Polski B i C, jeśli idzie o standardy i jakość opieki zdrowotnej. Natomiast jest to znowu zbyt radykalny krok, żeby to zaakceptowali wyborcy dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, a zwłaszcza klasa średnia, która i tak już jest obciążona podatkami. W związku z tym znowu metodę potencjalnie na rozwiązanie problemu niedofinansowania opieki zdrowotnej w szerokim kraju mamy, ale jest to zbyt radykalne działanie, żeby mógł się na to dzisiaj zdecydować premier w przededniu, jak powiedziałem, fundamentalnie ważnych wyborów, no bo te wybory rozstrzygną, czy liberałowie się utrzymają u władzy, czy też dojdzie do władzy antyeuropejska, eurosceptyczna prawica, która no, może zagrozić tak naprawdę naszej obecności w Unii.
1: Trochę się dziwię też opozycji, że nie wykorzystuje tego tematu, tych problemów systemu ochrony zdrowia, ale to może świadczyć właśnie o tym, że jest tak bardzo ta największa opozycyjna partia zajęta sama sobą w tej chwili. Tymi wewnętrznymi konfliktami, od których rozpoczęliśmy.
0: Ja dzisiaj słyszę i obserwuję klipy i komentarze polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat nowego rzekomo podatku Tuska. Chodzi o to rozporządzenie wydane przez panią minister kultury o tak zwanych nośnikach. Mm-hmm. No i już pan Czarnek twierdzi, że to jest kolejny podatek Tuska, że będą tym razem opodatkowane smartfony, telewizory i tak dalej. No ale to jest coś, o co my jako środowiska twórcze o tak zwane czyste nośniki walczyliśmy od wielu, wielu lat, prawda? Także oni wykorzystują tak naprawdę różne szanse. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to pracują jeszcze kreatywnie, jak ten problem rozegrać na poziomie takiej populistycznej propagandy ludowej. Na razie chyba metody nie widzą, ale ja spodziewam się, że za chwilę taki atak nastąpi.
1: O czym rozmawiali ze sobą 3 maja prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych?
0: Nie wiem. Nie byłem świadkiem.
1: A o czym mogli rozmawiać?
0: Ja myślę, że o trumpizmie. To znaczy, Karol Nawrocki ma problem, prawda? Bo do tej pory deklarował się jako lider polskiego MAGA. Jako taki polityk, który aspirował do tego, aby być jednym z koryfeuszy tej idei w Europie. Natomiast od momentu konfliktu Donalda Trumpa z papieżem Leonem, no Polakom trochę opadły łuski z oczu. Widzą, że trumpizm, przynajmniej w tym wymiarze religijnym, to jest coś kompletnie innego niż oczekiwania polskiego katolicyzmu. Trumpizm się opiera na dwóch najważniejszych grupach religijnych w Stanach Zjednoczonych, na baptystach i zielonoświątkowcach. Trumpowi, o czym ja zrobiłem ostatnio bardzo fajną rozmowę z Filipem Steelem, polecam na stronach rp.pl, przypisuje się pewne cechy pomazańca Bożego, mesjańskie. Tak on na dotek w to uwierzył, on idzie w tą stronę, więc powiedzmy sobie, że z perspektywy jednak polskiego katolicyzmu tradycyjnego, watykańskiego, wiernego papieżowi, to jest bluźnierstwo.
1: Tak.
0: I jeśli Donald Trump będzie szedł w tą stronę, to rozejście się polskiego katolickiego, konserwatywnego pomysłu na politykę z uchem MAGA będzie naturalne.
1: Pan Bogusław Chrabota, publicysta, dziennika Rzeczpospolita, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za
0: to. Bardzo uprzejmie dziękuję, miłego popołudnia. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
12: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
13: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
14: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
15: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
14: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
15: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
13: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
14: Jacek Czarnecki
15: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Liczę na opamiętanie, mówi premier Tusk. Ma nadzieję na przyjęcie trzeciego projektu ustawy w sprawie kryptowalut. Jest potwierdzenie z Brukseli. Za 3 dni Polska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Język polski i matematyka już za nimi. Trwa maraton maturalny. Jutro egzamin z języka obcego. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. To będzie trzecie podejście. W tym tygodniu do Sejmu wróci rządowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Dwie poprzednie ustawy, które miały uregulować ten rynek, zawetował prezydent Karol Nawrocki.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank.
1: Jak podkreśla szef rządu, dzięki dziennikarskim śledztwom oraz pracy instytucji, wszystkie dowody w tej sprawie są już na stole. Czy jest szansa, że tym razem prezydent podpisze tę ustawę? Między innymi o to pytaliśmy zastępcę redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Roman Imielski jest sceptyczny.
3: Oceniam, że się nie uda, skoro dwa razy już prezydent Karol Nawrocki zawetował tą ustawę i musimy tutaj podkreślić fakt, że drugie weto było już po tym utajnionym posiedzeniu parlamentu, na którym był przecież przedstawiciel kancelarii prezydenta, bodajże był to Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta, na którym przedstawiano ustalenia polskich służb specjalnych i kiedy informowano po raz pierwszy o tym, że no, ta giełda to jest, może być wydmuszka, za którą, której prawdziwymi właścicielami jest rosyjska mafia i to się potwierdza, ta firma zniknęła.
1: A osoby, które zdeponowały w niej swoje pieniądze, nie mogą ich odzyskać. Jak przypomniał redaktor Imielski, pierwsze doniesienia w sprawie Zonda Krypto Komisja Nadzoru Finansowego składała do prokuratury w 2018 roku. Ministrem Sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był wtedy Zbigniew Ziobro. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. To rozwiązanie przygotował resort finansów. To nowy, dobrowolny instrument oszczędnościowy dla osób fizycznych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 tysięcy złotych, w tym 25 tysięcy wartości aktywów o charakterze oszczędnościowych na lokaty bankowe i inne instrumenty finansowe, na przykład inwestowanie na giełdę, inwestowanie w lokaty, we wszelkiego rodzaju tego typu aktywności finansowe.
1: Jak dodał rzecznik rządu, będzie to możliwość dodatkowego wykorzystania kapitału polskiego. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Tak podają dwa źródła w Komisji Europejskiej. Według nich umowę podpiszą w piątek w Warszawie dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin oraz Andrius Kubilius. Z polskiej strony podpisy pod umową złożą wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Powodem było wniesienie na egzamin telefonu komórkowego. W przypadku kilku osób niesamodzielne rozwiązywanie zadań, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jak oceniają to tegoroczni maturzyści?
5: Nie widzę sensu czegoś takiego, ryzykować własny wynik dlatego, ale to też nie jest jakieś takie okej wobec innych.
6: Też myślę, że te osoby chcą zwrócić trochę na siebie uwagę, w sensie one nie mają nic z tego, że wrzucą to zdjęcie, tylko tyle, że podejmują dodatkowe ryzyko, też bez sensu.
1: Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego za rok. W południe zakończył się drugi egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań były 3 godziny. Jak poszło abiturientom z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie?
7: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo prosty, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuję arkuszy z podstawy.
8: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
9: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej. Okay.
10: Mi ogólnie zajęło to godzinę 40, potem jeszcze sprawdzałem sobie 20 minut. Wyszedłem o 11 chyba, ale wyszedłem chyba jako jeden z pierwszych.
1: Jutro obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Na koniec Czechy i informacja o tym, że pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria jest pod kontrolą, ale strażacy wciąż dogaszają ogień. Na miejscu jest około 350 strażaków ze sprzętem. Mają też do dyspozycji 6 śmigłowców. Walka z żywiołem trwa czwarty dzień. Początkowo pożar obejmował 100 hektarów terenu. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Ustali to śledztwo.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno i deszczowo jest na zachodzie i północy kraju i tam chłodniej od 15 do 20 stopni. Od Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury wystąpią burze. Gorąco natomiast jest w centrum i na południowym wschodzie 28 stopni. Niższa temperatura nad morzem od 10 do 12 stopni. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, na południu chwilami porywisty. Podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
0: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza jest w podwarszawskim Piastowie. Na południowym wschodzie jest głównie umiarkowana. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej jakości. 48% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca 43%. Na południu Mazowsza oraz na granicy Podlasia i Lubelszczyzny, także miejscami w Małopolsce, jest ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach.
0: Klimat. Reklama.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
17: I teraz patrz. Najpierw kozłujesz, potem podajesz.
18: Tak?
17: Dokładnie tak.
18: Jej, udało się. Widzisz?
17: Pięknie. Teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 15.09. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. W kalendarzu 5 dzień maja 2026 roku, a to oznacza, że to drugi dzień matur. Wczoraj maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego. Dzisiaj musieli zmierzyć się z królową nauk, czyli z matematyką. A matematyka na poziomie podstawowym to jeden z trzech obowiązkowych przedmiotów na maturze. Do rozwiązania mieli 33 zadania. Jak poszło tegorocznym abiturientom? To pytanie do Martyny Szymczakowskiej, naszej reporterki, która towarzyszy maturzystom. I od rana byłaś, Martyno, dzień dobry, witaj.
5: Dzień dobry.
4: Przed 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. W jakich nastrojach maturzyści najpierw wchodzili do szkoły, a potem opuszczali jej mury po egzaminie?
5: No, w bardzo dobrych, ale od razu muszę dodać, że szkoła, w której byłam, jest jedną z najlepszych w kraju, jeśli chodzi o przedmioty ścisłe. Tu zdecydowana większość maturzystów zdaje też egzaminy z matematyki na poziomie rozszerzonym, więc dla nich dzisiejszy egzamin no to był w zasadzie taki zwykły sprawdzian. A ciekawostką jest też fakt, że w 9 ELO w Warszawie za każdą zdaną na 100% maturę zdający dostają czekoladę. No i młodzi ludzie przekonywali mnie, że to działa, no i jest bardzo dobrym motywatorem, więc rzeczywiście bardzo przyjemny dodatek do 100%, jeśli takowe uda się uzyskać. No ale wracając do dzisiejszego egzaminu. No jedni wychodzili z sal niespełnia 2 godziny po rozpoczęciu pisania, inni wykorzystali cały czas, czyli 3 godziny, jakie mieli na wykonanie zadań. Zdecydowana większość maturzystów z 9 ELO w Warszawie opuszczała dzisiaj szkołę z uśmiechem na twarzach i mówili, że ten egzamin był przewidywalny. Wyszłyście przed czasem, jak wam poszło?
6: Dobrze, myślę, że arkusz prosty, tam jeden błąd będzie, ale ogólnie prosty, naprawdę.
5: Coś sprawiało problem, albo może nie problem, tylko że trzeba było się dłużej zastanowić?
6: Trzeba było się zmusić do robienia arkusza.
7: Ja się bardzo długo zastanawiałam, czy nie ma tam nic podchwytliwego, czy to nie jest zbyt łatwe właśnie. I 5 razy przeglądałam, czy na pewno coś się nie nadziałam, takiego oczywistego do zauważenia.
5: I znalazłaś coś podchwytliwego?
7: Nie. Jeszcze nie.
8: Polski, pomimo tego, że da się do niego dobrze przygotować, to jednak no nigdy nie wiemy, jakie będą te tematy. Ich jest bardzo dużo. Tutaj tak naprawdę nauczyć się schematów zadań i się umie. Ale no, zrobiłem je, myślałem, że one są bardziej na rozszerzeniu, ale do rozszerzenia też się przygotowuję, więc wszystko poszło bez problemu.
9: Bardzo dobrze, chyba będzie 100%, tak mi się wydaje.
7: Tak z 80 będzie?
5: Maturzyści podkreślali, że wystarczyło uważnie czytać zadania, no i dobrze się skoncentrować. No i tak po to, żeby nie popełnić jakichś takich prostych błędów. A jeśli ktoś się przygotowywał, no to musi matematykę zdać. Zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata.
10: Było w zasadzie wszystko. No nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Cięższe zadania chyba były z funkcji kwadratowej. Było jedno z stereometrii, z ostrosłupów.
7: Funkcja kwadratowa to było tak naprawdę najtrudniejsze zadanie, z najwięcej punktów, no to można było się spodziewać, tak najwięcej obliczeń trzeba było zrobić.
11: Bardzo przekrojowa była ta matura, sprawdzała wszystkie, była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły, funkcja kwadratowa, funkcja liniowa, no właściwie wszystko, czego się można było spodziewać.
5: Przypomnę, że matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku. Humaniści narzekają, no ale umysły ścisłe przekonują, że to, czego nauczyli się na matmie, po prostu ułatwia codzienne życie. No i tego się trzymajmy. Tak, tłumaczmy tę maturę obowiązkową z matematyki osobom, które niekoniecznie lubią królową nauk. A dla tych, którzy czują niedosyt po dzisiejszym sprawdzianie, zostaje jeszcze matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ten w poniedziałek przystąpi do niego jego blisko 80 tysięcy osób, czyli średnio co czwarty tegoroczny absolwent liceum lub technikum.
4: Martyno, a jutro? Jutro język obcy, z tego co pamiętam.
5: Jutro, tak jest. Język obcy nowożytny, najczęściej, zdecydowanie najczęściej wybierany język obcy to oczywiście angielski. Około 95% wybrało ten właśnie język obcy na egzaminie podstawowym, a poza tym hiszpański, włoski, francuski, niemiecki i rosyjski.
4: Na razie słychać w tych twoich relacjach, kiedy rozmawiasz z maturzystami, że oni tacy wyluzowani i spokojni. Czy poziom stresu będzie wyższy, kiedy też poziom będzie wyższy zaawansowania tych testów, z którymi będą musieli się zmierzyć i wtedy już traktują tę maturę, egzamin, już nie tylko jako taki egzamin kończący szkołę średnią, ale przede wszystkim jako egzamin wstępny na uczelnie wyższe?
5: Zdecydowanie tak. I oni podkreślają, że no ten poziom podstawowy, no to po prostu trzeba, tak, to jest formalność, to trzeba zdać, trzeba zaliczyć, trzeba mieć te 30%, a schody dopiero pojawią się rzeczywiście na rozszerzeniach. Tu początek, jutro mamy środę, w czwartek pierwszy egzamin na poziomie rozszerzonym język angielski, czyli też ten przedmiot najczęściej wybierany właśnie na poziomie rozszerzonym przez maturzystów. No ale rzeczywiście, egzaminy rozszerzone są też przepustką na studia, bo w trakcie rekrutacji na studia właśnie wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym są brane pod uwagę. Są, tak jak powiedziałaś, też tym egzaminem, jednocześnie egzaminem wstępnym na wybrane i wymarzone uczelnie.
4: Martyna Szymczakowska towarzyszy maturzystom w tym roku. Jak co roku można my, Martyno, powiedzieć, a my trzymamy...
5: Tak, to moja kolejna matura.
4: Nieustająco kciuki za tych, którzy mierzą się z egzaminem dojrzałości. Martyno, dziękuję, do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo.
0: Gość Polskiego Radia 24.
4: Z nami pani Małgorzata Matusiak, psycholog. Dzień dobry, pani Małgorzato.
12: Dzień dobry, witam państwa.
4: Wracają wspomnienia z matury, kiedy słyszy pani takie właśnie relacje jak ta, którą zaprezentowała nam przed chwilą Martyna Szymczakowska?
12: Oj tak, zdecydowanie tak. Trochę nawet odczuwam ten stres, tak trochę mi się udziela, że tak powiem.
4: No ale ci maturzyści, których cytowała Martyna Szymczakowska przed chwilą, no tacy, no bardzo bym powiedziała, znowu użyję tego może mało wyszukanego sformułowania, wyluzowani i spokojni o wynik tego egzaminu.
12: Tak, zdecydowanie można było zauważyć też taki pełny optymizm u nich, co myślę fajnie się tego słucha, ale ja też trochę od pacjentów, właśnie też mi się trochę ten stres jakby taki przed udziela i gdzieś tam to się przypomina. Natomiast tutaj widzę, że właśnie fajnie sobie ci młodzi ludzie radzą i tak dosyć pewnie siebie podchodzą do tego.
4: Coś się zmieniło pokoleniowo chyba.
12: Tak,
4: że ci młodzi ludzie tego pokolenia, już się pogubiłam, ale chyba zetki teraz, prawda? Zdają
12: tak,
4: maturę.
12: Ja też tego nie ogarnę.
4: To oni chyba zupełnie inaczej podchodzą do tych egzaminów, mają takie poczucie, że jeżeli nie uda się w tym roku, to można poprawić i podejść za rok. Nie wiem, czy taka moja intuicja jest słuszna, że coś w świadomości tych młodych ludzi się zmienia w porównaniu z poprzednimi pokoleniami. No ja reprezentuję akurat pokolenie milenialsów.
12: Tak, zdecydowanie się zmienia. Myślę, że nie ma aż takiej dużej koncentracji na tym, że jakby to była tylko i wyłącznie jedna szansa, jedno podejście. Oni rzeczywiście mają też, zwracają uwagę na takie alternatywy, że no właśnie, jeśli teraz coś mi się nie uda, to spróbuję za jakiś czas, spróbuję za rok. Jest możliwość poprawki, czy nawet w przypadku osób, które chcą gdzieś tam ubiegać się o przyjęcie na określone kierunki, to też mają taką gotowość do tego, żeby podchodzić do tej matury kolejny raz i kolejny raz, dopóki gdzieś tam nie osiągną tego celu. Więc tutaj fajnie, że też postrzegają to tak trochę alternatywnie, a nie tak, kurczę, nie zdam, to będzie koniec świata, już nic dobrego mnie nie czeka i tak dalej.
4: No i też pojawiający się no gdzieś w przestrzeni publicznej taki argument, że ta matura to nie jest sprawdzian tego, ile jesteście warci, to jest po prostu kolejny sprawdzian, kolejny jakiś egzamin, których jeszcze wiele przed każdym z tych młodych ludzi. Mówiła Martyna Szymczakowska o tym, że na razie, jeśli chodzi o te egzaminy na poziomie podstawowym, to maturzyści tacy raczej właśnie wyluzowani, że to tylko formalność, bo to taki podstawowy poziom. Schody zaczną się przy egzaminach na poziomie rozszerzonym. Jak sobie w stresie radzić z takim wyzwaniem? Jak ten stres jakoś opanować, żeby stał się naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem? Żeby podziałał mobilizująco, a nie tak, że zupełnie zapominamy nawet swojego imienia i nazwiska. I może się pojawić błąd nawet w PESEL-u, bo stres będzie tak duży. Są jakieś techniki, jakieś takie sztuczki, którymi można się na szybko posłużyć, żeby właśnie ten stres opanować?
12: Tak na szybko, no to myślę, że przede wszystkim dzień wcześniej się nie uczyć i zadbać o odpowiednią regenerację i ilość snu, czyli takie 7-8 godzin, żeby to było, i już dzień wcześniej zostawić naukę i powtarzanie, dlatego że ten materiał musi tam się trochę umiejscowić w naszej głowie, więc jakby już nie powtarzać, nie uczyć się. Trochę tak też się mówi potocznie, że no już więcej się przez ten jeden dzień za dużo nie nauczymy, więc jakby zostawić to i po prostu skupić się na odpoczynku. Jak natomiast jesteśmy już na przykład w sali, tak, siedzimy, czy jakoś jesteśmy już przed tym, na tym egzaminie, on już się zaczyna dziać, to myślę, że jeżeli pojawia się takie coś, kurczę, mam pustkę w głowie, nic nie pamiętam, nic nie wiem, nie uda mi się.
4: Panika
12: taka dokładnie, to wtedy zwrócić uwagę na takie uziemienie, czyli 5 rzeczy, które widzimy, 4 rzeczy, których możemy dotknąć, 3 rzeczy, które możemy usłyszeć, 2 rzeczy, które możemy poczuć jakby zapachem i na przykład na 1 smak. Czyli zwrócić uwagę na takich 5 bodźców i to nas przywróci z tego myślenia takiego właśnie trochę panicznego, lękowego do rzeczywistości, do tego, gdzie jesteśmy tu i teraz.
4: Wrócimy do ciała.
12: Wrócimy do ciała dokładnie tak. Ewentualnie możemy jeszcze przez jakieś 2-3 minuty skupić się na oddechu, czyli bierzemy wdech przez 4 sekundy, liczymy sobie w głowie od 1 do 4 i wydychamy go na 6 i liczymy od 1 do 6. Czyli 4 wdech, 6 wydech. To są takie najprostsze techniki, które możemy zastosować tu i teraz. No i przede wszystkim na poziomie myślowym, jak się pojawia ta myśl, nie znam, nie umiem, nic nie pamiętam, nic nie wiem, to przede wszystkim pamiętać: uczyłam się i jestem w stanie sobie poradzić.
4: Wiara w siebie, we własne możliwości, poparta oczywiście tym takim gruntownym przygotowaniem. Pani Małgorzato, mówi się czasami, że matura bywa loterią. O loteriach i grach hazardowych teraz porozmawiamy, bo tworzy się prawo, które ma ten rynek jakoś ucywilizować, ale pojawiają się także dane statystyczne, badania opinii publicznej, ale także takie badania prowadzone wśród młodych ludzi, że ten problem hazardu wśród najmłodszych Polek i Polaków cały czas rośnie. To jest niepokojący trend, który jest szczególnie widoczny w przypadku gier oraz zakładów sportowych, które przykuwają uwagę nieletnich i wciągają w tę niebezpieczną pułapkę. Co jest takim największym magnesem? Jaki jest ten mechanizm uzależnienia od hazardu i dlaczego młode głowy są tak bardzo podatne na to zagrożenie?
12: Dlatego, że jakby młode głowy dopiero się rozwijają i jeszcze nie są jakby całkowicie ukształtowane i niestety jest ten podatny grunt i jest problem z kontrolą impulsów czy na przykład z przewidywaniem konsekwencji naszych działań. Natomiast te mechanizmy, które najczęściej działają, to są takie, one są często w grach takich przez telefon czy gdzieś tam przez internet czy przez komputer dostępne, takie jakby małe nagrody, nie? Że tutaj coś zrobię i mam jakąś nagrodę, jakiś taki bonus, prawda? Coś ekstra. Albo też takie mikropłatności. Zapłacę 5 zł, zapłacę 10 zł, zapłacę 20 zł, no i potem na przykład jest 50, a potem już jest na przykład 100 zł, tak? Czyli albo z 20 przeskok do 100 zł. Czyli to są jakby takie haczyki, które powodują, że my się wciągamy, tak? Bo tutaj mamy 5, dobra, to mamy jakiś bonus, to sobie pogram, nasz mózg dostaje takie zastrzyki jakby dopaminowe, takie o kurczę, fajnie, nie? Taką nagrodę małą. To jeszcze. I to jakby właśnie takie mikro właśnie stymulacje powodują, że no, chcemy bardziej i ci młodzi ludzie są podatni, tak? No bo oni gdzieś tam nie przewidują tych konsekwencji, ciężko jest im zapanować nad impulsem i na przykład powiedzieć, dobra, to do 20 zł, ale już więcej nie opłacę. O ile osoba dorosła może jakoś tam sobie się powstrzymać, no bo wie, że na przykład to będzie 100 zł, jedno, drugie, trzecie i tak dalej, o tyle no, młody człowiek niekoniecznie, co często też prowadzi do popadania w jakieś tam już no, takie mniejsze niż wśród dorosłych, no ale jakieś tam kłopoty finansowe.
4: No i przede wszystkim w nauk, w uzależnienie. Gdzie kończy się nawyk, a zaczyna się nauk?
12: No, wtedy, kiedy nie możemy się powstrzymać, kiedy na przykład pojawia się jakieś rozdrażnienie, złość, jak rodzic na przykład mówi, dobra, dzisiaj nie grasz, dzisiaj nie można, dzisiaj mamy jakieś tam, nie wiem, sprzątanie ogródka, czy coś takiego, czy jakąś inną aktywność, no, dzisiaj nie ma możliwości, wtedy się pojawia jakieś rozdrażnienie, pojawia się na przykład jakieś brzydkie odzywanie, może być jakieś rzucanie przedmiotami, no to wtedy albo jak dziecko zaniedbuje szkołę, bądź jakieś relacje rówieśnicze, że woli siedzieć przed komputerem, telefonem, aniżeli wyjść tam z dzieciakami gdzieś na podwórko, coś porobić, pobawić się, pograć, no to to są takie sygnały, które nam mówią, no coś jest nie tak i to już może być na nauk, prawda?
4: Te uzależnienia, te nałogi behawioralne są wśród młodych ludzi coraz większym zagrożeniem. To wynika właśnie z tego jeszcze nie do końca ukształtowanego układu nerwowego tych młodych ludzi, tego, że oni jeszcze nie są do końca też tak biologicznie przygotowani do zderzenia się z tą rzeczywistością?
12: Też. Natomiast wynika to również ze zmiany trochę czasów, że tak powiem, względem tego, co było lat temu, nie wiem, 15, 20, 30, 50, bo są większe możliwości, a nie ma trochę takiej, bym powiedziała, psychoedukacji na temat tych zagrożeń, no bo o tym się nie mówi, prawda? Nie ma lekcji w szkołach, nie ma gdzieś jakichś takich programów edukacyjnych, psychoedukacyjnych, do czego to może prowadzić. Też nie zawsze rodzice mają świadomość, że na przykład 2 godziny grania codziennie to jest za dużo. To jest zdecydowanie za dużo. I jak słyszą, na przykład jak przychodzą już do mnie do gabinetu i słyszą 15 minut, to jest maks. Mhm. Przy czym najlepiej w tygodniu ograniczyć to i na przykład w weekend tam godzina, czy no maksymalnie 2, no to oni się łapią za głowę, no ale jak to jest możliwe, bo to przecież tak nie można i tak dalej. Więc myślę, że jest to kilka czynników, które się składają na to, że powstają takie uzależnienia. No przede wszystkim dostęp, dostępność, tak. Łatwa
4: no kiedyś,
12: dostępność.
4: Żeby się uzależnić od hazardu, trzeba było iść do kasyna i do skończyć kasyna. 18 lat, prawda? Najpierw tak, skończyć 18 lat, potem pójść do kasyna. W tej chwili wystarczy włączyć sobie, tak jak słyszę, odpowiednią grę, stronę w internecie, na smartfonie, który każde dziecko ma w swoim plecaku i w kieszeni i już droga tutaj do tego ryzyka, do tego uzależnienia jest otwarta.
12: Tak, i otwarta i bardzo krótka. To jest bardzo, to są jakby bardzo, bardzo szybko to następuje. To czasami trochę podobnie jak w przypadku niektórych substancji, że to nie muszą mijać miesiące, lata i tak dalej, tylko to jest dosyć szybkie, tak, no bo te strzały właśnie dopaminowe, taka satysfakcja, odczuwanie jakiejś tam chwilowej przyjemności, no jest bardzo łatwo dostępne.
4: Rozumiem, że pani ma takie doświadczenia ze swojego gabinetu, ze swojej praktyki, że przychodzą bardzo młodzi ludzie, właśnie jak młodzi, którzy już z tego rodzaju uzależnieniem mają problem?
12: Tak, zdecydowanie mam. No wie pani, to jest zawsze taki przykład, o którym ja mówię, że kiedyś trafił do mnie tata z 5-letnim synem i ten syn jakby miał problem z tym, że źle reagował, jak jakoś miał niemożność zagrania na telefonie. Tak już wtedy się pojawiło takie, można powiedzieć, symptomy uzależnienia od telefonu. I to było takie najmłodsze dziecko, które miało z tym problem. Niekoniecznie w ogóle ten chłopiec rozumiał, prawda, co się dzieje i o co tak naprawdę chodzi. I kompletnie, jeśli chodzi o te mechanizmy, to było mu obce. Natomiast tak ogólnie, no to już są dzieci takie kilkuletnie. 8, 9, 10, 12, 13, no to już bym powiedziała, że jest takie... No nie chciałabym użyć takiego sformułowania, ale niestety no użyję go może przewrotnie, no na porządku dziennym, że to jest bardzo częste i jest to naprawdę bardzo duży problem, jeśli chodzi o korzystanie z internetu, właśnie z komputera, z telefonu i takie coś, że dzieciaki siedzą po kilka godzin i nie sposób jest ich oderwać.
4: Łatwo w to uzależnienie wpadają, czy równie łatwo sobie z nim radzą?
12: Nie, no zdecydowanie tutaj, jeśli chodzi o radzenie sobie, no to ta droga jest długa i jakby nie jest taka radosna, jak wpadanie w to uzależnienie, tak? Pojawia się szereg negatywnych emocji, cierpią na tym relacje rodzinne. Też jest to duża próba dla rodziców, dlatego że oni wtedy, no gdzieś tam zasadne, żeby byli konsekwentni i żeby trzymali się tych ustaleń, tak? Trzeba trochę zrewidować też takie zasady właśnie domowe, to jak będziemy teraz funkcjonować i przede wszystkim właśnie konsekwentnie się ich trzymać. To często dla rodziców jest wyzwaniem.
4: I też samemu odłożyć telefon.
12: Tak, no to też najlepiej by było, prawda, że jak rodzic ma też jakąś tam gierkę, w którą gra sobie w telefonie, no to najlepiej, żeby też no, nie było tak, że tutaj dziecku mówi nie, nie można, a sam sobie siada na kanapie czy w fotelu i sobie tam poświęca nawet 10 minut na taką grę, no bo jest to oczywiście dawanie takiego niekonsekwentnego, niespójnego przykładu.
4: Być może niektórzy nasi słuchacze teraz dziwią się, że od gier można uzależnić się tak, jak w dorosłym życiu można uzależnić się od alkoholu. Co oba te uzależnienia łączy, a co je od siebie różni?
12: No, takie mechanizmy, znaczy oczywiście różni je przedmiot uzależnienia, czyli w jednym przypadku mamy substancję psychoaktywną, która jest no, jakby takim uzależnieniem chemicznym, można powiedzieć, a w drugim przypadku jest to uzależnienie behawioralne. Natomiast jedno i drugie ma nam dawać jakieś poczucie przyjemności, wytchnienia, jakąś odskocznię. Jeśli chodzi o te uzależnienia behawioralne, no to często niestety, ale jak spojrzymy na te wszystkie gry, to one są projektowane przez szereg specjalistów, przez jakby sztab specjalistów, również od jakby takich zachowań psychologicznych, tak od takiej strony psychologicznej, gdzieś tam za kulisami siedzą takie osoby, których jakby zadaniem jest stworzenie właśnie w ten sposób tej gry, żeby ona wciągała, tak, żeby ona powodowała chcę więcej, no i żeby to się oczywiście przekładało na pieniądze.
4: Uważajmy na siebie, uważajmy na nasze dzieci i trzymajmy kciuki za maturzystów.
12: Zwracajmy uwagę na to, jak długo nasze dzieci siedzą przed ekranami i lepiej idźmy na spacer, zróbmy coś razem, a za maturzystów zdecydowanie trzymamy mocno kciuki.
4: Pani Małgorzata Matusiak, psycholog, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt rządowej ustawy o kryptoaktywach. Jednocześnie trwają prace nad projektem Polski 2050, który, jak sugerował prezydent, miałby szansę na jego podpis. Projekt Rady Ministrów podlega specjalnej ścieżce legislacyjnej, niezależnie od projektów poselskich, wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
14: I ten projekt będzie po prostu realizowany i normalnie będzie przechodził procedurę parlamentarną. Co z projektem poselskim, na przykład Polski 2050, no to jest kwestia decyzji marszałka. Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi. Te rozwiązania niekoniecznie muszą być w 100% zbieżne. Myślę, że projekt rządowy będzie po prostu dalej idący.
13: Do tej pory prezydent dwukrotnie zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Nowy projekt będzie się różnił od poprzedniego tylko wysokością sankcji za oszustwa. Kary mają być ostrzejsze. Prokuratura rozpoczęła postępowanie w sprawie wybuchu gazu w Anielinie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Doszło do tego w sobotę. W wyniku eksplozji zginęła 15-letnia dziewczyna. Jej matka z poparzeniami leży w szpitalu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie zachowano należytej staranności przy korzystaniu z butli, mówi Jolanta Szkilnik z sieradzkiej prokuratury.
15: Prokuratura Rejonowa w Wieluniu prowadzi postępowanie w zakresie przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu osób i nieumyślnego spowodowania śmierci 15-letniej Edyty.
13: Na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok 15-latki. W chwili wybuchu w budynku przebywały jeszcze dwie osoby, ale w innych pomieszczeniach im nic się nie stało. Mija 8 lat od katastrofy w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. 5 maja 2018 roku w wyniku silnego tąpnięcia zginęło 5 górników. 2 udało się uratować. Byli uwięzieni 900 metrów pod ziemią. Akcja ratownicza była bardzo trudna, wspomina jeden z górników, który niósł wtedy pomoc.
16: No, warunki bardzo ciężkie, okropnie, wszystko pozaciskane, nie idzie się nigdzie przecisnąć. Pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, czy z powrotem wyjdziemy, ale niestety to jest akcja i tam nie ma, zmiły się, idziemy do przodu. Trzeba było się czołgać. Trzeba było odcinkowo przechodzić, były miejsca, gdzie można było ewentualnie zawracać, bądź kontynuować dalej, przeciskając się, czołgając się.
13: Akcja ratownicza trwała 12 dni. Była najtrudniejszą w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzięło w niej udział ponad 2000 ratowników i 2 psy tropiące.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 15.33.
1: Gość Polskiego Radia 24.
4: Połączyła się z nami pani dr Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Dzień dobry pani doktor.
17: Dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet na rynku pracy, bo z ostatniego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 20% kobiet, czyli co piąta z nas w Polsce, zadeklarowały, że doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć. To ma również związek z wynagrodzeniem. Jak pani przyjęła te dane? One są zawyżone, zaniżone? Czy oddają problem w pełnej krasie?
17: To bardzo dobrze, że są prowadzone tego typu badania, bo to pokazuje, jak duża jest skala zjawiska. Faktycznie w raporcie co piąta kobieta wskazała, że doświadczyła dyskryminacji w pracy. Wskazywane były oczywiście różne aspekty, w tym wynagrodzenie. I co ważne, aż prawie 40% mówiło o poczuciu niesprawiedliwego traktowania. To są dwie różne kwestie, aczkolwiek obie są bardzo zatrważające i smutne, bo to pokazuje, jak duża jest luka płacowa w Polsce i jakie są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn.
4: Niesprawiedliwe traktowanie, czyli co?
17: Nierówne traktowanie, tak. Jest różnica między dyskryminacją a nierównym traktowaniem i w debacie publicznej często używamy tych pojęć zamiennie, ale z punktu widzenia zarówno prawa, jak i praktyki HR-owej to nie są te same zjawiska. Nierówne traktowanie to po prostu sytuacja, w której dwie osoby w bardzo podobnej sytuacji są traktowane inaczej i co ważne, nie zawsze jest to coś negatywnego. To różnicowanie może być uzasadnione na przykład doświadczeniem, wynikami pracy czy kompetencjami. Natomiast dyskryminacja to już szczególny przypadek nierównego traktowania, taki, który opiera się na cechach chronionych, czyli na przykład na płci, wieku czy też pochodzeniu. Innymi słowy, nie jest kluczowe to, że ktoś jest traktowany inaczej, ale dlaczego jest traktowany inaczej.
4: I tutaj ta kwestia płci jest kluczowa i to było przedmiotem tego badania, o którym teraz rozmawiamy. Jak ta skala, pani doktor, zmienia się, jeśli popatrzymy na czas? Czy jest lepiej niż było kiedyś, czy może wręcz przeciwnie? Jak to się zmienia, kiedy mówimy o różnych branżach? Czy możemy również prześledzić takie zmienne?
17: Jasne. Jeżeli chodzi o zmiany, to one są niestety bardzo powolne. Mówi się o tym, że żeby wyeliminować całkowicie lukę płacową, czyli tą różnicę między średnimi zarobkami kobiet i mężczyzn, potrzeba ponad 100 lat. I to jest zjawisko występujące nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, oczywiście z różnym natężeniem. U nas w Polsce od kilku lat, czy od kilkunastu lat, ta luka płacowa nieskorygowana utrzymuje się na poziomie 7-8%, więc ona ani nie maleje, ale też nie rośnie. Oczywiście jak wejdziemy w szczegóły i zaczniemy korygować lukę płacową, czyli porównywać dokładnie podobne stanowiska z podobnym zakresem odpowiedzialności, to ta luka jest znacznie większa i ona może sięgać 20-30%, co jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. Wobec czego to ta luka jest znacznie większa i ona może sięgać 20-30%, co jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. Wobec czego ja uznaję, że ten

0: Natomiast jeśli chodzi o branżę, to tu jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że są branże bardzo mocno sfeminizowane, w których sytuacja może być odwrotna, w których kobiety mogą zarabiać lepiej niż mężczyźni. Natomiast są to często branże niskopłatne czy niżej płatne niż inne. Natomiast w branżach takich jak IT na przykład, kobiety pomimo tego, że mają coraz wyższą reprezentację, też wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Może też dlatego, że zajmują stanowiska niższe, czyli bardziej takie wspomagające, aniżeli stanowiska główne. Ale bardzo ciekawą branżą jest na przykład administracja publiczna, w której ten poziom luki płacowej, czyli tych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami praktycznie jest bardzo, bardzo niski, więc to wygląda naprawdę bardzo różnie.
1: Jeśli chodzi o tę branżę IT, bo to jest bardzo ciekawe, bo mówi pani o tym, że kobiety w tej branży zazwyczaj zajmują stanowiska takie pomocnicze. To jest wynik tego, że mają mniejsze, niższe kompetencje, czy to jest wynik tego, że nie są w stanie się przebić przez szklany sufit?
0: Myślę, że sytuacja jest złożona i mamy różne sytuacje i takie, w których kobiety nie mogą się przebić i w tych, których być może mają mniejsze kompetencje. Tutaj by trzeba było się cofnąć do etapu edukacji. Więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn u nas w Polsce, co pokazuje, że w ogóle poziom wykształcenia nie jest systemowo problemem. Natomiast wydaje mi się, że dużo takich cech czy dużo takich kryteriów psychologicznych ma tutaj znaczenie. Znam bardzo dużo dziewczyn, kobiet, które mają wyjątkowe zdolności, nie wiem, matematyczne czy w ogóle związane z naukami ścisłymi, a jednak wybiera w swojej drodze edukacyjnej kierunki bardziej kobiece, tak bym je nazwała, czyli nie związane z kierunkami ścisłymi. I to powoduje dalsze konsekwencje w karierze. A szkoda, bo mamy się czym w Polsce pochwalić. Na przykład informatyka, można powiedzieć, że w Polsce, kiedy tworzyły się zręby tej nauki, była kobietą. Bardzo dużo matematyczek i innych kobiet studiujących wtedy kierunki ścisłe tworzyły tą branżę, więc mamy tutaj ogromne, ogromne sukcesy. Więc powinniśmy już od takiej wczesnej edukacji zachęcać kobiet, zresztą mężczyzn w drugą stronę również, czy chłopców, do tego, żeby podążać za pasją, za swoimi zdolnościami i nie tworzyć stereotypów już w momencie, kiedy nasze dzieci decydują się wybierać pewną drogę zawodową.
1: No to jest świetny czas na taki apel, bo trwają matury, pani doktor, jak
0: Tak
1: wiemy.
0: jest.
1: Więc tak, ważne, żeby sobie to uświadomić także na tym etapie. Kto decyduje o tym, jak wygląda siatka płac w przedsiębiorstwie?
0: No, siatka płac jest wynikiem polityki wynagrodzeń, która jest w przedsiębiorstwie prowadzona. Takie zaawansowane modele, które wspomagają tworzenie tych siatki wynagrodzeń czy przedziału wynagrodzeń, różnie się to stosuje, bazują na pewnych kryteriach, które pomagają wycenić dane stanowisko i na przykład poziom odpowiedzialności jest jednym z takich czynników. Wobec czego dobrze stworzone systemy płac mają odpowiednie przedziały do odpowiednich stanowisk przypisane. No i najczęściej, odpowiadając literalnie, odpowiadają za to działy HR, aczkolwiek tu należy zaznaczyć, działy HR są poniekąd wykonawcą tej czynności w imieniu zarządzających firmą.
1: No właśnie, zarządzający firmą, jeśli to jest kobieta, to też potrafi inne kobiety pod względem płacowym dyskryminować?
0: Ja myślę, że dyskryminacja płacowa to jest zjawisko bardzo takie skomplikowane, bo możemy mówić o takiej dyskryminacji systemowej, kiedy właściwie te systemy dotyczące wynagrodzeń no nie działają poprawnie i tutaj nie ma jakiejś intencji skrzywdzenia.

0: widzenia pojedynczego pracownika, tylko po prostu jest, jest to system, który jest, nie wiem, nieszczelny, który nie działa prawidłowo, więc myślę sobie, że tutaj ta sytuacja nie ma zastosowania. Natomiast jeżeli mówimy o relacjach interpersonalnych, one są w ogóle bardzo ważne w temacie nierównego traktowania czy też dyskryminacji, bowiem od tych relacji interpersonalnych naprawdę dużo zależy i od nich w zasadzie zaczynają się wszystkie te drobne działania, które mogą być uznane za nierówne traktowanie, które potem mogą się w tą dyskryminację na nią przełożyć. Ale odpowiadając na to pytanie, oczywiście, że tak, takie sytuacje też się mogą zdarzać. Kobiety też ulegają pewnym stereotypom, które są jedną z takich bardzo wyraźnych podstaw do zachowań tych niepożądanych związanych z nierównym traktowaniem. I kobiety też tym stereotypom ulegają, mimo że same te sytuacje związane z byciem kobietą, z kompetencjami, z macierzyństwem i z wieloma czynnikami powinny rozumieć najlepiej.
1: Dlaczego w tym systemie łatwiej dyskryminować albo nierówno traktować kobiety niż mężczyzn? Dlatego, że kobiecie trudniej odejść z pracy, jeżeli już tę pracę ma, bo znowu tak psychologicznie, być może stereotypowo, bardziej zależy jej na stabilnej sytuacji tej życiowej, materialnej i jest w stanie zgodzić się nawet na to nierówne traktowanie pod warunkiem utrzymania tej stabilnej sytuacji?
0: Tak, sytuacja jest złożona. Tutaj dotykamy takich czynników osobowościowych obu stron i strony, która decyduje się na pewną rodzaj dyskryminacji, między innymi płacowej, ale też czynniki osobowościowe samego pracownika, obojętnie od jego płci. I oczywiście może zdarzyć się tak, że kobiety są w ogóle mniej skłonne do negocjacji niż mężczyźni i faktycznie są takie badania, które pokazują tą sytuację i które ją potwierdzają. Raczej ma to swoje źródło w naszym wychowaniu, takim też znowu stereotypowo powiem, bądź cicho, a nagroda w niebie cię tutaj nie ominie, albo zostaniesz zauważony. Wiele takich przekonań wciąż w nas tkwi.
1: Chcemy być grzecznymi dziewczynkami.
0: Tak, mężczyźni dużo chętniej jednak podejmują temat pieniędzy. Myślę, że kulturowo u nas w Polsce też o pieniądzach się nie mamy kultury rozmowy o pieniądzach. Myślę, że to się powolutku zmienia, co w perspektywie pracy i zatrudnienia no, jest szczególnie istotne, no bo oprócz realizacji pasji i być może jakiejś przyjemności z pracy, którą odczuwamy, no każdy z nas jednak przychodzi do niej, aby zarabiać pieniądze. Więc też takie brak poczucia bezpieczeństwa w kontekście rozmów o pieniądzach niestety towarzyszy częściej kobietom niż mężczyznom. Natomiast tu są oprócz tych czynników psychologicznych bardzo ważne są jeszcze takie czynniki ekonomiczne, czyli przerwy w karierze, które robimy po to, żeby urodzić dzieci, praca na niepełnym etacie. I to też również ma swoje konsekwencje takie długofalowe dla poziomu naszych wynagrodzeń i być może też poczucie takiej nierówności traktowania, jeśli chodzi o wynagrodzenie.
1: A może z punktu widzenia pracodawcy rzeczywiście kobieta jest mniej wartościowym pracownikiem? No bo właśnie ryzyko urlopu macierzyńskiego, no bo właśnie ryzyko zwolnień później, kiedy dziecko pojawi się na świecie? Pytam prowokacyjnie.
0: Myślę, że to byłby bardzo smutny wniosek. Myślę, że sytuacja powoli się zmienia. O ile nie widać tego jeszcze w liczbach, bo rozmawialiśmy o tym na początku naszej rozmowy, o tyle wydaje mi się, że obecne systemy pracy są i powinny być odporne na to, że ktoś robi sobie przerwę w karierze. Szczególnie jeżeli jest to poprawna relacja pracodawca-pracownik czy pracownik-pracodawca, bowiem zmieniły się już czasy. My się nie wiążemy z firmami na wiele, wiele lat. Raczej podczas swojej kariery wielokrotnie zmieniamy firmę, więc te zmiany zachodzą nie tylko z powodu macierzyństwa, a również z tego, że ktoś wyrasta ze swojego stanowiska lub po prostu dokonuje tej zmiany. I wydaje mi się, że takie współczesne systemy są dużo czy powinny być dużo bardziej odporne na to, że kogoś może w danym momencie i przez jakiś okres czasu zabraknąć. Wobec czego wydaje mi się, że ta sytuacja, w ogóle nie wolno pytać kobiety o plany dotyczące macierzyństwa, kiedy ją się zatrudnia. Kobiety też dużo później mają dzieci, więc to ryzyko zawsze istnieje, jeżeli o ryzyku w ogóle możemy mówić w tej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że kulturowo też powoli idziemy ku lepszemu, jeśli chodzi o właśnie urlopy macierzyńskie czy tacierzyńskie, no bo to też może w dwie strony działać.
1: Oczywiście, a system prawny nadąża za tymi zmianami? Chroni nas wystarczająco?
0: No, system prawny zawsze będzie dodatkiem w mojej opinii do tego całego dialogu w tej sprawie, dlatego że no tak, mamy ochronę, kiedy decydujemy się urodzić dziecko i je wychować. Prawo nas chroni w tej materii, pozwala nam też wrócić po urlopie na swoje miejsce pracy. Oczywiście, no zawsze będą zdarzać się pracodawcy nieuczciwi, którzy będą szukać takiej sytuacji, w której będą mogli te przepisy złamać lub się z nich wycofać. Natomiast prawo nas chroni. Natomiast problemem w kontekście kobiet, dyskryminacji płacowej czy tych różnic, luki płacowej nie jest nawet sam moment urodzenia dziecka. Jest cały system opiekuńczy. Krótko mówiąc, przedszkola, żłobki są drogie. Często kobiety mówią o tym, że jak sobie odliczą przedszkole i nianie, to w zasadzie mogłyby pracować za darmo. Więc wydaje mi się, że jak mówimy o takim poziomie państwa i zaangażowania państwa, to powinniśmy bardziej wspierać tworzenie takich placówek opiekuńczych, wspomagających kobiety, przede wszystkim kobiety w sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi, a później z kolei nad osobami starszymi w rodzinie, no bo to tak. Nie tylko są dzieci. Jest też wiele sytuacji, w której trzeba się zająć starszym rodzicem i zwykle kobiety podejmują tą rolę.
1: Ustawa o jawności wynagrodzeń zmieni coś w tym zakresie? Uzdrowi sytuację to, że będziemy mieli dostęp i wgląd, no oczywiście nie w pełną listę płac, ale w te widełki będziemy mogli porównać swoje wynagrodzenie z tymi podobnymi na naszym stanowisku. Czy to może uzdrowić, czy wręcz przeciwnie, jeszcze zaognić cały ten konflikt, to co się dzieje w naszych firmach?
0: Tak, z jednej strony rośnie świadomość i pojawiają się regulacje, taka jak przed nami odnośnie transparentności wynagrodzeń, ale dane pokazują, że pomimo różnych rozwiązań to poczucie nierówności nadal jest bardzo silne, o czym rozmawiałyśmy. Zmiany instytucjonalne na razie nie przekładają się w pełni na doświadczenie pracowników. Myślę, że dużo firm będzie się zmagać z tym. Mówimy tutaj o firmach zatrudniających ponad 100 pracowników, bo te będą zobowiązane do raportowania luki płacowej. Będą zmuszone do przebudowania swoich systemów wynagrodzeń i swojej polityki wynagrodzeń, żeby spełnić wymagania wynikające z tych regulacji. Więc z jednej strony tak systemowo i narzędziowo coś powinno się zmienić. Z drugiej strony pracownik też będzie miał prawo do tego, żeby dopytać, jak jego wynagrodzenie ma się w kontekście innych średnich wynagrodzeń na podobnym stanowisku. Oczywiście nie mówimy tu o wynagrodzeniu kolegi czy koleżanki, tylko o średniej dla podobnej grupy stanowisk. Ale z trzeciej strony rośnie obawa, czy pracownicy będą na tyle odważni, również w kategoriach takich właśnie osobowościowych, żeby to zrobić, żeby nie bać się po prostu tego, że w firmie będą ocenieni w ten czy w inny sposób, że ośmielili się wykonać ten krok. To jest pewne zagrożenie tego systemu.
1: A może warto o tym pomyśleć już na etapie rekrutacji, już na etapie starania się o pracę i też zapoznawania się z tymi ogłoszeniami, które się na rynku pojawiają, bo tutaj także będzie obowiązek, jeśli już go nie ma, przedstawiania widełek wynagrodzenia za pracę na określonym stanowisku.
0: Tak jest. Tu ustawodawca już przewidział tą sytuację i jest absolutny obowiązek wskazywania widełek wynagrodzeń już w ogłoszeniu rekrutacyjnym i to na pewno w jakiejś części sytuacji pomoże. I tu odniosę się do przykładu, który przywołałam wcześniej, a mianowicie do administracji publicznej. Tam te wynagrodzenia były daleko bardziej transparentne niż w innych branżach. I co więcej, zatrudniony pracownik nie tylko na etapie rekrutacji, ale na etapie swojej kariery mógł dokładnie sobie sprawdzić i zobaczyć, z jakim poziomem wynagrodzeń mógłby się liczyć, przechodząc na inne stanowisko, wobec czego ta świadomość na pewno jest i sama luka jest mniejsza. Co nie oznacza, i to jest bardzo ważne, myślę, dla naszej dyskusji, że czy poczucie sprawiedliwości jest mniejsze niż w innych firmach i równego traktowania, bo tego też nie wiemy. To by trzeba było konkretnie ten obszar zbadać. Bo to, że luka nie występuje, nie oznacza jednocześnie, że nie występuje poczucie nierównego traktowania.
1: No właśnie, bo lukę można zmierzyć w liczbach bezwzględnych. Można sobie porównać te kwoty, no ale jeśli chodzi o to takie subiektywne poczucie niesprawiedliwości, no to tutaj jest to bardzo trudno mierzalne. A jak my na tle innych krajów Unii Europejskiej wyglądamy pod tym względem, pani doktor, już na zakończenie?
0: Ta luka nieskorygowana, ona pokazuje, że w Polsce nie dzieje się źle. To znaczy są kraje, w które wypadają gorzej. Tak jak powiedziałam, u nas luka płacowa wynosi około 7-8%. W wielu krajach ona jest oczywiście wyższa. Natomiast są też kraje, które pokazują dużo niższą lukę płacową. Są to kraje skandynawskie, gdzie właściwie ten system opieki, bo o nim też dzisiaj była mowa, działa bardzo dobrze i faktycznie na wielu poziomach i opieki nad dziećmi i takiej równowagi w wypełnianiu ról rodzicielskich pomiędzy kobietami i mężczyznami, także opieki nad osobami starszymi, więc tam ta luka jest dużo, dużo niższa niż w Polsce. Ale tak naprawdę prawdziwa rozmowa o luce powinna zawsze dotyczyć konkretnej branży, konkretnych sytuacji, nawet bym powiedziała konkretnej firmy, czy konkretnych poziomów stanowisk, dlatego że o ile na stanowiskach podstawowych ona jest mniejsza, to na stanowiskach zarządczych, na przykład wysoko zarządczych, ona się już bardzo, bardzo rozszerza. Także to zawsze konkretny przypadek i konkretna sytuacja.
1: Jest nad czym pracować. Pani dr Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W studiu Polskiego Radia 24 dołączyli do mnie Maciej Wolny i Paweł Pawłowski. Pozostaje w mniejszości, ale nie odbieram tego, panowie, spokojnie, jako dyskryminacji.
2: Witajcie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co u was po 16?
3: Sporo będzie się działo po godzinie 16, sporo tematów, będzie oczywiście polityka, już tu powoli na Pawła zerkam, ale zanim o tej polityce przede wszystkim krajowej opowiemy, to też oczywiście sprawy międzynarodowe się pojawią. 16.47 Światopogląd i Wojciech Cegielski te tematy międzynarodowe przedstawi, a będzie między innymi o walce o cieśninę Ormus. To temat niezwykle aktualny i można by było powiedzieć, że trochę niekończąca się historia, tak jak sam konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem. Będzie o chwilowym wstrzymaniu ognia, rozejmie między Rosją a Ukrainą z okazji Dnia Zwycięstwa. No i o tym, że chrześcijanie w Jerozolimie czują się zastraszeni. To tematy międzynarodowe, będą regiony, a w regionach między innymi o otwarciu Alei Gwiazd Szczecińskiego Sportu, czy o projekcie rozbudowy linii kolejowej na potrzeby aglomeracyjnej od Będzina do Zawiercia. Więc warto tutaj też te sprawy regionalne poruszyć, a teraz na Pawła i Ewa i ja
2: tak,
3: zerkamy.
2: Tak, bo patrzą tutaj na mnie, szanowni państwo, koleżanka i kolega. No właśnie, my porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie, który zaistniał w weekend tak naprawdę. Zastanowimy się w rozmowach politycznych, czy potrzebna jest nam nowa konstytucja. Jeśli tak, to napisana przez kogo i w jaki sposób? I czy ma zmienić ona system polityczny panujący w Polsce z parlamentarno-gabinetowego na, no właśnie, kanclerski czy prezydencki?
1: Paweł, nie masz wrażenia, że to taki trochę temat zastępczy?
2: Będę o to pytał. Będę o to pytał Monikę Sikorę, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Mariusza Goska, posła Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wszystko skończymy debatą. Andrzej Janusz, doktor Andrzej Janusz będzie gościem Macieja Wolnego i doktor Maciej Onasz także.
3: Tak jest. I temat konstytucji też się pojawi, ale my zahaczymy o Zonda Krypto, bo to wraca ze zdwojoną siłą,
1: które?
3: Można powiedzieć.
1: Trzecie podejście?
3: Chyba trzecie. Do kryptowalut, do regulacji kryptowalut trzecie podejście.
1: Zobaczymy,
3: tak,
1: czy do trzech
3: pytanie,
1: razy
3: jak zachowa się
1: sztuka.
3: Prezydent Karol Nawrocki.
1: Maciej Wolny, Paweł Pawłowski zostają z państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
7: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Do 3 razy sztuka do Sejmu wpłynie kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. O szansę na jego przyjęcie zapytamy naszą reporterkę. Prezydencka Rada Nowej Konstytucji bez polityków koalicji rządowej. O powodach odmowy udziału w niej powie nasz reporter. Będzie też o rozejmie w wojnie na Ukrainie. Są dwa różne terminy. Dlaczego? To wyjaśni nasz były korespondent w Moskwie. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu nowa wersja trafi do Sejmu. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie wyobraża sobie, aby tym razem opozycja głosowała przeciw, a prezydent zawetował ustawę. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, na jakim etapie są rządowe prace nad tą wersją i co się w niej znajdzie?
2: Nad kolejną wersją ustawy pracuje resort finansów. W tym tygodniu ma trafić do Sejmu. Niewykluczone zatem, że rząd przyjmie ją w trybie obiegowym. Premier Donald Tusk powiedział, że informacja o aferze Zonda Krypto to już nie kwestia domysłów, przecieków czy dziennikarskich śledztw. Wszystkie karty, jak mówił, są już na stole, a to oznacza, że prezydent i liderzy PiSu nie mogą udawać, że nic się nie dzieje. Szef rządu zaznaczył, że po pierwsze mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła są wyjątkowo ciemne. Z porwaniem bądź zabójstwem jej założyciela, z finansowaniem przez Zonda Krypto różnych wydarzeń i kampanii polityków PiSu i Konfederacji. Dlatego premier nie wyobraża sobie, by ten kolejny projekt został znów przez Karola Nawrockiego i opozycję zablokowany.
3: Nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
2: Premier powiedział, że proponowane przez rząd przepisy świata nie zbawią, ale państwo będzie miało narzędzia do tego, by działać, ostrzegać chociażby inwestorów, zanim wkroczą służby i prokuratura. Donald Tusk powiedział, że jedyną zmianą, jaką będzie proponował w tym projekcie, będzie wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy, jak mówił, wykorzystując marzenia ludzi, czasem naiwność, czasem brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że na rozpatrzenie przez posłów czeka też projekt autorstwa Polski 2050. Jak mówił, ten projekt mógłby być podpisany przez prezydenta, dlatego zastanawiał się, dlaczego rząd robi trzecie podejście.
4: Trzeba sobie powiedzieć jasno, jaka jest tutaj korzyść użytkownika tego systemu legislacyjnego. Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli? Ten cyrk już był. To przedstawienie już oglądaliśmy. Oglądaliśmy je bardzo wiele razy. Niczego dobrego z tego dla ludzi nie ma.
2: Jedno jest pewne, koalicjanci o tę kwestię się nie pokłócą. Szymon Hołownia zapowiedział bowiem, że jeśli rządowy projekt wygra, politycy Polski 2050 też za nim zagłosują. A jak będzie głosować opozycja, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa. Tak mówi Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Myślę, że jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak. No, jakby wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej. Także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej ta sprawa, no, próbowanie przedstawiania jej pod kątem politycznym jest po prostu żenujące.
2: Zdaniem PiSu poprzednie przepisy dotyczące rynku kryptowalut były zbyt opresyjne i w konsekwencji mogły ograniczyć rozwój rynku kryptowalut w Polsce. Tymczasem Rzeczpospolita poinformowała dziś, że zarówno pracownicy Zonda Krypto, jak i założyciel giełdy BitBay Sylwester Suszek prowadzili szkolenia dla prokuratorów i policjantów. Rzeczpospolita dowiedziała się, że w jednej z konferencji współorganizowanej właśnie przez Zonda Krypto miał wziąć udział prokurator Sławomir Sola z prokuratury okręgowej w Gliwicach, który później zrezygnował zrezygnował z prowadzenia śledztwa w sprawie giełdy. Sławomir Sola miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy, tak poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
6: Pan prokurator Sławomir Sola złożył wniosek o wyłączenie od prowadzenia sprawy Zonda Krypto. Pan prokurator uzasadnił swój wniosek między innymi wyrażoną obawą co do bezstronności. Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zonda Krypto. Oświadczył, że na części konferencji organizowanych przez Zonda Krypto był także prelegentem. Naprowadzone okoliczności mogłyby w ocenie pana prokuratora budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
2: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że ani Zonda Krypto, ani BitBay nie organizowały żadnych szkoleń dla prokuratury. Zaznaczył, że prokuratorzy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych między innymi tematyce kryptoaktywów, na których jednocześnie obecni byli przedstawiciele giełd kryptowalut i innych podmiotów prywatnych. Takie szkolenie online odbyło się 2 lata temu i organizatorem była platforma sprzedażowa, a jednym z prelegentów był pracownik Zonda Krypto. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób, a według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
1: Kolejną próbę uregulowania rynku kryptoaktywów zapowiada premier Tusk. Tym tematem zajęła się Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy za relację. O tę sprawę pytaliśmy Romana Imielskiego, zastępcę redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Jego zdaniem prezydent nie podpisze ustawy o kryptoaktywach.
7: Skoro 2 razy już prezydent Karol Nawrocki zawetował tą ustawę i musimy tutaj podkreślić fakt, że drugie weto było już po tym utajnionym posiedzeniu parlamentu, na którym był przecież przedstawiciel kancelarii prezydenta, bodajże był to Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta, na którym przedstawiano ustalenia polskich służb specjalnych i kiedy informowano po raz pierwszy o tym, że ta giełda to jest, może być wydmuszka, której prawdziwymi właścicielami jest rosyjska mafia i to się potwierdza, ta firma zniknęła. Obóz prezydenta próbuje teraz obracać kota ogonem i mówić, przecież my nigdy nie mieliśmy z tym nic wspólnego. To jest wina obecnie rządzących, że dopuścili do tego, żeby te pieniądze klientów Zonda Krypto zniknęły, żeby pan Przemysław Kral nie stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Więcej o próbie uregulowania rynku kryptoaktywów można przeczytać na portalu polskieradio24.pl.
0: Suma wydarzeń.
1: W magazynie teraz Sejm. Kluby koalicji rządowej solidarnie odmawiają prezydentowi. Chodzi o zaproszenie do powołanej przez Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak, który zajmuje się tym tematem. Dzień dobry, Michale.
8: Dzień dobry.
1: Dlaczego rządzący nie zamierzają wejść do tej rady i czy będą w niej przedstawiciele opozycji?
8: Rządzący uważają, że obecny prezydent nie jest strażnikiem obowiązującej konstytucji, a skoro tak, to tym bardziej nie widzą możliwości napisania z nim nowej. Do rady swoich przedstawicieli nie wyślą więc kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 czy PSL-u. Przewodniczący tego ostatniego, Krzysztof Paszyk, mówi, że nie bardzo widzi potrzebę, aby właśnie teraz rozpoczynać pracę nad nową ustawą zasadniczą.
9: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji. Uważam, że w przyszłej kadencji również nie będzie takiej większości przy takim zażartym spole politycznym.
8: W jego ocenie inicjatywa prezydenta ma na celu poprawić notowania Karola Nawrockiego. Ludowcy, jak usłyszałem od przedstawiciela PSL-u, nie będą uczestniczyć w tym, jak to ujął, PR-owym widowisku. Nie weźmie w nim udziału również Nowa Lewica. Rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik mówi, że rada ma charakter fasadowy.
10: Rada ma charakter fasadowy i ta rada składa się z członków, którzy w ostatnich latach kojarzyli się z demontażem polskiej konstytucji, a nie jej naprawianym pisaniem nowej, na pewno też nie. To jest rada jednego pokolenia, który już raz napisało konstytucję w Polsce i naprawdę najmłodszym członkiem jej jest Marek Jurek. No nie, na pewno nie będziemy pisać w takim składzie konstytucji.
8: Rafał Kasprzyk z Centrum mówi, że decyzja w sprawie obecności przedstawiciela tego klubu jeszcze nie zapadła. Dodaje jednak, że nie wyobraża sobie, aby była pozytywna, bo jak mówi poseł Kasprzyk, nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
11: Żeby zmieniać konstytucję, pan prezydent pokazał, że wielokrotnie już wetując pewne ustawy, nie robi tego w imię dobra społecznego, dobra wszystkich Polaków, w imieniu wszystkich Polaków, również tych, którzy na niego nie głosowali, tylko dla dobra jakiejś grupy i to raczej politycznej związanej z PiS-em, a nawet z Konfederacją. Taki układ nie wróży nic dobrego. Myślę, że decyzja klubu będzie jednoznaczna, że nie będziemy tam brać udziału w tych pracach.
8: Do Rady, jak usłyszałem, wejdą przedstawiciele Konfederacji. Prawdopodobnie również znajdą się w niej posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł tego ostatniego klubu PiS, Łukasz Schreiber, mówi, że tak powinno się stać, bo Polska, jak tłumaczy Łukasz Schreiber, potrzebuje dziś nowej konstytucji.
5: Ja ze wszech miar będę tą ideę wspierał i ze wszech miar uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac, nawet jeżeli w Sejmie tej kadencji nie będzie szans. Być może ona się pojawi w Sejmie kolejnej kadencji.
8: Przypomnę, że powołana w ostatnią niedzielę przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Akty powołania do tego gremium otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko, jest tam również Marek Jurek, były poseł PiS-u, czy również były poseł, były marszałek Sejmu z ramienia PSL-u Józef Zych, a także na przykład konstytucjonalista Ryszard Piotrowski czy sędzia Barbara Piwnik. Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku.
1: Ugrupowania, które wchodzą w skład koalicji rządowej, nie chcą współpracy z prezydentem w sprawie prac nad nową konstytucją. Tym tematem zajął się Michał Fabisiak. Za relację bardzo mu dziękujemy. Klub Centrum, który powstał po rozłamie w Polsce 2050, chce mieć wiceministrów w rządzie. W tej sprawie trwają rozmowy z największym koalicjantem. Nie ma jeszcze finału tych dyskusji, mówi senator Grzegorz Fedorowicz.
12: Rozmawiamy, nie chcemy stawiać niczego na ostrzu noża. Jesteśmy po to, żeby w tej koalicji współpracować. Nie chcemy chybotać tą koalicyjną łódką. A mówienie o takich rzeczach w sposób publiczny, otwarty, powoduje, że to są troszeczkę niepoważne wtedy negocjacje. Także rozmawiamy. Myślę, że wkrótce poznamy jakieś nazwiska, które z centrum będą brały odpowiedzialność za określone obszary.
1: To decyzja Donalda Tuska, odpowiada Szymon Hołownia z Polski 2050 na pytanie o wiceministrów dla Centrum. Dodaje, że ten klub nie jest stroną umowy koalicyjnej. Jeśli zmiany miałyby się odbywać kosztem wiceministrów z innych partii koalicyjnych, to muszą być one przedyskutowane i zaakceptowane przez wszystkich, dodaje wicemarszałek Sejmu.
4: My się czujemy w pewien sposób źle traktowani bardzo często, jeśli chodzi o to, kim jesteśmy, co wnieśliśmy do tego rządu. Rządu, trzeba sobie powiedzieć, którego ja bronię, który zrobił mnóstwo dobrych rzeczy. Natomiast ta niestabilność permanentna temu nie służy. My powinniśmy mieć wicepremiera, skoro Lewica ma marszałka Sejmu i wicepremiera. Natomiast i bez tego nie będziemy się obrażać, nie będziemy strzelać fochów, będziemy robić rzeczy.
1: Klub Centrum powinien mieć swoją reprezentację w rządzie. Personalne decyzje i tak należą do premiera, mówi poseł Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
13: Każdy klub powinien mieć swoją reprezentację w koalicji rządowej, odpowiednią co do wagi i ilości osób. Oczywiście może nie dotyczy to do końca koalicji obywatelskiej, bo jako największy klub mamy trochę ich mniej, ale dla dobra koalicji na pewno ta równowaga powinna być. Oczywiście każdy z klubów wtedy musi panu premierowi przedstawić odpowiednich ludzi, bo to nie tylko ilość liczy, ale także jakość, ale jestem przekonany, że w tym klubie są osoby, które by były godne tym, żeby zostać wiceministrami.
1: O tym, że klub Centrum może mieć wiceministrów, mówił wczoraj premier Tusk. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może on mieć od 2 do 4 wiceministrów. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o kogo chodzi. Inwestycja w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych. Została sfinansowana z unijnych funduszy. O tym z Brukseli Beata Płomecka.
14: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Suma wydarzeń.
1: Dwa różne terminy rozejmu ogłosiły Rosja i Ukraina. Moskwa chce zawieszenia broni 8 i 9 maja. Kijów deklaruje wstrzymanie walk od północy z 5 na 6 maja. Pomimo takich zapewnień, ostatniej nocy Rosjanie atakowali ukraińskie regiony. Sytuację za naszą wschodnią granicą śledzi Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
15: Dzień dobry.
1: Powiedz, dlaczego mamy dwa terminy rozejmu i czy jest szansa na kompromis w tej sprawie?
15: Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów jednostronnych rozejmów w różnych terminach może mieć skutek odwrotny niż zamierzony. Zamiast uspokojenia sytuacji na froncie może dojść do eskalacji sytuacji. Po pierwsze, to Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Rozejm miałby według rosyjskiego scenariusza obowiązywać w dniach 8 i 9 maja. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa, więc rosyjski resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski postanowił zadziałać wyprzedzająco i przymusić Kreml do rozejmu na ukraińskich warunkach. Od północy będzie obowiązywać ukraiński rozejm, a to oznacza, że Putin dostanie spokój na paradzie wojskowej, jeśli będzie przestrzegał warunków Kijowa. Zresztą wielokrotnie w rozmowach z telewizją niezależną Deszcz podkreślał to doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Przypomnijmy jedną z takich wypowiedzi. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś iluzje dotyczące Putina, to niestety ma duży problem. Z Putinem nie da się dojść do porozumienia na jakichś warunkach. Putina można tylko do czegoś zmusić. Jednak trzeba to robić nie wprost w rozmowach z Putinem, ale poprzez milczące wymuszenie. Ukraiński pisarz Wołodymyr Koskin z Irpienia jest podobnego zdania. Uważa, że na Putinie należy wymusić i rozejm, i negocjacje pokojowe, i koniec wojny. Sądzę, że to będzie ciągnąć się długo. Nie możemy zapominać, że oni w planach mieli wzięcie Kijowa w ciągu 3 dni, a później, że staną na brzegu kanału La Manche. Polacy doskonale to rozumieją, że to zwierzę nie zatrzyma się. Świadczą o tym stulecia. Zdobyć, grabić, zabierać, bo im nie chce się niczego stworzyć samodzielnie. Tego zwierza trzeba zatrzymać. Czy Putin się zatrzyma, czy się nie zatrzyma, czy będzie przestrzegał tego rozejmu wcześniejszego, ogłoszonego przez Wołodymyra Zełenskiego? Moim zdaniem jest na to nadzieja, bo dochodzi do trudnej sytuacji społeczno-politycznej w Rosji. Putin traci zaufanie Rosjan. Jak twierdzą niezależni rosyjscy dziennikarze, obawia się nie tylko nalotu ukraińskich dronów, ale również przewrotu. Jednym z tych, który chciałby obalić Putina, zachodnie media i niezależne rosyjskie dzienniki wskazują Siergieja Szojgu, zaufanego człowieka Putina. Dlaczego? O tym w telewizji Deszcz mówił dziennikarz Roman Anin z portalu Ważne Historie. Gdy czujesz się przyciśnięty do ściany, gdy twojego zastępcę posadzili, wiesz, że organy ścigania już mają też coś na ciebie, to stajesz przed wyborem, albo idziesz do łagru na 20 lat, albo próbujesz walczyć. Dla Szojgu, który jest już dawno po 60, coś takiego to tortura, śmierć w męczarniach. Dlatego człowiek zagnany do kąta, który ma ogromne możliwości finansowe i władzę, nie będzie chciał w ten sposób spędzić reszty życia i będzie walczył. Więc ten cios wyprzedzający, to działanie wyprzedzające Wołodymyra Zełenskiego akurat trafia na podatny grunt, dlatego że Władimir Putin walczy również o poparcie swoich rodaków, ale także o to, by odzyskać zaufanie środowiska, w którym funkcjonuje. Przypomnę, ukraiński rozejm dzisiejszej nocy, a rosyjski 8 i 9 maja. Będziemy pilnie obserwować, co się wydarzy.
1: Dwa różne terminy rozejmu Rosja-Ukraina i nocna ataki Moskwy. Informacje na ten temat zebrał i przedstawił państwu Maciej Jastrzębski. Dziękujemy. W magazynie Teraz Niemcy. Przybywa kwiatów niedaleko miejsca, w którym wczoraj mężczyzna wjechał samochodem w tłum. Mieszkańcy Lipska czekają na ostateczne ustalenia śledczych w sprawie 33-latka. Zabił on dwie osoby, około 20 ranił. Na miejscu jest Adam Górczewski.
16: Największe poruszenie czuć wewnątrz i obok budynku uczelni. Główna siedziba Uniwersytetu Lipskiego stała się miejscem, przy którym udzielana jest pomoc psychologiczna i składane są kwiaty. To jest tym bardziej straszne, że stało się tak blisko, a my przyszliśmy zwyczajnie dalej studiować. Dobrze, że mamy z kim porozmawiać, a uczelnia zorganizowała specjalne spotkania. Około 100 metrów od uniwersytetu pracują policyjni technicy. Ich zabezpieczaniu śladów przyglądają się mieszkańcy i turyści. Tak, on jest znany policji. Jeffrey Kato, bokser, trener bokserski. Jedni mówili, że śmigłowiec ścigał go aż na dworzec, ale to nieprawda. Policja zagrodziła mu drogę od przodu i tak go zatrzymali. Opowiadał mi z emocjami lipszczanin. Po południu w Lipsku odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo pamięci śmiertelnych ofiar. 63-latki i o 14 lat starszego mężczyzny. Potem Grimajsze Strasse, jeśli policjanci skończą tam swoje zadania, ma zostać otwarta. Z Lipska Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Rumunia bez rządu. Parlament udzielił wotum nieufności gabinetowi premiera Ilie Bolojana. Nigdy w historii tak wielu posłów nie było przeciwnych urzędującemu gabinetowi. Sytuację śledzi Piotr Piętka.
17: Zbyt wiele reform, ostre cięcia budżetowe i zbyt proeuropejski kierunek tego rządu sprawiły, że za wnioskiem socjaldemokratów i skrajnej prawicy zagłosowało 281 członków rumuńskiego parlamentu. To historyczny rekord poparcia dla wniosku o wotum nieufności dla całego rządu. Chcemy szybko znaleźć rozwiązanie, pragniemy, abyśmy szybko mieli rząd. Wszystkie opcje są otwarte. Premier technokrata nie jest pożądany, ale nie chce tego wykluczać, powiedział szef socjaldemokratów Sorin Grindanu. Taka wypowiedź może sugerować nawet powstanie rządu z udziałem lub tylko z poparciem skrajnie prawicowych partii z Sojuszem na Rzecz Jedności Rumunów AUR na czele. Na powołanie nowego gabinetu pozostanie teraz 45 dni, ale prezydent Nikusz Ordan już kilka dni temu zapowiedział, że nie powoła żadnego premiera z poparciem skrajnej prawicy, bo prozachodni kierunek kraju musi być zachowany. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Czwarty dzień akcji gaśniczej w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Pożar lasu już nie rozprzestrzenia się. Strażacy sytuację... Strażacy mają ogień pod kontrolą, ale dogaszanie ma potrwać do końca tygodnia. Najnowsze informacje ma Wojciech Stobba.
18: Komendant Główny Straży Pożarnej Władimir Wylczek poinformował, że rozpoczęto redukcję liczby jednostek biorących udział w akcji. Dziś w działaniach uczestniczy 350 strażaków, podczas gdy w szczytowym momencie było ich ponad 500. Obecnie działamy na obszarze 20 hektarów. Celem na dziś jest ograniczenie pożaru do 5, a w najgorszym przypadku do 10 hektarów. Powiedział Wylczek, przypominając, że wcześniej ogień obejmował ponad 100 hektarów. To ostatni dzień, w którym strażaków wspierają śmigłowce prowadzące zrzuty wody z powietrza. W akcji bierze udział 6 maszyn, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według dyrekcji Parku Narodowego najprawdopodobniej doszło do zapruszenia ognia. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do tematów krajowych. Jutro ceny paliw bez zmian. Ministerstwo Energii podało maksymalne stawki właśnie na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Za benzynę 98-oktanową zapłacimy 6,99. Za litr oleju napędowego 7,31 groszy. Pomimo tych samych cen rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na doniesienia z regionu Zatoki Perskiej, zwłaszcza, że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus. Cena ropy Brent przekracza poziom $115 za baryłkę, ale sytuacja się nieco uspokoiła, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
19: Biorąc pod uwagę jednak sygnały, które płyną z Zatoki, brak przywracania takiego pełnego przepływu przez cieśninę Ormus, każdy kolejny dzień, tydzień bez dostaw ropy z Bliskiego Wschodu będzie powodował, że sytuacja na rynku ropy naftowej będzie stawała się coraz bardziej napięta. Stąd też i ta dynamika zmian cen paliw w odpowiedzi na sygnały płynące z krajów Zatoki Perskiej będzie powodowała dużą zmienność.
1: Negatywnie będzie się to przekładało na krajowy rynek paliw. Przypomnijmy, do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%. Niższa jest także akcyza. Śląscy policjanci rozbili gang pseudokibiców. Zatrzymali w sumie 7 osób. Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce oraz handlu narkotykami. Mężczyźni wpadli podczas akcji przeprowadzonej w Katowicach, Siemianowicach Śląskich oraz w Warszawie, mówi Sabina Chyra-Gieraś ze śląskiej policji.
20: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce.
1: Dwóch z nich odpowie także za handel narkotykami. Zatrzymanym grozi kara do 15 lat więzienia. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolożka z okolic Zielonej Góry. Chodzi o wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledczy oskarżają lekarkę o fałszowanie dokumentacji i wzbogacenie się w ten sposób przez co najmniej 5 lat. W sprawie przesłuchano ponad 700 świadków, mówi Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
21: Kobiecie zarzucono popełnienie łącznie 682 czynów polegających na poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz oszustwach na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2017-2022 oskarżona miała wykazywać w rozliczeniach świadczenia stomatologiczne, które w rzeczywistości nie zostały wykonane. W ten sposób mogło dojść do wyłudzenia ponad 275 tysięcy złotych. Postępowanie zostało wszczęte po sygnałach od pacjentów.
1: Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.
0: Suma wydarzeń.
1: Teraz o suszy, która daje się we znaki rolnikom i ogrodnikom. W wielu regionach nie padało od wielu tygodni. Są ogromne straty w uprawach. Tak jest m.in. na Mazowszu. Skutki suszy ocenią powołane przez wojewodę specjalne komisje. Zanim wyjadą w teren, najpierw muszą otrzymać wnioski od rolników, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
22: Komisje muszą wyjść w teren w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Wnioski suszowe rolnik bezpośrednio wypełnia w aplikacji i to trafia do Ministerstwa Rolnictwa.
1: Choć nadciąga deszcz, to nie wpłynie to znacząco na poprawę sytuacji. Susza to skutek niewystarczających opadów w okresie jesienno-zimowym. Zjawisko nasila się od dłuższego czasu, mówił na naszej antenie Józef Górski, hydrogeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
23: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
1: Susza glebowa jest prawie w całym kraju. Hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, obowiązuje w zlewni Górnego Sanu, Górnej Wisły, od ujścia Prądnika do Raby, Górnej Warty i Lizwarty, także Radomki i Jeziorki. Susza hydrologiczna występuje też w zlewni Górnej Noteci oraz Inny i Płoni. Geometria, funkcje i prawdopodobieństwo. Maturzyści z całego kraju napisali obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. W południe zakończył się drugi dzień matur. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
24: Egzamin trwał 3 godziny. W tym czasie zdający musieli rozwiązać 33 zadania i zaznaczyć poprawne odpowiedzi w pytaniach zamkniętych. Do zdobycia jest 50 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30%.
25: Bardzo dobrze. Ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność.
26: Będzie 100%. No, nie ma tutaj co dużo myśleć. No, przewidywalne to było.
27: Tak z 80 będzie.
24: Zdający podkreślali, że zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata.
27: Stereometria i planimetria.
25: Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły.
24: Jutro egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Ponad 95% zdających wybrało język angielski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca. Za wszystkich zdających, także za ich rodziców, którzy się pewnie bardzo denerwują, mocno trzymamy kciuki. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Następna porcja najważniejszych informacji o 17:00. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
0: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
7: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
17: A mamy już prawie 32 minuty po godzinie 16. Dzisiaj przypomnijmy, 5 dzień maja, to jest wtorek w Polskim Radiu 24. Za moment przede wszystkim polityka krajowa, ale witamy się z Państwem w składzie. Paulina Olak, Szczepan Pawłosek, Dawid Twardziak, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zapraszamy, żeby pozostać razem z nami i tak jak Państwu obiecałem, teraz polityka i Paweł Pawłowski razem ze swoim gościem już na Państwa czekają.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
28: No i oczywiście wszystko się zgadza. Witam Państwa. Dzień dobry. Moim gościem jest Monika Sikora, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, przedstawicielka Lewicy. Witam, dzień dobry.
29: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
28: Pani minister, pojawiła się informacja, że wkrótce, a właściwie w piątek, ma nastąpić podpisanie umowy pożyczkowej w sprawie SAFE. Polska będzie pierwszym państwem, które podpisze tę umowę pożyczkową. Czy to jest dobra wiadomość dla nas?
29: To jest fantastyczna wiadomość dla nas. Myślę, że wszyscy na to czekaliśmy. Przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy tych środków. Widzimy, co się dzieje na świecie. Widzimy, jaka niepewna jest sytuacja geopolityczna. Z jednej strony też wojna w Iranie, ale z drugiej no też taka niepewność, myślę, którą odczuwamy teraz wszyscy w kontekście wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Więc te środki są nam potrzebne, żeby zadbać o to, aby Polska, aby Europa mogła rozwijać swój potencjał właśnie w zakresie bezpieczeństwa.
28: Mówi pani, że wszyscy na te środki czekali, ale chyba nie opozycja.
29: Prawie wszyscy na te środki czekali. Oczywiście my na pewno czekaliśmy na nie i też myślę, że to jest taki dobry znak, że Polska nie tylko będzie największym beneficjentem, ale też pierwszym krajem, który właśnie będzie mógł ten wniosek podpisać, tę umowę. Spodziewamy się komisarzy odpowiedzialnych za tą kwestię, komisarza do spraw obronności, Andriusa Kubiliusa, ale oczywiście też
28: Piotr Serafin.
29: Piotra Serafina, tak, z naszej strony będzie to premier Kosiniak-Kamysz i minister Tomański, więc godna reprezentacja. Bardzo, bardzo dobra wiadomość.
28: A nie boi się pani kolejnej fali opinii, że to jest niezgodne z prawem, że koalicja zadłuża Polskę nie na lata, ale na dekady?
29: Czy zgodne z prawem w takim razie były pożyczki zaciągane przez Prawo i Sprawiedliwość w Korei, w Stanach Zjednoczonych? No jakby to są środki, które są zabezpieczone, które są pożyczane zgodnie ze wszystkimi instrumentami, zgodnie z konstytucją, więc o to się nie obawiam, ale oczywiście taka narracja jest na rękę opozycji, która naprawdę z czysto takich populistycznych, partyjnych pobudek próbuje kwestionować potrzebę właśnie tego instrumentu. A przypomnijmy, to naprawdę są pokaźne środki, które będą dbały o nasze bezpieczeństwo na lata. I musimy jakby inwestować w bezpieczeństwo, bo mamy najtrudniejszą sytuację. Tak?
4: Środki, które będą w Polsce wykorzystane przez lata, ale czy wiemy, kiedy pierwsze transze trafią do naszego kraju?
29: Przecież ten wniosek rozliczeniowy ma być w październiku złożony. Te wnioski będą składane dwa razy w roku. W kwietniu i w październiku, w tym roku będzie to październik.
4: No dobrze, to w takim razie czekamy na piątkowe wydarzenia, zobaczymy, co na to opozycja, ale powiedziała też pani, wspomniała o konstytucji, o zgodności z konstytucją, to o tej konstytucji chciałbym porozmawiać. Czy pani zdaniem polska konstytucja, ta aktualna z 97 roku, wymaga zmiany?
29: Myślę, że nie jest oczywiście idealna. Wiemy, że czasami są różne wyzwania. Natomiast jest to konstytucja bardzo dobra, która zagwarantowała ład przez wiele lat, blisko 30 lat, przy dobrej woli.
4: Ale czy się nie zdezaktualizowała?
29: Myślę, że pewne elementy można by rozpatrzyć, natomiast nie ma w tym momencie przestrzeni na taką dyskusję nawet, dlatego że nie ma większości konstytucyjnej. Jest też bardzo spolaryzowana scena polityczna. To nie jest moment, tak? Myślę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta, powinien zacząć przede wszystkim od tego, aby konstytucji przestrzegać, aby...
4: A nie przestrzega?
29: Moim zdaniem stara się wykraczać poza swoje kompetencje zagwarantowane w konstytucji. Moim zdaniem nie wywiąza się ze swojego obowiązku zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego i też od samego początku robi wszystko i mówi, to wiemy głośno, o tym, że chciałby zmienić ustrój, który jest w Polsce, chciałby mieć więcej władzy.
4: No właśnie, to jest mamy bardzo... ten ustrój, system parlamentarno-gabinetowy, to może powinniśmy się zdecydować, czy chcemy systemu kanclerskiego, czy prezydenckiego, no bo ta władza wykonawcza jest rozdzielona, co powoduje paraliż państwa, czego przykład mamy chociażby dzisiaj.
29: No tak, tylko że nawet w przeszłości przy różnych opcjach, tak, znaczy opcjach, no jakby prezydent nie powinien być członkiem partii, ale reprezentujących inne jednak poglądy, ta współpraca, koabitacja dobrze funkcjonowała, tak? Tutaj jest naprawdę taki sam pana prezydenta i myślę, że ten ustrój, który mamy, jest dobry, bo jest taki pluralistyczny. Jeżeli skupimy wszystko w rękach prezydenta, jest to bardzo niebezpieczna ścieżka. Tu nie będę podawała przykładów, ale widzimy, że może to naprawdę prowadzić do różnych...
4: Istnieją takie państwa, które koncentrują władzę chociażby w rękach prezydenta albo w rękach z kolei rządu. I skoro pani mówi, że kohabitacja funkcjonowała przez tyle lat, to teraz to rodzi pytanie, czy to prezydent nie pasuje do chociażby w rękach prezydenta albo w rękach z kolei rządu. I skoro pani mówi, że kohabitacja funkcjonowała przez tyle lat, to teraz to rodzi pytanie, czy to prezydent nie pasuje do konstytucji, czy konstytucja nie przystaje

0: Znaczy, są to osoby, powiedzmy, o podobnym profilu, które są, nie wiem, czy tam średnia wieku, z tego co czytam, wynosi 70 lat, więc jeżeli mamy mówić o konstytucji przyszłości, nie wiem, czy to jest dobry początek, no Julia Przyłębska jest takim, myślę, no, przykładem tego, kto nie powinien, czy osoby, które nie powinna zajmować się pracą nad nową konstytucją. Konstytucja, którą teraz mamy, była naprawdę takim dobrym konsensusem, była wypracowana przez wiele opcji politycznych i te prace trwały 6 lat. Więc tutaj pan prezydent próbuje, myślę, rozpocząć tą debatę, ale też ma świadomość tego, że jakby nie ma większości konstytucyjnej. Nie zapowiada się na to, żeby w przyszłym, po wyborach w 2027 roku ta większość też była możliwa. A my jako Lewica na pewno, i to chciałam podkreślić, nie będziemy zmieniać konstytucji z PiS-em i Konfederacją, dlatego że no, PiS to jest ugrupowanie właśnie, które odpowiada za kryzys konstytucji i praworządności w Polsce.
1: Ja miałem okazję dzisiaj rozmawiać z członkinią tej rady, Barbarą Piwnik, byłą prokurator generalną, byłą minister sprawiedliwości, która mówi tak, nie zastanawiajmy się nad tym, czy dzisiaj jest większość konstytucyjna, bo prace nad konstytucją, co zresztą sama pani przyznała, będą toczyć się przez wiele lat. Nie wiemy, czy będzie większość konstytucyjna za parę lat, więc może warto już zacząć zastanawiać się nad jakimiś rozwiązaniami.
0: Nie wiem, moim zdaniem absolutnie w tym momencie nie ma ani potrzeby, ani też możliwości i jakby jakichś drobniejszych zmian, ale w tym kontekście, w jakim proponuje to pan prezydent, nie jest to dobra formuła.
1: To ostatnie pytanie w takim razie w tym temacie. Marcin Mastalerek, bliski współpracownik byłego prezydenta Andrzeja Dudy, proponuje może nie zmianę konstytucji, ale by w dniu wyborów parlamentarnych w przyszłym roku Polacy wypowiedzieli się, czy chcą dużej władzy prezydenta, czy rządu, czy chcą systemu prezydenckiego, czy może kanclerskiego. Czy to jest dobry pomysł?
0: No ja nie jestem zwolenniczką takiego rozwiązania, ale nie dziwię się, że akurat właśnie pan Steller z taką propozycją wychodzi.
1: Zmieniamy temat. Ja przypomnę, że moim gościem jest Monika Sikora, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Lewicy. Pani minister, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówiła pani, że polski rynek mieszkaniowy nie jest stabilny, przynajmniej z perspektywy moich młodych ludzi. Co to znaczy, że nie jest stabilny?
0: Tak, mówiłam o tym rzeczywiście. Był to bardzo ciekawy panel, w którym było wielu deweloperów i ja. I oni po prostu przedstawiali zupełnie inną perspektywę, a jednak mamy sytuację, w której 40% młodych ludzi żyje w tak zwanej luce rentowej, czyli zarabia zbyt dużo, aby otrzymać takie mieszkanie, na przykład komunalne, zbyt mało, żeby móc wynająć, czy już nie mówiąc zakupić coś na wolnym rynku. I prowadzi też do takiego procesu, że wiele młodych ludzi dalej mieszka z rodzicami.
1: Gniazdownicy
0: do 34 roku życia. To jest ponad 50% naszego społeczeństwa. Więc jeżeli też myślimy o tych kwestiach demograficznych jednak, jeżeli myślimy o bezpieczeństwie, o rozwoju gospodarki, to musimy zapewnić tym młodym ludziom przestrzeń do tego, aby mogli mieć swoje mieszkanie. Tymczasem no, w Polsce sytuacja przez wiele lat nie była kontrolowana. Ceny mieszkań wzrosły o 100% w przeciągu ostatniej dekady. Średnia europejska to jest 60%, więc jeżeli mamy 18 tysięcy za metr w Warszawie, no to nie są stawki, które umożliwiają młodym ludziom rozpoczęcie tego. Dlatego też jako Lewica walczymy o to, aby inwestować w budownictwo społeczne.
1: No właśnie Lewica walczy, ale przypominam, rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 roku. Było trochę czasu, żeby podjąć jakieś działania. Co udało się przez ten czas zrobić?
0: Do 2030 roku przeznaczamy 45 miliardów na
1: budownictwo społeczne. Komunalne, kredyty dla SIM-ów i TBS-ów. Tak jest. Natomiast
0: zgadza się,
1: program mieszkalnictwa rządowego przewiduje 18 tysięcy mieszkań i 2000 miejsc w akademikach, a wedle różnych statystyk, które przeczytałem przygotowując się do tej rozmowy, w Polsce brakuje około 2 milionów mieszkań, więc to 18 tysięcy to jest kropelka.
0: To jest początek. Oczywiście tego typu działania są też realizowane w ramach funduszy europejskich. Też powstawały z KPO. Mamy programy takie jak Społeczne Agencje Najmu, które łączą czyli dają taką gwarancję bezpieczeństwa osobom, które chcą wynająć mieszkanie. I tu mówimy o wolnym rynku i po prostu jest to zabezpieczenie. Agencja zajmuje się tym mieszkaniem, odpowiada za jego remont, za standard, ale też te osoby mogą dostać opcję aktywizacji zawodowej. Mamy SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Przypomnę, że przez naszych poprzedników wybudowanych zostało 40 mieszkań. Już mamy 4 tysiące, docelowo 30.

0: I to jest taka możliwość wykupu po paru latach właśnie dla młodszych ludzi.
1: Czy coś w formie leasingu, tak jak się
0: tak,
1: to teraz już, robi z samochodami?
0: Tak, dokładają na to i jest, jest ta możliwość, jeżeli nie mają innego mieszkania. I tu o to chodzi też, żeby osoby z mniejszych miejscowości miały właśnie miały możliwość stania. Więc tych rozwiązań jest bardzo dużo. My też jako Lewica mówimy o podatku od biznesu mieszkaniowego.
1: Od biznesu mieszkaniowego. Co to znaczy? Jak miałby wyglądać taki podatek?
0: To znaczy, jeżeli mamy osoby albo firmy, które skupują mieszkania po to właśnie, żeby je kumulować, a to jest tylko, jeżeli chodzi o ludzi, no to mniej niż 1% Polaków ma ponad 3 mieszkania, no to powinny płacić większy podatek od tego, dlatego że no, my wszyscy pracując płacimy większe podatki, a podatek od najmu jest, wynosi ile? 8,5% teraz, więc jakby to jest uregulowanie takich kwestii. I ja jestem z Katowic, tam na przykład też jest dodatkowe obciążenie od pustostanu, więc takich rozwiązań jest wiele. Mówi się też o ograniczeniu najmu krótkoterminowego i jakby uregulowania tej kwestii, co wiele miast w Europie robi. Na przykład Barcelona ostatnio zakazała właśnie takich najmu, bo bardzo utrudnia to życie i funkcjonowanie mieszkańcom w takich budynkach, więc jest tutaj wiele różnych rozwiązań i też takie dobre przestrzenne budownictwo, ukrócenie padu deweloperki, spekulacji. Myślę, że to są rozwiązania, które powoli właśnie będą zmieniały te trendy na rynku mieszkaniowym, które zresztą już według statystyk troszeczkę się odwracają. Nie mówimy, że spektakularnie, ale tak.
1: Podatek od biznesu mieszkaniowego, czym się różni od propozycji podatku katastralnego?
0: To znaczy my to tak określiliśmy, żeby właśnie pokazać, że to o to chodzi, tak? Że chodzi przede wszystkim o grupę osób czy biznesów, które właśnie kumulują te mieszkania.
1: To od którego mieszkania w takim razie byłby płacony
0: od
1: podatek?
0: Od trzeciego.
1: Od trzeciego? Dlaczego akurat od trzeciego? Jak to uzasadniacie?
0: Myślę, że dlatego, że jest taka mała proporcja. Jedno czy dwa mieszkania to jest jednak coś, co dotyka większej grupy naszego społeczeństwa, a trzy mieszkania posiada, jak powiedziałam, 0,8% Polaków, więc te osoby, które skupują te mieszkania przede wszystkim na wynajem czy na inwestycje, powinny też jakby robiąc tego biznes płacić odpowiedni podatek.
1: Sprawdzimy w takim razie, co z tego wyjdzie i tutaj stawiamy kropkę. Monika Sikora, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, przedstawicielka Lewicy, była moim gościem w Polskim Radiu 24. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego, powodzenia na maturach. Tak też.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Paweł Pawłowski, który wróci do Państwa o 17.33 i wtedy też wrócą tematy związane przede wszystkim z polityką krajową. Jak słyszeliśmy, jest o czym cały czas rozmawiać. Na koniec wątek matur wybrzmiał. Rzeczywiście te matury się zaczęły wczoraj. Będą trwały w najlepsze, a wszystkim maturzystom życzymy połamania długopisów w takim razie na tej maturze. Ale teraz przed nami w Polskim Radiu 24 przede wszystkim to, co dzieje się dzisiaj na świecie.
2: Światopogląd.
3: No, o tych światowych tematach opowie Państwu Wojciech Cegielski, który tuż obok mnie. Wojtku, dzień dobry, witaj. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych i Iranu. W tle cieśnina Ormus, a może przede wszystkim cieśnina Ormus. Amerykanie rozpoczęli próbę odblokowania cieśniny Ormus, a Iran odpowiada groźbami i atakami. Według amerykańskiego dowództwa centralnego przez cieśninę przeszły dwa statki pod amerykańską banderą. Pytanie, co dziś jest pewne, a co też jest w pewien sposób wojną komunikatów?
4: No to zacznijmy od tych faktów w takim razie. Cieśnina Ormus to jest bardzo wąskie przejście między Iranem a Omanem. To jest miejsce, gdzie normalnie płyną statki z ropą i gazem z Zatoki Perskiej i to jest dla światowej gospodarki coś w rodzaju takiego korka od butelki, bo butelka jest duża, ale wszystko musi przejść właśnie przez to jedno wąskie gardło. No i w momencie, kiedy zaczęła się wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, Iran zablokował cieśninę, nie w sensie takim, że postawił tam jakąś blokadę, tylko zagroził statkom przepływającym tamtędy ostrzałami, atakami na te statki. Ta groźba wystarczyła, żeby setki statków utknęły, bo no po prostu żaden armator nie, czy też żaden właściciel statku okrętu nie ryzykował, czy też prawie żaden, nie ryzykował tym, żeby płynąć przez cieśninę Ormus. Donald Trump po wielu tygodniach miotania się wokół tej cieśniny Ormus, miotania się również wobec europejskich sojuszników, że oni powinni pomóc. Europa mówi, a dlaczego to nie my tę wojnę rozpętaliśmy i tak dalej. W każdym razie zdecydował o rozpoczęciu operacji Project Freedom, czyli Projekt Wolność. Ta operacja ma właśnie pomóc statkom uwięzionym w Zatoce Perskiej wydostać się na pełne morze, no i dopłynąć z towarem, nie tylko z ropą czy z gazem. Amerykańskie dowództwo twierdzi, że pierwsze takie przejście się udało. Firma Maersk, jeden z gigantów jeśli chodzi o transport statkami, potwierdza, że jeden z jego statków opuścił zatokę pod osłoną amerykańskiego wojska. Iran mówi co innego. Teheran twierdzi, że to on kontroluje tę cieśninę, zaprzecza też amerykańskim komunikatom o zniszczeniu irańskich szybkich łodzi. Donald Trump mówił, że 7 takich szybkich łodzi zniszczono i zatopiono. Tego nie da się oczywiście niezależnie potwierdzić, no ale, ale wiemy, że jest tam bardzo sytuacja bardzo napięta. Pewne jest to, że statki bardzo ostrożnie ruszają. Amerykanie próbują pokazać, że potrafią otworzyć to przejście, które jest kluczem, bo wojna z Iranem już chyba dawno zapomnieliśmy o zmianie reżimu, o programie atomowym i tych wszystkich rzeczach, co do których Stany Zjednoczone i Izrael przystępowały do tej wojny, a wszystko właśnie skupiło się wokół cieśniny Ormus, bo okazało się, że ta wojna ma katastrofalne skutki dla światowej gospodarki, bo skoro ropa nie może płynąć, to ceny ropy idą w górę, a jak ceny ropy idą w górę, to idą w górę ceny każdej innej rzeczy i mamy inflację i tak dalej, i tak dalej.
3: A sama blokada tej cieśniny to przecież skutek tego konfliktu wywołanego, no powiedzmy, przez Stany Zjednoczone, choć amerykańska administracja pewnie tutaj by polemizowała, ale no właśnie, Donald Trump mówi o pomaganiu statkom, a z drugiej strony na przykład The Economist zwraca uwagę, że to może nie być klasyczny wojskowy konwój. Na czym tutaj polega różnica?
4: Ta różnica jest bardzo ważna. Ona tak naprawdę decyduje tutaj o powodzeniu tej misji, bo konwój to jest sytuacja, w której okręt wojenny płynie obok statku handlowego, czyli dwa statki płyną. Jeden duży, drugi mały, chciałoby się powiedzieć. Jeden chroni ten duży, niemal bierze go za rękę, powiedzmy. Doradzanie trasy, czyli to, co robią teraz Amerykanie, bo oni nie wpuszczają swoich okrętów, żeby pływały jako eskorta, tylko doradzają, którą trasą płynąć, to jest bardziej taka nawigacja w samochodzie. Skręć tutaj, za 200 metrów skręć w prawo i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego Amerykanie to raczej koordynują tą trasę i są gotowi reagować, a nie biorą każdy statek pod pełną eskortą od początku do końca. No i dla armatorów to jest ogromna różnica, bo no, kapitan i firma ubezpieczeniowa pytają nie o hasła operacji, tylko o ryzyko, czy po prostu nie będzie tak, że statek zostanie wysadzony w powietrze, czy natknie się na miny, czy dosięgnie go dron, rakieta. No i dlatego nawet silna obecność tej amerykańskiej marynarki nie musi automatycznie przywrócić normalnego ruchu. Część armatorów na to pójdzie, ale część nie. Statek handlowy to nie jest czołg, do którego można strzelać. On nie ma wygrać bitwy, on ma dopłynąć z ładunkiem i załogą. No i stąd jest to ryzyko, ono jest bardzo duże. No i wielu właścicieli statków prawdopodobnie poczeka z tym wszystkim. I tu jest sedno. No bo Stany Zjednoczone mogą pomóc części okrętom, ale nie otworzą naprawdę cieśniny Ormus. A jeśli nie otworzą cieśniny Ormus, to nie mamy końca tego kryzysu, który ciągnie się już kilka tygodni.
3: Cały czas będzie ryzyko i tutaj też strona irańska wychodzi z ciekawymi informacjami albo przekazami. Szef irańskiego parlamentu ostrzegł Stany Zjednoczone, że ataki to dopiero początek. Co Iran chce osiągnąć takim komunikatem?
4: Iran chce wysłać trzy sygnały. Pierwszy to to, że nie jesteśmy bezradni. Drugi to jest blokada boli może nas, ale może bardziej jeszcze zaboleć świat. Trzeci sygnał to jest, jeśli chcecie rozmawiać, to nie rozmawiacie z państwem, które jest przyciśnięte do ściany, jest pod presją, tylko z państwem, które trzyma rękę na pulsie. On też mówi o tym, że obecny stan jest nie do zniesienia dla Ameryki, no i to jest oczywiście język presji. Teheran sugeruje, że Stany Zjednoczone mają lotniskowce i niszczyciele, ale Teheran ma geografię, a cieśnina leży tuż pod nosem Iranu. No i to tak jakby ktoś mieszkał przy jednej bramie do magazynu i mówił, że bez rozmowy ze mną ciężarówki nie będą spokojnie wyjeżdżać. No to jest taki szantaż ekonomiczny. Ale Iran oczywiście też płaci za to cenę, no bo amerykańska blokada uderza w irańską ropę. Tam przypomnę, amerykańska blokada irańskiej blokady, albo jak kto woli, irańska blokada amerykańskiej blokady jest w tej chwili. No i według cytowanego przez ciebie The Economist, Teheran wysłał propozycję rozmów w dwóch etapach, że najpierw pogadajmy o cieśninie Ormus, potem o programie nuklearnym i o zniesieniu sankcji. No i to pokazuje, że Iran chce negocjować, ale nie chce wyglądać na stronę, która w jakikolwiek sposób ustępuje. żyje pod przymusem.
3: Do tego dochodzi jeszcze Liban, Izrael i Hezbollah. One nadal strzelają do siebie mimo rozejmu. I dlaczego ten front jest ważny w ogóle przy rozmowie o Iranie i i cieśninie Ormus? No bo i tak to wszystko mocno skomplikowane. Tutaj dokładamy kolejne elementy.
4: Tak, to są naczynia połączone. To jest kilka pokoi w tym samym domu. W jednym pali się Ormus, w drugim pali się południowy Liban. Hezbollah to jest bliski sojusznik Iranu. Hezbollah rządzi na południu Libanu i współrządzi Libanem. No i kiedy rośnie napięcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, no to zwykle rośnie też ryzyko na granicy izraelsko-libańskiej. Tak się stało tuż po rozpoczęciu tej wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Doszło do ataków Hezbollahu. Potem było zawieszenie broni, ale to zawieszenie broni jest formalnie tylko na papierze, bo obie strony cały czas się ostrzeliwują. Oczywiście bardzo trudno jest powiedzieć, kto w tej chwili ma rację, czy ten rozejm, znaczy nikt nie twierdzi, że rozejm trwa. To jest tylko papier. Ale trudno powiedzieć, kto pierwszy zaczął, kto złamał rozejm. Faktem jest, że cały czas tam są ostrzały, cały czas giną ludzie i to już jest kilka tysięcy osób, które od początku tej wojny zginęło po stronie libańskiej.
3: Skoro o rozejmie mowa, to przenieśmy się trochę bliżej nas, bo Rosja ogłosiła rozejm na Dzień Zwycięstwa, a Ukraina zapowiedziała własną pauzę wcześniej. Rosyjski rozejm ma obejmować 8 i 9 dzień maja. Powiedz, po co są dwa różne rozejmy i co to będzie oznaczało w praktyce?
4: No bo każda strona chce zawieszenia broni, ale po pierwsze w innych terminach, każda chce czegoś innego. Rosja proponuje rozejm właśnie wokół 9 maja, czyli wokół najważniejszego wojennego święta Kremla, czyli Dnia Zwycięstwa, bo to jest wielka państwowa uroczystość w Rosji. Władimir Putin od lat używa jej do budowania obrazu Rosji jako twierdzy, która znów walczy ze swoim wrogiem.
5: Stroną bardziej zainteresowaną w jego uzyskaniu tego zawieszenia jest Putin, ponieważ nie chce żadnej przykrej niespodzianki podczas uroczystości, a wiemy doskonale już dzisiaj, że strona ukraińska może takiego psikusa w każdej chwili mu sprawić.
4: Tak mówił na naszej antenie profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukraina odpowiada, jeśli naprawdę chcecie ciszy, zacznijmy ją wcześniej, już teraz i nie róbmy z tego osłony dla samej parady. Zanim jeszcze to wszystko się zaczęło, to Rosja już dokonała zmasowanego ataku na Ukrainę, a Wołodymyr Zełenski mówił o tym, że to jest cynizm, bo najpierw się ktoś umawia na rozejm, a tuż przed tym rozejmem uderza i to uderza ze skutkiem śmiertelnym.
3: Mówiliśmy już w naszym spotkaniu o Izraelu. Wracamy do tego tematu poniekąd, bo w Jerozolimie wrócił temat ataków na chrześcijan po pobiciu francuskiej zakonnicy. Miejscowi chrześcijanie coraz głośniej mówią, że boją się o swoje życie. Powiedz, co wiemy o tej sprawie?
4: Ta francuska zakonnica została zaatakowana we wschodniej Jerozolimie w pobliżu Wieczernika. Ona po prostu sobie szła, kiedy dopadł ją 36-letni izraelski ekstremista. Przewrócił ją, zaczął ją kopać. Policja zatrzymała podejrzanego. No ale to nie wszystko, no bo chrześcijańscy duchowni mówią, że problem jest szerszy, że to nie jest jeden incydent. Izrael zresztą zawsze tak samo reaguje. Kilka dni przed tym incydentem powołał specjalnego wysłannika do krajów, do świata chrześcijańskiego. No ale chrześcijanie mówią, że chodzi tutaj też o codzienne plucie na księży, zakonników, wyzwiska, zaczepki, napisy na murach, niszczenie kościołów. To są drobne rzeczy, ale one wywierają bardzo dużą presję.
3: Kogo to najbardziej tak naprawdę dotyczy? Mówimy o pielgrzymach czy o miejscowych chrześcijanach? No i też jak reagują, czy w ogóle izraelskie władze?
4: Izraelskie władze mówią, że zajmują się tymi sprawami, ale do tych kolejnych incydentów dochodzi bardzo często. Rosing Center to jest taki instytut, który bada te wszystkie ataki na chrześcijan. Mówi o znaczącym wzroście w tym roku w stosunku do poprzedniego i w poprzednim w stosunku do jeszcze poprzedniego, czyli 2024. I to dotyczy lokalnych chrześcijan oraz księży duchownych, którzy tam są. Nie pielgrzymek, które sobie idą, są traktowane jako wycieczki, nikt ich nie zaczepia, tylko właśnie tych lokalnych chrześcijan. A chrześcijanie w Jerozolimie są bardzo małą wspólnotą. Izraelski Urząd Statystyczny mówi, że w całej Jerozolimie jest około 13 tysięcy arabskich chrześcijan, bo to głównie o nich chodzi. To wiąże się z tym, że w Izraelu przy władzy jest też skrajna prawica, która wprost mówi, że plucie na chrześcijan to jest taki zwyczaj żydowski od lat praktykowany. W związku z tym no tak ma być. Izraelskie władze mówią, że niekoniecznie, no ale problem się rozszerza i nawet duchowni przyznają. Dzisiaj był taki duży tekst w La Croix, takiej francuskiej gazecie chrześcijańskiej, gdzie była mowa o tym, że coraz więcej duchownych na przykład boi się po Starym Mieście chodzić w habitach i pokazywać krzyże.
3: Ciekawe, czy presja i nagłośnienie tego tematu teraz coś zmieni. O tym wszystkim opowiedział Państwu Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
6: Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko w środę, chwilę po 22. Ewelina Kamińska. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
16: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
18: Wróci sprawa regulacji rynku kryptowalut. Do Sejmu trafi trzeci projekt ustawy w tej sprawie. Osoby po 65 roku życia będą mogły dostać świadczenie niepieniężne. Jest projekt ustawy o bonie senioralnym. Węgierski baron medialny oferuje przekazanie swoich firm państwu. Jest on powiązany z Orbanem. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Premier Donald Tusk apeluje do opozycji o współpracę z rządem w sprawie regulacji rynku kryptowalut. W tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. Będą w nim zapisane wyższe kary dla oszustów. Karol Nawrocki już dwa razy wetował rządową ustawę o kryptoaktywach. Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Henryk Smolarz z PSL-u ma nadzieję, że tym razem prezydent zmieni zdanie i podpisze ustawę.
19: Bardzo bym chciał wierzyć, że zdrowy rozsądek, a przede wszystkim odpowiedzialność i troska o Polaków i środki, którymi dysponują, przeważyła nad takim chwilowym interesem politycznym. Ja powiem, że przeżywam pewnego rodzaju déjà vu, bo ja pamiętam tę dyskusję, która dotyczyła objęcia i kontroli nad skokami. Gdyby nie udało się tego zrobić w stosownym czasie, to Polacy straciliby miliardy złotych.
18: Mariusz Gosek z PiS-u mówi, że będzie mógł ocenić ustawę po przedstawieniu jej szczegółów. Co według niego powinno się w niej znaleźć?
20: To musi być ustawa, która faktycznie uderza w tych, którzy naruszają interes i bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, bo tak do tej pory nie było i te zarzuty na nie wskazywał i podnosił szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki. Natomiast jeżeli ja dzisiaj czytam też w mediach, że prokuratorów miała szkolić ta firma, to jest afera. Czyli to trzeba wyjaśnić.
18: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekracza 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób, które skończyły 65 lat. Przewiduje przeznaczenie pieniędzy m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów i pomoc w podstawowych czynnościach. Ustawa przewiduje też powołanie lokalnych koordynatorów programu. Będą oni informowali o bonie senioralnym, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
18: Bon będzie przysługiwał osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Kryterium będzie podlegało corocznej waloryzacji. Według szacunków rządu skorzysta z niego około 20 tysięcy osób. Bon senioralny ma wejść w życie w tym roku. Swoje firmy przekaże państwu. Tak zrobi węgierski baron medialny powiązany z ustępującym premierem Viktorem Orbanem. Gyula Balasz zrzeknie się udziałów we wszystkich firmach po tym, jak władzę obejmie nowy rząd Petera Modziora. Grupa jego firm zajmowała się organizacją wydarzeń, komunikacją i zakupami mediów dla państwa i rządu. Nie robię tego dlatego, że mam coś do ukrycia lub że popełniliśmy coś niezgodnego z prawem lub niewłaściwego, ale dlatego, że uważam, że działania, które wykonywaliśmy dla państwa, wykraczają poza komunikację rynkową, wyjaśnia Balasi. Jak dodaje, ich miejsce jest w budżecie sektora publicznego. Eksperci zauważają, że firmy przedsiębiorcy powiązanego z rządem Orbana nie będą po zmianie władzy wiele warte, ponieważ utracą dostęp do państwowych kontraktów. Z jednej z głównych marin na wyspie Jersey usunięto tablicę, która upamiętniała byłego księcia Andrzeja. Decyzję podjęły lokalne władze portowe. Zatwierdził ją przedstawiciel brytyjskiej monarchii. To kolejny krok w ograniczaniu publicznej obecności syna królowej Elżbiety II po głośnych skandalach.
11: Chodzi o pamiątkową tablicę w marinie znajdującej się w stolicy wyspy St. Helier, która przypominała o uroczystym otwarciu przystani przez byłego księcia Andrzeja w 1998 roku. Została ona zastąpiona nową inskrypcją informującą, że przystań została otwarta w imieniu królowej Elżbiety II. Najwyższy przedstawiciel monarchy na wyspie Jersey, wiceadmirał Sir Jerry Keith, uznał zmianę za w pełni właściwą. Podkreślił przy tym, że relacje wyspy z brytyjską rodziną królewską pozostają silne. To kolejny efekt sprawy byłego księcia Andrzeja, który w 2022 roku stracił tytuły i funkcje publiczne po ujawnieniu jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Od tamtej pory jego obecność w przestrzeni publicznej jest systematycznie ograniczana. Usunięcie plakietki z nazwiskiem brata króla Karola III nie była pierwszą tego rodzaju decyzją na Wyspach Normandzkich. 4 lata temu na wyspie Alderney odebrano mu patronat nad lokalną fundacją zajmującą się dziedzictwem morskim, a na Jersey przestał być patronem klubu golfowego.
18: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
16: To były informacje Polskiego Radia 24.
18: Burzowe chmury nadciągają nad Mazowsze. W północnej części regionu zagrzmi i popada tego popołudnia również wieczorem, informuje synoptyczka z IMGW Dorota Pacocha.
21: Suma opadów towarzyszących może wynieść do około 15 litrów na metr kwadratowy, natomiast porywy wiatru sięgać mogą do 65 km na godzinę. Istnieje także ograniczone prawdopodobieństwo wystąpienia burz z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Ich ryzyko jest jednak niewielkie.
18: W nocy na północy kraju miejscami popada słaby deszcz, na zachodzie opady będą umiarkowane. To będzie dość ciepła noc, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą około 14 stopni, 12 będzie w centrum, 10 na zachodzie. Chłodniej na Pomorzu, tam 5 stopni Celsjusza.
3: Dobrze, że zrobiło się cieplej, bo już tego chłodu chyba wszyscy mieliśmy dosyć, ale teraz też trochę opadów się przyda. Przypomnijmy, już 5 dzień maja mamy, to jest wtorek i prawie 7 minut po godzinie 17, a teraz pora, aby w Polskim Radiu 24 przyjrzeć się temu, co dzieje się w regionach naszego kraju. Zapraszamy.
22: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: 80 nazwisk znalazło się na tablicy upamiętniającej pochodzących ze Szczecina olimpijczyków. Nazwiska i sukcesy 22 sportowców można wyczytać na płytach wmurowanych w chodnik. Przed Enea Areną w Szczecinie otwarto dziś Aleję Gwiazd Sportu. Z medalistami i inicjatorami pomysłu rozmawiała reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska.
0: Serce mi bije, jakbym była praktycznie na igrzyskach.
1: Na tym postumencie są wszyscy moi koledzy olimpijczycy, także no ogromna radość.
0: Niesamowicie się czuję. Szczęśliwa, dumna i doceniona.
2: Ilona Milewska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecin. Chodzi o uhonorowanie właśnie tych wszystkich osób, które w świecie zajęły konkretne miejsca, uzyskały wyróżnienia, medale, zostały dzisiaj uhonorowane. Mamy 80 olimpijczyków wymienionych na pylonie, mamy również kafle z paraolimpijczykami. Także jest to miejsce, stało się tym miejscem historycznym, bo tu spotyka się przeszłość z przyszłością, bo w dalszym ciągu pozostaje większy plac na kolejne nazwiska, na właśnie tych młodych, którzy może za chwilę wystartują na olimpiadzie i zdobędą kolejne medale.
23: Nazywam się Irena Pienio z Panieńskiego Rusewicz, tak jak tu widać na tablicy. Jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, że mogę tutaj wystąpić w tej Alei Gwiazd, również z olimpijczykami, tak? Także, a tak w nawiasie chcę powiedzieć, że jestem pierwszą paraolimpijką ze Szczecina właśnie w latach 80.
0: Renata Chilewska, paraolimpijka, Barcelona, Ateny, Pekin i Londyn. To jest niesamowita inicjatywa w tym sensie, że mam nadzieję, że jak tutaj rodziny z dziećmi będą spacerować, że może będzie to inspiracją dla tego następnego pokolenia, dla tych dzieci, które przecież marzą i może im to marzenie zaświta, że będę chciała również, czy chciał być tym, który tutaj będzie miał swoje miejsce. Czyli
24: tutaj miejsca jest jeszcze sporo na kolejne tablice, więc zapraszamy kolejnych sportowców do sukcesów.
0: Dokładnie. Tu jest ogromny plac, więc ogrom osób może tutaj jeszcze pomieścić.
1: Janusz Brzozowski, Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, w Moskwie brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu.
24: Piłka ręczna.
1: Piłka ręczna, Pogoń Szczecin, całe życie. Miła Pani, ja często teraz jeżdżę po szkołach, po tych dniach olimpijczyka to i zawsze mówię młodzieży jedno, że każdy, kto chce uprawiać sport, zaczyna tak samo. Nie wie, co go czeka. Na początku chce być jak najlepszy w gronie rówieśników, później w drużynie czy coś i nie wie, co go spotka. Życzę mu każdemu, żeby osiągnął jak najwięcej. Ja też jak rozpoczynałem, najpierw piłkę nożną chciałem, później lekkoatletykę i przez przypadek zaprosił mnie kolega, może spróbujesz piłkę ręczną. Poszedłem, zagrałem, spodobałem się trenerowi, miałem przygotowanie lekkoatletyczne, nauczyłem się techniki, ale
24: trzeba trochę pobiegać i poskakać w tej piłce ręcznej.
1: No tak, akurat z lekkoatletyki ja biegałem sprint i skok w dal, także miałem przewagę nad innymi zawodnikami. W tym okresie, kiedy ja grałem w reprezentacji, nie chwaląc się, ale byłem najszybszy na świecie.
25: Marek Kolbowicz, były wioślarz.
24: Igrzyska olimpijskie, które?
25: Nie wiem, były wszystkie, znaczy było 5, czyli Atlanta, Sydney, Ateny, Pekin, Londyn.
24: Ja się zastanawiam, czy ten pylon nie jest za mały, bo tu zaraz przecież trzeba będzie nazwiska dopisywać.
25: To nie jest takie proste z tym dopisywaniem nazwisk, bo wyjazd na Igrzyska Olimpijskich tak naprawdę co 2 lata, bo zimowe, letnie, ale to wyjeżdża z Polski około 200 osób co 4 lata. Naprawdę jest bardzo trudno się dostać i bardzo zrobić kwalifikacje, dostać się do reprezentacji olimpijskiej. No a konsekwencją dostać się będzie bardzo trudno na ten pylon, ale bardzo serdecznie życzę każdemu, kto wyznaczył sobie cel, żeby na tym pylonie się znaleźć.
3: Aleja Gwiazd Sportu została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego. A przed Enea Areną w Szczecinie, gdzie otwarto dziś Aleję Gwiazd Sportu, była Aneta Łuczkowska. Dziękujemy. Teraz o tym, że słowa mają swoje znaczenie i często ogromny ciężar. O tym chcę przypomnieć. Katarzyna Wróblewska z Łomży prowadzi swój gabinet położniczy, a na jego ścianie pojawił się bardzo duży billboard przypominający, jakim problemem jest hejt. Szczegóły tej akcji zna Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz w takim razie, jak te szczegóły dotyczące akcji wyglądają? Dlaczego ta pani zdecydowała się, aby taki billboard w jej gabinecie zawisł?
4: Wiadomo, że za takimi akcjami często kryje się historia i taką historię też miała Katarzyna Wróblewska. Ona rozpoczęła swoją akcję od, według niej, najprostszej części. Jej gabinet jest przy ulicy o bardzo dużym natężeniu ruchu i na jednej ze ścian budynku, tak jak powiedziałeś, pojawił się bardzo duży billboard z grafiką, na której ciężary, takie z siłowni, z dodanymi słowami, po prostu przytłaczają człowieka.
5: Na tym plakacie jest osoba i hasło Odważnik, waż swoje słowa. Plakat ten namawia do tego, żeby zanim wydamy jakąś opinię na temat zachowania czy wyglądu innej osoby, żeby zastanowić się, czy te słowa ją zbudują, czy zupełnie zrujnują.
4: Bo tutaj mamy tak symbolicznie pokazane, że osoba jest przytłoczona takimi stalowymi odważnikami, a na każdym jest jakieś słowo.
5: Dokładnie. I to miało za zadanie wzbudzić kontrowersje, że nasze słowa mogą dla kogoś dużo więcej znaczyć i mogą być naprawdę przytłaczające. W wieku młodzieńczym nie żyłam się z hejtem, a plakat jest wynikiem mojego udziału w projekcie She Empowers we współpracy z Fundacją Anny Rytter.
4: No i jak się okazało, lokalizacja tego plakatu spowodowała, że dużo osób zwróciło na ten plakat uwagę. Ludzie się zatrzymywali samochody, robili zdjęcia i grafika pojawiła się też w mediach społecznościowych.
5: Zatrzymują się u nas samochody, robiąc fotografię tego plakatu. Było bardzo dużo komentarzy. Nie wszystkie panie odważyły się napisać to bezpośrednio pod postem, więc otrzymałam wiele wiadomości też w skrzynce prywatnej. Jedna utkwiła mi w pamięci, a mianowicie to, jak jedna pani opowiedziała swoją historię podczas pracy w Wielkiej Brytanii. Jedna z starszych, doświadczonych Brytyjek powiedziała jej, że życzliwość jest tak elegancka, że powinna być integralną częścią człowieka jak czyste ubranie.
4: No i chyba powinniśmy zapamiętać takie właśnie zdania, ale warto też wrócić do źródła tej kampanii, czyli po pierwsze do historii pani Katarzyny, która sama doświadczyła hejtu, ale walczą z tym hejtem także jej pacjentki.
5: Ja nie ukrywam tego, że zawsze w okresie dorastania i w okresie młodzieńczym byłam osobą otyłą i cały czas jakby mierzyłam się z tym hejtem pod kątem mojego wyglądu.
4: A czy w pani pracy, pani zajmuje się między innymi kobietami w ciąży, takie panie też są ofiarami hejtu?
5: I to ogromnego, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, który w czasie ciąży się zmienia, to jest jakby podstawa. Natomiast wiele przytyków dotyczących wyboru miejsca porodu, sposobu porodu, karmienia piersią, jeżeli któraś pani wybiera rozwiązanie ciąży drogą cięcia cesarskiego, albo nie chce karmić piersią, od razu słyszę jakieś niepochlebne komentarze.
4: To nie jest bycie matką, że to nie są urodziny. Internet tutaj jest bardzo bezpośredni.
5: To boli, może tak powiem. To jest bardzo bolące, taka ocena, a my przytulamy każdą mamę.
4: Ale okazało się, że kampania teraz ma szansę się rozwinąć, dlatego że jedną z osób, które zobaczyły plakat w mediach społecznościowych, był zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Skomentował post, zaprosił panią Katarzynę do ratusza. No i dzięki tej współpracy plakaty, to na początek, pojawią się we wszystkich łomżyńskich miejskich szkołach, a w kolejnym etapie jest też szansa na spotkanie edukacyjne z uczniami.
3: Trzeba pod takimi akcjami zdecydowanie się podpisywać. To zdanie dotyczące życzliwości, też warte zapamiętania, o którym wspominałeś, czyli życzliwość jest elegancka. Jakbym powiedział, że życzliwość jest po prostu piękna i taka naturalna, powinna nam towarzyszyć chyba na co dzień, a hejtowi, i tu się pewnie ze mną zgodzisz, mówimy zdecydowane nie.
4: Zdecydowanie, bo czasami słowa, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, mogą dla kogoś być bardzo bolesne i tutaj ten symbol plakatu jest bardzo taki dosłowny, że ciężary nad głową ze słowami potrafią przytłoczyć każdego, nawet najsilniejszego.
3: Słowem wszystko. Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
4: Dziękuję.
3: I zmieniamy temat. Trwają intensywne prace na sieci kolejowej w województwie śląskim. Dzięki przebudowie katowickiego węzła kolejowego będzie możliwość uruchomienia tak zwanej kolei metropolitalnej. Widać już efekty tych prac pomiędzy Katowicami a Będzinem, ale metrokolej ma szansę pojechać dalej, na północ województwa. Dokąd dokładnie? I co dadzą te prace pasażerom? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć reporter Polskiego Radia Katowice Marcin Kazek-Wielgus, który jest z nami na radiowych łączach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Zatem o kolei, po kolei. Koleją metropolitalną będzie można dojechać aż do Zawiercia. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły niedawno przetarg na zaprojektowanie w pewnym sensie nowej nitki. Od Będzina przez Dąbrowę Górniczą Ząbkowice właśnie do Zawiercia, o czym powiedziała mi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK.
7: Przede wszystkim chodzi o to, aby dobudować dodatkowe tory, które pozwolą na rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego, ale też towarowego, dzięki czemu możliwe będą lepsze podróże i przejazd większej liczby pociągów na trasie, która łączy Katowice, Dąbrowę Górniczą, Zawiercie i dalej Częstochowę i Warszawę. Szacunkowa wartość prac projektowych to niespełna 47 milionów złotych ze środków budżetowych. Czas na składanie ofert mija 18 maja. Podpisanie umowy na dokumentację projektową planujemy w czwartym kwartale tego roku. Na realizację dokumentacji projektowej przewidujemy około 3 lat. Także roboty budowlane mogłyby się rozpocząć w drugiej połowie 2030 roku.
6: Prace te będą niejako rozszerzeniem działań związanych z przebudową katowickiego węzła kolejowego, które prowadzone są od katowickich Piotrowic do Będzina i w Będzinie właśnie. Zrobi się tak zwane wąskie gardło. To jest jeden z powodów terytorialnego wydłużenia tych prac, ale jak podkreśla Katarzyna Głowacka, ten projekt to nie tylko tory.
7: Planujemy w ramach tego zadania również przebudowę stacji i przystanków, to łącznie 11 stacji i przystanków, ale także planowana jest budowa zupełnie nowego przystanku o roboczej nazwie Dąbrowa Górnicza Zagłębie. Oprócz tego planujemy na stacjach Zawiercie i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice możliwość przystosowania tych stacji do obsługi dłuższych pociągów towarowych, nawet do 750 metrów. Możliwy będzie dzięki tym pracom również dostęp do torów odstawczych dla aglomeracyjnych pociągów pasażerskich, które kończą bieg właśnie na stacji Zawiercie czy Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
6: Chcąc ten projekt zobrazować, powiem tak, metrokolej w województwie śląskim ma działać na podobnych warunkach jak pomorska kolej metropolitalna. Ale zanim rozpoczną się prace pomiędzy Będzinem a Zawierciem, no to trwają cały czas prace w Katowicach. Zaawansowanie rozpoczętej na szeroką skalę inwestycji półtora roku temu jest spore, mówił podczas spotkania z dziennikarzami Marcin Mochocki, członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
8: Ciężko sobie dzisiaj to wyobrazić, ale te półtora roku temu tutaj staliśmy na poziomie zero, nie było ani wykopów z prawej, ani wiaduktów, które są widoczne za nami. Obok nas powstaje konstrukcja budynku sterowania całym obszarem katowickiego węzła kolejowego. Tego budynku jeszcze dosłownie kilka miesięcy temu nawet nie miał fundamentu, więc z dnia na dzień widać ogromne postępy prac na projekcie modernizacji śląskiego węzła kolejowego. Kończymy pewien etap, zaczynamy od razu następny, zamykamy całą, patrząc z tej perspektywy, prawą połowę stacji Katowice, właściwie na odcinku aż do Zawodzia. Rozpoczynamy drugą połówkę modernizacji wiaduktu na Mikołowskiej, rozpoczynamy pracę na Świętego Jana, to wszystko z zachowaniem ruchu kołowego, pierwszego transportu publicznego. Kolejne miesiące to oddawanie kolejnych elementów infrastruktury, które już przebudowane będą lepiej służyć mieszkańcom Katowic i całej metropolii śląskiej.
6: To jeszcze dodam, że zakończenie tej inwestycji, nazwijmy to katowickiej, to 2028 rok, a rozpoczęcie prac pomiędzy Będzinem a Zawierciem to rok 2030.
9: O czym informował Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Dziękujemy. Pora teraz na sport w Polskim Radiu 24. Mamy 20 minut po godzinie 17, a w naszym studiu Sylwia Urban. Sylwio, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: W sporcie dzieje się sporo i będą różne rodzaje piłki, bo będzie piłka nożna, piłka siatkowa, będzie tenis, ale nie tylko piłka, bo też coś dla miłośników Dakaru się znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę nożną, to dzisiaj dzieje się sporo, przede wszystkim jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów.
12: Tak, oczywiście, że tak. Arsenal Londyn zagra dzisiaj z Atletico Madryt, a stawką spotkania będzie awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w pierwszym meczu półfinałowym na stadionie w Madrycie był remis 1-1. Dlatego zdaniem byłego napastnika Atletico Romana Koseckiego będzie to ciekawy pojedynek.
14: To jest już ostatnia szansa dla Atletico, żeby coś w tym roku osiągnąć, tak? Bo w lidze niestety nie zdobędą mistrzostwa. Barcelona oczywiście jest mistrzem. Z drugiej strony wypadli z Pucharu Króla, nie zdobyli go, no i teraz jest Liga Mistrzów, więc myślę, że będą walczyć do upadłego. Arsenal mimo wszystko u siebie jest bardzo groźny i ciekaw jestem, jak to rozegra Diego Simeone. No, pierwszy mecz nie zachwycał, no trudno zachwycać po takim meczu, jaki dał Paris Saint-Germain Bayern Monachium. Natomiast no, było to widać, takie szachy, no i zobaczymy, dzisiaj jest ta ostateczna partia, kto wygra i przejdzie do finału. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie dla tych, którzy lubią taktykę pewnie i no, chciałbym, żeby nie było jakichś czerwonych kartek, żeby to nie wypaczać wyników spotkań. Muszą się piłkarze, jak to się mówi, pilnować, żeby nie osłabić drużyny, bo wiemy, że drużyna Diego Simeone gra dosyć prowokacyjnie i ostro, ale to jest też między innymi chyba ujęte w taktyce.
12: Początek spotkania o 21:00, a jutro w drugim rewanżowym półfinale Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Przypomnę, że pierwszy mecz między tymi zespołami w Paryżu zakończył się zwycięstwem PSG 5-4, a więc emocje na pewno gwarantowane. Tymczasem coraz powszechniejsza jest krytyka wysokich cen biletów na mecze piłkarskich Mistrzostw Świata, które rozpoczną się 11 czerwca w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Swoje zdanie na ten temat wyraził m.in. honorowy prezes Bayernu Monachium Uli Hoeneß, który postanowił nie jechać na mundial w Ameryce Północnej. Na stronie internetowej FIFA, na platformie zajmującej się odsprzedażą, 4 bilety na finał Mistrzostw Świata były niedawno oferowane za prawie, i tu uwaga, 2 300 000 dolarów każdy. Bilety na mecz otwarcia Meksyk-Republika Południowej Afryki były sprzedawane po niemal 3000 dolarów. Natomiast na finał, który odbędzie się w amerykańskim East Rutherford, wejściówki w najdroższej kategorii miały kosztować prawie 11 000 dolarów, a na rynku wtórnym bilety w niższej kategorii na pierwszy mecz fazy grupowej reprezentacji Niemiec z Curaçao w Houston sprzedawano za 2300 dolarów, a zatem to są olbrzymie koszty. Z kolei Indie i Chiny wciąż nie mają umowy na transmisję piłkarskich Mistrzostw Świata, które rozpoczną się 11 czerwca. Indie zaoferowały 20 milionów dolarów za prawa do transmisji z mundialu, co stanowi ułamek kwoty żądanej przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej i co nie zostało przez nią zaakceptowane. Nie ogłoszono również żadnej umowy z Chinami, które według FIFA odpowiadały za prawie 50% wszystkich godzin oglądania na platformach cyfrowych i społecznościowych na całym świecie podczas poprzedniego mundialu w Katarze. Z kolei FIFA przekazała agencji Reuters, że zawarła umowy z nadawcami w ponad 175 krajach na całym świecie. Dodam, że Indie i Chiny nie mają swoich reprezentacji w turnieju, podobnie jak Polska. Siatkarze reprezentacji Polski zebrali się w tym tygodniu w Spale na pierwszym w sezonie zgrupowaniu. Na razie selekcjoner Nikola Grbić ma do dyspozycji przede wszystkim młodszych lub debiutujących zawodników. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski mówi o celach męskiej reprezentacji na rok 2026.
10: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony, no my również. Czy damy radę? Zobaczymy. Nikola powtarza ten cykl, który był do tej pory, czyli najważniejsi zawodnicy, ci, którzy są najbardziej obciążeni w sezonem ligowym, dołączą gdzieś tam pod koniec najprawdopodobniej czerwca. Natomiast młodzież, przegląd wojsk, ci, którzy już skończyli wcześniej rozgrywki ligowe, będą uczestniczyć od początku tutaj w przygotowaniach reprezentacyjnych. Oczywiście początek Ligi Narodów. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. To nie jest tak, że my wystawiamy drugi skład. Wiemy doskonale, że jeżeli chcemy podnosić swoje umiejętności, to trzeba rywalizować z najlepszymi i przede wszystkim wygrywać.
12: Kilku siatkarzy zakończyło reprezentacyjne kariery, ale największym zaskoczeniem była rezygnacja ze zgrupowania i to w ostatniej chwili, w dniu ogłoszenia powołań środkowego. Norberta Hubera, szef federacji, mówi wprost, że nie umie tego zrozumieć.
10: Ja się poczułem trochę oszukany, bo jeżeli ktoś decyduje się na taki ruch właśnie pół godziny przed, no to po prostu albo trzymał coś do ostatniej chwili, nie chciał o tym mówić, albo jest jakieś jeszcze drugie dno, o którym nie wiemy, a też trochę wystawił trenera i innych zawodników, którzy gdzieś decydowali się na to, żeby w tym sezonie walczyć w koszulce reprezentacyjnej. Dla mnie to był zawsze zaszczyt, żeby założyć reprezentacyjną koszulkę, nigdy nie uciekałem od tego i nie jestem w stanie też zrozumieć takich decyzji. Norbert wiedział, jaka jest sytuacja z jego zdrowiem, wiedział, jaka jest sytuacja rodzinna. Decyzji takiej nie podjął wcześniej, chociaż rozmawiał wielokrotnie z trenerem. I trochę dziwne, to jest dla mnie dziwny sposób informowania właśnie tuż przed konferencją.
12: Ze zgrupowania w Spale siatkarze pojadą na turniej Silesia Cup. 20 maja zagrają w Sosnowcu pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami. Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka oświadczyła, że jest gotowa zbojkotować wielkoszlemowe turnieje, aby wywalczyć lepszy podział dochodów. Iga Świątek stwierdziła natomiast, iż bojkot byłby zbyt radykalnym rozwiązaniem. Białorusinka nawiązała do stanowiska grupy tenisistów, którzy wyrazili głębokie rozczarowanie w związku z planowanym wzrostem puli nagród na paryski French Open. Dodam, że w rozpoczynającym się dzisiaj w Rzymie turnieju zagrają obie tenisistki, jednak dopiero od drugiej rundy, ponieważ w pierwszej zarówno Iga Świątek, jak i Aryna Sabalenka mają wolny los. A organizatorzy rajdu Dakar, który po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, ujawnili 13 etapów trasy na 2027 rok, której start nastąpi 1 stycznia, a do mety uczestnicy dojadą 15 stycznia. Całkowity dystans wyniesie 8390 km, w tym 5320 to odcinki specjalne. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych w programie rajdu znajdują się dwa odcinki maratońskie. A etap 10 może okazać się decydujący. Będzie to najdłuższy etap rajdu liczący 515 km odcinka specjalnego. W najbliższym Dakarze nie weźmie udziału Dacia, czyli zwycięzca rajdu w 2026 roku w kategorii samochodów z Katarczykiem Nasserem Al-Attiyahem i Belgiem Fabienem Lurkenem. Zespół ogłosił wycofania się z rajdu terenowych pod koniec sezonu.
3: To był sport i Sylwia Urban. Dziękujemy.
11: Reklama.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
26: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
27: Po 400 latach Opera Dworska Władysława IV powraca na Zamek Królewski w Warszawie. Był to jeden z najnowocześniejszych teatrów w Europie. Czy król występował w widowiskach i czy opera może być narzędziem władzy? Odpowiedź na te pytania znajduje się na wystawie zatytułowanej Wielka Gra – Opera Władysława IV w Zamku Królewskim w Warszawie. A my porozmawiamy o niej w audycji Między Sztukami. Dziś kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
11: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
28: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Chcemy zwiększać amerykańską obecność wojskową w Polsce, ale niekoniecznie musi się to odbywać kosztem przesunięć. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. To pokłosie słów premiera. Donald Tusk, pytany o ewentualną relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy, powiedział, że Polska jako państwo nie powinna ich, tu cytat, podbierać. Po tym Polityczni przeciwnicy premiera zarzucają mu, że nie zależy mu na zwiększaniu liczebności amerykańskich wojsk w naszym kraju. W naszym interesie jest to, aby nie dochodziło do redukcji amerykańskich wojsk w Europie, podkreśla Adam Szłapka.
29: Chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach. Przypominam, że są w Europie ważne centra logistyczne w Niemczech, we Włoszech, które są w stanie logistycznie przyjąć ewentualne zwiększenie szybkie i duże wojsk amerykańskich.
28: Administracja Trumpa zapowiedziała zmniejszanie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Niemczech. W ciągu roku ma to być 5 tysięcy wojskowych. Na Śląsku ponad 20 zastępów straży gasi pożar w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Zgłoszenie dotyczyło pożaru traw, ale na miejscu okazało się, że ogień objął także las. Pożar pojawił się wzdłuż torów kolejowych na odcinku Rudziniec-Rzeczyce, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
0: Obecnie mamy zdiagnozowane 3 ogniska pożaru. Ten pożar traw częściowo rozprzestrzenił się na teren leśny. Obecnie obejmuje około powierzchnię 2 hektarów. Przypuszczalną przyczyną będą iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg, który właśnie tym odcinkiem przejeżdżał i na tym właśnie odcinku powstały te ogniska pożarów.
28: Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja gaszenia pożaru może potrwać jeszcze kilka godzin. Korczakowskie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka otworzyła w Warszawie uczelnia Korczaka. W tym miejscu dzieci oraz ich rodziny będą mogły znaleźć m.in. pomoc psychoterapeutyczną. Dyrektorka placówki została psychoterapeutka i trenerka judo Aneta Kułakowska. Podkreśla, że terapią należy obejmować nie tylko dziecko, ale również jego otoczenie.
1: Zrozumienie procesu terapii dziecka poprzez jego system myślę, że jest najbardziej trafne i najbardziej skuteczne. Mówiąc o terapii grupowej, mam na myśli różnego rodzaju podejścia, nie tylko w kwestii psychoterapii, ale artterapii, muzykoterapii, kwestie pracy z ciałem. Dla mnie, jako też trenera judo, praca z ciałem jest bardzo ważna i dająca niesamowite efekty terapeutyczne.
28: Nowo otwarte centrum to trzecia poradnia psychologiczno-pedagogiczna utworzona przez uczelnię Korczaka.
2: Południe w Polskim Radiu 24.
9: Jest 17.33, a zapowiedziałem Państwu, że o tej porze do naszego studia wróci Paweł Pawłowski. I tak też się dzieje. I to do tego wrócił ze swoim kolejnym gościem, więc wracają też tematy polityczne. Zapraszamy.
16: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: A skoro tematy polityczne, no to gościem musi być polityk, poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
9: Panie pośle, w piątek mamy podpisywać umowę w sprawie pożyczki Safe. Czy to jest dobra informacja?
18: Według mnie, mojego obozu politycznego, to jest bardzo zła informacja.
9: Dlaczego?
18: Dlatego, że przede wszystkim zakładamy kaftan na polskie zbrojenie, jeżeli chodzi o suwerenność w zakresie zakupu i pozyskiwania nowoczesnych technologii. Odcinamy się tym samym od możliwości zakupowych z tychże funduszy, z najnowocześniejszego sprzętu militarnego, tego chociażby ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei Południowej, ale też i uzależniamy się na wiele lat. Tam jest wiele zależnych wpisanych. Wczoraj pani pełnomocnik też wskazała, że to będzie podzielone, ta pożyczka, na tak zwane mikropożyczki. Nie była w stanie też dokładnie powiedzieć, na jaki procent, tylko że to dopiero będzie ustalane. A też pamiętajmy o tym, że to pan prezydent w istocie zawetował, zakwestionował te rozwiązania, wskazując, że zasadniczym będzie skorzystanie z programu wspólnego z Narodowym Bankiem Polskim, który przedstawiony został przez pana prezydenta wspólnie z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim. Ja uważam, że też Stany Zjednoczone nie najlepiej na taką sytuację patrzą. Macie ponad 50% całej siły Paktu Północnoatlantyckiego, siły z NATO, to są Stany Zjednoczone i to jest takie wpisanie się w wypychanie Stanów Zjednoczonych z Paktu Północnoatlantyckiego.
9: Bez Ameryki nie ma NATO. Przecież Donald Trump mówił, że chce wycofać ponad 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, a skoro pan mówi o suwerenności, to przecież Europa notuje ogromne opóźnienie, jeśli chodzi o dostawę amunicji rakietowej ze Stanów Zjednoczonych.
18: Ale panie redaktorze, pamiętajmy, że bez Stanów Zjednoczonych nie ma NATO. Pakt Północnoatlantycki opiera się na NATO. Tak jak mówiłem, ponad 50% siły NATO to są Stany Zjednoczone.
9: Tylko to na razie Donald Trump grozi wyjściem z NATO.
18: Ale dlaczego? Dlatego, że podjęte zostały działania służące temu, żeby wypchnąć Donalda Trumpa. Takim jednym z nich jest właśnie mechanizm SAFE. Donald Trump jako 45. prezydent siedział przy stole naprzeciwko niego. Wtedy jeszcze Jens Stoltenberg był szefem NATO i tłumaczył ówcześnie Angeli Merkel, ale zbroicie Putina, robicie z nim wielkiego projekty polityczne jak Nord Stream 2.
4: Ale Donald Trump mówi, też musicie wziąć ciężar obronności własnej,
18: tak,
4: obrony na siebie.
18: Ale jedno zdanie wcześniej powiedział, be like Poland, bądźcie jak Polacy, łożycie, to do Niemiec było wskazanie 1,6% produktu krajowego brutto na zbrojenie. 2% wtedy było wymagane, przypomnijmy.
4: Niemcy, ale jaka to różnica dla Amerykanów, czym będziemy brać ciężar swojej obronności na swój przemysł zbrojeniowy, albo europejski przemysł zbrojeniowy, czy amerykański?
18: Ale panie redaktorze, to nam powinno zależeć na tym, żeby to były Stany Zjednoczone. Odczuł to dotkliwie kanclerz Merz, że taka polityka się nie opłaca. Jak wiemy, dzisiaj gospodarka Niemiec notuje spadki i podnoszenie jej kosztem suwerennych państw narodowych, jakim jest Polska, poprzez takie mechanizmy jak SAFE, czyli kredyt na 45 lat, nie wiadomo na jaki procent. No jak gdybym szedł do banku i ktoś by mi kazał w ciemno podpisać kredyt na niewiadomy procent, jeszcze który będę brał w jakichś mikropożyczkach, jeszcze w niemieckim banku jako Polak, no to wolałbym pójść do polskiego banku, to była propozycja Narodowego Banku Polskiego, i wziąć na 0% te pieniądze, które
4: z
18: były proponowane.
4: Wpisaniem możliwości zaciągania pożyczek za granicą.
18: Tylko że pamiętajmy też, panie redaktorze, że 20 miliardów złotych z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych zwrócił pan minister Kosiniak-Kamysz do budżetu państwa polskiego za rok 2025. Dodatkowo jest też kwestia analizy możliwości pozyskiwania sprzętu, zakupowania tego sprzętu. No, dodajmy tutaj, że około 70 czołgów, może 80, są w stanie wyprodukować państwa członkowskie Unii Europejskiej zrzeszone w Pakcie Północnoatlantyckim, gdzie Rosja produkuje tych czołgów rocznie 400. My dzisiaj musimy przyspieszyć ze zbrojeniem, a Europa nie jest w stanie...
4: Safe, który ma no, podobno inwestować na przemysł zbrojeniowy to, żeby przyspieszać.
18: Ja uważam, że jeszcze to się skończy tak wszystko, że weźmiemy ten kredyt na 45 lat. Dowiedziałem się wczoraj, bo... Widziałem się wczoraj, bo nie wiedzieliśmy, że to mikropożyczki, panią nocy.

0: dzisiaj w tym zakresie ten sejf skończył się tym, między innymi, bo tam było też wiele innych zmiennych, że Donald Trump postanowił, że wojska amerykańskie zostaną wycofane z Niemiec. Dzisiaj tam stacjonuje około 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich, ale trzeba zrobić wszystko, żeby żołnierz amerykański stacjonował tutaj w Polsce, czy to z bazy w Ramstein, czy jakiejkolwiek innej, dlatego że no każda ilość, my obecnie mamy około 10 tysięcy tutaj żołnierzy w Polsce, jest żołnierzy amerykańskich, każdy kolejny żołnierz to zwiększenie bezpieczeństwa państwa polskiego i odstraszenie Federacji
1: Rosyjskiej. A tu mówi pan o 5 tysiącach, których Donald Trump chce wycofać.
0: Moim zdaniem wycofa więcej. Moim zdaniem wycofa więcej, dlatego że Niemcy się nie wycofują. Tu chodzi o konkretne decyzje. Jeżeli Niemcy się nie wycofają, chociażby z takich manizmów jak sejfy, które służy wykluczaniu Stanów Zjednoczonych, nie traktuje się partnerstwa w taki sposób, że...
1: Niemcy biorą udział w mechanizmie sejf?
0: No Niemcy akurat nie zaciągnęły kredytu. Natomiast ten mechanizm służy podnoszeniu gospodarki niemieckiej. Niemcy będą beneficjentem programu sejf, natomiast nie zaciągnęły tego kredytu, co też jest istotne i warte zauważenia w całej tej sprawie. Jeżeli pan premier Donald Tusk będzie mówił w taki sposób, że on był najbardziej i jest najbardziej proamerykańskim politykiem, no to ja mogę się tylko uśmiechnąć, bo pamiętam, co mówił w kampanii wyborczej podczas jednego z wieców wyborczych, gdzie wskazywał, że Donald Trump był jakimś ruskim agentem pozyskanym przez KGB. Tak się nie mówi. A jeżeli już powiedział, to powinien przeprosić, a jeżeli nie przeprosił, to na konferencji prasowej w KPRM-ie, gdy to zostało mu przypomniane panu premierowi, powinien powiedzieć, że to były złe słowa i się z nich wycofuje, a powiedział, że nic takiego nie powiedział. No naprawdę administracja pana Donalda Trumpa i ambasada, takie, przecież to jest podstawowa rzecz, jaka się dzieje w ambasadach,
1: czyli research
0: medialny, tak jak i z naszej rozmowy, ambasady sporządzają tak zwany OSINT, biały wywiad, nie miejmy złudzeń.
1: Natomiast panie pośle, właśnie, czy dla nas to jest dobra decyzja, jeśli rzeczywiście taka decyzja zapadnie, że Donald Trump zabiera 5 tysięcy żołnierzy, albo
0: jeżeli
1: więcej?
0: Zapadnie taka decyzja, że więcej, bo uważam, że to będzie więcej jak 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, co najmniej 5 tysięcy, to jest to dobra decyzja z takiego punktu widzenia, że dobrze, żeby ten żołnierz stacjonował w Polsce amerykańskiej, dlatego, że nawet Niemcy, gdyby...
1: A jeśli nie
0: naprawdę,
1: stacjonowałby w Polsce, no tylko to, by został wysłany na azjatycki teatr działań?
0: Ale proszę sobie teraz wyobrazić, że Donald Trump decyduje, żeby ci żołnierze zostali przerzuceni na inny kontynent. Nawet dla samych Niemiec, gdyby oni nie tylko na gospodarkę patrzyli, bo oni cały czas uważają, że są bezpieczni, bo wspólny deal z Rosjanami, oni chcą wrócić do Nord Stream 2.
1: Ale co z tymi żołnierzami?
0: Ale gdyby Donald, gdy ten żołnierz będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to dla Niemiec też to powinno być, gdyby patrzyli uczciwie na sprawę, dobre, dlatego że wschodnia flanka NATO to jest Polska, to nie są Niemcy.
1: A Niemcy to jest głębia strategiczna dla wschodniej flanki NATO.
0: Niemcy
1: to jest kompatybilność,
0: Niemcy to jest partner Federacji Rosyjskiej od wielu lat, gazociąg Nord Stream 2, Gerhard Schröder.
1: Niemcy
0: chcą jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie i powrotu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Ich są gospodarczo, ich nie interesuje ta wojna w takim znaczeniu, że uważają, że ona powinna się jak najszybciej zakończyć. I to dobrze, że tak uważają, ale oni widzą w tym punkt widzenia z naciskiem na gospodarkę, a nie na bezpieczeństwo Paktu Północnoatlantyckiego, dlatego że uważają, że oni są za Polską, są kraje bałtyckie, Polska, oni są gdzieś tam dalej i oni żyją w przyjaźni. Ja mówię twardo, że była faktyczna Unia też niemiecko-rosyjska i została brutalnie ta rzeczywistość wykazana Niemcom, gdy Putin zaatakował pełnoskalowo Ukrainę, bo pierwszy atak to był 2014 rok i aneksja Krymu i wtedy Komisja Europejska zajęła stanowisko, gdy Putin zajął Krym. Przecież nic nie zrobili, bo wtedy
1: Europa
0: embargo.
1: 2007 roku i pamiętnego wystąpienia Putina w Monachium nie zrobiła wiele. Natomiast panie pośle, mamy jeszcze 5 minut rozmowy i chciałbym poruszyć jeszcze jeden krajowy temat. O zmianie konstytucji. Czy nasza konstytucja wymaga zmiany?
0: Wymaga zmiany, dlatego że jeżeli widzimy, że są spory w kwestiach oczywistych, czy pojawiają się interpretacje tam, gdzie być nie powinno, to ustawa zasadnicza jest tym podstawowym aktem normatywnym prawa polskiego. I w tym zakresie, jeżeli mamy wpisane tam takie organy, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak Krajowa Rada Sądownictwa i na przykład, nie wiem, ktoś tam sobie może wejść z łomami, wyważyć szafy przy obstawie policji, no to w mojej ocenie, no coś tu jest nie tak. I jeżeli

0: A to jest coś nie tak z konstytucją, czy z naszym państwem?
1: Znaczy, z państwem jest coś nie tak, ale no to dlatego z państwem jest nie tak, że pojawiają się różne interpretacje. Proszę spojrzeć na wielkich jakby komentatorów, nie skromnego magistra, tylko profesorów, co mówią. Przecież od sasa do lasa są te sformułowania. Ja podzielam pogląd pana Piotrowskiego, zresztą wszedł w skład nowo powołanej przez prezydenta Rady do spraw zmian w konstytucji i on powiedział, że o tym dzisiaj, co jest legalne, a co legalnym nie jest, decyduje siła. I tak nie powinno być.
0: Czyli ta konstytucja powinna być bardziej jednoznaczna?
1: Powinna być bardziej jednoznaczna, powinna bardziej transparentnie wskazywać na te obszary, które dzisiaj są strefą sporu.
0: Gdzie czyli kwestia władzy wykonawczej i rozdziału kompetencji.
1: Kwestia władzy wykonawczej, gdzie jest rząd i pan prezydent i na przykład nominacja ambasadorów, kwestia prowadzenia polityki zagranicznej. No przecież tutaj widzimy, że cały czas trwają spory. No, 12 generałów zostało powołanych do swoich najwyższych wojskowych funkcji 3 maja, ale w istocie te spory dotyczące ambasadorów są nieprzerwane, no tak nie może być, dlatego twarde muszą być zapisy w samej ustawie zasadniczej w konstytucji.
0: Twarde, ale w którą stronę? Pan jest zwolennikiem systemu prezydenckiego czy kanclerskiego?
1: Ja jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, dlatego, że prezydent w mojej ocenie, który jest wybierany, no tak jak dzisiaj pan prezydent na Wrocki został wybrany 10,5 milionami głosów Polek i Polaków w wyborach powszechnych, bezpośrednich. Nie, ma mandat pochodzący z wyborów bezpośrednich, co jest istotne, a na przykład marszałek Sejmu pochodzi z wyboru politycznego, czyli politycy w ramach jakichś układanek może się zebrać tam 5 czy 11 podmiotów politycznych, dogadać się między sobą i wybrać spośród siebie drugą osobę w państwie. No tak nie powinno być. I to w szeregu jest. Jak podam jeden przykład. Ustawa o ochronie informacji niejawnych. No marszałek Sejmu, marszałek Senatu nie powinien z mocy sprawowanego urzędu mieć dostępu do informacji ściśle tajnych. Najwyżej klauzulowanych, jeżeli chodzi o tajemnice państwowe.
0: To jest tutaj temat szeroko dyskutowany.
1: No dlatego jest wiele rzeczy do przeprowadzenia i zmian w konstytucji.
0: Ostatnia minuta i pytanie ostatnie moje o propozycję Marcina Mastalerka, byłego współpracownika, byłego już prezydenta Andrzeja Dudy, który proponuje, żeby w dniu wyborów parlamentarnych w 2027 roku nastąpiło referendum i żeby Polacy zdecydowali, system prezydencki czy kanclerski. Co pan na to?
1: Czy wie pan, na pewno każde referendum nie jest czymś złym, dlatego że Polacy mają możliwość wypowiedzenia się i zabrania głosu. Natomiast istotą jest też pokazanie Polakom, w jakim miejscu jest państwo polskie, bo Polacy widzą tą destrukcję, nie chcą tych konfliktów i chcą jednoznacznego prawa, bo ci, jeżeli ktoś wychodzi, a robią to politycy i mówią, że ten to jest wyrok, okej, tutaj jest no sędzia, tutaj jest paleosędzia, to w konkluzji wskaże, że pierwszy prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, wybitny sędzia, pan sędzia Kapiński powiedział, że jeżeli sędziowie będą się nawzajem wypierali, że jeżeli jedni sędziowie będą wili na tych drugich neosędziowie, ci drudzy na tych pierwszych paleosędziowie, jeżeli sądy powszechne będą wypierały Trybunał Konstytucyjny, to stracimy państwo.
0: I tu stawiamy kropkę. Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Paweł Pawłowski, dziękujemy bardzo. Tymczasem my mamy już prawie 48 minut po godzinie 17. No i trzeba powiedzieć, a propos pogody, którą mamy, że wszystko się zieleni, jest ciepło, pięknie, przyjemnie. Pytanie, czy zielono też jest na rynkach? I tutaj taka, nie wiem, czy zgrabna, czy niezgrabna zapowiedź tematów gospodarczych. Marek Klapa tuż obok mnie.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Marku. Mówisz, że bardzo zgrabna. To będzie zielono, czy raczej nie?
4: No popatrz, na tym wykresie dużo zieleni się pojawia. Są miejsca, gdzie jest czerwony kolor, ale to akurat nie w Polsce, gdzieś w Europie. Spokojnie, szczegóły za chwilę przedstawimy, ale dzisiaj bardzo wiosenny dzień na GPW.
3: No to tych szczegółów dotknijmy teraz.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Ale na początku, Marku, zapytam cię trochę prywatnie być może. Jak tam u ciebie?
4: A bardzo dobrze. Oki chciałbym
3: się
4: powiedzieć.
3: To chciałem wywołać. Oki, bo będzie o osobistych kontach inwestycyjnych teraz. Drodzy państwo, od tego zaczynamy, bo dziś tym tematem zajął się rząd. No i poproszę cię w takim razie o szczegóły tego Oki.
4: No właśnie, Oki. Ja myślę, że ten skrót zapadnie nam w pamięć, bo to oznacza osobiste konta inwestycyjne. Obywatele mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd dzisiaj przyjął projekt w sprawie wprowadzenia właśnie wspomnianych osobistych kont inwestycyjnych. Takie inwestycje do pewnej kwoty mają być zwolnione z tak zwanego podatku Belki. O tym mówił dzisiaj na konferencji Adam Szłapka, rzecznik rządu. To w takim razie posłuchajmy.
5: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 tysięcy złotych z podatków odzysków kapitałowych.
4: Nowy, dobrowolny. To są dwa ważne słowa, ale jeszcze ważniejsze, zwolniony z podatku Belki. I najważniejsze słowo, czyli ten limit do 100 tysięcy złotych. Ekspert z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Opoka, Kamil Cisowski, zwrócił uwagę w rozmowie z Polskim Radiem, że limit zwolnienia z podatku na koncie OKI nie będzie obowiązywał, uwaga, tylko w przypadku inwestowania pieniędzy w Polsce. A zatem gdyby ktoś chciał poinwestować sobie na Wall Street albo na giełdzie niemieckiej czy francuskiej, no to wtedy odpada. Nie będzie OKI. Nie będzie OKI.
3: Nie będzie OKI.
4: OKI tylko dla polskich papierów. Posłuchajmy Kamila Cisowskiego.
6: Jeżeli będziemy inwestować za granicą, a obecnie więcej inwestorów inwestuje w Polsce za granicą niż w kraju, no to podatek będzie. Dla kogoś, kto chciałby rozpocząć przygodę z giełdą papierów wartościowych w Warszawie, wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
4: Musimy wiedzieć, że ponad połowa oszczędności, które zostały zgromadzone przez Polki i Polaków, ulokowana jest, uwaga, nie na giełdzie, nie na funduszach inwestycyjnych, ale w gotówce lub w depozytach bankowych. I tutaj wiemy doskonale, że ta inflacja zżera nam te pieniądze.
3: Powoli to niby, wszystko zjada, tak.
4: Niby wszystko ładnie wygląda w liczbach, ale potem się okazuje, że za daną sumę możemy kupić mniej. Kamil Cisowski, który przed chwilą wypowiadał się u nas, nie spodziewa się, aby osoby, które wcześniej nie interesowały się giełdą, nagle zaczęły masowo interesować się i inwestować poprzez osobiste konta inwestycyjne. Chociaż ja mam nadzieję, że jednak kogoś ta forma przekona, że jednak bez podatku, że jednak prościej, że jest nowe narzędzie. Niemniej wprowadzenie OKI to krok we właściwym kierunku, tak twierdzi ekspert. No właśnie, czy OKI jest OKI?
6: Wydaje mi się, że może to wesprzeć hossę, którą mamy na giełdzie papierów wartościowych, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta hossa trwa od kilku lat, ale polscy inwestorzy nie biorą w niej tak naprawdę udziału, jeżeli popatrzymy na przykład na napływy do funduszy inwestycyjnych. Czyli w gruncie rzeczy na wzroście indeksów o ponad 100% na przestrzeni ostatnich lat zarobili głównie inwestorzy zagraniczni.
3: No i wszystko brzmi to bardzo ładnie. Ty mówisz, Marku, że to też pozytywne, że jest nowe narzędzie i zdecydowanie pod tym można się podpisać, ale ja zastanawiam się nad jednym aspektem, to znaczy jakie tutaj jest ryzyko, czy w ogóle występuje, no bo kiedy inwestujemy, powiedzmy, w swoją skarpetę w domu, no to ryzyko, tak jak wspominałeś, jest takie, że inflacja i zjada nam tutaj wartość tego pieniądza. Jak to wygląda w przypadku tych osobistych kont inwestycyjnych?
4: I bardzo dobrze, że o to zapytałeś, bo po to też jesteśmy, żeby o tym mówić. Niestety ryzyko jest, bo na rynkach jest ryzyko. Dam prosty przykład. Dzisiaj, do rynków jeszcze przejdziemy, ale dzisiaj urosło 164 spółki zapaliły się na zielono, czyli inwestorzy, którzy posiadają akcje tych 164 spółek, dzisiaj zyskali.
3: Mogą być zadowoleni.
4: Ale akcje 156 spółek straciły dzisiaj na wartości. Niewiele, bo niewiele, większość śladowo, ale to oznacza, że ten portfel się kurczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane historyczne, no to zauważymy, że te trendy na rynkach finansowych, na giełdzie są co do zasady rosnące. Im dłuższy termin, tym większe prawdopodobieństwo, że coś nam urośnie. Ale to nie jest droga jednokierunkowa i o tym musimy pamiętać. Czyli fajna zachęta, aby wejść na giełdę, aby spróbować, aby poinwestować, ale oczywiście bardzo słaby pomysł, jeżeli ktoś chciałby wszystkie oszczędności całego swojego życia ulokować w OKI, No bo wtedy to ryzyko jest tym większe i tym boleśniejsza może być strata.
3: Jeżeli oszczędności mamy, to warto je dywersyfikować.
4: Tak.
3: To jest chyba najlepsze takie
4: jedno z ulubionych słów doradców finansowych.
3: No dobrze, to kolejny temat przed nami. Wracamy już do tego tematu, bo o nim rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 wielokrotnie. On budzi emocje cały czas. To jest Mercosur. Mimo obowiązywania umowy pojawiły się pierwsze problemy w tej sprawie. Jakie dokładnie?
4: Dokumenty Komisji Europejskiej potwierdzają, że mimo obowiązywania już umowy z krajami Mercosuru, są pewne problemy, uwaga, z eksportem na rynek Brazylii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego i tymi wnioskami podzieliła się z nami. To jest bardzo ciekawe, bo w ubiegłym tygodniu Beata Płomecka informowała również o problemach polskiego sektora mleczarskiego, który miał być jednym z wygranych na wejściu w życie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem. Przypomnijmy, to są te cztery kraje. Z wygranych na wejściu w życie umowy, no jednak nikt się nie cieszy, bo tej wygranej po prostu nie ma. Według Komisji Europejskej uaktualniony tych dokumentów, które dzisiaj były uaktualnione, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. To jest bardzo ciekawe. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nikt nie uznaje i domaga się do dodatkowych badań, i to możemy tak mnożyć. A zatem mamy do czynienia z takimi proceduralnymi szlabanami, które utrudniają nam, Europejczykom, wejście na brazylijski rynek. Bardzo ciekawie to
3: spodziewalibyśmy się tego
4: wyglądać.
3: W drugą stronę jednak. No, jeśli już by miało to wystąpić.
4: Na to liczyliśmy też, bo też pewne bezpieczniki są po stronie Europy, ale nikt nie przewidywał, że może być tak ciężko z wejściem na rynek brazylijski. Przypomnijmy, to jest potężny rynek. I na pewno można by było skorzystać na eksporcie do tego kraju.
3: No i żeby
4: kraju.
3: Się zaraz nie okazało, że umowa z krajami grupy Mercosuru to okej, ale tylko dla tej jednej strony.
4: Zapewniam cię, że trzymamy rękę na pulsie. Mamy w Brukseli Beatę Płomecką i na
3: tak
4: pewno
3: jest.
4: Będziemy przekazywali najświeższe informacje i najświeższe ustalenia. Miejmy nadzieję, że to są złe, dobrego początki. A jak to się rozwinie? Polskie Radio 24 na pewno o tym powie.
3: Będziemy na bieżąco informować Państwa i na bieżąco teraz przyglądamy się cenom paliw na jutro. Powiedz, jak to będzie wyglądało?
4: Mamy już te ceny. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro, czyli na 6 dzień maja. W środę litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6 zł i 99 groszy, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 31 groszy, a zatem tutaj właściwie większych zmian nie ma. Dalej marketowa cena w przypadku 98 6,99.
3: Tutaj się nie zmienia. Pytanie, jak kierowcy na to wszystko reagują, ale dobrze też, że jest, powiedzmy, ten bezpiecznik na te ceny nałożone. Z drugiej strony to, co chyba najbardziej martwiące, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ta sytuacja związana z wojną między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nie za bardzo się zmienia, albo nie wiemy, do czego zmierza. I tutaj cieśnina Ormus jest cały czas w zasadzie zablokowana.
4: I pięknie to widać na tych wskaźnikach, które są przede mną na monitorze, bo ropa Brent w tej chwili kosztuje $110,41. I nie widać jak na razie w prognozach, aby tutaj cena ropy Brent spadła poniżej 100 dolarów, ale doskonale wiemy, że jeden wpis prezydenta Trumpa może wiele zmienić.
3: To prawda. No, prezydent Donald Trump chyba lubi też takie zaskakujące
4: prawda?
3: Czasem wpisy zamieszczać. Ale wróćmy do tego, co pozytywne i od czego rozpoczęliśmy w zasadzie nasze spotkanie, czyli do tego koloru zielonego, no i rynku, bo tam cały czas chyba zielono.
4: Zielono zdecydowanie. Giełda w Warszawie na zamknięciu no, znalazła się, no może nie w europejskiej czołówce, ale na pewno w pierwszej części tego zestawienia najbardziej rosnących rynków. WIG20 zyskał ponad 1%, WIG92%, MWIG40,71%, SWIG85%. Bardzo podobnie sytuacja wyglądała w południe, nawet takie déjà vu. Przez chwilę wydawało mi się, że może mi się zawiesił komputer, ale nie było dużej zmienności, ale te odczyty są naprawdę w porządku. Przypomnę, poprzedni tydzień, właściwie poprzednie dwa tygodnie były bardzo pesymistyczne. To jeszcze szybko waluty, te najważniejsze. Euro 4,25, dolar 3,63.
3: Wszystko jasne. Marek Klapa dla Państwa. Bardzo Ci, Marku, dziękuję.
4: Dziękuję
3: do
4: również.
3: Zobaczenia, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Potężny pożar lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Z ogniem walczy 300 strażaków. Za 3 dni podpisanie umowy o sejf. Do Polski popłyną miliardy euro na obronność. Prezydent powołuje Radę do spraw Konstytucji. Jego celem jest uchwalenie nowej ustawy zasadniczej. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Płonie las w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Według strażaków pożar jest ogromny. Dalsze zastępy straży pożarnej dojeżdżają na miejsce, informuje starszy kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
2: Na miejscu zostało zadysponowane ponad 20 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu biłgorajskiego oraz powiatów ościennych, śmigłowiec, cysterna z powiatu biłgorajskiego i powiatu ościennego. Na tą chwilę nie posiadam informacji o opanowaniu pożaru. Utrudnieniem jest wiatr. Nie posiadamy także informacji na temat terenu objętego pożarem. Myślę, że akcja potrwa co najmniej do godzin późnowieczornych.
1: W lasach w całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka jest sucha jak pieprz. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Tak podają dwa źródła w Komisji Europejskiej. Według nich umowa zostanie podpisana w piątek w Warszawie. Także premier Donald Tusk uważa, że dokument ma być gotowy za 3 dni. Ma on otworzyć drogę do wykorzystania wielu miliardów euro w ramach niskooprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego. Zależy nam na czasie, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
1: Jak dodaje rzecznik rządu, pieniądze z SAFE to szansa na rozwój dla firm zbrojeniowych.
3: To jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje, no i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Przypominam, że znaczna część programu SAFE będzie wydawana na nowe technologie.
1: Ten program zakłada przekazanie Polsce blisko 44 miliardów euro na obronność. Polityczny spór wokół prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. Inicjatywa prezydenta spotyka się z krytyką, głównie ze względu na powołanie do rady byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Opozycja nawołuje do resetu konstytucyjnego. Rządzący chcą utrzymania obecnej ustawy zasadniczej. W studiu prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski. Pawle, jakie są argumenty obu stron sporu?
4: Obecna konstytucja jest dobra, ale z pewnymi wyjątkami. Nikt nie ma dziś jednak większości konstytucyjnej, by coś zmienić, mówiła mi wiceminister funduszy Monika Sikora. Polityczka lewicy zaapelowała też do prezydenta, który chce zmiany konstytucji, by zaczął przestrzegać tej aktualnie obowiązującej. Dopytywana, czy Karol Nawrocki ustawy zasadniczej nie przestrzega, odpowiedziała, że prezydent próbuje wykraczać poza swoje kompetencje oraz nie wywiązał się z obowiązku zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja wymaga zmian, bo każdy interpretuje ją jak chce, mówi Mariusz Gosek, który chciałby, żeby ustawa zasadnicza była bardziej jednoznaczna. Zdaniem posła PiS, nowa konstytucja powinna też definiować polski system polityczny jako prezydencki, z głową państwa będącą szefem rządu i wybieraną w wyborach powszechnych.
1: Czy jest zasadne, aby rozpoczynać pracę nad nową konstytucją? O to pytał gości naszej popołudniówki Paweł Pawłowski. Dziękujemy za podsumowanie ich wypowiedzi. I jeszcze kolejne napięcia w basenie Zatoki Perskiej. Iran traktuje przepłynięcie amerykańskich niszczycieli przez cieśninę Ormus jako naruszenie zawieszenia broni. Taki komentarz zamieszcza w internecie przewodniczący irańskiego parlamentu. Stwierdza, że bezpieczeństwo transportu morskiego i przesyłu energii naruszyli Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy. Zawieszenie broni trwa, tak zapewnia amerykański sekretarz wojny. Pete Hegseth dodaje, że to tymczasowa misja defensywna. Zapewnia, że Amerykanie są gotowi jej bronić. Więcej o tym Agata Król.
5: Operacja Projekt Wolność różni się od epickiej furii, jest pokojowa i ma na celu wznowienie swobodnego przepływu przez cieśninę Ormus. Siły amerykańskie nie będą musiały wkraczać na irańskie wody ani do przestrzeni powietrznej, poinformował sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Nie szukamy walki, ale Iranowi nie można pozwolić na blokowanie niewinnym krajom i ich towarom dostępu do międzynarodowego szlaku wodnego. Iran jest agresorem nękającym cywilne statki, grożącym marynarzom z każdego kraju i wykorzystującym tak ważną przeprawę do własnych korzyści finansowych. Dwa amerykańskie statki handlowe wraz z niszczycielami bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę. Okręty wspierane przez myśliwce, śmigłowce, drony i samoloty obserwacyjne są na miejscu, prowadząc całodobową obserwację statków handlowych, powiedział Hegseth. Jeśli Iran zaatakuje, odpowiedź USA ma być niszczycielska, zapowiedział. Minister spraw zagranicznych Syed Abbas Araghchi ostrzegł we wpisie internetowym, że Stany Zjednoczone powinny uważać, aby nie dać się z powrotem wciągnąć w bagno. Agata Król, Polskie Radio.
1: Z powodu blokady na ponad 1,5 tysiąca statkach uwięzionych jest 22,5 tysiąca marynarzy. Takie dane podaje przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Kane.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Jutro nareszcie popada deszcz. Tak będzie w całym kraju, ale opady będą przelotne. Najwięcej deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy spadnie miejscami na Pomorzu. Na południowym wschodzie i w centrum wystąpią burze. Gorąco będzie wciąż na Podkarpaciu do 27 stopni. W centrum już trochę niższa temperatura, około 22, a chłodno będzie na północy, tam do 9 stopni.
1: Klimat.
0: We Wrocławiu, Trzebnicy i Oświęcimiu jakość powietrza jest dostateczna. Na południu kraju przeważnie umiarkowana, w pozostałej części dobra. 36% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Jest 18.07, a teraz przed nami w Polskim Radiu 24 powrót do tematów związanych z polityką krajową, a w tej polityce krajowej, to podkreślamy, dzieje się cały czas sporo. Zaczniemy od kwestii dotyczącej kryptowalut. Będzie oczywiście o pomyśle prezydenta Karola Nawrockiego na nową konstytucję, ale też o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości czy Polsce 2050.
1: Debata dnia.
3: A te wszystkie zagadnienia omówimy z naszymi gośćmi w naszym studiu. Dr Andrzej Janusz, politolog, Instytut Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: I zdalnie razem z nami dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, dzień dobry również.
5: Dzień dobry państwu.
3: Zacznijmy od kryptowalut, nasze spotkanie. Tam dzieje się sporo, a dodatkowo jeszcze kolejne działania zapowiedział premier Donald Tusk, bo jeszcze w tym tygodniu ma wrócić projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Od dwukrotnie, jak przekazał premier, od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Rzeczywiście było tak, że już ten projekt dotyczący kryptowalut, te dwa projekty były przedkładane prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, były weta prezydenckie. Pytanie też, jak będzie tym razem, ale ja bym zaczął od tego, no bo różne sprawy się oczywiście pojawiają i one mają też różny ładunek polityczny. Jak to jest w przypadku ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut? Jaki tu jest ładunek polityczny, dr Andrzej Janusz?
4: Tak, no to znaczy ja mam takie poczucie, że będziemy mieć pierwszy raz do czynienia z... Ja sobie nie przypominam, żeby była ta sama ustawa trzeci raz przez rząd wnoszona i po dwukrotnym wecie prezydenta. I te weto zresztą, prawda, zostało jakby podtrzymane w parlamencie. W związku z tym mam takie poczucie, że premier Donald Tusk usiłuje, próbuje taką metodą na przełamanie to zrobić. To znaczy z jednej strony ma tą ustawę i sytuacja się o tyle zmienia w międzyczasie, prawda, od pierwszego podejścia z tą ustawą, że mamy nowe informacje, opinia publiczna dowiaduje się o nowych informacjach dotyczących afery związanej z tą spółką, platformą kryptowalut Zonda Krypto. I w związku z tym rozumiem, że Tusk przyjął taką strategię, że tak, on nie zmienia swojego podejścia, chociaż oczywiście wiemy, że wokół tej całej ustawy, wokół ich rozwiązań jest bardzo dużo dyskusji, między innymi jeden z tych tematów, ten główny argument, który był przytaczany przez prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczy tego, że jeśli chodzi o tą platformę, to ta platforma była zarejestrowana w Estonii, w związku z tym, jeśli ustawa dotyczy jakby polskiego rynku, to to przyjęcie tej ustawy nie poprawi losu oszukanych ludzi przez spółkę Zonda Krypto zarejestrowaną w Estonii, prawda? I to jest jakby... Ale myślę, że Donald Tusk przyjął taką strategię, że nowe fakty skandaliczne, dowiadujemy się, prawda, o wyprowadzaniu pieniędzy, de facto ta spółka już zakończyła działalność, dowiadujemy się o jakichś nowych informacjach dotyczących, gdzie te pieniądze były inwestowane, jak one były wyprowadzane. I to na pewno bulwersuje opinię publiczną. Z drugiej strony mamy coraz większą grupę ludzi poszkodowanych, którzy zostali oszukani, prawda, jakby w kolejnej piramidzie. Bo to jest tak naprawdę mechanizm kolejnej piramidy finansowej, no, którzy oczywiście mają poczucie, prawda, oszukania i pozostawienia też w jakimś tam stopniu stopniu przez państwo. No i tutaj by się wydawało, że w takim wizerunkowo, prawda, że ta ustawa miałaby w tym kontekście coś zmienić. W związku z tym to jest nowa zupełnie sytuacja, że trzecie podejście i widać, że już tu jest problem nawet wewnętrzny w ramach koalicji, bo Szymon Hołownia się do tego odniósł, no i stwierdził, że czy chcemy trzeci raz przegrać i w związku z tym rozumiem, że...
3: No tak, bo tam na stole leży jeszcze projekt Polski 2050.
4: Tak, dokładnie. I sugeruję, żeby rozumiemy pójść w kierunku pewnego kompromisu, bo wiemy, że ze strony Kancelarii Prezydenta też pojawiły się informacje, że Kancelaria jest gotowa jakby dyskutować i jest ten projekt właśnie Polski 2050, jest bliski Kancelarii. Kancelaria ewentualnie tutaj można by doprowadzić do pewnej sytuacji, że tym razem, gdyby na podstawie tego projektu koalicja rządowa przeprowadziła go, to istnieje duże prawdopodobieństwo, rozumiem w domyśle, że ewentualnie prezydent w takim zakresie ten projekt by podpisał.
3: No tak, tylko można mieć takie wrażenie, że też wtedy być może Pałac Prezydencki będzie chciał grać na rozbicie koalicji za sprawą poparcia projektu Polski 2050, a nie tego projektu rządowego. Trzeba przyznać, że ciekawa ta sytuacja, ale do doktora Macieja Onasza takie pytanie kieruje. Na co liczy rząd, przedstawiając no właściwie prawie taką samą ustawę dotyczącą rynku kryptowalut prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Panie doktorze?
5: Takim delikatnym słowem wstępu, bo często się w przekazie medialnym, publicystycznym pojawia właśnie kwestia, że rząd przekazuje projekt ustawy do prezydenta. Proszę państwa, tutaj musimy trochę rzeczy ustalić. Przekazywana już jest ustawa. To już jest przyjęta ustawa i tak jest prawidłowe nazewnictwo. Projektem to jest na etapie pracy w Sejmie. Ale już wracając do meritum, no dlaczego trzeci raz ta sama ustawa ma trafić do prezydenta, gdzie no nikt się nie spodziewa, żeby decyzja Karola Nawrockiego była inna, no bo też jego zarzuty, które podnosił on wcześniej, no one dalej będą jak najbardziej w mocy i nie byłoby dla niego korzystne, żeby nagle całkowicie zmienić zdanie. To byłoby niezrozumiałe dla części elektoratu przynajmniej, no i ograniczyłoby jego wiarygodność. Ale mamy bardzo ciekawą sytuację. Otóż no, ten bałagan wokół zonda krypto, cała afera, dotyka materii bardzo słabo rozpoznanej i to takiej, o której społeczeństwo ma ograniczoną wiedzę. To jest relatywnie nowa kwestia, nowy rynek kryptowaluty. Nie wszyscy, raczej niewielka tylko część społeczeństwa jest z tym zaznajomiona. Więc tutaj bardzo, bardzo dobrze się nadaje ten temat do takiej no naprawdę już cynicznej gry politycznej, gdzie tu zupełnie nie chodzi o żadne zonę krypto, nie chodzi o żadnych klientów, o żadne bezpieczeństwo, tylko pytanie jest jedno. No, szanowni drodzy koledzy, co my możemy na tym jeszcze politycznie ugrać? I pamiętajmy o tym, że w procesie komunikowania politycznego, tym bardziej w kampanii wyborczej, to jest czyste przecież komunikowanie polityczne, my jesteśmy już w trakcie kampanii wyborczej cały czas, zresztą jesteśmy, wszystko rozwija się nie o fakty, nie o rzeczywistość, tylko o postrzeganie rzeczywistości przez wyborców, czyli tak naprawdę wszystko rozbija się o ich emocje, umiejętność czy też możliwość oddziaływania na ich emocje. Więc tutaj nie ma znaczenia to, że ta spółka była zarejestrowana poza granicami RP, więc jej by te przepisy nie dotknęły. Nie ma znaczenia, że tam jeszcze było vacatio legis, czyli część przepisów doszłaby w życie później i też nie miałoby to znaczenia dla tej sprawy, bo tutaj kwestia merytoryczna jest na całkowicie na drugim, trzecim czy osiemnastym planie. Cel jest następujący, żeby związać jeszcze bardziej Karola Nawrockiego i ten ośrodek decyzyjny, ośrodek decyzyjny przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej z tą aferą i postawić go w pozycji obrońcy aferzystów. To jest dosyć dobrze rozpoznane, dosyć dobrze znane narzędzie w polityce. I tutaj, no, prawdę powiedziawszy, prezydent jest w sytuacji, w której trudno będzie mu z takiego usytuowania jego osoby, jego otoczenia tak naprawdę wyjść. No ja się spodziewam, że oprócz tego, że będą próbowali mówić o tym projekcie Polski 2050, to też prawdopodobnie, czy taką możliwość powinniśmy rozważyć, że pojawi się ze strony ośrodka prezydenckiego w jego projekt ustawy dotyczącego tych zagadnień rynku kryptowalut. Jakby, no, co tam będzie w treści, to ma mniejsze znaczenie, bo tutaj treść, tak jak podkreślam, treść i merytoryka znaczenie ma całkowicie drugorzędne, no, ale będzie chodziło o to, żeby no, to będzie próba odwrócenia tej sytuacji, i weterynarii ośrodka prezydenckiego i też wtedy najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego, to część, czy strona rządząca nie będzie chciała doprowadzić do zabezpieczenia tego rynku, zabezpieczyć interesu obywateli, którzy w takie aktywa, w takich aktywach lokują swoje środki. Więc będziemy mieli bardzo, musimy się liczyć z tym, że mieli bardzo ciekawą i też pewnie emocjonującą wojnę narracji, takie no, szybkie polityczne szachy.
3: Tylko po raz kolejny taka polityczna wojna i dwie różne polityczne narracje dotykają spraw niezwykle ważnych dla nas obywateli. Szkoda, że te sprawy stają się poniekąd zakładnikami tego bieżącego sporu politycznego, ale wracając też do premiera Donalda Tuska i jego słów, on w mocny sposób zwraca się w zasadzie do prawicowych ugrupowań, również do prezydenta Karola Nawrockiego. Tutaj cytat: postanowiliśmy wrócić jak najszybciej do rozwiązania problemu kontroli rynku kryptowalut. Wszystkie karty są już na stole, nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu nie mogą już dłużej udawać głupich. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Afera, w którą wplątani są bezpośrednio były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, tak stwierdza premier i w bezpośrednich słowach zwraca się do prezydenta Karola Nawrockiego. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie. Czy na takie opamiętanie rzeczywiście premier Donald Tusk może liczyć, czy to też jest w pewien sposób wizerunkowa pułapka na prezydenta Karola Nawrockiego, dr Andrzej Janusz?
4: Znaczy, no po takim oświadczeniu oczywiście trudno powiedzieć, trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent Karol Nawrocki zmienił zdanie i bezpośrednio odniósł się do tej ustawy i ją podpisał. Zwłaszcza, że de facto w tym oświadczeniu premier no, jasno skleja tak naprawdę i prezydenta, i dzisiejszą opozycję z aferą Zonda Krypto. W związku z tym to jest jakby jasny przekaz i myślę, że tutaj Donald Tusk ma pełną świadomość, że w kategoriach prawnych ten projekt po prostu nie zostanie przyjęty, znaczy nie zostanie podpisany przez prezydenta. Natomiast tutaj się zgadzam z panem, moim przedmówcą, panem doktorem, że to jest wojna narracji i to jest jakby tutaj przede wszystkim najważniejsze, że z jednej strony rząd, który się ustawia, Donald Tusk, tutaj nie wchodząc właśnie w te szczegóły, jako obrońca poszkodowanych z aferą kryptowalutową, który myśli o nich i mówi o jakichś rozwiązaniach, które dokładnie jakby bezpośrednio się tutaj do nich nie odnoszą, ale to już w tym momencie nie ma znaczenia. No i jest prezydent i dzisiejsza opozycja, która jakby no, utrudniając te rozwiązania de facto kryje prawda, i wspiera w domyśle aferzystów. I to jest jakby podstawowy przekaz. Natomiast ja myślę, że tutaj będziemy mieć, możemy mieć taką ciekawą sytuację, taką jak to zawsze w polityce jest, że kilka zawsze jest, partii się rozgrywa na kilku szachownicach równolegle i często te szachownice na siebie się przenikają. Myślę, że sytuacja, pewne napięcia w koalicji rządowej związane z funkcjonowaniem Polski 2050 tutaj będą wykorzystane właśnie do tego próby wykreowania tego tak zwanego kompromisowego projektu. To znaczy ja myślę, że Szymon Hołownia, który no, jego ostatnie dni oświadczenia mówiące o tym, że ewentualnie uchylanie mu immunitetu związanej z aferą Collegium Humanum to jest w jego przekonaniu pewien nacisk na niego ze strony struktur państwa, w domyśle struktur, na które ma wpływ Donald Tusk. W związku z tym to jest, no tak to należy odbierać. W związku z tym tutaj dochodzi do istotnego napięcia. W związku z tym w sposób naturalny Szymon Hołownia będzie w tej chwili szukał jakby odbicia, odejścia w drugą stronę. Zresztą on powiedział dzisiaj dotyczące właśnie dokładnie tej ustawy, że trudno, że on nie łączy prezydenta, wprost to powiedział, nie łączy prezydenta Nawrockiego z aferą Zonda Krypto. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to będziemy mieć dalszy ciąg, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Czyli tutaj się taki sojusz taktyczny powstanie w sensie narracji. To znaczy, że Hołownia Polska 2050 się wyłamie z tej narracji całego ich koalicji. No i będzie próba poszukiwania właśnie takiego nowego, niby kompromisowego rozwiązania, które prawdopodobnie nie zostanie jakby przyjęte. Natomiast to będzie takie pokazanie ze strony Szymona Hołowni, że on się broni, że on jest jeszcze podmiotowy w związku, no, w kontekście tych jego innych problemów i też funkcjonowania tak. Polski 2050. No wiemy, prawda, wypowiedzi pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, która mówi, prawda, o próbie jakby łowienia posłów Polski 2050 przez koalicję. Tak. Ale jedno zdanie. To się połączy po prostu. To znaczy sprawa kryptowalut zostanie połączona w ramach właśnie tej pewnej rozgrywki wewnętrznej w koalicji z Polską 2050 i tutaj prezydent może być takim elementem z punktu widzenia Szymona Hołowni wzmacniającym go w tym sporze, który on toczy w tej chwili w ramach koalicji.
3: Tylko pytanie, czy to będzie tylko Szymon Hołownia, czy cała Polska 2050? No bo ostatnio Polska 2050 zaznaczała swoje odmienne zdanie, ale nie do końca, no bo ostatecznie przy głosowaniu nad wotum nieufności dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski to jednak było poparcie poza jednym wyjątkiem w Polsce 2050. Jak będzie w przypadku kryptowalut, dr Maciej Onasz?
5: No tutaj bardzo trudno to jednoznacznie w tym momencie przewidzieć, tak? Bo to, no to tutaj bardzo wiele mamy boisk, na których toczy się ta rozgrywka. Jeżeli chodzi o relacje między Polską 2050 a Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską oraz też tam w tle jest oczywiście kwestia tych relacji między Polską 2050 a Klubem Centrum, tak? Czyli no, byłą połową klubu Polski 2050, jakkolwiek by to nie brzmiało wszystko strasznie pogmatwane, no to ugrupowanie w dawniej Hołowni, teraz minister Pułczyński-Nałęcz, to bardzo spuściło w stronę, tak? W tej bezpośredniej konfrontacji, w mojej ocenie, no, z tej konfrontacji wyszli jednak poobijani, no i nie uzyskali tego, co chcieli. No, choćby cała sytuacja, że no, w chwili obecnej umowa koalicyjna nie jest dotrzymywana i ona nie jest dotrzymywana, rzeczywistość od niej jest bardzo daleka, na niekorzyść Polski 2050, ponieważ te resorty, które no, przynależne były wedle umowy temu konkretnemu ugrupowaniu, w tym momencie te pozycje polityczne zajmują politycy z zupełnie innej formacji, która nie jest stroną umowy koalicyjnej w sensie stricte, choć bez najmniejszej wątpliwości, no, jest w tej orbicie, w orbicie władzy i w orbicie układu większościowego. Więc tutaj, no, z jednej strony pewnie będzie chciał Szymon Hołownia jakoś to przekuć ten bałagan na własną korzyść. Z drugiej to jest gra już na strasznie wysokim ryzyku. Tym bardziej, że karty, które posiada w tym momencie Polska 2050, są słabe. Nie widać żadnego efektu sondażowego.
3: To może nie ma już nic do stracenia.
5: Być może. To też możemy na to patrzeć, tylko zawsze jest pytanie, co ma do zyskania. Dla polityków, którzy zostali w Polsce 2050 i tak samo zresztą dla tych, którzy odeszli, no takim pierwszym, najważniejszym punktem w rozrysowaniu jakiegokolwiek planu politycznego jest odpowiedź na pytanie, z jakich list będą startowali w roku 2027, aby przedłużyć swój byt parlamentarny. No, prawdopodobnie, nawet jeżeli jedni i drudzy chcieliby startować z Koalicji Obywatelskiej, a taki mojej oceny był pierwotnie plan, tylko obie grupy różniły się tym, jak do tych rozmów podejść, czy od dołu już jakby wchodząc całkowicie zwasalizowani w obręb Koalicji Obywatelskiej, czy też jako partner bardzo słaby, ale jednak taki, z którym trzeba rozmawiać jak partner z partnerem. No, dla obu tych grup w mojej ocenie miejsca prawdopodobnie zabraknie, no bo też te listy nie są nieskończone, mimo nawet tego, że Koalicja Obywatelska może liczyć na wyraźnie większą reprezentację choćby w Sejmie niż ta, która jest obecna dzisiaj, no to nie znaczy, że nie ma już wewnątrz tego ugrupowania chętnych na te miejsca, które dają dużą szansę uzyskania mandatu i konsekwencji, jeżeli ma chętnych na te mandaty w Sejmie, czy też na przykład oczywiście Senat również wchodzi w grę, ale najważniejszy tutaj jest, zresztą najważniejszy w całym układzie władzy w Polsce jest bez najmniejszej wątpliwości Sejm niż Sejm naszego parlamentu, więc tutaj no, do ugrania no, trudno będzie tutaj coś Szymonowi Hołowni ugrać.
3: Do Polski 2050 jeszcze wrócimy. Otwórzmy nowy temat, który będziemy kontynuować też w drugiej części naszego spotkania po 18.30, czyli pomysł prezydenta Karola Nawrockiego o powołaniu Rady Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Do tego tematu na naszej antenie odniosła się wiceminister funduszy Monika Sikora. Pracę nad modyfikacją ustawy zasadniczej, tak jak mówimy, zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, a Monika Sikora w rozmowie z Pawłem Pawłowskim powiedziała, że na razie nie ma większości do zmiany konstytucji.
1: Myślę, że nie jest oczywiście idealna. Wiemy, że czasami są różne wyzwania. Natomiast jest to konstytucja bardzo dobra, która zagwarantowała ład przez wiele lat, blisko 30 lat, przy dobrej woli.
3: Czy się nie zdezaktualizowała?
1: Myślę, że pewne elementy można by rozpatrzyć, natomiast nie ma w tym momencie przestrzeni na taką dyskusję nawet, dlatego że nie ma większości konstytucyjnej. Jest też bardzo spolaryzowana scena polityczna. To nie jest moment, tak? Myślę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta, powinien zacząć przede wszystkim od tego, aby konstytucji przestrzegać.
3: A nie przestrzega?
1: Moim zdaniem stara się wykraczać poza swoje kompetencje zagwarantowane w Konstytucji. Moim zdaniem nie wywiąza się ze swojego obowiązku zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I też od samego początku robi wszystko i mówi, to wiemy głośno o tym, że chciałby zmienić ustrój, który jest w Polsce, chciałby mieć więcej władzy.
3: Tak mówiła wiceminister funduszy Monika Sikora, a zupełnie odmiennego zdania był poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek, który powiedział, że obecna konstytucja wymaga zmian.
6: Wymaga zmiany, dlatego że jeżeli widzimy, że są spory w kwestiach oczywistych, czy pojawiają się interpretacje tam, gdzie być nie powinno, to ustawa zasadnicza jest tym podstawowym aktem normatywnym prawa polskiego. I w tym zakresie, jeżeli mamy wpisane tam takie organy jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak Krajowa Rada Sądownictwa i na przykład, nie wiem, ktoś tam sobie może wejść z łomami, wyważyć szafy przy obstawie policji, no to w mojej ocenie, no coś tu jest nie tak.
3: Konstytucja wymaga zmian, czy nie? Andrzej Janusz.
4: No tutaj można się odnieść do tego, co pan prezydent powiedział, co znaczy odniósł się do historii Konstytucji 3 maja i tam zapis, że co 25 lat jakby dokonuje się takiej pewnej oceny Konstytucji, czy ta Konstytucja i wtedy w Konstytucji 3 maja 1791 roku tak to wpisano. W związku z tym do tego się odniósł, w związku z tym przekładając to na obecną rzeczywistość, Konstytucja uchwalona i przyjęta w referendum w 1997 roku, no już ma prawie 30 lat, za rok będziemy w związku z tym więcej niż 25, w związku z siłą rzeczy prezydent apeluje, żeby dokonać takiego pewnego przeglądu, czy zmienić, czy zmodernizować, czy poprawić, to są kwestie jakby otwarte. Natomiast ja myślę, że tu przy tej całej kwestii powołaniu tej rady, która ma pracować nad nową konstytucją i w ogóle nad tematem nowej konstytucji, no jest kilka płaszczyzn i to nie jest tylko płaszczyzna ta docelowa, o której mówił prezydent, 2030 rok, prawda, konstytucja dla nowej generacji, czyli rozumiem 2030 rok, czyli to jest rok też nowych wyborów kampanii prezydenckiej, w związku z tym rozumiem, że być może prezydent Karol Nawrocki będzie, jeśli by doszło do jakiegoś wypracowania projektu konstytucji do tego czasu, być może to będzie taki element, ta kampania prezydencka, kto jest za tą konstytucją wypracowaną, to popiera Karola Nawrockiego, czy a kto przeciw, prawda, to pobiera innych kandydatów. No tutaj jakby pole takiego pewnego podziału politycznego jest w sposób dla mnie oczywisty kreowane. Natomiast ja myślę, że tutaj jest bardzo taki, bym powiedział, krótkofalowy cel. To znaczy ja krótkofalowy cel widzę w kategorii takiej, że ten podział, który już w tej chwili się dokonał, to znaczy, że ugrupowania, które dzisiaj są w opozycji, ugrupowania prawicowe, centroprawicowe, które chcą dyskutować nad nową konstytucją, no i dzisiejszy obóz rządzący, który nad tą nową konstytucją nie chce dyskutować. Ale to jest element taki, że ta dyskusja wspólna przez dzisiejsze ugrupowania opozycyjne może stwarzać płaszczyznę pewnego porozumienia wyborczego, czy porozumienia już po przyszłych wyborach parlamentarnych. I tutaj prezydent bardzo aktywną rolę może odegrać.
3: Do tego tematu wrócimy po 18:33 w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To fantastyczna wiadomość, tak o perspektywie podpisania pierwszej umowy z SAFE, mówi wiceszefowa resortu funduszy Monika Sikora. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania miliardów euro na obronność, może być gotowy w piątek. To ważne w kontekście bezpieczeństwa, mówiła w Polskim Radiu 24 Monika Sikora.
1: Wszyscy na to czekaliśmy. Przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy tych środków. Widzimy, co się dzieje na świecie. Widzimy, jaka niepewna jest sytuacja geopolityczna. Z jednej strony też wojna w Iranie, ale z drugiej taka niepewność, myślę, którą odczuwamy teraz wszyscy w kontekście wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Więc te środki są nam potrzebne, żeby zadbać o to, aby Polska, aby Europa mogła rozwijać swój potencjał właśnie w zakresie bezpieczeństwa.
0: Pierwszy wniosek rozliczeniowy w sprawie programu SAFE ma być złożony w październiku. Program przewiduje przekazanie Polsce prawie 44 miliardów euro na obronność. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów. W tym tygodniu projekt trafi do Sejmu, zapowiada premier Donald Tusk.
9: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank.
0: Od tego, jak będzie wyglądała ta ustawa, klub PiS-u uzależnia, czy poprze zawarte w niej rozwiązania, mówi poseł Łukasz Schreiber.
10: Myślę, że jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak. No, jakby wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej.
0: Według PiS-u poprzednie przepisy dotyczące rynku kryptowalut były zbyt opresyjne. Prezydent Nawrocki dwa razy wetował te ustawy. Sejm nie zdołał odrzucić jego sprzeciwu. Farmy wiatrowe nie mają wpływu na ceny gruntów. Z najnowszego badania grup analitycznych InPlus oraz Cenatorium wynika, że obecność turbin wiatrowych nie przekłada się na spadek wartości nieruchomości, gruntów rolnych lub pod zabudowę. Obecność wiatraków w gminie to duży zastrzyk finansowy, mówi wójt gminy Grajewo Grzegorz Górski.
11: Dla gminy Grajewo z 19 farm wiatrowych jest to około 3 200 000 zł rocznie stałego dochodu do budżetu gminy. Chcemy jeszcze dostawić około 13-14 wiatraków na terenie gminy Grajewo. W ostatnich latach ceny nieruchomości w gminie Grajewo, jak wszystkie nieruchomości szły do góry, tak również tutaj szły ceny nieruchomości za metr kwadratowy, zatem tu nie ma żadnych obaw, że te wiatraki zakłócają w jakiś sposób ceny metra kwadratowego ziemi na gminie Grajewo, wręcz przeciwnie.
0: Badanie obejmowało ponad 46 tysięcy transakcji zawartych w ciągu blisko 10 lat.
3: Mamy 33 minuty po godzinie 18. Teraz wracamy m.in. do tematu zmian w Konstytucji.
8: Debata dnia.
3: A razem z nami cały czas dr Andrzej Janusz, politolog z Instytutu Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, witam ponownie.
4: Witam.
3: I dr Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Również się kłaniam ponownie. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
3: To kontynuując ten wątek dotyczący zmian w Konstytucji, ja mówiłem już o tym, że to pomysł prezydenta Karola Nawrockiego, no ale z drugiej strony premier Donald Tusk wyraźnie mówi, że to nie jest raczej poważna inicjatywa i tutaj cytat, nie wydaje mu się prezydent Karol Nawrocki politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju tak, aby to on miał więcej do powiedzenia. Ja zapytam wprost doktora Macieja Onasza, na co liczy w tym wypadku prezydent Karol Nawrocki?
12: W mojej ocenie na pewno nie liczy na to, że jakakolwiek nowa konstytucja powstanie, a przynajmniej, że nie liczy na to, że taka będzie przyjęta, bo takiego scenariusza tak naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w tych warunkach politycznych, które mamy dzisiaj i w tych warunkach, które możemy przewidzieć w perspektywie do roku 2030. Więc no tutaj no pamiętajmy o tym. Zmiana konstytucji, tak naprawdę przyjęcie nowej konstytucji oznacza zmianę konstytucji istniejącej, innej ścieżki zgodnej z obecną konstytucją. Znowu trochę mamy tutaj pogmatwane, po prostu nie ma. To wymaga poparcia 2/3 w Sejmie i poparcia bezwzględnej większości w Senacie. No po prostu dzisiaj takiej większości pod jakimś konkretnym projektem zmiany, no to trudno sobie czegoś troszkę wyobrazić. Zresztą pamiętajmy, że ostatnia zmiana naszej ustawy zasadniczej obecnej, funkcjonującej już to prawie 30 lat, była, wydaje się, mało kontrowersyjna, bo chodziło o to, aby odciąć możliwość startu w wyborach do Sejmu, Senatu, do Parlamentu Europejskiego i na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom skazanym. Ostatecznie to doszło z odpowiednim skazanym prawomocnym wyrokiem sądu, zawsze są współmyślne, ścigane ze skazania publicznego na karę pozbawienia wolności. Sprawa no, dzisiaj, z perspektywy roku 2026, wydająca się całkowicie jakby jasna, oczywista, bo już się do tej normy przyzwyczailiśmy. No i teraz musimy sobie przypomnieć, jak wtedy to trwało, a to było przecież te 20 lat temu przy znacznie niższej temperaturze sporu politycznego. Wtedy zajęło to 3 kadencje. Mimo, że oczywiście jedna z tych kadencji była kadencją, która zakończyła się wcześniej, to pokazuje, jakim ogromnym problemem była taka no jedna tak naprawdę punktowa zmiana, a jak będziemy to próbowali zestawić z przyjęciem całej nowej ustawy zasadniczej. No, oczywiście tutaj będzie ta dyskusja trwała i cele są jakby ulokowane gdzieś w okolicy samej tej dyskusji, bo się zgodzę z panem doktorem, że tutaj Karol Nawrocki też jego obóz polityczny z tym związany, może chcieć doprowadzić do sytuacji, gdzie nowa konstytucja, nowy ustrój Rzeczpospolitej, a to zawsze uruchamia taką nadzieję na zmianę jakąś pozytywną, w ogóle tę emocję nadziei w ten sposób można uruchomić, że to może być jedna z osi kampanii i budowa takiego modelu kampanii, że kto jest po naszej stronie, kto jest ten dobry na białym koniu, no to jest za nową konstytucją, a wszyscy przeciwni to chcą ten patologiczny system zły dalej utrzymywać. Zresztą pamiętajmy, że nie jest to nowa rzecz dla PiS, bo z tym takim już mieliśmy do czynienia 20 lat temu z całym projektem budowy IV Rzeczpospolitej i również konstytucja IV RP, która po latach potem zniknęła nawet ze stron internetowych Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy już wróciła. No, w każdym razie już z czymś takim mieliśmy do czynienia. No, czy w ogóle nowa konstytucja jest nam potrzebna? Problemem dotychczasowej konstytucji jest niewątpliwie to, że ona powstawała jako dokument, który konstytuuje nomen omen, czyli określa reguły rywalizacji politycznej w państwie. Czyli no, to jest w ogóle konstytucja, ona od tego jest, tylko że niestety w AD 2026 doszliśmy do punktu, nie dzisiaj, tak, ale od jakiegoś czasu, że konstytucja nie jest już określeniem ram rywalizacji politycznej, ale jest narzędziem rywalizacji politycznej, włącznie oczywiście z jej przeróżnymi interpretacjami. No i też spójrzmy na obecną sytuację, gdzie dwie główne strony sporu politycznego, one regularnie przerzucają się zarzutem o łamanie konstytucji przez przeciwnika. I raczej nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że przynajmniej z jednej z tych stron są to zarzuty całkowicie pozbawione jakichkolwiek podstaw. No niestety, no tutaj pamiętajmy o tym, że konstytucja, jaka by nie była, nawet jeżeli dalej byłaby rozumiana jako określenie ram rywalizacji politycznej, a nie narzędzie tej rywalizacji, to jest tylko i wyłącznie określenie, czy to jest dla mnie pozwalanie dla struktur, dla instytucji. Te struktury i instytucje muszą być jeszcze czymś wypełnione. Czasami pokutuje takie podejście, że wystarczy zmiana instytucjonalna i wszystko się zmieni. Wszystko się zmieni na lepsze i samą zmianą instytucjonalną można uzdrowić rzeczywistość, zbudować coś całkowicie nowego, lepszego, wspaniałego i pięknego. Tylko że praktyka pokazuje, że takie podejście, no, ono jest w praktyce weryfikowane jednoznacznie nowego, lepszego, wspaniałego i pięknego, tylko że praktyka pokazuje, że takie podejście, no, ono jest w praktyce weryfikowane jednoznacznie negatywne.

0: możemy bardzo dużo zmienić, a lepiej z tego tytułu nie będzie. Wcale nie będziemy mieli niższej temperatury sporu, wcale nie będziemy mieli w kraju mniejszego bałaganu. Tutaj takim doskonałym przykładem niech będzie to, jak sama zmiana instytucji bez zmiany zachowań może być proces transformacji. Po upadku żelaznej kurtyny poszczególne państwa, też państwa młode, całkowicie nowe, jak Ukraina, Białoruś, czy państwa bałtyckie, te, które uzyskały się wszystkie niepodległość, wszystkie musiały zmienić swój system polityczny i oczywiście zaczęli od przestrzegania instytucji. W różnym tempie. Akurat my jesteśmy jako Polska przykładem, gdy ta zmiana instytucji nas postępowała dosyć powoli. Dosyć powoli, pamiętajmy, nowa konstytucja dopiero w 1997 roku, wcześniej tak zwana mała konstytucja, która tylko część rzeczy zmieniała, no ale dzięki temu, że się nie spieszyliśmy, mogliśmy również dostosowywać zachowania, czyli tą treść systemu politycznego, a kto po drugiej stronie był, czyli bardzo szybko przejął praktycznie wszystkie instytucje tak na hura, ale nie było tej treści, nie było wzorców zachowań i niestety dla danego systemu tak nie posypało. Przykładem jest Białoruś. Białoruś bardzo szybko przejęła instytucję. No, jak się skończyła demokratyzacja Białorusi, wszyscy przecież wiemy. Więc tutaj ja byłbym daleki od tego, do takiego założenia, że sama zmiana instytucji jest w stanie cokolwiek poprawić.
1: Chociaż te pomysły dotyczące zmiany konstytucji mają być rozłożone na lata. Ja mówiłem o tej Radzie Nowej Konstytucji, która została powołana. W jej skład przynajmniej na razie weszli m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, czy związany z Prawem i Sprawiedliwością profesor Ryszard Legutko, czy profesor Zdzisław Krasnodębski. Ja się zastanawiam, no bo te nazwiska mówią raczej wyraźnie, że obecnie rządząca koalicja nie będzie chciała o zmianach w konstytucji w takim gronie rozmawiać. To może celem prezydenta Karola Nawrockiego jest zbudowanie jedności w środowisku prawicowym, biorąc pod uwagę i Prawo i Sprawiedliwość, i obie konfederacje, na przykład dr Andrzej Janusz.
2: Znaczy w dużym stopniu myślę, że taki cel może być jednym z elementów tej całej dyskusji na temat konstytucji. Tutaj bym się odwołał jeszcze do historii, do czasów, kiedy konstytucja była takim elementem konsolidującym obóz polityczny, to znaczy akcja wyborcza Solidarność powstała jeszcze, prawda, w 1996 roku. Pamiętamy, to był rok przed uchwaleniem konstytucji, prawda, która dzisiaj, do dzisiaj obowiązuje. I wtedy rozbita ugrupowania centroprawicowe, niepodległościowe i w tym Związek Zawodowy, który wtedy jeszcze aktywną rolę polityczną odgrywał, był takim, można powiedzieć, głównym elementem, wokół którego te rozbite, podzielone środowiska się skonsolidowały, wystąpił z projektem obywatelskim, projektem konstytucji, pod którym zebrano ponad 2 miliony podpisów. I ten projekt jakby przeciwstawiono temu projektowi, który wyszedł z Zgromadzenia Narodowego. Ale to był element właśnie konsolidacji wtedy obozu, który w 97 roku akcja wyborcza Solidarność wygrała wybory, prawda, i stworzyła później rząd z Unią Wolności. W związku z tym to był taki scenariusz, gdzie hasło i konkretny projekt konstytucji skonsolidował właśnie wtedy podzielone, rozbite środowiska. W związku z tym w jakimś tam stopniu dyskusja konstytucyjna zawsze po pierwsze polaryzuje, to ewidentnie, ale też i konsoliduje środowiska polityczne. W związku z tym wracając do tej obecnej sytuacji, rzeczywiście dyskusja, nawet jeśli do tej Rady nie wejdzie dzisiaj, nie wejdą przedstawiciele dzisiejszych partii, które współrządzą naszym krajem, to jeśli wejdzie de facto cała opozycja, która też jest podzielona, no to już będzie element jakoś tam, który może być tym elementem konsolidującym. Bo jak usiądą przy jednym stole, będą rozmawiać na temat wspólnego projektu, no to właśnie politycy Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości już będą tutaj pewne jakieś porozumienia zawierać. I to może być ten element z myślą o tym, co się wydarzy w 2027 roku, że po wyborach parlamentarnych, jeśli by ta większość ciężko było ją stworzyć, a teoretycznie byłaby, prawda, dzisiejsza opozycja miałaby tą większość, to zawsze prezydent właśnie Nawrocki mógłby tutaj zaapelować do tych ugrupowań, do tych ich prac wspólnych programowych nad konstytucją, że w takiej sytuacji powinni jednak razem spróbować stworzyć rząd i tutaj na pewno prezydent de facto by w roli patrona takiego układu
1: patrona
2: wystąpił.
1: Czy lidera?
2: Ja myślę, że przy takim rozbiciu i jeśli ono będzie trwało, to de facto też i lidera. To znaczy on mógłby przyjął na siebie rolę też de facto, to nie byłoby tylko patronowanie.

0: panie temu układowi, ale też określenie, bo zwróćmy uwagę, według obecnej konstytucji to prezydent wskazuje kandydata na premiera i prezydent nie ma obowiązku wskazać nawet na ugrupowanie, które wygrało, albo nawet na lidera koalicji, która ma teoretycznie większość. W związku z tym de facto rola prezydenta przy kreowaniu rządu jest bardzo mocna, zwłaszcza w tym pierwszym kroku, i ten pierwszy krok de facto może określić, prawda, przyszłość, pewną konstelację polityczną, która powstanie. W związku z tym tutaj na pewno powołując tą Radę Konstytucyjną, z jednej strony oczywiście zgadzam się, prezydent Nawrocki nie ukrywa, że jest bardziej za systemem prezydenckim, w związku z tym myśli o tym, żeby ta konstytucja dawała większe prerogatywy prezydentowi, ale w kategoriach tych takich bieżącej sceny politycznej i przygotowywania się już do kampanii wyborczej, to też jest bardzo ważny, ciekawy instrument, który może służyć skonsolidowaniu ugrupowań, które dzisiaj są w opozycji i które przy patronacie i bardzo dużym udziale prezydenta mogą po wyborach przejąć władzę.
1: Ale skoro rzeczywiście miałby taki scenariusz zaistnieć i Karol Nawrocki miałby stać się też w pewien sposób tym liderem środowisk obecnie opozycyjnych, Prawa i Sprawiedliwości, obu Konfederacji, no to chyba nie jest zbyt dobra informacja czy dla Przemysława Czarnka, czy dla Mateusza Morawieckiego, jak sądzi pan dr Maciej Jonasz.
2: No akurat nie widzę tutaj za bardzo możliwości wejścia przez Karola Nawrockiego w rolę lidera, takiego powiedzmy, że porozumienia, czy takiej quasi formacji, z tego względu, że Karolowi Nawrockiemu brakuje oparcia politycznego, takiego własnego, bezpośredniego zaplecza w którejkolwiek z tych partii. On, pamiętajmy o tym, że to nie on wykreował siebie na kandydata na prezydenta, tylko był to kandydat wybrany przez Jarosława Kaczyńskiego, przez niego personalnie wskazany. W PiS-ie nie ma Karol Nawrocki w swojej jakiejś frakcji, którą byłby w stanie rozgrywać na przykład przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc tutaj nie widzę możliwości, żeby on aż tak wysoko wyrósł, ale oczywiście no, wiele przed nami. Nie wszystko w polityce da się przewidzieć i perspektywa 2030 roku, którą sobie sam nakłada, no to jest to dosyć daleko, no ale bliżej mamy wybory planowane na rok 2027, wybory do Sejmu i Senatu. No w tym momencie raczej widzę u niego możliwość wejścia w rolę pewnego patrona. No bo co można przy wykorzystaniu tego pomysłu na nową konstytucję tworzyć? Oczywiście swoista konfederacja środowisk prawicowych jak najbardziej wchodzi w grę i to może się objawiać choćby że będzie to punkt wyjścia do stworzenia prawicowego paktu senackiego, czyli odpowiedź na ten pakt senacki, który znamy po stronie liberalnej od już drugą kadencję, no to prawica zdaje sobie z tego sprawę, że bez zrobienia czegoś podobnego no nie ma szansy nawiązać wyrównanej rywalizacji tutaj z konkurencją. Więc to może być jakiś element, oczywiście też no budowy takich podwań do uzyskania porozumienia koalicyjnego, ale no to pamiętajmy, że koalicję buduje się rządzącą, w tym wypadku będzie się budowało po wyborach, a na razie PiS ma zupełnie inne plany, mianowicie no próbuje odzyskać elektorat, szczególnie ten, który uciekł na prawą stronę.
1: Ale ostatni, chyba nie najlepiej to idzie.
2: Zupełnie to nie idzie i też nie widzę za bardzo wielkiej nadziei dla PiS-u, żeby to jakoś bardzo wyszło. To wymagałoby bardzo dużego osłabienia po pierwsze ugrupowania Brauna, które dostaje bardzo dużo powietrza ze strony liberalnej, no bo to jest naturalne. Platformie się teraz po prostu opłaca wspierać Brauna, jako że on podgryza PiS i rozbija ten elektorat. To całkowicie normalne, że na tym grają. Też Braun jest potrzebny Platformie jako straszak. Również po wyborach w 27, gdzie przecież na dzień dzisiejszy, to co widzimy, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest poszukiwanie przez Koalicję Obywatelską koalicji z Konfederacją. Konfederacją Mentzena i Bosaka, no to Braun jest niepotrzebny, żeby trochę postraszyć. No, drodzy obywatele, drodzy wyborcy, my wiemy, że wam się nie podoba ta koalicja, ale jeżeli my nie pójdziemy z Mentzenem i Bosakiem, to Kaczyński pójdzie z Braunem. Mentzenem i Bosakiem, ale ten Braun tutaj będzie najmocniej wybrzmiewał. No więc no, tutaj widzimy, że no, te strategie no, rozpisana na teraz, a ta, którą możemy ewentualnie domniemywać jako rozpisaną, czy możliwą do rozpisania w 27, one nie są do końca spójne.
1: Czy nie ma nadziei na odebranie elektoratu Konfederacji? Króciutko na zamknięcie tego tematu Andrzej Janusz.
0: No widać, że jest kłopot, to znaczy tutaj jasna decyzja była wskazanie na prawo. Profesor Czarnek miał być tą osobą, która miała odebrać przede wszystkim, myślę, od Grzegorza Brauna. Ci wyborcy mieli wrócić do Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy jedno się udało może, że te spadki Prawa i Sprawiedliwości zostały zatrzymane. Natomiast no, mamy nową dynamikę wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo mamy aktywność byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Prawda, stworzył swoje stowarzyszenie.
1: No, Mateusz Morawiecki wydaje się być nawet bardziej widoczny niż Przemysław Czarnek.
0: Tak, zdecydowanie. Znaczy to bardzo, bardzo tutaj były premier jest aktywny i no doszło też w historii Prawa i Sprawiedliwości do sytuacji zupełnie nowej jakości. To znaczy prezes Kaczyński jednak po tym, jak 40 parlamentarzystów opowiedziało się za stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, no nie zastosował swojego dotychczasowego scenariusza. To znaczy no, wiemy, że dla Jarosława Kaczyńskiego partia jest najważniejsza i on zawsze pilnował tego, żeby mu jakaś frakcja czy frakcje nie urosły, żeby mu nie zagroziły. Natomiast w tym momencie jednak on się wycofał po tych takich pierwszych zapowiedziach, bardzo ostrych, takich radykalnych, że nie będą na listach, prawda, żeby się de facto wycofali. Jednak tutaj Morawiecki, można powiedzieć, ustał to w kategoriach takich politycznych i ci jego zwolennicy. No i Kaczyński jakby zaakceptował tą formułę stowarzyszenia, no a w tym momencie otworzył jakby bramę, bo drugie stowarzyszenie powstaje, prawda, i jakby zupełnie PiS zaczyna inaczej funkcjonować niż do tej pory. Także myślę, że to ostatnie tygodnie, zamiast rzeczywiście odzyskiwać wyborców, w dużym stopniu też się zajęli sami sobą. W związku z tym no, pytanie jest, kiedy oni rzeczywiście ustabilizują sytuację wewnątrz PiS-u, no i pójdą do przodu. Na razie jeszcze są na etapie takiego układania się na nowo wewnątrz.
1: Wygląda na to, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie zamyka sobie tych możliwości, tych politycznych furtek, ale to w takim razie a propos polityki wróćmy do Polski 2050, bo niewykluczone, że Klub Centrum, czyli ten odłam Polski 2050, będzie miał nowych wiceministrów. Sytuacja się zmieniła po rozpadzie Polski 2050. Mamy dwa kluby tej samej wielkości. Tak powiedział premier Donald Tusk w poniedziałek, a do tych słów premiera odniósł się Szymon Hołownia.
3: My się czujemy w pewien sposób źle traktowani bardzo często, jeśli chodzi o to, kim jesteśmy, co wnieśliśmy do tego rządu. Rządu, trzeba sobie powiedzieć, którego ja bronię i który zrobił mnóstwo dobrych rzeczy. Natomiast ta niestabilność permanentna temu nie służy. My powinniśmy mieć wicepremiera, skoro Lewica ma marszałka Sejmu i wicepremiera. Natomiast i bez tego nie będziemy się obrażać, nie będziemy strzelać fochów, będziemy robić rzeczy.
1: No niby się nie będziemy obrażać, ale z drugiej strony jesteśmy źle traktowani. Też Szymon Hołownia mówił o tym, że z jednej strony to decyzja premiera Donalda Tuska, ale z drugiej strony dodaje, że Klub Centrum nie jest stroną umowy koalicyjnej. Jak te słowa Szymona Hołowni interpretować? O czym one świadczą? Maciej Onasz.
4: Tak, że Donald Tusk już no, przyjął ten kurs na anihilację resztek Polski 2050, ponieważ ugrupowanie Hołowni po prostu nie jest teraz do niczego potrzebne. Tak? Ono jako kolejne już ugrupowanie sezonowe w polskiej polityce wykonało zadanie, które było przed nim stawiane. Teraz no, za wiele nie wnosi, a poza tym no, jeszcze jest ten problem, że ten procent, półprocentowy poparcia, może 1,5% poparcia, które ewentualnie są w stanie zebrać, jeszcze na bazie tego próbowaliby stawiać jakieś żądania odnośnie miejscach, na przykład miejsc na listach Koalicji Obywatelskiej, więc no, nie jest to na pewno ruch, na który Donald Tusk patrzyłby jakoś bardzo przychylnie. Też bardzo wyraźnie widać, że on wspiera tą drugą, byłą już podmogę Polski 2050, czyli minister Gieńkowskę, tych, którzy wyszli, rozbili Polskę 2050, no i tutaj no, nikt się nie oszukuje, jaka jest ich wymarzona ścieżka. Wymarzona ścieżka to jest przejście przez ten klub, prosto do Koalicji Obywatelskiej, no tak wierno poddańcza droga, żeby uzyskać jakieś miejsce na listach i przedłużenie swojego bytu na płaszczyźnie parlamentarnej. To też nie ma tak nominalnie nic złego, o tym też pamiętajmy. Dla każdego parlamentarzysty, dla każdego parlamentariusza, to oczywiście możemy wskazać jakieś wyjątki, na tych 460 może byśmy, nie wiem, 5 wyjątków znaleźli, ale poza nimi no pierwszą podstawową rzeczą dla każdego posła, dla każdego senatora, dla każdego radnego i tak dalej, jest zapewnienie sobie możliwości odnowienia mandatu po upływie kadencji. To są fajne miejsca, to raczej każdy bardziej by chciał znaleźć się w takim miejscu w swoim życiu, niż przyjąłby to jako jakiś dopust Boży, więc no, jest to całkowicie naturalne. No tutaj no, ta grupa wybrała tą ścieżkę. Jeżeli oni mieliby uzyskać jakieś takie ministerialne czy wiceministerialne, no to powstaje pytanie, jak to zostanie wykonane. Czy nastąpi renegocjacja umowy koalicyjnej, co jest niebezpieczne dla całej koalicji, bo to otwiera pole do wielu konfliktów. Myślę, że w sytuacji, w której ci politycy patrzą, co się dzieje po drugiej stronie politycznej barykady, patrzą na to, jak PiS rozwiązuje swoje spory, zajmuje się sam sobą i robi to przy otwartej kurtynie. Także wszyscy obserwujemy to, jak tam się tłuką wewnątrz, no to politycy obozu liberalnego raczej nie będą chcieli powtarzać tych błędów.
1: To to jakie scenariusze są możliwe, jakie scenariusze są na stole? To znaczy prosto zapytam, czy Polska 2050 ma co liczyć na tekę wicepremiera, o której tutaj wspominał Szymon Hołownia, czy może raczej Polska 2050 zostanie rozebrana na polityczne czynniki? Pierwszy Andrzej Janusz.
0: Ja myślę, że ten rozbiór już trwa, to znaczy jesteśmy w fazie w tej chwili takiego rozbioru. Zresztą wiemy, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że trwa w tej chwili łowienie posłów. Ja myślę, że w ciągu kilku tygodni kolejna grupa posłów z Polski 2050 przejdzie do klubu Centrum i wtedy no, dojdzie do nowego układu, to znaczy Centrum to będzie ugrupowanie, które dostanie obietnicę startowania z list Koalicji Obywatelskiej, natomiast podmiotowo Polska 2050 no, przejdzie już do historii. Donald Tusk pod hasłem, że mamy nowy układ, prawda, parlamentarny, no, posłowie są winni w innych środowiskach, w związku z tym dokona rekonstrukcji rządu i myślę, że ta rekonstrukcja rządu dzisiaj bym stawiał bardzo dużo prawdopodobieństwo obejmie panią minister Pełczyńską-Nałęcz, która już w tym nowym rozdaniu się nie znajdzie.
1: Tutaj stawiamy kropkę i kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Doktor Andrzej Janusz, politolog z Instytutu Józefa Piłsudskiego i doktor Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję. Popołudnie w Polskim Radiu 24 dobiega końca, ale rozpoczynamy wieczór, a skoro wieczór, to mamy też kolejne propozycje dla państwa, a te zna dokładnie Maria Furdyna, która tuż obok
5: dobry
1: mnie.
5: Dobry wieczór.
1: Jest.
5: Nie będziemy
1: dobry
5: o maturach
1: wieczór
5: rozmawiać
1: ale
5: dzisiaj.
1: Ale o polityce jak najbardziej.
5: Polityka oczywiście wróci o 21.30, ale nie tylko. Oczywiście tematy związane i z klimatem, i ze zdrowiem to po godzinie 19.00. O 20.00 magazyn sportowy. Myślę, że dużo uwagi poświęcimy temu, co będzie się działo o 21, bo czeka nas jeden z najważniejszych meczów sezonu, czyli rewanż półfinału Ligi Mistrzów między Arsenalem a Atletico Madryt. Nasz magazyn międzynarodowy, Świat w powiększeniu. Dziś Magdalena Sekajewska będzie rozmawiać o Armenii i jej zwrocie ku Europie, bo w Erywaniu pierwszy szczyt w historii Unia Europejska-Armenia, a także Europejska Wspólnota Polityczna. Wiele, wiele bardzo ciekawych tematów. Zapraszam do Polskiego Radia 24 i zapytam się ciebie, a matematykę zdawałeś, czy nie?
1: Zdawałem, bo ja byłem pierwszym rocznikiem, który musiał zdawać matematykę, to znaczy wróciła obowiązkowa.
5: Czyli jesteś młodszy ode mnie. Nawet nie wiedziałam, dlatego, że ja matematykę też zdawałam, ale nie... Ale nie był to wtedy przedmiot obowiązkowy.
1: To do mnie ta matematyka wróciła i pamiętam, że wtedy drżałem o wynik tego egzaminu z matematyki, bo nie najlepiej w przedmiotach ścisłych, a szczególnie w matematyce się czułem. Choć też rozmawialiśmy, że ja i biologię, i chemię zdawałem, więc tak, to były ścisłe przedmioty, ale
5: jutro
1: to zostawmy sobie.
5: Jutro język obcy.
1: Jutro język obcy. W każdym razie maturzystom życzymy po prostu powodzenia.
5: Powodzenia i jak najmniej nerwów.
1: Jak najmniej nerwów, jak najmniej stresu, bo później tak życie może się zupełnie inaczej poukładać. My życzymy chyba wszystkiego, co najlepsze i tego, żeby zostać z Polskim Radiem 24.
5: Zapraszamy.
1: Zostaje z państwem Maria Furdyna. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
6: Reklama.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zaostrzenie kar proponuje rząd. Taki zapis będzie w kolejnym projekcie ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Posłużą inwestycjom krótko- i średnioterminowym. Chodzi o osobiste konta inwestycyjne. Rosyjskie bomby lotnicze spadły na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Są zabici i ranni. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu nowa wersja trafi do Sejmu.
2: Nad kolejną wersją rządowego projektu pracuje resort finansów. Niewiele się będzie różnił od poprzednich. Będą zaostrzone kary, zapowiedział premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka ma nadzieję, że cała koalicja rządowa poprze te rozwiązania.
3: Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi.
2: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050. Jak mówił, ten projekt mógłby być podpisany przez prezydenta. Dlatego zastanawiał się, dlaczego rząd robi trzecie podejście.
4: Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli. Ten cyrk już był.
2: Jedno jest pewne, koalicjanci o tę kwestię się nie pokłócą. Szymon Hołownia zapowiedział bowiem, że jeśli rządowy projekt wygra, politycy Polski 2050 też za nim zagłosują. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Inwestowanie na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez podatku zbliża się wielkimi krokami. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Od stycznia przyszłego roku mają się one pojawić w ofertach m.in. banków i domów maklerskich. Posiadacz OKI będzie korzystał ze swoich funduszy poprzez specjalny rachunek. Będzie na nim obowiązywał 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki. Według Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych osobiste konta inwestycyjne mogą być zachętą do inwestowania na warszawskiej giełdzie. OKI mają służyć inwestycjom krótko- i średnioterminowym, mówi Michał Żuławiński ze stowarzyszenia.
5: OKI absolutnie nie są rachunkiem, na którym ktoś będzie mógł, powiedzmy, inwestować długoterminowo w horyzoncie dekad na swoją emeryturę. Od tego mamy IKE, mamy IKZE, które nadal pozostaną i będą nadal pełniły ważną rolę. OKI jest raczej do inwestycji krótko-średnioterminowych albo po prostu utrzymywania odpowiedniego poziomu środków.
1: Zwolnienie z podatku inwestycji do 100 tysięcy złotych będzie dotyczyło wyłącznie akcji spółek zarejestrowanych w naszym kraju i denominowanych w złotych. Pieniądze zgromadzone na rachunku OKI będzie można w dowolnym momencie wypłacić. Mimo tymczasowego obowiązywania umowy z krajami Mercosuru są problemy z eksportem na rynek Brazylii. Potwierdzają to dokumenty Komisji Europejskiej. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego.
6: Według dokumentów Komisji Europejskiej uaktualnionych dziś, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. Na problemy zwraca także uwagę sektor mleczarski w Polsce, a tymczasem polska branża mleczarska ma się czym pochwalić, m.in. serami długo dojrzewającymi, które są dobrej jakości. W przyszłym miesiącu w Polsce będzie komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen. Ma wziąć udział w Dniach Pola w Piotowie na Podlasiu. Biorąc pod uwagę silną tradycję w branży mleczarskiej w województwie podlaskim, nie ucieknie zapewne od tego tematu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Trzy bomby lotnicze zrzuciły siły rosyjskie na Kramatorsk w obwodzie donieckim. Co najmniej 5 osób zginęło, 5 jest rannych. Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Niestety liczba ofiar może być wyższa, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami w kolejnych etapach egzaminu dojrzałości. Oszuści nie oferują w internecie prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych, podkreśla aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
7: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
1: Wczoraj, w pierwszym dniu egzaminów maturalnych, kilkunastu maturzystów wniosło na egzamin telefony komórkowe, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
8: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego. Telefon, smartwatch to są takie urządzenia i już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z maturami. Zrobi to po zakończeniu ostatnich egzaminów. W internecie pojawiały się arkusze egzaminacyjne, ale po rozpoczęciu matury prawdopodobnie publikowali je ci abiturienci, którzy krótko po rozpoczęciu egzaminu zrezygnowali. Nie jest to podstawą do unieważnienia matury dla większej liczby osób.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz popada jutro w całym kraju. Na południowym wschodzie i w centrum wystąpią burze. Gorąco będzie na Podkarpaciu do 27 stopni, a w pozostałych regionach temperatura już niższa. W centrum około 22 stopni, chłodno na północy do 9 stopni.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest wtorek, 5 maja, 6 minut po godzinie 19. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu, a już teraz opowiemy Państwu o kampanii Karma Nie Wraca, która zwraca uwagę na marnowanie żywności w kontekście hodowli przemysłowej. Z raportu wynika, że gdyby ludzie przestali karmić zwierzęta hodowlane zbożem na rzecz na przykład takich rozwiązań jak produkty uboczne czy resztki pożniwne, to zaoszczędzilibyśmy ilość jedzenia potrzebną do wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi.
10: Zmiana klimatu.
11: Marta Hoppe, zapraszam. Każdego roku miliony ton jadalnych upraw są marnowane przez hodowlę przemysłową. Zamiast żywić ludzi, są przerabiane na pasze dla zwierząt, często uwięzionych w okrutnych i niezrównoważonych fermach przemysłowych. Zwierzęta hodowlane powinny być karmione produktami, których ludzie nie mogą jeść. Co to oznacza i czym jest kampania Karma Nie Wraca? O tym porozmawiamy z gościem, Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam wszystkich.
11: Zaskoczyło mnie to, co powiedziałam sama, ale wcześniej to przeczytałam, że zwierzęta powinny być karmione produktami, których ludzie nie mogą zjeść. Co to może być? Takie produkty, których my nie możemy zjeść, ale mogą zjeść zwierzęta.
12: Ja bym powiedziała, że w takim najprostszym rozumieniu zwierzęta powinny żywić się na pastwiskach i łąkach, czyli trawa, czyli te rośliny, które tam rosną, to co zwierzęta znajdą. Czyli powiedziałabym, że taki powrót do tradycyjnych obrazów rolnictwa, które może jeszcze niektórzy z nas pamiętają, znamy z dzieciństwa. Ja akurat mam połowę korzeni na Podlasiu, więc pamiętam, jak jeździłam właśnie do babci na Podlasie i tam widziałam te zwierzęta, które dosłownie wypasały się po prostu na trawach i łąkach. Więc z jednej strony w ten sposób zwierzęta powinny być żywione, zwierzęta hodowlane. Z drugiej strony odpady, czyli takie resztki żywności, których faktycznie ludzie nie mogą zjeść. Na przykład pieczywo niesprzedane, na przykład śruta słonecznikowa, wysłodziny browarniane. No tego typu odpady, których faktycznie my w żaden sposób nie zjemy. Można by skarmić zwierzęta tym. I jak najbardziej to się oczywiście dzieje, z tym, że nie na tak dużą skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli i tak jak powinno się to odbywać, żeby ten sposób żywienia zwierząt hodowlanych na fermach był zrównoważony, ale to też mogą być resztki pożniwne, czyli łodygi, łuski, wszystko to, co znajdziemy właśnie na tych już pokoszonych polach.
11: Często mówimy w audycji, żeby nie karmić zwierząt chlebem, no przede wszystkim ptaków, a tutaj teraz słyszę, że chleb to byłaby dobra karma.
12: Mówimy o zwierzętach hodowlanych oczywiście i też mówimy o tym niesprzedanym pieczywie, no absolutnie nie mamy na myśli odbierania jeszcze potrzeba więcej ludziom tego pożywienia, zabierania pieczywa, które jest w sklepach i dawania zwierzętom, bo to niestety już się dzieje, ale właśnie w kontekście tych zbóż, takich jak kukurydza, owies, pszenica i jęczmień, to się dzieje naprawdę na olbrzymią skalę, tak jak zresztą pani redaktor tu wspomniała na początku.
11: I wspomniałam też takie hasło, karma nie wraca, tak. Czyli kampania, która ma na celu uświadomić nam, że właśnie ta karma dla zwierząt powinna być inna niż ta, którą stosujemy. Na czym polega kampania?
12: Karma nie wraca. Szukaliśmy nazwy, żeby ta kampania po pierwsze była ciekawą kampanią, a z drugiej strony też chcieliśmy, żeby była taka podwójne znaczenie. Karma nie wraca, czyli z jednej strony dosłownie zboże, którymi karmimy zwierzęta hodowlane na fermach, otrzymujemy w postaci potem mięsa różnych gatunków zwierząt. Może być wieprzowina, wołowina, mięso kurczaka, ale też jaja, otrzymujemy w taki nieefektywny sposób. I jeżeli spojrzymy na takie twarde naukowe dane, które zresztą można znaleźć w naszym nowym raporcie, na przykład kurczaki, na 100 kalorii, którymi karmimy kurczaki, otrzymujemy tylko 34 gramy w postaci białka, czyli to jest bardzo duża strata. Jeżeli mówimy o świniach, czyli w postaci wieprzowiny, mięsa wieprzowego, otrzymamy tylko 15 gram białka. Jeżeli mówimy o mięsie wołowym, otrzymujemy 10 gram białka. Przypominam, mówimy o tym, że karmimy te zwierzęta, dając im 100 gram pasz, no albo w kaloriach. W kaloriach to też jest bardzo nieefektywny taki przelicznik, ta konwersja, która wychodzi, więc tu na tym przykładzie łatwo widzimy, że ta karma dosłownie, którą karmimy zwierzęta, no nie wraca do nas, bo wraca w takiej bardzo ograniczonej ilości. Ale też jest drugie dno tej kampanii, czyli ta karma w takim pojęciu filozoficznym, tak? To szczęście albo nieszczęście, które wraca. I tu myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że utrzymywanie ferm przemysłowych, no jest taką tą negatywną karmą dla nas, bo wiemy już dzisiaj po wielu dziesięciu latach rozwoju tych ferm, że to jest nieefektywny system produkcji żywności, który wbrew temu, co się mówi, co się powtarza, on nie tworzy takiego bezpieczeństwa żywności, nie sprawia, że dzięki temu mamy bardziej stabilny system. I myślę, że bardzo dobrze było to na przykład widać na przykładzie kilka lat temu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i wtedy też słyszeliśmy i czytaliśmy o tym, jak te fermy, gdzie zwierzęta były z fermy przemysłowe, tak właśnie na przykład kurczaki, które były stłoczone w dziesiątkach tysięcy na jednej fermie, no po prostu kiedy one te zwierzęta były zabijane i wszystko się zapadało, tak, w tym momencie. No bo jedna ferma, na której stłoczone są dziesiątki tysięcy zwierząt, to jest absolutnie niezrównoważony system żywnościowy i system produkcji naszego pożywienia.
11: Czyli żebyśmy to dobrze zrozumieli, więcej musimy wydać i dać paszy zwierzętom, niż potem my, jako ludzie, zjadając te mięso, te zwierzęta, uzyskamy.
12: Dokładnie tak. Stąd mówimy o tej takiej nieefektywności tego systemu i stąd też mówimy o tej karmie właśnie, która nie wraca. Tak jak też już wspomniałam o tych resztkach żywności, którymi można karmić zwierzęta, o pastwiskach przede wszystkim, po prostu trawie, łąkach, na których zwierzęta powinny być. No oczywiście odebranie tych zbóż zwierzętom, no nie może też być samo w sobie, to musi być naczynia połączone. Tak, system produkcji naszej żywności musi przejść transformację i o tym też wspominamy w kontekście tej kampanii, czyli przywrócenie tych zwierząt na pastwiska, łąki, hodowanie ich w taki bardziej tradycyjny sposób, na przykład rolnictwo regeneratywne czy ekologiczne, no ale też szereg innych działań, które powinny być podejmowane przez już polityków w celu takiego zrównoważenia tego sposobu żywienia nas i produkcji naszej żywności.
11: Podobno, gdyby ludzie przestali karmić zwierzęta hodowlane zbożem, to zaoszczędzilibyśmy ilości jedzenia, która jest wystarczająca do wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi. To też nam pokazuje, jak bardzo ten system jest niezrównoważony i nieprzemyślany.
12: To prawda, a też myślę, że warto zauważyć, że to są ostrożne i zaniżone szacunki, które my podaliśmy w naszym raporcie, który jest taką analizą różnych naukowych źródeł. Niektóre źródła podają nawet 5 miliardów ludzi. Tak jak mówię, my wzięliśmy te zaniżone liczby, czyli 2 miliardy ludzi i faktycznie na to wskazują dane, czyli ten taki mit, który też staramy się odkłamać w tej kampanii. Mit mówiący o tym, że potrzebujemy produkować coraz więcej żywności, bo przybywa ludzi, więc produkujemy więcej. Przede wszystkim słyszę, jak mówi się w mediach, mediach, że musimy produkować jeszcze więcej mięsa. To jest w dalszym ciągu utrzymywanie i pogłębianie istniejących już problemów, które mamy w tej chwili związanych z tymi industrialnymi fermami przemysłowymi, fermami, w których zwierzęta są stłoczone na małej przestrzeni. Mówimy o dziesiątkach tysięcy zwierząt hodowanych w bardzo okrutnych warunkach. I przecież ten sposób hodowli zwierząt, no on nie jest neutralny dla naszego środowiska. Z jednej strony to są te zasoby, o których wspominamy dzisiaj, czyli ta karma, zboża, kukurydza, owiec i tak dalej, które są przeznaczane na wykarmienie tych zwierząt, no ale z drugiej strony przecież potrzeba też zasobów, żeby zasobów w postaci ziemi, zasobów w postaci wody, no żeby wyprodukować najpierw te zboża, które następnie zostaną podane zwierzętom i dopiero na końcu tego łańcucha my otrzymamy, tak jak było już wspomniane, mięso wieprzowe, wołowe, kurczaki czy jajka.
11: No dobrze, ale nie przekonamy w ten sposób tych, którzy są za jedzeniem mięsa, żeby przeszli na dietę całkowicie pozbawioną tego składnika, żeby zostali wegetarianami, bo rzeczywiście wtedy więcej ludzi się wyżywi.
12: Mhm. Nie musimy nawet przekonywać wszystkich, żeby zostali wegetarianami czy weganami, żeby porzucili jedzenie mięsa. Istnieje coś takiego, no, pojęcie diety planetarnej. Ja wiem, że to jest pojęcie przez wielu polityków bardzo nielubione. Nie wierzą w tę dietę, nazywają jakimiś wymysłami. Natomiast jest to dieta zaproponowana przez naukowców, która oznacza, że wciąż można spożywać jakąś ilość mięsa i tych produktów odzwierzęcych, czyli jaj, nabiału, nie naruszając granic planetarnych Ziemi, czyli naszej planety. Więc tak jak wspomniałam, nie musimy od razu zostawać wegetarianami czy weganami i przestawać zupełnie jeść to mięso. A jeśli chodzi o samą hodowlę zwierząt i w kontekście szerszym rolnictwa, są systemy hodowli zwierząt, które są bardziej zrównoważone. Z jednej strony są mniej okrutne dla zwierząt, ale też są bardziej zrównoważone dla środowiska i też w kontekście tych granic planetarnych nie naruszają tak bardzo w negatywny sposób zasobów, które mamy na Ziemi. To jest na przykład rolnictwo regeneratywne, rolnictwo ekologiczne, czyli w takim ujęciu prostszym, bardziej kolokwialnym takim pojęciu, powiedziałabym, że takie rolnictwo przyjazne naturze, gdzie te zwierzęta faktycznie są na tych łąkach, są na pastwiskach, jest system rotacyjny, też są różne gatunki zwierząt, więc to też wszystko ma znaczenie i to jest ta zrównoważona wizja rolnictwa, którą my mamy, którą przedstawiamy, o której można zresztą poczytać na naszej stronie w dziale o wizji. I oczywiście są hodowcy i rolnicy, którzy w takim duchu hodują swoje zwierzęta. No i to są zrównoważone sposoby żywności.
11: Czy my, karmiąc zwierzęta właśnie tym, co sami moglibyśmy zjeść, marnujemy więcej żywności niż tą na przykład, którą wyrzucamy w domu? Bo problem marnowania żywności w ogóle często się pojawia, że za dużo wyrzucamy. Czy w takim razie to też jest jakieś porównywalne, że tam się wrzuca jeszcze więcej?
12: Jak najbardziej jest to porównywalne, a nawet jest gorzej. Pamiętam, że to było takie pierwsze zaskoczenie dla mnie, jak przeczytałam już raport, taką wersję finalną tego, co nasza fundacja przygotowała, naukowcy pracujący w naszej fundacji. I w Polsce rzeczywiście marnujemy bardzo dużo żywności w domach, w restauracjach, hotela. W sklepach, w hotelach. Banki żywności mówią, że mniej więcej to jest 4,5 miliona ton rocznie. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, że te tony zboża, którymi skarmiamy w taki nieefektywny sposób te zwierzęta na fermach przemysłowych, to jest ponad 6,5 miliona ton. Więc to jest jeszcze więcej niż to marnowanie żywności w domach. O tym myślę, że się nie mówi, bo nie ma wiedzy. Ten temat nie jest tak nagłaśniany, no ale przecież to są jakieś skandaliczne liczby, skandaliczne informacje. Tak jak mówię, jak przeczytałam pierwszy raz o tym, to sama byłam zaszokowana, że tak to wygląda. Więc skala jest naprawdę olbrzymia i też trzeba pamiętać, że to z jednej strony mówimy o tym zbożu, które się marnuje, żeby skarmić zwierzęta hodowlane, ale też mówimy cały czas o ziemi, czyli tych takich najcenniejszych zasobach, które mamy. Uwolnione grunty orne, które można by przeznaczyć na uprawę warzyw, na uprawę owoców, na uprawę strączków takich wysokobiałkowych, czyli fasola, groch, na uprawę nasion, orzechów, czyli to wszystko, co jest częścią zbilansowanej, zdrowej, takiej pełnowartościowej diety człowieka. No mówimy też właśnie o tej ziemi traconej
11: w nieefektywny sposób.
12: Znowu. Stąd też wspomniałam, że nie mówimy tylko o tym jednym aspekcie, o zbożach, tylko to jest system naczyń połączonych, źle zaprojektowany system i to już po prostu wiemy dzisiaj. To marnowanie żywności na taką olbrzymią skalę, no, które odbywa się po prostu wieloetapowo, no bo tak jak wspomniałam, ta ziemia...
11: Ziemia, woda,
12: zwierzęta,
11: do tego,
12: no i jeszcze na dodatek, no też olbrzymie to cierpienie zwierząt na tych fermach przemysłowych.
11: Tylko z drugiej strony, jeżeli na przykład byśmy chcieli stawiać na uprawy takich warzyw, owoców, nasion strączkowych, za chwilę pojawi się hasło, mamy problem z uprawami, bo mamy suszę. Ostatnio co roku jest to hasło i co roku pojawia się susza, więc znowu może to być problem, jeśli chodzi o produkcję żywności.
12: Ja myślę, że trzeba pamiętać też o skali. No, większym problemem jest masowa produkcja taniego na przykład mięsa, które bardzo obciąża jednak planetę i też w kontekście marnowania żywności. Mówi się, że nawet 1/3 żywności już wyprodukowanej trafia do kosza, tak? Więc jeżeli myślimy o tych zasobach olbrzymich, które trzeba by poświęcić, żeby wyprodukować to mięso, które następnie my kupujemy w marketach, a kupujemy też go dużo, ponieważ jest bardzo tanie, jest absolutnie niewspółmiernie tanie do kosztów produkcji, bo te koszty są eksternalizowane, my ich nie widzimy i następnie wyrzucamy do kosza te kurczaki, których w lodówce mamy za dużo i one się po prostu przeterminowują. Myślę, że to jest największym problemem i o tym powinniśmy też mówić w kontekście marnowania żywności, tak, ale podkreślając, że ta żywność jest... w taki nienaturalny sposób dzisiaj po prostu tania. I myślę, że ta nadprodukcja i ta taka nadkonsumpcja sprawia, że po prostu my nie szanujemy jedzenia, bo jest, jest po prostu bardzo tanie, ale tak jak powiedziałam i podkreślam, to nie są prawdziwe koszty produkcji mięsa.
11: No bo jeżeli mamy kilogram mięsa, który kosztuje tyle samo, co kilogram fasoli, czy brokułów, tak, to rzeczywiście coś tu nie gra.
12: Ja myślę,
11: to przecież, żeby wyprodukować to mięso, potrzeba było więcej zasobów, więcej pracy, więcej środków niż do wyprodukowania kilograma warzyw.
12: Absolutnie tak. No, łatwo sobie wyobrazić. Mówimy o zwierzętach, tak? O organizmach, które mają swoje potrzeby fizjologiczne, organizmach, które odżywiają się, one oddychają, one żyją. Więc oczywiście tak, niewspółmiernie więcej potrzebujemy zasobów, żeby wyżywić te zwierzęta, niż wyprodukować na przykład brokuły. I tu mówiąc o tych brokułach, dosłownie, brokuły 5,99. Chyba tydzień czy dwa temu widziałam promocję w jednym z supermarketów na kilogram kurczaka, który kosztował dosłownie 5,99. No jak to jest możliwe? Jeżeli zestawimy tego brokuła i kurczaka, no to przecież widzimy, że coś jest totalnie nie tak.
11: A i tak być może brokuł droższy, bo jeszcze nie sezon.
12: Na przykład.
11: Wiosną będzie jeszcze, taką pełną wiosną będzie jeszcze tańszy niż ten kurczak. Tak, ale to rzeczywiście jest trudno sobie wyobrazić, że to może być podobna cena.
12: Myślę, że absolutnie ta równowaga została zachwiana. Mięso, które dzisiaj, to mięso przemysłowe, tak o nim mówimy, bo to mięso pochodzące z mniejszych hodowli ekologicznych, gospodarstw regeneracyjnych, ono oczywiście jest droższe. Natomiast jeżeli, tak jak wspomniałam, ta równowaga, która całkowicie została zachwiana, mięso, kilogram mięsa 5,99.
11: Ale w promocji.
12: W promocji, ale też poza promocją nie jest aż tyle czasami wyższe.
11: A jeżeli jest rzeczywiście tej takiej najgorszej jakości, to bywa tanie. No.
12: Ja pamiętam, że był moment w którymś roku, że pietruszka kosztowała 12,99. To były jakieś absolutnie...
11: Korzeń pietruszki, tak.
12: Tak,
11: były
12: korzeń
11: takie
12: pietruszki.
11: Czasy, że pietruszka
12: to były jakieś szalone momenty.
11: Złota.
12: I wtedy znowu patrzyłam na te kurczaki leżące w lodówkach, pochodzące z tych takich industrialnych ferm, które były w podobnej cenie.
11: Jeżeli mówimy o tym, żeby zmienić trochę system karmienia tych zwierząt, że jedno to co rośnie, czyli koniczyna, trawa i tak dalej, to czego my nie zjemy, ale drugie to też pojawiające się resztki jedzenia. No w takich małych jakichś fermach, czy bardziej być może gospodarstwach domowych, resztki jedzenia ze stołu na przykład, nieskonsumowanego przez nas, dawało się kiedyś zwierzętom. Podejrzewam, że nadal się daje. Czy to jest dla nich dobra karma? Bo znowu też mówi się, że to, co my jedliśmy, doprawione, przyprawione, to już nie powinno lądować gdzieś tam w misce dla zwierząt.
12: To prawda, ale też gospodarstwa, które my odwiedzamy, czyli na przykład gospodarstwa regeneratywne, tam to nie odbywa się w ten sposób, że to, co zostaje na naszych stołach, trafia dla tych zwierząt. No tak jak wspomniałam, przede wszystkim taką podstawą żywienia zwierząt w systemach otwartych hodowli, gdzie te zwierzęta mają dużo ruchu, przebywają na świeżym powietrzu, no to będą znowu te pastwiska i łąki, te odpady i resztki żywności. I tu nie z naszych stołów, ale tak jak wspomniałam, niesprzedane warzywa, owoce, niesprzedane pieczywo, śruta słonecznikowa, tym się raczej skarmia zwierzęta w hodowlach, ale też te resztki pożniwne, o których już też było dzisiaj wspominane, więc to jest raczej taki system karmienia zwierząt. No potrafię sobie wyobrazić, że pewnie w jakichś takich naprawdę bardzo, bardzo małych już hodowlach, nazwijmy to na własne potrzeby, zwierzęta może są karmione tymi resztkami ze stołu, ale my akurat też nie odwiedzamy aż tak małych gospodarstw, bo coś, o czym my wspominamy i coś, czym też no tak statutowo zajmuje się fundacja, którą reprezentuje Compassionate World Farming Polska, zależy nam bardzo na takim systemowej zmianie, czyli podejściu całościowym i nie skupiamy się na tych takich najmniejszych, tak jak powiedziałam, hodowlach, gdzie zwierzęta hodowane niemalże na własne potrzeby i tyle. Natomiast mówimy o zmianie tego dominującego systemu, a dzisiaj, no niestety, i to jest no kwestia globalna, dominujący system w rolnictwie, w hodowli zwierząt, no to jest ten industrialny, gdzie jednak zwierzęta są zamykane, są oderwane od tych pastwisk, od takich, nazwijmy to, tradycyjnych metod. Zamykane są w hangarach, w wielkich halach, w których nie mają no, żadnego dostępu do pastwisk, żadnego dostępu do trawy. Nie widzą światła słonecznego. To wszystko jest bardzo zmechanizowane i odbywa się wszystko w taki automatyczny sposób. I ja bym powiedziała, no, że w nienaturalny sposób. Nawet pamiętam, jak odwiedzaliśmy jakiś czas temu jedno z gospodarstw regeneratywnych w Polsce. I też tam hodowca, który nas przyjął, prowadzi nas po swojej fermie, pokazywał, w jaki sposób hoduje różne gatunki zwierząt na tej fermie. Bydło, kozy, też kury. No, wielokrotnie podkreślał, że te przemysłowe sposoby hodowli zwierząt to nie jest naturalne, więc w jaki sposób ta żywność może być dla nas dobra. No, to są jego słowa, ale też pamiętam, że zwrócił uwagę na jedną rzecz i to jest, wydaje mi się, takie niezwykle ciekawe i bardzo, bardzo trafne, że współcześnie człowiek zna swojego prawnika, jeżeli oczywiście z niego korzysta. Zna swojego lekarza, zna swojego mechanika. Jeżeli bierze ślub kościelny, to zna swojego księdza. Czy my znamy dzisiaj rolnika i hodowcę, który produkuje naszą żywność? Nie. Idziemy do marketu, supermarketu, bierzemy z półki to, o czym myślimy, że zawsze tam było, zawsze tam będzie. I to takie, powiedziałabym, tąpnięcia, kiedy dostrzegamy, że coś się dzieje, że coś jest nie tak z tym no, zaprojektowanym systemem, to są takie rzadkie momenty, kiedy właśnie na przykład porównujemy ceny, albo słyszymy o dramacie rolników, którym się nawet nie opłaca zawozić do skupu papryki, tak? Kiedy papryka kosztowała w skupie kilkanaście groszy, no po prostu zupełnie im się nie opłacało, więc prosili ludzi, żeby przyjeżdżali i zabierali po prostu paprykę z pól, bo praca i zebranie tego wszystkiego, odwiezienie kosztowałoby no nieporównywalnie więcej. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji i myślę, że to są te takie rzadkie momenty, kiedy widzimy, że coś jest z tym systemem nie tak.
11: Karma nie wraca, fermy przemysłowe wyczerpują światowe zasoby żywności. Czy my możemy jakoś to powstrzymać?
12: Myślę, że tu potrzeba woli politycznej, takiego odwagi politycznej i progresywnego podejścia, bo tak jak powiedziałam, system trzeba zmieniać no, przez zmiany legislacyjne przede wszystkim. My jako obywatele możemy podpisywać list, możemy działać w taki sposób, natomiast no, to jest głównie wezwanie do polityków, żeby zajęli się tematem i przeprojektowali odpowiednio system produkcji naszej żywności tak, żeby służył nam, a nie zwierzętom. Przede wszystkim powinniśmy karmić ludzi, a nie zwierzęta hodowlane.
11: No i nasza też jest tutaj pewna rola, bo nasz wybór finalnie, co kupujemy, co wkładamy do koszyka, też ma znaczenie. Jeżeli ograniczymy spożycie mięsa na korzyść i na rzecz warzyw, owoców, to też przyłożymy swoją rękę. Niewielką, ale jednak.
12: To prawda. Takie działania też jak najbardziej można robić i zalecam.
11: Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w naszej audycji. Marta Hoppe, do usłyszenia.
0: Taki mamy klimat.
10: Reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
17: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
16: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
18: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
16: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
18: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
19: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
20: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
19: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
20: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ponad 100 hektarów lasu i nieużytków płonie w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień cały czas się rozprzestrzenia. Akcję gaśniczą utrudniają susza oraz silny wiatr. Z ogniem walczy 200 strażaków, zaangażowano też 2 śmigłowce. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip apeluje do okolicznych mieszkańców.
21: Apelujemy, prosimy mieszkańców, żeby w tamte rejony się nie udawali, nie zbliżali się do tego miejsca. Pozwólmy na bezpieczną pracę naszym strażakom i też zadbajmy o nasze własne bezpieczeństwo. Pożar jest w tej chwili gaszony przez strażaków, utrudnia oczywiście susza i potęguje ten pożar również silny, dosyć silny wiatr.
1: Droga wojewódzka między Osuchami a Józefowem na wysokości miejscowości Łukowa jest nieprzejezdna. W najbliższy piątek ma być podpisana w Warszawie umowa dotycząca SAFE. Dokument ma otworzyć drogę do wykorzystania miliardów euro na zakup sprzętu wojskowego. Będą to nisko oprocentowane pożyczki. Pieniądze SAFE to szansa na rozwój dla firm zbrojeniowych. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
22: To jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje. No i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Przypominam, że znaczna część programu SAFE będzie wydawana na nowe technologie.
1: Z programu SAFE nasz kraj ma dostać prawie 44 miliardy euro na obronność. Fundusz Ubezpieczeniowy ma być wsparciem dla rolników i sadowników poszkodowanych przez przymrozki, gradobicia lub susze. Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło pracę nad tym projektem. Popierają go zainteresowani. Trzeci rok z rzędu wiosenne przymrozki pustoszą sady. Tym razem szkody są wyjątkowo duże. Plantatorzy potrzebują pomocy, a fundusz to dobre rozwiązanie, przekonuje sadownik Krzysztof Czarnecki.
23: Na pewno pomysł jest dobry, tylko żeby go zrealizować. Teraz chciałem ubezpieczyć czereśnie od gradu. No niestety nie mogę ubezpieczyć.
1: Resort zamierza też wspierać rozwój oraz stosowanie nowoczesnych technologii. Mają one chronić uprawy przed skutkami zjawisk atmosferycznych. Na koniec o atrakcji Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. To kąpiele słoni. Odbywają się one w zewnętrznym basenie i wywołują zachwyt.
24: Jaki ma długi róg?
25: Jo!
26: Bardzo fajne słonie
27: bardzo
26: są.
27: Bardzo fajne, tak.
28: Tak, superowe.
29: Kąpią się, tak. Jedzą
30: jabłka.
31: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
32: Komfort słoni zostaje utrzymany. Słonie znają teren. Woda jest pod kontrolą naszą.
1: Dodaje kierownik sekcji słoni Ireneusz Dąbrowski. Pokazowe kąpiele odbywają się 2 razy dziennie, tak będzie do połowy czerwca. O 20.00 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.
10: Polskim Radiu 24.
11: Jest 19.34. Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej. Ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca. Ministerstwo Energii opublikowało w południe nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych stawek za paliwo, które będą obowiązywały jutro. I mimo wzrostu, ostatniego wzrostu cen ropy, minister Miłosz Motyka podjął decyzję korzystną dla kierowców. Ceny nie ulegną zmianie. Jutro za litr paliwa 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. A już teraz w Polskim Radiu 24 audycja o zdrowiu. Dziś porozmawiamy o perimenopauzie. To okres poprzedzający czas transformacji menopauzalnej.
2: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I ze mną dzisiaj dr Agnieszka Harabin-Matysiak, Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet i Port Kobiet. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
2: I państwo już słyszą, że to będzie duet na dwa bardzo przyjemne damskie głosy i równie damski temat. Bardzo często poruszamy temat menopauzy i to dobrze, że o niej się zaczyna mówić, o jej objawach, o jej konsekwencjach, o tym jak się z nią żyje i jak sobie radzić z jej różnymi objawami, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co ją poprzedza i co bardzo często bagatelizujemy. Albo jeszcze o tym nie mówimy. Jeszcze. Bo my dzisiaj z panią dr Agnieszką Harabin-Matysiak będziemy mówić o perimenopauzie. A cóż to takiego jest? Bo pewnie część osób wie, że to jest ten okres, który poprzedza menopauzę. Ale kogo dotyczy, w jakim wieku i czym się objawia?
3: Perimenopauza, czyli okres okołomenopauzalny, to jest takie właściwie sformułowanie, które dotyczy wszystkich kobiet, które są mniej więcej między 8 a 10 lat przed rozpoczęciem właściwej menopauzy, czyli zakończenia tak naprawdę okresu reprodukcji, ale nie tylko, bo to nie tylko chodzi o reprodukcję, tylko o to, że zmienia nam się całe nasze życie hormonalne, cały nasz status hormonalny. My nie jesteśmy wówczas zdolne po tej menopauzie do reprodukcji, ale hormony rządzą naszymi ciałami, naszym mózgiem, w związku z czym zmienia się tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. I ten okres, który poprzedza menopauzę, w zależności od tego, jak biologicznie jesteśmy skonstruowane, czyli jak odziedziczyłyśmy predyspozycję genetyczną do okresu okołomenopauzalnego od naszych matek czy babek, to tyle ten okres będzie trwał. On się zaczyna mniej więcej u niektórych kobiet już po 35 roku życia, więc
2: już tak wcześnie.
3: Zwróćcie uwagę, że to jest naprawdę bardzo wcześnie. Czyli jeżeli we współczesnym świecie kobiety rodzą około 35 roku życia swoje pierwsze dziecko, to tuż po urodzeniu tego dziecka właściwie mogą się już znaleźć w okresie okołomenopauzalnym. I moje pacjentki dojrzewają i dojrzewały razem ze mną. Ja sama jestem w takim okresie i przyznam szczerze, że sama się temu przyglądam jako kobieta. Bo to jest takie zjawisko, które teraz wychodzi na światło dzienne. O tym się kompletnie wcześniej nie mówiło. Czyli mieliśmy okres przepraszam, dojrzewania, okres reprodukcji i potem menopauza. I już nic więcej nas nie czeka w życiu. Natomiast ten okres okołomenopauzalny to jest taki stan, gdzie my możemy już zacząć profilaktycznie dbać o siebie. Robić wszystko, żeby potem w tą menopauzę przejść płynnie, ale też zahamować pewne procesy, które później no, będą niestety nieuchronne.
2: 35 rok życia. To jest ta zresztą taka granica, o której czasami mówią lekarze, biorąc pod uwagę wiek kobiety, żeby zdążyć urodzić dziecko do 35 roku życia, że po 35 roku życia ta płodność drastycznie spada, czyli jakby nauka i medycyna ten czas graniczny już gdzieś tam sobie rozpracowywała.
3: Oczywiście to jest orientacyjne, natomiast statystycznie ten 35 rok życia sztandarowo mówi nam o tym, że po pierwsze zmniejsza się jakby pula takich komórek w jajnikach zdolnych do zapłodnienia, to jeszcze one są zdolne, ale ilość mutacji, która się tam znajduje, dlatego że to są, to wszystko się bardzo intensywnie dzieli na przestrzeni życia i ilość mutacji jest tak duża po 35 roku życia, że wówczas nawet to zajście w ciążę będzie trudniejsze i będzie obarczone największym ryzykiem chorób po 35 roku życia, że wówczas nawet to zajście w ciążę będzie trudniejsze i będzie obarczone największym ryzykiem chorób genetycznych u naszego potomstwa. W związku z czym

0: kobiet decyduje się w ogóle na pierwsze dziecko i na pewno ta informacja, że oto one dopiero co urodziły dziecko, a już naprawdę mogą wchodzić w okres przedmenopauzalny, może być dla niektórych pań szokiem, bo przecież one właśnie przed chwilą tą swoją płodność wypróbowały, są matkami, zajmują się maleńkim dzieckiem i czasami ta świadomość, że są już w jakimś takim stanie przed przekwitaniem, chociaż ja nie lubię tego słowa.
1: No może zdecydowanie być, nie przekwitamy, zdecydowanie nie.
0: Przemianą, transformacją menopauzalną, ale może trochę robić takie niekorzystne wrażenie. No jak to? One przecież zajmują się maleńkim dzieckiem, więc trochę są pewnie zdziwione.
1: Zgadza się i no najważniejsze jest to, żebyśmy z pacjentkami rozmawiali jako lekarze, dlatego że to nie jest nic niezwykłego i to jest naturalny proces. Natomiast jeżeli zabezpieczymy się w jakiś sposób, będziemy się prawidłowo odżywiać, sport, suplementy, etc., etc., to my w taki naturalny sposób jesteśmy w stanie spowodować, że nasze organizmy będą po prostu dłużej, lepiej funkcjonowały. Dlatego, że ten zdrowy tryb życia będzie nam to po prostu ułatwiał. Ale faktycznie jest tak, że pacjentki bardzo boją się tego hasła wszystkiego, co jest związane z menopauzą. Dlatego, że menopauza kojarzy się ze starością. A to nie ma nic wspólnego ze starością, bo proszę zwrócić uwagę, że w menopauzie są też bardzo młode kobiety i to jest tak zwana sztuczna menopauza wywołana poprzez nasze działania u pacjentek na przykład onkologicznych. Czyli to są na przykład 25-letnie kobiety, 30-letnie kobiety. No, nie mówimy tutaj o starości, tylko mówimy o pewnym zakończeniu pewnego etapu życia, tak? Ale my żyjemy dalej i nie wyobrażam sobie, żeby taką osobę po prostu pozostawić samą sobie albo nie przygotować jej do tego, jak ona w ten okres będzie wchodziła. Także to jest szalenie ważne, mówienie o tym, rozmawianie na ten temat z pacjentkami i przygotowywanie je w taki właśnie bardzo naturalny, bez skrępowania, bez tabu sposób, że każdą z nas to czeka, że to jest taki czas, kiedy zakładając, że żyjemy 80 lat średnio i ta perimenopauza się pojawia powiedzmy w około 40 roku życia, bo większość kobiet jednak w menopauzę wchodzi około 50 roku życia. Czyli
0: to
1: tak
0: jeszcze
1: jak powiedziałam,
0: połowa życia
1: to
0: przed
1: jeszcze
0: nami.
1: Połowa życia przed nami, więc no, musimy się dobrze do tego przygotować. Musimy mieć narzędzia do tego, żeby sobie po prostu z tym radzić. To nie jest absolutnie koniec. Kobiety współczesne to są kobiety, które są w kwiecie wieku, które są w trakcie świetnych dróg życiowych i zawodowych, i jako matki, i jako przedsiębiorczynie, i jako na przykład partnerki, w związku z czym no nie ma mowy o tym, żeby opowiadać o tym, że nasze życie się po prostu kończy, bo jesteśmy w okresie albo perimenopauzy, albo menopauzy. To jest fragment, to jest przejście z jednego etapu do drugiego. Tak jak przechodzimy z okresu pokwitania, czyli dojrzewania płciowego w okres ten reprodukcyjny, tak samo wchodzimy w kolejny etap i w kolejny etap. Więc myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby to odczarować i nie demonizować absolutnie tego i nie wzbraniajcie się kobiety przed tym, że jeżeli już zaczynają wam się nieregularne miesiączki, to wy się boicie do tego przyznać. Nie powiecie o tym swojemu ginekologowi albo źle śpicie i też nie o tym nie mówicie, no bo przecież miesiączkuje, czyli generalnie wszystko jest okej. Okay. Jest okej, okay, ale to już jest pierwszy sygnał, że może coś się dzieje, czyli ta bezsenność to jest jakby taki objaw, który wychodzi zdecydowanie na prowadzenie.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać. Jakie są te pierwsze objawy perimenopauzy? Pani doktor zwróciła uwagę, że sama jest w tym okresie takiej transformacji, więc co zobaczyła u samej siebie albo co widzi u swoich pacjentek?
1: Tak jak już wspomniałam, to jest bezsenność albo wybudzanie się w nocy, tak? Czyli my wybudzamy się gdzieś tam nad ranem około 4 i nie możemy już zasnąć. To jest pierwszy sygnał. Kolejny to jest skrócenie cyklu miesiączkowego, czyli trwa 28 dni plus minus 7 dni. Czyli jeżeli on się nam skraca,

0: dziewczyna, a standardowo na przykład mieliśmy 28-dniowe cykle i nagle one zaczynają trwać 26, 24 dni, to jest już sygnał, że tych hormonów zaczyna nam brakować. I wtedy ten sen też może się nam zaburzać. Możemy być poddenerwowane, możemy mieć obniżone libido, możemy być przewlekle zmęczone, tak? Robimy mnóstwo badań, boli nas wszystko, bolą nas kości, bolą nas stawy, szukamy rozmaitych rozpoznań i biegamy od gabinetu do gabinetu, bo takich pacjentek jest bardzo dużo, które właśnie w okresie mniej więcej 40 roku życia, 45, mają robione 1000 badań, dlatego że one po prostu całościowo się źle czują. A wynika to właśnie z niedoborów już hormonalnych i progesteronu, i estrogenów, czy testosteronu. To wszystko ma swój udział w takiej homeostazie i w tym całym naszym metabolizmie hormonalnym.
1: Tylko że wtedy te kobiety mają małe dzieci i mogą też to zmęczenie powiązać z tym, że mają dużo po prostu obowiązków.
0: Oczywiście.
1: Bo są dzieci, bo jest praca albo powrót do pracy na przykład po urlopie macierzyńskim i to się wszystko nakłada i gdzieś na samym końcu jest dopiero myślenie o jaka tam perimenopauza.
0: Naturalnie. To znaczy zwykle jest właśnie tak, że pani doktor, mam niskie libido, nie mogę spać, no ale jestem przewlekle zmęczona. Mam małe dzieci, no ale ile ten okres może trwać? Dzieci dorastają. Jeżeli dzieci mają 3 lata, to zwykle przesypiają całe noce, więc już nie możemy tego zrzucać na karb po prostu zmęczenia takiego po urodzeniu dziecka. Dlatego, że nasze ciało też nam podpowiada, że coś może być nie tak.
1: I wtedy przychodzą na przykład do gabinetu pani doktor Agnieszki Harabin-Matysiak i na przykład usłyszą, że jest to perimenopauza i widać, nie wiem, przerażenie, zdziwienie na ich twarzy?
0: Przyznam szczerze, że jeszcze 5-10 lat temu, jak zaczynałam o tym mówić w gabinecie, to pacjentki były wręcz obrażone. One nie godziły się z tym. One miały z tym ewidentnie bardzo duży problem, bo tak jak wcześniej wspomniałam, słowo menopauza wszystkim kojarzy się po prostu z końcem. I musiałam poświęcić bardzo dużo swojej uwagi pacjentkom, żeby tłumaczyć i edukować je, że to nie jest absolutnie zakończenie w ogóle waszego życia reprodukcyjnego, bo pamiętajcie, że ten okres trwa około 10 lat przed rozpoczęciem się menopauzy, ale że nie ma się co czarować, po prostu biologia jest nieubłagana i jeszcze póki co niestety nie mamy cudownych eliksirów, które nas będą odmładzały o 100 lat, więc musimy się po prostu z tym zmierzyć. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj jest bardzo duża świadomość w mojej opinii pacjentek i coraz więcej dziewczyn przychodzi i mówi tak, pani doktor, bo jestem w okresie perimenopauzy. I ja już wtedy wiem, że mam do czynienia z bardzo dobrze wyedukowaną dziewczyną, która absolutnie wie, czego chce, że zaobserwowała w sobie już jakieś pewnie objawy i sygnały. I takim błędem, który się popełnia regularnie, to jest oznaczanie poziomu hormonów, bo one przychodzą z takim panelem hormonalnym i mówią, no ja się źle czuję, ale wszystko jest okej. Wszystko jest okej, bo hormony są zmienne, bo w pierwszej, drugiej fazie cyklu one cały czas pikują do góry, spadają do dołu. To jest też inna ekspresja tych hormonów w tkankach. W związku z czym to wszystko jest bardzo zmienne i zmienne w każdym cyklu może być, a zatem całościowo jako organizm odczuwa to źle, ale jeszcze poziomy hormonów mogą się całkiem przyzwoicie trzymać i my możemy nie wyłapać tego momentu. I bardzo często one trafiają do wielu specjalistów, którzy mówią, nie, w badaniach jest wszystko okej, nie mamy się do czego doczepić, absolutnie nie będziemy tutaj wprowadzać niczego. A uważam, że jest to może nawet nie błąd, bo nie chciałabym tego w ten sposób nazywać, ale należałoby się takiej pacjentce po prostu baczniej przyjrzeć, bo one naprawdę doskonale znają swoje ciało i wiedzą, że jeśli coś się zmienia, to powinniśmy ich słuchać, dlatego że każdy człowiek ma taką swoją, swój wewnętrzny głos, którego po prostu trzeba słuchać, bo nikt lepiej nie zna własnego ciała niż my sami.
1: Wyglądamy dziś inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Czasami są takie porównywarki zdjęć, jak wyglądali ludzie w wieku lat 30, 40 czy 50 lat temu,
0: tak.
1: A jak dziś prezentują się statystyczni 30, 40 czy 50-latkowie, jest spora różnica i to już nawet pomijając kwestię ubrania. Naprawdę te kobiety na przykład no, też wyglądają dziś inaczej w wieku 40 czy 50 lat. Rozumiem, że są bardziej świadome, mają dostęp do rozmaitych zdobyczy medycyny. Czy takim kobietom w okresie perimenopauzy też proponuje się, nie wiem, hormonalną terapię menopauzalną albo suplementację jakiegoś rodzaju? A jeśli to jakimi substancjami, jakie hormony się podaje?
0: Przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, co stanowi największy problem dla danej pacjentki. Jeżeli skracają się cykle, no to wtedy wiemy, że to są niedobory progesteronu. Jeżeli mamy wiotkość skóry, tkanek, suchość, pogarsza się nam skóra, włosy, paznokcie, mamy jakieś pierwsze uderzenia gorąca, no to wtedy zwykle za to odpowiadają estrogeny. I oczywiście, że tak. To nie jest absolutnie tak taką prawidłowością, że pacjentce, która jest w okresie perimenopauzy, stosuje się hormonalną terapię menopauzy. Jak sama nazwa wskazuje, ona jest dedykowana do menopauzy. Ale suplementować, czy dokładać niewielkie dawki hormonów, oczywiście, że możemy, w tym także testosteron.
1: Właśnie, bo chciałam zapytać, skąd nagle bierze się testosteron w tym wsparciu kobiet w okresie perimenopauzy? No bo zazwyczaj no, kobiety kojarzymy z estrogenami, a nie z testosteronem, który
0: oczywiście,
1: też mamy.
0: Oczywiście, bo nasze źródło wszystkiego i całej kobiecości, no to oczywiście estrogeny. Bez nich nie żyjemy. Bez nich jest nam źle. Jesteśmy zdenerwowane, nie mamy siły i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy tracić właśnie te swoje cechy, które jakby należą do nas kobiet. Natomiast my posiadamy też inne hormony, tak jak wspomniała pani redaktor, to jest testosteron. I teraz tak, w Polsce nie mamy żadnego zarejestrowanego testosteronu dla kobiet. Na świecie się to zmienia i na świecie się to suplementuje, natomiast my wiemy, w jaki sposób i jakie dawki należy pacjentkom suplementować, a zatem to robimy i po prostu staramy się pomagać naszym pacjentkom w taki sposób, w jaki możemy, czyli dajemy hormony, którymi dysponujemy po prostu, nawet jeżeli nie są dedykowane bezpośrednio dla kobiet.
1: A po co ten testosteron? Co
0: testosteron
1: on da?
0: To siła przede wszystkim. To siła, to mocne mięśnie, to energia. Dziewczyny, które wchodzą w okres okołomenopauzalny, to są dziewczyny, które mówią, że przestaje im się generalnie chcieć. To są kobiety, które mają spadek energii zdecydowanie. To jest coś, z czym one przychodzą, ale też spadek libido. I za to libido właśnie odpowiedzialny jest testosteron. I oczywiście można mówić też o tym, że jeżeli mamy spadek estrogenów, no to automatycznie nasza skóra staje się i śluzówka także sucha, w związku z czym jeżeli mamy suchość, no to nie mamy wówczas przyjemności ze współżycia. I automatycznie nie chcemy tego robić, więc to libido spada. Ale przede wszystkim taki popęd seksualny mamy właśnie z testosteronu. Także warto na to zwracać uwagę. I pacjentki, które ja prowadzę i moje koleżanki, które się tym zajmują, zeznają, że to jest ogromna różnica, że to jest po prostu przełom w ich życiu, jak żyły sobie na przykład od tego 38 roku życia do 45 i naprawdę było im ciężko i nagle dostają takie subtelne dawki hormonów, które nie są hormonalną terapią menopauzy, no bo one bardzo często jeszcze po prostu zwyczajnie miesiączkują i ten cykl jest zachowany, ale dodaje im to takiej siły, takiego powera życiowego, że po prostu chce im się żyć, a ponieważ są rozkręcone życie, życiowo, w cudzysłowie, to oczywiście jest im to potrzebne, dlatego że to jest dodatkowy zastrzyk energii.
1: I nie wyrosną im wąsy oraz włosy na klacie, tudzież nie pogrubią się im rysy jak nerdowskim sportsmenkom?
0: Nie, to nie są takie dawki, które są przewidziane dla mężczyzn, w związku z czym te dawki są naprawdę bardzo, bardzo małe. Natomiast dla kobiety taka mała dawka jest w zupełności wystarczająca, żebyśmy poczuły, że tej energii i tej siły mamy po prostu więcej.
1: Co jeszcze? Co jeszcze można dla siebie zrobić, żeby przez ten okres tej transformacji przejść suchą nogą albo po prostu delikatniej, bez specjalnych objawów? Aktywność fizyczna?
0: Przede wszystkim aktywność fizyczna, dlatego że w momencie, kiedy spada ilość hormonów, to także nasze ciało się zmienia. Nasze ciało się zmienia, zmniejsza się ilość tkanki mięśniowej, więc jakby automatycznie ten proces się zamyka. My mamy coraz mniej siły. Musimy bardzo dbać o to, żeby prawidłowo się odżywiać i suplementować białko i jeść białko. Czyli zapominamy dziewczyny o węglowodanach, które bardzo lubimy i oczywiście w okresie okołomenopauzalnym mamy różne zachcianki i są to zwykle takie zachcianki na słodycze, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo metabolizm się też zmienia. W związku z czym to, co jadłyśmy 10 lat wcześniej i nie przybierałyśmy na wadze, już dzisiaj może spowodować, że utyjemy, nie wiem, 10 kg w ciągu pół roku. Więc to jest szalenie ważne. No i oczywiście ta aktywność fizyczna. Jeżeli nie trenujemy swoich mięśni, to one automatycznie będą zmniejszały swoją objętość. To są bardzo ważne rzeczy, czyli dieta i aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna to jest także siła, ale ona daje nam po prostu taki napęd, dotlenienie tych tkanek. I to wszystko razem powoduje, że no po prostu będziemy po pierwsze świetnie wchodziły w ten okres menopauzy, no bo też nie należy się go bać.
1: Wiele się mówi o menopauzie. My dzisiaj z dr Agnieszką Harabin-Matysiak rozmawiałyśmy o perimenopauzie, czyli tym okresie poprzedzającym naszą menopauzalną transformację, o tym, jak przejść przez niego w łagodny sposób, w naturalny sposób, jak zachować siłę, ochotę do życia, także ochotę na seks, ale przede wszystkim to poczucie własnej wartości i kobiecości.
0: Serdecznie
1: sprawczości. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była dr Agnieszka Harabin-Matysiak z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet i Portu Kobiet. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: A ja zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam w imieniu swoim i Artura Wolskiego. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 200 strażaków walczy z pożarem lasów i nieużytków w powiecie biłgorajskim. Kilkunastu tegorocznych maturzystów już wie, że będzie musiało powtórzyć egzamin. Powodem ściągania jej telefony. Pieniądze zebrane podczas akcji internetowej Łatwo Ganga płyną już na leczenie pierwszych chorych dzieci. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 100 hektarów lasów i nieużytków płynie w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Ogień cały czas się rozprzestrzenia, a akcję gaśniczą utrudnia susza i silny wiatr. Na miejscu jest ponad 200 strażaków. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip apeluje do okolicznych mieszkańców.
2: Apelujemy, prosimy mieszkańców, żeby w tamte rejony się nie udawali, nie zbliżali się do tego miejsca. Pozwólmy na bezpieczną pracę naszym strażakom i też zadbajmy o nasze własne bezpieczeństwo. Pożar jest w tej chwili gaszony przez strażaków, utrudnia oczywiście susza i potęguje ten pożar również silny, dosyć silny wiatr. W tej chwili to jest daleko do najbliższych zabudowań, więc nie ma takiej tutaj obawy, że jakieś budynki ucierpią. Pożar typowo w lesie. No i oczywiście nieużytki rolne.
1: Droga wojewódzka numer 849 na wysokości miejscowości Łukowa jest nieprzejezdna. Tegoroczne matury trwają dopiero drugi dzień, ale dla kilkunastu osób w Polsce, w tym czterech na Podlasiu, już się zakończyły. O powodach mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
3: Dwa unieważnienia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Powodem było wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną oraz dwa unieważnienia z powodu pracy niesamodzielnej, ściągania na sali egzaminacyjnej. To w dniu dzisiejszym zostały te egzaminy unieważnione z matematyki. Każde z tych czterech przypadków są to różne placówki na terenie województwa podlaskiego.
1: Jutro pisemny egzamin maturalny z trzeciego obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym, czyli języka obcego. 7 osób zakażonych hantawirusem, 3 z nich zmarły. Takie są najnowsze informacje ze statku wycieczkowego, który płynie z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest w sumie prawie 150 osób, w tym Polacy.
4: Statek stoi na morzu w pobliżu wysp Zielonego Przylądka i jest objęty kwarantanną. Pasażerowie nie opuszczają swoich kabin, poinformowała w Genewie Maria van Kerkhove, epidemiolog WHO. Plan jest taki, to jest naszym priorytetem, aby przeprowadzić ewakuację medyczną dwóch chorych osób i zapewnić im odpowiednią opiekę. Następnie statek popłynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Współpracujemy z władzami Hiszpanii, które zadeklarowały przyjęcie jednostki, przeprowadzenie pełnego śledztwa i dochodzenia epidemiologicznego oraz wykonanie dezynfekcji statku. Ocenią też ryzyko dla pasażerów, którzy znajdują się na pokładzie. Trzecia podejrzana o zakażenie hantawirusem osoba, u której w pewnym momencie wystąpiła lekka gorączka, obecnie czuje się dobrze, poinformowała ekspertka. Innych pasażerów z objawami nie ma. Według WHO do zakażenia mogło dojść poza pokładem statku. Nie wykluczono też transmisji wirusa z człowieka na pokładzie wycieczkowca, podkreślając, iż do zakażenia między ludźmi dochodzi rzadko. Hantawirusy są przenoszone przez gryzonie. Agata Król, Polskie Radio.
1: Hantawirusy mogą powodować poważne choroby u ludzi. U pacjentów zazwyczaj występują problemy z oddychaniem albo gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, która prowadzi do ostrego uszkodzenia narządów. 2,5-letni Henio jest jednym z pierwszych beneficjentów rekordowej zbiórki, którą przeprowadził influencer Łatwogang na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Chłopiec jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Lek niezbędny do ratowania jego życia kosztuje 4,5 miliona złotych i nie jest refundowany. W połowie zbiórki zdarzył się cud, przyznaje mama Henia.
5: Oni nas uprzedzili, że nam zamkną zbiórkę. Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamkną nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
1: Fundacja przelała na leczenie chłopca brakujące ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, uwaga, nad Mazowsze naciągają burzowe chmury. W północnej części regionu zagrzmi wieczorem, mówi Dorota Pacocha, synoptyki MGW.
6: Suma opadów towarzyszących może wynieść do około 15 litrów na metr kwadratowy, natomiast porywy wiatru sięgać mogą do 65 km na godzinę. Istnieje także ograniczone prawdopodobieństwo wystąpienia burz z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Ich ryzyko jest jednak niewielkie.
1: W nocy na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum opady deszczu, początkowo na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Możliwe burze, temperatura od 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie, 13 w centrum do 16 na południowym wschodzie, a w środę od 10 na północy, 20 w centrum do 27 na południowym wschodzie kraju.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jest wtorek, 5 maja, prawie 6 minut po godzinie 20, a za niecałą godzinę rewanż półfinału Ligi Mistrzów między Arsenalem a Atletico Madryt. Stawką jest awans do finału w Budapeszcie. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem, ale więcej opowie Państwu Sylwia Urban. Czas na magazyn sportowy. Sylwia Urban, dobry wieczór. Zanim przejdziemy do piłki nożnej piłkarskiej Ligi Mistrzów, jeszcze poinformuję Państwa o kilku innych ważnych wydarzeniach sportowych. Otóż polscy hokeiści na lodzie grają w tej chwili w Sosnowcu z Kazachami w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Wygrana bardzo przybliży biało-czerwonych do hokejowej elity i na razie jest dobrze, bo po pierwszej tercji Polacy prowadzą 1-0. Francuska Cedrine Carbol wygrała trzeci etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Na 11 miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma. Liderką pozostała Niemka Franciszka Koch, a Polka jest na 12 pozycji. Wyścig potrwa do soboty. Liderka światowego rankingu tenisiste Karina Sabalenka oświadczyła, że jest gotowa zbojkotować wielkoszlemowe turnieje, aby wywalczyć lepszy podział dochodów. Iga Świątek stwierdziła natomiast, iż bojkot byłby zbyt radykalnym rozwiązaniem. Białorusinka nawiązała do stanowiska grupy tenisistów, którzy wyrazili głębokie rozczarowanie w związku z planowanym wzrostem puli nagród na paryski French Open. To my tworzymy show. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie, powiedziała Sabalenka podczas konferencji prasowej przy okazji turnieju w Rzymie, który rozpoczął się dzisiaj. Stanowisko Polki jest w tej sprawie mniej radykalne. Jej zdaniem niezbędna jest przestrzeń do dyskusji i potrzebne są negocjacje z organizatorami turniejów. Dodam, że w Rzymie zagrają obie tenisistki, jednak dopiero od drugiej rundy, ponieważ w pierwszej Iga Świątek i Aryna Sabalenka mają wolny los. Organizatorzy rajdu Dakar, który po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, ujawnili 13 etapów trasy na 2027 rok, której start nastąpi 1 stycznia, a do mety uczestnicy dojadą 15 stycznia. Całkowity dystans wyniesie 8390 km, w tym 5320 to odcinki specjalne. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych, w programie rajdu znajdują się dwa odcinki maratońskie. Etap 10 może okazać się decydujący. Będzie to najdłuższy etap rajdu, liczący 515 km odcinka specjalnego. W najbliższym Dakarze nie weźmie udziału Dacia, czyli zwycięzca rajdu w 2026 roku w kategorii samochodów z Katarczykiem Nasserem Alatiyahem i Belgiem Fabienem Lurkenem. Zespół ogłosił wycofanie się z rajdów terenowych pod koniec sezonu. W Spale rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski siatkarzy, pierwsze w tym sezonie. Selekcjoner Nikola Grbić przypomina, że celem nadrzędnym są letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Można się do nich zakwalifikować od razu w tym roku, zdobywając złoto Mistrzostw Europy.
7: Musimy zrozumieć, że każdy krok jest krok do przygotowania za Los Angeles. Jeśli będziemy się zakwalifikowali na Mistrzostwo Europy, na Mistrzostwo Świata, po rankingu, nie ma dużo różnicy. Oczywiście ja chciałbym wygrać WNL 2026, chciałbym wygrać Mistrzostwo Europy i tak dalej.
4: W kadrze jest wielu debiutantów, m.in. Jakub Przybyłkowicz, z którym rozmawia Cezary Guriew.
8: Powołanie do reprezentacji w wieku 16 lat, w Spale kończy 17 lat, no piękny czas.
9: Tak, dokładnie, piękny czas jest to dla mnie, mam nadzieję, że jak najlepiej go wykorzystam. Czeka mnie ciężka praca tutaj w Spale.
8: Młodzież w dotarciu, jest szansa, że będzie ponad 20 lat w reprezentacji Polski.
9: Oby tak było, też mam taką nadzieję. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj będę dawał się wszystko na treningach, rozwijał się, oczywiście bez żadnych kontuzji, to będzie dobrze. Teraz czuję się bardzo pozytywnie, daję z siebie wszystko i pracuję dalej.
10: Również libero Maksymilian Graniczny liczy na zyskanie doświadczenia.
11: Czuję się dobrze, przyjechałem z podobnym nastawieniem, tak jak na poprzednie zgrupowanie. Mogę tutaj być od samego początku, więc od samego początku chcę dać siebie tyle, ile mogę i jak najlepiej przeżywać każdy kolejny dzień, czy to treningowy, czy później, mam nadzieję, że meczowy. Myślę, że coś, co mi towarzyszyło w zeszłym sezonie i myślę, że pomoże też innym, którzy są tutaj ten pierwszy raz, to jest skupienie się na jednym dniu. Nie wybiegałem za bardzo w przyszłość, czy w jakieś mecze, czy to sparingowe, czy INL-a, bo nie wiedziałem, jak długo tutaj będę. Chciałem tyle, ile czasu tu spędzę, to spędzić go w jak najlepszy możliwy sposób. I takie myślenie i życie z dnia na dzień tutaj mi pomogło. I takie samo nastawienie mam teraz. I to chyba mogę przekazać reszcie, bo to będzie pomocne.
10: A środkowy Bartłomiej Lebański cieszy się z powodu powrotu do kadry.
12: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
8: No i w tym wieku niejako zostałeś atakującym, a nam brakuje mocnych atakujących. Ty jesteś świetnym środkowym, ale jesteś bardzo uniwersalnym zawodnikiem.
12: Tak sobie właśnie żartowaliśmy wcześniej, że mogłem na ataku. Trafił się ten jeden mecz, że zrobiliśmy taką podmiankę w sezonie i zagrałem. Nie wiem, czy to czyni to, że jestem wszechstronnym zawodnikiem, ale jakby trzeba było, to bym mi nawet na libero zagrał. Mamy kolejkę tutaj na ataku, że myślę, że nikt nie pomyśli o tym.
10: Ze zgrupowania w Spale siatkarze pojadą na turniej Silesia Cup. 20 maja zagrają w Sosnowcu pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami. O siatkówce jeszcze będziemy mówić, ale teraz kilka najbliższych minut poświęcimy piłce nożnej. Za niespełna godzinę w Londynie Arsenal podejmie Atletico Madryt w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w Madrycie był remis 1-1, a zatem można powiedzieć, że rywalizacja o finał zaczyna się właściwie od początku. Niemniej Arsenal będzie grał przy tłumie własnych kibiców i ciekawe, komu większe szanse na awans do finału tych elitarnych rozgrywek daje Robert Skrzyński z Polskiego Radia Wrocław, ale to także komentator piłkarski Canal Plus. Dobry wieczór, Robercie.
13: Dobry wieczór, witam. Bardzo trudne pytanie i postawiłaś mnie w trudnej sytuacji.
10: Dlaczego? No przecież chyba jesteś w stanie ocenić szanse jednych i drugich.
13: Ja przypomnę, że jeszcze kilka lat temu, kiedy te bramki zdobyte na wyjeździe były, że tak powiem, premiowane, mielibyśmy taką sytuację, że moglibyśmy powiedzieć, że Arsenal zdobył gola grając w Madrycie. W związku z tym no, ma ułatwione zadanie, bo może zagrać na 0-0 u siebie i wszystko będzie pod jego kontrolą. Ale tak już nie jest. Te bramki na wyjeździe liczą się tak samo jak bramki strzelone u siebie. W związku z tym dziś jedna i druga drużyna potrzebuje zwycięstwa w tym meczu, żeby awansować do elitarnego finału. Ja powiem szczerze, że po tym pierwszym meczu miałem taki duży niedosyt wywołany pewnie tym drugim półfinałem, do którego sobie jeszcze wrócimy i zastanawiałem się i mówiłem o tym, że w pierwszym półfinale Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium wygrała piękna piłka, a tutaj jednak wygrały trochę takie piłkarskie szachy i takie kunktatorstwo. I zastanawiam się, kto w tych piłkarskich szachach, których można by dzisiaj oczekiwać ponownie, będzie lepszym. Dla mnie faworytem jest jednak Arsenal. Jak już pytasz, to przyznaję drużynie trenera Mikela Artety większe szanse, bo gra u siebie fantastycznie, bo już w tej edycji Ligi Mistrzów potrafiła pokonać Atletico Madryt i to bardzo wysoko na własnym stadionie 4-0, bo świetnie układa im się gra w lidze angielskiej, co nie jest bez znaczenia. Ostatnie zwycięstwo nad Fulham, to zwycięstwo ligowe spowodowało, że znów przy remisie Manchesteru City udało im się odskoczyć na kilka punktów od głównych kontr innych kandydatów do tytułu mistrza Anglii. No i to powoduje, że zespół trenera Mikela Artety jest pewnie bardzo pewny siebie. Ostatni raz dotarł do finału Ligi Mistrzów 20 lat temu, co pokazuje, jak długie jest to wyczekiwanie. Ale wszyscy dobrze wiemy, jaką klasę trenerską prezentuje Diego Simeone. Tak jest. Jak potrafi ustawić swoją drużynę, jak potrafi wygrywać mecze. Mówi się o tym, że te mecze o stawkę nie trzeba grać pięknie, je trzeba wygrywać. I jakbym miał wybrać jakiegoś trenera, który potrafi właśnie wygrywać takie mecze nieoczywiste, to na pewno Simeone byłby w czołówce. Do ostatnich godzin trwała walka o to, żeby w wyjściowym składzie mógł zagrać Julian Alvarez. No przecież absolutnie gwiazda drużyny Atletico. On poleciał z drużyną, on jeszcze dzisiaj na Emirates truchtał, on jeszcze sprawdzał, jaki jest stan kontuzjowanej kostki i z tego, co widzę, jest w wyjściowym składzie obok Antoana Griezmana, dla którego to kto wie, czy nie jest też ostatnia szansa, żeby zagrać w wielkim finale Ligi Mistrzów.
10: No i być może
13: żeby...
10: dla Juliana Alvareza to jest ostatni sezon w Atletico, bo mówi się o tym, że przejdzie do Barcelony, prawda? No,
13: mówi się o tym bardzo, bardzo głośno i jest to oczywiście związane ewentualnie z postacią Roberta Lewandowskiego, ale to też no, fantastyczny Lookman, to świetny Jan Oblak w bramce. Atletico ma też kim straszyć i też nie grał w finale Ligi Mistrzów od sezonu 2015-2016. Ja jakbym miał typować, to mam wrażenie, że ten mecz powinien rozpocząć się jednak od ataków Arsenalu. Może nie jakichś huraganowych, ale takich związanych z ich przewagą. Będą szukali swoich szans. Nie ma Kaja Havertza w wyjściowym składzie, ale jest Victor Gyökeres, którego niestety pamiętamy z meczu Polska-Szwecja, tego barażowego starcia o Mundial. Jeżeli Arsenal szybko wyjdzie na prowadzenie, no to wówczas Atletico będzie miało problemy, ale im dłużej Arsenal nie będzie w stanie skruszyć tej defensywy Atletico, tym kto wie, czy nie, większe szanse będą po stronie drużyny trenera Simeone. Nie wiem, czy to będzie mecz dla koneserów, ale mam wrażenie, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Jestem sam absolutnie też zainteresowany tym, kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko.
10: Ja mam tylko nadzieję, że to nie będzie mecz tak zwanego antyfutbolu, bo akurat tak się złożyło, że przed tygodniem mecz Atletico z Arsenalem był jako drugi w środę, a przed nim we wtorek był ten fantastyczny mecz, który do tej pory przyprawia mnie o ciarki, czyli mecz Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Więc kiedy po obejrzeniu meczu PSG-Bayern czy później, jak się patrzy na takie spotkanie, które było naprawdę bardzo mocno rozczarowujące. Nie boisz się teraz tego, że to będzie półtorej godziny nudów, takich piłkarskich szachów, które nie dla każdego są ciekawe, po prostu.
13: A i to jest oczywiście to, o czym powiedziałem. Myślę, że lepszego starcia w tej edycji Ligi Mistrzów niż to, co zobaczyliśmy w półfinale w Paryżu, już nie zobaczymy. Ciekawe, jak będzie jutro w Monachium, ale to zupełnie inna sprawa. Tak, boję się, dlatego tak istotne jest to, jak długo w tym spotkaniu będzie utrzymywał się bezbramkowy remis. Im dłużej będzie się utrzymywał, tym niestety większa jest szansa na to, że będziemy przeżywać i będziemy mieli podobne odczucia, jak ty miałaś w ubiegłym tygodniu. No, ale jak sobie patrzę na potencjał zawodników, którzy dzisiaj wybiegną w wyjściowej jedenastce. Kilka nazwisk już wymieniłem. To mam wrażenie, że tam graniczące z pewnością, że są tam piłkarze, którzy są w stanie dać właśnie coś więcej. Że może ta stawka półfinału Ligi Mistrzów, tak jak mówię, niektórzy trenerzy mówią, że tych meczów się nie gra pięknie, się po prostu wygrywa, spowodowała, że i jedni i drudzy byli no, nie w swojej optymalnej dyspozycji. Większą uwagę poświęcali na to, żeby nie stracić gola, niż na to, żeby gola strzelić, żeby nie popełnić błędu, które może być bardzo, bardzo taki duży w skutkach, bardzo bolesny. No i dzisiaj właśnie od tego, jak ten mecz się będzie układał, jak się rozpocznie, czy któraś z drużyn szybko strzeli bramkę, od tego moim zdaniem będzie zależeć jakość tego piłkarskiego widowiska, a przecież po półfinale Ligi Mistrzów powinniśmy oczekiwać, że to piłkarskie widowisko będzie absolutnie na najwyższym poziomie.
10: Nie można jednak tutaj wykluczyć, że to będzie faktycznie ładny mecz, dlatego że rewanż po prostu będzie musiał wyłonić zwycięzcę, będzie musiał wyłonić pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów, więc ktoś ten mecz musi wygrać, a skoro piłkarze jednej i drugiej drużyny będą mieli to w głowie, no to może akurat wzniosą się na wyżyny i ten mecz będzie godny uwagi. No dobrze, Robercie, ale w takim razie to, co będzie działo się dzisiaj, no to mniej więcej dowiemy się około północy, może trochę wcześniej, w zależności od tego, czy będzie dogrywka, czy będą karne. Natomiast jutro zapowiada się arcyciekawe widowisko. Tym razem w Monachium Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W Paryżu było 5-4 dla PSG. No i tak szczerze ci powiem, że tydzień temu powiedziałam, że jeśli PSG nie wygra u siebie różnicą przynajmniej 2 goli, nie sądziłam, że tych bramek padnie aż tyle, ale różnica przynajmniej 2 goli, to w Monachium nie będzie w stanie awansować do finału. Czy ty też tak uważasz? Ta jedna bramka różnicy dla PSG, na korzyść PSG, to jest za mało, żeby PSG w Monachium ten awans utrzymało?
13: Mam wrażenie, że Bayern jest faworytem, jeśli chodzi o awans, tak jak mówisz, bo kiedy tydzień temu zespół Paris Saint-Germain prowadził z Bayernem 5-2, to wydawało mi się, że jeżeli taki wynik się utrzyma i ta różnica, o której wspominasz, też się utrzyma, to sprawa jest niemal zamknięta.
10: Tak, to chociaż wtedy Bayern, tak, oczywiście.
13: Chociaż Bayern w lidze niedawno potrafił pokazywać, że z 0-3 też się da wygrać mecz, natomiast kiedy z tego 5-2 zrobiło się 5-3, a jeszcze Bayern strzelił gola na 5-4, to stał się dla mnie faworytem tego starcia. Drużyna, którą będzie prowadził z ławki Vincent Kompany, który nie prowadził zespołu w Paryżu, bo nie mógł, bo taka była kara, dla mnie jest faworytem. Obie drużyny grają naprawdę piękną piłkę i to, co widzieliśmy tydzień temu, to była absolutnie kwintesencja właśnie pięknego futbolu. Obie drużyny troszeczkę się oszczędzały.
10: To był piłkarski kosmos, no nie czarujmy tutaj innymi słowami, po prostu piłkarski kosmos.
13: Tak jest i obie drużyny nieco się oszczędzały w lidze. Były remisy Paris Saint-Germain w sobotę z Lorient i Bayern z Heidenheim. Natomiast no, wszystkie siły zostały zostawione, myślę, na to, co będzie działo się jutro. Harry Kane z jednej strony, z drugiej strony Kvaratskhelia, ale tych nazwisk mógłbym wymieniać mnóstwo. Nie będzie czy ma nie być Achrafa Hakimiego i to jest poważna wyrwa, jeżeli chodzi o prawą stronę defensywy Paris Saint-Germain. Czy będzie kluczowa? O tym się przekonamy. I jedyne, co mnie troszeczkę tak przekonuje, że tutaj Bayern jest faworytem, ale nie musi tego spotkania wygrać. To jednak magia Luisa Enrique. On wie, jak smakuje zwycięstwo z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Oni też to wiedzą, bo przecież triumfowali w poprzedniej edycji. Na pewno mają wielki apetyt i ochotę na powtórkę. O wygraną w Monachium będzie bardzo ciężko. Natomiast no tutaj, w przeciwieństwie do dzisiejszego meczu, remis coś daje zespołowi Paris Saint-Germain. A może tak, będziemy mieli kompletnie inne spotkanie i może będzie tak, że to drużyna z Paryża skupi się, chociaż to nie jest w jej DNA.
10: Na murowaniu bramki, prawda?
13: Na defensywie. Jak patrzę na skład, to nie chce mi się w to wierzyć, ale nie potrafię sobie tego, nie potrafię sobie też tego wykluczyć. Więc jeżeli dziś miałbym powiedzieć, to dla mnie minimalne większe szanse na awans do finału Ligi Mistrzów mają dziś Arsenal i jutro jednak mimo wszystko Bayern, ale w piłce nożnej, jak wiemy od lat, wiele rzeczy nam się wydaje, a potem się okazuje, że jest kompletnie inaczej.
10: A jak będzie? Jedną niespodziankę rozwiążemy już dzisiaj wieczorem o 21:00. Arsenal zagra z Atletico Madryt, a jutro również o 21:00 Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. Robert Skrzyński, bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję również.
10: W magazynie sportowym pozostajemy w tematyce piłki nożnej, tyle że teraz będziemy rozmawiać o Mistrzostwach Świata, które 11 czerwca rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Dzisiaj dotarła do nas szokująca informacja o cenach biletów na mundial. Podobno na finał mundialu były niedawno oferowane 4 bilety za prawie 2 300 000 dolarów każdy. Bilety na mecz otwarcia Meksyk-Republika Południowej Afryki były sprzedawane po niemal 3 000 dolarów, natomiast Natomiast na finał, który odbędzie się w amerykańskim East Rutherford, wejściówki w najdroższej kategorii miały kosztować prawie 11 tysięcy dolarów, a na rynku wtórnym bilet w niższej kategorii na pierwszy mecz fazy grupowej reprezentacji Niemiec Curaçao w Houston sprzedawano za 2300 dolarów. Mamy połączenie z Janem Pachlowskim. Dobry wieczór, Janku. Czy to prawda?
14: Kłaniam się nisko. Tutaj mówimy o cenach najdroższych, które właśnie podaliśmy, ale też są średnie ceny, które na szczęście są trochę niższe, ale nie zmienia to faktu, i to podkreślamy, że jest to mundial dla bogatych i przeciętnego kibica nie stać nie tylko na bilet, ale także pokryć koszty, bo przecież i są tutaj wewnętrzne, bardzo duże koszty związane z podróżami między Meksykiem, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, też bardzo duże ceny hoteli, aczkolwiek też jest taka kwestia, że one trochę zaczęły spadać, bo na początku rzeczywiście były wygórowane, ale wracając do tutaj cen, które są oferowane za wejściówki na poszczególne mecze, to skupmy się przede wszystkim w tej chwili na tych rozgrywkach grupowych, bo na przykład bilety są wciąż dostępne na oficjalnej stronie FIFA, tam wystarczy wejść w taką sekcję sprzedaż last minute. Przypominamy, że w ogóle ta sprzedaż rozpoczęła się już we wrześniu i w dalszym ciągu wejściówki są dostępne. Obecnie najtańsze bilety kosztują 380 dolarów. To jest bardzo, ale to bardzo dużo i one dotyczą 7 różnych spotkań, w tym na przykład debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Curaçao przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej w Filadelfii. Ceny wejściówek tutaj też mogą również ulec zmianom, jako że FIFA, i to też warto podkreślić, po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata zastosowała taki system cen dynamicznych. I tak, na przykład ceny biletów na mecze Argentyny z Leo Messi w składzie wahają się, i tutaj podaję dokładne kwoty, i mówimy tutaj o średnich cenach od 2475 do 2925 dolarów. W przypadku Canarinhos, aby zobaczyć Brazylijczyków, no te ceny na mecze grupowe są troszeczkę niższe, tutaj 2280 dolarów do 2310 dolarów. I FIFA, kibice zarzucają FIFA, kibice, jeszcze raz podkreślam, taką monumentalną zdradę w kwestii cen właśnie biletów. No i oczywiście jak to Światowa Federacja nie robi sobie z nic z tego i wielokrotnie broni swojej strategii cenowej. Też podkreślam, bo rzeczywiście były oferowane bilety po 2 300 000 dolarów za sztukę na finał. Ale też trzeba podkreślić, że wiele korporacji w Stanach Zjednoczonych...
10: Koszmarne, Janku, jest, tak. Janku, koszmarne te ceny. Ja mam nadzieję, że im bliżej mundialu, to one nieco spadną, choć bywa różnie. W każdym razie na pewno będziemy kontrolować te ceny i będziemy informować Państwa o tym, bo może ktoś będzie chciał po prostu pojechać, mimo że Polska na mundialu nie zagra. Ale mimo wszystko, to naprawdę jest skandal chyba troszeczkę, że te ceny są tak wysokie. Janku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za te wszystkie informacje.
14: Mówiłaś, 10 tysięcy dolarów tak w tej chwili, jeżeli chce się obejrzeć finał.
10: Super. Bardzo dziękuję za te informacje. To był Jan Pachlowski, a my w naszym magazynie sportowym w Polskim Radiu 24 powracamy do siatkówki, bo jutro możemy poznać mistrzów Polski w czwartym meczu finałowym. Bogdanka Luk Lublin zagra z Wartą Zawiercie. W tej chwili po trzech meczach jest 2-1 dla Bogdanki. Czy w takim razie są siatkarze Bogdanki w stanie już jutro zdobyć tytuł? Pytał o to Józef Kufel.
15: Choć zespołowi prowadzonemu przez Stefana Antigę do mistrzostwa brakuje tylko jednego zwycięstwa, szampanów w Lublinie jeszcze nikt nie otwiera.
16: Najważniejsza jest teraz pokora, bo oczywiście my zrobiliśmy kapitalną robotę, natomiast tu jeszcze dużo się może wydarzyć w tej rywalizacji.
15: Kapitan Bogdanki, Marcin Komenda.
16: Kolejny mecz to jest kolejne rozdanie i to rywal może nas przełamać, więc musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym i wydaje mi się, że jeżeli tak będzie, to jest szansa na to, że tą rywalizację zakończymy w środę, także przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duże koncentracje.
15: Bo siatkówka lubi zaskakiwać. Wszak pierwszy mecz finału zakończył się gładkim zwycięstwem Warty 3-0, po którym wielu ekspertów spisywało obrońców tytułu na straty.
17: Po pierwszym meczu chyba nikt się tego nie spodziewał, że będziemy w stanie mówić o tym, że wygrywamy 2-1 w meczach.
15: Atakujący Lublinian Mateusz Malinowski.
17: Ale mówię, ten ostatni krok może być najtrudniejszy do zrobienia, także no, zachowujemy chłodną głowę i zobaczymy, w jakiej formie przyjedzie tutaj Zawiercie. Podejrzewam, że dyspozycja dnia będzie decydować, tak jak to w sporcie, o tym, czy będzie jeszcze piąty mecz w Sosnowcu, czy będziemy potrafili to zamknąć tak jak w zeszłym roku u siebie.
15: To byłby idealny scenariusz, dodaje drugi trener Bogdanki, Maciej Kołodziejczyk.
18: Marzy nam się, aby zakończyć tą rywalizację tutaj na hali Globus wśród naszych kibiców, którzy bardzo mocno wspierają nas cały sezon. Można powiedzieć, że całą tą kampanię pracowaliśmy, żeby właśnie taki mecz zagrać.
15: Jak dodaje szkoleniowiec, przewaga mentalna jest po stronie Lublinian.
18: Myślę, że jesteśmy drużyną, która bardzo dobrze radzi sobie z tymi okołosiatkarskimi emocjami. Jesteśmy zespołem, który bardzo dobrze reaguje na porażki i jesteśmy zespołem, który dobrze zachowuje się po zwycięstwach. Doskonale wiemy, o co gramy. Doskonale też wiemy, jaka jest ranga tego meczu i też doceniamy poziom sportowy przeciwnika. Wiemy, że tutaj grając nie na 100% będzie ciężko pokonać zespół z Zawiercia. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, wychodzimy i każdy daje z siebie wszystko, co ma. Marzy nam się zakończyć tą rywalizację w tym środowym spotkaniu i tego sobie bym życzył, żeby właśnie tak było.
15: Jutrzejszy mecz w Heli Globus zaplanowano na 20. W razie zwycięstwa Warty piąte spotkanie odbędzie się w niedzielę w Sosnowcu.
0: Reklama.
19: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
20: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
19: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
20: Wygodnie i za darmo.
19: No.
21: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu Chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie sejf, ustaliło nieoficjalnie Polskie Radio. Tym samym Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie, po tym 6,5 miliarda euro może trafić do Polski. Chcemy zwiększać amerykańską obecność wojskową w Polsce, ale niekoniecznie musi to odbywać się kosztem przesunięć, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. To pokłosie słów premiera Tuska, który pytany o ewentualną relokację amerykańskich żołnierzy powiedział, że Polska nie powinna ich podbierać. Polityczni przeciwnicy premiera zarzucili mu, że nie zależy mu na zwiększeniu liczebności amerykańskich wojsk w naszym kraju. W naszym interesie jest to, żeby nie dochodziło do redukcji amerykańskich wojsk w Europie, podkreślił Adam Szłapka.
23: Chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach. Przypominam, że są w Europie ważne centra logistyczne w Niemczech, we Włoszech, które są w stanie logistycznie przyjąć ewentualne zwiększenie szybkie i duże wojsk amerykańskich.
1: Administracja Trumpa zapowiedziała zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. W ciągu roku ma to być 5 tysięcy osób. W województwie lubelskim stwierdzono 10 ognisko ptasiej grypy w tym roku. Choroba występuje w gospodarstwie w miejscowości Szachy w powiecie bialskim, mówi wojewódzki lekarz weterynarii Monika Michałowska.
24: Działania były standardowe, jest to choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania. Drób został zabity, poddany utylizacji, została wykonana dezynfekcja i oczywiście zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne.
1: Wokół gospodarstw, w których stwierdzono chorobę, w promieniu 3 km wyznaczony jest obszar zapowietrzony, a następnie w promieniu 7 km obszar zagrożony. Dostępność leków w chorobie otyłościowej pozwala szybko pozbyć się kilogramów, ale pacjenci cierpią na skutki uboczne samodzielnie albo źle prowadzonego leczenia. Lekarze alarmują, że terapię w tym zakresie należy prowadzić pod okiem lekarza, dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szybka utrata masy ciała generuje szereg zaburzeń w naszym ustroju. Dochodzi do spowolnienia metabolizmu, niedoboru białka, witamin, mikro i makroelementów, mówi profesor Lucyna Ostrowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Dodatkowo udowodniono, że szybka redukcja masy ciała, tak około 1,5 kg tygodniowo, może skutkować pojawianiem się złogów w pęcherzyku żółciowym, czyli kamicą żółciową, albo drobnych złogów, które wędrując przez rogi żółciowe, docierając do w okolicy trzustki, mogą dać podrażnienie tej trzustki, a nawet ostre zapalenie trzustki.
1: Lekarze przestrzegają, że leczenie otyłości nie polega na szybkiej utracie masy ciała. W Warszawie odbyła się konferencja Choroba Otyłościowa 2026.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Państwo Polskiego Radia 24, jest 20:34, a w studiu jest już Magdalena Skajewska. Czas na tematy międzynarodowe.
5: Dobry wieczór.
3: Jakie regiony świata nas dzisiaj zabierasz?
5: Dzisiaj...
3: Daleko czy niedaleko?
5: Dzisiaj, no tak zależy z jakiej perspektywy, wiesz, ale dzisiaj chciałam porozmawiać o Armenii i to z kilku powodów, ponieważ wczoraj Europejska Wspólnota Polityczna, szczyt, dzisiaj pierwszy w historii właściwie szczyt unijno-armeński, a to wszystko związane z tym, że Armenia dokonuje takiego historycznego zwrotu ku Europie. Tak. I na to zwracają uwagę także europejscy politycy, którzy mówią, że jest to rzeczywiście historyczna zmiana dla Europy, bo jednak Armenia przez bardzo wiele lat była taką rosyjską satelitą.
6: No właśnie, i tu się pojawia pytanie, co na to Rosja?
5: No więc właśnie, o tym też chciałam porozmawiać, ponieważ wydaje mi się, że znając Rosję, ona nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, prawda? A w najbliższym czasie, dokładnie 7 czerwca w Armenii odbędą się wybory parlamentarne. I tam ta opcja prorosyjska.
6: No właśnie, jakie tam są w ogóle nastroje? Bo myślę, że my o Armenii zaczęliśmy rozmawiać przedwczoraj, w takim momencie, kiedy udał się tam premier Donald Tusk i wtedy właśnie były rozmowy o bezpieczeństwie. Natomiast mało znamy ten kraj.
5: Tak, no Armenii bardzo często wspominało się przy okazji konfliktu z Azerbejdżanem, prawda, o Górski Karabach. To jest też konflikt, który tlił się przez bardzo wiele lat. Ostatecznie w 2023 roku bodajże doszło do takiego załagodzenia sytuacji. Co prawda nie ma jeszcze formalnie podpisanego porozumienia, ale pamiętamy, takie spotkanie było Nikola Paszyniana i Ilhama Alijewa, czyli prezydenta Azerbejdżanu oraz prezydenta Donalda Trumpa, które właśnie było taką deklaracją woli do podpisania takiego porozumienia pokojowego w przyszłości, ale jest to też konflikt, który zakończył się oczywiście wielką przegraną, także przegraną wizerunkową Armenii. No i Armenia, wydaje mi się, że ma bardzo duży żal do Rosji, która była przez ten czas cały zajęta wojną na Ukrainie, zajęta była swoimi sprawami i nie udzieliła tych gwarancji, które obiecała Armenii, nie pomogła jej w tym konflikcie tak, jakby tego Armenia oczekiwała. I mówiąc kolokwialnie, trochę się Armenia na Rosję obraziła i Nikol Paszynian stwierdził, że to jest moment na taką politykę wielowektorową. Politykę zwróconą na Unię Europejską, ale także na Stany Zjednoczone, bo tutaj oczywiście Stany Zjednoczone są dla Armenii małego kraju, prawda, na Kaukazie, ważnym sojusznikiem i ważnym partnerem. Zresztą obecna administracja także z obecną administracją Nikola Paszyniana też ma pewne relacje. J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, był też niedawno w Armenii. To także miał być taki sygnał poparcia. No i niektórzy eksperci wskazują, że ten dzisiejszy szczyt i wczorajszy szczyt w Erwaniu, zjazd, można powiedzieć, polityków zachodnich od Europy po Kanadę.
6: Bo przecież przypomnijmy, że wczoraj właśnie też był premier Kanady. Wczoraj prawie 50 przywódców państw europejskich i nie tylko w Erwaniu. Jakie wnioski po tych rozmowach?
5: No właśnie to jest też ciekawe, ponieważ generalnie nikt chyba nie oczekiwał, że po tym szczycie dojdzie do jakichś przełomowych porozumień, prawda, czy podpisania przełomowych umów. Natomiast wydaje mi się, że był to bardzo ważny sygnał dla Armenii, dla też wyborców w Armenii, ale także dla Rosji, że jednak ten kraj wybiera Europę. Prezydent Francji, a Francja ma oczywiście bardzo bliskie relacje z Armenią, też ze względu na bardzo dużą, chyba największą w Europie diasporę ormiańską właśnie we Francji. Prezydent Francji powiedział wprost, że Armenia poczyniła wybór, by zwrócić się ku Europie, choć przez lata przyzwyczajono się, że była w pewien sposób satelitą Rosji. Oczywiście te relacje rosyjsko-ormiańskie cały czas są zacieśnione, no bo gospodarczo w dużej mierze przez lata przecież Armenia była uzależniona od Rosji, ale taki kierunek polityczny i ta wielowektorowość, o której mówił premier Paszynian, no jest tutaj znacząca. Więc pytanie, czy ten zwrot się utrzyma, czy po wyborach będzie tak samo?
6: I kolejne pytanie, bo już wspomniałyśmy o tym, że Rosja nie powiedziała ostatniego słowa. Rosja ma różne metody i narzędzia do tego, żeby wpływać i na społeczeństwo. Przecież dużo wiemy, co się dzieje odnośnie dezinformacji i to, jak

0: bo będzie mogła, czyli będzie chciała umożliwić zwycięstwo albo przynajmniej dobry wynik tych partii, które są uznawane za prorosyjskie. Tutaj mowa jest m.in. o partii Silna Armenia, ormiańsko-rosyjskiego oligarchy Samwela Karapetiana, jak i sojusz Roberta Koczariana, czyli przedstawiciela tak zwanego klanu karabaskiego. Ale o szczegółach już jestem bardzo szczęśliwa, że porozmawiam z ekspertem właśnie do spraw tego regionu, do spraw kaukaskich. Już za chwilę rozmowa z moim gościem.
1: Świat w powiększeniu.
0: A państwa i moim gościem jest dziś Wojciech Wojtasiewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który łączy się z nami prosto z Erywania. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: To może zacznijmy od tego szczytu unijno-armeńskiego, bo już go dzisiaj zapowiedziałyśmy. Szczyt, który został uznany, wczytałam się trochę w tę deklarację ze szczytu, która została udostępniona przez instytucje europejskie. On został uznany za historyczny, za taki historyczny kamień milowy w relacjach obu stron. Czy on był według pana historyczny dlatego, że w ogóle się odbył? Czy jednak doszło na nim do ważnych sygnałów, do ważnych porozumień, do ważnych zapowiedzi być może?
2: No, z punktu widzenia Armenii na pewno ma on ogromne znaczenie i można go nazwać w pewien sposób historycznym. W mojej ocenie jest to element dłuższego już procesu, który ma miejsce od ponad 2 lat, czyli modyfikacji polityki zagranicznej Armenii, przejście od dotychczasowego kursu prorosyjskiego na kurs wielowektorowy, czyli rozwijanie stosunków z szeroko pojętym Zachodem, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych stosunków z Federacją Rosyjską, ale podejmowaniu takich działań, które mają na celu zmniejszenie uzależnienia od tego państwa, które obserwowaliśmy w ostatnich 3 dekadach, ale także i ta deklaracja i to decyzje, które zostały dzisiaj podjęte, świadczą o tym, że nie był to tylko pusty gest ze strony Unii Europejskiej obliczony na mocniejsze bądź słabsze, bardziej lub mniej formalne wsparcie Paszyniana w nadchodzących wyborach parlamentarnych, o których pani redaktor wspominała, tylko został jednak wypełniony pewnymi wiadomościami, pewnymi decyzjami politycznymi. Tu przede wszystkim chodzi o działania na rzecz przejęcia kontroli nad zewnętrznymi granicami Armenii. W ostatnich 3 dekadach za te granice odpowiadały rosyjskie służby, rosyjscy pogranicznicy. No i drugim takim elementem jest wzmacnianie roli Armenii jako kraju tranzytowego na Kaukazie Południowym, rozbudowa infrastruktury w tym kierunku, no i także tutaj wsparcie inwestycyjne i finansowe ze strony Unii Europejskiej w tym zakresie.
0: Czy to są wszystko sygnały, że Armenia chce zbliżenia z Unią, czy można pójść już dzisiaj dalej, mówiąc, że Armenia chce być kiedyś w przyszłości członkiem Unii Europejskiej?
2: Ta sprawa jest bardziej skomplikowana. Myślę, że premier Nikol Paszynian jest pragmatykiem, a nie idealistą. Zdaje sobie sprawę, że ewentualna perspektywa członkostwa w Armenii w Unii Europejskiej jest perspektywą daleką i obecnie mało realistyczną. Zresztą ustawa, która została przyjęta przez armeński parlament na początku zeszłego roku i inicjująca ten proces integracji europejskiej, została wymuszona przez opozycję pozaparlamentarną, proeuropejską i społeczeństwo obywatelskie. To one zgłosiły projekt ustawodawczy, ale jakby projekt społeczny w tym zakresie. Nie była to inicjatywa samego Paszyniana. No on próbuje jakby nawigować między tymi w dalszym ciągu silnymi wpływami rosyjskimi w Armenii, przede wszystkim o charakterze gospodarczym. W dalszym ciągu Rosja i rosyjskie firmy kontrolują kluczowe sektory armeńskiej ekonomiki. Trzeba pamiętać też o tym, że Armenia jest członkiem Europejskiej Unii.

0: Euroazjatycki, przepraszam, Unii Gospodarczej, czyli takiego odpowiednika rosyjsko-centrycznego Unii Europejskiej. W związku z tym Armenia jest objęta różnego rodzaju zwolnieniami podatkowymi celnymi w handlu z Federacją Rosyjską. W dalszym ciągu ten kraj jest głównym odbiorcą armeńskich produktów i głównym partnerem handlowym. I oczywiście Federacja Rosyjska może używać tego instrumentu do wpływania na politykę armeńskich władz. Zresztą już wielokrotnie rosyjskie władze w mniej bądź bardziej zawalany sposób komunikowały to Erewaniowi, że nie można być jednocześnie członkiem dwóch struktur unijnych. No i Armenia będzie musiała wybrać. No i także w taki podprogowy sposób było komunikowane, że jeżeli Armenia zdecyduje się na integrację europejską, no to będzie musiała się liczyć z reperkusjami. Tutaj także warto się odwołać do pewnych analogii historycznych i do sąsiedniej Gruzji. Pamiętamy już dwie dekady temu, jak Rosja nałożyła embargo na produkty spożywcze, przede wszystkim wino i wodę mineralną gruzińską, która była eksportowana do Federacji Rosyjskiej. Dlatego Paszynian podejmuje pewne działania w sposób bardzo ostrożny. On deklaruje, komunikuje, że Armenia jest zainteresowana zbliżeniem z Unią Europejską, wypełnianiem, realizacją różnego rodzaju reform, wypełniania standardów unijnych, tak żeby być gotową ewentualnie do integracji europejskiej, ale ostatecznie taką decyzję będzie musiało podjąć, jak to deklaruje pan premier, armeńskie społeczeństwo. Także.
1: A co na to właśnie wszystko armeńskie społeczeństwo? Czy jemu podoba się to zbliżanie z Unią Europejską, czy jednak dobrze było mu w tych bliższych relacjach jednak z Moskwą?
0: Armeńskie społeczeństwo jest rozczarowane postawą Federacji Rosyjskiej z ostatnich lat, no ale tutaj oczywiście chodzi o kwestię Górskiego Karabachu. Społeczeństwo armeńskie przez te trzy dekady postrzegało, bądź tak im to przedstawiały armeńskie poprzednie władze, właśnie Federację Rosyjską jako tego gwaranta bezpieczeństwa Południowo-Kaukaskiej Republiki, gwaranta integralności terytorialnej, i Ormianie mają pretensje o to, że Rosja w formacie Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, czyli takiego odpowiednika NATO na obszarze postradzieckim, którego Armenia jest członkiem, nie przyszła z pomocą w 2021-2022 roku, kiedy Azerbejdżan podejmował ataki zbrojne na terytorium Armenii właściwej. Nie mówimy o Karabachu, tylko właśnie o terytorium samej Armenii, w związku z czym też armeńskie władze zamroziły członkostwo w tej organizacji. No więc jakby te nastroje z prorosyjskich zaczęły się zmieniać na antyrosyjskie, i to zbliżenie z Unią Europejską, zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi, udział Stanów Zjednoczonych w procesie pokojowym między Armenią a Azerbejdżanem, w mojej ocenie raczej jest postrzegane jako próba poszukiwania nowego gwaranta bezpieczeństwa. No oczywiście w wypadku Unii Europejskiej tego typu kalkulacja jest błędna, bo Unia Europejska nie jest organizacją o charakterze militarnym. No ale też oczywiście jest takie myślenie, że rozwój gospodarczy, pewne prosperity może także wpłynąć pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa Armenii. No i widać to oczywiście też w sondażach, to poparcie dla ewentualnej integracji europejskiej czy generalnie zbliżenia z Zachodem rośnie, ale to nie jest jakiś wzrost lawinowy, to nie jest, nie wiem, 80%, raczej w okolicach 40-50%. Wydaje mi się, że większość armeńskiego społeczeństwa raczej obserwuje ten proces, przygląda mu się, jaki on przyniesie ewentualne rezultaty w przyszłości. Także tak bym to oceniał i tak bym to spostrzegał.
1: O tych nastrojach w ormańskim społeczeństwie jeszcze porozmawiamy za chwilkę, bo chciałam zapytać o wybory najbliższe. Natomiast spotkałam się z takim stwierdzeniem, że sam fakt, że Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, pojawił się w Erewaniu, to można było można było postrzegać jako taki policzek dla Rosji. Czy pan też to tak odczytał?
0: Tylko że kilka dni wcześniej Paszynian zameldował się na Kremlu i rozmawiał z Putinem. Tak jak mówię, jego polityka wielowektorowa polega na grze na wielu fortepianach, więc z jednej strony tutaj stawia na integrację z Unią Europejską, wzmacnianie relacji z Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony leci do Moskwy, zapewniając o chęci utrzymania poprawnych stosunków z Federacją Rosyjską, a z trzeciej strony wysyła pomoc humanitarną na Ukrainę, czy gości właśnie Zełenskiego w Erwaniu. Także moim zdaniem to się doskonale wpisuje w tą dotychczasową politykę takiego pragmatycznego podejścia, realistycznego do tego, w jakim Armenia się znajduje miejscu, jeśli chodzi o geografię, geopolitykę i także jej możliwości. No jest to kraj mały, relatywnie biedny, także no Paszynian musi po prostu tak prowadzić tę politykę, żeby minimalizować tak ewentualne zagrożenia i straty, a maksymalizować ewentualne zyski.
1: Prezydenta Alijewa, prezydenta Azerbejdżanu, jak rozumiem, nie było osobiście. On połączył się zdalnie z uczestnikami szczytu. Jak wygląda ta perspektywa podpisania już takiego trwałego porozumienia pokojowego między Armenią i Azerbejdżanem?
0: No to warto jakby tutaj jeszcze podkreślić, że mimo że było to połączenie zdalne, ale to było pierwsze jakieś wydarzenie, w którym brał udział prezydent Azerbejdżanu. Więc jest to, ma to jednak historyczne znaczenie i także Azerbejdżan będzie starał się o organizację kolejnego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w 2028 roku i Paszynian zadeklarował, że chce w nim wziąć udział osobiście, więc możliwe, że za 2 lata Paszynian osobiście zjawi się w Baku. Zobaczymy oczywiście, jak się ta sprawa potoczy, czy Paszynian utrzyma władzę w swoim kraju. Perspektywa wygląda w ten sposób, że no, mamy podpisaną deklarację waszyngtońską z zeszłego roku, inicjującą proces pokojowy, ale żeby podpisać ostateczny traktat pokojowy, Azerbejdżan stawia jeszcze jeden warunek, czyli zmianę armeńskiej ustawy zasadniczej. Tutaj chodzi o preambułę do konstytucji, w której znajduje się informacja, że celem armeńskich władz zjednoczenie wszystkich ziem ormiańskich i Baku postrzega tą deklarację jako pretensje terytorialne. No oczywiście modyfikacja konstytucji nie jest prosta, do tego potrzebna jest większość 2/3. Paszynian deklaruje, że chciałby taką większość uzyskać w nadchodzących wyborach, ale raczej jest to mało prawdopodobne. No a nawet jeśli by uzyskał i przyjęto by nową ustawę zasadniczą, oczywiście obok procesu pokojowego toczy się proces opracowania nowej ustawy zasadniczej, która ma także modyfikować system polityczny kraju. Potem musi odbyć się jeszcze referendum, które czy społeczeństwo będzie musiało zatwierdzić te zmiany konstytucyjne, co wcale nie jest takie proste i wcale nie można spodziewać się pozytywnego wyniku takiego ewentualnego referendum. No zobaczymy też, czy Azerbejdżan będzie podtrzymywać to żądanie po wyborach. Możliwe, że odstąpi od tego żądania, jak Paszynianowi uda się utrzymać władzę. Także wszystko jest na dobrej drodze, no ale jeszcze jakby
1: dużo zależy
0: nie
1: od wyborów.
0: Ostatecznie.
1: Tak, dużo zależy też od wyborów. Tak. Jak teraz się rozpisują sondaże, jak pan to ocenia, jakie szanse Nikol Paszynian ma, żeby utrzymać władzę? Jak dużą siłą są te partie, o których wspominałam, Silna Armenia, czy też Sojusz Koczariana, czy one rzeczywiście mogą mu poważnie zagrozić?
0: Czy umowa społeczna partia Paszyniana cieszy się poparciem 30 paru % sondaży? Silna Armenia Karapetiana od 11 do 14, jak dobrze pamiętam, a blok byłego prezydenta Koczariana raptem kilkuprocentowym poparciem balansuje na progu wyborczym. Istotnym czynnikiem jest to, że 30-40 parę procent respondentów sondaży odmawia odpowiedzi, na kogo będzie głosowało, bądź twierdzi, że jeszcze nie wie, na kogo będzie głosowało. Więc jakby to tak duży odsetek osób niezdecydowanych bądź odmawiających odpowiedzi no zakłóca wyniki tych sondaży. Także tendencja jest taka, że wszystko zależy od mobilizacji elektoratu. Tutaj z moich rozmów z ekspertami, analitykami armeńskimi usłyszałem taki pogląd, że czym wyższa frekwencja i mobilizacja większa po stronie elektoratu opozycyjnego, tym większa szansa na ich ewentualny sukces. Natomiast partia Paszyniana będzie grała na to, żeby ta frekwencja wcale nie była zbyt wysoka, żeby nie mobilizować właśnie osób sobie niechętnych bądź niezdecydowanych, bądź indyferentnych, jeśli w ogóle chodzi o politykę tutaj w Armenii, ale jeżeli miałbym stawiać jakiś, próbować jakoś prognozować tą sytuację, to wydaje mi się, że partia Paszyniana wygra te wybory, będzie na pierwszym miejscu. Pytanie jest tak naprawdę o to, czy będzie w stanie samodzielnie sformować rząd. Jest z punktu widzenia Paszyniana ryzyko, że może się powtórzyć scenariusz, z którym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku w czasie wyborów samorządowych w drugim największym armeńskim mieście Gyumri, gdzie umowa społeczna zajęła pierwsze miejsce, miała ponad 40% głosów, ale wszystkie pozostałe partie opozycyjne miały większość i sformowały większość w Radzie Miejskiej tego miasta. No i może być podobnie w skali całej Armenii, tylko tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę system wyborczy. Polega on na tym, że jeżeli w przeciągu 6 dni nie uda się sformować większości parlamentarnej, wyłonić rządu, ma miejsce druga tura głosowania, do której przechodzą dwa największe bloki wyborcze i wtedy jeden z nich uzyskuje tą bezwzględną większość, która pozwala mu sformować nowy rząd. Także podsumowując, wydaje się, że większe szanse na zwycięstwo ma Paszynian, ale to jeszcze nie jest przesądzone na 100%.
1: To jeszcze na koniec, panie Wojciechu, króciutko. Czy Rosja będzie chciała według pana ułatwić wybór tym zwłaszcza 30% niezdecydowanych wyborców?
0: Nie tyle, że będzie chciała, ona już aktywnie działa w tym kierunku. No, mamy do czynienia już od ponad roku z różnego rodzaju działaniami dezinformacyjnymi, próbami ingerencji w proces wyborczy przez różnego rodzaju fejkowe konta w mediach społecznościowych, czy fejkowe media rozprzestrzeniane są różnego rodzaju fałszywe narracje ukazujące Paszyniana i jego ekipę w złym świetle, różnego rodzaju pseudoskandale korupcyjne bądź obyczajowe są przez właśnie te fejkowe podmioty rozprzestrzeniane po to, żeby go dyskredytować.
1: Czyli dobrze znane metody Kremla.
0: Dokładnie tak. Pojawiają się także informacje o tym, że główna partia opozycyjna z pomocą Rosji będzie chciała przywieźć tutaj część Ormian, którzy żyją w diasporze w Rosji, żeby oni brali udział w tych wyborach i żeby przechylić szale zwycięstwa na stronę opozycji. Także myślę, że już mamy do czynienia i będziemy jeszcze w najbliższych tygodniach mieli do czynienia z wieloma działaniami na rzecz zmiany wyniku wyborów
1: i prorosyjskich partii. Tak, Wojciech Wojtasiewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych prosto z Erwania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I na
0: bardzo
1: tym
0: dziękuję.
1: Kończymy Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda?
4: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Umowa Komisji Europejskiej z Polską w sprawie programu SAFE zatwierdzona przez Brukselę, dowiedziało się Polskie Radio. Płonie już 150 hektarów lasów i nieużytków w powiecie biłgorajskim. Pożar szybko się rozprzestrzenia. Ostatnie ataki Iranu to za mało, by stwierdzić naruszenie zawieszenia broni, mówi prezydent Trump. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Teraz już po podpisaniu umowy w piątek w Warszawie pieniądze zaczną płynąć do Polski.
10: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę Komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: SAFE oferuje niskoprocentowe pożyczki na korzystnych warunkach. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Płoną cenne przyrodniczo tereny w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Pali się las w okolicy miejscowości Kozaki, między Józefowem a Łukową. Z ogniem walczy prawie 300 strażaków. Na miejscu jest też leśnik z Lublina, Jakub Orłowski.
11: Zobaczyłem snop dymu, który ewidentnie nie był chmurą, tylko właśnie dymem. Zresztą w okolicy też czuć zapach taki spalenizny, takiego dymu, palonych drzew. Szybki rzut oka na horyzont i zorientowałem się, gdzie to mniej więcej jest. Płonie taki bór sosnowy, częściowo bagienny, między Józefowem a Osuchami. No i sytuacja jest o tyle niebezpieczna i dramatyczna, że to jest bardzo cenne siedlisko wielu gatunków ptaków, jak chociażby głuszec, suweczka, włochatka, ale nie tylko, bo również gady typu gniewosz plemienny, który jest bardzo rzadkim u nas wężem.
9: Płonie już 150 hektarów, a pożar szybko się rozprzestrzenia. W akcji gaśniczej pomagają jednostki lotnicze z Radomia, Łodzi, Warszawy i Krakowa. Susza rolnicza, meteorologiczna, a miejscami także hydrologiczna dotyka wiele regionów Polski. Na Lubelszczyźnie są miejsca, gdzie nie padało już ponad 3 tygodnie, a stan Wisły w innych rzek jest bardzo niski. W Puławach nie było deszczu od 8 kwietnia, mówi Jerzy Kozera z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
12: Na północy Polski tam spadło w ostatniej dekadzie około tylko 10 mm opadu. U nas od 20 dni nie padało. Dokładając do tego, że w marcu również bardzo mało padało, mamy suszę meteorologiczną. Susza meteorologiczna to jest okres bez opadów lub z opadami bardzo niskimi, poniżej średniej wieloletniej. Co widać po Wiśle, która po zimie nie osiągnęła wysokiego poziomu, a teraz widoki są takie jak w środku lata.
9: Pod koniec tygodnia prognozowane są opady deszczu, ale nie będą tak długotrwałe, by uzupełnić deficyt wody w glebie. Ataki Iranu na statki w Zatoce Perskiej i port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie oznaczają powrotu do wojny, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent nie odpowiedział jednak, co byłoby naruszeniem zawieszenia broni między USA a Iranem.
13: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną, mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA, Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia pomiędzy USA i Iranem. Krótko po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zamiaru przeprowadzenia części okrętów przez ten szlak. Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył wcześniej, że zawieszenie broni nie dobiegło końca. Władze w Teheranie natomiast odpowiedziały, że chcą porozumienia pokojowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: Prokuratura wyjaśnia przyczyny sobotniego wybuchu gazu wanilinie w powiecie wieluńskim. Zginęła 15-letnia dziewczyna, jej mama z poparzeniami trafiła do szpitala. Jak mówi prokurator Jolanta Szkilnik, ze wstępnych ustaleń wynika, że nie zachowano ostrożności podczas korzystania z butli z gazem.
14: Prokuratura rejonowa w Wieluniu prowadzi postępowanie w zakresie przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu osób i nieumyślnego spowodowania śmierci 15-letniej Edyty.
9: Konstrukcja budynku nie została naruszona, ale dom wyłączono z użytkowania. Gmina zapewniła mieszkańcom lokal zastępczy.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
9: W nocy na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum kraju opady deszczu, lokalnie też przejdą burze. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie, 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. A jutro od 10 na północy, 20 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
8: Klimat.
9: Jakość powietrza obecnie jest umiarkowana lub bardzo dobra. Ponad 20% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na południowym Mazowszu, na pograniczu województw lubelskiego i podlaskiego oraz lokalnie w Małopolsce występuje ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach. Na południowym wschodzie kraju zagrożenie jest przeważnie bardzo wysokie.
8: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
15: Jest wtorek, 5 maja, w studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: Oj, muszę powiedzieć, że dziś poruszysz temat bardzo trudny, czyli co zrobić ze służbą zdrowia? Ile pieniędzy potrzeba? Mam wrażenie, że to jest studnia bez dna.
16: To jest ile pieniędzy potrzeba? To znaczy, jeden z moich przyjaciół, który zajmuje się zawodowo ochroną zdrowia, powiedział, że ile się włoży, tyle służba zdrowia, czyli ochrona zdrowia, wchłonie. Nie, to rzeczywiście, to są pieniądze gigantyczne, chociażby ze względu na to, że ta służba zdrowia, ochrona zdrowia staje się coraz bardziej nowoczesna, wchodzą nowe procedury, coraz bardziej nowoczesne, wchodzą nowe leki, a to wszystko naprawdę kosztuje, bo często to są procedury wręcz kosmiczne.
15: I o tym będziesz teraz rozmawiał z gościem.
8: Pomówmy o tym.
16: A pomówię dzisiaj z panem profesorem Łukaszem Balwickim, Gdański Uniwersytet Medyczny, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
17: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
16: Panie profesorze, czy chciałby pan być ministrem zdrowia w Polsce?
17: Oj, chyba w środowisku nikt nikomu tego nie życzy. Także... No, to jest taka chyba jedna z najtrudniejszych funkcji i rzadko kto się decyduje, mając świadomość w dużej mierze często nieuchronnych trudności, nie chcę powiedzieć porażki w tym znaczeniu, ale no bardzo trudnego zadania.
16: Jeżeli patrzymy na polską ochronę zdrowia od roku 89, to trzeba przyznać, że no, nie do końca sprostała swoim zadaniom i obowiązkom, chociaż z drugiej strony poziom wykonywanych usług jest coraz wyższy i dzięki temu, że polscy lekarze są i pracownicy ochrony zdrowia rzeczywiście starają się, udaje się leczyć coraz więcej chorób. Chociaż z drugiej strony, jeżeli patrzymy, jak się długo czeka na wizytę do specjalisty, to rzeczywiście można powiedzieć, że coś jest bardzo nie tak, bo jeżeli do specjalisty czekamy rok albo i półtora, albo i dwa, więc ja spojrzałem, panie profesorze, na naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech się pogorszyło. 42 dni teraz średnio czeka się do specjalisty i to wzrost o 9 dni w porównaniu z rokiem 2019, czyli tam też się coś psuje.
17: No, niektórzy mówią, że trzeba mieć zdrowie, żeby chorować, tak? Bo rzeczywiście nieraz kolejki do niektórych zabiegów, do niektórych specjalistów się rzeczywiście wydłużają. No to nie jest tylko, można powiedzieć, domena Polski. Różne systemy w różny sposób sobie radzą. Jedne, no właśnie, udrażniają, można powiedzieć, dostępność, czyli zwiększając finansowanie, tak, żeby było więcej specjalistów, więcej możliwości jakby skorzystania z tej opieki takiej specjalistycznej czy zabiegów, ale są też takie, które po części rozumieją, że też może nie do końca tędy droga. To znaczy, że my i tutaj Polska jest takim, można powiedzieć, krajem, który mógłby dużo w tym zakresie robić, ale w zakresie zapobiegania stanom, które wymagają właśnie specjalistycznej opieki czy fachowych zabiegów. Czyli to są jakby dwa sposoby radzenia sobie z tym problemem. Albo zwiększanie jeszcze liczby opieki, albo rzeczywiście zadbanie o to, żebyśmy w takiej mierze z tej opieki nie musieli korzystać.
16: Panie profesorze, mamy za mało lekarzy. To jest fakt, czy to, bo niektórzy mówią, że to nieprawda, że wcale za mało lekarzy nie mamy, ale źle wykorzystujemy umiejętności naszych medyków.
17: Oczywiście, jeżeli popatrzymy na średnią unijną, to jesteśmy rzeczywiście, można powiedzieć, w tej części, można powiedzieć, która ma relatywnie mało lekarzy, mało pielęgniarek, ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, że w dużej mierze zapotrzebowanie na personel zależy od tego, w jaki sposób z niego korzystamy i jaką widzimy jego rolę. Czy system ma być rzeczywiście oparty w dużej mierze o to, żeby wszystkie procedury, wszystkie zabiegi tylko i wyłącznie wykonywał lekarz? Proszę przypomnieć sobie, że nie wyobrażaliśmy sobie kiedyś karetek bez lekarzy. Teraz one jeżdżą i spokojnie sobie z ratownikami medycznymi radzimy. Ja pamiętam sytuację, w której nie wyobrażaliśmy sobie, panie sobie i często w dużej mierze środowisko lekarskie nie wyobrażało sobie, żeby panie położne pobierały cytologię w badaniach przesiewowych. Teraz panie położne to robią i nie potrzeba lekarzy. W związku z tym, no to jest kwestia o rolę. I tutaj rzeczywiście wielu lekarzy podkreśla, że spokojnie część ich pracy mogłaby być wykonywana przez inny personel. Pielęgniarski, położniczy, ratowników, asystentów medycznych, ale także przez narzędzia, które wspomagają chociażby, nie wiem, prowadzenie dokumentacji medycznej. W związku z tym rzeczywiście tutaj poniekąd mamy personel, ale jeszcze nieefektywnie nim zarządzamy.
16: Panie profesorze, ale są różne systemy też w Europie. Na przykład Skandynawia opiera się przede wszystkim na systemie szpitali publicznych i na publicznej ochronie zdrowia. Lekarze, którzy pracują w tych publicznych, mają dodatkowo w miarę spokojnie prywatne praktyki. Więc to jest taki przykład europejski jeden. Drugi przykład europejski to na przykład Niemcy i Francja, gdzie te praktyki z lekarzy prywatne są bardzo mocno rozwinięte. No ale tu dochodzi jeszcze element taki, że za te prywatne praktyki często osoba, która udaje się do takiego medyka, właściwie nie płaci, ponieważ jest to finansowane również z tego ubezpieczenia krajowego. W Kanadzie, niby za oceanem, ale zupełnie inny system przecież jest w Kanadzie niż w Stanach Zjednoczonych, bo Kanada przyjęła bardzo europejski system ochrony zdrowia. Też to jest organizowane na zasadzie publiczne szpitale, trochę praktyki prywatnej lekarzy, ale niektórzy mówią, że to jest, Kanadyjczycy mówią, że to jest źle widziane, jak lekarz pracuje jeszcze prywatnie. On powinien być w szpitalu. No właśnie, w którym kierunku Polska powinna pójść? Bo biorąc pod uwagę to, że mamy taką sytuację, że nie możemy dostać się do specjalisty, ale prywatnie do specjalisty możemy się dostać. No i to bardzo szybko.
17: Zależy chyba o jakim rodzaju opieki mówimy, bo wyobrażamy sobie, i tak się de facto dokonało to w Polsce, bez jakiejś większej szkody w dużej mierze dla systemu, czyli prywatyzacja podstawowej opieki zdrowotnej i części specjalistycznej, z uwagi na to, że tutaj możemy bardzo mocno sprecyzować pewien zakres usług i nie są to też usługi bardzo mocno kosztochłonne i w jakiejś mierze przewidywalne. Tak? Do tego stopnia przewidywalne, że chociażby po zapisaniu nas do jakiegoś podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarza rodzinnego, ten lekarz dostaje tak zwaną stawkę kapitacyjną, tak? Czyli miesięczną pewną opłatę, w ramach której sprawuje pewną opiekę. My jesteśmy mniej więcej w stanie przewidzieć, zaplanować, ile taki średnio pacjent kosztuje i w związku z tym pewne obszary ochrony zdrowia...
16: Lekarze rodzinni chyba na tej zasadzie właśnie pracują.
17: Dokładnie. Tak, jesteśmy w stanie też w jakiejś mierze wycenić chociażby poradnictwo w ramach poradni specjalistycznych. Tutaj wyceniamy zazwyczaj te usługi takie związane z przyjęciem do lekarza i tak dalej. Problem jest w tych usługach wysoko kosztochłonnych, takich, które oferują opiekę szpitalną. Bo tutaj po pierwsze często nie jesteśmy chociażby w stanie przewidzieć pewnych powikłań, które są związane z leczeniem operacyjnym. Dodatkowo w momencie, szczególnie po COVID-zie i w momencie rozpoczęcia wojny, no myśmy też uznali poniekąd części, przynajmniej ten sektor taki zdrowotny, strategiczny, związany chociażby z ratowaniem naszego życia, czyli całą opiekę taką można powiedzieć szpitalnych oddziałów ratunkowych, ale także w dużej mierze opiekę szpitalną, jako pewien jednak sektor strategiczny, którym trzeba zarządzać. W momencie, gdybyśmy go sprywatyzowali, no trudno byłoby nim w jakiś sposób zarządzać, trudno byłoby oczekiwać, że, nie wiem, podejmie na siebie wysiłek, tak jak w COVID-zie, na przykład otwierania, nie wiem, oddziałów COVID-owych i tak dalej. W związku z tym, pytanie jest, współczesne systemy raczej idą w tym kierunku, że jeżeli chcemy zapewnić pacjentom powszechny dostęp do usług zdrowotnych, czyli objąć ich jakimś systemem ubezpieczeniowym, musimy też, czyli państwo musi mieć w jakiejś mierze móc zarządzać także usługodawcami, tak? Szczególnie o tym znaczeniu strategicznym, czyli jak szpitalnictwo czy medycyna ratunkowa, więc rzeczywiście różne kraje w różny sposób sobie radzą, ale jednak coraz więcej jest takich głosów, że no jednak wtedy, kiedy zarządzamy przynajmniej krytycznymi usługami, to jesteśmy w stanie lepiej kontrolować, chociażby także kontrolować koszty. Bo oczywiście możemy dawać przykład Kanady, ale jeżeli damy przykład Stanów Zjednoczonych, która...
16: To jest dziki zachód tak naprawdę. My sobie nie zdajemy sprawy, przeciętny Europejczyk, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Dopóki pracujesz w dobrej firmie, masz dobre ubezpieczenie albo pracujesz dla rządu amerykańskiego, to najlepiej. To masz dobre ubezpieczenie, to jest wszystko w porządku, ale wystarczy, że twoje ubezpieczenie już będzie dużo gorsze. No to jest tragedia.
17: Dokładnie podaję ten przykład dlatego, że tam doszło do sytuacji, w której ten kraj wyprzedza wszystkie inne w nakładach na ochronę zdrowia. To, od czego zaczął pan redaktor, mówiąc, że wszelkie pieniądze włożone w system ochrony zdrowia mogą, że tak powiem, być skonsumowane. I przykładem właśnie Stany są, które kilkanaście procent produktu krajowego brutto przeznaczają na ochronę zdrowia i wyniki zdrowotne mają gorsze niż część krajów unijnych, które często poniżej 10% wydają na przykład na ochronę zdrowia. W związku z tym rzeczywiście nie tylko ilość pieniędzy, ale sposób, w jaki one są wydatkowane, ale też mimo wszystko ja tu będę nawiązywał, bo dlatego, że jestem konsultantem zdrowia publicznego i dla mnie musi być zawsze ważna profilaktyka. Ważne też, na ile my jesteśmy zachęceni do tego, żeby utrzymać to zdrowie na dobrym poziomie.
16: No dobrze, panie profesorze, to wobec tego profilaktyka. Kolejka do gastroskopii no jest po prostu okrutna, a to jest profilaktyka. Sprawdzić, co siedzi w przewodzie pokarmowym i czy nie ma jakichś kłopotów, no jest rzeczą bardzo istotną. Czas oczekiwania? A rok. Ale prywatnie, panie doktorze, no od ręki. W prywatnych firmach medycznych, do których część z nas jest zapisana przez swojego pracodawcę, czy indywidualnie się zapisała, no to jest kilkanaście dni.
17: Zgadza się i to jest rzeczywiście bulwersujące. Ja jeszcze...
18: Nie mówiąc już o kolonoskopii, bo to jest to samo i gastroskopia i kolonoskopia.
17: Tak. Ja tutaj na potrzeby naszej audycji też zasięgnąłem po taki raport, który się niedawno ukazał właśnie dotyczący, podsumowujący polski system ochrony zdrowia na tle unijnego i my na opiekę szpitalną wydajemy relatywnie w stosunku jakby do budżetu całego średnio o 10% więcej niż średnia unijna. Natomiast na profilaktykę około 1,7% wydatków państwa na zdrowie idzie na profilaktykę, gdzie ta średnia unijna jest 4, czyli wiele krajów wydaje wcześniej. Jestem zdania zdecydowanie, że tam, gdzie możemy finansować świadczenia profilaktyczne, które oszczędzą nam później wydatków właśnie na tą taką twardą opiekę szpitalną, chemioterapię, leczenie operacyjne, to tu nie powinno być limitów. To znaczy my powinniśmy zrobić wręcz. Ja uważam, że my być może powinniśmy nawet pacjentowi jakąś zachętę finansową dać, żeby on korzystał z tych badań profilaktycznych, żeby panie korzystały z cytologii, korzystały z mamografii, żebyśmy chodzili na kolonoskopię, tak? Te badania, które powinniśmy, które mają udowodnioną skuteczność i które przynoszą nam oszczędności, tu uważam, nie powinno być limitu, wręcz powinniśmy nawet zachęcać pacjentów do tego, żeby z tego korzystali.
16: No tak, ale ta praktyka jest zupełnie inna. Limity na kolonoskopię zostały wprowadzone, stąd to właśnie te opóźnienia jeszcze dłuższe, bo one były, no ale nie były tak długie jak teraz. No i może się okazać, że już to, co się miało rozwinąć tam, gdzie się nie powinno rozwinąć, rozwinęło się i ten biedny pacjent dowiaduje się po roku w czasie badania, że wie pan, gdyby wcześniej zrobiono to badanie, to prawdopodobnie nie byłoby takich konsekwencji. I do kogo pretensja?
17: No tak. Średnio w Polsce moglibyśmy uniknąć około 88 tysięcy zgonów, gdybyśmy zadbali o profilaktykę. To są statystyki, które są dla Polski, więc to nie tylko jest taka kwestia, że my tam sobie dywagujemy z panem redaktorem o opóźnionym leczeniu, ale to nas kosztuje istnienia, czyli za opóźniona diagnostyka, zaniedbana profilaktyka. To są konkretne straty ludzkie, ale też są konkretne straty dla gospodarki polskiej, bo to nie jest tak, że my tutaj zaoszczędzimy na profilaktyce. Chociaż ja pamiętam taką sytuację kiedyś z mojego województwa, gdzie tam NFZ właśnie w jakimś w obszarze był zadowolony, że zaoszczędził na wydatkach na mamografię. To nie były oszczędności, to były straty ludzkie, straty często w wieku produkcyjnym, pań, które no, nie dożywały tego okresu, który mogłyby dożyć. I to są te straty dla gospodarki, bo często my rozmawiamy o zdrowiu jako pewnym abstrakcie, o pewnej wartości oczywiście dla nas najistotniejszej, ale państwo powinno dostrzec w zdrowiu pewien zasób, tak? Znaczy społeczeństwo, które jest zdrowsze, które dłużej żyje, które bardziej jest produktywne, czyli chodzi do pracy, tak? Nie opuszcza dnia pracy. To jest po prostu społeczeństwo, które jest bardziej przynosi większy wzrost gospodarczy. Już nie mówiąc o obronności, o której też powinniśmy pamiętać, że powinniśmy mieć też zdrowych mężczyzn, a w Polsce niestety mężczyźni żyją krócej. Młodzi mężczyźni umierają z powodów różnych wypadków, urazów, samobójstw, właśnie niedbałości o swoje ciśnienie tętnicze, o cholesterol, o właśnie badania profilaktyczne. Więc no, zachęcam, żeby tak patrzeć. Nie jako wydatek, ale inwestycje.
16: Panie profesorze, no dobrze, to apelujmy do polityków. Tu kilka rozwiązań jest. Jeżeli mówimy o pieniądzach i o dostępności, to przecież można byłoby wprowadzić system, że jeżeli nie ma miejsca w publicznej ochronie zdrowia i nie można się dostać, to niech ubezpieczyciel wzorem innych krajów europejskich pokrywa u prywatnego, w prywatnym gabinecie. Rozwiązanie, rozwiązanie. No, innym rozwiązaniem to jest no, współfinansowanie, czyli jakieś częściowe, prawda, płacenie za wizytę przez pacjenta, ale obawiam się, że partia, która by to zaproponowałaby takie rozwiązanie, to już przez najbliższe 20 lat w ogóle nikt na tą partię w Polsce nie spojrzał. No ale wyjścia nie ma, zrobić coś trzeba, bo jeżeli patrzymy na te listy oczekujących na różne bardzo specjalistyczne badania, a często te badania profilaktyczne, o czym mówiliśmy, no to chyba nie mamy wyjścia.
17: No tak, natomiast ja w jakimś sensie też rozumiem problem czy wyzwania, przed którym stoi obecna minister, która podejmuje te trudne decyzje, bo rzeczywiście z perspektywy pacjenta, często pojedynczego, czy naszych znajomych, czy rodziny, my widzimy w niemożności wykonania pewnego badania jedynie niepewną niesprawiedliwość. Natomiast z perspektywy systemu widać też pewne nieprawidłowości, czyli nadużywanie chociażby skierowań na pewne badania wykonywane chociażby rezonanse z błahych powodów i narażanie systemu. W związku z tym ten system współpłacenia, powiem szczerze, o którym pan redaktor wspomniał, jest mi bliski, dlatego że on trochę rozkłada to ryzyko. Tak? Czyli w jakimś sensie, system bierze na ryzyko, że być może część tych badań jest niepotrzebnie zrobione, czyli nad wyraz i ten, ale jakoś to ryzyko bierze też na siebie pacjent, współpłacąc na przykład za tą usługę. Więc to jest jedno z takich rozwiązań, które ja jestem zwolennikiem, bo troszeczkę powinniśmy może zracjonalizować korzystanie z części usług. No ale trudne jest do przeprowadzenia, bo jakkolwiek były środowisko, można powiedzieć, profesjonalistów to podnosi, natomiast na poziomie politycznym to nie spotyka się z akceptacją.
16: No tak, dobrze, że pan nie jest politykiem, bo jeżeli pan mówi o tym, że panu bliskie są takie rozwiązania, to już na pewno swoim okręgu wyborczym pan by nie wygrał. Od czci i od wiary zostałby pan za to odżegnany. Ja się spotkałem z takim systemem współpłacenia w jednym z krajów zachodnich, gdzie większość opłaty za usługę medyczną w prywatnym gabinecie pokrywało ubezpieczenie, a człowiek zostawiał tam, nie wiem, 5 czy 8% z własnej kieszeni szło na koszta manipulacyjne i nawet ten system w owym kraju zupełnie nie najgorzej funkcjonuje. Panie profesorze, czeka nas kolejna reforma?
17: Wydaje mi się, że reforma. Trudno mi powiedzieć, bo na razie są pewne próby ograniczenia kosztów.
16: Ale i wszyscy protestują przeciwko temu. To się da zauważyć, prawda?
17: To jest bardzo wrażliwy obszar i ja tu rozumiem, że każda, że tak powiem, tutaj władza zastanawia się, czy się opłaca reformować system, czy troszeczkę go tam jakoś upudrować i dotrwać być może do kolejnych wyborów. Liczyłbym na to, że powstanie mimo wszystko jakiś taki konsensus ponadpartyjny, tak? Czyli że zaplanujemy jakąś taką kompleksową reformę, która będzie wykraczała poza jeden, można powiedzieć, okres gdzieś tam urzędowania, która połączy być może i zgodzimy się, że być może powinniśmy troszeczkę zreformować chociażby nasze świadczenia profilaktyczne, że być może sprowadzić to współpłacenie na takim poziomie, które ono nie doprowadzi do zubożenia, ale zracjonalizuje chociażby pewne korzystanie z usług. No marzy mi się taki troszeczkę ponadpartyjny konsensus, wykraczający poza jedną kadencję wyborczą.
16: Panie profesorze, jest pan idealistą, bardzo mi przykro z tego powodu, to znaczy bardzo dobrze, że pan jest idealistą, ale nie sądzę, żeby politycy przez chwilę pomyśleli o tym, że to takie rozwiązanie jest rozwiązaniem słusznym i może przynieść nie najgorsze efekty, bo jednak wykorzystywanie z ochrony zdrowia do celów politycznych jest łakomym kąskiem. Pan profesor Łukasz Balwicki, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
19: Pom- Pomówmy o tym.
20: Reklama.
21: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
22: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
21: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
22: Ach, ci panowie z Media Expert.
21: Prawda?
23: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie.
24: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Duży pożar lasu w powiecie biłgorajskim wciąż nie jest opanowany. Ogień szybko się rozprzestrzenia. Sytuację pogarsza silny wiatr i sucha ściółka. Płonie 80 hektarów lasów i nieużytków w rejonie miejscowości Kozaki między Józefowem a Łukową. W akcji jest 300 strażaków i prawie 70 zastępów. Z powietrza wspierają ich samoloty gaśnicze. Na miejscu pracuje też policja i służby leśne. Droga Wojewódzka nr 849 jest zablokowana. Mieszkańcy nie są zagrożeni, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
25: I sytuacja tak naprawdę jest bardzo zmienna, bardzo dynamiczna. Cały czas czekamy na kolejne informacje, dlatego że tak jak powiedziałem, ze względu i na warunki atmosferyczne, i na charakterystykę terenu, no bardzo ciężko jest zapanować w sensie terytorialnym nad tym żywiołem.
9: Służby apelują jednak, żeby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji ratunkowej. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę Komisji na umowę pożyczkową. Ma być też największym beneficjentem. Udar czy nadciśnienie zachorować mogą nawet dzieci. Od września w 180 szkołach w Polsce ruszy ogólnopolskie badanie stanu zdrowia dzieci. Obejmie ponad 3,5 tysiąca uczniów, mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka.
26: Osoba młoda za kilkanaście lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy, którym dzisiaj nie zapobiegniemy. Od kilku lat dostrzegamy także problem nadciśnienia tętniczego u nastolatków, niejednokrotnie leczony już farmakologicznie. To pokazuje, że my musimy zacząć mówić o zdrowiu osób młodych.
9: Badanie będzie odbywać się za zgodą rodziców. Uczniowie będą losowo wybierani w szkołach.
20: Polskim Radiu 24.
15: Jest wtorek, 5 maja, 21.32. Maria Furdyna, zapraszam.
20: Stan dnia.
15: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
27: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwo.
15: To zacznijmy od kryptowalut, bo będzie trzecie podejście rządu do ustawy w tej sprawie. Dwie ustawy poprzednie zawetował prezydent. Wcześniej w Sejmie przeciwko proponowanym rozwiązaniom głosowała opozycja. Panie doktorze, na początek chciałabym, żebyśmy posłuchali premiera Donalda Tuska. Szef rządu zaapelował do wszystkich sił politycznych o uchwalenie przepisów chroniących inwestorów. Nawiązał też do afery związanej z Zonda Krypto.
28: I to jest mój apel ostatni do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
15: I jeszcze głos z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk tej partii Mariusz Gosek mówi, że będzie mógł ocenić ustawę, jak zostaną przedstawione jej szczegóły.
0: To musi być ustawa, która faktycznie uderza w tych, którzy naruszają interes i bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, bo tak do tej pory nie było i te zarzuty na nie wskazywał i podnosił szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki.
15: Panie doktorze, mocne słowa premiera Donalda Tuska. To, że będzie trzecia ustawa, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, natomiast no, w tym tygodniu ma ona trafić do Sejmu. Czy sprawa kryptowalut jest problemem dla prawej strony sceny politycznej?
27: No tak naprawdę mamy tutaj do czynienia znowu z dwoma wymiarami tej sprawy, bo jednym jest wymiar bezpieczeństwa gospodarczego, czyli ta ekonomia, a z drugiej strony mamy tu wymiar polityczny. No bo to nie jest żadną tajemnicą, że każde środowisko polityczne, żeby odnosić sukcesy wyborcze czy mieć możliwość prowadzenia działalności politycznej, programowej w terenie, no potrzebuje środków. A zatem każda partia potrzebuje jakiegoś zaplecza finansowego. Nierzadko partiom nie wystarczają te środki, które są wypłacane w ramach subwencji. No i wtedy mamy do czynienia z takim niebezpiecznym sojuszem instytucji, które obracają jakimiś właśnie finansami i partiami politycznymi. Oczywiście to nie wygląda tak aż tak dramatycznie jak w modelu w Stanach Zjednoczonych, gdzie w zasadzie można prywatnie finansować partie, natomiast rzeczywiście jest tak, że te partie poszukują. I teraz. No i pamiętamy sprzed kilku lat kwestię związaną na przykład ze skokami, czyli kasami oszczędnościowo-kredytowymi, które były łączone również z Prawem i Sprawiedliwością. I tam nawet pan prezes Bierecki był parlamentarzystą z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz mamy kwestię związaną z kryptowalutami. To jest sytuacja, w której tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że niełatwo jest bronić tezy, że ten rynek nie wymaga regulacji czy ograniczeń, no bo przecież, jak już tu powiedział pan poseł Gosek, Polki i Polacy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jest to sfera, czy ten obszar działania finansowego, który jest nietransparentny, mówiąc najdelikatniej. W związku z tym, tak, bez wątpienia jest to kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości i tutaj prezydent może przyjmować taką postawę nierozumienia tego problemu, ale tak naprawdę myślę, że on sobie doskonale zdaje sobie sprawę, nawet jeżeli nie on, to jego środowisko pewnie mu na to zwraca uwagę.
15: Ta narracja prezydenta jest niespójna, bo przypomnijmy, ta ustawa została zawetowana dwa razy. Te dwie ustawy pierwsze niewiele się od siebie różniły. Było tajne posiedzenie, na którym był przedstawiciel prezydenta. Później ta notatka trafiła do prezydenta. Ta informacja pojawiła się po tym drugim wecie i Karol Nawrocki mówił, że on informacje właśnie od tych tajnych służb odnośnie nieprawidłowości dostał 10 dni po zawetowaniu pierwszej ustawy, natomiast, no, bo to był grudzień, natomiast no, zawetował też tę drugą ustawę. Czy jak tutaj teraz może zareagować otoczenie prezydenta i sam Karol Nawrocki?
27: No, Karol Nawrocki musi, czy chyba mimo wszystko wszystkim przedstawicielom w cudzysłowie elity politycznej, no, zależy na tym, żeby ta ustawa przeszła, ale jednocześnie, żeby prezydent zachował twarz, no bo jednak no jest głową państwa. A zatem tak, ta narracja pana prezydenta jest niespójna. Natomiast mam wrażenie, że troszeczkę taką z punktu widzenia interesu państwa spuszczono taką kurtynę milczenia trochę nad tą niekonsekwencją pana prezydenta. No i z tego, co wiemy, teraz toczą się właśnie te rozmowy, żeby ten projekt ustawy był tak skonstruowany, żeby realizował wszystkie podstawowe postulaty strony rządzącej, no bo to rząd jest, korzysta tutaj z prawa inicjatywy ustawodawczej, to projekt rządowy, a z drugiej strony, żeby ten projekt rządowy uzyskał akceptację prezydenta, albo mówiąc inaczej, no, żeby dał szansę prezydentowi na to, żeby mógł przed swoim elektoratem wybronić, dlaczego tą ustawę za trzeci musimy razem jednak dopuścić.
15: Czy to nie jest taki ruch wyprzedzający, bo w ubiegłym tygodniu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział o projekcie złożonym 4 miesiące temu w Sejmie przez Polskę 2050, właśnie to był też projekt dotyczący rynku kryptoaktywów, że to nie jest projekt idealny, jest on bliższy temu, do czego dąży pan prezydent. I Zbigniew Bogucki ujawnił także, że spotkał się z posłem Adamem Gomołą, który jest wnioskodawcą tego projektu regulującego rynek kryptoaktywów autorstwa Polski 2050. Czy to może być trochę podobnie, że teraz ta narracja otoczenia prezydenta będzie szła w tym kierunku, że nie projekt rządowy, ale może popracujmy nad projektem Polski 2050? Trochę mieliśmy podobnie sytuację w przypadku programu SAFE, że też nie wiadomo było, jak się zachowa prezydent i nagle pojawiła się ta propozycja SAFE 0%.
27: To rzeczywiście, to można by trochę porównać to do rozgrywki pokerowej, bo można mieć dobre karty, można blefować, są różne strategie. Natomiast tutaj rzeczywiście jest, mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Pałac Prezydencki próbuje na swoją korzyść rozegrać niełatwą przecież wewnętrzną sytuację w koalicji rządzącej. Z drugiej strony rząd, zdając sobie sprawę z tego, że podejmując pewne aktywności, może dodatkowo wykazywać na przykład nieścisłości i niespójności w polityce opozycji, no to to jest gra polityczna i ona się w treści może dodatkowo wykazywać na przykład nieścisłości i niespójności w polityce opozycji, no to to jest gra polityczna i ona się w tle toczy i to wy...

0: Gra polityczna to maksymalnie 20, no ale to
1: no
0: niestety
1: właśnie, a
0: bardziej zbliżamy się 50 do 50.
1: Czy rząd i to, że będzie kolejna ustawa w tej sprawie, to ten główny cel to jest uporządkowanie tego rynku, czy to też jest element polityki i działania na szkodę opozycji? No bo wiele jest oczywiście doniesień związanych z Onda Krypto, że ta giełda miała powiązania z prawicą. Zresztą jak się pojawiły te pierwsze doniesienia o Onda Krypto, no to wówczas premier też po jakimś czasie od weta zdecydował, tego drugiego weta, no zdecydował, że będzie ono głosowane.
0: No tak, każdy gracz na scenie politycznej chce maksymalizować zyski. Tak jak gracze giełdowi minimalizują ryzyko, maksymalizują zyski, tak podobnie jest w polityce. I rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, bez wątpienia chodzi tutaj o dobry projekt ustawy, taki, który będzie wprowadzał rozwiązania regulujące rynek kryptoaktywów, a jednocześnie, który będzie do przyjęcia dla prezydenta. Natomiast to wszystko można byłoby powiedzieć, że trwa za długo, bo jeżeli państwo, organy państwa diagnozują jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo, brak regulacji właśnie, no to powinny działać niezwłocznie. No oczywiście ta definicja niezwłocznie nie jest określona, natomiast dwa razy odrzucone weto, dyskusje, rozmowy. My jesteśmy tak naprawdę dwa miesiące do tyłu, mówiąc kolokwialnie, czyli generalnie ta sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, no ona powinna była mieć miejsce dużo wcześniej. No ale to właśnie niestety to jest ta
1: polityka.
0: Polityka.
1: Panie doktorze, to zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jeszcze ostatnie w kwestii kryptoaktywów. Jak teraz zachowają się politycy opozycji? I nie mam tutaj na myśli Konfederacji, bo myślę, że ona może cały czas być przeciwko tym rozwiązaniom. Zastanawiam się nad Prawem i Sprawiedliwością. Nie wiem, czy pan doktor pamięta wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Chyba to już było po tym drugim wecie, kiedy to prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi wprost, że on to by w ogóle kryptowaluty zakazał.
0: No, jeśli chodzi o takie współczesne rozwiązania, no to można domniemywać, że pan prezes nie trzyma ręki na pulsie, nie jest na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o postawę Prawa i Sprawiedliwości, no to myślę, że będzie tutaj taka narracja, że teraz zagłosują za, no bo to już jakby nie, mówiąc kolokwialnie znowu, nie wypada, żeby nie zagłosowali. Po prostu nie mogą tego zrobić. A dlaczego dwukrotnie głosowali przeciwko odrzuceniu weta? No i będzie taka narracja, że to oto za sprawą pana prezydenta rząd wreszcie przygotował dobrą ustawę i tą dobrą ustawę, która dzięki panu prezydentowi i tak dalej. Czyli myślę, że będzie taka narracja, odwracanie kota ogonem, robienie dobrej miny do złej gry, ale myślę, że w tym kierunku taką strategię przyjmie Prawo i Sprawiedliwość.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu. Klub Centrum chce mieć wiceministrów w rządzie. Takiej sytuacji nie wyklucza premier Donald Tusk. Szef rządu przyznaje, że po rozpadzie Polski 2050 sytuacja się zmieniła, bo są teraz dwa kluby tej samej wielkości. Premier deklaruje otwartość na rozmowy. Nieoficjalnie mówi się także o stanowisku wicemarszałka dla klubu Centrum. To posłuchajmy, co mówiła szefowa Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o te kwestie, podkreśla, że podział stanowisk został zapisany w umowie koalicyjnej.
2: Każde ugrupowanie ma wicemarszałka, które jest sygnatariuszem umowy koalicyjnej. Jeżeli ktoś zacznie kogokolwiek z koalicji odwoływać wbrew woli tego koalicjanta, to jest zerwanie umowy. Więc to jest bardzo jasne i proszę się spytać każdy z lewicy, jak usłyszy na przykład, że kogoś od nich miałoby zostać odwołany bez zgody lewicy, to jest złamanie umowy i tyle. Wszyscy to bardzo dobrze wiedzą. Już nie mówiąc o tym, że powołanie marszałka i odwołanie któregokolwiek wymaga większości, takiej większości po prostu nie ma i nie będzie.
1: I jeszcze głos Jacka Karnowskiego z Koalicji Obywatelskiej, który uważa, że Klub Centrum powinien mieć swoją reprezentację w rządzie na poziomie wiceministrów.
3: Każdy klub powinien mieć swoją reprezentację w koalicji rządowej, odpowiednią co do wagi i ilości osób. Oczywiście może nie dotyczy to do końca

0: Te koalicje obywatelskie, bo jako największy klub mamy trochę ich mniej, ale dla dobra koalicji na pewno ta równowaga powinna być. Oczywiście każdy z klubów wtedy musi panu premierowi przedstawić odpowiednich ludzi, bo to nie tylko ilość liczy, ale także jakość, ale jestem przekonany, że w tym klubie są osoby, które by były godne tym, żeby zostać wiceministrami.
1: Jacek Karnowski też dodał, że te personalne decyzje należą do premiera. Chciałabym jednak zatrzymać się na wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Przypomnijmy, co działo się w ubiegłym tygodniu. Były głosowania nad wotum nieufności wobec szefowych dwóch resortów zdrowia i klimatu, Pauliny Henning-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grędy. I w przypadku Pauliny Henning-Kloski było sporo zamieszania, bo politycy Polski 2050 mieli wątpliwości przed tym głosowaniem. Tam zostały ostatecznie panie minister obronione, ale to chyba nie kończy sporu właśnie między Polską 2050 a klubem Centrum. Pytanie, kto ma lepszy słuch u premiera?
2: Pan premier jest człowiekiem racjonalnym i liczy szable. Klub jest, czy kluby teraz, no są w zasadzie symetryczne.
1: Pół na
2: 2050,
1: podzieliło się
2: tak,
1: na pół.
2: Symetrycznie pół podzieliło się na pół, więc dla premiera to jest punkt wyjścia. Tutaj bez wątpienia nie grają roli jakieś osobiste sympatie i antypatie. To jest czysty pragmatyzm polityczny. Mam wrażenie, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz nieco ponad normatywnie interpretuje swoją rolę i swój udział na scenie politycznej, bo proszę zwrócić uwagę, że są politycy, którzy pełnią istotne funkcje przez kilka kadencji. Są tacy, którzy wracają, chociażby jak właśnie Donald Tusk, nie wiem, Władysław Kosiniak-Kamysz i tak dalej. No, pani minister Pełczyńska-Nałęcz być może jest takim jednokadencyjnym członkiem rządu. No i próbuje maksymalizować swój udział. Natomiast myślę, że to nie buduje takich fundamentów dla jej ugrupowania, jako ugrupowania, które w przyszłości mogłoby być postrzegane jako pewny koalicjant. Dzisiaj, czy raczej obecnie, bo dzisiaj to mamy wieczór, ale generalnie obecnie mamy taką sytuację, że nikomu się nie opłaca zerwanie koalicji rządzącej. Natomiast takie drobne szantaże mają miejsce i będą miały miejsce. Poziom wiceministrów, no to musimy sobie odrobinkę przypomnieć strukturę Rady Ministrów. Tak, mamy prezesa Rady Ministrów, mamy ministrów. Następnie mamy sekretarzy stanu, po jednym sekretarzu stanu w ministerstwach i podsekretarzy stanu, czyli potocznie nazywanych wiceministrami.
1: Tak.
2: No i tak może kompetencje minister konstytucyjny przydzielić tym podsekretarzom stanu, no że oni będą mieli gabinet, sekretariat, asystentów, kierowców, no ale merytorycznie mogą nie mieć realnego wpływu na politykę realizowaną w resorcie, więc tutaj kwestia tej ewentualnego nie tyle rekonstrukcji rządu, co rozszerzenia Rady Ministrów, no, może zaspokoić ambicje personalne. Natomiast można to przeprowadzić w taki sposób, żeby te ambicje czysto tak emocjonalnie zaspokoić, natomiast nie wyposażyć tych nowych wiceministrów w taką realną władzę polityczną.
1: Zastanawiam się, czy uda się uspokoić ambicje Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która przecież od wielu miesięcy mówi o tym, że chciałaby mieć stanowisko wicepremier. I jeszcze przed tym, jak były wybory w Polsce 2050. Tam też oczywiście mieliśmy dosyć duży spektakl, jeżeli chodzi o te wybory, no ale ostatecznie została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i zaraz doszło do podziału. Jakby do tego podziału nie doszło, to jeszcze mówiło się o tym, że ta teka wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest możliwa. Teraz no, raczej z otoczenia premiera no, słychać takie głosy, że to jest niemożliwe. Pytanie pytanie jest takie, czy Beseteki wicepremier, albo może tak, w co gra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i o co jej chodzi? No bo przypomnijmy też, ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, że dyskutujemy o partii, która potrafi mieć poparcie na poziomie 0,7%, 0,5% albo 1,5% to jest chyba maksymalnie.
2: No tak. I tu, tu mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, kiedy tak mały podmiot polityczny no, próbuje wygospodarować dla siebie znacząco dużo więcej miejsca na scenie politycznej, niż by to wynikało proporcjonalnie właśnie do poparcia. Na co gra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz? No, można by odnieść wrażenie, że tak naprawdę gra na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i tego byliśmy świadkami i tak jak pani redaktor zauważyła, rzeczywiście mogła być prawie pewna tej teki wicepremiera w sytuacji, kiedy by wygrała wybory na przewodniczącą ale kiedy by nie nastąpił podział. Ten podział, no to i to jeszcze taki równy pół na pół, no to był jasnym wskazaniem na to, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest politykiem czy polityczką, która łączy, która integruje. Raczej jest typem takiego fajtera czy fajterki politycznej. Natomiast to jest cecha dobra krótkoterminowo w polityce. Natomiast długookresowo no, ci fajterzy najczęściej nie osiągają swoich celów, a jeżeli je osiągną, no, to jest taki sukces niedługotrwały, więc dzisiaj mam wrażenie, czy obecnie mam wrażenie, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i jej ambicje są chyba największym, czy może głównym kłopotem premiera, jeśli chodzi o spójność koalicji. Jak powiedzieliśmy, nikomu się w tym momencie nie opłaca zerwanie koalicji.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu. Prezydent chce nowej konstytucji. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji i to było w niedzielę. Już wiemy, że przedstawiciele klubów parlamentarnych koalicji rządowej nie wejdą do tej rady. KO, Lewica, Polska 2050 i PSL odrzuciły tym samym zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego. Dwie krótkie wypowiedzi chciałabym, żebyśmy posłuchali. O powodach takiej decyzji mówi przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-u Krzysztof Paszyk.
3: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji.
1: A poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber uważa, że inicjatywa prezydenta jest dobra i należy do niej przystąpić.
4: Ja ze wszech miar będę tą ideę wspierał i ze wszech miar uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac. Nawet jeżeli w Sejmie tej kadencji nie będzie szans, być może ona się pojawi w Sejmie kolejnej kadencji.
1: Panie doktorze, zapytam tak, czy to jest jeden z ostatnich dni, kiedy dyskutujemy o tej Radzie Nowej Konstytucji, o tym, że prezydent chce zmian w Konstytucji i ten temat za chwilę ucichnie? Jak pan myśli?
2: Temat zmiany konstytucji pojawia się co jakiś czas na afiszu Prawa i Sprawiedliwości. Przecież już prezydent Duda mówił o potrzebie zmiany konstytucji. Nawet była takie hasło konstytucja nie dla elit. Teraz prezydent Nawrocki no, próbuje, widać, że próbuje integrować środowiska prawicowe wokół siebie. Powołuje rady różnego rodzaju do spraw mediów. Można sobie wyobrazić, że pan prezydent powoła społeczną radę do jakiegokolwiek zagadnienia i ma do tego prawo, o ile budżet kancelarii jest w stanie udźwignąć ten ciężar. Natomiast ewidentnie kwestia konstytucji jest takim paliwem politycznym. Obecnie można by sobie wyobrazić taką sytuację, że miałoby dojść do zmiany konstytucji. Pytanie, czy nie tylko, że nie ma fizycznej większości do zmiany konstytucji, bo wydaje mi się, że nie ma nawet autorytetów prawnych, które mogłyby projekt ustawy przygotować i który ten projekt by się spotkał z szeroką akceptacją.
1: No bo trzeba też zwrócić uwagę na tą radę i poznaliśmy jej skład i wcześniej to były takie zapowiedzi, że tam się mają ścierać różne poglądy, takie były zapowiedzi, ale jak patrzę na skład tej rady, no to raczej są osoby, które prezentują poglądy prawej strony sceny politycznej.
2: Zdecydowanie tak. No tu nawet można by PSL niezbyt entuzjastycznie się do tego odnosi. Tam zdaje się, że były marszałek Sejmu
1: Józef Zych
2: z PSL-u. No powiedzmy na tą już taką jesień swojego życia politycznego przyjął tą propozycję. No natomiast generalnie nie ma zgody co do tego, żeby nasza konstytucja uległa zmianie. No ale też trzeba zauważyć, że autorytety jak profesor Piotrowski chociażby, który wielokrotnie wypowiadał się na temat konstytucji, teraz wszedł w skład Rady i powiedział, że tak naprawdę nie ma potrzeby zmiany
1: konstytucji. Tak, to jest też ta wypowiedź też w wywiadzie jest szeroko komentowana.
2: Tak, no bo to jest prawda, bo gdybyśmy mieli zrobić taki szybciutki przegląd, kiedy konstytucje się pojawiły, no to my mówimy dumnie, że nasza konstytucja z 3 maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie. No i teraz tak, a pierwszą na świecie była w Stanach Zjednoczonych. Ta konstytucja w Stanach Zjednoczonych nie powstała dlatego, że państwo było silne, tylko dlatego, że państwo właśnie powstało i było słabe. Nasza konstytucja 3 maja została uchwalona nie dlatego, że państwo było silne, no tylko właśnie dlatego, że chyliło się ku upadkowi. Mówiąc krótko, konstytucja dzisiaj jest troszeczkę też tak trochę fetyszyzowana. Konstytucja w silnym państwie, w państwie, które działa zgodnie z literą prawa i w którym jest wysoki poziom kultury politycznej, naprawdę może być tylko takim drogowskazem. Tam nie muszą być zapisane rozwiązania.
1: I panie doktorze, musimy postawić kropkę. Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby dyskutować na ten temat. Doktor Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko w środę, chwilę po 22. Ewelina Kamińska. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Katastrofa samolotu gaśniczego podczas akcji w rejonie miejscowości Kozaki koło Biłgoraju. Zakończyła się procedura nominacji na pierwszy stopień oficerski w SKW. Są problemy z eksportem towarów na rynek w Brazylii, twierdzi Komisja Europejska. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Podczas akcji gaśniczej lasu w Nadleśnictwie Józefów rozbił się samolot typu dromader. Informację potwierdził Polskiemu Radiu starszy kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Straży w Biłgoraju. Na razie nie ma dokładnych informacji, ile osób znajdowało się na pokładzie maszyny. Ustalane są szczegóły zdarzenia. Ogień tymczasem obejmuje kolejne obszary i szybko się rozprzestrzenia.
2: W akcji jest około 300 strażaków i blisko 70 zastępów, a wsparcie zapewniają im samoloty gaśnicze. Droga wojewódzka 849 jest zablokowana. Na szczęście ogień nie zagraża zabudowaniom. Jak mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej, sytuacja jest dynamiczna.
3: W tym momencie pożar nadal trwa, działania strażaków trwają. Tutaj jest pożar lasu, obejmuje poszycie leśne, częściowo obejmuje również pożar całkowity drzewostanu. Idzie wierzchołkami, pożar przenosi się, jest dosłownie przerzucany drzewa na drzewo, no i rozprzestrzenia.
2: O skali zagrożenia mówi też leśnik Jakub Orłowski.
4: Płonie taki bór sosnowy, częściowo bagienny, między Józefowem a Osuchami. No i sytuacja jest o tyle niebezpieczna i dramatyczna, że to jest bardzo cenne siedlisko wielu gatunków.
2: Strażacy apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań ratowniczych. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Ponad 70 aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego wręczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To zakończenie procedury nominacji na pierwszy stopień w SKW. Sprawa stała się głośna, gdy prezydent Karol Nawrocki od listopada nie podpisywał nominacji dla funkcjonariuszy ABW i SKW. W połowie stycznia prezydent spotkał się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, a także ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Szef MON zapowiedział wtedy, że wnioski ponownie wpłyną do kancelarii prezydenta. Mimo obowiązywania umowy z krajami Mercosuru są problemy z eksportem na rynek w Brazylii. Potwierdzają to dokumenty Komisji Europejskiej.
5: Według dokumentów Komisji Europejskiej uaktualnionych dziś, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. Na problemy zwraca także uwagę sektor mleczarski w Polsce, a tymczasem polska branża mleczarska ma się czym pochwalić, m.in. serami długo dojrzewającymi, które są dobrej jakości. W przyszłym miesiącu w Polsce będzie komisarz do spraw rolnictwa Christof Hansen. Ma wziąć udział w Dniach Pola w Szepietowie na Podlasiu. Biorąc pod uwagę silną tradycję w branży mleczarskiej w województwie podlaskim, nie ucieknie zapewne od tego tematu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: 33-latek, który wczoraj wjechał w Lipsku w tłum ludzi, kilka dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym, ujawniła to saksońska prokuratura. W tragedii zginęły dwie osoby, kilkadziesiąt wymagało pomocy.
6: Prokuratura przekazała, że po dobie ustaleń nic nie wskazuje na polityczną czy religijną motywację podejrzanego. Obywatel Niemiec miał już wcześniej problemy ze stabilnością emocjonalną. Wszczęto wobec niego postępowanie z powodu kierowania przez niego gruźb i zniesławienia. 17 kwietnia tego roku mężczyzna dobrowolnie poddał się leczeniu psychiatrycznemu. 12 dni później, czyli w ubiegłą środę, opuścił oddział szpitalny. Mieszkaniec Lipska nie był karany, nie był też dotąd objęty żadnym kryminalnym śledztwem. Teraz ma postawione zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych. Prokuratura podała, że ostatecznie 6 osób trafiło do szpitala, z czego 2 są w ciężkim stanie. 80 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego. Z Lipska Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: W plecaku nosi maseczkę do sztucznego oddychania. Kilka dni temu w drodze do szkoły uratowała życie mężczyźnie, który stracił przytomność w sklepie. 18-letnia Kamila Weyer, uczennica włocławskiego chemika, za bohaterską postawę została nagrodzona przez prezydenta miasta.
7: Weszłam sobie do sklepu, widzę pana, który leży na podłodze, nie mógł oddychać. Zaczęłam po prostu uciskać. Ja patrzyłam się w jego oczy, robiły się jej takie mętne mocno. Wtedy zaczęłam rozumieć, że on chyba straci życie, ale w końcu usłyszeliśmy te pierwsze próby odzyskania oddechu.
1: Dzięki komunikatom dźwiękowym defibrylatory są łatwe w obsłudze nawet dla osób bez przeszkolenia medycznego.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum opady deszczu, początkowo na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej możliwe burze. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie, do 13 w centrum i 16 na południowym wschodzie. W środę 10 stopni pokażą termometry na północy, 20 w centrum i najcieplej będzie na południowym wschodzie, 27.
1: Polskim Radiu 24.
2: Prawie 6 minut po godzinie 22 przy naszym telefonie starszy kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Dobry wieczór. Ale to nie jest dobry wieczór, dlatego że tragiczne wieści napływają z województwa lubelskiego we wsi Osuchy. Niedaleko Biłgoraja doszło do katastrofy lotniczej. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło.
3: Dzień dobry, oficer podstawowy Komendy Powiatowej w Biłgoraju. Doszło do spadnięcia samolotu typu dromader podczas działań gaśniczych w rejonie pożaru. Niestety jedna osoba poniosła śmierć.
2: Czy mamy informację, ile osób znajdowało się na pokładzie maszyny?
3: Na tą chwilę nie potwierdzamy takich informacji. Na tą chwilę posiadamy informację o jednej osobie zmarłej.
2: Panie kapitanie, proszę powiedzieć, jak wygląda ta akcja gaśnicza, jak duże siły biorą udział w gaszeniu tego pożaru?
3: W działaniach bierze udział około 70 zastępów Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, z terenów ościennych powiatów, z terenu sąsiednich województw również. Około 300 strażaków, być może nieco ponad 300 strażaków. W tej chwili już ta liczba strażaków biorących udział już jest taką liczbą oscylującą, wokół tych 300. Troszeczkę być może gdzieś tam więcej jeszcze jest osób dojeżdżających zastępami do pożaru, ale na chwilę obecną, 370.
2: Czy pożar jest opanowany, czy na ten moment jeszcze nie?
3: Pożar w tym momencie jest częściowo opanowany. Jeden front pożaru częściowo udało się opanować, natomiast w innym rejonie jeden front jeszcze jest nieopanowany. Pożar nadal się rozprzestrzenia. Działania strażaków nadal trwają.
2: To jeszcze na koniec zapytam, bo rzeczywiście od kilku dni, jak patrzyliśmy na te mapy i zagrożenie pożarowe w lasach, jest ono bardzo wysokie. Czy te warunki, jak warunki atmosferyczne wpływają na waszą akcję gaśniczą?
3: No, panująca susza tutaj w regionie, dosyć spora i od długiego czasu, oraz dzisiaj po południu spory wiatr, no, znacząco utrudniały tą sytuację. W tej chwili już delikatnie wiatr zmniejszył prędkość, także powoli być może będą działania prowadzone w sposób bardziej efektywny.
2: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Starszy kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju był gościem Polskiego Radia 24. Dziewięć minut po godzinie 22 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. A teraz opowiemy Państwu o wystawie Wielka Gra, opera Władysława IV, którą od 17 kwietnia można oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. Ponad 100 artefaktów związanych z teatrem operowym na dworze króla Władysława IV, pochodzących ze zbiorów polskich i europejskich instytucji, znalazło się na tej wystawie. Ekspozycja obejmuje ciekawe przykłady malarstwa i grafiki, a także historyczne instrumenty muzyczne oraz dokumenty i druki z epoki.
1: Między sztukami.

0: Brzmi jak prawdziwa burza, ale taka burza rozbrzmiewała w operze Władysława IV na Zamku Królewskim w Warszawie. Katarzyna Sanocka, dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuję z Zamku Królewskiego właśnie, gdzie możemy oglądać niezwykłą wystawę zatytułowaną Wielka Gra, opera Władysława IV, a oprowadzi nas po niej jej twórca, jej kurator, dr Jacek Żukowski. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dobry wieczór. Właściwie nie twórca, bo właściwie ja jestem autorem koncepcji, kuratorem, ale oczywiście wystawa jest dziełem zbiorowym.
0: To widać, ponieważ scenografia robi wrażenie, no i przede wszystkim obiekty, które Państwo sprowadzili na zamek. To zacznijmy może od tego, że po tych 400 latach opera wróciła tak naprawdę do domu, bo ona przecież tutaj istniała jako jeden z najpiękniejszych i najnowocześniejszych teatrów dworskich w Europie.
1: Tym projektem staramy się odświeżyć wizerunek Zamku Królewskiego, czyli jak to mówi młodzież, update'ować. Zamek nie jest tylko współczesnym muzeum wnętrz zabytkowych i siedzibą dawniej siedzibą królów, prezydenta, parlamentu polskiego, symbolem polskiej państwowości, także tej walki z tą barbarią hitlerowską w czasie wojny, ale jest też ważnym elementem, był ważnym elementem kulturotwórczym na mapie Europy. I ta wystawa zupełnie odświeża ten obraz właśnie naszego zamku jako symbolu polskiej kultury.
0: Władysław IV zamarzył sobie, a potem to marzenie zrealizował, aby na zamku istniała opera. Co go skłoniło do zainicjowania tego rodzaju przedsięwzięcia, jakże skomplikowanego, jak sądzę?
1: W zeszłym roku świętowaliśmy 400-lecie zakończenia przez niego wielkiej podróży europejskiej. Natomiast co ciekawe, on właściwie wyruszał w tą peregrynację już z takim gotowym zamierzeniem stworzenia teatru operowego w zamku. To był też element takiej właśnie autokreacji i kreacji jego wizerunku przez ojca, który już od wczesnych lat właściwie tworzył obraz syna królewskiego, który był miłośnikiem, koneserem sztuki, patronem artystów i jako ten wielki miłośnik muzyki wokalnej właściwie zamarzył o przeniesieniu najnowocześniejszej formy dramatu muzycznego, czyli opery. I dzięki między innymi wsparciu swojej ciotki, o której też opowiadamy, wielkiej księżnej Toskanii, Marii Magdaleny oraz dworu mantuańskiego, z którego wywodziła się ciotka Władysława, czyli cesarzowa Eleonora, ten sen się zrealizował bardzo szybko.
0: Na wystawie zrekonstruowana została scena. Można na nią wejść, można też poprzesuwać dekoracje i na przykład stworzyć wiatr. Tak to pięknie brzmi. Zatem jak wyglądała ta scena, gdzie się znajdowała i jak skomplikowaną była machiną?
1: Budynek teatralny został wykończony po powrocie Władysława w południowym skrzydle zamku. Pierwotnie prawdopodobnie projektu Matta Castellego i po 10 latach został zmodernizowany dzięki twórczości Agostina Locciego, który był głównym architektem, scenografem, machinistą. Czyli to był taki właściwie zawód, który wymagał bardzo wszechstronnych umiejętności, ponieważ był właściwie określany w źródłach jako inżynier, czyli inżynier królewski. Musiał być znawcą mechaniki, optyki, fizyki, hydrauliki także. Także widzowie się dziwili, dlaczego, jakim cudem na scenie nagle fontanny tryskały wodą, pojawił się grat, piekielne czeluście, z których nie wiem, na przykład rzeka ognista, z której wyłaniały się straszne hydry i ziejące ogniem węże. Zasadniczo założeniem opery była równowaga dziedzin artystycznych. Bardzo szybko tą sferę zdominowała właśnie widowiskowość osadzona na wyrafinowanej santechnice.
0: Opera to synteza sztuk, mieści w sobie wiele sztuk, muzykę, plastykę, aktorstwo, śpiew. A czy sam król na scenę wychodził?
1: Król nie bawił się w teatr dramatyczny mówiony, natomiast oczywiście brał udział w baletach dworskich, która to formuła łączyła introdukcję baletową, czyli formę takiej mini opery z wyrafinowanymi choreografiami w wykonaniu właśnie króla i członków jego rodziny i dworu. I te balety dworskie miały charakter już rytuału, czyli właściwie członkowie uczestnicy baletu dworskiego nie wyzbywali się swojej tożsamości. Tak jak widzimy na jednym z portretów na wystawie, najsłynniejsza śpiewaczka epoki, czyli Adriana Bazile, jest przedstawiona jako święta Cecilia jednocześnie. Także, a na przykład Zygmunt III na kolumnie Zygmunta to jest jednocześnie, proszę sobie wyobrazić, personifikacja cnoty męstwa, fortitudo, i święty Zygmunt żyjący w VI wieku, taki właściwie patron osobisty króla. Także to była ta zasada wielopoziomowości semantycznej, jak to się ładnie określa. I ona umożliwiała właśnie członkom rodziny królewskiej wejście w ten świat boskiej harmonii, której odzwierciedleniem był balet dworski.
0: Jaki spektakl wystawiono na początek? To był rok 1628 bodaj?
1: Tak, dzięki właśnie wsparciu inżyniera dworu mantuańskiego Niccolò Sebregondiego i malarza Giulielma Vianiego Władysław wystawił z własnej inicjatywy, ale dzięki wsparciu także macochy Konstancji Austriaczki operę Acis i Galatea 27 lutego 1628 roku. 30 lat temu został odkryty w Berlinie sumariusz tej opery. Dzięki niemu właściwie wiemy, że to była adaptacja, aktualizacja jeszcze formy wystawionej wcześniej w Mantui, natomiast później jeszcze wszystkie opery miały charakter i pod względem poetyckim, dramaturgicznym i muzycznym zupełnie oryginalny.
0: Pan doktor mówił o balecie dworskim. Tutaj na wystawie możemy zobaczyć na projekcjach artystów baletu dworskiego Krakowia Danca, którzy rekonstruują oryginalne choreografie. Te choreografie są zapisane, my wiemy, jak one wyglądały, z jakich źródeł państwo korzystali tutaj, realizując tę wystawę, bo to jest ponad 100 artefaktów, więc całe bogactwo bardzo różnych dzieł sztuki.
1: Właściwie teatr został zniszczony niedługo po śmierci Władysława w czasie potopu i potem sam budynek wykorzystywany jako komedialny, czyli właściwie głównie przestrzeń dla wystawiania scen dramatu mówionego. Sobieski starał się troszkę zmodernizować tą przestrzeń także dla wystawienia opery i właściwie August II dokonał takiej drastycznej modernizacji pod koniec XVII wieku i ten budynek funkcjonował jeszcze właściwie przez 5 lat i został zniszczony w czasie III wojny północnej. I właściwie nie zachowały się, oprócz libret i sumariuszy, listów, portretów głównych bohaterów, nie zachowały się artefakty bezpośrednio związane z tą sferą, dlatego wystawa ma w dużym stopniu charakter kontekstowy. Dlatego też pokazujemy właśnie kontekst owej kultury teatralnej epoki. Staramy się namówić też widzów nie tylko do oglądania, też do uczestnictwa. Dlatego wystawa ma charakter interaktywny, dlatego rekonstrukcja sceny właśnie taka interaktywna, otwarta dla publiczności, projekcje rozmaite. Też nawiązujemy właśnie do tej idei z epoki, że właściwie teatr to było spotkanie sztuki z technologią, które właściwie wspólnie tworzyły nową jakość, nowy obraz rzeczywistości.
0: Chodźmy zatem na spacer. Teraz jesteśmy jakby za kulisami sceny. Możemy teraz zobaczyć ją en face, frontalnie. Syrenka warszawska, czy ona pochodzi z jakiegoś konkretnego przedstawienia? Jest teraz na scenie?
1: Nie, ona tutaj odgrywa rolę takiego monstra tak naprawdę, ale najbardziej ciekawa jest ta chimera, która nas wita z tyłu. To jest przetworzenie i ilustracje do opery o świętej Urszuli Królowej, która została wystawiona w czasie pobytu Władysława we Florencji. Wspomniana Maria Magdalena przygotowała 3 bardzo wystawne przedstawienia teatralne, które łącznie tworzyły taką afirmację kobiecej siły. I Maria Magdalena była takim wzorem dla Władysława, jeśli chodzi o takiego mecenasa zaangażowanego, który wykracza poza opiekuństwo i wkracza właściwie w przestrzeń artystyczną, czyli właściwie tworzymy tą narrację o królu reżyserze, który w dużym stopniu wyręcza swoich artystów, czyli był takim właśnie wyjątkowej skali opiekunem i koneserem teatru.
0: A w jakim stopniu spektakle, opery realizowane na dworze Władysława IV były też narzędziem politycznym?
1: No właściwie Władysław Czapliński, wybitny historyk nowożytności, stwierdził, że teatr był dla Władysława tylko rozrywką, czystą przyjemnością. No i rzeczywiście wspomina w listach, że konkretne śpiewaczki muszą odpowiadać jego gustowi, akceptuje próbki tkanin, jakby angażuje się właśnie w każdy element inscenizacji, ale jednocześnie w liście do Agostina Loczego pisze, że porażka inscenizacji opery Kirke Zawiedziona mogłaby doprowadzić do dysgustu i nacjonalnego wstydu. Także ten nacjonalny wstyd był ważny memento. Oprócz tego właśnie przesłania takiego bardziej uniwersalnego, etycznego, wplatano w treść oczywiście oper wątki propagandowe, zarówno te nastawione na odbiór wewnętrzny, jak i będące elementem dyplomatycznym kulturalnej w kontekście europejskim.
0: Podejdźmy do gabloty. Tu w jednej ramie projekty kostiumów, prawda? I kilka szkicowników. Bardzo interesujące to są obiekty.
1: Zwłaszcza rysunek Giulia Parigiego z wiedeńskiej Albertiny dokumentuje ten wpływ właśnie dworu florenckiego na inscenizację opery władysławowskiej. Ten pierwszy etap rozwoju właśnie opierał się na wzorcach florenckich i mantuańskich i dopiero potem doszły wzorce teatru dworu Barberini w Rzymie i profesjonalny teatr wenecki. I na rysunku Giulia Parigiego, czyli ucznia Bernarda Buontalentiego, widzimy projekt do dramatu prawdopodobnie tragedii Sulejman, no, który dokumentuje tą wszystkim fascynację orientem, egzotyką, która to wyznaczała estetykę i kostiumów, i scenografii, tworzony głównie przez Agostina Locciego, ale także estetykę baletu dworskiego, bo wiemy, że królowa Cecylia Renata i siostra Władysława, Anna Katarzyna, Konstancja występowała między innymi w przebraniach, w kostiumach mauryjek, z maskami, z czarnymi rękawiczkami, bo nie tańczono bez rękawiczek. Oczywiście taniec był elementem szerszego toposu dworskiego. Król to był taki re-cortegiano, Gantalomo. I na przykład traktaty Caruso, czy Fabrizio Caruso, czy Negriego w ogóle nie dotyczą sfery górnej partii ciała i tak zwanego łokcia. Ja jako kostiumolog wiem, że jakby szyto rękawy, zakładając, że ten łokieć był zawsze zgięty.
0: To jest w ogóle fascynujące, bo w renesansie tak naprawdę ręce pozostają luźne, pozostają w dole, a w tańcu barokowym one zaczynają pracować, ale też ramię nie idzie do góry, czyli dokładnie to, o czym pan mówi. Ten kostium się kończy przy łokciu, a ręce pracują tą dolną partią. Zresztą taniec barokowy jest bardzo skomplikowane, czyli dworzanie musieli po prostu potrafić tańczyć i mieli lekcje z mistrzami tańca.
1: A właśnie ten okres jest najbardziej fascynujący w dziejach kultury europejskiej. Nieprzypadkowo właśnie na początku XVII wieku działał Szekspir, o którym też wspominamy, bo Warszawa była takim ważnym ośrodkiem też teatru elżbietańskiego, ale też działał właśnie między innymi Galileusz, którego Władysław bronił w czasie procesu z Inkwizycją. I wtedy właśnie kultura była bardzo bogata dzięki temu, że nie nastąpiła taka homogenizacja pod wpływem właśnie dominacji kultury francuskiej. Czyli właśnie tak jak ten dwór wazowski był takim tyglem kulturowym, gdzie wschód spotykał zachód, tak dodatkowo jeszcze te inspiracje właśnie włoskie, francuskie, także dochodzące za pośrednictwem dworów niemieckojęzycznych, powodowały, że ta kultura dworska polskich waz była szczególnie bogata, także w sferze właśnie tańca, muzyki, kultury stołu. I właśnie ta teatralizacja to jest jedno z haseł naszej wystawy. To znaczy, teatralizacja obejmowała właśnie wszelkie przejawy publicznej aktywności króla, łącznie z właśnie z ceremoniałem sejmowym. Na przykład król obserwował działania różnych nowych wynalazków, takich jak latający smok Buratiniego, czy amfibia, czy na przykład samo postawienie kolumny Zygmunta. Także to był element takiej właśnie teatralizacji przestrzeni publicznej.
0: Mamy tutaj na wystawie rekonstrukcję potwora morskiego, który brał udział w jednej z inscenizacji, ale jeżeli przejdziemy do kolejnej sali, w zasadzie my zaczęliśmy tę wystawę od punktu kulminacyjnego, czyli od sceny i teraz idziemy do jej początku, instrumenty muzyczne, no bo jak opera, to wiadomo, że muzyka.
1: I przede wszystkim też wizerunki wybitnych kompozytorów. Najbardziej wykwintny portret najsłynniejszego kompozytora epoki, czyli Monteverdiego, który przybył do nas z Innsbrucka, a autorstwa Bernarda Strozziego, to jeden właśnie z takich najważniejszych jego realizacji portretowych w epoce. Monteverdi służył Władysławowi w czasie jego pobytu w Wenecji. Jak to pisał w jednym z listów, skarżył się, że nie mógł zajmować się komponowaniem, bo musiał służyć księciu polskiemu w komnacie i w kaplicy. I Władysław był zachwycony jego twórczością i działalnością muzyczną. Staram się go zaprosić, zatrudnić, zaangażować na dwór polski. Niestety to się nie udało. W każdym razie prawdopodobnie też wziął udział w krótkim takim doszkalaniu artystów, których Władysław prowadził ze sobą do Polski, między innymi śpiewaka, sopranisty Baltazara Feriego i kapelmistrza Anerio. Jak napisał w jednym z listów, które się zachowały w Szwecji, zamierzała się w Wenecji ich podtuczyć.
0: Bardzo ładne. A ten instrument, w zasadzie to taka skrzyneczka, wydaje się nawet przenośna.
1: Jeden z głównych kompozytorów środkowoeuropejskich tej epoki, czyli Pastorius, stwierdził, że klawikor to jest matka instrumentów muzycznych. I właściwie sugerujemy też w tej przestrzeni rolę wychowania w tym stworzeniu, realizacji snu władysławowskiego. I ten jeszcze mały Władysław często widział ojca, który grał na klawikordzie i szpinecie, więc to była bardzo wyrafinowana pod względem artystycznym kultura jeszcze dworu krakowsko-warszawskiego, która była przysycona muzyką i dramatem. I te formy proto-dramatyczne już poznał jeszcze przed wyruszeniem w wielką podróż europejską.
0: Jak teatr opera Władysława IV na dworze królewskim tutaj w Zamku Królewskim w Warszawie jawi się na tle innych dworskich teatrów w Europie?
1: Zbigniew Raszewski twierdził, że ta opera władysławowska nie była szczególnie oryginalna wobec teatru włoskiego, ale z czasem zrewidowano ten pogląd. Przede wszystkim tacy badacze jak Anna Szwajkowska podkreślali, że dramaty głównego librecisty, czyli Virgilia Puccitellego, mimo że pisane w języku włoskim, należą do świata polskiego, że były wysoce oryginalne, że często sięgał po tematy zupełnie nieporuszane, niepodejmowane w twórczości librecistów włoskich. Też kontekst właśnie propagandowy wskazywał na to i także taki społeczny wskazywał, że była to formuła na skroś oryginalna.
0: Spojrzałam teraz na sufit i nagle pojawiły się chmury. To piękny zabieg, który powoduje, że my się trochę czujemy tutaj na tej wystawie, jakbyśmy rzeczywiście byli w teatrze. To zasługa scenografa.
1: Tak, Wojciech Cichecki jest autorem tej pięknej projektu scenografii. I co ciekawe, jeden z głównych teoretyków i praktyków twórczości scenograficznej epoki, czyli Niccolò Sabatini, jeden z rozdziałów traktatu, który został wydany w 1637-8 roku, zatytułował Jak zrobić niebiosa, czyli to świetnie dokumentuje tą dążność do odtworzenia w przestrzeni teatru właściwie marzenia o świecie ponadzmysłowym, ponadziemskim.
0: Przechodzimy przez taki wąski korytarz, widzimy tron i weneckie lustro. Co to za zabieg, bo dosyć intrygujący.
1: Autorem tego konceptu jest konsultant dramaturgiczny wystawy, reżyser Jędrzej Piaskowski. I on starał się podkreślić motywacje, które stały za właśnie patronatem teatralnym Władysława. To nie była tylko realizacja pasji i element szerszej taktyki politycznej, ale też rodzaj eskapizmu, rodzaj terapii, stworzenie iluzji realnej władzy, harmonii społecznej i też takie remedium na kłopoty zdrowotne, ograniczenia biologiczne schorowanego władcy. Ten świat iluzji teatralnej stanowi właśnie taką ucieczkę od ograniczeń jego władzy, jego pozycji politycznej, ale też, tak jak napisała Maria Dąbrowska w dramacie Geniusz Sierocy, król pragnął, żeby Rzeczpospolita była choćby kartą w grach wielkiej wagi, innym równą. Więc w tym kontekście nawiązujemy właśnie do owej wielkiej gry, której elementem był teatr Władysława IV.
0: Wchodzimy w przestrzeń czerwoności. Jest korona.
1: Pomarańcza neapolitańska. Nawiązujemy tym kolorem, także jeśli chodzi o kurtynę w pierwszej sali, do koloru kurtyny w Teatrze Władysławowskim, który właśnie był pomarańczowy.
0: Wszystko się zgadza i nie ma tutaj żadnych przypadków. Pożegnanie Eneasza z Dydoną.
1: To jest jeden z piękniejszych obrazów na naszej wystawie, który przybył do nas z Kassel. Guido Reni z warsztatem. Ten obraz dokumentuje właśnie taką konwencję teatralizacji ówczesnego malarstwa teologicznego, ale też konwencję kreowania bohaterek dramatów operowych. Były to często bohaterki dosyć jednoznaczne, jak na przykład Andromeda, ale bardzo często heroiny ambiwalentnie ukształtowane, takie na przykład właśnie Dydona czy Kirkę.
0: To są fascynujące historie. Czy my znajdziemy na wystawie również oryginalne libretta albo jakieś ich ślady?
1: Prosto z Berlina przybył do nas Sumariusz wspomnianej pierwszej opery wystawionej w Polsce. Sumariusz fabuły rybackiej o Acysie i Galatei. Odkryty, tak jak wspomniałem, 30 lat temu, został wszyty właściwie w zbiór korespondencji dyplomatycznej takiego agenta brandenburskiego Kospota, który dosyć regularnie przysyłał relacje z życia politycznego i społecznego dworu. I wspomniał właśnie, że królewicz Władysław wystawił przed dworem dramę Per Musica ku zaskoczeniu i zachwytowi całego dworu. Ta drama mantuańska została zaktualizowana poprzez właśnie taki panegiryczny prolog, epilog zwany licencją, w której występowała wieczność, która kłaniała się całemu domowi jagiellońskiemu, bo proszę sobie wyobrazić, że Wazowie uznawali siebie i byli uznawani za Jagiellonów. I właściwie jeszcze nawet po śmierci Jana Kazimierza snopek był określany jako herb jagielloński. To jest intrygujące, że właściwie oni się odwoływali do tej spuścizny po kądzieli, nie po mieczu. A z drugiej strony Władysław, kiedy podróżował po Europie, był uznawany przede wszystkim nie za syna króla polskiego, ale za siostrzeńca cesarza, czyli za Habsburga znowu po kądzieli. W każdym razie ta opera pierwsza, mimo że nie zupełnie oryginalna w warstwie muzycznej, bo to była adaptacja właśnie partytury Santiago Orlandiego oraz tekstu Gabriela Chiabrery, zwanego włoskim Pindarem, wyznaczyła właśnie takie standardy inscenizacyjne, to znaczy jeśli chodzi o właśnie technikę scenograficzną, wozy spływające z nieba, powozy ciągnięte przez gołębie, w przypadku Wenus. No i rzeczywiście ona stanowiła taki punkt odniesienia i miała założenia tworzyć pewien element takiego wpływu na Zygmunta, który jeszcze należał do takiego do pokolenia madrygalistów i dosyć tak chyba sceptycznie podchodził do sztuki operowej, dlatego prawdopodobnie nie zgodził się na przybycie do Polski najsłynniejszej śpiewaczki Adriany Basile Baroni. Formalnie z powodu zarazy jej przybycie nie doszło do skutku i dopiero jej siostra w 1637 roku przybyła tutaj do Warszawy wraz z Cecilią Renatą i przez 2 lata występowała na deskach Teatru Warszawskiego.
0: Wystawa Wielka Gra, opera Władysława IV na Zamku Królewskim w Warszawie, czynna jest do 19 lipca, a wspaniale opowiadał nam o niej dr Jacek Żukowski. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, zapraszam.
0: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Reklama.
1: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Katastrofa samolotu gaśniczego typu Dromader. Zginął pilot. Maszyna brała udział w akcji gaśniczej ogromnego pożaru lasu w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie. O akcji strażaków mówił przed chwilą na naszej antenie kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
4: Pożar w tym momencie jest częściowo opanowany, jeden front pożaru częściowo udało się opanować, natomiast w innym rejonie jeden front jeszcze nieopanowany pożar nadal się rozprzestrzenia, działania strażaków nadal trwają.
3: W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców miejscowości, które znajdują się najbliżej płonącego lasu w powiecie w nadleśnictwie Józefów. Opanowanie ognia utrudnia silny wiatr, iglasty rodzaj lasu oraz wierzchołkowy charakter pożaru. Ogień rozprzestrzenia się koronami drzew. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 300 strażaków. Wycofanie części wojsk amerykańskich z Europy nie oznacza wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO, uważa generał Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej. Amerykanie planują zredukować liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o 5 tysięcy. Generał zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem 24, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie zachowają swoje bazy oraz część wojsk w Europie.
5: Amerykanie sobie zdają sprawę, że mają w tej części Europy również interesy obronne. No przede wszystkim bardzo ważne dwie bazy. Ja nie mówię o bazach wojskowych, którym są lokowani żołnierze czy jednostki wojskowe, ale przede wszystkim dwie bazy w Polsce i w Rumunii, które świadczą o bezpieczeństwie Amerykanów, którzy zbudowali zdolności niszczenia rakiet balistycznych zarówno ze strony Rosji, jak i również potencjalnego agresora. Często o tym mówiono Iranu.
3: Generał Samol dodał, że redukcja wojsk w krajach europejskich jest zapisana w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia na usługi opiekuńcze czy pomoc w podstawowych czynnościach. Ustawa zakłada też powołanie lokalnych koordynatorów programu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
3: Bon będzie przysługiwał osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Według szacunków rządu skorzysta z niego prawie 20 tysięcy osób.
0: Polskim Radiu 24.
7: Jest 22.34, majówka już za nami, ale opowiemy Państwu, jak majowy weekend spędzają Chińczycy. To dla nich okazja do podróży. Tomasz Sajewicz rozmawia z Izabelą Zajączkowską, polonistką, autorką książki Z Urzecza w świat i z powrotem, wykładowczynią języka polskiego m.in. na Uniwersytecie Języków Obcych w Pekinie.
0: Powtórka programu. Chińskie znaki.
8: Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Dzisiaj w majówkowy weekend świąteczne wydanie chińskich znaków i opowieść o Chinach, o podróżowaniu. Gość specjalny, niezwykły, Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I dzisiaj porozmawiamy nie o Urzeczu, ale o tych podróżach w świat i z powrotem, bo porozmawiamy o Chinach, których była pani, dobrze pamiętam, 5 lat? Ponad 5 lat.
9: Roku.
8: To była taka misja, powiedzmy też. Uchylmy rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Była to misja żony za mężem na początku, ale potem jednak misja nauczania języka polskiego w Chinach chociażby, misja podróżowania, odkrywania chińskiej kultury.
9: To jest dla mnie bardzo istotne, że ja zawsze jak wyjeżdżałam z mężem, to mogłam się realizować jako polonistka, jako propagatorka polskiej kultury i że zawsze miałam kontakt z młodymi ludźmi, ze studentami, czy to było wcześniej w Kijowie, Bukareszcie, czy właśnie w Pekinie. Zresztą nie tylko w Pekinie, bo tak ogromne było zainteresowanie Polską w tym czasie, kiedy byłam w Chinach, że wyjeżdżałam z wykładami do Harbinu, do Szanghaju i do Xi'anu.
8: Najpierw ujawnijmy, kim jest mąż Wojciech Zajączkowski, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach i stąd ta także pani misja, misja też nauczania języka polskiego, popularyzowania polskiej kultury i w tych przepięknych miejscowościach, o których dzisiaj też porozmawiamy. No, Harbin chociażby, który jest takim miejscem przyciągającym wyobraźnię nas wszystkich, bo największe przecież skupisko polonijne w Chinach pod koniec XIX wieku. Trochę już teraz mniej się o tym mówi, ale miejsce przepiękne, które odżyło też za sprawą nauczania języka polskiego.
9: Najbardziej zapamiętałam wyjazd do Harbinu, ponieważ studenci byli tam chyba najbardziej otwarci i zadawali niesamowite pytania, na przykład o przekonania religijne, o ideały życiowe.
8: No w Chinach to, powiem szczerze, odważne pytania.
9: Bardzo odważne, dlatego zwróciłam uwagę szczególnie na tych studentów, ale faktem jest, że większość z nich studiowała minimum rok lub dwa lata w Gdańsku, więc byli w Polsce. No i wiedzieli, że nasza kultura jest trochę inna i wiedzieli, co w niej jest ważne. Ale mam niedosyt. Mogę więcej powiedzieć o Pekinie, bo tam mieszkałam. I są takie miejsca w Pekinie, których nie można zobaczyć jeden raz, bo naprawdę się nic nie pamięta, chociażby zakazane miasto. Tam trzeba być 3 albo 4 razy, bo za pierwszym razem to się widzi ogromne place i tylko budynki świątynne. Ale gdy się jest już 2., 3., 4 raz, to dostrzega się ślady po studniach, domostwie, po tych miejscach, gdzie właśnie żyły kobiety, na to zwracałam uwagę. Bo jednak w kulturze chińskiej o kobietach mówiło się mniej. Prawda?
8: Mimo tego, że zakazane miasto było zakazanym miastem dla mężczyzn.
9: Ale kobiety również odgrywały tam ogromną rolę. To jest takie bardzo ważne dla mnie wspomnienie z Pekinu, jak również ogrody. Ogrody, jeszcze raz ogrody, to jest to, co mnie fascynowało w Chinach i wszelkie możliwe książki o ogrodach kupowałam i czytałam i czasami nawet z rodziną organizowaliśmy sobie wyjazdy specjalnie na kwitnienie, czy peoni, czy tulipanów, czy róż. Miłość Chińczyków do kwiatów jest niesamowita. Oni są w stanie przejechać 1000 kilometrów, żeby przy jakimś kwiecie róży zrobić sobie zdjęcie.
8: Rozmawiamy w weekend majowy. W Polsce tak zwana długa majówka, ale w Chinach tak zwany złoty tydzień. Jeden z 3 tak zwanych złotych tygodni w chińskim kalendarzu z okazji chińskiego Nowego Roku, właśnie z okazji Święta Pracy, a także Święta Środka Jesieni połączonego ze Świętem Narodowym, gdzie to Chińczycy mają aż tydzień wolnego i podróżują w tym czasie.
9: Ta nowoczesność robi ogromne wrażenie. Też to jest okazja do przećwiczenia chińskiego, którego
8: no dobrze,
9: uczyło.
8: A te miliony osób to nie przerażają w trakcie te tłumy, które są. Wspomniała pani o zakazanym mieście. Moje wspomnienia z zakazanym miastem to są jednak też wokół tych świąt narodowych, czy też wokół takich dłuższych weekendów. To są wycieczki z całych Chin, bo to jest jak przyjechanie do Rzymu i konieczność zobaczenia papieża, zobaczenie zakazanego miasta, tudzież podniesienia flagi. Temu towarzyszą ogromne tłumy. Pekin jest ponad 20-milionową metropolią, niezwykle zatłoczoną.
9: Ale my, mieszkając tam, o tym wiemy i nigdy nie zwiedzaliśmy w takie dni. Bo rzeczywiście, pamiętam, przyjechał do nas teść już w pierwszym roku pobytu i mówi, wiedziałem, że miliony ludzi mieszkają w Chinach, ale że wokół mnie, jak zwiedzam, będą miliony ludzi, tego nie przewidziałam. Jest to rzeczywiście bardzo męczące, ale my staraliśmy się nie zwiedzać w te dni, kiedy podróżowało dużo Chińczyków. Więc wybieraliśmy zwyczajne dni, może nawet nie z najlepszą pogodą. Ale gdy wszyscy szli do miejsc znanych, My na przykład szliśmy do takiej przepięknej świątyni, która była niedaleko ambasady, Jihua, gdzie dwa razy dziennie odbywają się koncerty. Mnisi, 26 bodajże pokolenie mnichów, gra na instrumentach muzycznych i o 10 rano, o 15 można iść na cudowny koncert i tam jest pusto. My znaliśmy miejsca, w których nie ma miliona Chińczyków. Albo wyjeżdżaliśmy wtedy do świątyń pod Pekin, położonych w górach, na tarasach, gdzie były drzewa tysiącletnie. O takiej muszę przygodzie opowiedzieć. Pierwszy nasz wyjazd właśnie poza Pekin, do cudownej świątyni położonej w górach. I chcieliśmy wypić herbatkę. I zobaczyliśmy menu i ceny. I okazało się, że dzbanek dobrej herbaty dla 4 osób kosztuje około 100 euro. Więc dobra herbata jest bardzo droga, bo czasami to jest herbata z krzaczków. Z drzew.
8: Świętego krzaczku.
9: Tak, może nie świętego, ale na przykład
8: ale ze taki, szczególnego krzaczku.
9: Takich krzaczków jest tylko 5 albo 50 w Chinach i poczuliśmy, co to znaczy dobra herbata. Oczywiście wtedy zrezygnowaliśmy, ale skusiliśmy się kiedy indziej.
8: Herbata to miłość, która pozostała po Chinach?
9: Ja jestem wielbicielką kawy, więc mniej piję herbatę, ale taka herbata, którą każdemu bym polecała, ale naprawdę trzeba ją przywieźć z Chin, a nie tu kupować, to jest Lijiang, czyli studnia smoka, zielona herbata. Mniej piję herbatę, ale taka herbata, którą każdemu bym polecała, naprawdę trzeba przywieźć z Chin, a nie tu kupować, to jest Lijiang, czyli studnia smoka, zielona herbata, która wywołuje we mnie zawsze przy i

0: te w takim sensie, jak my myślimy o herbacie, tylko różne ziółka, kwiatuszki, owoce suszone, to się pije na co dzień.
1: A herbata... Przede wszystkim mamy chyba obraz też Chińczyków chodzących z tą przysłowiową szklanką wrzątku ze sobą.
0: Tak, bez... i wrzątek jest za darmo, to jest ważne. Wrzątek można wszędzie dostać i albo on służy do uzupełniania tego naparu herbacianego, albo do zupek chińskich, które na co dzień się tam spożywa, szczególnie w podróży, a szczególnie jak się podróżuje z dziećmi i są jeszcze nieprzyzwyczajone do chińskich.
1: Skaczemy po wątkach, ale ten wrzątek jest ważny, szczególnie w Pekinie, gdzie no, jest duże też zapylenie, więc tutaj to oczyszczanie gardła. Wrzątek jest tym, powiedziałbym, bardziej kulturalnym sposobem na oczyszczanie gardła w Pekinie.
0: Tak, ale nie tylko na oczyszczanie gardła, też na lekkie zaziębienia, więc cała rodzina nauczyła się pić ciepłą wodę, bo musi być, no w rządku rzecz jasna nie pijemy, ale nie pije się również tam zimnej wody przygotowanej. Woda musi być ciepła i zdaniem Chińczyków ma lecznicze właściwości.
1: Co zostało z takich najlepszych wspomnień o Chinach, o Pekinie, do czego chciałoby się wrócić?
0: Bardzo bym chciała wrócić do Yunnanu.
1: No wytłumaczmy tylko słuchaczom, chińska prowincja Yunnan w Polsce znana z junańskiej herbaty z czasów dawno minionych, a tak naprawdę przepiękna, wieloetniczna prowincja górzysta, gdzie są przepiękne jeziora. No ale właśnie, co tam urzekło?
0: Jezioro Erhai, które na rowerach z całą rodziną objechałam i które jest tak piękne, że jak zamykam oczy i myślę o Chinach, to pierwsze co widzę, to właśnie to jezioro. Pamiętam, jak któregoś dnia nad tym jeziorem zobaczyłam przepiękne malwy. Byłam wzruszona i zrobiłam mnóstwo zdjęć. Też z tego miejsca, z nad tego jeziora i z miejscowości Dali, jeździliśmy w stronę Lidziangu, w stronę Shangri-La. No każdemu polecam, są to piękne tereny. Dla mnie chyba to jest najpiękniejsze miejsce w Chinach. Aż tak dużo ludzi nie jeździ w Chinach na rowerach. Ku memu zdziwieniu, a drogi wokół jeziora, ścieżki były przygotowane fantastycznie. I coś jeszcze mnie urzekło, ogrody. Przepiękne ogrody i ogródki, czego wokół Pekinu nie widać. Oczywiście Pekin jest cały zielony, można jechać 10-15 kilometrów szosą wielopasmową, a po środku podziwiać kwitnące róże. No w ogóle jest tyle drzew, sosny na przykład, na ulicy rosnące sosny. No tego u nas nie ma. Ale wróćmy jeszcze do Shangri-La i do Lidziangu. No to są bardzo znane miejscowości i tam rzeczywiście są tłumy ludzi. Udało nam się znaleźć gdzieś w ogrodzie dom i bardzo sympatycznego właściciela i on wskazał nam miejsca, gdzie tych ludzi jest mniej. Ale rzeczywiście jest to dla Polaka i dla Europejczyka problem zwiedzać w takich okolicznościach.
1: A gdzie w Chinach można znaleźć ciszę i spokój zatem?
0: My właśnie znajdowaliśmy pod Pekinem, w świątyniach położonych w górach. Tę ciszę również znajdowałam w samym Pekinie na wieczornych spacerach. Bardzo dużo spacerowaliśmy. Spacerowanie też nie jest jakimś modnym sportem w Chinach.
1: No, ale niebezpiecznym, powiedziałbym, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, chociaż teraz ponoć powietrze jest czystsze niż kilka lat temu w Pekinie. Władze bardzo poważnie podeszły do tematu oczyszczania tych bardzo złych wskaźników.
0: Ja tak sobie myślę, że ja specjalnie chyba tej ciszy nie szukałam, nawet w Chinach. Mnie odpowiadała ta energia, którą dostawałam od ludzi i na przykład jak odprowadzałam wnuka do przedszkola, to wstępowałam zawsze do ogrodu położonego przy ambasadzie do Ritan Park.
1: Park Świątyni Słońca.
0: Park, właśnie, chciałam dodać Świątyni Słońca. I nawet jak byłam w najgorszym humorze i kiedy widziałam ludzi tańczących, śpiewających, a nawet grających w karty, bardzo dużo ludzi na wózkach, którzy nie mogli się ruszać, ale ich sport polegał na tym, że chociażby oklepywali sobie nogi czy ręce i udzielała mi się taka dobra energia. I kiedy wracałam do Polski, pomyślałam sobie, Boże, jak w tych moich okolicach jest pusto, jaka cisza, przerażająca. Więc no właśnie, my ludzie się do wszystkiego przyzwyczajamy dosyć szybko.
1: Wspomniała pani o tych ludziach w Parku Słońca. Moje wspomnienia to są poranki, kiedy różnego rodzaju grupy muzykujące, grupy ćwiczące, gimnastykujące się, ale też ten słynny ruch tańczących cioć, czyli panie, które przychodziły, żeby się pogimnastykować z jednej strony, ale z drugiej strony no, to wszystko miało na celu długowieczność i takie ćwiczenia poranne.
0: W pewnym momencie ja zaczęłam ćwiczyć, bo dużo jest przyrządów do ćwiczeń, ale muszę powiedzieć, że byłam trochę zakompleksiona na początku, kiedy widziałam, jakie wymachy nogami robi pani 80-letnia.

0: ten kult taki zdrowia, ruchu jest niesamowity i chyba nam jeszcze daleko, daleko, daleko do tego. Któregoś dnia ku memu zaskoczeniu spośród grupy tańczących wyszedł jakiś Chińczyk i poprosił mnie do tańca, ale chyba nie wierzył, że umiem tańczyć, po czym 3 tańce przytańczyliśmy i ja byłam naprawdę bardzo zmęczona, on nie.
1: Ale dodajmy, to są to nie takie zwykłe tańce, bo to jednak wszystko w chińskiej kulturze ma na celu utrzymania siły też witalnych różnego rodzaju.
0: Dziećmi małymi zajmują się najczęściej dziadkowie. Wcześniej odchodzą Chińczycy na emeryturę niż w Polsce, a dzieci robią karierę, więc oni poświęcają czas wnukom i naprawdę byłam wzruszona, jak widziałam, że z dzieckiem 2-letnim pan 80-letni, który ledwo chodził, ale przychodził z wnukiem na spacery do parku. Też ludzie chorzy po udarach starali się spacerować. To było takie budujące. To bardzo mi się to zawsze podobało w Chinach.
1: Chyba nam się kojarzą właśnie Chiny z takimi obrazkami parków i starszych osób wykonujących różnego typu aktywności fizyczne, bo to też daje taką nadzieję, że mimo tego, że no to jest społeczeństwo niezwykle, powiedziałbym, poddane ogromnej kontroli, to jest ta sfera też jakiejś wolności, powiedziałbym, bo wszystko jest jednak nakierowane ku jak najdłuższemu życiu.
0: Dzieci starają się im pomagać, odwdzięczają się za opiekę nad wnukami, ale też jest tak, że opieka zdrowotna jest płatna i często rodzice nie mają pieniędzy na pobyty w szpitalu i na operacje i fundują to dzieci. Ale jak mówimy o kontrolowaniu, to ja pamiętam, że pod koniec już pobytu, właściwie przygotowywaliśmy się już do powrotu do Polski i moi liczni znajomi chińscy mówili, no na pewno żal ci, przecież kochasz Chiny, wiemy, że lubisz podróżować po Chinach, to może byś chciała tutaj zamieszkać. I ja zawsze wtedy szczerze odpowiadałam, ja kocham Chiny, ale nie mogłabym tutaj mieszkać. Kocham Chiny dlatego, że mam dom w Polsce. Więc dla mnie jest ważne takie poczucie zakorzenienia i rzeczywiście ta kontrola była trochę męcząca.
1: No myślę, że wydaje mi się, że bardzo męcząca w przypadku akurat osób, które przyjeżdżają do pracy w Chinach jeszcze w takim charakterze.
0: Ale też jeszcze byłam tam w czasie COVID-u, więc to były dodatkowe, w cudzysłowie, oczywiście atrakcje takie jak nawet testy, a konieczność wykonywania testów codziennie, później co 2 dni, co 3, co tydzień i nie ma...
1: Kwarantanny.
0: Tak, ale to nie było aż tak męczące dla nas, dlatego że w środowisku dyplomatycznym mogliśmy się wzajemnie odwiedzać, a nie byliśmy zamknięci, prawda, w mieszkaniach jak w Szanghaju, czy też jak w Pekinie.
1: Jak większość zwykłych śmiertelników.
0: Tak, trzeba to powiedzieć, jak większość śmiertelników, więc to była też taka wyjątkowa okazja do zawarcia bliższych znajomości wśród dyplomatów i do przyjaźni.
1: Niesamowite chyba, jak szybko zapomnieliśmy o pandemii, a właśnie pani była w oku cyklonu, bo pan okres pandemii całkowicie w Chinach.
0: Nikt z naszych znajomych nie zachorował na COVID. Moja rodzina zachorowała dopiero jak wróciła do Polski, więc te ostre przepisy i pilnowanie każdego poprzez aplikację w telefonie. Nie można było oszukać, nie można było nie szczepić się, nie można było nie robić testów, ponieważ pojawiała się najpierw ramka pomarańczowa.
1: To już było ogromne niebezpieczeństwo.
0: Tak, a już jak czerwona się pojawiła, to
1: koniec świata.
0: Ani do parku, ani do sklepu, nigdzie.
1: No, nawet do szpitala. Tyle chyba trzeba było wówczas, jeśli ktoś był albo jakoś wymuszona izolacja.
0: To było najbardziej przerażające, kiedy ta pandemia wróciła po raz kolejny i kiedy ludzie już się zaczęli buntować i no tak wychodzić przed domy, wychodzić na ulicę i kłócić się ze strażnikami.
1: Dzisiaj gościem Chińskich Znaków była Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: 保卫祖国的民族之船，好，人民共和国，必将在14多亿中国人民用血。Chińskie znaki. Powtórka programu. 9 minut pozostało do godziny 23. Rząd dzisiaj przyjął projekt ustawy w sprawie osobistych kont inwestycyjnych. O szczegółach tych rozwiązań opowiadał na naszej antenie Marek Klapa. Rozmawiał z nim Maciej Wolny.
3: Oki, ja myślę, że ten skrót zapadnie nam w pamięć, bo to oznacza osobiste konta inwestycyjne. Obywatele mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd dzisiaj przyjął projekt w sprawie wprowadzenia właśnie wspomnianych osobistych kont inwestycyjnych. Takie inwestycje do pewnej kwoty mają być zwolnione z tak zwanego podatku Belki. O tym mówił dzisiaj na konferencji Adam Szłapka, rzecznik rządu. To w takim razie posłuchajmy.
4: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 tysięcy złotych z podatków odzysków kapitałowych.
3: Nowy, dobrowolny. To są dwa ważne słowa, ale jeszcze ważniejsze, zwolniony z podatku Belki. I najważniejsze słowo, czyli ten limit do 100 tysięcy złotych. Ekspert z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Opoka, Kamil Cisowski, zwrócił uwagę w rozmowie z Polskim Radiem, że limit zwolnienia z podatku na koncie OKI nie będzie obowiązywał, uwaga, tylko w przypadku inwestowania pieniędzy w Polsce. A zatem gdyby ktoś chciał poinwestować sobie na Wall Street albo na giełdzie niemieckiej czy francuskiej, no to wtedy odpada. Nie będzie OKI.
1: Nie będzie OKI
3: tylko dla tak polskich papierów. Posłuchajmy Kamila Cisowskiego.
5: Jeżeli będziemy inwestować za granicą, a obecnie więcej inwestorów inwestuje w Polsce za granicą niż w kraju, no to podatek będzie. Dla kogoś, kto chciałby rozpocząć przygodę z giełdą papierów wartościowych w Warszawie, wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
3: Musimy wiedzieć, że ponad połowa oszczędności, które zostały zgromadzone przez Polki i Polaków, ulokowana jest, uwaga, nie na giełdzie, nie na funduszach inwestycyjnych, ale w gotówce lub w depozytach bankowych. I tutaj wiemy doskonale, że ta inflacja zżera nam te pieniądze.
1: Powoli to niby, wszystko zjada, tak.
3: Niby wszystko ładnie wygląda w liczbach, ale potem się okazuje, że za daną sumę możemy kupić mniej. Kamil Cisowski, który przed chwilą wypowiadał się u nas, nie spodziewa się, aby osoby, które wcześniej nie interesowały się giełdą, nagle zaczęły masowo interesować się i inwestować poprzez osobiste konta inwestycyjne, chociaż ja mam nadzieję, że jednak kogoś ta forma przekona, że jednak bez podatku, że jednak prościej, że jest nowe narzędzie. Niemniej wprowadzenie OKI to krok we właściwym kierunku, tak twierdzi ekspert. No właśnie, czy OKI jest OKI?
5: Wydaje mi się, że może to wesprzeć hossę, którą mamy na giełdzie papierów wartościowych, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta hossa trwa od kilku lat, ale polscy inwestorzy nie biorą w niej tak naprawdę udziału, jeżeli popatrzymy na przykład na napływy do funduszy inwestycyjnych. Czyli w gruncie rzeczy na wzroście indeksów o ponad 100% na przestrzeni ostatnich lat zarobili głównie inwestorzy zagraniczni.
1: No i wszystko brzmi to bardzo ładnie. Ty mówisz, Marku, że to też pozytywne, że jest nowe narzędzie i zdecydowanie pod tym można się podpisać, ale ja zastanawiam się nad jednym aspektem, to znaczy jakie tutaj jest ryzyko, czy w ogóle występuje, no bo kiedy inwestujemy, powiedzmy, w swoją skarpetę w domu, no to ryzyko, tak jak wspominałeś, jest takie, że inflacja zjada nam tutaj wartość tego pieniądza. Jak to wygląda w przypadku tych osobistych kont inwestycyjnych?
3: I bardzo dobrze, że o to zapytałeś, bo po to też jesteś, żeby o tym mówić. Niestety ryzyko jest, bo na rynkach jest ryzyko. Dam prosty przykład. Dzisiaj, do rynków jeszcze przejdziemy, ale dzisiaj urosło 164 spółki zapaliły się na zielono, czyli inwestorzy, którzy posiadają akcje tych 164 spółek, dzisiaj zyskali.
1: Mogą być zadowoleni.
3: Ale akcje 156 spółek straciły dzisiaj na wartości. Niewiele, bo niewiele, większość śladowo, ale to oznacza, że ten portfel się kurczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane historyczne, no to zauważymy, że te trendy na rynkach finansowych, na giełdzie są co do zasady rosnące. Im dłuższy termin, tym większe prawdopodobieństwo, że coś nam urośnie. Ale to nie jest droga jednokierunkowa i o tym musimy pamiętać. Czyli fajna zachęta, aby wejść na giełdę, aby spróbować, aby poinwestować, ale oczywiście bardzo słaby pomysł, jeżeli ktoś chciałby wszystkie oszczędności całego swojego życia ulokować w OKI. No bo wtedy to ryzyko jest tym większe i tym boleśniejsza może być strata.
6: Jeżeli oszczędności mamy, to warto je dywersyfikować.
3: Tak.
6: To jest chyba najlepsze takie
3: jedno z ulubionych słów doradców finansowych.
6: No dobrze, to kolejny temat przed nami. Wracamy już do tego tematu, bo o nim rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 wielokrotnie. On budzi emocje cały czas. To jest Mercosur. Mimo obowiązywania umowy pojawiły się pierwsze problemy w tej sprawie. Jakie dokładnie?
3: Dokumenty Komisji Europejskiej potwierdzają, że mimo obowiązywania już umowy z krajami Mercosuru, są pewne problemy, uwaga, z eksportem na rynek Brazylii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego i tymi wnioskami podzieliła się z nami. To jest bardzo ciekawe, bo w ubiegłym tygodniu Beata Płomecka informowała również o problemach polskiego sektora mleczarskiego, który miał być jednym z wygranych na wejściu w życie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem. Przypomnijmy, to są te cztery kraje. Z wygranych na wejściu w życie umowy no jednak nikt się nie cieszy, bo tej wygranej po prostu nie ma. Według Komisji Europejskiej uaktualniony tych dokumentów, które dzisiaj były uaktualnione, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. To jest bardzo ciekawe. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nikt nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. To możemy tak mnożyć. A zatem mamy do czynienia z takimi proceduralnymi szlabanami, które utrudniają nam, Europejczykom, wejście na brazylijski rynek. Bardzo ciekawie to
6: spodziewalibyśmy się tego
3: wyglądać.
6: W drugą stronę jednak.
3: No,
6: jeśli już by
3: na
6: miało
3: to liczyliśmy
6: wystąpić.
3: Też, bo też pewne bezpieczniki są po stronie Europy, ale nikt nie przewidywał, że może być tak ciężko z wejściem na rynek brazylijski. Przypomnijmy, to jest potężny rynek. I na pewno można by było skorzystać na eksporcie do tego kraju.
6: No i żeby
3: kraju.
6: Się zaraz nie okazało, że umowa z krajami grupy Mercosuru to okej, ale tylko dla tej jednej strony.
3: Zapewniam cię, że trzymamy rękę na pulsie. Mamy w Brukseli Beatę Płomecką i na
6: tak
3: pewno będziemy przekazywali najświeższe informacje i najświeższe ustalenia. Miejmy nadzieję, że to są złe, dobrego początki. A jak to się rozwinie? Polskie Radio 24 na pewno o tym powie.
6: Będziemy na bieżąco informować Państwa i na bieżąco teraz przyglądamy się cenom paliw na jutro. Powiedz, jak to będzie wyglądało?
3: Mamy już te ceny. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro, czyli na 6 dzień maja. W środę litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł.
2: O rządowym projekcie w sprawie osobistych kont inwestycyjnych, a także o unijnej umowie z krajami Mercosur, a także o cenach paliw opowiadał w Polskim Radiu 24 Marek Klapa. Rozmawiał z nim Maciej Wolny.
7: Reklama.
8: Marian,
9: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest wtorek, 5 maja, a oto co dziś w magazynie. Co najmniej kilkanaście godzin potrwa gaszenie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. W katastrofie samolotu gaśniczego zginął pilot. Sytuacja się zmieniła, klub parlamentarny Centrum może mieć wiceministrów, mówi premier Tusk. Jeszcze w tym tygodniu nowa rządowa wersja ustawy w sprawie kryptoaktywów trafi do Sejmu. Ewa Worobiec, czas na szczegóły, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Na Lubelszczyźnie trwa walka z dużym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Ogień objął już prawie 100 hektarów i nie jest opanowany. W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy. Jedna osoba nie żyje. Sprawę od początku śledzi nasz reporter Jan Olęcki, który jest w studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, jak sytuacja na miejscu wygląda w tej chwili.
2: Sytuacja jest wciąż bardzo trudna i dynamiczna, bowiem pożar nie został jeszcze opanowany i jak słyszymy od strażaków, działania potrwają jeszcze co najmniej kilkanaście godzin. Płonie kompleks leśny w rejonie miejscowości Kozaki między Józefowem a Łukową na Lubelszczyźnie. Ogień objął od kilkudziesięciu do około 100 hektarów i nadal się rozprzestrzenia. Jest to pożar tak zwany wierzchołkowy, zatem ogień idzie konarami drzew, co tłumaczy lubelski komendant Straży Pożarnej, starszy brygadier Zenon Pisiewicz.
3: Pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne. Przy tego typu pożarach wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew. I te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej od miejsca pożaru, w miejscach zupełnie wydawałoby się bezpiecznych. Dlatego nasi strażacy monitorują teren z powietrza.
2: Komendant Pisiewicz dodał też, że strażacy walczą teraz w szczególności o to, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się ognia.
3: Staramy się gasić ten pożar, tak jak mówię, w tej chwili z ziemi, ponieważ statków powietrznych już nie możemy używać z uwagi na porę nocną, ale też bazujemy na takich naturalnych przegrodach, typu właśnie drogi leśne, typu drogi lokalne, gruntowe. Tam nasi strażacy po prostu prowadzą wycinkę lasów, żeby zwiększyć ten pas taki bezpieczeństwa, żeby poszerzyć tą drogę i wtedy tam jest przygotowane takie linie obrony i staramy się na tych drogach oddziałowych i tych drogach gruntowych, lokalnych ten pożar w tym momencie zlokalizować.
2: W akcji aktualnie bierze udział około 300 strażaków i blisko 70 zastępów. W ciągu dnia działania wspierały samoloty gaśnicze i śmigłowiec, a jutro rano ma dołączyć policyjny helikopter Black Hawk z Warszawy. W tym momencie, jak wspomniał komendant Pisiewicz, działania prowadzone są głównie z ziemi, a sytuacja z powietrza monitorowana jest przy użyciu dronów. Niestety, do tej już trudnej akcji doszła tragedia, bowiem podczas gaszenia pożaru rozbił się jeden z samolotów gaśniczych typu dromader należący do Lasów Państwowych. Zginął pilot tego samolotu, co potwierdził mi najpierw rzecznik Straży Pożarnej, będący na miejscu, a później informację tę potwierdziła też rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Potwierdzam niestety bardzo smutną informację. Podczas akcji ratowniczej gaśniczej w województwie lubelskim rozbił się dromader, który wspomagał Straż Pożarną w gaszeniu pożaru. Niestety doszło do wypadku, sytuacji, w której rozbił się dromader. Niestety pilot nie przeżył. Jest nam niezmiernie przykro, że w tej bardzo trudnej sytuacji pogodowej, gaśniczej, ratowniczej doszło do tak nieszczęśliwego wypadku.
2: I w tym momencie obok gaszenia pożaru trwają też czynności wyjaśniające tę konkretną katastrofę. Służby podkreślają jednocześnie, że na tę chwilę nie ma zagrożenia dla mieszkańców, czyli w te dwie miejscowości Łukowa i Kozaki nie są zagrożone tym pożarem i o tym mówi też wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Te informacje, które przekazał mi również pan wójt, to fakt, że do zabudowań jest daleko i że mieszkańcy na razie ani żaden inwentarz domowy nie jest zagrożony. Tyle wiemy na chwilę obecną. Nie wykluczam również pojechania na miejsce.
2: Pożar rozprzestrzenia się w głąb kompleksu leśnego z dala od okolicznych miejscowości i zabudowań, a droga wojewódzka 849 pozostaje zablokowana. Przy okazji służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca akcji i nie utrudniać pracy ratowników. I wszystko wskazuje na to, że ta walka z ogniem potrwa jeszcze wiele godzin.
1: Wielki pożar lasu w powiecie biłgorajskim relacjonował Jan Olęcki. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SEIF, podkreślił po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania wielu miliardów euro w ramach nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, według premiera, może być gotowy już w piątek. Zależy nam na czasie, mówił Adam Szłapka.
6: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
1: Rzecznik rządu podkreślił, że pieniądze z SEIF to szansa na rozwój dla firm zbrojeniowych.
6: To jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje. No i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Przypominam, że znaczna część programu SAFE będzie wydawana na nowe technologie.
1: Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro na obronność. Rząd chciał poszerzyć inwestycje objęte funduszem na inne służby mundurowe, ale ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rada Ministrów odpowiedziała więc własną uchwałą w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony narodowej i finansów do podpisania umowy w imieniu rządu. Wycofanie części wojsk amerykańskich z Europy nie oznacza wyjścia USA z NATO, uważa generał Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej. Amerykanie planują zredukować liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o 5 tysięcy. W rozmowie z Polskim Radiem 24 generał zaznaczył, że USA prawdopodobnie zachowają swoje bazy oraz część wojsk w Europie.
7: Amerykanie sobie zdają sprawę, że mają w tej części Europy również interesy obronne. No przede wszystkim bardzo ważne dwie bazy. Ja nie mówię o bazach wojskowych, którym są lokowani żołnierze czy jednostki wojskowe, ale przede wszystkim dwie bazy w Polsce i w Rumunii, które świadczą o bezpieczeństwie Amerykanów, którzy zbudowali zdolności niszczenia rakiet balistycznych zarówno ze strony Rosji, jak i również potencjalnego agresora, bo często o tym mówiono, Iranu.
1: Generał Samol dodał, że redukcja wojsk USA w krajach europejskich jest zapisana w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. Podkreślił też, że Europa musi zwiększać swoje zaangażowanie w kwestii bezpieczeństwa, a Polska już to robi. Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów i jeszcze w tym tygodniu nowa wersja trafi do Sejmu. Polska 2050 przypomina z kolei, że na rozpatrzenie czeka jej projekt, który, jak mówi wicemarszałek Izby Szymon Hołownia, odpowiada na zastrzeżenia prezydenta do poprzednich zawetowanych ustaw.
8: Nad kolejną wersją rządowego projektu pracuje resort finansów. Niewiele się będzie różnił od poprzednich. Będą zaostrzone kary, zapowiedział premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka ma nadzieję, że cała koalicja rządowa poprze te rozwiązania.
6: Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi.
8: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050. Jak mówił, ten projekt mógłby być podpisany przez prezydenta. Dlatego zastanawiał się, dlaczego rząd robi trzecie podejście.
9: Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli. Ten cyrk już był.
8: Jedno jest pewne, koalicjanci o tę kwestię się nie pokłócą. Szymon Hołownia zapowiedział bowiem, że jeśli rządowy projekt wygra, politycy Polski 2050 też za nim zagłosują. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Klub parlamentarny Centrum może mieć wiceministrów. Takiej sytuacji nie wyklucza premier Tusk. Szef rządu przyznaje, że po rozpadzie Polski 2050 sytuacja się zmieniła, bo teraz są dwa kluby tej samej wielkości. Premier deklaruje otwartość na rozmowy, a nieoficjalnie mówi się także o stanowisku wicemarszałka dla klubu Centrum. Szefowa Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o tę kwestię przez Polskie Radio, podkreślała, że podział stanowisk został zapisany w umowie koalicyjnej. Zaznacza również, że będzie bronić stanowisk zajmowanych przez polityków Polski 2050.
10: Każde ugrupowanie ma wicemarszałka, które jest sygnatariuszem umowy koalicyjnej. Jeżeli ktoś zacznie kogokolwiek z koalicji odwoływać wbrew woli tego koalicjanta, to jest zerwanie umowy. Więc to jest bardzo jasne i proszę się spytać, każdy z lewicy, jak usłyszy na przykład, że kogoś od nich miałoby zostać odwołany bez zgody lewicy, to jest złamanie umowy i tyle. Wszyscy to bardzo dobrze wiedzą. Już nie mówiąc o tym, że powołanie marszałka i odwołanie któregokolwiek wymaga większości, takiej większości po prostu nie ma i nie będzie.
1: Umowa koalicyjna została podpisana w listopadzie 2023 roku między KO, PSL-em, Lewicą i Polską 2050. W lutym tego roku po rozłamie w Polsce 2050 powstał klub parlamentarny Centrum. Jedna z jego założycielek, Paulina Henning-Kloska, poinformowała kilka dni temu w TVP Info, że trwają rozmowy na temat reprezentacji jej klubu w rządzie. Dodała, że przedmiotem rozmów jest też kwestia stanowiska wicemarszałka. Nieoficjalnie mówi się, że klub powstałby z rozłamu w Polsce 2050, może mieć od 2 do 4 wiceministrów. Nie będzie ograniczeń dostępu do zabiegów usunięcia zaćmy, zapewniła w TVP Info minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Chodzi o zmiany w zasadach finansowania zabiegów. Jak mówiła minister, wszystko dlatego, by pacjenci wybierali operacje w Polsce.
11: Marża na tych zabiegach oczywiście jest podyktowana tym, że mieliśmy też odpływ pacjentów przecież do Czech swego czasu. Była tak ustawiona, żeby pacjentów zatrzymać w Polsce i na tym nam na pewno zależy. Mamy bardzo dużo dobrych ośrodków okulistycznych i nikt nie będzie tutaj podejmował decyzji, które miałyby spowodować zablokowanie czy ograniczenie tych zabiegów.
1: Po zmianach NFZ ma nie płacić pełnej kwoty za nadwykonania zabiegów zaćmy. To ma doprowadzić do oszczędności Narodowym Funduszu Zdrowia i zatkania dziury w budżecie funduszu. Poseł PiS Mariusz Gosek, podobnie jak prezydent, jest zwolennikiem zmiany konstytucji. Karol Nawrocki rozpoczął pracę nad tym, by nowa wersja ustawy zasadniczej pojawiła się do 2030 roku. W konstytucji powinno być mniejsze niż obecnie pole do interpretacji przepisów, stwierdził poseł Gosek w Polskim Radiu 24.
12: Jeżeli widzimy, że są spory w kwestiach oczywistych, czy pojawiają się interpretacje tam, gdzie być nie powinno, to ustawa zasadnicza jest tym podstawowym aktem normatywnym prawa polskiego i w tym zakresie, jeżeli mamy wpisane tam takie organy jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowa Rada Sądownictwa i na przykład, nie wiem, ktoś tam sobie może wejść z łomami, wyważyć szafy przy obstawie policji, no to w mojej ocenie no coś tu jest nie tak.
1: Zdaniem polityka PiS powinien też zostać rozstrzygnięty spór kompetencyjny na szczytach władzy na korzyść prezydenta i systemu prezydenckiego. To nie czas na zmianę konstytucji, uważa z kolei wiceminister funduszy Monika Sikora. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, na razie nie ma większości do zmiany konstytucji. Potrzeba do tego minimum 2/3 posłów.
13: Konstytucja, którą teraz mamy, była naprawdę takim dobrym konsensusem. Była wypracowana przez wiele opcji politycznych i te prace trwały 6 lat. Pan prezydent próbuje rozpocząć tę debatę, ale też ma świadomość tego, że jakby nie ma większości konstytucyjnej. Nie zapowiada się na to, żeby ta większość też była możliwa. A my jako Lewica na pewno nie będziemy zmieniać konstytucji z PiS-em i Konfederacją, dlatego że no, PiS odpowiada za kryzys konstytucji i praworządności w Polsce.
1: W Sejmie nie ma większości potrzebnej do zmiany konstytucji, ocenia senator PSL Jan Filip Libicki. Odniósł się w ten sposób do powołanej przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji. W programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że prace Rady mogą zakończyć się jałowymi dyskusjami. Jego zdaniem środowisko Karola Nawrockiego chciałoby wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego, ale obecnie nie ma realnych szans na uchwalenie nowej ustawy zasadniczej.
14: Patrząc racjonalnie na polską scenę polityczną od 1997 roku, nie ma większości 2/3. Była bodajże tylko raz, kiedy europejski nakaz aresztowania wprowadzono do polskiej konstytucji, a tak naprawdę to byliśmy zawsze bardzo daleko od tej większości. Więc ta dyskusja, która się będzie odbywać w tej Radzie pana prezydenta, to jest dyskusja czysto akademicka będzie, powiedzmy sobie.
1: Obecna konstytucja obowiązuje od 1997 roku. Od stycznia przyszłego roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które pozwolą swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 000 zł bez płacenia podatku. O szczegółach Michał Makowski.
15: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
16: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
15: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
17: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
15: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Preferencyjne rozwiązania podatkowe dotyczy tylko akcji spółek zarejestrowanych w Polsce. Rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych teraz zajmie się Sejm. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych, chociaż takie można było znaleźć jeszcze w trakcie trwania egzaminu. Panie.
18: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
19: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
18: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
20: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego, telefon, smartwatch.
18: Mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
20: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
18: Tak czy inaczej, takie przecieki po rozpoczęciu egzaminu nie wymagają powtórzenia matur dla większej liczby osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów.
0: Suma wydarzeń.
1: Dokumenty Komisji Europejskiej potwierdzają, że mimo obowiązywania umowy z krajami Mercosuru są problemy z eksportem na rynek Brazylii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego. W ubiegłym tygodniu Beata Płomecka informowała też o problemach polskiego sektora mleczarskiego, którym miał być jednym z wygranych na wejściu w życie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, tymczasowo stosowanej od 1 maja.
21: Według dokumentów Komisji Europejskiej uaktualnionych dziś, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. Na problemy zwraca także uwagę sektor mleczarski w Polsce, a tymczasem polska branża mleczarska ma się czym pochwalić, m.in. serami długo dojrzewającymi, które są dobrej jakości. W przyszłym miesiącu w Polsce będzie komisarz do spraw rolnictwa Krzysztof Hansen. Ma wziąć udział w Dniach Pola w Szepietowie na Podlasiu. Biorąc pod uwagę silną tradycję w branży mleczarskiej w województwie podlaskim, nie ucieknie zapewne od tego tematu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: 33-latek, który wczoraj wjechał w Lipsku w tłum ludzi, 5 dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Ujawniła to saksońska prokuratura, która wyjaśnia okoliczności śmierci 2 osób w tym wypadku. Pomocy po tragedii w Niemczech wymagało 80 poszkodowanych.
22: Prokuratura przekazała, że po dobie ustaleń nic nie wskazuje na polityczną czy religijną motywację podejrzanego. Obywatel Niemiec miał już wcześniej problemy ze stabilnością emocjonalną. Wszczęto wobec niego postępowanie z powodu kierowania przez niego gróźb i zniesławienia. 17 kwietnia tego roku mężczyzna dobrowolnie poddał się leczeniu psychiatrycznemu. 12 dni później, czyli w ubiegłą środę, opuścił oddział szpitalny. Mieszkaniec Lipska nie był karany, nie był też dotąd objęty żadnym kryminalnym śledztwem. Teraz ma postawione zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych. Prokuratura podała, że ostatecznie 6 osób trafiło do szpitala, z czego 2 są w ciężkim stanie. 80 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego. Z Lipska Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Suma wydarzeń.
1: I na koniec magazynu jeszcze prognoza pogody. Polska jutro będzie pod wpływem niżu, którego środek będzie przemieszczał się z południowego zachodu kraju w kierunku północno-wschodnim. Z północnego zachodu będzie napływać chłodniejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie. Jedynie południowy wschód pozostanie w cieplejszym powietrzu kontynentalnym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosnąć. W środę zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie również burze. Temperatura w dzień od 10 stopni na północy, 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i Kaszubach, tam tylko 8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. I tą informacją kończymy magazyn. Kolejna porcja doniesień z kraju i ze świata punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
0: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
23: Jest 23.21. Z ostatniego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 20% kobiet zadeklarowało, że były dyskryminowane w pracy ze względu na płeć. O sytuacji kobiet na rynku pracy mówiła na naszej antenie dr Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Rozmawiała z nią Ewa Wasążnik.
24: Faktycznie w raporcie co piąta kobieta wskazała, że doświadczyła dyskryminacji w pracy. Wskazywane były oczywiście różne aspekty, w tym wynagrodzenie. I co ważne, aż prawie 40% mówiło o poczuciu niesprawiedliwego traktowania. To są dwie różne kwestie, aczkolwiek obie są bardzo zatrważające i smutne, bo to pokazuje, jak duża jest luka płacowa w Polsce i jakie są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn.
25: Niesprawiedliwe traktowanie, czyli co?
24: Nierówne traktowanie, tak. Jest różnica między dyskryminacją a nierównym traktowaniem i w debacie publicznej często używamy tych pojęć zamiennie, ale z punktu widzenia zarówno prawa, jak i praktyki HR-owej to nie są te same zjawiska. Nierówne traktowanie to po prostu sytuacja, w której dwie osoby w bardzo podobnej sytuacji są traktowane inaczej i co ważne, nie zawsze jest to coś negatywnego. To różnicowanie może być uzasadnione na przykład doświadczeniem, wynikami pracy czy kompetencjami. Natomiast dyskryminacja to już szczególny przypadek nierównego traktowania, taki, który opiera się na cechach chronionych, czyli na przykład na płci, wieku czy też pochodzeniu. Innymi słowy, nie jest kluczowe to, że ktoś jest traktowany inaczej, ale dlaczego jest traktowany inaczej.
25: I tutaj ta kwestia płci jest kluczowa i to było przedmiotem tego badania, o którym teraz rozmawiamy. Jak ta skala, pani doktor, zmienia się, jeśli popatrzymy na czas? Czy jest lepiej niż było kiedyś, czy może wręcz przeciwnie? Jak to się zmienia, kiedy mówimy o różnych branżach? Czy możemy również prześledzić takie zmienne?
24: Jasne. Jeżeli chodzi o zmiany, to one są niestety bardzo powolne. Mówi się o tym, że żeby wyeliminować całkowicie lukę płacową, czyli tę różnicę między średnimi zarobkami kobiet i mężczyzn, potrzeba ponad 100 lat. I to jest zjawisko występujące nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Oczywiście z różnym natężeniem. U nas w Polsce od kilkunastu lat ta luka płacowa nieskorygowana utrzymuje się na poziomie 7-8%, więc ona ani nie maleje, ale też nie rośnie. Oczywiście jak wejdziemy w szczegóły i zaczniemy korygować lukę płacową, czyli porównywać dokładnie podobne stanowiska z podobnym zakresem odpowiedzialności, to ta luka jest znacznie większa i ona może sięgać 20-30%, co jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. Wobec czego ja uznaję, że ten stan, jeżeli się zmienia, to bardzo, bardzo powoli i te zmiany powinny zachodzić na różnych poziomach. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić, czy na poziomie prawnym, czy na poziomie instytucjonalnym, a może nawet i takim psychologicznym, osobowościowym samych kobiet. Natomiast jeśli chodzi o branżę, to tu jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że są branże bardzo mocno sfeminizowane, w których sytuacja może być odwrotna, w których kobiety mogą zarabiać lepiej niż mężczyźni. Natomiast są to często branże niskopłatne, czy niżej płatne niż inne. Natomiast w branżach takich jak IT na przykład, kobiety pomimo tego, że mają coraz wyższą reprezentację, też wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Może też dlatego, że zajmują stanowiska niższe, czyli bardziej takie wspomagające, aniżeli stanowiska główne. Ale bardzo ciekawą branżą jest na przykład administracja publiczna, w której ten poziom luki płacowej, czyli tych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami praktycznie jest bardzo, bardzo niski, więc to wygląda naprawdę bardzo różnie.
25: Jeśli chodzi o tę branżę IT, bo to jest bardzo ciekawe, bo mówi pani o tym, że kobiety w tej branży zazwyczaj zajmują stanowiska takie pomocnicze, to jest wynik tego, że mają mniejsze, niższe kompetencje, czy to jest wynik tego, że nie są w stanie się przebić przez szklany sufit?
24: Myślę, że sytuacja jest złożona i mamy różne sytuacje i takie, w których kobiety nie mogą się przebić i w tych, których być może mają mniejsze kompetencje. Tutaj by trzeba było się cofnąć do etapu edukacji. Kobiety są, więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn u nas w Polsce, co pokazuje, że w ogóle poziom wykształcenia nie jest systemowo problemem. Natomiast wydaje mi się, że dużo takich cech, czy dużo takich kryteriów psychologicznych ma tutaj znaczenie. Znam bardzo dużo dziewczyn, kobiet, które mają wyjątkowe zdolności, nie wiem, matematyczne, czy w ogóle związane z naukami ścisłymi, a jednak wybiera w swojej drodze edukacyjnej kierunki bardziej kobiece, tak bym je nazwała, czyli nie związane z kierunkami ścisłymi. I to powoduje dalsze konsekwencje w karierze. A szkoda, bo mamy się czym w Polsce pochwalić. Na przykład informatyka, można powiedzieć, że w Polsce, kiedy tworzyły się zręby tej nauki, była kobietą. Bardzo dużo matematyczek i innych kobiet studiujących wtedy kierunki ścisłe tworzyły tą branżę, więc mamy tutaj ogromne, ogromne sukcesy. Więc powinniśmy już od takiej wczesnej edukacji zachęcać kobiet, zresztą mężczyzn w drugą stronę również, czy chłopców, do tego, żeby podążać za pasją, za swoimi zdolnościami i nie tworzyć stereotypów już w momencie, kiedy nasze dzieci decydują się wybierać pewną drogę zawodową.
25: No to jest świetny czas na taki apel, bo trwają matury, pani doktor, jak wiemy.
24: Tak jest.
25: Więc tak, ważne, żeby sobie to uświadomić także na tym etapie. Kto decyduje o tym, jak wygląda siatka płac w przedsiębiorstwie?
24: No, siatka płac jest wynikiem polityki wynagrodzeń, która jest w przedsiębiorstwie prowadzona. Takie zaawansowane modele, które wspomagają tworzenie tych siatki wynagrodzeń czy przedziału wynagrodzeń, różnie się to stosuje, bazują na pewnych kryteriach, które pomagają wycenić dane stanowisko i na przykład poziom odpowiedzialności jest jednym z takich czynników. Wobec czego dobrze stworzone systemy płac mają odpowiednie przedziały do odpowiednich stanowisk przypisane. No i najczęściej, odpowiadając literalnie, odpowiadają za to działy HR, aczkolwiek tu należy zaznaczyć, działy HR są poniekąd wykonawcą tej czynności w imieniu zarządzających firmą.
25: No właśnie, zarządzający firmą, jeśli to jest kobieta, to też potrafi inne kobiety pod względem płacowym dyskryminować?
24: Ja myślę, że dyskryminacja płacowa to jest zjawisko bardzo takie skomplikowane, bo możemy mówić o takiej dyskryminacji systemowej, kiedy właściwie te systemy dotyczące wynagrodzeń no nie działają poprawnie i tutaj nie ma jakiejś intencji skrzywdzenia pojedynczego pracownika, tylko po prostu jest to system, który jest, nie wiem, nieszczelny, który nie działa prawidłowo, więc myślę sobie, że tutaj ta sytuacja nie ma zastosowania. Natomiast jeżeli mówimy o relacjach interpersonalnych, one są w ogóle bardzo ważne w temacie nierównego traktowania czy też dyskryminacji, bowiem od tych relacji interpersonalnych naprawdę dużo zależy i od nich w zasadzie zaczynają się wszystkie te drobne działania, które mogą być uznane za nierówne traktowanie, które potem mogą się w tą dyskryminację na nią przełożyć. Ale odpowiadając na to pytanie, oczywiście, że tak, takie sytuacje też się mogą zdarzać. Kobiety też ulegają pewnym stereotypom, które są jedną z takich bardzo wyraźnych podstaw do zachowań tych niepożądanych związanych z nierównym traktowaniem. I kobiety też tym stereotypom ulegają, mimo że same te sytuacje związane z byciem kobietą, z kompetencjami, z macierzyństwem i z wieloma czynnikami powinny rozumieć najlepiej.
25: Dlaczego w tym systemie łatwiej dyskryminować albo nierówno traktować kobiety niż mężczyzn? Dlatego, że kobiecie trudniej odejść z pracy, jeżeli już tę pracę ma, bo znowu tak psychologicznie, być może stereotypowo, bardziej zależy jej na stabilnej sytuacji tej życiowej, materialnej i jest w stanie zgodzić się nawet na to nierówne traktowanie pod warunkiem utrzymania tej stabilnej sytuacji?
24: Tak, sytuacja jest złożona. Tutaj dotykamy takich czynników osobowościowych obu stron i strony, która decyduje się na pewną rodzaj dyskryminacji, między innymi płacowej, ale też czynniki osobowościowe samego pracownika, obojętnie od jego płci. I oczywiście może zdarzyć się tak, że kobiety są w ogóle mniej skłonne do negocjacji niż mężczyźni i faktycznie są takie badania, które pokazują tą sytuację i które ją potwierdzają. Raczej ma to swoje źródło w naszym wychowaniu, takim też znowu stereotypowo powiem, bądź cicho, a nagroda w niebie cię tutaj nie ominie albo zostaniesz zauważony. Wiele takich przekonań wciąż w nas tkwi.
25: Chcemy być grzecznymi dziewczynkami.
24: Tak, mężczyźni dużo chętniej jednak podejmują temat pieniędzy. Myślę, że kulturowo u nas w Polsce też o pieniądzach się nie mamy kultury rozmowy o pieniądzach. Myślę, że to się powolutku zmienia, co w perspektywie pracy i zatrudnienia no jest szczególnie istotne, no bo oprócz realizacji pasji i być może jakiejś przyjemności z pracy, którą odczuwamy, no każdy z nas jednak przychodzi do niej, aby zarabiać pieniądze. Więc też takie brak poczucia bezpieczeństwa w kontekście rozmów o pieniądzach niestety towarzyszy częściej kobietom niż mężczyznom. Natomiast tu są oprócz tych czynników psychologicznych bardzo ważne są jeszcze takie czynniki ekonomiczne, czyli przerwy w karierze, które robimy po to, żeby urodzić dzieci, praca na niepełnym etacie. I to też również ma swoje konsekwencje takie długofalowe dla poziomu naszych wynagrodzeń i być może też poczucie takiej nierówności traktowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia.
25: A może z punktu widzenia pracodawcy rzeczywiście kobieta jest mniej wartościowym pracownikiem? No bo właśnie ryzyko urlopu macierzyńskiego, no bo właśnie ryzyko zwolnień później, kiedy dziecko pojawi się na świecie? Pytam prowokacyjnie.
24: Myślę, że to byłby bardzo smutny wniosek. Myślę, że sytuacja powoli się zmienia. O ile nie widać tego jeszcze w liczbach, bo rozmawialiśmy o tym na początku naszej rozmowy, o tyle wydaje mi się, że obecne systemy pracy są i powinny być odporne na to, że ktoś robi sobie przerwę w karierze, szczególnie jeżeli jest to poprawna relacja pracodawca-pracownik czy pracownik-pracodawca, bowiem zmieniły się już czasy. My się nie wiążemy z firmami na wiele, wiele lat. Raczej podczas swojej kariery wielokrotnie zmieniamy firmę, więc te zmiany zachodzą nie tylko z powodu macierzyństwa, a również z tego, że ktoś wyrasta ze swojego stanowiska lub po prostu dokonuje tej zmiany. I wydaje mi się, że takie współczesne systemy są powinny być dużo bardziej odporne na to, że kogoś może w danym momencie i przez jakiś okres czasu zabraknąć. Wobec czego wydaje mi się, że ta sytuacja, w ogóle nie wolno pytać kobiety o plany dotyczące macierzyństwa, kiedy ją się zatrudnia. Kobiety też dużo później mają dzieci, więc to ryzyko zawsze istnieje, jeżeli o ryzyku w ogóle możemy mówić w tej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że kulturowo też powoli idziemy ku lepszemu, jeśli chodzi o właśnie urlopy macierzyńskie czy tacierzyńskie, no bo to też może w dwie strony.
25: No oczywiście, a system prawny nadąża za tymi zmianami? Chroni nas wystarczająco?
24: No system prawny zawsze będzie dodatkiem w mojej opinii do tego całego dialogu w tej sprawie, dlatego że no tak, mamy ochronę, kiedy decydujemy się urodzić dziecko i je wychować. Prawo nas chroni w tej materii, pozwala nam też wrócić po urlopie na swoje miejsce pracy. Oczywiście, no zawsze będą zdarzać się pracodawcy nieuczciwi, którzy będą szukać takiej sytuacji, w której będą mogli te przepisy złamać lub się z nich wycofać. Natomiast prawo nas chroni. Natomiast problemem w kontekście kobiet, dyskryminacji płacowej czy tych różnic, luki płacowej, nie jest nawet sam moment urodzenia dziecka, jest cały system opiekuńczy. Krótko mówiąc, przedszkola, żłobki są drogie. Często kobiety mówią o tym, że jak sobie odliczą przedszkole i nianie, to w zasadzie mogłyby pracować za darmo. Więc wydaje mi się, że jak mówimy o takim poziomie państwa i zaangażowania państwa, to powinniśmy bardziej wspierać tworzenie takich placówek opiekuńczych, wspomagających kobiety, przede wszystkim kobiety w sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi, a później z kolei nad osobami starszymi w rodzinie, no bo to tak. Nie tylko są dzieci. Jest też wiele sytuacji, w której trzeba się zająć starszym rodzicem i zwykle kobiety podejmują tą rolę.
23: O sytuacji kobiet na rynku pracy opowiadała w Polskim Radiu 24 dr Małgorzata Kluska-Nowicka. Rozmawiała z nią Ewa Wasążnik. A ja już życzę Państwu spokojnego wieczoru. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
0: Powtórka programu.
2: Przestrzeń to nasze dobro wspólne, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze jakoś naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polskiej porozmawiamy w dzisiejszym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Łożej Prośniewski. Dobry wieczór, a naszym gościem jest Piotr Fokczyński, prezes Krajowej Rady Izb Architektów RP. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
2: Hasło Kongresu Architektury Polskiej, który odbędzie się, przypomnijmy, w dniach 14-15 maja w Muzeum Historii Polski w Warszawie, brzmi: przestrzeń, wartość i odpowiedzialność. No i może na początek spróbujmy rozebrać to hasło na czynniki pierwsze. Jaką wartość ma przestrzeń?
6: No, bezcenną zupełnie, i ten ostatni człon tego podtytułu, odpowiedzialność, myślę, że wskazuje nam na to, że osób, które mają wpływ na to, jak ta przestrzeń wygląda, jest całkiem sporo. Natomiast ta wartość, ogólnie rzecz ujmując, jest, tak jak powiedziałem, bezcenna, natomiast dokładniej to rozbierając, to trzeba, gdy miał na pierwszym miejscu postawić, to wartość przestrzeni jest mierzalna dobrostanem społeczeństwa, a jeszcze dokładniej jest mierzalna jego kondycją zdrowotną, jego dobrym miejscem do życia, zadowoleniem z miasta, miasteczka, w którym żyje, preferencjami i podejmowanymi decyzjami na dalsze życie. Tak, to przestrzeń, która nas otacza, to jest coś, co nawet podświadomie wpływa na nasze decyzje.
2: A pana zdaniem, jako społeczeństwo, jesteśmy zadowoleni z tej przestrzeni, która nas dziś otacza?
6: Trudno to ocenić, bo to już jest takie pytanie ankietowe bardziej, ale wydaje mi się, że my jako Polacy mamy dosyć dużo tolerancji, tak, jeśli chodzi o przestrzeń, która nas otacza. Coraz częściej słucha się jednak jakichś głosów niezadowolenia, które są podparte no, takimi bezpośrednimi odczuciami, czasami one są bardzo spontaniczne. Z jednej strony to dobry przejaw, ale z drugiej strony no, debat o przestrzeni właśnie z udziałem społeczeństwa jest bardzo mało i wydaje mi się, że bardzo potrzebne jest edukowanie społeczeństwa to raz i wytworzenie takiego apetytu na architekturę, na przestrzeń, po to, żebyśmy aspirowali do tych krajów europejskich, co do których, jak przyjeżdżamy tam na wakacje, to się zachwycamy. Jak pięknie jest dookoła. I to zarówno jak jedziemy nad Morze Śródziemne, ale tak samo na północ, Skandynawia, która ma zupełnie inne kanony estetyczne, ale wyczuwa się tam uporządkowanie, dbałość o każdy szczegół i dbałość przede wszystkim o tego człowieka, który jest tam w środku tej przestrzeni.
2: Powiedział pan o tym, że przestrzeń jest bezcenna, no ale tę wartość przestrzeni można także przełożyć na konkretne kwoty, a właściwie możemy policzyć, ile tracimy na źle zaprojektowanej przestrzeni. Kilka lat temu taki raport został opublikowany przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, no i z tego raportu wynikało, że chaos przestrzenny kosztuje nas ponad 84 miliardy złotych rocznie, a to są olbrzymie pieniądze.
6: To są olbrzymie pieniądze. To jest oczywiście kwota, którą naukowcy liczyli, zbierając bardzo szerokie dane. To nie jest tak proste jak wystawienie faktury czy porównanie rachunków. To jest cała masa wektorów, które mogą nam dać efekt zero bądź efekt dopłaty w sytuacji chaosu przestrzennego. Jednym z takich, które mogą nam dać efekt zero bądź efekt dopłaty w sytuacji chaosu przestrzennego. Jednym z takich policzalnych i bardzo trudnych później do sumy

0: miast czasami i tej społecznej szkoły, przedszkola, które no, są konieczne dla obsługi takich terenów, to już idzie w konkretne złotówki i to w każdym mieście, w każdym miasteczku to wygląda inaczej, więc to jest taka zgeneralizowana kwota, ale no, nie ma lepszego obrazu na diagramie jak właśnie suma w finansach.
1: A jakie są przyczyny Pana zdaniem tego chaosu? I tu pewnie zmierzamy do drugiego ważnego wątku, który jest zasygnalizowany w haśle kongresu, czyli do kwestii odpowiedzialności. No właśnie, kto ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za jakość przestrzeni w Polsce?
0: Przyjęło się, najprościej rzecz ujmując, opowiadać o odpowiedzialności architektów. No bo rzeczywiście to nie ulega wątpliwości, że wszystko to, co jest zbudowane, wszystko to, co nas otacza, no, projektują architekci. Ale jak głębiej w to wejdziemy, to tych interesariuszy jest więcej, a odpowiedzialnych też, dlatego że ktoś ustala prawo. Na poziomie prawa materialnego to są politycy, to są posłowie, to są w końcu politycy z resortów różnego rodzaju. Później ktoś ustala prawo na poziomie lokalnym, czyli miejscowe prawo i tu już jest wójt, burmistrz, prezydent, który no, ustala te ramy bardzo lokalne i w końcu jest inwestor, który optymalizuje zyski. Czy to jest coś złego? Co do zasady nie, ale to oznacza, że ta gra w miasta, gra w przestrzeń no, powinna być rozpatrywana na wielu płaszczyznach i na tych wielu płaszczyznach jest wiele różnych odpowiedzialności. Więc jeżeli zastanawiamy się, dlaczego nad morzem, na plaży prawie, że stoi gigantyczny hotel w Pobierowie, to zawsze musimy rozpocząć od tego, nie kto na to pozwolił, tylko kto w ogóle o to zadbał, że w prawie lokalnym takie możliwości pokazał.
1: Jeśli chodzi o odpowiedzialnych za przestrzeń, wspomniał Pan o istotnej roli władz publicznych, mówiąc najogólniej. No i z jednej strony to są te podmioty, które ustalają pewne reguły gry, ale to też są podmioty, które bywają inwestorami, bo przecież mamy bardzo dużo inwestycji publicznych i jak się zdaje, to właśnie te inwestycje publiczne, czy o zasięgu krajowym, czy te lokalne, powinny być takim przykładem tego, jak dobrze projektować przestrzeń. Tymczasem mam wrażenie, że często te inwestycje też nie są najlepiej zaprojektowane.
0: Bez wątpienia tak. To znaczy wszystkie inwestycje publiczne, tym samym inwestycje, które są najpierw projektowane, a później budowane ze środków publicznych, to powinien być absolutny wzorzec. Obywatel, patrząc na rezultat przeprowadzonej inwestycji publicznej, nie powinien mieć żadnej wątpliwości, że ona i funkcjonalnie, i estetycznie, co też jest nie bez znaczenia, ale też w kosztach eksploatacji później przynosi mu same korzyści jako obywatelowi tego miasta. I czemu tak nie jest? No, wydaje mi się, że cały czas doskonalone prawo, które jednak reguluje zamówienia publiczne, całe szczęście w ostatnich latach zmierza w kierunku poszukiwania takiego balansu, że jednak trzeba mieć więcej form tych zamówień publicznych, ale nadrzędną rzeczą powinna być jakość projektu. Nie najniższa cena, bo nikt z nas, jak chce mieć coś trwałego i jakieś dobro materialne, nie kieruje się tylko najniższą ceną, bo mu się po prostu te buty rozpadną. Więc to kryterium jakości to powinno być na pierwszym stopniu. Jak do niego dochodzić poprzez zamówienie i jak wybawić tego burmistrza, prezydenta, lokalnego włodarza z podejrzeń, że poszedł za bardzo na skróty, że to było korupcjogenne i tak dalej, no to to jest wielka sztuka. Chodzi o to, żebyśmy się sami nie potykali o nadmiernie restrykcyjne zasady, ale żeby takie sformułować, żeby jakość była na pierwszym miejscu, nie cena.
1: Jeśli chodzi o jakość, to czy Pana zdaniem, jako społeczeństwo, dojrzeliśmy już do tego, aby na poważnie zająć się jakością przestrzeni w Polsce?
0: Czy dojrzeliśmy? Ilość obserwowanych przez nas debat, takich aktywności obywateli wskazuje, że coraz bardziej nas to

0: zajmuje, że coraz bardziej się w to angażujemy. Ja bym powiedział tak, nie czekajmy na to, czy dojrzeliśmy, bo to jest dla nas już ostatnia chwila jako nowoczesnego europejskiego państwa, żeby rozejrzeć się, jak to wygląda w nowoczesnej, rozwiniętej Europie i po prostu mamy oczywiście aspiracje do tego, żeby dążyć w tym kierunku, więc tą debatę trzeba rozpocząć. Całe szczęście ona się rozpoczęła i teraz następuje jakaś kulminacja, czyli otworzyło się okienko pogodowe.
1: Jak rozumiem, między innymi pewnie nawiązuje pan do kwestii prac nad polityką architektoniczną państwa. To ma być taki właściwie zestaw regulacji i standardów tego, w jaki sposób należy tworzyć przestrzeń architektoniczną w Polsce. Pan jest jedną z 35 osób, które zasiadają w zespole, który tę politykę ma przygotować. Jakie nadzieje pokłada pan w tym dokumencie?
0: No, ja pokładam olbrzymie nadzieje. My jesteśmy gronem ekspertów, doradców. Przygotować ten dokument ma Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ale to znakomicie, że ministerstwo do szerokiej grupy, co nie jest też łatwe operacyjnie przy zarządzaniu takim tematem, zwróciło się po to, żeby jednocześnie dotknąć już tego waloru takiej różnorodności, jeśli chodzi o udział. Tam są nie tylko sami architekci, chociaż architektów, urbanistów jest najwięcej w tej grupie doradczej. Po prostu szerokie grono w tej chwili będzie pracowało nad różnymi zagadnieniami, które będą składowymi polityki architektonicznej. Jeszcze raz odpowiadając, jakie ja pokładam nadzieję. Pokładam nadzieję taką, po pierwsze, że to będzie dokument nieteoretyczny i nie będzie to lista życzeń, tylko będzie to lista konkluzji, wskazań i kierunków, które no, nawet studialnie na początek, ale wyznaczają pewne ramy, dzięki którym stanowione później prawo materialne, ale też i prawo miejscowe nie wymknie się poza ten założony taki klosz. Jeżeli tak to się uda sformułować, to możliwe całkiem, że niektóre negatywne zjawiska, które obserwujemy dookoła nas, powoli będą odchodzić w niechlubną otchłań.
1: A na ile pana zdaniem w wypracowaniu tych nowych zasad powinni mieć udział także sami mieszkańcy, aktywiści, ale też specjaliści z innych dziedzin, jak nie wiem, socjologia, kulturoznawstwo czy ekologia, no bo też wątek ekologiczny w kontekście zmian klimatycznych chyba nabiera coraz istotniejszego znaczenia, jeśli chodzi w ogóle o samo myślenie o mieście, o projektowaniu przestrzeni.
0: No oczywiście, że im wyższy jest poziom merytoryczny tego doradzania, tym lepiej dla tej powstającej polityki. Jeśli chodzi o ten wątek klimatyczny, o którym pan mówi, no to cały dział zrównoważonego rozwoju, który my nazywamy też równowagą i zdrowiem, jest już obecny w hasłach i zadaniach tej grupy doradczej. Jest oczywiście jedną z ciekawszych rozmów i debat kongresowych, więc my już do tych rozmów kongresowych zaprosiliśmy specjalistów z psychiatrii, rozmawiamy o sprawach wpływu na klimat, ale też z osobami, które się klimatem zajmują. I do tego łączymy głosy architektów, którzy projektując zmagają się z bardzo restrykcyjnymi przepisami. Czasami przepisami, które gubią istotę sprawy. W związku z tym nikt lepiej od nich nie będzie powiedział, gdzie należy dokonać korekty. To grono rzeczywiście powinno być bardzo szerokie.
1: Czyli jak rozumiem, kluczem do tego, abyśmy mogli tworzyć przyjazne przestrzenie, jest dialog i szukanie takiej platformy zrozumienia, porozumienia pomiędzy bardzo różnymi grupami specjalistów i interesariuszy.
0: Tak jest. My chcemy w trakcie kongresu, ja tak nawiązuję delikatnie do kongresu, bo rzeczywiście to już jest za chwilę, już się czuję jedną nogą na scenie, ale tutaj bardzo byśmy chcieli zwrócić uwagę społeczeństwa na takie bardzo ważne zagadnienia. zagadnienia, o których nawet nie wiedzą, że poprzez pracę architekta, politykę architektoniczną mogą coś polepszyć w swoim życiu. To ich życie może być lepsze. I w tym sensie chcemy dostarczyć jak najwięcej wiedzy. Liczymy na to, że nie tylko wśród panelistów, aktywistów, nie zawsze architektów, na widowni będzie dużo osób jednak zainteresowanych architekturą, no bo na to już nie ma rady. Jeżeli ktoś jest niezainteresowany, no to po prostu nie weźmie udziału w tej debacie. My ją traktujemy teraz jako takie, można powiedzieć, warsztatowe uzupełnienie tych prac, które już prowadzi resort, ministerstwo. I mam nadzieję, że podsumowanie po tych debatach, spis konkluzji, wniosków, który chcemy w takiej karcie warszawskiej zawrzeć na koniec kongresu, będzie bardzo dobrym materiałem wspierającym pracę ministerstwa.
1: Przypomnijmy, Kongres Architektury Polskiej odbędzie się 14 i 15 maja w Warszawie. Trochę już pan wyprzedził moje pytanie, bo chciałem zapytać o to, jakich efektów tego kongresu pan by oczekiwał jako jeden z organizatorów tego wydarzenia. I jak rozumiem, stworzenie takiej deklaracji warszawskiej, która będzie opisywała pewien taki stan idealny tego, w jaki sposób należy podchodzić do przestrzeni, to może być to, co zostanie z tego kongresu i będzie służyło nam na przyszłość.
0: Bardzo przepraszam, że taki wyrywny jestem, ale organizacyjnie od jakiegoś czasu już tylko tym żyję i nie mogłem się powstrzymać, ale odpowiadając na pytanie, co by było największym takim pozytywnym uzyskiem z tego wielkiego wydarzenia, to tego jest nawet więcej. To dla mnie już sam fakt, że to wydarzenie zaprasza bardzo szerokie grono osób i adresowane jest do szerokiego grona osób, to już jest pozytywny efekt. No bo zapytajmy sami siebie, kiedy ostatnio na tak szerokim forum architekci rozmawiali z politykami i ze społeczeństwem? Ja trochę w tym pracuję i ja sobie tego nie przypominam. Nawet ostatni kongres, który odbywał się 16 lat temu, był przez Stowarzyszenie Architektów organizowany, miał inną formułę. Tutaj po prostu opowiadamy o tym, że my jako architekci, jako zawód, nie jesteśmy od tego, żeby narzekać, że mamy słabe warunki pracy i wykonywania zawodu, tylko na początek chcemy pokazać, jak dużą mamy ofertę dla społeczeństwa i te, jak gdyby ten przekaz, że my bierzemy udział w tej dyskusji odpowiedzialnie, to jest pierwsza zaleta. Cały kongres zaczynamy od takiej konstatacji, w sumie ciekawej, że architektura w Polsce całkiem nieźle się już prezentuje. Ma się całkiem nieźle. Mamy całą grupę znakomitych obiektów o klasie no, co najmniej europejskiej. To w takim razie czemu one nie dają wartości dodanej jako obiekty, które budują pewną przestrzeń, tak? Czy pojedynczy obiekt w ogóle jest w stanie to uzyskać, nawet najpiękniejszy? To już są rozmowy, to już są refleksje i rzeczywiście koniec tego kongresu, który zbierze wnioski z tych rozmów o edukacji, o partycypacji społecznej, będzie moim zdaniem arcyciekawa rozmowa, w jaki sposób zaprosić społeczeństwo, ale permanentnie, nie jako łaskę, tylko do tego dialogu, żeby posłuchać, czego ludzie oczekują od nas, a później dać się rozliczyć z tego. To na poziomie stanowienia prawa miejscowego to jest podstawa. To zupełnie jest w zaniku w tej chwili. To są fikcyjne sprawy. I jak gdyby grupa tych wszystkich postulatów w tej karcie, ona pewnie nie rozwiąże wszystkich problemów, ale będzie bardzo dobrym takim wkładem, zaczynem w kształtowanie polityki.
1: A na ile i czy jesteśmy w stanie naprawić już popełnione błędy, jeśli chodzi o przestrzeń w Polsce, albo też inaczej, jak nawet niewielkimi interwencjami możemy próbować i czy możemy próbować zmieniać tę przestrzeń tak, aby była ona bardziej przyjazna?
0: Bardzo trudne pytanie. Pewnie znają nasi słuchacze i pan takie hasła wytrychy jak patodeweloperka czy urbanistyka łanowa. Jako praktyk i osoba związana z budownictwem od wielu lat wiem, że w Polsce bardzo trudno się wyburza. Więc jeżeli byśmy sobie zdali sprawę, że niektóre obiekty wybudowane już krzyczące w przestrzeni są wbrew naszym odczuciom, to niestety one tam pozostaną. To, co możemy zrobić, to możemy jak najszybciej wyhamować pewne negatywne procesy. I to, powiem szczerze, można zrobić bardzo szybko. Akurat jeśli chodzi o takie zagadnienia formalno-prawne, jestem w stanie podjąć z każdym dialog. Nasza grupa legislacyjna architektów, z każdym jesteśmy w stanie podjąć dialog z ministerstwem, żeby ukazać, w jaki sposób takimi punktowymi, chirurgicznymi interwencjami na poziomie prawa materialnego można zahamować pewne procesy. I to w zabytkach, i w tożsamości, i w mieszkalnictwie, i w zrównoważonym rozwoju, w sprawach klimatycznych. Dużo, dużo tego jest.
1: I tu musimy stawiać kropkę, a dużo więcej okazji do rozmów na ten temat będzie już niebawem, bo przypomnijmy, 14 i 15 maja odbędzie się Kongres Architektury Polskiej w Muzeum Historii Polski, na który to kongres, jak rozumiem, możemy wszystkich naszych słuchaczy zaprosić. Piotr Fokczyński, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie i oczywiście zapraszam. Jesteśmy gotowi do rozmowy.
1: Ja także Państwu za dzisiaj dziękuję. To była audycja Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bardzo trudna i tragiczna akcja gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Nie żyje pilot dromadera. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca sejf. Ostatnie ataki Iranu to za mało, by stwierdzić naruszenie zawieszenia broni, mówi prezydent Trump. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Od prawie 10 godzin trwa akcja gaśnicza w powiecie biłgorajskim. Płonie od 100 do 150 hektarów lasów na terenie nadleśnictwa Józefów. Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna ze względu na silny wiatr oraz wierzchołkowy charakter pożaru, mówi starszy brygadier Zenon Piesiewicz.
2: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa, przede wszystkim iglaste, i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Rozbił się samolot dromader, zginął pilot. Należy ustalić, dlaczego znalazł się nocą w pobliżu pożaru lasu, powiedział w TVP Info major rezerwy Michał Fischer, były pilot wojskowy.
3: Jeżeli ten samolot rozbił się o godzinie 21, czyli w nocy, to co on właściwie robił na małej wysokości w nocy przy gaszeniu pożaru? Czy sytuacja wymagała narażania życia człowieka, żeby gasić las? Czy to była decyzja samego pilota, żeby lecieć? W nocy, w warunkach widzialności wzrokowej, a tak się gasi pożary, czyli VFR, minimalna wysokość lotu w przestrzeni powietrznej klasy G, jakim jest tam rejon Biłgoraju, jest 300 metrów. Zejście do gaszenia pożaru wymaga zniżenia się na 30-50 metrów.
1: Ostateczną decyzję o udziale w akcji gaśniczej podejmuje pilot, powiedział ekspert lotniczy i pilot Dominik Punda. Jak podkreślał na antenie TVP Info, z wojskowymi z wnioskami należy poczekać na ustalenia śledczych i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
4: Pamiętajmy też, że to są fachowcy, którzy w takich warunkach cały czas pracują. Lecą w te najgorsze warunki i gaszą te pożary. Nie dziwmy się, że poleciał człowiek do pożaru. Kwestia tego, czy był zachód słońca, czy nie, czy było to po zachodzie, czy nie, nie wiem dokładnie. Poczekajmy, kiedy będzie określona dokładna godzina tego wypadku. Na razie nie jestem zdziwiony. Pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę ciężka praca, a ludzie, którzy ją wykonują, to jest garstka w Polsce. To są fachowcy cenieni na całym świecie.
1: Z pożarem lasu walczy 300 strażaków. Żywioł obejmuje powierzchnię 100-150 hektarów. Akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. 7 osób zakażonych hantawirusem, 3 z nich zmarły. Takie są najnowsze informacje ze statku wycieczkowego, który płynie z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest w sumie 150 osób, w tym Polacy.
5: Statek stoi na morzu w pobliżu wysp Zielonego Przylądka i jest objęty kwarantanną. Pasażerowie nie opuszczają swoich kabin, poinformowała w Genewie Maria van Kerkhove, epidemiolog WHO. Plan jest taki, to jest naszym priorytetem, aby przeprowadzić ewakuację medyczną 2 chorych osób i zapewnić im odpowiednią opiekę. Następnie statek popłynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Współpracujemy z władzami Hiszpanii, które zadeklarowały przyjęcie jednostki, przeprowadzenie pełnego śledztwa i dochodzenia epidemiologicznego oraz wykonanie dezynfekcji statku. Oceniam też ryzyko dla pasażerów, którzy znajdują się na pokładzie. Trzecia podejrzana o zakażenie hantawirusem osoba, u której w pewnym momencie wystąpiła lekka gorączka, obecnie czuje się dobrze, poinformowała ekspertka. Innych pasażerów z objawami nie ma. Według WHO do zakażenia mogło dojść poza pokładem statku. Nie wykluczono też transmisji wirusa z człowieka na pokładzie wycieczkowca, podkreślając, iż do zakażenia między ludźmi dochodzi rzadko. Hantawirusy są przenoszone przez gryzonie. Agata Król, Polskie Radio.
1: U pacjentów zazwyczaj występują problemy z oddychaniem lub gorączka krwotoczna. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca sejf, podkreślił rzecznik rządu. Adam Szłapka powiedział, że zależy nam na czasie.
6: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
1: Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro na obronność. Jak dowiedziało się Polskie Radio, Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie. Ataki Iranu na statki w Zatoce Perskiej i port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie oznaczają powrotu do wojny, oświadczył Donald Trump. Amerykański przywódca nie odpowiedział jednak, co byłoby naruszeniem zawieszenia broni między USA a Iranem.
7: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną, mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA, Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia pomiędzy USA i Iranem. Krótko po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zamiaru przeprowadzenia części okrętów przez ten szlak. Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył wcześniej, że zawieszenie broni nie dobiegło końca. Władze w Teheranie natomiast odpowiedziały, że chcą porozumienia pokojowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na zachodzie północy i w centrum kraju opady deszczu, a na termometrach od 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie, 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej możliwe też burze. W dzień od 10 stopni na północy, 20-23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Sześć minut po północy.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Każdego roku miliony ton jadalnych upraw są marnowane przez hodowlę przemysłową. Zamiast żywić ludzi, są przerabiane na pasze dla zwierząt, często uwięzionych w okrutnych i niezrównoważonych fermach przemysłowych. Zwierzęta hodowlane powinny być karmione produktami, których ludzie nie mogą jeść. Co to oznacza i czym jest kampania Karma nie wraca? O tym porozmawiamy z gościem, Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zaskoczyło mnie to, co powiedziałam sama, ale wcześniej to przeczytałam, że zwierzęta powinny być karmione produktami, których ludzie nie mogą zjeść. Co to może być? Takie produkty, których my nie możemy zjeść, ale mogą zjeść zwierzęta.
2: Ja bym powiedziała, że w takim najprostszym rozumieniu zwierzęta powinny żywić się na pastwiskach i łąkach, czyli trawa, czyli te rośliny, które tam rosną, to co zwierzęta znajdą. Czyli powiedziałabym, że taki powrót do tradycyjnych obrazów rolnictwa, które no może jeszcze niektórzy z nas pamiętają. Ja akurat mam połowę korzeni na Podlasiu, więc pamiętam, jak jeździłam właśnie do babci na Podlasie i tam widziałam te zwierzęta, które dosłownie wypasały się po prostu na trawach i łąkach. Więc z jednej strony w ten sposób zwierzęta powinny być żywione, zwierzęta hodowlane. Z drugiej strony odpady, czyli takie resztki żywności, których faktycznie ludzie nie mogą zjeść. Na przykład pieczywo niesprzedane, na przykład śruta słonecznikowa, wysłodziny browarniane. No tego typu odpady, których faktycznie no my w żaden sposób nie zjemy. Można by skarmić zwierzęta tym. I jak najbardziej to się oczywiście dzieje. Z tym, że nie na tak dużą skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tak jak powinno się to odbywać, żeby ten sposób żywienia zwierząt hodowlanych na fermach był zrównoważony, ale to też mogą być resztki pożniwne, czyli łodygi, łuski, wszystko to, co znajdziemy właśnie na tych już pokoszonych polach.
1: Często mówimy w audycji, żeby nie karmić zwierząt chlebem, no przede wszystkim ptaków, a tutaj teraz słyszę, że chleb to byłaby dobra karma.
2: Mówimy o zwierzętach hodowlanych oczywiście i też mówimy o tym niesprzedanym pieczywie, no absolutnie nie mamy na myśli odbierania jeszcze więcej ludziom tego pożywienia, zabierania pieczywa, które jest w sklepach i dawania zwierzętom, bo to niestety już się dzieje, ale właśnie w kontekście tych zbóż, takich jak kukurydza, owies, pszenica i jęczmień, to się dzieje naprawdę na olbrzymią skalę, tak jak zresztą pani redaktor tu wspomniała na początku.
1: I wspomniałam też takie hasło, karma nie wraca, tak. Czyli kampania, która ma na celu uświadomić nam, że właśnie ta karma dla zwierząt powinna być inna niż ta, którą stosujemy. Na czym polega kampania?
2: Karma nie wraca. Szukaliśmy nazwy, żeby ta kampania po pierwsze była ciekawą kampanią, a z drugiej strony też chcieliśmy, żeby była taka podwójne znaczenie. Karma nie wraca, czyli z jednej strony dosłownie zboża, którymi karmimy zwierzęta hodowlane na fermach, otrzymujemy w postaci potem mięsa różnych gatunków zwierząt. Może być wieprzowina, wołowina, mięso kurczaka, ale też jaja. Otrzymujemy w taki nieefektywny sposób. I jeżeli spojrzymy na takie twarde naukowe dane, które zresztą można znaleźć w naszym nowym raporcie. Na przykład kurczaki. Na 100 kalorii, którymi karmimy kurczaki, otrzymujemy tylko 34 gramy w postaci białka, czyli to jest bardzo duża strata. Jeżeli mówimy o świniach, czyli w postaci wieprzowiny, mięsa wieprzowego, otrzymamy tylko 15 gram białka. Jeżeli mówimy o mięsie wołowym, otrzymujemy 10 gram białka. Przypominam, mówimy o tym, że karmimy te zwierzęta, dając im 100 gram pasz, no albo w kaloriach. W kaloriach to też jest bardzo nieefektywny taki przelicznik, ta konwersja, która wychodzi. Więc tu na tym przykładzie łatwo widzimy, że ta karma, dosłownie, którą karmimy zwierzęta, no nie wraca do nas, bo wraca w takiej bardzo ograniczonej ilości. Ale też jest drugie dno tej kampanii, czyli ta karma w takim pojęciu filozoficznym, tak? To szczęście albo nieszczęście, które wraca. I tu myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że utrzymywanie ferm przemysłowych no jest taką tą negatywną karmą dla nas, bo wiemy już dzisiaj, po wielu dziesięciu latach rozwoju tych ferm, że to jest nieefektywny system produkcji żywności, który wbrew temu, co się mówi, co się powtarza, on nie tworzy takiego bezpieczeństwa żywności, nie sprawia, że dzięki temu mamy bardziej stabilny system. I myślę, że bardzo dobrze było to na przykład widać na przykładzie kilka lat temu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i wtedy też słyszeliśmy i czytaliśmy o tym, jak te fermy, gdzie zwierzęta były z fermy przemysłowe, tak właśnie na przykład kurczaki, które były stłoczone w dziesiątkach tysięcy na jednej fermie, no po prostu kiedy one, te zwierzęta były zabijane, i wszystko się zapadało, tak, w tym momencie. No bo jedna ferma, na której stłoczone są dziesiątki tysięcy zwierząt, to jest absolutnie niezrównoważony system żywnościowy i system produkcji naszego pożywienia.
1: Czyli żebyśmy to dobrze zrozumieli, więcej musimy wydać i dać paszy zwierzętom, niż potem my, jako ludzie, zjadając te mięso, te zwierzęta, uzyskamy.
2: Dokładnie tak. Stąd mówimy o tej takiej nieefektywności tego systemu i stąd też mówimy o tej karmie właśnie, która nie wraca. Tak jak też już wspomniałam o tych resztkach żywności, którymi można karmić zwierzęta, o pastwiskach przede wszystkim, te, no po prostu trawie, łąkach, na których zwierzęta powinny być. No oczywiście odebranie tych zbóż zwierzętom, no nie może też być samo w sobie, to musi być naczynia połączone, tak, system produkcji naszej żywności musi przejść transformację i o tym też wspominamy w kontekście tej kampanii, czyli przywrócenie tych zwierząt na pastwiska, łąki, hodowanie w taki bardziej tradycyjny sposób, na przykład rolnictwo regeneratywne czy ekologiczne, no ale też szereg innych działań, które powinny być podejmowane przez już polityków w celu takiego zrównoważenia tego sposobu żywienia nas i produkcji naszej żywności.
1: Podobno, gdyby ludzie przestali karmić zwierzęta hodowlane zbożem, to zaoszczędzilibyśmy ilości jedzenia, która jest wystarczająca do wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi. To też nam pokazuje, jak bardzo ten system jest niezrównoważony i nieprzemyślany.
2: To prawda, a też myślę, że warto zauważyć, że to są ostrożne i zaniżone szacunki, które my podaliśmy w naszym raporcie, który jest taką analizą różnych naukowych źródeł. Niektóre źródła podają nawet 5 miliardów ludzi. Tak jak mówię, my wzięliśmy te zaniżone liczby, czyli 2 miliardy ludzi i faktycznie na to wskazują dane, czyli ten taki mit, który też staramy się odkłamać w tej kampanii. Mit mówiący o tym, że potrzebujemy produkować coraz więcej żywności, bo przybywa ludzi, więc produkujemy więcej. Przede wszystkim słyszę, jak mówi się w mediach, że musimy produkować jeszcze więcej mięsa. To jest w dalszym ciągu utrzymywanie i pogłębianie istniejących już problemów, które mamy w tej chwili związanych z tymi industrialnymi fermami przemysłowymi, fermami, w których zwierzęta są stłoczone na małej przestrzeni. Mówimy o dziesiątkach tysięcy zwierząt hodowanych w bardzo okrutnych warunkach. I przecież ten sposób hodowli zwierząt, no on nie jest neutralny dla naszego środowiska. Z jednej strony to są te zasoby, o których wspominamy dzisiaj, czyli ta karma zboża, kukurydza, owiec i tak dalej, które są przeznaczane na wykarmienie tych zwierząt, no ale z drugiej strony przecież potrzeba też zasobów, żeby zasobów w postaci ziemi, zasobów w postaci wody, no żeby wyprodukować najpierw te zboża, które następnie zostaną podane zwierzętom i dopiero na końcu tego łańcucha my otrzymamy, tak jak było już wspomniane, mięso wieprzowe, wołowe, kurczaki czy jajka.
1: No dobrze, ale nie przekonamy w ten sposób tych, którzy są za jedzeniem mięsa, żeby przeszli na dietę całkowicie pozbawioną tego składnika, żeby zostali wegetarianami, bo rzeczywiście wtedy więcej ludzi się wyżywi.
2: Mhm. Nie musimy nawet przekonywać wszystkich, żeby zostali wegetarianami czy weganami, żeby porzucili jedzenie mięsa. Istnieje coś takiego, no, pojęcie diety planetarnej. Ja wiem, że to jest pojęcie przez wielu polityków bardzo nielubione. Nie wierzą w tę dietę, nazywają jakimiś wymysłami. Natomiast jest to dieta zaproponowana przez naukowców, która oznacza, że wciąż można spożywać jakąś ilość mięsa i tych produktów odzwierzęcych, czyli jaj, nabiału, nie naruszając granic planetarnych Ziemi, czyli naszej planety. Więc tak jak wspomniałam, nie musimy od razu zostawać wegetarianami czy weganami i przestawać zupełnie jeść to mięso. A jeśli chodzi o samą hodowlę zwierząt i w kontekście szerszym rolnictwa, są systemy hodowli zwierząt, które są bardziej zrównoważone. Z jednej strony są mniej okrutne dla zwierząt, ale też są bardziej zrównoważone dla środowiska i też w kontekście tych granic planetarnych nie naruszają tak bardzo w negatywny sposób zasobów, które mamy na ziemi. To jest na przykład rolnictwo regeneratywne, rolnictwo ekologiczne, czyli w takim ujęciu prostszym, bardziej kolokwialnym takim pojęciu, powiedziałabym, że takie rolnictwo przyjazne naturze, gdzie te zwierzęta faktycznie są na tych łąkach, są na pastwiskach, jest system rotacyjny, też są różne gatunki zwierząt, więc to też wszystko ma znaczenie i to jest ta zrównoważona wizja rolnictwa, którą my mamy, którą przedstawiamy, o której można zresztą poczytać na naszej stronie w dziale o wizji. I oczywiście są hodowcy i rolnicy, którzy w takim duchu hodują swoje zwierzęta. No i to są zrównoważone sposoby żywności.
1: Czy my, karmiąc zwierzęta właśnie tym, co sami moglibyśmy zjeść, marnujemy więcej żywności niż tą na przykład, którą wyrzucamy w domu? Bo problem marnowania żywności w ogóle często się pojawia, że za dużo wyrzucamy. Czy w takim razie to też jest jakieś porównywalne, że tam się wrzuca jeszcze więcej?
2: Jak najbardziej jest to porównywalne, a nawet jest gorzej. Pamiętam, że to było takie pierwsze zaskoczenie dla mnie, jak przeczytałam już raport, taką wersję finalną tego, co nasza fundacja przygotowała, naukowcy pracujący w naszej fundacji. I w Polsce rzeczywiście marnujemy bardzo dużo żywności w domach,
1: w restauracjach,
2: w sklepach, w hotelach. Banki żywności mówią, że mniej więcej to jest 4,5 miliona ton rocznie. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, że te tony zboża, którymi skarmiamy w taki nieefektywny sposób te zwierzęta na fermach przemysłowych, to jest ponad 6,5 miliona ton. Więc to jest jeszcze więcej niż to marnowanie żywności w domach. O tym myślę, że się nie mówi, bo nie ma wiedzy. Ten temat nie jest tak nagłaśniany, ale przecież to są jakieś skandaliczne liczby, skandaliczne informacje. Tak jak mówię, jak przeczytałam pierwszy raz o tym, to sama byłam zaszokowana, że tak to wygląda. Więc skala jest naprawdę olbrzymia i też trzeba pamiętać, że to z jednej strony mówimy o tym zbożu, które się marnuje, żeby skarmić zwierzęta hodowlane, ale też mówimy cały czas o ziemi, czyli tych takich najcenniejszych zasobach, które mamy. Uwolnione grunty orne, które można by przeznaczyć na uprawę warzyw, na uprawę owoców, na uprawę strączków takich wysokobiałkowych, czyli fasola, groch, na uprawę nasion, orzechów, czyli to wszystko, co jest częścią zbilansowanej, zdrowej, takiej pełnowartościowej diety człowieka. No mówimy też właśnie o tej ziemi traconej
1: w nieefektywny sposób.
2: Znowu. Stąd też wspomniałam, że nie mówimy tylko o tym jednym aspekcie, o zbożach, tylko to jest system naczyń połączonych, źle zaprojektowany system i to już po prostu wiemy dzisiaj. To marnowanie żywności na taką olbrzymią skalę, które odbywa się po prostu wieloetapowo, bo tak jak wspomniałam, ta ziemia...
1: Ziemia, woda, zwierzęta,
2: no i jeszcze na dodatek też olbrzymie to cierpienie zwierząt na tych fermach przemysłowych.
1: Tylko z drugiej strony, jeżeli na przykład byśmy chcieli stawiać na uprawy takich warzyw, owoców, nasion strączkowych, za chwilę pojawi się hasło, mamy problem z uprawami, bo mamy suszę. Ostatnio co roku jest to hasło i co roku pojawia się susza, więc znowu może to być problem, jeśli chodzi o produkcję żywności.
2: Ja myślę, że trzeba pamiętać też o skali. Większym problemem jest masowa produkcja taniego na przykład mięsa, które bardzo obciąża jednak planetę i też w kontekście marnowania żywności. Mówi się, że nawet 1/3 żywności już wyprodukowanej trafia do kosza, tak? Więc jeżeli myślimy o tych zasobach olbrzymich, które trzeba by poświęcić, żeby wyprodukować to mięso, które następnie my kupujemy w marketach, a kupujemy też go dużo, ponieważ jest bardzo tanie, jest absolutnie niewspółmiernie tanie do kosztów produkcji, bo te koszty są eksternalizowane, my ich nie widzimy i następnie wyrzucamy do kosza te kurczaki, których w lodówce mamy za dużo i one się po prostu przeterminowują. Myślę, że to jest największym problemem i o tym powinniśmy też mówić w kontekście marnowania żywności, tak, ale podkreślając, że ta żywność jest... w taki nienaturalny sposób dzisiaj po prostu tania. I myślę, że ta nadprodukcja i ta taka nadkonsumpcja sprawia, że po prostu my nie szanujemy jedzenia, bo jest, jest po prostu bardzo tanie, ale tak jak powiedziałam i podkreślam, to nie są prawdziwe koszty produkcji mięsa.
1: No bo jeżeli mamy kilogram mięsa, który kosztuje tyle samo, co kilogram fasoli, czy brokułów, tak. To rzeczywiście coś tu nie gra.
2: Ja myślę,
1: bo przecież, żeby wyprodukować to mięso, potrzeba było więcej zasobów, więcej pracy, więcej środków niż do wyprodukowania kilograma warzyw.
2: Absolutnie tak. Łatwo sobie wyobrazić. Mówimy o zwierzętach, tak? O organizmach, które mają swoje potrzeby fizjologiczne, organizmach, które odżywiają się, one oddychają, one żyją. Więc oczywiście tak, niewspółmiernie więcej potrzebujemy zasobów, żeby wyżywić te zwierzęta, niż wyprodukować na przykład brokuły i tu mówiąc o tych brokułach, dosłownie, brokuły 5,99, chyba tydzień czy dwa temu widziałam promocję w jednym z supermarketów na kilogram kurczaka, który kosztował dosłownie 5,99. No jak to jest możliwe? Jeżeli zestawimy tego brokuła i kurczaka, to przecież widzimy, że coś jest totalnie nie tak.
1: A i tak być może brokuł droższy, bo jeszcze nie sezon.
2: Na przykład.
1: Wiosną będzie jeszcze, taką pełną wiosną będzie jeszcze tańszy niż ten kurczak, ale no to rzeczywiście jest trudno sobie wyobrazić, że to może być podobna cena.
2: Myślę, że absolutnie ta równowaga została zachwiana. Mięso, które dzisiaj to mięso przemysłowe, tak o nim mówimy, bo to mięso pochodzące z mniejszych hodowli, hodowli ekologicznych, gospodarstw regeneracyjnych, ono oczywiście jest droższe. Natomiast jeżeli, tak jak wspomniałam, ta równowaga, która całkowicie została zachwiana, mięso, kilogram mięsa 5,99.
1: Ale w promocji.
2: W promocji, ale też poza promocją nie jest aż tyle czasami wyższe.
1: A jeżeli jest rzeczywiście tej takiej najgorszej jakości, to bywa tanie. No.
2: Ja pamiętam, że był moment w którymś roku, że pietruszka kosztowała 12,99. To były jakieś absolutnie...
1: Korzeń pietruszki, tak.
2: Tak, korzeń pietruszki.
1: Czasy, że pietruszka to
2: były jakieś szalone momenty.
1: Złota.
2: I wtedy znowu patrzyłam na te kurczaki leżące w lodówkach, pochodzące z tych takich industrialnych ferm, które były w podobnej cenie.
1: Jeżeli mówimy o tym, żeby zmienić trochę system karmienia tych zwierząt, że jedno to co rośnie, czyli koniczyna, trawa i tak dalej, to czego my nie zjemy, ale drugie to też pojawiające się resztki jedzenia. No w takich małych jakichś fermach, czy bardziej być może gospodarstwach domowych, resztki jedzenia ze stołu na przykład, nieskonsumowanego przez nas, dawało się kiedyś zwierzętom. Podejrzewam, że nadal się daje. Czy to jest dla nich dobra karma? Bo znowu też mówi się, że to, co my jedliśmy, doprawione, przyprawione, to już nie powinno lądować gdzieś tam w miejsce dla zwierząt.
2: To prawda, ale też gospodarstwa, które my odwiedzamy, czyli na przykład gospodarstwa regeneratywne, tam to nie odbywa się w ten sposób, że to, co zostaje na naszych stołach, trafia dla tych zwierząt. No tak jak wspomniałam, przede wszystkim taką podstawą żywienia zwierząt w systemach otwartych hodowli, gdzie te zwierzęta mają dużo ruchu, przebywają na świeżym powietrzu, no to będą znowu te pastwiska i łąki, te odpady i resztki żywności i tu nie z naszych stołów, ale tak jak wspomniałam, nie sprzedawane warzywa, owoce, niesprzedane pieczywo, śruta słonecznikowa, tym się raczej skarmia zwierzęta w hodowlach, ale też te resztki pożniwne, o których już też było dzisiaj wspominane, więc to jest raczej taki system karmienia zwierząt. No potrafię sobie wyobrazić, że pewnie w jakichś takich naprawdę bardzo, bardzo małych już hodowlach, nazwijmy to na własne potrzeby, zwierzęta może są karmione tymi resztkami ze stołu, ale my akurat też nie odwiedzamy aż tak małych gospodarstw, bo coś, o czym my wspominamy i coś, czym też no tak statutowo zajmuje się fundacja, którą reprezentuje Compassion World Farming Polska, zależy nam bardzo na takim systemowej zmianie, czyli podejściu całościowym i nie skupiamy się na tych takich najmniejszych, tak jak powiedziałam, hodowlach, gdzie zwierzęta hodowane niemalże na własne potrzeby i tyle. Natomiast mówimy o zmianie tego dominującego systemu, a dzisiaj, no niestety, i to jest kwestia globalna, dominujący system w rolnictwie, w hodowli zwierząt, no to jest ten industrialny, gdzie jednak zwierzęta są zamykane, są oderwane od tych pastwisk, od takich, nazwijmy to, tradycyjnych metod. Zamykane są w hangarach, wielkich halach, w których nie mają żadnego dostępu do pastwisk, żadnego dostępu do trawy. Nie widzą światła słonecznego. To wszystko jest bardzo zmechanizowane i odbywa się wszystko w taki automatyczny sposób. I ja bym powiedziała, że w nienaturalny sposób. Nawet pamiętam, jak odwiedzaliśmy jakiś czas temu jedno z gospodarstw regeneratywnych w Polsce. I też tam hodowca, który nas przyjął, prowadził nas po swojej fermie, pokazywał, w jaki sposób hoduje różne gatunki zwierząt na tej fermie. Bydło, kozy, też kury. Wielokrotnie podkreślał, że te przemysłowe sposoby hodowli zwierząt to nie jest naturalne, więc w jaki sposób ta żywność może być dla nas dobra. No to są jego słowa, ale też pamiętam, że zwrócił uwagę na jedną rzecz i to jest, wydaje mi się, takie niezwykle ciekawe i bardzo, bardzo trafne, że współcześnie człowiek zna swojego prawnika, jeżeli oczywiście z niego korzysta, zna swojego lekarza, zna swojego mechanika, jeżeli bierze ślub kościelny, to zna swojego księdza. Czy my znamy dzisiaj rolnika i hodowcy, który produkuje naszą żywność? Nie. Idziemy do marketu, supermarketu, bierzemy z półki to, o czym myślimy, że zawsze tam było, zawsze tam będzie. I to takie, powiedziałabym, tąpnięcia, kiedy dostrzegamy, że coś się dzieje, że coś jest nie tak z tym zaprojektowanym systemem. To są takie rzadkie momenty, kiedy właśnie na przykład porównujemy ceny albo słyszymy o dramacie rolników, którym się nawet nie opłaca zawozić do skupu papryki. Tak? Kiedy papryka kosztowała w skupie kilkanaście grosze. No po prostu zupełnie im się nie opłacało, więc prosili ludzi, żeby przyjeżdżali i zabierali po prostu paprykę z pól, bo praca i zebranie tego wszystkiego, odwiezienie kosztowałoby no nieporównywalnie więcej. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji i myślę, że to są te takie rzadkie momenty, kiedy widzimy, że coś jest z tym systemem nie tak.
1: Karma nie wraca, fermy przemysłowe wyczerpują światowe zasoby żywności. Czy my możemy jakoś to powstrzymać?
2: Myślę, że tu potrzeba woli politycznej, takiego odwagi politycznej i progresywnego podejścia, bo tak jak powiedziałam, system trzeba zmieniać no, przez zmiany legislacyjne przede wszystkim. My jako obywatele możemy podpisywać list, możemy działać w taki sposób, natomiast no, to jest głównie wezwanie do polityków, żeby zajęli się tematem i przeprojektowali odpowiednio system produkcji naszej żywności tak, żeby służył nam, a nie zwierzętom. Przede wszystkim powinniśmy karmić ludzi, a nie zwierzęta hodowlane.
1: No i nasza też jest tutaj pewna rola, bo nasz wybór finalnie, co kupujemy, co wkładamy do koszyka, też ma znaczenie. Jeżeli ograniczymy spożycie mięsa na korzyść i na rzecz warzyw, owoców, to też przyłożymy swoją rękę. Niewielką, ale jednak.
2: To prawda. Takie działania też jak najbardziej można robić i zalecam.
1: Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w naszej audycji. Marta Hoppe, do usłyszenia.
0: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I ze mną dzisiaj dr Agnieszka Harabin-Matysiak, Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet i Port Kobiet. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
4: I państwo już słyszą, że to będzie duet na dwa bardzo przyjemne damskie głosy i równie damski temat. Bardzo często poruszamy temat menopauzy i to dobrze, że o niej się zaczyna mówić, o jej objawach, o jej konsekwencjach, o tym jak się z nią żyje i jak sobie radzić z jej różnymi objawami, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co ją poprzedza i co bardzo często bagatelizujemy. Albo jeszcze o tym nie mówimy. Jeszcze. Bo my dzisiaj z panią dr Agnieszką Harabin-Matysiak będziemy mówić o perimenopauzie. A cóż to takiego jest? Bo pewnie część osób wie, że to jest ten okres, który poprzedza menopauzę. Ale kogo dotyczy, w jakim wieku i czym się objawia?
5: Perimenopauza, czyli okres okołomenopauzalny, to jest takie właściwie sformułowanie, które dotyczy wszystkich kobiet, które są mniej więcej między 8 a 10 lat przed rozpoczęciem właściwej menopauzy, czyli zakończenia tak naprawdę okresu reprodukcji, ale nie tylko, bo to nie tylko chodzi o reprodukcję, tylko o to, że zmienia nam się całe nasze życie hormonalne, cały nasz status hormonalny. My nie jesteśmy wówczas zdolne po tej menopauzie do reprodukcji, ale hormony rządzą naszymi ciałami, naszym mózgiem, w związku z czym zmienia się tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. I ten okres, który poprzedza menopauzę, w zależności od tego, jak biologicznie jesteśmy skonstruowane, czyli jak odziedziczyłyśmy predyspozycję genetyczną do okresu okołomenopauzalnego od naszych matek czy babek, to tyle ten okres będzie trwał. On się zaczyna mniej więcej u niektórych kobiet już po 35 roku życia, więc
4: już tak wcześnie.
5: Zwróćcie uwagę, że to jest naprawdę bardzo wcześnie. Czyli jeżeli we współczesnym świecie kobiety rodzą około 35 roku życia swoje pierwsze dziecko, to tuż po urodzeniu tego dziecka właściwie mogą się już znaleźć w okresie okołomenopauzalnym. I moje pacjentki dojrzewają i dojrzewały razem ze mną. Ja sama jestem w takim okresie i przyznam szczerze, że sama się temu przyglądam jako kobieta. Bo to jest takie zjawisko, które teraz wychodzi na światło dzienne. O tym się kompletnie wcześniej nie mówiło. Czyli mieliśmy okres przepraszam, dojrzewania, okres reprodukcji i potem menopauza. I już nic więcej nas nie czeka w życiu. Natomiast ten okres okołomenopauzalny to jest taki stan, gdzie my możemy już zacząć profilaktycznie dbać o siebie. Robić wszystko, żeby potem w tą menopauzę przejść płynnie, ale też zahamować pewne procesy, które później no, będą niestety nieuchronne.
4: 35 rok życia. To jest ta zresztą taka granica, o której czasami mówią lekarze, biorąc pod uwagę wiek kobiety, żeby zdążyć urodzić dziecko do 35 roku życia, że po 35 roku życia ta płodność drastycznie spada, czyli jakby nauka i medycyna ten czas graniczny już gdzieś tam sobie rozpracowywała.
5: Oczywiście to jest orientacyjne, natomiast statystycznie ten 35 rok życia sztandarowo mówi nam o tym, że po pierwsze zmniejsza się jakby pula takich komórek w jajnikach zdolnych do zapłodnienia, to jeszcze one są zdolne, ale ilość mutacji, która się tam znajduje, dlatego że to są, to wszystko się bardzo intensywnie dzieli na przestrzeni życia i ilość mutacji jest tak duża po 35 roku życia, że wówczas nawet to zajście w ciążę będzie trudniejsze i będzie obarczone największym ryzykiem chorób genetycznych u naszego potomstwa. W związku z czym, tak jak powiedziałam, ten 35 rok życia to jest taka umowna granica. Chociaż WHO mówi, że młodość jest do 36 roku życia. Więc ten rok gdzieś nam uciekł.
4: 35 rok życia, tak, statystycznie w tej chwili to jest taki moment, gdy część kobiet decyduje się w ogóle na pierwsze dziecko i na pewno ta informacja, że oto one dopiero co urodziły dziecko, a już naprawdę mogą wchodzić w okres przedmenopauzalny, może być dla niektórych pań szokiem, bo przecież one właśnie przed chwilą tą swoją płodność wypróbowały, są matkami, zajmują się maleńkim dzieckiem i czasami ta świadomość, że są już w jakimś takim stanie przed przekwitaniem, chociaż ja nie lubię tego słowa.
5: No może zdecydowanie być, nie przekwitamy, zdecydowanie nie.
4: Przemianą, transformacją menopauzalną, ale może trochę robić takie niekorzystne wrażenie. No jak to? One przecież zajmują się maleńkim dzieckiem, więc trochę są pewnie zdziwione.
5: Zgadza się i no najważniejsze jest to, żebyśmy z pacjentkami rozmawiali jako lekarze, dlatego że to nie jest nic niezwykłego i to jest naturalny proces. Natomiast jeżeli zabezpieczymy się w jakiś sposób, będziemy się prawidłowo odżywiać, sport, suplementy, etc., etc., to my w taki naturalny sposób jesteśmy w stanie spowodować, że nasze organizmy będą po prostu dłużej, lepiej funkcjonowały. Dlatego, że ten zdrowy tryb życia będzie nam to po prostu ułatwiał. Ale faktycznie jest tak, że pacjentki bardzo boją się tego hasła wszystkiego, co jest związane z menopauzą, dlatego że menopauza kojarzy się ze starością, a to nie ma nic wspólnego ze starością, bo proszę zwrócić uwagę, że w menopauzie są też bardzo młode kobiety i to jest tak zwana sztuczna menopauza wywołana poprzez nasze działania u pacjentek na przykład onkologicznych, czyli to są na przykład 25-letnie kobiety, 30-letnie kobiety. No, nie mówimy tutaj o starości, tylko mówimy o pewnym zakończeniu pewnego etapu życia, tak? Ale my żyjemy dalej i nie wyobrażam sobie, żeby taką osobę po prostu pozostawić samą sobie albo nie przygotować jej do tego, jak ona w ten okres będzie wchodziła. Także to jest szalenie ważne, mówienie o tym, rozmawianie na ten temat z pacjentkami i przygotowywanie je w taki właśnie bardzo naturalny, bez skrępowania, bez tabu sposób, że każdą z nas to czeka, że to jest taki czas, kiedy zakładając, że żyjemy 80 lat średnio i ta perimenopauza się pojawia powiedzmy w około 40 roku życia, bo większość kobiet jednak w menopauzę wchodzi około 50 roku życia. Czyli
4: to
5: tak
4: jeszcze
5: jak powiedziałam,
4: połowa życia
5: to jeszcze
4: nami.
5: Połowa życia przed nami, więc no, musimy się dobrze do tego przygotować. Musimy mieć narzędzia do tego, żeby sobie po prostu z tym radzić. To nie jest absolutnie koniec. Kobiety współczesne to są kobiety, które są w kwiecie wieku, które są w trakcie świetnych dróg życiowych i zawodowych, i jako matki, i jako przedsiębiorczynie, i jako na przykład partnerki. W związku z czym no nie ma mowy o tym, żeby opowiadać o tym, że nasze życie się po prostu kończy, bo jesteśmy w okresie albo perimenopauzy, albo menopauzy. To jest fragment, to jest przejście z jednego etapu do drugiego. Tak jak przechodzimy z okresu pokwitania, czyli dojrzewania płciowego w okres ten reprodukcyjny, tak samo wchodzimy w kolejny etap i w kolejny etap. Więc myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby to odczarować i nie demonizować absolutnie tego i nie wzbraniajcie się, kobiety, przed tym, że jeżeli już zaczynają wam się nieregularne miesiączki, to wy się boicie do tego przyznać. Nie powiecie o tym swojemu ginekologowi albo źle śpicie i też nie o tym nie mówicie, no bo przecież miesiączkuje. Czyli generalnie wszystko jest okej. Okay. Jest okej, okay, ale to już jest pierwszy sygnał, że może coś się dzieje. Czyli ta bezsenność to jest jakby taki objaw, który wychodzi zdecydowanie na prowadzenie.
4: No właśnie, o to chciałam zapytać. Jakie są te pierwsze objawy perimenopauzy? Pani doktor zwróciła uwagę, że sama jest w tym okresie takiej transformacji, więc co zobaczyła u samej siebie albo co widzi u swoich pacjentek?
5: Tak jak już wspomniałam, to jest bezsenność albo wybudzanie się w nocy, tak? Czyli my wybudzamy się gdzieś tam nad ranem około czwartej i nie możemy już zasnąć. To jest pierwszy sygnał. Kolejny to jest skrócenie cyklu miesiączkowego, czyli trwa 28 dni plus minus 7 dni. Czyli jeżeli on się nam skracać zaczyna, a standardowo na przykład mieliśmy 28-dniowe cykle i nagle one zaczynają trwać 26, 24 dni, to jest już sygnał, że tych hormonów zaczyna nam brakować. I wtedy ten sen też może się nam zaburzać. Możemy być poddenerwowane, możemy mieć obniżone libido, możemy być przewlekle zmęczone, tak? Robimy mnóstwo badań, boli nas wszystko, bolą nas kości, bolą nas stawy, szukamy rozmaitych rozpoznań i biegamy od gabinetu do gabinetu, bo takich pacjentek jest bardzo dużo, które właśnie w okresie mniej więcej 40 roku życia, 45, mają robione 1000 badań, dlatego że one po prostu całościowo się źle czują. A wynika to właśnie z niedoborów już hormonalnych i progesteronu, i estrogenów, czy testosteronu. To wszystko ma swój udział w takiej homeostazie i w tym całym naszym metabolizmie hormonalnym.
4: Tylko że wtedy te kobiety mają małe dzieci i mogą też to zmęczenie powiązać z tym, że mają dużo po prostu obowiązków.
5: Bo
4: są dzieci, bo jest praca albo powrót do pracy na przykład po urlopie macierzyńskim i to się wszystko nakłada i gdzieś na samym końcu jest dopiero myślenie o jaka tam perimenopauza.
5: Naturalnie, to znaczy zwykle jest właśnie tak, że pani doktor, mam niskie libido, nie mogę spać, no ale jestem przewlekle zmęczona. Mam małe dzieci, no ale ile ten okres może trwać? Dzieci dorastają. Jeżeli dzieci mają 3 lata, to zwykle przesypiają całe noce, więc już nie możemy tego zrzucać na karb po prostu zmęczenia takiego po urodzeniu dziecka. Dlatego, że nasze ciało też nam podpowiada, że coś może być nie tak.
4: I wtedy przychodzą na przykład do gabinetu pani doktor Agnieszki Harabin-Matysiak i na przykład usłyszą, że jest to perimenopauza i widać, nie wiem, przerażenie, zdziwienie na ich twarzy?
5: Przyznam szczerze, że jeszcze 5-10 lat temu, jak zaczynałam o tym mówić w gabinecie, to pacjentki były wręcz obrażone. One nie godziły się z tym. One miały z tym ewidentnie bardzo duży problem, bo tak jak wcześniej wspomniałam, słowo menopauza wszystkim kojarzy się po prostu z końcem. I musiałam poświęcić bardzo dużo swojej uwagi pacjentkom, żeby tłumaczyć i edukować je, że to nie jest absolutnie zakończenie w ogóle waszego życia reprodukcyjnego, bo pamiętajcie, że ten okres trwa około 10 lat przed rozpoczęciem się menopauzy, ale że nie ma się co czarować, po prostu biologia jest nieubłagana i jeszcze póki co niestety nie mamy cudownych eliksirów, które nas będą odmładzały o 100 lat, Więc musimy się po prostu z tym zmierzyć. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj jest bardzo duża świadomość w mojej opinii pacjentek i coraz więcej dziewczyn przychodzi i mówi tak, pani doktor, bo jestem w okresie perimenopauzy. I ja już wtedy wiem, że mam do czynienia z bardzo dobrze wyedukowaną dziewczyną, która absolutnie wie, czego chce, że zaobserwowała w sobie już jakieś pewnie objawy i sygnały. I takim błędem, który się popełnia regularnie, to jest oznaczanie poziomu hormonów, bo one przychodzą z takim panelem hormonalnym i mówią, no ja się źle czuję, ale wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej, okay, bo hormony są zmienne, bo w pierwszej, drugiej fazie cyklu one cały czas pikują do góry, spadają do dołu. To jest też inna ekspresja tych hormonów w tkankach. W związku z czym to wszystko jest bardzo zmienne i zmienne w każdym cyklu może być, a zatem całościowo jako organizm odczuwa to źle, ale jeszcze poziomy hormonów mogą się całkiem przyzwoicie trzymać i my możemy nie wyłapać tego momentu. I bardzo często jako organizm

0: Należałoby się takiej pacjentce po prostu baczniej przyjrzeć, bo one naprawdę doskonale znają swoje ciało i wiedzą, że jeśli coś się zmienia, to powinniśmy ich słuchać, dlatego że każdy człowiek ma taką swój wewnętrzny głos, którego po prostu trzeba słuchać, bo nikt lepiej nie zna własnego ciała niż my sami.
1: Wyglądamy dziś inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Czasami są takie porównywarki zdjęć, jak wyglądali ludzie w wieku lat 30, 40, 50, 30, 40 czy 50 lat temu.
0: Tak.
1: A jak dziś prezentują się statystyczni 30, 40 czy 50-latkowie, jest spora różnica i to już nawet pomijając kwestię ubrania. Naprawdę te kobiety na przykład no, też wyglądają dziś inaczej w wieku 35 czy 40 czy 50 lat. Rozumiem, że są bardziej świadome, mają dostęp do rozmaitych zdobyczy medycyny. Czy takim kobietom w okresie perimenopauzy też proponuje się, nie wiem, hormonalną terapię menopauzalną albo suplementację jakiegoś rodzaju? A jeśli to jakimi substancjami, jakie hormony się podaje?
0: Przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, co stanowi największy problem dla danej pacjentki. Jeżeli skracają się cykle, no to wtedy wiemy, że to są niedobory progesteronu. Jeżeli mamy wiotkość skóry, tkanek, suchość, pogarsza się nam skóra, włosy, paznokcie, mamy jakieś pierwsze uderzenia gorąca, no to wtedy zwykle za to odpowiadają estrogeny. I oczywiście, że tak. To nie jest absolutnie tak prawidłowością, że pacjentce, która jest w okresie perimenopauzy, stosuje się hormonalną terapię menopauzy. Jak sama nazwa wskazuje, ona jest dedykowana do menopauzy. Ale suplementować czy dokładać niewielkie dawki hormonów, oczywiście, że możemy, w tym także testosteron.
1: Właśnie, bo chciałam zapytać, skąd nagle bierze się testosteron w tym wsparciu kobiet w okresie perimenopauzy? No bo zazwyczaj no, kobiety kojarzymy z estrogenami, a nie z testosteronem. Który
0: oczywiście,
1: też mamy.
0: Oczywiście, bo nasze źródło wszystkiego i całej kobiecości, no to oczywiście estrogeny. Bez nich nie żyjemy. Bez nich jest nam źle. Jesteśmy zdenerwowane, nie mamy siły i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy tracić właśnie te swoje cechy, które jakby należą do nas kobiet. Natomiast my posiadamy też inne hormony, tak jak wspomniała pani redaktor, to jest testosteron. I teraz tak, w Polsce nie mamy żadnego zarejestrowanego testosteronu dla kobiet. Na świecie się to zmienia i na świecie się to suplementuje, natomiast my wiemy, w jaki sposób i jakie dawki należy pacjentkom suplementować, a zatem to robimy i po prostu staramy się pomagać naszym pacjentkom w taki sposób, w jaki możemy, czyli dajemy hormony, którymi dysponujemy po prostu, nawet jeżeli nie są dedykowane bezpośrednio dla kobiet.
1: A po co ten testosteron? Co
0: testosteron
1: on da?
0: To siła przede wszystkim. To siła, to mocne mięśnie, to energia. Dziewczyny, które wchodzą w okres okołomenopauzalny, to są dziewczyny, które mówią, że przestaje im się generalnie chcieć. To są kobiety, które mają spadek energii zdecydowanie. To jest coś, z czym one przychodzą, ale też spadek libido. I za to libido właśnie odpowiedzialny jest testosteron. I oczywiście można mówić też o tym, że jeżeli mamy spadek estrogenów, no to automatycznie nasza skóra staje się i śluzówka także sucha, w związku z czym jeżeli mamy suchość, no to nie mamy wówczas przyjemności ze współżycia. I automatycznie nie chcemy tego robić, więc to libido spada. Ale przede wszystkim taki popęd seksualny mamy właśnie z testosteronu. Także warto na to zwracać uwagę. I pacjentki, które ja prowadzę i moje koleżanki, które się tym zajmują, zeznają, że to jest ogromna różnica, że to jest po prostu przełom w ich życiu, jak żyły sobie na przykład od tego 38 roku życia do 45 i naprawdę było im ciężko i nagle dostają takie subtelne dawki hormonów, które nie są hormonalną terapią menopauzy, no bo one bardzo często jeszcze po prostu zwyczajnie miesiączkują i ten cykl jest zachowany, ale dodaje im to takiej

0: siły, takiego powera życiowego, że po prostu chce im się żyć. A ponieważ są rozkręcone życiowo, w cudzysłowie, to oczywiście jest im to potrzebne, dlatego że to jest dodatkowy zastrzyk energii.
1: I nie wyrosną im wąsy oraz włosy na klacie, to
0: zdecydowanie
1: nie pogrubią się im rysy jak nerdowskim sportsmenkom?
0: Nie, to nie są takie dawki, które są przewidziane dla mężczyzn, w związku z czym te dawki są naprawdę bardzo, bardzo małe. Natomiast dla kobiety taka mała dawka jest w zupełności wystarczająca, żebyśmy poczuły, że tej energii i tej siły mamy po prostu więcej.
1: Co jeszcze? Co jeszcze można dla siebie zrobić, żeby przez ten okres tej transformacji przejść suchą nogą albo po prostu delikatniej, bez specjalnych objawów? Aktywność fizyczna?
0: Przede wszystkim aktywność fizyczna, dlatego że w momencie, kiedy spada ilość hormonów, to także nasze ciało się zmienia. Nasze ciało się zmienia, zmniejsza się ilość tkanki mięśniowej, więc jakby automatycznie ten proces się zamyka. My mamy coraz mniej siły. Musimy bardzo dbać o to, żeby prawidłowo się odżywiać i suplementować białko i jeść białko. Czyli zapominamy, dziewczyny, o węglowodanach, które bardzo lubimy, i oczywiście w okresie okołomenopauzalnym mamy różne zachcianki i są to zwykle takie zachcianki na słodycze, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo metabolizm się też zmienia. W związku z czym to, co jadłyśmy 10 lat wcześniej i nie przybierałyśmy na wadze, już dzisiaj może spowodować, że utyjemy, nie wiem, 10 kg w ciągu pół roku. Więc to jest szalenie ważne. No i oczywiście ta aktywność fizyczna. Jeżeli nie trenujemy swoich mięśni, to one automatycznie będą zmniejszały swoją objętość. To są bardzo ważne rzeczy, czyli dieta i aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna to jest także siła, ale ona daje nam po prostu taki napęd, dotlenienie tych tkanek. I to wszystko razem powoduje, że no po prostu będziemy po pierwsze świetnie wchodziły w ten okres menopauzy, no bo też nie należy się go bać.
1: Wiele się mówi o menopauzie. My dzisiaj z dr Agnieszką Harabin-Matysiak rozmawiałyśmy o perimenopauzie, czyli tym okresie poprzedzającym naszą menopauzalną transformację, o tym, jak przejść przez niego w łagodny sposób, w naturalny sposób, jak zachować siłę, ochotę do życia, także ochotę na seks, ale przede wszystkim to poczucie własnej wartości i kobiecości.
0: Serdecznie
1: sprawczości. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była dr Agnieszka Harabin-Matysiak z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet i Portu Kobiet. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: A ja zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam w imieniu swoim i Artura Wolskiego. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.
1: A Państwa i moim gościem jest dziś Wojciech Wojtasiewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który łączy się z nami prosto z Erywania. Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Dobry wieczór.
1: To może zacznijmy od tego szczytu unijno-armeńskiego, bo już go dzisiaj zapowiedziałyśmy. Szczyt, który został uznany, wczytałam się trochę w tę deklarację ze szczytu, która została udostępniona przez instytucje europejskie. On został uznany za historyczny, za taki historyczny kamień milowy w relacjach obu stron. Czy on był według pana historyczny dlatego, że w ogóle się odbył? Czy jednak doszło na nim do ważnych sygnałów, do ważnych porozumień, do ważnych zapowiedzi być może?
4: No, z punktu widzenia Armenii na pewno ma on ogromne znaczenie i można go nazwać w pewien sposób historycznym. W mojej ocenie jest to element dłuższego już procesu, który ma miejsce od ponad 2 lat, czyli modyfikacji polityki zagranicznej Armenii, przejście od dotychczasowego kursu prorosyjskiego na kurs wielowektorowy, czyli rozwijanie stosunków z szeroko pojętym Zachodem, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych stosunków z Federacją Rosyjską, ale podejmowaniu takich działań, które mają na celu zmniejszenie uzależnienia od tego państwa, które które obserwowaliśmy w ostatnich trzech dekadach, ale także i ta deklaracja i to decyzje, które zostały dzisiaj podjęte, świadczą o tym, że nie był to tylko pusty gest ze strony Unii Europejskiej obliczony na mocniejsze bądź słabsze, bardziej lub mniej formalne wsparcie Paszyniana w nadchodzących wyborach parlamentarnych, o których pani redaktor wspominała, tylko został jednak wypełniony pewnymi wiadomościami, pewnymi decyzjami politycznymi. Tu przede wszystkim chodzi o działania na rzecz przejęcia kontroli nad zewnętrznymi granicami Armenii. W ostatnich trzech dekadach za te granice odpowiadały rosyjskie służby, rosyjscy pogranicznicy. No i drugim takim elementem jest wzmacnianie roli Armenii jako kraju tranzytowego na Kaukazie Południowym, rozbudowa infrastruktury w tym kierunku, no i także tutaj wsparcie inwestycyjne i finansowe ze strony Unii Europejskiej w tym zakresie.
1: Czy to są wszystko sygnały, że Armenia chce zbliżenia z Unią, czy można pójść już dzisiaj dalej, mówiąc, że Armenia chce być kiedyś w przyszłości członkiem Unii Europejskiej?
4: Ta sprawa jest bardziej skomplikowana. Myślę, że premier Nikol Paszynian jest pragmatykiem, a nie idealistą. Zdaje sobie sprawę, że ewentualna perspektywa członkostwa w Armenii w Unii Europejskiej jest perspektywą daleką i obecnie mało realistyczną. Zresztą ustawa, która została przyjęta przez armeński parlament na początku zeszłego roku i inicjująca ten proces integracji europejskiej, została wymuszona przez opozycję pozaparlamentarną, proeuropejską i społeczeństwo obywatelskie. To one zgłosiły projekt ustawodawczy, ale jakby projekt społeczny w tym zakresie. Nie była to inicjatywa samego Paszyniana. No on próbuje jakby nawigować między tymi w dalszym ciągu silnymi wpływami rosyjskimi w Armenii, przede wszystkim o charakterze gospodarczym. W dalszym ciągu Rosja i rosyjskie firmy kontrolują kluczowe sektory armeńskiej ekonomiki. Trzeba pamiętać też o tym, że Armenia jest członkiem Europejskiej Unii, Euroazjatyckiej, przepraszam, Unii Gospodarczej, czyli takiego odpowiednika rosyjsko-centrycznego Unii Europejskiej. W związku z tym Armenia jest objęta różnego rodzaju zwolnieniami podatkowymi, celnymi w handlu z Federacją Rosyjską. W dalszym ciągu ten kraj jest głównym odbiorcą armeńskich produktów i głównym partnerem handlowym. I oczywiście Federacja Rosyjska może używać tego instrumentu do wpływania na politykę armeńskich władz. Zresztą już wielokrotnie rosyjskie władze w mniej bądź bardziej zawalany sposób komunikowały to Erewaniowi, że nie można być jednocześnie członkiem dwóch struktur unijnych, no i Armenia będzie musiała wybrać. No i także w taki bezpodprogowy sposób było komunikowane, że jeżeli Armenia zdecyduje się na integrację europejską, no to będzie musiała się liczyć z reperkusjami. Tutaj także warto się odwołać do pewnych analogii historycznych i do sąsiedniej Gruzji. Pamiętamy już dwie dekady temu, jak Rosja nałożyła embargo na produkty spożywcze, przede wszystkim wino i wodę mineralną gruzińską, która była eksportowana do Federacji Rosyjskiej. Dlatego Paszynian podejmuje pewne działania w sposób bardzo ostrożny. On deklaruje, komunikuje, że Armenia jest zainteresowana zbliżeniem z Unią Europejską, wypełnianiem, realizacją różnego rodzaju reform, wypełniania standardów unijnych, tak żeby być gotową ewentualnie do integracji europejskiej, ale ostatecznie taką decyzję będzie musiało podjąć, jak to deklaruje pan premier, armeńskie społeczeństwo. Także.
1: A co na to właśnie wszystko armeńskie społeczeństwo? Czy jemu podoba się to zbliżanie z Unią europejską, czy jednak dobrze było mu w tych bliższych relacjach jednak z Moskwą?
4: Armeńskie społeczeństwo jest rozczarowane postawą Federacji Rosyjskiej z ostatnich lat, no ale tutaj oczywiście chodzi o kwestię Górskiego Karabachu. Społeczeństwo armeńskie przez te 3 dekady postrzegało, bądź tak im to przedstawiały armeńskie poprzednie władze, właśnie Federację Rosyjską jako tego gwaranta bezpieczeństwa Południowo-Kaukaskiej Republiki, gwaranta integralności terytorialnej, i Ormianie mają pretensje o to, że Rosja w formacie Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, czyli takiego odpowiednika NATO na obszarze postradzieckim, którego Armenia jest członkiem, nie przyszła z pomocą w 2021-2022 roku, kiedy Azerbejdżan podejmował ataki zbrojne na terytorium Armenii właściwej. Nie mówimy o Karabachu, tylko właśnie o terytorium samej Armenii, w związku z czym też armeńskie władze zamroziły członkostwo w tej organizacji. No więc jakby te nastroje z prorosyjskich zaczęły się zmieniać na antyrosyjskie, i to zbliżenie z Unią Europejską, zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi, udział Stanów Zjednoczonych w procesie pokojowym między Armenią a Azerbejdżanem, w mojej ocenie raczej jest postrzegane jako próba poszukiwania nowego gwaranta bezpieczeństwa. No oczywiście w wypadku Unii Europejskiej tego typu kalkulacja jest błędna, bo Unia Europejska nie jest organizacją o charakterze militarnym. No ale też oczywiście jest takie myślenie, że rozwój gospodarczy, pewne prosperity może także wpłynąć pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa Armenii. No i widać to oczywiście też w sondażach, to poparcie dla ewentualnej integracji europejskiej czy generalnie zbliżenia z Zachodem rośnie, ale to nie jest jakiś wzrost lawinowy, to nie jest, nie wiem, 80%, raczej w okolicach 40-50%. Wydaje mi się, że większość armeńskiego społeczeństwa raczej obserwuje ten proces, przygląda mu się, jaki on przyniesie ewentualne rezultaty w przyszłości. Tak. Także tak bym to oceniał i tak bym to spostrzegał.
1: Wojciech Wojtasiewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, prosto z Erwania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I na tym kończymy Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu.
5: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od pożaru lasu i katastrofy samolotu w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie. W rejonie pożaru spadł samolot typu Dromader. Zginął pilot maszyny należącej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Z pożarem walczy 88 zastępów strażaków. Nie jest łatwo. Sytuacja wciąż nie jest opanowana, mówi zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak.
6: W obecnej chwili rotacyjnie działa tam blisko 300 strażaków, to jest ponad 88 pojazdów, samochodów, zastępów ratowniczo-gaśniczych. Ten pożar, no niestety jeszcze nie możemy powiedzieć, że go zlokalizowaliśmy. Chcielibyśmy, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Natomiast on rzeczywiście w porze nocnej przybiera trochę mniejszą dynamikę.
5: Dalsze działania strażaków będą zależały od warunków atmosferycznych w ciągu dnia i ich wpływu na żywioł.
6: Ogromny wpływ będzie miało, jaka okaże się pogoda. Przygotowani jesteśmy również na to, że już od jutra 2 śmigłowce i statki powietrzne zaczną działać i wspomagać nasze działania. Policyjne. Także policyjne, jesteśmy dobrej nadziei.
5: W ogniu znajduje się około 250 hektarów lasu. Zablokowana pozostaje droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów Łukowa w bezpośredniej okolicy pożaru. Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w sprawie regulacji rynku kryptowalut. W tym tygodniu posłowie zajmą się projektem ustawy w tej sprawie. Dokument będzie zawierał wyższe sankcje dla oszustów niż poprzednie wersje ustawy, tłumaczy Donald Tusk i nawiązuje do afery z Zonda Krypto.
7: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
5: Na razie nie mówimy nie. Ustawę będzie można ocenić po poznaniu szczegółów, przyznaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
8: To musi być ustawa, która faktycznie uderza w tych, którzy naruszają interes i bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, bo tak do tej pory nie było i te zarzuty na nie wskazywał i podnosił szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki.
5: Nowy projekt będzie różnił się od dwukrotnie zawetowanej przez prezydenta ustawy tylko zaostrzeniem kar dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Nowe narzędzie do inwestowania może w przyszłym roku pojawić się w bankach i domach maklerskich. W ramach przyjętego przez rząd projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych ich posiadacze będą mogli zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia finansów odzysków.
9: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
10: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
9: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
11: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
9: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
5: W nich teraz ostrzeżenie policji przed fałszywymi przeciekami maturalnymi. W internecie nie brakuje fake newsów i oszustów próbujących sprzedać rzekome informacje o zadaniach na egzaminie dojrzałości, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
12: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
5: Warto zatem uważać, a wczoraj maturzyści pisali egzaminy z matematyki, dziś zmierzą się z językiem obcym. Na koniec rada lekarzy dla osób chcących zrzucić kilka kilogramów. Nie można tego robić zbyt szybko. Duża utrata masy ciała w krótkim czasie powoduje zaburzenia w działaniu organizmu. To m.in. spowolnienie metabolizmu czy niedobór białka, wylicza profesor Lucyna Ostrowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
13: Dodatkowo udowodniono, że szybka redukcja masy ciała, tak około 1,5 kg tygodniowo, może skutkować pojawianiem się złogów w pęcherzyku żółciowym, czyli kamicą żółciową, albo drobnych złogów, które wędrując przez rogi żółciowe, docierając do w okolicy trzustki, mogą dać podrażnienie tej trzustki, a nawet ostre zapalenie trzustki.
5: Odpowiedzialny plan schudnięcia najlepiej więc skonsultować z lekarzem, tak by nie zrobić sobie krzywdy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
5: W nocy możliwe opady deszczu, lokalnie też burze na zachodzie, północy i gdzieniegdzie w centrum Polski. Temperatura minimalna od 7 do 14 stopni. Przed nami też pochmurny i deszczowy dzień. Pogodnie będzie tylko na Podkarpaciu, a na termometrach dziś od 10 stopni, na Pomorzu do 26 na wspomnianym już Podkarpaciu.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
0: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
3: Komentarz.
0: Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry Pani doktor.
14: Witam serdecznie Pani redaktor, witam wszystkich Państwa.
0: No myślę, a propos szkoleń prowadzonych przez Sylwestra Suszka i przez Bitway, no kto inny miał szkolić prokuratorów, jeśli nie operatorzy takiej giełdy? Widzi Pani tutaj jakiś konflikt interesów? Czuje Pani jakiś naukowy niepokój?
14: Powiem tak, pani redaktor, oczywiście powinni szkolić najlepsi i co do tego nie ma wątpliwości. Ja myślę, że operacyjnie zarówno prokuratorzy, jak i policja, jak i służby specjalne na pewno wykorzystują tego rodzaju osoby, które są w środku pewnego systemu i to nie tylko dotyczy kryptowalut, ale też innych kwestii. Natomiast w tej chwili rzeczywiście mamy taką kroczącą, powiedziałabym, aferę i wszyscy czujemy, że to dopiero się nam rozwija i pewnie tych kręgów, które nam się pojawią wokół zarówno tej giełdy Zonta Krypto, jak i innych giełd, jak i innych firm związanych z kryptowalutami, będzie pewnie coraz więcej. Dlatego, że mamy tam mnóstwo tajemnic. Myślę, że wokół w ogóle właśnie tych kryptowalut jest mnóstwo różnych kwestii, na których po prostu większość z nas się nie zna. No i do tego mamy ogromną liczbę poszkodowanych, więc mamy jakby cały przepis na dużą aferę.
15: No tak, ale pewnie dowiemy się za chwilę. Konsekwencje są takie, że najlepszy, podobno prokurator Sola, nie może prowadzić śledztwa w sprawie Zonta Krypto, bo chodzi nie tylko o sympozja i szkolenia, ale także kontakty towarzyskie. Ja cytuję oczywiście to, co jest napisane w Rzeczpospolitej. Pani doktor, mam propozycję dla pani i dla państwa. W Prawie i Sprawiedliwości powstaje wiele stowarzyszeń, ale nie narusza to spójności partii. To jest deklaracja szefa klubu parlamentarnego PiS-u Mariusza Błaszczaka. No to przypomnijmy sobie, co mówił.
16: W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele stowarzyszeń. Jesteśmy szerokim obozem politycznym. To jest taki duży namiot. Wiele jest stowarzyszeń. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, że przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest przywództwem, które się sprawdza. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczone, jeżeli chodzi o cel, a tym celem jest odsunięcie złego rządu Donalda Tuska.
15: To Mariusz Błaszczak, to ja zacytuję w pytaniu do pani to, o czym mówił pan poseł i przewodniczący. Środowisko PiS jest zjednoczone. To prawda, pani zdaniem?
14: Oczywiście, że nie. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości są nauczeni takiej narracji, którą przedstawiają na zewnątrz i póki co ta narracja bardzo dobrze im się sprawdzała, dlatego że już wszyscy nawet tak trochę anegdotycznie opowiadamy o przekazie dnia i myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są bardzo mocno tego przyzwyczajeni i oni tak funkcjonują. Natomiast no, na ile damy się na to nabrać? A biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, no właśnie mamy nowe stowarzyszenie pana Przemysława Czarnka, to naprawdę moim zdaniem wewnętrznie dzieje się bardzo dużo, a te spory obserwujemy już od ładnych kilku lat, a w ciągu ostatnich miesięcy rzeczywiście się to bardzo mocno nasiliło. Mam na myśli też takie wewnętrzne spory dotyczące regionów, czego może tak z punktu widzenia Warszawy dokładnie nie widać, ale myślę, że regionalnie Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo mocno podzielone i różnego rodzaju środowiska bardzo mocno tutaj w stosunku do siebie są wrogie i to widać wyraźnie, tak jak powiedziałam, na niższych też poziomach, gdzie partia, która jest w tej chwili, nie jest u władzy, natomiast w niektórych regionach rządzi, mówię o sejmikach, widać jak bardzo w tej chwili jest napięta sytuacja i mało tego, myślę, że Jarosław Kaczyński cały czas próbuje, pan prezes cały czas próbuje jednoczyć to środowisko, ale moim zdaniem jest coraz trudniej, dlatego że zaczynają pojawiać się różnego rodzaju grupy interesu, zaczynają się pojawiać no, obniżone sondaże, czyli coraz mniej osób chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość i najważniejsze, coraz trudniej znaleźć nowych wyborców. I to myślę może niepokoić w niektórych kręgach i takie zaniepokojenie, plus to, że jednak partia nie rządzi od jakiegoś czasu. No też mamy pana prezydenta, który miał być takim jednoczącym środowisko, a nie do końca tak jest. Myślę, że pan prezydent przede wszystkim gra w tej chwili na siebie. I to wszystko, takie wewnętrzne spory, które są po prostu ludzkie w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, powoduje, że mamy taki, a nie inny obraz, aczkolwiek politykom Prawa i Sprawiedliwości niewątpliwie zależy, żebyśmy cały czas myśleli, że jest inaczej.
15: No stąd pewnie Stowarzyszenie Przemysława Czarnka, prawda, żeby z tego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zdjąć pewne odium zagrożenia dla jedności Prawa i Sprawiedliwości. Właściwa, można by powiedzieć, reakcja, jeśli chodzi o takie polityczne aspekty.
14: Oczywiście,
15: jeśli wolno jednym, to wolno też innym, prawda? To nic oczywiście niezwykłego w prawie stowarzyszenia, to nic niezwykłego w Prawie i Sprawiedliwości. Pewnie o to chodziło.
14: Tak, tylko że myślę, że wyborcy i wszyscy my dokładnie pamiętamy, co pan Jarosław Kaczyński powiedział o stowarzyszeniu pana premiera Morawieckiego. Potem pamiętamy słynne kolacje i ciastka. Natomiast no, mamy tę świadomość, że jednak cały czas wrze w Prawie i Sprawiedliwości i wizerunkowo oczywiście świetnie to wygląda, że mamy drugie stowarzyszenie. Natomiast pytanie, czy wizerunkowo da się jeszcze to utrzymać, dlatego że...
15: Nie sądzi pani, że to jest ostatni moment przed kampanią tą taką najbardziej intensywną, żeby pokazać albo próbować pokazać, że jednak stanowimy jedno?
14: Oczywiście, że tak. To jest dobra strategia. Natomiast pytanie o odwagę i pytanie o kalkulację zarówno pana Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego, jak i pana Przemysława Czarnka, bo myślę, że te kalkulacje to w tej chwili się bardzo mocno rozpoczęły. Rozpoczęło się już pewnie dyskusja na temat list, na temat sformowania tych list, na temat kto się tam znajdzie. Rozpoczęły się dyskusje, kto mógłby być taki w koalicji, czyli jaka partia ewentualnie mogłaby być koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Czyli też jest taka kalkulacja, który z tych polityków mógłby pójść i dyskutować, prawda, czy z Konfederacją, czy odważa się to powiedzieć z Polskim Stronnictwem Ludowym. Więc myślę, że tutaj w tej chwili trwa taka gra i tak jak powiedziałam, dokładna kalkulacja, jak to wszystko ułożyć, żeby rozpocząć kampanię wyborczą.
15: Ma pani wrażenie, że Mateusz Morawiecki wykonał już zdecydowany ruch i jeśli teraz nie dostanie tego, co chce, to PiS będzie miał kłopoty.
14: Myślę, że tak. Myślę, że to, że w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego znalazło się aż 40 naprawdę bardzo znanych posłów i takich znaczących i takich pochodzących jeszcze z tego dawnego, jak to nazywamy, zakonu Porozumienia Centrum, to powoduje, że rzeczywiście jest to liczący się gracz w Prawie i Sprawiedliwości. I rzeczywiście myślę, że Mateusz Morawiecki w tej chwili myśli o tym, żeby sprawdzić, na ile jest siłą w Prawie i Sprawiedliwości. A myślę, że jest siłą w Prawie i Sprawiedliwości, skoro jednak prezes Jarosław Kaczyński wycofał się z takich bardzo mocnych słów, które mówiły o tym, że nikt na listach się nie znajdzie, kto znajdzie się właśnie w tym stowarzyszeniu. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa sytuacja w tej chwili i myślę, że taka bez precedensu w Prawie i Sprawiedliwości, bo wcześniej oczywiście mieliśmy tego rodzaju wystąpienia z Prawa i Sprawiedliwości, ale i też Prawo i Sprawiedliwość często się dzieliła, często się kłóciła, natomiast tak wewnętrznie. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia naprawdę z bardzo dużą, znaczącą grupą i z takimi nazwiskami, które są bardzo znane w regionach, które naprawdę są nazwiskami, jak to się mówi, biorącymi i wokół których rzeczywiście gromadzi się też mnóstwo wyborców i osób takich bezpośrednio zainteresowanych tym wyborem.
15: Pani doktor, a czy w regionach podziały przebiegają na podobnej linii jak w tej polityce sejmowej, powiedzmy, czy stołecznej, też zwolennicy Czarnka i Morawieckiego, czy to nie jest takie oczywiste?
14: Nie jest takie oczywiste, natomiast osoby niezadowolone z tego, co dzieje się w regionach, wiadomo, że szukają dla siebie różnej alternatywy. No i tą alternatywą stało się Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. I myślę, że ci politycy, którzy są naprawdę bardzo doświadczeni również w regionach, a przypomnę, że niedawno przebiegła taka dosyć duża reforma na temat okręgów w Prawie i Sprawiedliwości, czyli kto gdzie rządzi. Mhm. I myślę, że tutaj bardzo wielu niezadowolonych, no, nazwijmy to baronów kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, poczuło się mocno niedocenionych. I myślę, że tutaj trochę pan prezes przeszarżował z taką polityką dziel i rządź, no bo się okazało, że na horyzoncie właśnie pojawił się Mateusz Morawiecki, który bardzo chętnie zagospodarował osoby, które po prostu z tego były niezadowolone. Więc bardziej to kalkulacja, a myślę nie kwestia ideologiczna, czy taka kwestia związana z takim programem wyborczym, nazwijmy to w ten sposób.
15: Od kiedy zaczęły się te problemy wewnątrz PiS-u? Co przegapił prezes Kaczyński? Który moment, które wydarzenie, pani zdaniem?
14: Ciężko powiedzieć, co przegapił, natomiast wydaje mi się, że przegrana w wyborach to jest zawsze kryzys dla partii i to jest zawsze taka sytuacja, w której partia polityczna rzeczywiście, to jest takie sprawdzam dla partii politycznej, czy rzeczywiście tą jedność uda się utrzymać, czy rzeczywiście ci politycy będą potrafili pozostać przy Prawie i Sprawiedliwości. Ja myślę, że to są takie może nie błędy, ale takie drobne kwestie, które są częściowo wizerunkowe. Na pewno jest to kwestia związana z tym, że wszyscy oczywiście są w tej chwili przekonani o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej. Więc myślę, że takie zjadanie przystawek już tradycyjne związane z polityką Prawa i Sprawiedliwości powoduje, że taka obniżka w sondażach no, budzi niepokój. Bo gdyby jeszcze można było otwarcie mówić o tym, że idziemy w koalicji z Konfederacją albo idziemy w koalicji z Koroną, z Konfederacją Korony Polskiej, to wtedy nie byłoby większego problemu. Natomiast tutaj, proszę zwrócić uwagę, zarówno Konfederacja, jak i Grzegorz Braun no zdecydowanie mówią o tym, że nie wyobrażają sobie tej współpracy, tej koalicji. Oczywiście po wyborach może być różnie, ale pamiętajmy, że czeka nas kampania wyborcza, a Prawo i Sprawiedliwość gdzieś traci ten swój rezerwuar nowych, pozyskiwania nowych wyborców. Też zwróćmy uwagę na to, że społeczeństwo nam się trochę starzeje. Mamy też coraz mniej naturalnie wyborców, którzy są starsi. A z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się z młodymi. W pierwszym swoim zwycięstwie Prawo i Sprawiedliwość bardzo dobrze wykorzystało koniunkturę właśnie na młodzież i część młodzieży zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast teraz no, młodzież najwyraźniej na to Prawo i Sprawiedliwość nie chce głosować. Wizerunkowo też przegrywa ten projekt pana Jakiego, o którym też dyskutowaliśmy nieraz. On generalnie no, nie wyszedł, widać to wyraźnie. I bardzo ciężko pozyskiwać w tej chwili młodych ludzi, którzy są radykalni, którzy chcieliby też dla siebie jakąś ofertę, a tej oferty w zasadzie nie ma.
15: No tak, pani doktor, wspomniała pani o PSL-u, które jest moim zdaniem wystawione na niezwykłe pokusy.
14: Tak, to prawda.
15: Prawda? I czytam artykuł redaktora Stankiewicza, który twierdzi, że na przykład Adam Bielan, wspomniała pani o herbatce, tak, o ciasteczkach, tam był Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan. Podobno Adam Bielan ma opowiadać dziennikarzom niestworzone rzeczy na temat Przemysława Czarnka, na przykład dotyczące alkoholu. I z drugiej strony też czytam, że Michał Kamiński, który teoretycznie cały czas jest koalicyjnym partnerem, ale w Senacie też robi podchody w stronę PSL-u. Czy pani, podobnie jak mnie, nie wydaje się nieprawdopodobne porozumienie otoczenia Mateusza Morawieckiego i PSL-u, takie polityczne?
14: Czy mnie się wydaje, szczerze powiem, to prawdopodobne, bo Mateusz Morawiecki no, spotykał się z panem przewodniczącym Kosiniakiem-Kamyszem.
15: Nawet oficjalnie, prawda? Na debatach.
14: Tak, nawet tak, oczywiście była debata, gdzie panowie raczej nie okazywali sobie jakiejś szczególnej wrogości, wręcz przeciwnie. To jest też kwestia, proszę zwrócić uwagę, samego PSL-u, czyli tego, co dzieje się w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo też te sondaże nie rozpieszczają tej partii. Z drugiej strony to jest partia gdzieś tam bardzo mocno przyzwyczajona jednak do rządzenia w różnych konfiguracjach, ale jednak taka, która lubi te konfitury, zwłaszcza właśnie też regionalnie. I mamy też duże środowiska, które w Polskim Stronnictwie Ludowym są w stanie poświęcić pewne rzeczy, żeby tylko pozostać u władzy. Więc pytanie właśnie o politykę samego przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, bo no bądźmy szczerzy, on też ma sporą grupę opozycjonistów w swojej partii i sporą grupę, która wytyka mu pewne błędy, których dokonał. I myślę, że tu jest ten pies pogrzebany i dlatego wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju podchody pana Kamińskiego, który właśnie przecież jest senatorem z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego rodzaju takie drobne kwestie, które my na razie takie sygnały, które obserwujemy, mogą świadczyć o tym, że ten PSL no, puszcza oko do właśnie środowisk Mateusza Morawieckiego.
15: Albo Mateusz Morawiecki do środowisk PSL-u. No to jeśli się spotkają w pół drogi w tym puszczaniu oka, to może być ciekawie.
14: Proszę zwrócić uwagę jeszcze, Polskie Stronnictwo Ludowe słynie ze swoich struktur, które naprawdę potrafią robić kampanię wyborczą właśnie gdzieś w małych miasteczkach, we wsiach, gdzie tam mają naturalne swoje środowisko.
15: Dodam tylko, pani doktor, że stąd niskie prognozy sondażowe, a potem znacznie wyższe wyniki wyborcze, zawsze, prawda? To dzięki tym regionalnym strukturom przede wszystkim.
14: Dokładnie tak. Polskie Stronnictwo Ludowe jest zazwyczaj niedoszacowane w sondażach i też zwróćmy uwagę, że przecież ten manewr właśnie z wykorzystaniem struktur udało się i Polska 2050 razem w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym właśnie osiągnęła ten wynik, który byłby oczekiwany. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną kwestię, która właśnie może nas skłonić do tego, żebyśmy myślały właśnie o tym, że taka koalicja jest możliwa. Konfederacja, ona troszeczkę zabrała wyborców Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i tu mówię o takich młodych rolnikach, którzy są już przedsiębiorcami na wsi. I oni najczęściej właśnie są obciążani różnego rodzaju opłatami, podatkami. I myślę, że tutaj też jest z kolei ze strony Mateusza Morawieckiego mógłby podkupić, można powiedzieć, tych wyborców, którzy no, oczekują też takiego myślenia o przedsiębiorcach. O przedsiębiorcach, którzy gdzieś tam są przysłowiowo łupieni przez rząd. Więc to jest ciekawa konfiguracja i myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy to obserwować.
15: No tak, bo nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie chciał zaryzykować indywidualnie wynik wyborczy i pewnie też zastanawia się nad koalicją. Słuchałam dziś porannego wywiadu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Pani minister pytana o to, czy w przypadku przegranej czy wyborczej katastrofy, gdyby nie dostała się na przykład do Sejmu, to czy zrezygnuje z polityki, odpowiedziała, że to sytuacja jest niemożliwa, bo ona się do tego Sejmu razem z Polską 2050 dostanie. Żaliła się także na to, że otoczenie pana premiera próbuje jej podebrać posłów z koła, jeden mniej, bo jest ich 15, jeden mniej i nie będzie koła Polski 2050 w Sejmie, a ostatni sondaż dawał, zdaje się, Polsce 2050 około 0,5% poparcia. Myśli pani, że Polska 2050 ma pomysł i szansę na to, żeby się odbić?
14: Nie. Zupełnie nie, pani redaktor. I tu ja rzadko tak kategorycznie coś stwierdzam, ale tym razem uważam, że polityka pani Pełczyńskiej-Nałęcz i takie spory i takie bardzo pójście na ostro i to proszę zwrócić uwagę praktycznie ze wszystkimi środowiskami, które są wokół niej, bo i ze swoimi koalicjantami i również wewnętrznie. Myślę, że pani Pełczyńska-Nałęcz zbiera teraz owoce tego, co do tej pory robiła. Ja szczerze powiem, myślałam bardzo
15: ale
14: pozytywnie
15: ona,
14: o tej
15: czy
14: polityce.
15: Polska 2050? Już tak
14: myślę,
15: na koniec,
14: że...
15: bo musimy zmierzać.
14: Jasne. Mhm. Myślę, że to po prostu jest taki serial, który obserwujemy. No i konsekwencje właśnie pani Pełczyńska-Nałęcz w tej chwili to zbiera.
15: No tak, bo z tego wywiadu też wynikało, że czuje się osaczona, źle traktowana, niesprawiedliwie traktowana. A nie wiem, czy takie głębokie poczucie krzywdy jest, może być
14: no, nie do
15: pomocne,
14: końca uzasadnione.
15: Dokładnie.
14: I pomocne, zgadza się. Mm-hmm.
15: Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktora Agnieszka Zaręba
14: bardzo.
15: Z nami w Polskim Radiu 24.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
15: No to dodam jeszcze jeden ciekawy, że celem obliczeń nie są same liczby, ale ich zrozumienie i z tym jak najbardziej się zgadzam. Doktor Igor Protasowicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa, dziekan Wydziału Informatyki, Grafiki i Architektury Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry, panie doktorze.
17: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
15: Dlaczego pan się uśmiechał, jak czytałam te aforyzmy?
17: Bo ja pamiętam też jeden z cytatów z Alberta Einsteina, który kiedyś powiedział, że powtarzanie tego samego eksperymenta z nastawieniem na to, że w końcu uda się uzyskać inny rezultat, jest drogą do obłędu.
15: Czyli co? Jak się nie powiedzie, to mam nie próbować jeszcze raz?
17: Nie, jeżeli robimy rozumiem. Wszystko to tak samo, każdy eksperyment
15: tak,
17: musi dać
15: jasne.
17: Się powtórzyć.
15: Poza tym taki egzamin to nie eksperyment, tylko najczęściej efekt ciężkiej pracy młodych ludzi. Komisja Europejska zaleciła na razie krajom Unii Europejskiej wycofanie sprzętu firm. Tutaj mogę bez obawy o konsekwencje podać, Huawei, i to znamy. A co to ZTE?
17: To jest drugi potentat, jeżeli chodzi o rynek chiński. Bardzo duży producent sprzętu elektronicznego, przede wszystkim telekomunikacyjnego.
15: I Komisja Europejska zaleciła wyłączenie z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów urządzenia tych firm. To znaczy...
17: I tu zaczyna się problem.
15: Prawda? To co, wszyscy jesteśmy na podsłuchu?
17: Jeżeli ktoś odpowiada za obsługę połowy rynku, to podejrzewam, że tak. No niestety, jeżeli mówimy
15: to znaczy
17: o producentach...
15: Huawei czy ZTE?
17: I ten producent. Jeżeli ktoś operuje na rynku chińskim, jeżeli jest dużym chińskim producentem sprzętu elektronicznego, to komunistyczna partia Chin nie dopuści do takiej sytuacji, żeby firma, która choćby w jakiś sposób nie jest kontrolowana czy podporządkowana woli partii, mogła sobie na takim rynku poradzić. Także siłą rzeczy podejrzewam, że te sprzęty są programowane w taki sposób, żeby umożliwić dostawcy, czyli w tym przypadku ZTE albo Huawei'owi, dostęp do danego urządzenia, gromadzenie informacji, kontrolę przepływu informacji albo przynajmniej tworzenie statystyk na podstawie przesyłanych informacji, które później oczywiście mogą władzom chińskim posłużyć do tego, żeby podejmować decyzje i wyciągać dalej posunięte wnioski.
15: Dodam tylko, że argument to wysokie zagrożenie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Wierzy pan w to, że te urządzenia, które do nas trafiają, są wolne od, nie wiem jak to nazwać, jakiś szpiegowskiego oprogramowania, od elementów, które pozwalają nas śledzi w każdym miejscu i o każdym czasie. Przecież byśmy to wykryli.
17: Ależ absolutnie nie. Generalnie sami przecież bardzo dużo takiego oprogramowania instalujemy.
15: Czyli to nie chodzi o same urządzenia, prawda? Tylko o oprogramowanie, z którym one do nas przyjeżdżają.
17: Teraz musimy sobie rozdzielić, do czego te urządzenia służą. Bo z perspektywy zwykłego Kowalskiego, Huawei i ZTE są producentami przede wszystkim telefonów komórkowych. Podczas gdy oni są największymi światowymi w tym momencie dostawcami urządzeń infrastrukturalnych, czyli do budowy tej infrastruktury szkieletowej telekomunikacyjnej.
15: Na przykład
17: centrale telefoniczne, na przykład BTS, czyli od anten po systemy przesyłowe. Czyli te systemy nie tylko, z których my korzystamy, mając je w swoim zasięgu, ale urządzenia, które służą do tego, żeby umożliwiać nam te komunikacje w ogóle. Jeżeli chodzi o rynek europejski, tych producentów jest niewielu. No, Stany mają swoją Motorola, Europa ma swojego Ericssona. No i koniec.
15: Chce pan powiedzieć, że to samo się dzieje?
17: Nie. No, nie mogę powiedzieć, że dzieje się to samo, ponieważ to są nasi producenci produkujący na terytorium Unii Europejskiej, projektujący na terytorium Unii Europejskiej i odpowiadający przede wszystkim przed europejskimi przepisami. Natomiast taka kategoria jak hardware Trojan to jest rzecz, można powiedzieć, że wszechobecna w sprzętach, które są importowane z Chin właśnie.
15: Trojan to jest taki system do śledzenia nas, dobrze kojarzę?
17: To jest jedno z zagrożeń, które polega na tym, że my pod pozorem czegoś, co może być przydatne użytkownikowi, przemycamy jeszcze dodatkowo jakieś elementy, czy kodu, czy sprzętu, który będzie gromadził dane, uszkadzał dane, podmieniał dane. Tutaj możliwości zastosowań jest w zasadzie nieskończenie wiele, ogranicza nas tylko wyobraźnia.
15: Ty masz Trojana, masz kłopot.
17: Tak.
15: Właściwie działalność w swoim założeniu doskonała. Sami ich do siebie zapraszamy, jeszcze im za to płacimy.
17: Żeby w ogóle mogli zacząć funkcjonować, musieli pozyskać technologię. Chiny technologię pozyskały dzięki współpracy z koncernami zachodnimi, przy czym bardzo, bardzo roztropnie, inteligentnie, tak bardzo perspektywicznie to zostało rozegrane, ponieważ jeżeli jakaś firma chciała sprzedawać swój sprzęt na terenie Chin, najpierw musiała wejść w spółkę typu joint venture z podmiotem na terytorium Chin i to właśnie za pośrednictwem tej spółki produkować na terenie Chin sprzęt, który był później na tamtym rynku sprzedawany. Dzięki czemu te spółki, które były stroną chińską w joint venture, pozyskiwały technologię, pozyskiwały know-how, no i były w stanie stanie uzupełnić portfolio właśnie państwa środka o nowy sprzęt.
15: Jak pan użył słowa pozyskiwały Chiny, to zapaliła mi się czerwona lampka. Chodzi o sposób pozyskania, ale tutaj wszystko się odbywało zgodnie z regułami.
17: Dokładnie, w białych rękawiczkach. No dzięki temu w tym momencie przeżywamy swego rodzaju zalew wszelkiego rodzaju sprzętu ruchomego z Chin.
15: Dobrze, to jeszcze do tego przejdziemy, bo różnica, myślę, mam na myśli Komisję Europejską, to nie pierwsze takie zalecenie, ale to ostatnie różni się od poprzednich tym, że nie ma dobrowolności, to znaczy, szanowni państwo, nie macie wyjścia i nowe przepisy mają sprawić, że usunięcie chińskiego sprzętu z sieci 5G będzie obowiązkowe. No to jeśli jest ich tyle i na takich etapach, o których pan wspomniał, to my zostaniemy ślepi i głusi.
17: No nie, bo mamy pewien czas na to, żeby powycofywać sprzęt z użycia. To też nie jest powiedziane, że 100% tego sprzętu 24 godziny na dobę gromadzi te dane i je przekazuje. One mogą mieć taką funkcjonalność, która jest zaszyta zarówno wewnątrz w samym sprzęcie, jak i w oprogramowaniu do tego sprzętu. Czyli najpierw możemy na przykład próbować tworzyć własne oprogramowanie do obsługi tych urządzeń, co zresztą się i tak dzieje. W drugiej kolejności, w trakcie rozwoju sieci i rozwoju infrastruktury, będziemy je po prostu zastępować sprzętem bardziej zaufanym.
15: Jasne, bo wrogie działanie nie oznacza niszczenia systemu, w którym taki Huawei na przykład operuje, prawda? Tylko polega na zdobywaniu danych, a informacje są dziś bezcenne.
17: Tak, bym powiedział, że wręcz informacja jest dzisiaj równie cenna, co wszelkiego innego rodzaju dobra, no bo na przestrzeni informacyjnej właśnie prowadzone są wszelkiego rodzaju spory i konflikty.
15: Jasne, tylko powiedzmy prywatny operator komórkowy, który posiada taki sprzęt, kupił go. To są jakieś umowy, pewnie jakieś kredyty, pewnie jakieś wieloletnie zobowiązania. I teraz Komisja Europejska decyduje, powiedzmy, nie wiem, od jutra stop. I Komisja Europejska twierdzi, że to się będzie odbywało bez konieczności wypłacania operatorom miliardowych odszkodowań. To jak to możliwe?
17: Pierwszy raz sprzęt Huawei został poddany pod wątpliwość podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. I to był taki wyraźny sygnał dla całego świata, że no coś może być na rzeczy. Amerykanie wtedy poszli bardzo drastycznie, bo z jednej strony poszło o właśnie elementy infrastruktury krytycznej, czyli na przykład stacje przekaźnikowe. Z drugiej strony poszło o telefony komórkowe, bo wtedy właśnie te flagowe modele importowane z Chin straciły na przykład autoryzację firmy Google do tego, żeby ich aplikacje mogły być uruchamiane na tym sprzęcie.
15: A wtedy to było oparte na jakimś, na podstawach zagrożenia? Czy była to tylko biznesowa wojna, bo mamy powiedzmy swoje produkty? No to wypuścimy w przestrzeń informacje, że te chińskie są zagrożeniem.
17: To był
15: i tak
17: pretekst.
15: Załatwimy sprawę.
17: To był pretekst do sporu technologicznego, no do sporu gospodarczego tak naprawdę. No bo tak jak wspomniałem, no, to są bardzo duzi gracze na całym rynku. Już nie mówimy o tym, że pomaluśku ktoś początkujący próbuje wejść na rynek i zdobywa tam powiedzmy 5%. Mówimy o walce równego z równym.
15: No tak, ale Chiny grożą podjęciem środków zaradczych, jeśli te nowe przepisy zostaną zastosowane, uważa je za dyskryminujące, to co Chiny mogą nam zrobić?
17: Mogą utrudnić dostęp do sprzętu, mogą wprowadzić dodatkowe bariery, cła, mogą zaostrzyć konkurencję w dostępie do zasobów światowych.
15: Albo na przykład wprowadzić piny, za które trzeba będzie, upraszczam to oczywiście, ale tak sobie to wyobrażam, jakieś piny, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić.
17: No istnieje taka możliwość.
15: No ale są jeszcze komputery na kołach tak zwane, bo pan już o tym wspomniał, o urządzeniach mobilnych i pewnie nie miał pan na myśli telefonów komórkowych.
17: No nie, myślałem tutaj tylko bezpośrednio o samochodach kołach i motocyklach.
15: No tak, ale to nie jest fikcja, te opowieści o tym, że one nas śledzą i filmują i przekazują dane?
17: Nie no, ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas. I robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów. Czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie. albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia i tak samo wykorzystuje go do wnioskowania. Te informacje mogą być. Tutaj oczywiście użytkownik może zaznaczyć, że nie wyraża zgody na wysyłanie danych diagnostycznych do producenta.
15: Tylko, czy to coś da?
17: I to jest drugie pytanie, które powinniśmy zachować gdzieś z tyłu głowy, bowiem te informacje i tak są właśnie do producenta pojazdu wysyłane. Producent pojazdu wykorzystuje na przykład do udoskonalania map albo przekazuje je innym podmiotom. Natomiast im więcej takich pojazdów przejedzie po danej okolicy, tym bardziej szczegółowy obraz danego fragmentu świata się pojawia. Stąd pojawiły się wątpliwości, czy możemy wpuszczać te sprzęty na przykład na terytorium baz wojskowych.
15: Mm-hmm. No dobrze, to jeśli za daleko idę, to proszę mnie powstrzymać. To każdy, kto jest użytkownikiem chińskiego samochodu, przykłada do tego rękę?
17: Trochę tak. Niestety, bo jeżeli na pokładzie danego pojazdu znajduje się sprzęt, który służy do skanowania otoczenia, to informacje rejestrowane przez ten sprzęt mogą być przesyłane i najprawdopodobniej są przesyłane gdzieś do centrali.
15: To się pewnie odbywa tak, że to, co samochód rejestruje, czyli kamery, czujniki, stały dostęp do internetu i tak dalej, jest przesłane do bazy producenta i na tym etapie pewnie nie mamy się do czego przyczepić, prawda?
17: Nie, bo to są dane statystyczne wykorzystywane przede wszystkim do udoskonalania sposobu działania danego sprzętu, czyli tych czynnych elementów bezpieczeństwa w pojeździe. Na przykład do udoskonalenia systemu ostrzegania przed kolizjami.
15: Tak zwane zło pojawia się pewnie w momencie, w którym te dane docierają do producenta i na etapie tego, co on z nimi zrobi, komu je przekaże, albo komu przekaże analizy tych danych.
17: I z drugiej strony też musimy wziąć pod uwagę to, że nawet jeżeli tu i teraz producent nie przekazuje tych danych nikomu dalej, jest lojalny w stosunku do swoich klientów, nie mamy pewności, czy przypadkiem któregoś dnia władze chińskie nie powiedzą: ok, dobrze, nacieszyliście się tymi danymi, a teraz bardzo prosimy się, podzielcie, albo to jest ostatni dzień waszego funkcjonowania.
15: Niemcy podjęły decyzję o usunięciu komponentów. Pan mówi Huawei, czy ja mówię Huawei? To
17: tak bardziej po chińsku.
15: Okej. ZTE z sieci 5G do 2026 roku, czyli już?
17: Już teraz, tak.
15: I poradzili sobie bez...
17: Ale to oczywiście było okupione bardzo dużymi nakładami finansowymi.
15: To był marzec ubiegłego roku. Nasz resort cyfryzacji informował, że nie planuje zakazu używania sprzętu w krajowych sieciach mimo apeli Komisji Europejskiej. To przypomnę, stan na wiosnę ubiegłego roku. No to teraz nie będziemy mieli wyjścia.
17: Ale z drugiej strony sieci piątej generacji będą zastępowane przez szóstą generację i w momencie, gdy będziemy dokonywali tych... poprawek infrastrukturalnych, to istnieje możliwość, że sprzęt, który będzie instalowany, już będzie pochodził od bardziej zaufanego dostawcy.
15: Pozwolę sobie na żart. No to jeśli 5G nas śledzi, to co będzie robiła z nami i ingeruje w nasz genotyp, to co będzie robiła z nami 6G?
17: To samo, ale szybciej.
15: I tym się będzie przede wszystkim różniła 5G? Znaczy 6G od 5G?
17: Najprawdopodobniej tak, bo tutaj mówimy o tej niekończącej się walce o przepustowości. Im szersze pasmo, tym więcej danych można przesłać, tym więcej wątków można obsłużyć jednocześnie, tym więcej klientów.
15: I tym więcej genów przejąć. Ja oczywiście żartuję. A kiedy ta perspektywa się ziści, to 6G?
17: To jest najbliższa dekada tak naprawdę.
15: Aha, no
17: te systemy są bardzo szybko
15: zastępowane. Ale 10 lat w tym krajobrazie cyfrowym to jest epoka.
17: Tak. Dlatego mówię, że to w gruncie rzeczy już po maluśku następuje. Technologia jest przygotowywana.
15: No dobrze. Uważajmy na siebie, przepraszam. Ja tutaj oczywiście trochę ironizuję z tych obaw, które się często pojawiają gdzieś tam w internecie. Rosja ogranicza internet przed defiladą majową. Boją się Ukraińców.
17: Bardzo. Bardzo, no bo już teraz wiemy, że...
15: ukraińskie drony sięgają coraz dalej.
17: Tak, ukraińskie drony dolatują w serce Rosji, można powiedzieć, ale z drugiej strony mówimy też o technologiach, które umożliwiają komunikację w tłumie pomiędzy poszczególnymi agentami czy operatorami. Rosjanie są bardzo dobrzy w rozpracowywaniu tłumu, co zresztą już niejednokrotnie udowodnili. Nawet przed 1989 rokiem nasze służby były szkolone przez służby rosyjskie w zakresie panowania nad tłumem. No i oczywiste jest to, że żeby zapanować nad ewentualnie zaplanowanymi akcjami, to przerwać komunikację.
15: No właśnie, a dlaczego SMS-y?
17: Bo to jest technologia dość archaiczna, a przez to bardzo pewna w działaniu. To znaczy, jeżeli mamy dostęp do sieci komórkowej, przesyłanie wiadomości tekstowych jest rzeczą w gruncie rzeczy najmniej obciążającą dla sieci, czyli w momencie, kiedy ta sieć pracuje na podwyższonych obrotach, jak mamy do czynienia z takim 10 czy też wielotysięcznym tłumem, wszyscy są w tym samym momencie zalogowani i wiele osób będzie próbowało wykonać połączenie, SMS ma większe prawdopodobieństwo, że prędzej czy później się po prostu przez tę sieć przebije. Natomiast jeżeli odetniemy osobom w ramach tego tłumu możliwość komunikowania się między sobą, będą potencjalni napastnicy, potencjalni no, z perspektywy Federacji prawdopodobnie terroryści, czyli operatorzy ukraińscy zdani na wykorzystanie innych środków komunikacji, przez to będą łatwiejsi do namierzenia w tym tłumie.
15: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dr Igor Protasowicki z nami w Polskim Radiu 20.
17: Cała przyjemność po mojej stronie i wszystkiego bezpiecznego.
3: Powtórka programu. Komentarz.
15: Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry, pani Magdaleno.
18: Dzień dobry.
15: Słyszeliśmy od Tomka Sajewicza, że Donaldowi Trumpowi kończy się cierpliwość, ale Amerykanom zdaje się też.
18: Przede wszystkim Donaldowi Trumpowi kończy się już czas. Czas, kiedy mógł jeszcze Amerykanom prosić o cierpliwość, żeby jeszcze dali mu politycznie szansę, żeby załatwić tę sprawę w Iranie, jak on to przedstawia. Bo zbliżają się wybory połówkowe w listopadzie. Czerwiec to już jest start takiej bardzo intensywnej kampanii przed wyborami do Kongresu. I Donald Trump nie może sobie pozwolić na to, że Amerykanie są tak mocno rozczarowani tym, jak wygląda amerykańska gospodarka. Analitycy podają, że jeśli Strefa Ormuz pozostanie zablokowana, to średnia cena za galon benzyny będzie niedługo wynosiła $5. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych już jest dużo, że jeśli cena pozostanie zablokowana, to średnia cena za galon benzyny będzie wynosiła $5. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych jest dużo powyżej tej granicy. Pokazuje, że problemy bezpośrednio wpływają

0: czy to zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi właściwie obowiązuje. Jesteśmy w takim momencie trochę zawieszenia, być może dzisiaj się bardzo dużo wyjaśni, no ale Amerykanie nie chcą już czekać, nie dają prezydentowi kredytu zaufania, a Donald Trump zaczyna bardzo mocno to politycznie odczuwać, no i on, pamiętajmy, że nienawidzi przegrywać, więc chce jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby mógł ogłosić pełne zwycięstwo, ale takie, w które Amerykanie będą w stanie uwierzyć.
1: Czy brak planu B oznacza, że przystępując do tej wojny w ogóle go nie miał?
0: Donald Trump liczył, że ta wojna przebiegnie zupełnie inaczej. On liczył na powtórkę z Wenezueli. On był bardzo przekonany, że ma do wykorzystania moment, w którym reżim irański jest tak słaby, że po prostu upadnie i Donald Trump będzie mógł robić właściwie, czy oczekiwać tego, takich maksymalistycznych postulatów. Będzie mógł oczekiwać wszystkiego, czego tylko chce. Okazuje się, że ten reżim irański był dużo silniejszy niż Donaldowi Trumpowi się wydawało. Nie mógł przeprowadzić takiej akcji rodem z filmu sensacyjnego. No i zaczęło się przeciąganie liny, które bardzo negatywnie działa na Donalda Trumpa, no bo to Irańczycy mają czas, Donald Trump ma wybory, które Republikanie muszą wygrać, żeby Donald Trump otrzymał pełnię władzy przez kolejne 2 lata swojej kadencji, więc ta cała wojna poszła niezgodnie z przewidywaniami Stanów Zjednoczonych. Donald Trump chyba też nie docenił tego, jak bardzo Amerykanie nie będą w stanie stanąć za nim w tej wojnie, jak bardzo poczują rozczarowanie tym, co się dzieje i jak bardzo będą sprzeciwiać się zagranicznym interwencjom, które zresztą Donald Trump obiecał zakończyć w trakcie kampanii wyborczej. Więc to wszystko sprawiło, że ta wojna nie poszła po myśli zupełnie Donalda Trumpa i on teraz próbuje znaleźć wyjście, ale improwizuje. Widać, że tam nie ma przemyślanej strategii, która by zapewniła Stanom Zjednoczonym realizację tych postulatów. A pamiętajmy, że Trump nie ściga się tylko z wyborcami, nie ściga się tylko, nie tylko walczy o zwycięstwo w wyborach w listopadzie, właściwie jego partia, ale on ściga się też z takim widmem Baracka Obamy. Pamiętajmy, że Donald Trump w pierwszej kadencji wypowiedział porozumienie jądrowe zawarte przez Baracka Obamy z Iranem i teraz Donald Trump nie może zakończyć interwencji, jeśli nie uzyska lepszych warunków niż były w tym porozumieniu zawartym przez Baracka Obamy. Więc tam jest kilka takich kwestii, które bardzo mocno wpływają na to, jak Donald Trump ma niewielkie pole manewru, a jak bardzo potrzebuje sukcesów, które będą w stanie uwierzyć amerykańscy wyborcy.
1: My o wyborach połówkowych mówimy już od jakiegoś czasu i cały czas może się wydawać, że one są takie odległe, ale przecież, tak jak pani powiedziała, czas Trumpa się kończy. Ten zdobycie większej popularności to jest chyba złe określenie, na wyciszenie tego niezadowolenia. Może nie zdążyć. Ma jakieś inne pomysły niż Bliski Wschód?
0: Donald Trump jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej, bo ten Bliski Wschód miał trochę, prawda, gdyby poszedł w takim rodem z filmu sensacyjnego, mógł odwrócić uwagę od tego, gdzie Donaldowi Trumpowi bardzo nie idzie. A nie idzie mu w gospodarce i nie szło mu już, nie realizował tych swoich obietnic złotego wieku, zanim jeszcze uderzył na Iran. Donald Trump dość mocno zaklinał rzeczywistość w orędziu o stanie państwa, gdzie mówił, że ceny faktycznie spadają, że życie jest coraz tańsze dla Amerykanów, natomiast Amerykanie tego nie odczuwali. On miał ten problem, który miał Joe Biden, że te wskaźniki makroekonomiczne nie wyglądały źle, ale Amerykanie tylko na co dzień nie odczuwali. I potem zaatakował Iran, ceny benzyny poszły znacząco w górę, co się przełożyło na ceny wszystkiego innego i ta gospodarka tym bardziej nie jest w takim stanie, w którym Amerykanie mogli poczuć, że no, żyje im się lepiej. Ale pamiętajmy też, że on już miał wcześniej problemy, miał kwestię polityki migracyjnej, która początkowo była bardzo jego silnym atutem. On wygrał wybory obiecując uszczelnienie granic, to, że wyrzuci ze Stanów Zjednoczonych przestępców, którzy stanowią zagrożenie dla Amerykanów, no ale zaczęli ginąć amerykańscy obywatele z rąk służb migracyjnych na oczach całego kraju i to wszystko sprawiło, że ta bardzo rygorystyczna polityka migracyjna przestała się podobać Amerykanom. Oni też zaczęli się przeciwko temu sprzeciwiać, opowiadać. Więc te filary, na które Donald Trump zbudował swoją popularność, no, zaczęły się bardzo mocno chwiać, zaczęły od niego odchodzić kolejne grupy wyborców. Młodzi ludzie, którzy uwierzyli, że będzie ich stać na dom. Cały czas ich nie stać. Mhm. Latynosi, którzy wierzyli, że będą tylko deportowani przestępcy. Są deportowani też członkowie ich rodzin, którzy przybywają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Więc ci wszyscy, którzy dali Donaldowi Trumpowi zwycięstwo w wyborach 2024 roku, teraz pokazują mu żółtą, jeśli nie czerwoną kartkę. I jest duża szansa, że po prostu Donald Trump i Partia Republikańska w listopadowych wyborach zostanie już tylko z tymi najwierniejszymi, którzy prezydentowi wierzą w każdej możliwej kwestii, ale to może być za mało, żeby wygrać te wybory do kongresu. No i Donald Trump przez 2 kolejne lata prezydentury będzie się zmagał z bardzo

0: taką kontrolą ze strony kongresu, bo kongres w tym momencie zrezygnował ze swojej funkcji kontrolnej, właściwie nie przepytuje Donalda Trumpa i członków jego administracji, dlaczego robi to, co robi. Natomiast jeśli układ sił w kongresie się zmieni, no to dużo jaśniej i dużo częściej amerykański prezydent i członkowie jego administracji będą musieli wyjaśniać członkom kongresu, ale też Amerykanom wszystkie swoje działania.
1: To kto przy nim został? I jeszcze chcę panią zapytać, czy jak głośne są apele tych, którzy uważają, że trzeba sprawdzić, czy pan prezydent Donald Trump jest świadomy, delikatnie mówiąc, decyzji, które podejmuje?
0: Tak, to jest ta kwestia, która bardzo mocno rozgrzewa już opinię publiczną. 6 na 10 Amerykanów uważa według ostatniego sondażu, że Donald Trump nie ma takich zdolności mentalnych, żeby prowadzić tę politykę na takim szczeblu, na którym ją prowadzi. On ma wokół siebie tych ludzi, którzy właściwie nie stawiają mu żadnych granic, którzy przeciwnie, pomagają mu realizować wszystko, co sobie wymyśli. Sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem na czele, który właściwie popiera wszystko, co Donald Trump mówi, co Donald Trump robi w kontekście Iranu. Nie ma takich hamulcowych, bo jeśli ktoś jest hamulcowym w otoczeniu Donalda Trumpa, no to natychmiast wypada z jego łask i natychmiast Donald Trump zrywa z nim relacje, czy sprawia, że ta osoba popada w niełaskę, więc bardzo dużo osób chce tego uniknąć, myśląc o swoich przyszłych karierach, także w partii, być może już po odejściu Donalda Trumpa, więc tego nie robi i Donald Trump dzięki temu ma pełnię swobody działania. No i amerykański prezydent bardzo przyzwyczaił wszystkich do takiego bardzo gwałtownego stylu działania, do tego chaosu. Natomiast wydawało się, dla wielu komentujących, wydawało się, że w tym chaosie jest pewna metoda, czy jest jakiś cel, do którego on zmierza. Natomiast w przypadku Iranu i w przypadku momentu, w którym się znaleźliśmy, tego celu za bardzo nie widać. I myślę, że amerykańscy wyborcy też zaczynają sobie zadawać już to pytanie. Zwłaszcza, że zmierzyli się z tymi pytaniami przy okazji Joe Bidena, przy okazji tego jego prezydentury, tego, że on się wycofał z wyborów, o ubieganie się o reelekcję. No to teraz te pytania pojawiają się przy Donaldzie Trumpie, który miał być przecież antidotum do takiego na Joe Bidena, który nie był tym energicznym prezydentem. No ale pojawiają się pytania, czy Donald Trump wie, dokąd zmierza, i raczej Amerykanie, wyborcy, odpowiadają, że chyba nie do końca.
1: Co się może w listopadzie zmienić? Myślę o procesach decyzyjnych, o tym, czyją zgodę, w jakich sprawach będzie musiał mieć Donald Trump, żeby podejmować tak radykalne decyzje, jak na przykład w sprawie Wenezueli czy Bliskiego Wschodu.
0: Donald Trump przede wszystkim może liczyć na to, że kongres odetnie mu finansowanie bardzo wielu rzeczy, no bo władza wykonawcza to jedno, ale władzy wykonawczej pieniądze tak naprawdę dostarcza kongres. I jeśli demokraci będą mieć większość w obu izbach kongresu, no to może być bardzo trudno Donaldowi Trumpowi finansować te wszystkie jego pomysły, łącznie z zagranicznymi interwencjami. Dodatkowo prawdopodobnie ruszą bardzo różne komisje, które będą starać się szczegółowo dowiedzieć, co motywuje członkami administracji Donalda Trumpa, czym są powodowane poszczególne polityki. I tutaj, zeznając już pod przysięgą, trudno będzie tego unikać cały czas odpowiedzi. Jak bardzo długo unikał Donald Trump i jego otoczenie, dlaczego Stany Zjednoczone w ogóle zaatakowały Iran? To wyjaśnienie pojawiło się po prawie miesiącu od interwencji. Więc to pokazuje, że być może ta przejrzystość, ta transparencja będzie dużo większa, jeśli kongres nie będzie stał po stronie prezydenta za każdym razem.
1: Jak pani sądzi, kto może pójść na pierwszy ogień takich przesłuchań?
0: No myślę, że Pete Hegseth to jest ktoś, członkowie demokratyczni kongresu bardzo chcą usłyszeć. Prawdopodobnie może być też dyrektor FBI Kash Patel, który też może dużo powiedzieć na temat działań FBI. Więc to są chyba takie dwie osoby z takiego otoczenia prezydenta, ale zajmujące się bezpieczeństwem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, czy żeby oni wyjaśnili właściwie, co się dzieje, jaka za tym stoi, czy stoi za tym jakaś logika i w którym kierunku Stany Zjednoczone mają zmierzać. I to jest coś, to prawdopodobnie usłyszymy, jeśli kongres przejdzie w ręce demokratów, no bo zeznając pod przysięgą, trudno będzie bardzo mocno kluczyć i nie powiedzieć niczego. Zawsze coś tam się da wyczytać, przynajmniej między wierszami, i myślę, że to nie tylko sami członkowie kongresu, a przede wszystkim Amerykanie, te wyborcy podejmujący decyzję o tym, kogo poprzeć w kolejnych wyborach prezydenckich w 2028 roku, usłyszą i razem z nimi cały świat.
1: No tak, cały czas mam w głowie, nie wiem, czy pani również słowa Marka Wałkuskiego, które padły w Białym Domu, który mówił: dla mnie Stany Zjednoczone zawsze były ostoją wolności, demokracji i że on nie chce wyobrażać sobie innego świata. My się często zastanawiamy, czy Amerykanie mają świadomość tego, że tracą opinię gwaranta bezpieczeństwa i innych wartości ważnych jednak mimo wszystko dla wielu ludzi na świecie, mimo wszystko tak, ja świadomie o tym mówię. A dla Amerykanów też oni mają świadomość tego, że ich kraj traci rolę takiego gwaranta?
0: Wydaje mi się, że tak, że część wyborców na pewno to rozumie, ale musimy też sobie zdawać sprawę, że jest część wyborców, których to szczególnie nie obchodzi. To jest to rosnące skrzydło izolacjonistyczne amerykańskiej prawicy, którzy nie chcą po prostu, żeby Stany Zjednoczone ingerowały w porządek światowy, żeby były tą ostoją demokracji, żeby narzucały demokrację, czy promowały tę demokrację na całym świecie. Oni są nie tylko anty-NATO, czy antystarym sojuszu, ale oni są nawet przeciwko sojuszowi Stanów Zjednoczonych z Izraelem, więc to pokazuje, że to skupienie się na America First, tylko że nie w wydaniu Donalda Trumpa, tylko w wydaniu właśnie izolacjonistów, którzy absolutnie odżegnują się od wszystkich zagranicznych interwencji, od takich trwałych sojuszy, jest to nurt, z którym trzeba będzie się liczyć. On będzie rósł w siły między innymi napędzany przez alternatywne media, przez podcasterów, przez wpływowych dziennikarzy, którzy mają własne ogromne społeczności. Więc to wszystko sprawia, że musimy się liczyć z tym, że jest taka świadomość na Amerykanie scenie politycznej, że Stany Zjednoczone świadomie zrezygnują z tego, żeby być takim lśniącym miastem na wzgórzu dla wszystkich innych. Donald Trump trochę jest wyrazicielem tego gniewu czy tej opozycji wobec takiego postrzegania Ameryki, natomiast ze względu na to, jakie działania podejmował, on stoi za tym skrzydłem militarystycznym, który chce rządzić, który traktuje armię Stanów Zjednoczonych jako coś na sprzedaż, coś, co może wpływać na światową gospodarkę czy na światowy układ sił równie mocno jak amerykańska gospodarka, jak dolary. Więc pod tym względem, tutaj jest ten rozdźwięk między Donaldem Trumpem a skrzydłem izolacjonistycznym i ten rozdźwięk może się w najbliższych miesiącach pogłębiać. Zobaczymy, jacy kandydaci będą wygrywać w wyborach do kongresu po prawej stronie, czy to będą ci popierani przez Donalda Trumpa, czy niekoniecznie, bo musimy tutaj pamiętać, że przed tymi wyborami toczy się też walka wewnątrz partii o to, czyja frakcja będzie tą zwycięską. To też pokazuje, jak będzie wyglądać przyszłość partii republikańskiej po Donaldzie Trumpie i czy to będą tworzyć tą partię osoby, które myślą o roli Stanów Zjednoczonych jako globalnego przywódcy, policjanta, strażnika demokracji, trochę też, którą pamiętamy z czasów Reagana jeszcze. Czy to będzie już taka zupełnie nowe skrzydło izolacjonistyczne zamknięte na jakieś wspieranie sojuszników poza Stanami Zjednoczonymi, tylko skupione na tym, żeby zapewnić jak najlepsze życie samym Amerykanom?
1: Myślę jeszcze o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Kruchy rozejm. Trump miga się od odpowiedzi, co dalej. Na jakim etapie jest to porozumienie? Dodam tylko, że sam Donald Trump właściwie nie odpowiada jednoznacznie na pytanie, czy zawieszenie broni nadal obowiązuje. No jeśli wysłał tam dwa okręty wojenne, to nie w celach pokojowych.
0: Groził też, że zmiecie irańskie siły z powierzchni ziemi, jeśli będą one otwierać ogień do amerykańskich okrętów, więc to pokazuje, że kończy się chyba to bezterminowe zawieszenie broni, które bezterminowe było Donaldowi Trumpowi dużo bardziej na rękę niż podejmowanie konkretnych decyzji, które prawdopodobnie nie doprowadzą do tego, że ten pokój będzie dobrze wyglądał, czy to porozumienie będzie dobrze wyglądało dla Stanów Zjednoczonych. A pamiętajmy, że Donald Trump musi z tej całej sytuacji wyjść jako zwycięzca, ale tak, żeby amerykańscy wyborcy to w ten sposób odebrali. Natomiast w tej chwili wydaje się, że amerykański prezydent nie wie sam, w którym momencie jest. On mówi, że to dlatego, że reżim irański ma tak bardzo zróżnicowanych przywódców, czy nie wiadomo z kim negocjować. Natomiast dla samego Donalda Trumpa wychodzi w tym trochę brak planu, brak tego planu B i to, że on chce jak najszybciej zakończyć tę interwencję, ale Iran na to mu nie pozwala, bo Iran ma czas, nie spieszy się Iranowi. Pamiętajmy, że jeszcze w przyszłym tygodniu jest wizyta w Chinach, co dodaje dodatkowego smaczku tej całej sytuacji i osłabienie, to, że Donald Trump nie wie właściwie, w którym jest momencie, tylko wzmacnia stronę chińską w tych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Znowu, Donaldowi Trumpowi jest to bardzo mocno na rękę.
1: No tak, ale warunkiem Iranu jest między innymi zawieszenie broni, przynajmniej zawieszenie broni w Libanie, tam gdzie operuje, delikatnie mówiąc, Izrael. I to, że Izrael schodzi sam Benjamin Netanyahu na drugi plan, na razie, przynajmniej na tę chwilę, wcale nie oznacza, że traci wpływ.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że trochę zapominamy o Izraelu, właśnie, jak mówimy o wojnie w Iranie. Pamiętajmy, że w dużej mierze Izrael odegrał rolę w tym, że Stany Zjednoczone w ogóle uderzyły na Iran. Nawet Barack Obama w ostatnim wywiadzie opowiadał, że Benjamin Netanyahu jego też próbował namówić, żeby uderzył na Iran, no a próbował namówić Donalda Trumpa i dopiero Donald Trump się zgodził. Więc to pokazuje, że Izrael nie jest państwem, które można łatwo kontrolować. Benjamin Netanyahu nie jest politykiem, którego można łatwo kontrolować, nawet będąc Donaldem Trumpem, więc jeszcze może się wydarzyć taka niespodzianka ze strony Izraela, że to Izrael po prostu no, nakręci z powrotem ten konflikt i Donalda Trumpa po raz kolejny wciągnie w tę ostrą fazę konfliktu.
1: Magdalena Górnicka-Partyka z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani za komentarz.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od najnowszych informacji z rejonu Biłgoraja. W akcję gaśniczą pożaru zaangażowane są wszystkie służby, informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, nadzorujący działania służb w Centrum Koordynacji Ratownictwa w Warszawie. Policja, straż pożarna, ratownicy medyczni oraz władze lokalne współpracują ze sobą.
1: Akcja jest dosyć rozwojowa nadal. Zaangażowane są nie tylko siły Państwowej Straży Pożarnej, ale są również znaczące siły policji na miejscu, które wspomagają cały proces realizowanego transportu, bowiem woda jest dostarczana przez pojazdy pożarnicze. Są również podmioty ratownictwa medycznego, które zabezpieczają teren akcji. Koordynacja lokalna jest realizowana na właściwym poziomie. Oczywiście sztab komendanta głównego przygotowuje również pewne zasoby wsparcia, które są niezbędne, bowiem trzeba zrotować ratowników.
0: Nie ma jednak zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, uspokaja zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frysztak. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 6 km od płomieni.
2: W całym tym nieszczęściu, z tego co nam przekazał kierujący działaniami, okazuje się, że najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w dość znacznej odległości. W tej chwili nie ma zagrożenia tam dla mieszkańców ani dla obiektów.
0: Pożar obejmuje nawet 250 hektarów lasu. To tereny znajdujące się na styku trzech powiatów, biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Wieczorem w trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy jednego z samolotów uczestniczących w akcji. Rozbiła się maszyna typu dromader, zginął jej pilot. W piątek w Warszawie ma zostać podpisana umowa pożyczkowa w ramach unijnego programu SAFE po akceptacji Komisji Europejskiej. Polska jako pierwszy kraj Unii otrzyma zastrzyk finansowy. Na początek będzie to 6,5 miliarda euro zaliczki. Pieniądze SAFE to szansa na rozwój firm zbrojeniowych, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje, no i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Przypominam, że znaczna część programu SAFE będzie wydawana na nowe technologie.
0: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, otrzyma prawie 44 miliardy euro. Środki mają pozwolić na sfinansowanie m.in. projektu Tarcza Wschód i systemów antydronowych. Resort zdrowia nie wyklucza zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, ale zapowiada, że rewolucji nie będzie. A chodzi o to, by NFZ nie był jedynym płatnikiem i możliwa była konkurencja na rynku, mówi w TVP Info minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda.
4: Dyskusja na temat tego, czy to powinien być monopolista, czy powinniśmy jednak wprowadzić może więcej ubezpieczycieli, może konkurencyjność, toczy się w Polsce. Ja na takie rozmowy jestem otwarta. Jeżeli w dyskusji eksperckiej wypracujemy jakieś nowe rozwiązania, to na pewno nie można się na nie zamykać.